0: Nocne powtórki wnet. Wieczór wnet.
1: 19.07, czwartek, wieczór wnet i w studio jesteśmy, naszym warszawskim studio Radia Wnet przy Krakowskim.
2: Stęskniłeś się.
1: Tak, to nie wiem, czy słychać w moim głosie, ale jeżeli...
2: Słychać.
1: No, to dobrze, odczuwasz tą tęsknotę, bo tydzień temu tak zdalnie to jednak nie jest to, jak się spotkać na miejscu. Chociaż muszę powiedzieć, że po tym tygodniu to tak zacznę, proszę Państwa, od żali. Będę się żalił, to jest taki już ten już zmęczony. Już tak mnie ta polityka biegnąca...
2: Będzie się żalił jak wiceminister Żalek, czy jakoś inaczej?
1: Mam nadzieję, że nie aż tak, bo żale ministra Żalka zaprowadziły go, zdaje się, w nieciekawą sytuację. Ja myślę, tak, że skończę znacznie lepiej, przynajmniej na taką nadzieję, i za to trzymajcie Państwo kciuki, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że ta naprawdę galopada w ostatnich tygodniach za tą służbą zdrowia, to rzeczywiście taki był intensywny czas na koniec,
2: Łukasz,
1: przed wakacjami.
2: Będzie gorzej, jeżeli chodzi o to. Wszystkie prognozy na końcu poprzedniego roku tych mądrzejszych ludzi były takie, że ten rok będzie niesłychanie, wyraz, którego nienawidzę, dynamiczny, że wszystko się będzie działo dużo szybciej, że będą bardzo ważne rzeczy, będzie bardzo dużo zmian, a może dojdzie do jakichś rozstrzygnięć strategicznych i pewnie tak się dzieje ze wszystkimi sprawami, także z naszymi małymi polskimi, więc i tych afer
1: nasze
2: u nas będzie coraz...
1: No
2: i ważniejsze,
1: tak jest.
2: Są wielkie, jak Polska jest wielka.
1: No i bardzo dobrze i mądrze mówisz na początek.
2: Afery będą jeszcze większe.
1: Chciałoby się, żeby one były mniejsze akurat, ale dobrze.
2: Ale
1: chciałem ten wstęp, po to zacząłem, żeby dać ci satysfakcję i od Ukrainy zacząć.
2: Dziękuję, ale dlaczego ja nie jestem ani ukrainolubny, ani ukrainonielubny?
1: Ale wydaje mi się, że twierdzi, że to jest ważny proces,
2: tak,
1: że to, co się dzieje między
2: to jest
1: Polską
2: ważne
1: a
2: dla
1: Ukrainą,
2: Polski.
1: Jest ważne dla Polski, dla regionu i dla polskiej polityki w regionie. Jest to istotne i że mamy unaocznienie pewnego głębokiego procesu. Jakiego?
2: Już opowiadam, ale tylko chcę powiedzieć, ja się tym interesuję, ponieważ to, co się dzieje, jest niezwykle niebezpieczne dla Polski. Polsce już tyle niebezpieczeństw grozi, że jeszcze dodanie tego tworzy naprawdę nową sytuację, bardzo, bardzo groźną, i zaraz o to rozbierzemy, to może będzie trochę lepiej. Otóż wbrew większości tak zwanego komentariatu, który uważa, że na Ukrainie rządzą głupole, które są oczywiście bezczelne, aroganckie, asertywne i tak dalej, realizują wyłącznie interesy elity ukraińskiej, tak, widzą interes Ukrainy, to ja uważam, że oni myślą. I to myślą w dodatku nie tylko, że strategicznie, ale jeszcze niebezpiecznie dla Polski. Pomysł w jednym zdaniu jest taki, że ponieważ mają wielką armię i zbudowali duży przemysł zbrojeniowy, bardzo nowoczesny, to mogą zastąpić Polskę w roli szefa Międzymorza, szefa krajów wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. I oni to mogą zrobić naprawdę, a w każdym razie tak im się wydaje, ale mają mocne argumenty. Mają armię. Oni tę armię mogą tą armią się podzielić z Bałtami na przykład. To taki mój pomysł, ale bo jeszcze tego nie słychać. Na razie to, co słychać, Ukraińcy mówią, że mogą w najbliższym czasie, może przy okazji szczytu NATO w Ankarze, zaproponować Bałtom gwarancję bezpieczeństwa. Na czym naprawdę one mogą polegać? Możemy to rozdzielić na dwie sytuacje. Bardzo dużej inwazji rosyjskiej i takiej malusiej, ale wystarczającej, bezczelnej, prowokacyjnej, takiej jak cały czas ta wojna hybrydowa, którą z nami prowadzą. W przypadku dużej jest ona wykluczona, ponieważ Rosjanie nie mają żadnych 100, 200, 300 tysięcy rezerwowych żołnierzy ze sprzętem, z organizacją, dowództwem, logistyką, zapasami, żywnością, szkoleniem i tak dalej. Amunicją nie mają. Nawet gdyby zdobyli się na powszechną mobilizację, bo na razie na Ukrainie walczy tylko i wyłącznie armia teoretycznie ochotnicza, chociaż ją tam często tych ludzi przymusem biorą, na przykład z więzień. Ale więźniów już chyba oczyścili. Tak przy okazji więzienia

10-15 tysięcy żołnierzy do Bałtów i to wystarczy, żeby Rosjanie nie podjęli jakiejś próby małej inwazji, ponieważ Rosjanie boją się ukraińskich żołnierzy. To jest raz. Tylko tu jest taki drobny minus. Bałtowie boją się też ukraińskich żołnierzy. Boją się, że będą raczej okupantami i trochę tak się boją, jak się przedtem bali Polaków, że pany przyjdą i wszystko zabiorą. I że my chcemy tam panować i kolonizować. Tak sobie wymyślili, ale w to wierzą. Ale na to jest lekarstwo, a nawet to lekarstwo już zostało podane. Mianowicie NATO stworzyło niby z niczego, ale tak naprawdę z tego, co już było, dwa korpusy. Jeden pod dowództwem polskim w Szczecinie, który ma obsługiwać Litwę, czyli ma być obecny na Litwie. Tam przy okazji Niemcy obiecali stworzyć w przyszłym roku brygadę pancerną, 5 tysięcy żołnierzy. Chyba im to nie wyjdzie, ale jest w tej chwili 1800. Oraz drugi korpus, taką szpicę holendersko-niemiecką, która ma zapewnić bezpieczeństwo Estonii i Łotwy. Czyli z jednej strony Ukraińcy mogą dać te gwarancje bezpieczeństwa i swoich żołnierzy, a z drugiej, żeby się Bałtowie nie bali, przyjdą Niemcy i Holendrzy, to bardzo będą mile widziani, bo Bałtowie tych krajów nie uważają za kolonizatorów, panów, tych, którzy chcieliby jakoś skolonizować te kraje. Dziwne to jest, ale tak mają. W każdym razie, gdyby to się udało Ukrainie, to wtedy, po pierwsze, jest w sojuszu z Niemcami i to wyraźnie widać i chciałbym przypomnieć politykę peronową, bo od tego wszystko się zaczęło, nie to, że się zaczęło w polityce, tylko zaczęło się w mediach. Zobaczyliśmy na własne oczy układ niemiecko-ukraiński. Żeleński sobie zażyczył, żeby Tuska wysadzić z salonki pierwszej ligi europejskiej i żeby sobie wsiadł do wagonu drugiej klasy, a Merz to wykonał. I trudno to zrozumieć i uwierzyć jeszcze w dodatku w to, że na polskiej ziemi Tusk potulnie zgodził się na to, zamiast po prostu wziąć i zatrzymać te wszystkie służbowe pociągi, bo to było w Polsce, i sobie polskim pociągiem pojechać samemu do Kijowa. To jest dowód na to, pierwszy, że Niemcy z Ukraińcami kombinują na odległość, na długie strategiczne plany tego, co będą robić. I co to załatwia? Ukrainie zapewnia miejsce, wcale nie musi być członkiem Unii Europejskiej. Wszyscy, którzy tutaj tam wymyślają, co Polska może zrobić tej niedobrej Ukrainie, weto postawimy i ona do tej Unii nie wejdzie. Otóż to są bajki, ponieważ po pierwsze, na przykład konstytucja francuska mówi, że jeżeli do Unii chce się przyjąć jakiś poważny, duży kraj, to potrzebne jest referendum. Francuzi w referendum opowiedzą się na 100% przeciwko wejściu Ukrainy, jakikolwiek innego dużego państwa. Po drugie, Ukraińcy wcale nie tęsknią do wejścia do Unii, tylko chcą mieć statut stowarzyszony, czy państwa stowarzyszonego, czyli takiego, który korzysta ze wszystkich dobrodziejstw wolnego, wspólnego rynku, natomiast nie jest obciążone podatkami unijnymi i całą tą polityką klimatu, migracji, centralizacji, gendera i tak dalej, tych wszystkich bzdur. Co więcej, Merz to 2 czy 3 tygodnie temu już Ukrainie zaproponował i ciągle ta elita polska nie może tego zrozumieć, że jest po ptokach. Ukraina nie musi być członkiem Unii, bo po co jej to? Wystarczy, że będzie miała korzyść ze wspólnego rynku. I wtedy będzie z nami konkurowała. A czym? I to pokazała wojna, że nie tylko rolnictwem, nie tylko zbożem, ale całym przemysłem zbrojeniowym, który sobie Ukraińcy od dołu po garażach i piwnicach zbudowali, ale też, jeśli to potrafili zrobić i państwo się na to zgodziło, czyli nie dokonało tam biurokratyzacji, centralizacji, upaństwowienia, pozwoliło tym prywatnym firmom się rozwijać. Korupcja tam na pewno przy tym jest w ogóle, to nie ulega wątpliwości, ale korupcja na Ukrainie smaruje silnik rozwoju gospodarczego, a nie hamuje.

0: Znowuż wbrew myśleniu tego naszego komentariatu. Korupcja, póki to państwo nie jest demokratyczne i wolnorynkowe, to właśnie służy, tak jak państwom afrykańskim. Co prawda dzięki temu buduje się elita oligarchiczna na Ukrainie, co jest w ogóle jednym z niebezpieczeństw dla Polski na przyszłość, ponieważ co robi oligarchia? Najczęściej współpracuje z oligarchią. I ukraińska z rosyjską według mnie nie przestały pracować, a po końcu wojny wrócą do współpracy. I kontynuując, Ukraińcy zbudują nie tylko przemysł zbrojeniowy, ale przemysł taki pośredni między wojskowym a cywilnym, co się nazywa dual use, czyli podwójnego zastosowania, a jak to zbudują w ten sam sposób, jak zbudowali zbrojeniowy, jeżeli elita kijowska im na to pozwoli, a powinna, to wtedy zaczną budować w ogóle przemysł, w ogóle gospodarkę w inny sposób i dojdą do systemu, który bym powiedział, że najbliżej jest systemu chińskiego. Czyli od strony politycznej będzie zamordyzm, autorytaryzm i silna władza rządu w Kijowie, a w gospodarce luz taki, żeby ludzie mogli się bogacić, a w razie czego państwo będzie regulowało niebezpieczeństwa, tak jak w Chinach. I cóż to oznacza dla Polski, żeby zakończyć ten przydługi kawałek? Otóż to będzie wielkie niebezpieczeństwo. Nie tylko, że będą z nami konkurować, jeśli chodzi o gospodarkę, ale jeszcze stracimy atut, który mielibyśmy, gdyby udało nam się stworzyć blok obronny Międzymorza. Bo gdyby się udało, to moglibyśmy w tym bloku, jako ten blok, to w końcu 11 chyba państw całkiem rozwiniętych i w miarę silnych, moglibyśmy zażądać od Berlina i Brukseli tego, żeby móc założyć nie tylko blok obronny, ale też blok rozwoju gospodarczego, blok pozbawiony tych regulacji unijnych, tych podatków, tych obciążeń, tej biurokracji kretyńskiej i tych ideologicznych pomysłów, blok wolnego rynku i wschód Europy zbudowałby swoją siłę, a my byśmy zachowali status dla całego bloku państwa suwerennego, niepodległego od Berlina i Brukseli. Jeżeli Ukraińcy zapewnią bezpieczeństwo Europie, wschodniej flance NATO, to stracimy ten atut i zostaniemy bezwzględnie poddani przez Berlin i Brukselę tym wszystkim procesom, w czym rząd taki typu Tuska pomoże Berlinowi i Brukseli kolonizować ten nasz kraj do końca.
1: Panie doktorze, to ja mam takie jedno pytanie na początek, potem ich będzie więcej. Pierwsze pytanie na początek brzmi, czy gdyby Polska nie weszła na tory kolizyjne z ukraińskim rządem?
0: Oni by weszli z nami.
1: Znaczy, bo jest taka narracja, zacznijmy od liberalno-lewicowej strony, że swoją decyzją Karol Nawrocki zepsuł relacje, że było to nierozważne, że gdyby tego nie rozdrapywać, to my moglibyśmy na Ukrainie raz coś uzyskać w ramach odbudowy, dwa utrzymywać sojusz. Czy jest tak, że gdybyśmy kontynuowali politykę, jaka była na początku
0: miłości,
1: wojny, takiej miłości, ale wtedy rzeczywiście to ważyły się losy państwowości ukraińskiej, tego, czy my będziemy mieli jednego czy czterech sąsiadów na wschodniej granicy od Polski, bo jakby padła Ukraina, to i pewnie Litwa długo by nie pozostała niezależna, o Białorusi nie wspominając, więc czy kalkulacja, czy mieć czterech, czy jednego sąsiada, to nie jest mniej więcej oczywiste dla każdego, kto nie jest kompletnie pozbawiony rozumu, ale gdyby dalej oglądać, to do starcia, aby doszło, czy to nie jest zależne od nas, że to Ukraina uznała, że pójdzie na wojnę z Polską, wojnę polityczną.
0: To są koszmarne bzdury ideologiczne, które Polaków robią w głupków po prostu. To jest coś niesamowitego. Ukraina ma interesy kompletnie rozbieżne z interesami Polski. i konkurencyjne prawie we wszystkim. Jakby wspólnym interesem była obrona przed imperializmem rosyjskim. Ale się okazało, że z pomocą amerykańską, potem pomocą europejską, Ukraina z tym imperializmem rosyjskim sobie nieźle radzi. Jakby popatrzeć na to trzeźwo, to szanse rozwoju tego imperializmu, czy jego dalszej penetracji Europy bardzo przez Ukrainę zostały ograniczone. Natomiast Polska w pozostałych sferach jest rywalem dla Ukrainy, rywalem, którego trzeba się pozbyć, po prostu. I jeśli Ukraińcy będą tę swoją strategię kontynuować, tu jest mały nawias, otóż trzeba zwrócić uwagę na to, jak cała elita ukraińska stanęła murem za Żeleńskim przeciwko Polsce. Potem tam chyba Poroszenko troszeczkę próbował, troszeczkę to załagodzić, ale tyle. On w końcu jest biznesmen i ma interesy także tutaj. I chyba ma tu chyba fabrykę cukierków, jeśli dobrze pamiętam. A ten na Ukrainie to mu Rosjanie za karę zbombardowali. Otóż ten moje myślenie o tym, że cała ta elita kijowska, oligarchiczna, skorumpowana, biurokratyczna, przeniknięta przez służby i tak dalej, jest jednolitego stanowiska w sprawie Polski, nie do końca to jest prawda. I tu trzeba wspomnieć o byłym szefie wojska ukraińskiego, generale Załużnym, który teraz jest, czy przestał być, nie wiem, ambasadorem Ukrainy w Londynie. Otóż on wydał oświadczenie, w którym mówił o tym, że Polska jest potrzebnym sojusznikiem Ukrainie. To zupełnie co innego niż to, co mówi Kijów teraz. A on ma startować i powiedział, że chce. To nie jest chyba decyzja ostateczna, ale powiedział, że chce być kandydatem dla Żeleńskiego w wyborach prezydenckich.
1: Tak jest. Przyjechał, powiedział, że... No bo tam był indagowany przez samego Żeleńskiego, przez elitę. Tak. Przyjechał i powiedział wprost, tak, wystartuje w wyborach.
0: Ale to zaczynam się bać o niego, krótko mówiąc. Bo to jest przeszkoda na drodze do wielkiej Ukrainy. Tak będzie myślała ekipa i działała ekipa Żeleńskiego, ekipa kijowska.
1: A teraz ciekawe, jakie jest twoje, drogi doktorze, zdanie, bo jak słucham polskich ekspertów, to mają biegunowo odległe stanowisko. Jedni mówią, Żeleński jest skończony, wybory przegra, nie istnieje. Inni mówią, że Żeleński trzyma się mocno i wybory albo wygra, albo żadnych wyborów nie będzie, będzie rządził jeszcze długo, tak jak teraz, no, z władzą de facto dyktatorską, czy prawie dyktatorską, tak to nazwijmy.
0: Da się tę władzę dyktatorską zapewnić w wyniku wyborów, ponieważ jednym z kontrkandydatów...
1: Czy to też trudno się dziwić, że dyktatorska, no bo jak, bo to jak państwo jest na wojnie, no to siłą rzeczy
0: to już
1: władza wykonawcza ma
0: też mówię,
1: większe kompetencje.
0: Jaki jest interes tego państwa ukraińskiego, imperialistycznego? W sferze politycznej zamordyzm albo, jak to woli, mocna władza ekipy kijowskiej, a w sferze gospodarczej luz. Tak jak w ustawie Wilczka. Niech swoi, a także tak trochę nie swoich, niech się wzbogaci, a potem zobaczymy. I po to prawdopodobnie kandydatem Żeleńskiego będzie generał Budanow, czyli były szef wywiadu wojskowego i szef jego kancelarii teraz. To jest rywal, ale wewnętrzny. Jeżeli ta ekipa kijowska uzna, że Żeleński może przegrać z Załużnym, to wystawią także Budanowa, żeby wygrał. I Budanow na pewno ma większe poparcie wśród Ukraińców niż Żeleński. Więc według mnie ekipa kijowska zrobi wszystko, żeby utrzymać tę władzę, jaka jest w tej chwili, czy z Budanowem, czy z Żeleńskim. Jeden drugiemu oka nie wykole. Natomiast prawdziwym rywalem jest Załużny, który być może tego dyktatorskiego systemu nie akceptuje i nie chce tej korupcji, tej biurokracji, tej bezczelności i arogancji, jaką się Ukraina rozpycha. Przecież nie od czasu konfliktu z Polską. Przypomnijmy starcie, w którym stałem po stronie Żeleńskiego z Trumpem w Białym Domu. Wtedy Żeleński zrobił coś, czego żaden z przywódców Europy Zachodniej, może poza panią Meloni, nie umiał zrobić. On się przeciwstawił Trumpowi i Trump gadał bajki, że Żeleński nie ma kart. Okazało się, że to Ameryka nie ma kart w sprawie Ukrainy, bo jak przestała pomagać Ukrainie militarnie, to Ukraina przestała się z Ameryką liczyć. A teraz pomaga Ukrainie Europa i z tymi, czyli z Niemcami Ukraina się liczy. Więc ja mam najczęściej inne zdanie niż większość tego komentariatu, ale widzę, jak Ukraina sprawnie sobą gospodaruje. To trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Z jednej strony to będzie po wojnie państwo upadłe, zniszczone, wyludnione, pozbawione kapitału. Co kto chce w ogóle? Taki Iran drugi. Ale reżim będzie trwał i co więcej, on się raczej umacnia i w wyniku wyborów według mnie on się umocni. Co wtedy zrobi Ukraina? Jej brakuje pieniędzy, ale 90 miliardów euro, niby pożyczki, a naprawdę prezentu, dostała. Starczy to na rok, półtora. I jeżeli znowuż w tym komentariacie przeważają takie głosy, Rosja chyba teraz pójdzie na jakiś rozejm i będzie się szykowała do następnego starcia, to chcę powiedzieć, że według mnie Ukraina ma szansę na większy rozwój po tej wojnie niż Rosja z pomocą Europy Zachodniej. A Europa Zachodnia dużo zrobi, bo w jej interesie, szczególnie Berlina i Brukseli, są dwa sojusze. Jeden sojusz gospodarczy, powiedzmy, z Rosją po końcu wojny, powrót do jakichś tam relacji gospodarczych, nie takich mocnych jak było, ale wystarczą. Tanie surowce jakoś się przydadzą. A druga oś, Berlin, Bruksela z Ukrainą. I tego, czego ja się boję, to tego, żeby te dwie osie nie zamknęły się w trójkącik, jeżeli Ameryka uzna, że nie musi interweniować w sprawy wschodniej flanki NATO. Według mnie w jej interesie Ameryki jest, ale to Trump nie musi być o tym przekonany. Zobaczymy, co będzie po wyborach tych połówkowych w listopadzie. Otóż w tym trójkącie Polska znajdzie się w środku między Niemcami, Rosją i Ukrainą. Jeżeli ktoś myśli, że to niemożliwe, żeby Ukraina z Rosją współpracowała nawet tylko gospodarczo, no to nie wie, o czym mówi, ponieważ oligarchowie ukraińscy z rosyjskimi pracują cały czas.
1: Pracują i tej pracy pewnie nie zerwą, bo jest to jednak wspólny świat, wspólnych interesów.
0: To mogę powiedzieć najgorszą rzecz, którą, bo tak cały czas relacjonuję to, co napisałem na X-ie, czyli Twitterze, i gdzie te wszystkie zasięgi są tego wpisu 10 razy większe niż moje normalne. Widać, że to się spotkało z ogromnymi emocjami, oczywiście i pozytywnymi, i negatywnymi. Otóż napisałem tam coś takiego. Patrzmy na elitę ukraińską jak na zwykłych Sowietów, tyle tylko, że antyrosyjskich. Oni myślą o państwie, o jego zasięgu, o jego oddziaływaniu, tak samo jak myśli ekipa kremlowska, tylko może na razie bez użycia siły.
1: No nie, ale pamiętajmy, że Leonid Kuczma, który też oddał order Orła Białego, no musiał ustąpić po zabójstwie dziennikarza Gongadze. To też jest taka ekipa, która...
0: Wojny nie było.
1: Wojny nie było.
0: Tak, wojny nie było. Ukraina wtedy była na drodze, na której demokracja nie była wykluczonym kierunkiem. Być może poszłaby w kierunku demokracji, a mogła iść w kierunku dyktatury, czy raczej autorytaryzmu.
1: No tego, co widzimy w Azji Środkowej, Kirgistan chociażby.
0: Dokładnie, a w stanie
1: wojny,
0: a w czasie wojny bardzo trudno jest rządzić demokratycznie. Nawet przypomnijmy, jak Anglia była rządzona w czasie II wojny światowej przecież. Już o kartkach nie mówię i racjach prawie głodowych. To naprawdę trudno wtedy budować demokrację w kraju, który nigdy demokratyczny nie był. Znaczy szedł po tej drodze i mógł na rozstajach dróg wybrać drogę demokracji, ale przyszła wojna i ta droga się skończyła na razie. Według mnie spokojnie można budować system chiński, on będzie bardzo wygodny.
1: No dobrze, ale to wróćmy, bo cały czas nie jestem w pełni usatysfakcjonowany tym, co my powinniśmy robić. Jak powinniśmy przeciwdziałać albo grać z Kijowem, bo jak na razie staram się tą myśl sobie odpędzić, ale trochę tak jak na to patrzę, wyglądamy jak faktycznie stado dzieci. Tak jak nas lubili opisywać i nasi poeci, wieszczowie i zagraniczni politycy, że rzeczywiście polityka z Polakami to jak wychowanie dzieci. Biorąc rzecz en masse, żeby Jacka Kaczmarskiego zacytować, bo od miłości do nienawiści. Jeden krok i te emocje oczywiście buzują bardzo silnie. Chociaż jak Krzysztof Wojczar uważa, że to raczej ta elita ukraińska zachowuje się dziwnie, a my raczej stabilnie realizujemy własny interes. Jak to jest?
0: Bardzo mnie Krzysztof Wojczal martwi, bo fajnie się z nim kiedyś gadało, jak był młodszy, a w tej
1: dalej
0: chwili...
1: Dalej jest młodym.
0: W porównaniu ze mną, to w tej chwili mówi rzeczy, które dla mnie są dziwne. On utrzymuje zdanie, że Ameryka wygrała wojnę z Iranem, albo że Ameryka jest najsilniejsza od wielu, wielu lat. To raz. A drugie, że Ukraina będzie państwem słabym po wojnie. Otóż...
1: Wyludnionym, zniszczonym przemysłem.
0: To wszystko prawda. To wszystko prawda. Ale być może rządzonym twardą ręką i te miazmaty wojenne, które tam się pokażą, kilkaset tysięcy żołnierzy z frontu, którym naszym komentatorom wydaje się, że będą niepotrzebni, więc wezmą karabiny, armaty i amunicję i pójdą do Polski szukać swoich żon. Otóż chyba państwo ukraińskie postara się ich zorganizować. Czyli nie byłoby dziwne, gdyby właśnie gdzieś kontyngenty ukraińskich żołnierzy gdzieś poobsadzały, jeżeli te państwa by się zgodziły, tą wschodnią flankę. Być może by poszły na Azję i do Afryki, a może nawet do Ameryki Południowej, śladem ekipy Wagnera, bo Ukraińcy są lepsi, bardziej przyjaźni, nie są tacy brutalni, i nie działają tylko w swoim własnym egoistycznym interesie. Mogą się przydać w wielu miejscach, ale prawdą z jednej strony jest to wyludniony kraj prawie w połowie, zniszczony pewnie, jeśli chodzi o infrastrukturę, w 60 albo więcej procentach. A równocześnie z silną władzą, z silną siłownikami, czyli tam policją, służbami i tak dalej. I jeszcze w dodatku te służby wezmą pewnie ze 100 tysięcy żołnierzy do siebie, żeby właśnie wzmocnić aparat państwa i policja będzie silniejsza, a pieniądze ma dać na to Unia Europejska, ale z klasą średnią młodych, ambitnych, przedsiębiorczych, innowacyjnych ludzi, którzy potrafili ten biznes nie tylko dronowy zbudować samemu, z niczego i bez kapitału, prawdę mówiąc, a w tej chwili już trochę mają i będą to budować dalej i będą bardziej innowacyjni niż reszta Europy z Polakami, z Polską włącznie. Więc myślę, że to będzie takie dwoiste państwo, które będzie z jednej strony bardzo brutalnie egzekwowało swoją rolę w Europie, a z drugiej strony będzie zalewało Europę pod ziemiem, tymi ludźmi z frontu, z mafią ukraińską i tak dalej. To wszystko będzie, ale to wcale nie znaczy, że państwo ukraińskie będzie słabsze niż jest. Może się okazać bardzo wymagającym gospodarczym rywalem dla Polski.
1: rywalem, to w takim wypadku, skoro musimy się szykować na starcie, czy na rywalizację w regionie z Ukrainą, to może już teraz warto ich naciskać.
0: Żeby
1: zacząć wypychać.
0: Żeby naciskać na Ukrainę, trzeba mieć państwo, które ma silną władzę, a Polska tej władzy silnej nie ma, bo jest podzielona.
1: Ale gdyby miała, to gdzie Ukrainę nacisnąć? Akcesja do Unii Europejskiej?
0: Nie.
1: Pomoc militarna?
0: Nie. Nie, tam, gdzie Ukrainę zaboli.
1: A gdzie ją zaboli?
0: Kasy nie ma. To jest rzecz pierwsza. Kasy nie ma i długo jej nie będzie miała. Przez 3-4 lata minimum musi żyć z kasy europejskiej, bo Amerykanie przestali dawać. Więc to jest pierwsza rzecz. Tylko jako blok Międzymorza moglibyśmy coś takiego, takie warunki Ukrainie postawić. Ale jak będzie to tylko samodzielna Polska i inne kraje Międzymorza nie będą chciały z nami w to grać, to nie wymyślimy
1: tego. A dlaczego kraje Międzymorza chciałyby także uderzyć, czy rywalizować z Ukrainą?
0: Nie rywalizować.
1: Czy ją osłabiać, tak, jej wpływ, ograniczać?
0: Jeszcze inaczej. Gdyby chciały przede wszystkim budować swoją podmiotowość wewnątrz Unii Europejskiej i NATO. Tylko że te kraje, kiedy mają do wyboru przyjąć politykę ostrej obrony suwerenności przeciwko Brukseli i Berlinowi, to się nie mogą ze sobą dogadać, a jak nasi dyplomaci, jacy by nie byli, ale na przykład prezydentcy, rozmawiają z dyplomatami skandynawskimi o Międzymorzu, to opinia jest taka wszystkich tych krajów skandynawskich i Bałtów przy okazji. Taki blok bardzo by się przydał, ale co na to Niemcy? Czyli Niemcy tak już zbudowały swoją pozycję w tej wschodniej flance NATO czy Europy, że tam sobie nie wyobrażają, że można coś zbudować bez Niemiec. A jeśli z Niemcami, no to w targach. A w targach, no to o interesy niemieckie. I interesy niemieckie zawsze okazują się silniejsze, nawet jeśli te Niemcy gospodarczo podupadają, innowacyjnie leżą, przegrywają nie tylko z Chińczykami wszystkie możliwe rywalizacje gospodarcze i z Ameryką, ale i z innymi państwami Azji na przykład i z nami, to z Polską przy okazji. No ale my jesteśmy w takiej roli, że jeszcze do roli partnerskiej brakuje nam 10 lat co najmniej i Niemcy będą twardo walczyć o to, żeby Polska już dalej się nie bogaciła, żeby nie budowała swojej pozycji kosztem Niemiec oczywiście, czy innych krajów. Więc gdybyśmy coś zrobili, a mieliśmy na to 8 lat rządów PiSu, do zbudowania bloku obronnego Międzymorza, także w biznesie zbrojeniowym i tym dual use i w innych, to byśmy już mieli coś gotowe. Tymczasem cały czas ja słyszałem do niedawna, że jak się rozmawia z tymi krajami Międzymorza, to one nie chcą uznać roli Polski jako lidera albo kreatora w ogóle tego bloku, czyli nie można zacząć pierwszych kroków. Dlatego mówiłem, pierwszy krok musimy zrobić sami, stworzyć w Polsce, najlepiej w kancelarii prezydenta, ale za czasów PiSu można było i w rządzie, takie centrum społeczne Międzymorza, gdzie by ludzie, instytucje, biznes, media, organizacje społeczne, a potem może politycy i wojskowi i tak dalej, dzieci i młodzież jak zwykle, bo od tego się zaczyna każdą współpracę, historycy, kłótnie historyczne, właśnie po to, żeby poznać kulturę innych krajów i historię, zrozumieć ich racje i jakieś budować wspólne porozumienia, żeby to zbudować. I do tej pory słyszałem, że tego właśnie nie można zbudować, bo te kraje tego nie chcą. To zaproponowałem, no to nie budujmy centrum Międzymorza dla polityków, dla dyplomatów, bo tu nie mamy porozumienia. Budujmy dla ludzi, dla organizacji społecznych, dla biznesu, a biznes na pewno chciałby współpracować ze sobą, to nie ulega wątpliwości i pomysł takiej strefy wolnego biznesu, wolnego handlu w Międzymorzu całkiem byłby sensowny, dawałby bezpieczeństwo, dawałby siłę temu blokowi przed Rosją. Można by to zacząć i słyszę z Pałacu Prezydenckiego, że się poważnie nad tym w tej chwili zastanawiają, czy takiego centrum nie uruchomić. Gdybym ja miał trochę pieniędzy i gdybym umiał zbierać pieniądze, a nie umiem, to bym takie centrum społeczne sam sobie zbudował po prostu, bo od czegoś trzeba zacząć. I wcale to nie musi być inicjatywa polityczna, czy rządowa, czy prezydencka. Mogłaby być społeczna, ale wtedy biznes musiałby się do tego dołożyć. Nie widzę takiej chęci, chociaż ostatnio znalazłem jednego kandydata na sponsora. Taka jest moja moc po prostu. Ktoś słysząc, co ja tam opowiadam, zapytał, czy Fundacja Klubu Ronina ma konto. No ma.
1: Ma, czyli można. No ma.
0: A na tym koncie
1: zaangażować.
0: Ma krótkie rzędy cyfr.
1: A to ja od razu, skoro jesteśmy przy pieniądzach, zareklamuję, że jest taka możliwość. My się co czwartek spotykamy o 19.07. Mamy dżingiel Wieczór Wnet, a przed tym dżinglem mogłaby pójść czyjeś imię i nazwisko, albo jakaś inna nazwa, bo można być patronem w randze korsarza i mieć własną tytularną audycję. I na przykład nasza audycja takiego patrona nie ma. Przedsiębiorca, albo jedna osoba.
0: Coś, to by polubił Łukasza z Józkiem, tak?
1: Tak, albo bardziej Józka, mniej Łukasza, to może...
0: Dlaczego?
1: To może, żeby ta audycja jest sponsorowana, albo jest pod patronatem...
0: Ma swojego sponsora.
1: Tak, patrona. Albo osobę, albo firmę na przykład.
0: Fajny pomysł.
1: Tak, jest taka możliwość. patronat.pl/radiownet. Jak na moje warunki finansowe nie jest to tanie, no ale to jest taki wymiar wyjątkowego wsparcia w ręce patrona. Można sobie wybrać, żeby właśnie tej, a nie innej audycji patronować. No i wtedy rzeczywiście jesteśmy już związani blisko z takim
0: patronem. Albo moglibyśmy nawet czasami kogoś takiego doprosić.
1: Tak jest. To rozmów, więc wszystkie informacje na stronie patronite.pl/radiownet. No dobrze, mamy 15 minut mniej więcej, kwadrans, żeby porozmawiać, to ja trochę już chodząc po regionie strząsłem z siebie tą bieżącą politykę. Jestem gotowy ciebie zapytać o to, co to się wydarzyło z tym szpitalem i co to jest właściwie za afera. Nie, bo jeżeli chodzi o takie informacje, to ja wiem, prawda? Tu Kasprzyk, tu prosektorium, tu jeden koordynator SOR-u, ten Dawid Kasprzyk, tutaj koordynator prosektorium.
0: Z nazwiskiem, o dziwo, w mediach.
1: Z nazwiskiem, no bo to, no, nie ma jeszcze oskarżeń, nie ma oskarżenia o dziwo, mimo że było zgłoszenie do prokuratury, że on się nad tymi zwłokami może tam je bezcześć robić rzeczy obrzydliwe, ale jakoś prokuratura tego nie podjęła. Teraz trochę się tłumaczy z tego, nawet wzywa, jeżeli ktokolwiek widział.
0: Ale była jakaś pierwsza ocena prokuratury, że tam nie było do żadnego przestępstwa nie doszło.
1: To zgłoszenie było na wczesną wiosnę albo późną jesień tego roku. Oni to umorzyli i pan dalej sobie tam robił to, co robił. Nic mu to nie przeszkadzało.
0: A słyszałeś, co ja mówiłem o tym, co się dzieje w tym prosektorium? Bo któraś z członków rodziny zmarłego, która musiała tam długo czekać do tego pana koordynatora, żeby łaskawie ją przyjął, ona zrobiła zdjęcia z korytarza w tym prosektorium. I na tym...
1: Trumny.
0: Właśnie, ale jakie? Po pierwsze, co robią trumny w prosektorium? Bo nie powinno ich tam być. Może być jedna. Jak zakład pogrzebowy przyjeżdża po zwłoki, to przyjeżdża z trumną, wkłada się i wyjeżdża z nią. Trumna postoi parę minut. Włożą, wyjeżdża. Tam stało z 5-6 trumien, ale na tym zdjęciu co innego zwróciło moją uwagę, że te trumny wszystkie są identyczne. Z jednej firmy, znaczy zamówione przez tego koordynatora, do czego on nie ma prawa. to znaczy, że on chce te trumny sprzedawać rodzinom. Zresztą w jakimś tam onetowym eseju wręcz na ten temat, bardzo ciekawym, było napisane, że gość miał takie marzenie, że nie tylko chciał być szefem prosektorium, jeszcze chciał mieć swój zakład pogrzebowy. Prawie, jak rozumiem, zrealizował to.
1: Z całym szacunkiem, cyk zamknięty. Przyjmuję tak, od razu tu, bo on też ocennik, jak ktoś się zgłaszał, to...
0: Tak, tak, za każdą czynność, tak, legalnie wydanie, bądź nielegalnie była.
1: Nie, no, wydanie złotych za darmo, on pobierał 100 zł.
0: Tak.
1: Podobno, tak przynajmniej.
0: I zamycie.
1: I zamycie też pobierał, mimo że powinien być to... tak.
0: Dokładnie.
1: Miał taki biznesik, podobno...
0: Ale to są przestępstwa.
1: W 2 miesiące na tym mógł wyciągnąć 40 tysięcy złotych do ręki.
0: Czyli... W porównaniu z tym...
1: Kasprzykiem drobne. Ale pytanie, ile zarabiał jako kurator prosektorium?
0: To jest jedno pytanie, ale drugie jest takie...
1: Jak zarabiał tyle, ile Kasprzyk,
0: ja rozumiem, że jest to człowiek wielkiej misji. On chciał mieć prosektorium i zakład pogrzebowy na własność, po prostu. Ciekawe, bo to rzadko komu chyba takie marzenia przychodzą do głowy, a tu gość nietypowy. W każdym razie...
1: No dobrze, to wszystko jest jeden szpital, mamy tak. Panią Pępek. I czy te szczegóły się w sensie logicznym polityki, dynamiki politycznej, systemu istnienia partii politycznej. Czy się układa w jakąś całość, czy to jest po prostu jakaś aberracja systemu?
0: Niestety układa się w całość właśnie. To trochę jak z tą korupcją na Ukrainie. Nasi komentatorzy mówią, nie, ten kraj się nie rozwinie, ta korupcja przeszkadza, to jest hamulec, w ogóle nie jest tego, nie przejmujmy się tą Ukrainą. A ja mówię coś odwrotnego, to jest smar tego silnika rozwoju. On jest jeszcze, w dodatku chcę powiedzieć, pewnie tańszy niż takie smary, które produkuje, a raczej hamulce, na przykład Unia Europejska. Nie mówiąc o naszej biurokracji. Otóż tam... W nagrodę za tę korupcję usuwa się wszystkie przeszkody prawne. Znaczy prawo się odsuwa i prawo nie obowiązuje. Jak zapłacisz, to wygrasz przetarg bez żadnego przetargu. Nikt ci nie będzie wchodził na głowę. Żadne urzędy skarbowe cię nie będą męczyć. Masz z głowy, to się po rosyjsku mówiło, kryszę masz. To taki sufit, parasol, dach, który ci zapewnia bezpieczeństwo. Otóż tu jest dość podobnie, bo to nieprawda, że my nie mamy rozwiniętej korupcji. My mamy rozwiniętą korupcję właśnie systemową, jak powiedział to prawie, że Tusk. I znowuż opozycja tego nie złapała, co on powiedział. Jeżeli gość mówi, to nie jest problem tego pana Kowalskiego, pana Malinowskiego, przepraszam za nazwiska, pana A, B, C, D, to jest system, powiedział Tusk. Jeżeli to jest system, to od rządu domagamy się, powinniśmy domagać się projektu, błyskawicznego zresztą, reformy służby zdrowia, systemowej reformy, która by ten system zamieniła na bardziej przyjazny, przejrzysty, tańszy, bez tej korupcji i tak dalej. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. To, co mamy w Polsce, to gdyby popatrzeć na to oczami świętej pamięci reżysera komedii współczesnych dotyczących systemu władzy, pana na B zapomniałem, od Alternatywy 4. Zapomniałeś scenarzystę?
1: Zapomniałem.
0: Tam był Maciej Rybiński, Bareja. A ludzie myślą Bareją. Jeżeli sobie przypomnimy system uszczelki, to znaczy fabryka buduje coś tam całkiem duże i sprawne i wszystko ma i buduje i wszystko jest i może sprzedawać, tylko brakuje takiej maluśkiej uszczelki. No bo ona jej nie produkuje, a w Polsce produkuje ją, powiedzmy, jeden zakład, który z rozdzielnika musi te uszczelki gdzie indziej, a nie do tej fabryki. Co się robi? Wysyła się zaopatrzeniowca z tej fabryki pierwszej do tej drugiej z pół litrem. No może 2 butelki były potrzebne i za to spokojnie dostaje się, albo kupuje się, właściwą ilość uszczelek. PRL działał na zasadzie uszczelki. I myślicie państwo, że coś się zmieniło? W takiej służbie zdrowia dokładnie działa ta uszczelka. Ponieważ popyt na i to tak zawsze jest, na usługi medyczne jest większy niż podaż, no to trzeba to jakoś wyregulować. Jak się to reguluje? A to się reguluje w ten sposób, żeby się wyrównało, że się częścią w ogóle nie zajmuje tego popytu. Niech sobie tam chorują, żeby nie powiedzieć umierają. Albo część się prywatyzuje, jak stomatologię, wypycha się ze służby, z państwowego, państwowej domeny i niech się prywatni tym zajmują, a tam się popyt z podażą szybciuteńko wyreguluje. Na tyle stomatologia jest droga, że stać na nią mało ludzi. A tą resztą, no to coś trzeba zrobić z elitą. Elita przecież rządzi tym krajem. Dlaczego ona ma w służbie zdrowia nie mieć przywilejów, które ma na przykład z powodu pełnienia funkcji w tej elicie? Więc z automatu tworzą się właśnie takie pokoiki VIP-u, jak one by nie wyglądały i co by nie miały napisane na drzwiach. Na przykład to nie jest salonik dla VIP-ów. Być może, ale jest w środku. Otóż to działa i to powoduje, że nie ma równości, że całe to gadanie konstytucyjne o tym, że mamy równe prawa i tak dalej, jest bajką. Dlatego nie lubimy tej polityki, bo na co dzień wiemy, jak ten system wygląda. No to jeżeli ten system dalej jest na takiej zasadzie uszczelki, trzeba coś załatwić, trzeba mieć chody, trzeba mieć znajomego lekarza, sędziego, prokuratora i tak dalej. Kiedyś chyba w kongresie futurologicznym, jeszcze w latach 60. Stanisław Lem opisał takie państwo afrykańskie, w którym życie polegało na tym, że trzeba mieć żonę, a żonę trzeba mieć po to, żeby mieć, nie pamiętam, od 7 do 12 córek. Do czego są potrzebne córki? A córki, już zresztą jako małe, wydaje się za mąż, za mężów. Chodzi o to, żeby wydawać za takich chłopców, z takich rodzin, których jeden będzie inżynierem, drugi będzie hydraulikiem, trzeci policjantem, czwarty porucznikiem wojska, adwokatem, urzędnikiem z gminy i tak dalej. Obsadza się w ogóle układ przeżycia, przetrwania. Tylko do tego potrzeba odpowiedniej ilości córek. No i trzeba też mieć dużo krów, bo te córki muszą posag dostawać, no więc wiadomo, że córka jest warta tyle, a tyle krów, a może to młody pan jest tyle wart. W każdym razie system był, Lem naprawdę opisywał Polskę przecież i to jeszcze w latach 60. Tu się niedużo zmieniło. Wracając do twojego pytania, co trzeba zrobić albo jak z tym sobie dać radę? Otóż jeżeli to jest system, to trzeba zmienić system, a żeby zmienić system, trzeba zmienić władzę, ponieważ ta władza tego systemu nie tylko, że nie zmieni, ale się świetnie w nim czuje, co widać. Już trochę znaleziono tych winnych, tych aferowych przypadków w tym szpitalu południowym i nikt z polityków czy z urzędników miasta nie poniósł konsekwencji. Więcej powiem, udał się taki numer, który dajemy sobie wmówić, bo nie słyszałem ataków na ten numer. Mianowicie taki. Prezydent Warszawy oświadczył, że jak jest źle i politycy rządzili tymi spółkami i przez to jest ta korupcja i saloniki VIP-ów, to się polityków odsunie i się odpolityczni te spółki komunalne, spółki, których właścicielem jest miasto. I się mianuje jakąś panią dyrektor w tym urzędzie w ratuszu, członkiem rady właśnie, czy nawet jej szefem w jakimś szpitalu. Otóż to kłamstwo przeszło kompletnie bez reakcji. To tak jakby urzędnicy ratusza, którym rządzi Koalicja Obywatelska, bo ma większość w Radzie i wybrała, naród warszawski wybrał sobie obywatelsko-koalicjantowego prezydenta, jakby to nie były ciała polityczne. One są wyłącznie polityczne. Polityka wygrała tą Radę Warszawy, polityka wygrała prezydenta Warszawy i ten prezydent Warszawy razem z tym partią tej swojej koalicji, czyli Koalicją Obywatelską, mianuje urzędników z tego samego rozdania, które działają w tym właśnie systemie politycznym. W związku z tym znowu chcą nas oszukać, mówiąc, że jak się urzędników, szczególnie w dużych miastach, mianuje szefami tamtych spółek i tak dalej, to się je odpolitycznie. Nieprawda. Się je jeszcze bardziej upolitycznie wewnątrz układów, które rządzą miastami, a rządzą nimi układy, szczególnie w dużych miastach, układy z obecnej koalicji.
1: Trzeba
0: to zmienić.
1: Przełożenie na kampanię wyborczą i na poparcie polityczne to jest afera, która naruszy te stabilne podziały polityczne na lewicę i prawicę?
0: Ponieważ ona jest systemowa, to ma szansę właśnie na to, żeby taką się stać. Ale tylko pod warunkiem, że ona się rozleje po Polsce. Ja miałem nadzieję, że za przykładem odważnych dziennikarzy, o dziwo, z Onetu i z Wirtualnej Polski, który tę aferę
1: i
0: z Kanału Zero, no po nich to jasne, że będą to robić, myślałem, że odważą się dziennikarze z regionalnych, wojewódzkich telewizji, portali, gazet, co tam media jakie mają, że się odważą za przykładem swoich warszawskich kolegów zaczną szukać tego u siebie w tych szpitalach wojewódzkich i przychodniach i w tym systemie wojewódzkim służby zdrowia. I jestem pewien, że tam te same anomalie, patologie występują jak w Warszawie, tylko pewnie w mniejszej skali, a korupcja i ceny są niższe. Odpowiednio do kosztów życia tam. Ale nie słyszę. Może to jeszcze nie czas, może właśnie to się w tej chwili rozgrywa, ale równocześnie słyszę, że w kraju coraz więcej lekarzy do prokuratury się zgłasza, żeby złożyć zeznania o tych podobnych aferach u nich. Tyle tylko, że wydaje mi się, że to jest zły adres, to znaczy do prokuratury trzeba chodzić, bo takie są wymogi prawa, ale trzeba też równocześnie chodzić do mediów, bo prokuratura bez mediów nie zapewnia tego, że będzie to ciągnęła. Najlepszy dowód właśnie, że warszawska w tym prosektorium, jak mówiłeś, śledztwo umorzyła tam.
1: Tak jest, ale dopiero media i nagle się
0: tak,
1: to rozdziało.
0: Wróciło.
1: No dobrze, to mam nadzieję, że udało ci się trochę opisać dla naszych słuchaczy mechanizmy głębsze tej afery, a afera w tej wersji faktograficznej będzie się rozpędzać z tego, co się wydaje, no bo są takie półsłówka, plotki, nie mam dokumentów, ale ta lista osób, które przeszły przez ten salonik VIP, który formalnie nie istniał, ale realnie funkcjonował.
0: A po co ma istnieć formalnie? Tylko głupi by napisał tam specjalny, nielegalny salonik dla VIP-ów. Uprzejmie zapraszamy tylko wyłącznie od dyrektora departamentu w górę.
1: No ale tak, ale ta plotka stukępna głosi, że jest mocna. Posłowie, ministrowie, że to był prywatny szpital Platformy Obywatelskiej, że tak to
0: z
1: wyglądało.
0: Z całą pewnością tak było.
1: I czekam na te nazwiska.
0: A w dodatku jest dziennikarz, który tę listę ma.
1: Już nie jeden. Ale ta lista, co innego dostaje. Ja też dostałem taką listę, ale trzeba przyjść, zweryfikować, mieć nagrania. To jednak nie jest takie
0: Trzeba tę pracę proste. Wykonać.
1: Tak jest.
0: I tę pracę powinna wykonać prokuratura, ale jak widać, Tusk robi wszystko, żeby tę aferę zgasić, bo on sobie zdaje sprawę z tego, że jak się tego nie zrobi, to ta afera się rozpali i się zapali podobne w kraju i nie tylko w szpitalach i nie tylko w służbie zdrowia. Bo to będzie przerażenie, jak się okaże, taki system korupcyjny działa wszędzie. W oświacie, na uczelniach wyższych, w administracji, w wojsku,
1: wcale
0: w służbach.
1: Nie jest odróżnialna od państw postsowieckich.
0: Typu Ukraina, tak. Ale my mamy swoją uszczelkę, taką drobną, malusią, ale systemową. No, od PRL-u do dzisiaj jesteśmy taką Ukrainą, tylko tyle, że te pieniądze są mniejsze. To jeszcze anegdota na koniec. Kiedyś towarzysz Putin walczył z korupcją i tam wymyślił prawo, że za duże korupcje będzie kara śmierci. Jaki był efekt? Otóż według niezależnych instytucji badających rosyjską korupcję efekt był taki. Ilość aktów korupcyjnych zmniejszyła się 10-krotnie. Niebywały sukces. Ale stawki tej korupcji wzrosły też mniej więcej 10-krotnie, czyli suma razem tej szarej, czarnej strefy została taka sama, mniej więcej. A na czym to polegało? Ano na tym, że jeżeli ktoś już się odważył na akt korupcyjny, to taki, żeby dało się przeżyć do końca życia i jeszcze dla rodziny wystarczało, której ta kara śmierci stała się ceną
1: albo
0: gry.
1: Albo miał pewność, że nikt go nie będzie karał, bo jest Władimirem Putinem albo kimś innym i wtedy albo, może też sobie zażądać odpowiedzi.
0: Albo gdzieś ucieknie z Rosji, ale to nie zawsze się dobrze dla ludzi kończy, bo Rosja ma długie łapki.
1: O czym mówił dr Józef Orzeł. Dziękuję bardzo za dziś.
0: Ja ci dziękuję i państwu.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. To był Wieczór Wnet.
2: Wieczór Wnet. Nocne powtórki Wnet.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu.

0: Nocne powtórki w net.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
2: Witam bardzo serdecznie w tym wakacyjnym bardzo nastroju. Ta piosenka, wakacje, znowu będą wakacje, są wakacje, bardzo nas to cieszy. Nie wiem, czy my mamy wakacje, ja i moi goście, ale zaraz zapytam, czy mają właśnie wakacje. Witam Państwa, witam bardzo serdecznie Hildegardowców wszystkich w Polsce i na świecie, tych, którzy nas słuchają. Pozdrawiam przyjaciół spod Nowego Jorku, którzy właśnie siedzą przy swoich... No nie radioodbiornikach, proszę Państwa, nie. Dzisiaj siedzi przy telefonach, tabletach czy innych urządzeniach, gdzie łączymy się z całym światem. Witam Was serdecznie. To wieczór, chociaż słońce jeszcze na niebie i tutaj u nas, tu, gdzie właśnie jesteśmy, gdzie jest nasze studio Radia Wnet, dzisiaj jest pięknie. Nie ma żadnych nawałnic. Jest ciepło, żaby zaczynają już swoje wieczorne śpiewy, a my właśnie witamy się z Państwem. Folwark Łochów, galeria Leny Grochowskiej. Jesteśmy w tym pięknym miejscu z grupą poszczących, proszę Państwa. Bo czyż wakacje nie są dobrym czasem na post? Pytam o moich gości, ale najpierw poproszę o przedstawienie się. Panie Michale, proszę.

0: Trochę pada, trochę słońca. Kochamy Gierczów, to jest niezwykłe miejsce. I nie wiem, czy wiesz, Michale, że w tym czasie właśnie w Ogrodach Watykańskich jest bardzo piękna uroczystość związana z Gierczwałdem właśnie.
1: Tak, to miało miejsce wczoraj.
0: Wczoraj, nie dzisiaj.
1: Nie.
0: Okej, dobrze, bo to był, a tak rzeczywiście, ostatni dzień czerwca, tak.
1: Tak, ostatni dzień czerwca. W Ogrodach Watykańskich został odsłonięty obraz Matki Bożej Gierczwałdzkiej, która już tam zagościła i będzie gościć bardzo, bardzo długo.
0: Tak, mozaika z wizerunkiem Matki Boskiej z Gierczwałdu została umieszczona w Ogrodach Watykańskich i jeden z watykańskich biskupów ją dzisiaj poświęcił i był obecny chyba też biskup miejsca, biskup związany z Gierczwałdem. Nie pamiętam nazwiska biskupa, który rządzi w Gierczwałdzie, ale byli tam polscy
1: przedstawiciele. Nie wiem dokładnie, ale jeżeli tak to mówisz, to musiał być biskup Górzyński.
0: Tak, to nazwisko
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak,
0: a więc Gierczwałd. Jest głośno o Gierczwałdzie, lubimy Gierczwałd i bardzo się cieszymy, że pan Michał Swoboda jest z nami tu w Folwarku Łochów i bierze udział w audycji, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o sokach, soki w naszym organizmie. A właśnie pan Michał Swoboda jest najlepszym, znanym mi specjalistą w tych tematach i z uwagą się wsłuchujemy w to, co Hildegarda napisała o sokach w organizmie człowieka, o równowadze tych soków, o tym, jakie to jest ważne, żeby one były zdrowe, czyste i w równowadze, bo wtedy człowiek jest po prostu okej.
1: Tak, masz rację. Nie wiem, czy myślę, że tu przesadziłaś z tym, nazywając mnie najlepszym specjalistą od soków. No powiem tyle, że się tym bardzo interesuję, bo soki, gdzie Hildegarda właśnie opisując je, mówi, że one decydują o naszym zdrowiu. Jako terapeuta było mi zawsze bardzo ważne, żeby wiedzieć, umieć zbadać te soki, bo co z tego, że wiemy, że ten sok tam płynie, czy to robi, ale jeżeli ja nie wiem i nie wiem, czy ten mój klient, czy ten pacjent te soki ma w porządku, no to troszkę tak mało z tego mam. Ale że udało mi się taką metodę rozwinąć, gdzie teraz mogę dobrze badać te soki, to mogę powiedzieć, że jestem bardzo z tych testów bardzo zadowolony. Generalnie o sokach, bo tak mówimy trochę ogólnie o tych sokach, bo soki, tu trzeba troszkę to rozeznać, ten temat. O tych głównych sokach, ja bym je teraz może nazwał ustrojowych, które pochodzą właśnie z tych czterech żywiołów, ogień, powietrze, woda i ziemia. To są te w zasadzie najważniejsze, które decydują o naszym zdrowiu, bo one w zasadzie regulują cztery rzeczy, to znaczy dwie rzeczy. Nie ma być, no to raz to jest temperatura, nie ma być za gorąco i za zimno, a dwa to jest wilgoć, nie ma być za sucho i za wilgotno. Jeżeli organizm jest w takim fajnym stanie, że te wszystkie soki mają swoją objętość, bo tutaj chodzi szczególnie o objętość tych soków, znaczy nie mówimy, czy te soki są jakoś tak zanieczyszczone, czy gdzieś toksycznie jakoś zanieczyszczone, tylko mówimy o objętości, bo to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli ten sok ma swoją objętość, to on reguluje nas prawidłowo. Jeżeli nie ma swojej objętości, to znaczy jeżeli jest go za dużo albo za mało, to wiemy, że ten sok jest po prostu rozregulowany. I to są te cztery główne soki, o których no, warto wiedzieć, bo jeszcze pamiętam, ja dużo uczyłem się od pana Helmuta Poscha, który niestety już nie żyje. No i troszeczkę, no byłem troszkę smutny, że mu się zmarło, bo myślałem, że będziemy współpracować. No, bo on był ten w zasadzie takim odkrywcą tego, jak to działa, gdzie to płynie i tak dalej. Ale już minęło mi to, bo już parę lat to robię i czuję się już troszeczkę tak pewniej przy tym, także mogę wam powiedzieć, że to jest bardzo istotna rzecz. Natomiast są też soki, o których się tak mówi ogólnie. Ktoś tam mówi, no chciałby soki wyczyścić, czy tam odtruć się i tak dalej. Soki możemy mieć i dobre, i złe. Już teraz pomijając te cztery soki ustrojowe, są soki, Hildegarda opisuje trzy soki, które są złe i to są soki, które raz powstają z jedzenia, złego jedzenia. Dwa, soki złe mogą powstać z przyczyn choroby.

0: Czyli jeżeli organ chronicznie jest chory, to jego wydzieliny też wydzielają soki, które są sokami złymi. No i trzy to są już takie prawdziwe toksyny, gdzieś tam ktoś pracuje w jakimś tam przypadku, powiedzmy, nie wiem, chemicznych rzeczach i tam wdycha sobie tam, nie wiem, aluminium, rtęć i tak dalej. To jest trzeci taki sok, który jest toksyczny, tak? Mamy takie soki u Hildegardy, które Hildegarda nazywa sokiem suchym i wilgotnym. To też są złe soki. Ten sok wilgotny to on wyściela najczęściej żołądek i jelita. I te właśnie te organy nie pracują dobrze. Sok suchy jest też gdzieś tam pochodzenia właśnie tego organicznego, tylko że on ma taką konsystencję, że on się może przenieść nam w górne odcinki tchawicy. Często ludzie mają taki natarczywy kaszel, coś ich tam cały czas drażni w gardle i to są w zasadzie soki, które pochodzą z żołądka i z jelit. Tak?
1: Zła dieta i stres, można powiedzieć, bo to są dwie rzeczywistości, które tak wpływają źle na organizm człowieka i pojawiają się te soki, które są złe. Ale do soków będziemy jeszcze wracać. To jest wprowadzenie w ten niezwykły temat. Ja muszę powiedzieć, że zawsze jak słyszę o tych sokach, to zaczynam słuchać i coraz bardziej zagłębiać się w ten temat. Jest fascynujący i myślę, że współczesna medycyna i naukowcy z tego zakresu dopiero odkrywają to, co Hildegarda pisała w XII wieku, co ona widziała w swoich wizjach, bo ona te soki widziała. Ale teraz, obok pana Michała, siedzi w błękitnej sukience niezwykle wakacyjnej pani Karina Kąpała. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu. Bardzo miło mi znowu tutaj być.
1: Czy pani się czuje już wakacyjnie?
2: Jak najbardziej.
1: Czy
2: bardzo wakacyjnie.
1: Czas w Łochowie to jest czas wakacyjny?
2: Tak, jest to czas pełen wypoczynku, pięknych zapachów róż, które tutaj rosną w dużych ilościach, oczywiście obsadzone wokół folwarku i cudów natury, viriditas, mnóstwo viriditas.
1: To viriditas przyciąga tutaj ludzi. Teraz grupa poszczących, to jest jakieś około 50 parę osób, grupa z Polski i właściwie z całego świata, z różnych miejsc na świecie. Wszyscy szukają tego, co ja bym nazwała równowagi soków, tego zdrowia, tego powrotu do sił. Czy ktoś jest leciutko, ma zachwianie w organizmie, czy ktoś jest poważnie chory? Wszyscy chcą wrócić do sił. Czy to viriditas, które tutaj widzisz w otoczeniu, czy to jest jakaś szansa dla człowieka, ten kontakt z tą naturą?
2: Uważam, że jak najbardziej. Samo przebywanie wśród zieleni, wśród przyrody, tutaj są też stawy, jest rzeka, wśród różnych zwierzątek, tak jak wspominałaś, kumkających żabek, co to teraz obecnie już rzadko kiedy się zdarza, ponieważ zbiorniki wodne są niestety podtrute, a tutaj jest czysto.
1: A żaby są tak głośne, że jak mamy otwarte okna, to słyszymy te śpiewy do północy.
2: Także przebywamy naprawdę w wspaniałym, czystym środowisku. Łochów naprawdę zaprasza. To jest taki, ja się tutaj czuję jak pod płaszczem Maryi. W ogóle twierdzę, że tutaj to jest taka ziemia Maryi. Nie wiem, jeśli ktoś kiedyś poczuł coś takiego, to wie, o czym mówię. Jest się tutaj po prostu takim zaopiekowanym. Pod każdym względem.
1: Mistrzyni zaopiekowania Karina Kąpała, która znakomicie wie, co można zrobić z roślin, które wokół rosną. I tą wiedzą dzieli się z uczestnikami naszego postu. A powiedz, która z tych roślin, które teraz rosną, jest taka w tej chwili tak aktualnie cenna, ważna, żeby ją wykorzystać, jej dobrodziejstwo, żeby ją do organizmu wprowadzić jakoś?
2: Myślę, że najbardziej cenną właśnie jest róża. Jest to pora, kiedy róże są w takim najlepszym okresie rozkwitu, w pąkach. I można naprawdę bardzo cenny kosmetyk i lekarstwo zrobić właśnie z róży, z pąków, z płatków. Święta Hildegarda pisze, aby zbierać płatki róż. Nie czekać, aż one opadną na ziemię i będą tam użyźniać, tak? Tylko po prostu zbierać je, suszyć i używać później w różnych mieszankach herbat, po prostu do picia. One są mega witaminowe. A to, o czym Państwu chciałam powiedzieć, zachęcić do zrobienia pewnego specyfiku, to jest bardzo prosty sposób na zrobienie maceratu z pączków róży. Potrzebny jest nam do tego olej, oliwa z oliwek dobrej jakości i właśnie pączki róży.
1: Zbierane o poranku?
2: Zbierane przed południem bądź w południe. Wtedy jest najwięcej tych olejków eterycznych w tej roślinie. Właśnie jestem po wykładzie pani Amiry, która tutaj z nami jest.
1: Anira Wojan, nasza mistrzyni aromaterapii, doktor aromaterapii, która kiedy szłam tutaj na górę do naszego studia, na górze galerii, to Anira, zasłuchanym uczestnikom naszego spa dla duszy i ciała, mówiła o róży i o olejku różanym.
2: I to było fascynujące, bo wielu rzeczy o tej róży nie wiedziałam. I pani Amira powiedziała, że człowiek, właśnie o hercach mówiła, o tych częstotliwościach. To było dla mnie takie niesamowite, że nawet samo przebywanie w pobliżu róży już działa na człowieka uzdrawiająco. A tutaj nawiązując do tego, co mówi święta Hildegarda, że olejek z róży, w zasadzie nie olejek, zapętliłam się troszkę. Chodzi o zapachoterapię u świętej Hildegardy, bo u niej nie było aromaterapii, tam nie było skoncentrowanych olejków, tylko o same zapachy róż, zapachy kwiatów, jak fantastycznie działają na nasz układ nerwowy. I one właśnie zbliżają nas do tej harmonii, tak? Do harmonii z przyrodą, z Panem Bogiem. Czujemy się właśnie zrelaksowani właśnie na tych wibracjach, może właśnie chodzi o te herce. To właśnie nawiązuje do tego, co pani Amira mówiła, bo musiałam po prostu wyjść i do końca nie usłyszałam.
1: Wyjść do naszego studia.
2: Tak, do studia.
1: Najwyższa częstotliwość i najmocniejsze działanie. Olejek różany, ten olejek, który jest ekstraktem z tysięcy, właściwie setek tysięcy płatków róży, który jest jednym z najdroższych olejków na świecie, bo bardzo trudno jest go uzyskać, szczególnie z róży damasceńskiej. Natomiast ten zapach róży niesamowicie podnosi funkcjonowanie i uzdrawia całego człowieka. To właśnie Anira mówiła, jak chodziliśmy tutaj na górę do studia. Płatki róży. Płatki róży to jest też terapia, o której Hildegarda mówi przy leczeniu oczu. Należy płatki róży zwilżone poranną rosą położyć na powieki i tak sobie siedzieć. Znaczy, to nie jest przyjemny zabieg. Był na naszym poście poprzednim lekarz, okulista, przesympatyczny lekarz i on powiedział, że wspaniały sposób na leczenie u zawiących, zaczerwienionych oczu właśnie płatki róży. Te ich właściwości są niezwykłe.
2: Tak, ja też miałam taką możliwość przekonania się, będąc kiedyś na rekolekcjach w Dursztynie, spotykając taką siostrę zakonną, która właśnie w tym czasie, gdy się spotkałyśmy, miała takie bardzo duże stany zapalne powiek. I właśnie powiedziała mi o tej róży i zrobiła sobie po prostu tylko napar z suszonych, bo mieliśmy z przyjaciółką, miałyśmy po prostu herbatkę z suszu płatków róż.
1: I tak przypadkiem pani Karina właśnie miała w swojej torebeczce suszone płatki róży. Tak właśnie.
2: I po prostu później, jak dzwoniłam wieczorem już do tej siostry, mówię, i co, siostro, pomogło? Zrobiłaś sobie ten okład? Powiedziała, tak, to jest niesamowite, jak ta Hildegarda działa.
1: Bardzo.
2: Naprawdę, Hildegarda działa. Hildegarda wie, co mówi, co pisze. Także zachęcam, aby korzystać z tych porad. Jeszcze, jeśli mogę, to chciałam się też podzielić taką informacją bardzo cenną, bo Hildegarda pisze o tym, że jeśli ktoś ma skurcze nóg na przykład, tak? Nam zaraz się lampka zapala, o, nie mam magnezu, powinienem sobie uzupełnić magnez. A święta Hildegarda pisze, nasmaruj się oliwą z pączkami róż, czyli tym maceratem. I to ci pomoże. No po prostu ja to sprawdzam na osobach, które na przykład poddają się masażowi, no fantastycznie to działa. Na sobie też sprawdzam. W ogóle pielęgnacyjne, jeśli chodzi o masaż twarzy, wspaniale rozświetla skórę, nie zapycha porów, bo niektórzy myślą, że o, oliwa z oliwek to jest za ciężka, tylko trzeba jakichś innych, lżejszych olejków używać latem. To jest nieprawda.
1: A więc proszę Państwa, proszę Pań, które z pewnością słuchają nas teraz, trzeba wziąć słoik, wyjść o poranku albo przed południem, zerwać pączki róż, włożyć do tego słoika, pół słoika, pamiętam Twoje rady, Karino.
2: Tak, luźno.
1: Luźno, pół słoika i albo cały. Pół czy cały słoik płatków,
2: może być nawet pączków. Więcej niż pół.
1: Więcej niż pół i zalać oliwą, tak żeby oliwa przykryła te kwiaty. I jak długo to ma stać, żeby róża oddała te swoje właściwości?
2: W takim okresie jak teraz, gdy słoneczko bardzo mocno operuje, to już widzę, że po 2 tygodniach jest taki macerat. Przynajmniej mój był od Bożego Ciała i już mam zlany i używam do masażu twarzy. Jest fantastyczny. A zapach, po prostu ma zapach niebiański. I ktoś by się mógł zastanawiać, czy to pachnie olejkiem eterycznym róży. Nie, to pachnie po prostu pąkami róży, świeżymi pąkami róży. Taka jest róża. Tylko trzeba pamiętać, że trzeba zebrać róże, które są niepryskane. Żadnymi środkami chemicznymi.
1: Nie rosnące przy drodze, gdzie tiry przejeżdżają przez 24 godziny, czyli czyste.
2: Najlepsze są róże pachnące. Wtedy najlepsze maceraty wychodzą. No i tutaj nie dokończyłaś, że trzeba zamknąć ten słoik. Najlepiej jeszcze wieczko spryskać spirytusem bądź jakimś alkoholem, żeby nam się tam nie namnożyły jakieś mikroorganizmy czy patogeny, w sensie jakieś pleśnie. Ja też wrzucam jeden goździk, tak dla pewności, aby się nic nie namnożyło. Stawiamy na parapecie południowym, bądź po prostu w jakimś miejscu nasłonecznionym. I myślę, że przy takim, obserwując tak, przy takim nasłonecznieniu, jak jest teraz, to po 2 tygodniach nawet już jest gotowy preparat. Później go tylko zlewamy przez sito, bądź gazę sterylną do ciemnych buteleczek, najlepiej z kroplomierzem. I używamy.
1: I używamy do następnego sezonu, kiedy róże urosną.
2: Także zachęcam.
1: Bardzo jest to piękne, że możemy kosmetyki robić samodzielnie. To jest więcej niż kosmetyk, taki olejek z pączków róży. To jest dużo więcej. To jest dobrodziejstwo dla naszej skóry. Ale jeszcze jeden temat, który w te upały i w to gorąco może szczególnie przynajmniej mnie dzisiaj poraził, kiedy jechaliśmy z grupą na lawendową farmę. Jest tutaj niedaleko Łochowa, 10 kilometrów w miejscowości Ogrodniki? Jakoś, tak? Jest lawendowa farma pani Anny Rydzewskiej. Jechaliśmy tam podziwiać, robić sobie zdjęcia pamiątkowe, wąchać i leżeć w tej lawendzie. No i kiedy jechałam, taka konstatacja. Przejeżdżałam przez Łochów i na każdych pasach przepuszczałam grupy młodych ludzi w różnym wieku, młodszych i starszych, i każdy miał w ręku coś słodkiego. Najczęściej, proszę Państwa, lody ociekające cukrem, ewentualnie jeszcze pod pachą butle ze słodkimi napojami, które niby mają teraz gasić ten właśnie to pragnienie w upały. No i tak sobie pomyślałam, pani doktor Małgorzata Stępińska jest z nami.
3: Dobry wieczór.
1: Pani doktor, co z tym cukrem? Dlaczego ten cukier jest taki, dlaczego tak ludzie lgną do cukrów upały? Przecież to w niczym chyba nie pomoże.
3: Ja myślę, że ludzie lgną do cukru w ogóle. Cukier to słodki smak, to jest taki smak, który generalnie jest bardzo pożądany przez nas, bo to jest taki rodzaj nagrody. Słodkie są owoce, są trudne do pozyskania te owoce, to przynajmniej w takich warunkach pierwotnych, dzikich, więc owoce zawsze były rodzajem nagrody dla zwierząt i nam tak zostało. Przepraszam, że mówię o nas zwierzęta, ale to no, trochę jednak mamy z nimi wspólnego. W każdym razie słodki smak jest takim smakiem, który jest bardzo mocno pożądany przez nasze organizmy. No i też takie nasze, no, taka nasza potrzeba i zachcianka takiej nagrody. Niemniej jednak no, słodycz, no, wiadomo, no, czy, powtarzam truizm, cukier biała śmierć, tak? Cukier jest przyczyną stłuszczenia wątroby, cukier jest przyczyną większości chorób, z którymi się mierzymy. Więc cukier, no lubimy cukier, ale generalnie przy takich upałach i przy takich w ogóle ekstremalnych zjawiskach powodowych cukier nie jest dobrym pomysłem, bo to jest szybki strzał energetyczny, dlatego że dostajemy, cukier jest szybko rozkładany do glukozy, więc teoretycznie on nas szybko pobudza, tak? Daje takie pobudzenie, ale po tym pobudzeniu bardzo często pojawia się bardzo silny spadek energii, no bo to się uruchamiają przeróżne mechanizmy metaboliczne, jest duży wyrzut insuliny, jak jest duży wyrzut insuliny, bo czymś słodkim, no to trzeba wtedy uruchamiają się nadnercza, jest wyrzut kortyzolu i generalnie słabniemy, tak? W związku z tym spożywanie takiej słodkości, no jest w ogóle o każdej porze roku, czy w upał, czy w mróz, nie jest dobrym pomysłem. W tej chwili najbardziej czego potrzebujemy, to potrzebujemy rzeczy, które oczywiście potrzebny jest nam taki orzeźwiający smak, jak nie wiem, smak cytryny, owoców cytrusowych, które akurat o tej porze roku przy tych warunkach takich, jakie mamy, naprawdę są, znaczy możemy spokojnie sobie z nich skorzystać, bo cytrusy generalnie mają zadanie wychładzać nasz organizm. Natomiast cytrusy zimą no, są dużym nieporozumieniem, tak? Herbatka rozgrzewająca i zimowa z plasterkami pomarańczy. W każdym razie ten taki orzeźwiający smak cytrusów jest dobry, jest smaczny i taki orzeźwiający, ale generalnie powinniśmy korzystać na przykład z wody z solą. Inną rzeczą jest jeszcze ze zwykłą solą kłodawską, żeby się uzupełniać elektrolity. Inną rzeczą jest, że jedzenie przy takich upałach, zimnego jedzenia jest też bardzo dużym nieporozumieniem, dlatego że wychładza nam się wnętrze i natychmiast uruchamiają się wszystkie mechanizmy wyrównawcze, bo tak naprawdę optymalnie było, gdyby temperatura naszego ciała oscylowała przy temperaturze zewnętrznej, tak? I wtedy nie pocimy się, nie mamy, nie jest to duży wysiłek, taki nakład energetyczny na przetrwanie tych upałów. Dlatego zachęcam do picia nie zimnych napojów, ale napojów letnich, raczej ciepłych. Nie ma takiej różnicy temperatur wtedy w naszym organizmie i jest mniejsza tendencja do pocenia się. Zobaczcie, że w tropikalnych warunkach, w tych wszystkich filmach o tropikalnych, to takich, nie wiem, jakiś w
1: tropikalnych... Indiana Jones, na przykład. Indiana,
3: no to co oni piją? Oni no piją whisky. Piją whisky bez lodu, tak?
1: O, bo muszę whisky, szczegółowo obejrzeć.
3: Whisky dogrzewa, tak? I to jest najlepszy napój, jak twierdzą wszyscy w tropikach, że to jest najlepszy napój, który jest wskazany przy tak wysokich temperaturach. Picie zimnych napojów nie jest dobrym pomysłem. Już nie wspomnę o klimatyzacji, która no niestety jest pewnym błogosławieństwem w obecnych warunkach. Ale ta klimatyzacja naprawdę nie powinna być lodowatym pomieszczeniem w top temperaturze 18 stopni, gdzie jest różnica 12-15 stopni między zewnętrzem a wnętrzem. Tylko taka różnica kilkustopniowa i to już wtedy też jest, jest to sensowne wychłodzenie organizmu, a nie przeziębienie go. I co do, wracając do cukru, no cukier nie jest dobry dla nikogo i tu w ogóle to takie już truizmy powtarzam.
1: Nie wiem, czy to jest, nie używałabym takiego sformułowania, powtarzam truizmy, dlatego że proszę wyjść na ulicę Warszawy, innego miasta, jakiegokolwiek i młodzi, i starzy, i dorośli, i dzieci, co niosą w rękach, to nie są żadne truizmy. Ludzie po prostu jedzą źle, odżywiają się źle, zjadają tony cukru i ja nie mówię o cukrach, na przykład w owocach. To jest jednak inny cukier i te owoce nam są potrzebne. I na przykład...
3: Potrzebne nam są owoce, a nie soki owocowe.
1: Właśnie, więc na przykład Hildegarda bardzo poleca jeść owoce, które również są słodkie, jak czereśnie na przykład. Moje ulubione owoce czereśnie. Cudowny sposób Hildegardy. Zjadać. Wtedy, kiedy urosną te pestkowce, czereśnie, wiśnie. Jeżeli ktoś zje za dużo albo chory jest, to też niech zjada, ale popije winem. Wino pomoże na trawienie i znowu zjada. nie przestawać wtedy, kiedy są to owoce. A więc w tej medycynie, w tych hildegardowych radach jest zjadanie rzeczy słodkich, ale to jest natura, to są rzeczy naturalnie słodkie, takie jak owoce, jak wiśnie, jak czereśnie, jak morele, które... Co jeszcze?
3: Maliny.
1: Maliny, które są teraz, poziomki, różne cudne rzeczy, które możemy zjadać, ale nie o litości, no nie te wszystkie tony słodkich
3: ale
1: lodów.
3: Zobacz, czym karmią nas reklamy, tak?
1: Tam wyłączyć telewizję i słuchać tylko Radia Wnet, to jest najlepszy sposób.
3: No to oczywiście jest najlepszy sposób.
1: Radio Wnet nie ma takich głupich
3: tylko,
1: reklam.
3: Tylko, że niestety to się sączy do mózgów najmłodszych, dzieci małe. Zobacz, co dzieci mają małe na spacerach w rękach. Dziecko w wózku, niespełna roczne albo trochę powyżej roku, co ono je?
1: Batonik?
3: Ono nie je batonów, bo się może umazać. To jedzą te słodkie buły takie, te przeróżne, te rogaliki takie słodkie.
1: I zafoliowane z marketów.
3: Co dzieci jedzą? Jedzą jogurty słodzone, owocowe rzekomo. W każdym pudełeczku jogurtu jest około 4 łyżek cukru. To są rzeczy przerażające, z czego sobie nie zdajemy sprawy. Tak?
1: Jogurt rodzice
3: w dzisiejszych okolicznościach przyrody nie jest złym jedzeniem, ale jak chcemy zjeść słodki jogurt, to wrzućmy sobie w niego owoce po prostu, a nie...
1: Jeżyny, jagoda kamczacka, borówka, te wszystkie owoce, które teraz zaczynają rosnąć. Proszę Państwa, mamy misję. Słuchacie, co mówi Pani doktor i to nie są żadne truizmy, bo po prostu ludzie tego nie wiedzą. Nie mówią o tym w szkole, nie mówią o tym kobietom, które mają zostać mamami i spodziewają się dziecka, może mówią, ale nikt tego nie słucha. Cukier, biała śmierć i ten cały cukier, który nas otacza i cała pszenica połączona jeszcze, która i tak ma wysoki indeks glikemiczny z cukrem, to jest wszystko razem B. I odrzucamy, a teraz proszę Państwa, chwila muzyki. My się tutaj zastanowimy, o czym będziemy dalej rozmawiać, bo tematów jest dużo, a czas nas goni. Na pewno zaraz wrócimy do soków, bo ja się tak zastanawiam, czy w te upały to te soki mogą wysychać? Czy człowiek może wysychać w takiej wysokiej temperaturze? Zaraz zapytam naszego specjalisty od soków, ale teraz posłuchajmy Marka Grechuty. Te dni wakacyjne czekają na nas. Dni, których nie znamy, a więc jesteśmy, słuchamy, gramy.

0: Te dni, których nie znamy, tym razem to dni wakacyjne i myślę, że każdy z Państwa ma jakieś wakacyjne marzenia, a jeżeli nie ma, to lepiej niech ma. Trzeba marzyć, bo bez marzeń świat się nie będzie zmieniał i nasze życie i nasz świat też nie. A więc trzeba marzyć i te marzenia mają być dobre, piękne i nas przenosić w inną rzeczywistość. I teraz zadaję pytanie gościom moim i Państwa. Pan Michał Swoboda, czy ma Pan jakieś marzenie wakacyjne, że chciałby Pan pojechać w jakieś miejsce albo po prostu pobyć gdzieś?
1: Oczywiście, że mam. Jestem w Gierszfałdzie, na Warmii, blisko Mazur. Chciałbym mieć ten czas, żeby se tam z żonką kiedyś wziąć żaglóweczkę i popływać trochę, pożeglować. No, na razie nie mamy takich możliwości, bo kawiarenkę prowadzimy.
0: Hildegardową, proszę Państwa. Tak, jak będziecie w Gierszfałdzie, to koniecznie. Przejść tylko przez jezdnię
1: tak,
0: i już.
1: Zapraszam, zapraszam. Ale pracujemy nad tym, żeby tak czasowo się mocno nie angażować i na pewno znajdziemy tam jakieś parę dni, gdzie właśnie spełnimy sobie te nasze marzenie. Pogoda na razie dopisuje i myślę, że to z żoną w tych wakacjach na pewno zrobimy.
0: Na jeziora, żaglóweczka. Ja mam prośbę do Szymon Chrystianus, który realizuje dzisiaj nasz program w studio w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Na pewno ma dostęp do całej bazy fantastycznych utworów o takim wakacyjnym żaglowaniu, o wypadach na jeziora. To ja bardzo proszę o następny taki utwór. A teraz mikrofon wędruje do Kariny Kąpały, która jest normalnie zawsze zajęta tym, żeby pomagać innym i żeby myśleć o tym, co można... Jak można świat zmienić na lepszy, ale czasami trzeba odpocząć. Gdyby pani Karina miała teraz taką możliwość pojechania w jakieś miejsce, o którym marzy, to co to byłoby za miejsce?
2: Myślę, że byłby to las i survival w lesie. Chciałabym się nauczyć sztuki przetrwania w lesie. Ale to jest, tak teraz mi się to zrodziło w głowie, bo Elka oczywiście
0: marzenie.
2: Nie przygotowywała wcześniej pytań. Dostaliśmy je w tym momencie.
0: Oczywiście, żadnych scenariuszy, to jest wolność.
2: Tak, także przetrwanie w lesie, zasada trójek. Po prostu coś, co mnie bardzo fascynuje. Człowiek wytrzyma 3 minuty bez powietrza, 3 godziny w skrajnych warunkach, 3 dni bez
0: jedzenia.
2: Wody.
0: Bez wody.
2: 3 tygodnie bez jedzenia. Fascynujące.
0: Fascynujące.
2: Pościć można naprawdę 40 dni.
0: Tak, 3 tygodnie to już jest to sporo. Do niejedzenia można się przyzwyczaić. Pamiętam, jak czasami sobie funduję takie 3 dni bez jedzenia, tylko na wodzie. I naprawdę po już 3 dnia ma się poczucie skrzydeł i w ogóle się nie chce wracać do jedzenia. W ogóle to jest tak, że można się do tego przyzwyczaić, głodu się nie czuje, popijamy tylko wodę. Niesamowita wolność. No ale dłużej, no to jest coraz pewnie trudniej, bo nie próbowałam 3 tygodnie, ale któż to wie, może trzeba spróbować. Ale taki pomysł, do lasu i nauczyć się przetrwania. No z pewnością znam nawet takie środowiska i takich ludzi, którzy takie rozwiązania proponują, więc może spełni się twoje marzenie. Będziesz tak. Pepersem.
2: Właśnie, Pepersem. Pepersem być, to jest marzenie.
0: O, pięknie.
2: I uczyć innych.
0: Dobrze. Pani doktor, pani coś mówiła, że pani na Szeszele chciałaby.
3: Nie chciałabym na Szeszele. Ja bym chciała wrócić do takich klimatów z mojego dzieciństwa, które spędzałam wszystkie wakacje w Puszczy Piskiej nad Jeziorem Nickim. Tam było 11 kilometrów do Rucianego przez las. Trzeba było przejechać lub przejść pieszo. Mieszkaliśmy pod namiotami. Całe dnie spędzaliśmy na pływaniu na drugą stronę jeziora i zbieraliśmy poziomki z moimi rodzicami, no bo coś trzeba w tym lesie było robić. I ja właśnie takie wakacje są dla mnie, są moim marzeniem, bo na takich wakacjach najlepiej odpoczywam, gdzie mogę chodzić boso, nie muszę myśleć o tym, w co się ubieram. Chodziłam do lasu, zbierałam jagody, zbieraliśmy grzyby i takie wakacje kiedyś jeszcze chcę przeżyć.
0: I tego właśnie bardzo życzę. I zbieranie poziomek.
3: Zbieranie poziomek.
0: Koniecznie. To jest tak, że musimy marzyć i te marzenia albo się same spełnią, albo ktoś pomoże je spełnić, ale wszystko zaczyna się od marzeń, więc dziękuję, że się podzieliliście marzeniami. Mam nadzieję, że drodzy słuchacze również rozmarzyliście się w tej chwili i wyobrażacie sobie, co to za miejsce, do którego chciałbym się udać. A ja chciałabym wrócić teraz na chwilę do rozmowy o tych sokach i o tym, jak to jest, czy ten nasz organizm wysycha, czy to jest tak, że te soki, o których pisała Hildegarda, to jest stan taki aktywny, bo mówiłeś, i tutaj zwracam się do pana Michała Swobody, mówiłeś o tym, że sok nie może być ani w nadmiarze, ani w niedomiarze, że to też ta ilość jest ważna, ale czy można na to jakoś wpłynąć, czy jak pijemy więcej naparu z kopru włoskiego, to mamy więcej dobrego soku w organizmie?
1: Zacznę może nawet od tych temperatur, które teraz mamy. Więc jeżeli wiemy, że te soki regulują wilgoć i temperaturę wewnątrz organizmu, no to one, ta temperatura zewnętrzna musi mieć wpływ na te soki, tak? To znaczy, jeżeli, nie wiem, te 26, 27, to tak może jest tak maksymalnie, gdzie tak organizm jeszcze to może tak spokojnie wyregulować, ale już 30, 35, 6 do 40, no to zdaję sobie sprawę, że to będzie miało na pewno wpływ na te soki właśnie, które działają wewnątrz organizmu. To samo jest z wilgocią. No przecież w dżungli gdzieś tak w wysokich temperaturach, wysoka wilgotność, no to przecież wiemy, że ci ludzie no nie czują się dobrze, nie? Także na pewno ma to, czy zewnętrzne warunki, temperatura i wilgoć ma na pewno wpływ na te wewnętrzne soki. A czy pijąc herbatkę z kopru włoskiego tam wpływamy na to? To na pewno, oczywiście. Tak, oczywiście, że musimy się jakoś ratować. A tym bardziej ziołami świętej Hildegardy, która dokładnie wiedziała, co nam może pomóc, a co nie. Także tu po prostu no, trzeba częściej tam do tej apteki świętej Hildegardy doglądać i wybierać te rzeczy, które nas stan poprawią. Bo Hildegarda, zresztą ona charakteryzując pewne rzeczy, mówiła, że na przykład coś jest ciepłe, a coś jest z kolei zimne. Chociaż nie zawsze jest tak, że jeżeli coś jest samo w sobie zimne, to powinno się to brać, jeżeli mamy na przykład gorączkę. To ostatnio właśnie ciekawy taki temat, kiedyś jednego gościa, który jako lekarz też hildegardzki spróbował u dziecka obniżyć temperaturę, bo miało dość wysoką temperaturę i stosował u niej właśnie różne rzeczy, które miały właśnie taką tendencję chłodzącą organizm. No i nie doszedł do skutku, znaczy nie było efektu, także musiał z tego zrezygnować. I ta matka, która no, dała mu tą możliwość no, tej terapii, zrezygnowała, powiedziała, wiesz co, ja mu dam zwykły środek przeciw tam temperatury i rzeczywiście jakoś pomogła sobie. I później on sobie zdał z tego sprawę, że no jest odwrotnie. O, jest odwrotnie. Musicie wiedzieć, na przykład powiem taki przypadek przy oparzeniach, tak? Hildegarda mówi o siemie lnianym, że jak mamy oparzenie, to robimy okład z takiego gotowanego siemia lnianego i okłady mają być ciepłe, tak? Wszyscy myślą zimne, a właśnie nie, ciepłe. Z kolei środek na temperaturę to jest u Hildegardy ten po niemiecku jest Meisterwurz, ale to jest, jak się nazywa, ten korzeń goryszu.
0: Goryszu.
1: Słuchajcie, jak przeczytacie, jaki jest korzeń goryszu, to on jest z zasady gorący, pisze Hildegarda, tak? Czyli gorący środek, który ma te właściwości tego ciepła, ma właśnie i dobrze działa przy obniżaniu temperatury. Czyli tym, czym jest ta choroba, tym trzeba właśnie coś takiego szukać, co ma coś wspólnego z tą chorobą. To znaczy, to leczenie i to lekarstwo ma być podobne do choroby.
0: Bardzo jest to ciekawe i powiedziałabym, że w jakiejś mierze trudne, bo trochę przewraca tę wiedzę, którą dzisiaj ludzie mają, że jak ci gorąco, no to wypij coś zimnego i się ochłodzisz.
1: No tak, ale dobra, to są momenty, które jeżeli ktoś oczywiście nie jest tam w jakimś stanie choroby, no to on to oczywiście jakoś wyreguluje, to on tam przecież nie będzie nic tam czuł, że coś mu się źle dzieje, ale u kogoś, który już jest chory, no to musimy już na to zwracać uwagę, tak? To już musi, to co już pani doktor powiedziała, także no to trzeba sobie no, zdać z tego sprawę, że przy chorobach no nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Nie?
0: Czyli przetrwać te upały w dobrym stanie, to znaczy nie jeść słodkich lodów, pić letnie napoje, chłodzić się herbatą z cytrusowym jakimś sokiem, cytryną czy pomarańczą. Ja na przykład uwielbiam i zawsze tak miałam, właściwie nie wiem, chyba nie znałam Hildegardy, zieloną herbatę z cytryną, jak było gorąco. Właśnie herbata pomagała mi ochłodzić się lepiej niż zimne napoje, które właśnie nigdy nie lubiłam i nadal nie lubię, więc jakoś to tak...
1: Dobra, ale zobacz, że zimą też pijesz herbatę z cytryną, nie? Widzisz?
0: No, tak.
1: No i to jest taka, też, wiesz, herbata tak. na jakieś tam przeziębienia i tak dalej, nie?
0: Tak, tak.
1: Także widzisz, tu jest może już taki stan, wiesz, no nie wiem, no ja to tak trochę teraz ostatnio widzę, że rzeczywiście tak jak ten lekarz doszedł do tego, że rzeczywiście tym chłodnym nie zrzuci tej temperatury, a my wiemy, że ten korzeń z gorszów jest w zasadzie takim no pierwszym lekarstwem na gorączkę u Hildegardy. I jak ja przeczytałem właśnie, jaki jest ten korzeń goryszu, no więc on ma tą taką właściwość, że on jest w zasadzie gorący. Nie?
0: Czyli tak, w opisach Hildegardy, tak. Że on ma naturę gorącą. Tak samo jak o dyptamie pisze Hildegarda, że dyptam to tak jego gorąca natura, rozpuszcza wszystko, co twarde w organizmie. Tak, gorysz też jest tą gorącą rośliną. Czy ten czas, jaki mamy teraz, lato, piękna pogoda, temperatura, chociaż no gdzieniegdzie leje i są różne, no tak to jest, jak to w tropikach, ale no jest czas wakacji. Czy to sprzyja wyregulowaniu tych soków? Jeszcze do ciebie ostatnie o sokach pytanie, a potem jeżeli Szymon Chrystianus przygotował dla nas utwór Na jeziora wypłyńmy, to być może go właśnie posłuchamy, ale... Czy możemy jakoś skupić się na wyregulowaniu tych soków? Co możemy zrobić, żeby pomóc odzyskiwaniu tej harmonii w organizmie?
1: No, ja bym się tak nie koncentrował na tych sokach, bo to jest ciężko się tak, wiadomo, ciężko się koncentrować na nich, ale generalnie to po prostu trzeba żyć z tą zasadą świętej Hildegardy, znając te wszystkie nasze spożywcze rzeczy, które przyjmujemy do siebie, wiedząc, że to nam pomoże w tym, to nam pomoże w tym, tu nie powinniśmy przesadzać z tym, no to ja uważam, że powinniśmy tym się tam kierować. Tak? Czyli ten, jak ty mówisz, koperek włoski, tam herbatka, no wiadomo, że zawsze wieczorem sobie można ją wypić, czy też niektórzy i rano piją ją, dlatego że lepiej pachną. Także no tak ja bym to nie widział, że po prostu te wewnętrzne soki no, rezultują praktycznie z tego, jak my żyjemy, co my jemy. Te wszystkie obszary u Hildegardy, duchowości, obszar boski i tak dalej, to wszystko ma wpływ na te soki. Tak?
0: Na wygląd soku w naszym organizmie. Tak. A więc dobry humor, spełnianie marzeń, dobre pożywienie, wkładanie do ust tylko tego, co ma viri ditas, czyli tego, co naprawdę jest dla nas pokarmem. Dobry pokarm dla duszy i ciała, dobre towarzystwo wokół i zioła Hildegardy. Korzystajmy z tego, co wszędzie wokół rośnie. Szymon Chrystianus z całą pewnością przygotował dla nas teraz utwór. Sama jestem ciekawa, co to będzie, a więc chwila muzyki. Bądźcie Państwo z nami, bo za chwilę wracamy.

0: Białe żagle, szum, fal, las, to specjalnie dedykowane dla pani doktor, która nad to jezioro...
1: Ale ja wpław bym chciała w tym jeziorze. Na żagle też, ale ja wpław.
0: Wpław.
1: Tak, kawał
0: czyli
1: jeziora do przepłynięcia to jest właśnie to.
0: Żagle pan Michał Swoboda, pani doktor wpław, a Karina w tym lesie nad jeziorem damy szkoła przetrwania. No wszystko, piosenka pięknie nas połączyła. Bardzo dziękuję. Szymon Chrystianus jako wspaniały realizator zawsze znajdzie, spełni marzenia gości i prowadzących audycję, bo w naszej bazie radiowej jest moc pięknych utworów. Karina jeszcze przygotowała jakąś ciekawą roślinkę, to tak no niemal już na zakończenie audycji. Jaką?
2: Tak właśnie, chciałam się z Państwem podzielić takimi myślami, które już gonią w mojej głowie, bo chcę zrobić taki wspaniały napój z roślin, które rosną w moim już ala ogrodzie hildegardowym. Jest to napój z szałwii muszkatałowej. Mało kto w zasadzie zna, że jest taka odmiana szałwia muszkatałowa. Mm-hmm. Kojarzy się z
0: jest gałką Hildegardy,
2: muszkatałową, tak. Ale to jest po prostu szałwia, zalbaj.
0: Michał Swoboda zna, pokazuje wszystkie tak. gesty i to jest to, zna.
2: Jest to wspaniałe odkrycie moje sprzed 3 lat, kiedy to pierwszy raz zrobiłam ten napój. Po prostu szukając jakby w zbiorach hildegardowych czegoś, co pomoże mi na chorobę metaboliczną, o tak to nazwijmy. Czytaj otyłość. Generalnie Hildegarda pisze, że jest to środek na słaby żołądek. Pozwolę sobie zacytować Państwu. Kto ma tak słaby żołądek, że łatwo choruje pod wpływem jedzenia i ropieje od potraw, niech weźmie szałwię muszkatałową i 1/3 tej ilości mięty polej oraz koper włoski. Chodzi tutaj o ziele kopru włoskiego. Po czym ugotuję wszystko razem w dobrym winie, dodawszy trochę miodu. Niech przecedzi to przez ściereczkę i często pije po jedzeniu i na noc, a jego żołądek zostanie łagodnie oczyszczony, zaś on odzyska apetyt, bowiem dobre ciepło tych ziół zmieszane z ciepłem wina i miodu usunie z żołądka stary i zbrylony śluz.
0: Jakkolwiek
2: by to brzmiało, smakuje fantastycznie. Ja myślę, że pani doktor byłaby w stanie wyjaśnić, co to znaczy stary i zbrylony śluz, bo ja takiej wiedzy nie posiadam, aczkolwiek ma wspaniałe
0: działanie. Ale Hildegarda tak napisała,
2: na
0: stary tak, i zbrylony. Tak zobaczcie, chcę zwrócić na to uwagę.
2: Cytat z dzieła fizyka.
0: Ale zobaczcie, Hildegarda widziała nasze wnętrze, nie widziała po prostu, co się dzieje w tym żołądku. Widziała kolor błon, widziała ten zalegający śluz. To jest niesamowity dar, dlatego ta wiedza, którą ona nam przekazuje, jest prosto od Stwórcy, który ten dar jej dał, pozwalał jej wejrzeć bez rentgena, bez żadnych urządzeń medycznych, które dzisiaj nasza cywilizacja już posiada. Hildegarda widziała wnętrze, więc no niesamowity obraz, niesamowity opis i niesamowity napój. Dostałam go w prezencie od Kariny i próbowałam. To smak fantastyczny i no niezwykły napój. Pani doktor trzyma ten mikrofon, zastanawiając się.
1: I bo tu Karina prosi mnie, co to zna, prosi, żebym powiedziała o zbrylonym śluzie w żołądku. Żołądek takie szczególne miejsce, które musi mieć bardzo specyficzne warunki do funkcjonowania. Żołądek nie lubi, żeby było za ciepło i nie lubi, żeby było mu za zimno. Potrzebuje też odpowiedniej ilości wilgoci. On nie znosi suchości i nie znosi też nadmiaru. Czyli to jest ta walka właśnie, to takie taka nierównowaga w sokach naszego organizmu. Rzeczywiście ten mięta polej i szałwia muszkatołowa to są świetne środki na żołądek u świętej Hildegardy, ale już tak zakończąc, tak wakacyjnie trochę, olejek tak. eteryczny z szałwii muszkatołowej, to jest olejek dla kobiet. To jest olejek dla kobiet w okresie menopauzy i wszelkich zaburzeń hormonalnych, ale to jest również olejek, który powoduje, że jesteśmy wiecznie piękne i młode. To jest olejek wiecznej młodości. Więc może pomyślmy o tym na wakacjach. Zawsze mamy trochę więcej
0: spryskiwać się.
1: Czasu.
0: Troszkę tego, parę kropli olejku eterycznego z szałwii muszkatołowej zmieszać z jakimś bazowym olejem i nakładać na twarz.
1: Niekoniecznie na twarz, nakładać na przykład za ucho, bo tam jest w te miejsca, gdzie jest dużo węzłów chłonnych, żeby to od razu wchłaniane było szybciej do naszego układu krążenia. Układ chłonny jest bardzo dobrym do tego nośnikiem, tak? Ta limfa nasza. W związku z tym olejek z szałwii muszkatołowej za uszkiem sobie.
0: Za uszkiem, proszę Państwa, i w ten sposób 20:58 nam się zrobiła i w tym zapachu gałki muszkatołowej, płatków róży. W tych niesamowitych opowieściach z szałwii muszkatołowej powiedziałam gałki. Ach, bo ja uwielbiam gałkę muszkatołową w tych ciasteczkach. Ciasteczka będziemy robić już za 2 dni tutaj w Włochowie, ale szałwia muszkatołowa, tak, niesamowity środek i niesamowita roślina. I jak używamy takich cudownych roślin, jak stosujemy te wskazania Hildegardy w swoim życiu, to soki nam się porządkują. I wtedy pan Michał Swoboda nie musi stwierdzać, badając takiego delikwenta, że on ma tego za dużo albo tego za mało, bo wszystko jest okej, po prostu. Soki są w porządku, pacjent jest zdrowy, a więc tak się trzymajmy, proszę Państwa, żeby nasze soki były w porządku, żeby nasze życie było w porządku i żebyśmy z uśmiechem wchodzili w te wakacje i nie martwmy się, że jest za ciepło, bo już niedługo nie będzie tak ciepło, a więc kumulujmy tą piękną pogodę i słońce w organizmie, aby starczyło nam jak najdłużej. Drodzy goście, pora się żegnać.
1: Dobranoc Państwu. Życzę wszystkim spokojnej nocy i bardzo, bardzo udanych wakacji.
2: Dobranoc. Dziękuję i życzę tego samego Państwu.
0: Pan Michał Swoboda.
3: No, trzymajcie się wszyscy i korzystajcie z tej pięknej pogody. No, zimę mieliśmy. To teraz korzystajmy z tego ciepła i ładujmy te nasze akumulatory. Trzymajcie się, hej.
0: Drodzy Państwo, żegnamy się. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. 2 tygodnie przerwy w audycjach, ponieważ ja wyruszam na wakacje, ale wracamy pod koniec lipca, czyli za 2 tygodnie będziemy. Dobrego wieczoru dziś, dobrych wakacji i do usłyszenia już niedługo.
4: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
5: Nocne powtórki w net.

nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy, jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz posłuchaj.

zawsze pewne to samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Choć ze mną ja się nie boję, wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść, ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
2: To była autopromocja.

0: che so dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli miś.
2: Nie wypytuj gwiazd ani innych stworzeń o rzeczy, które ci się przytrafiają. Jeśli bowiem chcesz znać więcej niż ci się przynależy, możesz zostać oszukany. To słowa świętej Hildegardy, a kierujemy je do Joanny Kulczyk, prowadzącej aptekę zielarnię, tak, warmińską. Dzień dobry i witam serdecznie, tak, lipcowo, wakacyjnie.
3: Również witam serdecznie w pięknej Warszawie.
2: Tak, studio Radia Wnet, tak. Jeszcze piękniejszy niż Warszawa. Czy faktycznie, jak wakacje gdzieś wyruszamy, to mamy różne takie niepokoje, co tam nam się przytrafi w drodze? Jak pani przeżywała przyjazd z Warmii na Mazowsze? I czy te niepokoje one powodują, że dobrze jest coś wtedy, prawda, wziąć z herbat, z ziół, żeby jakoś tak się uspokoić, żeby te nasze myśli, te różne rzeczy, które się rodzą, jak jedziemy w nowe miejsce, żeby one odeszły na drugi plan?
3: No, urlop to jest taki moment, kiedy opada nam stres i kortyzol, ale żeby na ten urlop dotrzeć, to często kosztuje nas to właśnie wiele nerwów. No ja też miałam dosyć taką specyficzną podróż, ponieważ przyjechałam wczoraj do Warszawy i akurat spotkały mnie trzy ulewy po drodze i to takie po prostu, że prawie nie było widać drogi. Były wypadki po drodze. Sama w pewnym momencie po prostu musiałam ostro hamować, bo człowiek przede mną hamował, no bo właśnie trafiliśmy na ten wypadek. Więc naprawdę w trasę no warto jechać wypoczętym, skoncentrowanym i przed trasą radziłabym wziąć coś na koncentrację właśnie. Ja konkretnie wypiłam yerba mate akurat, ale też świetnie działa żeńszeń, na przykład żeńszeń właściwy, żeńszeń syberyjski. Kawy, ja na przykład nie lubię pić kawy. Wolę właśnie sięgać po rozwiązania zielarskie. No a po przyjeździe na wakacje warto, myślę sobie, wypić po prostu melisę wieczorem, żeby lepiej się wyspać. W nowym miejscu. Wiele osób na wakacjach też sięga po alkohol i tak, no, tak się właśnie odprężają w ten sposób, że jedzą fast foody, jedzą po prostu, przepraszam za wyrażenie, no byle co. Piją byle co, do tego jeszcze właśnie zakrapiane alkoholem. Nie wysypiają się. No i właściwie potem przyjeżdżają bardziej zmęczeni z tego urlopu niż wyjechali. A właśnie urlop to jest taki świetny moment, kiedy możemy zresetować organizm, kiedy właśnie możemy sobie ten organizm oczyścić, odżywić, nawodnić, uziemić też, bo możemy chodzić wtedy boso po trawie, możemy się kąpać w morzu, w jeziorach, możemy się właśnie wtedy wyspać i po prostu czerpać radość z przebywania na łonie natury na przykład, czy z poznawania nowych miejsc. Bo to też świetnie działa odprężająco na nasz system nerwowy.
2: Dzisiaj z panią Joanną chcę porozmawiać o takim właśnie poradniku wakacyjnym na lato. I co uczyni człowiek, tak pytała często Hildegarda, skoro Pan Bóg z góry wie wszystko, co człowiek będzie czynił. I takie moje pytanie, jak właśnie, bo każda osoba nosi w sobie jakieś takie pragnienie, żeby i odpocząć, i się zregenerować latem, ale tak jak mówimy, kiedy podróż jest męcząca, kiedy to mamy tendencję jeszcze bardziej się później przemęczać. Więc jak tutaj się zastopować, żeby ta praca, ona jeszcze, czy stresy, czy tylko właśnie odmówienie sobie tych używek, bo my jednak z racji nieraz społecznych, czy presji towarzystwa sięgamy. No co teraz, przecież jesteś na urlopie, co nie odprężysz się? Mhm.
3: No niestety właśnie alkohol pity codziennie bardzo blokuje wątrobę. Blokuje procesy detoksykacyjne wątroby. I to pogłębia zmiany, które się dokonują pod wpływem stresującej pracy. Więc jeżeli codziennie byśmy sięgali po alkohol na urlopie, no to no przyjedziemy bardziej, że tak powiem, skonani niż wyjechaliśmy. Aczkolwiek no raz na jakiś czas, nie wiem, raz w tygodniu można wypić sobie jedną czy dwie lampki wina. Natomiast no we
2: to
3: wszystkim...
2: Na pewno wszyscy abstynenci, czy tak zwani, którzy przeszli przez alkoholizm, to się z panią nie zgodzą.
3: No każdy ma wybór, aczkolwiek prawidła fizjologii są nieubłagane i płacimy cenę. Jeżeli codziennie po prostu się zatruwamy, to niestety te toksyny się gromadzą, a właśnie warto na urlopie byłoby się odtruć. I właśnie można sięgnąć po zioła, po dietę bogatą w warzywa, w owoce, w dobrej jakości mięso, jaja, nabiał. Właśnie ostatnio byłam na Podlasiu w Korycinach, no i tam właśnie takich różnych domowych smakołyków zakosztowałam. Więc no warto jednak zadbać o siebie. Znaczy to jest, słuchajcie, to jest taka sprawa, na ile jestem dla siebie ważny, nie? Czy ja żyję po to, żeby zarabiać pieniądze, czy zarabiam po to, żeby żyć? Czy jem po to, żeby być zdrowym? Czy po prostu jem, bo się zapycham, bo po prostu, bo trzeba cokolwiek zjeść, tak? Żeby ten żołądek był pełny, ale nie patrzę na to, co w siebie wkładam. Więc tutaj święta Hildegarda jednak zachęcała do świadomego życia, do takiego życia, gdzie dbamy o swój organizm, gdzie traktujemy go jako skarb, jako ważny zasób, który dostaliśmy od Pana Boga, no i troszczymy się o jego potrzeby. Więc sen, spacer, też przebywanie w miłym towarzystwie i właśnie odpowiednie jedzenie i zioła, które są teraz dostępne na wyciągnięcie ręki, bo nawet idąc ścieżką możemy sobie nazrywać właśnie świeżych ziół i te zioła możemy zaparzać i one służą naszemu zdrowiu, więc warto po to wszystko właśnie sięgać, żeby siebie zregenerować.
2: Tak, Hildegarda mówiła, że tylko w Bożej miłości, która może leczyć, pochodzi dobro, którego człowiek potrzebuje. I ona mówiła o tych trzech ścieżkach. Przez 10 lat pisała swoją wielką księgę, dzieło Liber Divonotum Operum, czyli no, taka najważniejsza. I ona mówiła, że te trzy ścieżki każdy w sobie ma. To jest dusza, zmysły i ciało. Siły duszy dzielą się na poznanie, na rozum, wolę i uczucia, ale droga człowieka jest naznaczona walką, ona mówiła, tą decyzyjnością, o której mówimy. Aby dusza dotarła na spotkanie w namiocie z Panem Bogiem, tak ona mówiła, musi przejść, tak jak każdy pielgrzym, przez rozmaite przeciwności i cierpienia. I człowiek właśnie jak ta wędrówka może wyglądać? Możemy właśnie się wspomagać naturą i tym, co po drodze nam daje natura i Bóg, tak? W pewien sposób. Ona tak uważała.
3: No ta triada, ona się bierze ze świętego Pawła i właśnie ta taka trójwarstwowa budowa naszego jestestwa, naszej osoby.

0: czy nawet wymalował te jej widzenia, tak? Jak człowiek jest właśnie taki, jak Chrystus jest cały nabrzmiały, jest rodzący i te różne żywioły atakują i człowiek nie może się począć ten nowy, bo ona mówiła, że uformowany każdy człowiek był z gliny. Ale utworzyć nowego człowieka to możemy tylko, ona mówiła, musi się on żywić Eucharystią, czyli krwią i ciałem Chrystusa. I ona dzieliła, że jest 5 rodzajów takich ludzi, którzy przystępują lub nie przystępują do komunii. I ona ich tak podzieliła, to jest tak, że to jest taki człowiek, że Stwórca przewidział lekarstwo na wszelką chorobę, ale ten człowiek, który przystępuje do komunii, on ma lśniące ciało i ognistą duszę, bo ma wiarę. Jak ma blade ciało i ciemną duszę, to on jest letni, obojętny. A co mi tam, tak? Jak ma owłosione ciało, lepką duszę, to jest bezwstydny. A jak ma ciało, że jest nakute cierniami, bo po tej drodze tych cierni się nawbijało, i trędowatą duszę, to jest gniewny. Wszystko go wkurza, tak? Ona mówi na końcu, że jest krwawe ciało i odór aż. To jest dusza cuchnąca z gnizną i to są ludzie nienawistni, którzy przyjmują komunię na swą zgubę. Nawet są tak bezczelni, że potrafią podejść do komunii bez spowiedzi. I ona to nazywała po imieniu. A dzisiaj ludzie sobie nic z tego nie robią. Wolą jednak medycynę akademicką. Bo lobby akademickie jest bardzo silne.
1: To prawda, a druga rzecz jest taka, że w Kościele katolickim nie mówi się o tym. Bo przecież skąd mają wiedzieć, jak się im nie głosi, nie?
0: Ale ja to znam z Kościoła, ja czytałem. To zależy od każdego, każdy może sięgnąć.
1: Tak.
0: I to świeccy opracowali, nawet nie Kościół, tak?
1: Tak, ale nie każdy nawet wie, że istnieje święta Hildegarda. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że na wsi ludzie nie wiedzą, że trzeba się tym interesować.
0: Ale ona prosto mówiła, że złote zasady z Biblii, one wprowadzają w życie każdego człowieka zdrowie i harmonię. To co, ludzie nie chcą ani zdrowia, ani nie chcą porządku w swoim ciele?
1: Czasami
0: czyli
1: tak.
0: Co, działamy przeciw sobie?
1: Tak, ja myślę, że wielu ludzi żyje po prostu intuicyjnie. Oni socjalizowali pewne zasady postępowania i według...
0: Ale każdy mówi, pani Joanno, dla mnie zdrowie najważniejsze.
1: Tak, tylko nie chcą dokonywać wyborów, które do tego zdrowia prowadzą. Oni chcieliby mieć to zdrowie bez wysiłku. Bez wysiłku. Znaczy,
0: dlatego najlepiej wziąć jakieś, prawda, tableteczki i już. Myślą, że to załatwi, tak?
1: U mnie w zielarni warmińskiej wiele herbat, które stworzyłam, ma gorzki smak. I wielu ludzi po prostu ma kłopoty, żeby pić te herbaty.
0: Mama też mi nie mogła przymusić, jak miałem coś tam z żołądkiem się działo, żeby wypił nawet łyka piołunu, tak?
1: A teraz żyjemy w czasach, kiedy jakby hodujemy hedonizmowi, czyli przyjemnościom. Są wszechobecne słodycze, ciasta, nie wiem, telewizja, która nas zabawia, media społecznościowe, które nas zabawiają. I jest dużym wysiłkiem dla ludzi wydać siebie na jakiekolwiek cierpienie czy niewygodności.
0: Jak to? Jak pani mówi? Przecież młodzi ludzie codziennie na gym chodzą. Ile oni do tego, by pięknie wyglądać, mieć ciało sprężyste, ile biegają, ile wysiłku, ile potu. No, dla kogo to robią?
1: No, teoretycznie robią to dla siebie, nie? I dla społeczeństwa, żeby
0: taki
1: być podziwianym.
0: Taki kult ciała.
1: Tak. Natomiast czy rzeczywiście żyją właśnie w zgodzie ze swoją naturą, no to już trudno. Myślę, że Pan Bóg to wie. Natomiast no po prostu ludzie nie są przyzwyczajeni do postu. Na przykład do tego, że trzeba pościć, że jeden dzień w tygodniu minimum powinien być na przykład bezmięsny, że warto sobie zrobić post na przykład 24 godziny, kiedy nic nie jem. Na przykład warto sobie zrobić raz na jakiś czas taki post warzywno-owocowy, post Daniela. Gdybyśmy tak postępowali, to nie byłoby depresji na przykład, bo już 24-godzinny post

0: wprost odblokowuje nam receptory dopaminowe i od razu wszystko nam bardziej smakuje i podoba się. Tak samo jest z ziołami, które mają goryczowy smak. One też właśnie odblokowują te receptory dopaminowe.
1: Antoniego Kępińskiego, Schizofrenię. Mhm. I on pokazuje, że często zapadają w depresję, w schizofrenię ludzie, którzy no gdzieś tam ten świat ich wewnętrzny jest taki, że oni widzą, że ludzie żyją w zakłamaniu. Nie umieją tego wyrazić, dlatego zaczynają agresją czy w inny sposób. I my tych chorych na schizofrenię nie rozumiemy, no bo oni nie mogą się pogodzić, że człowiek tak żyje w zakłamaniu. Dlatego oni przecież patrzą jakby szerzej, tak? Oni chcą widzieć rzeczy ostateczne, chcą naprawić ten świat, żeby człowiek się nie okłamywał, nie zakładał maski.
0: Ale pytanie, czy dziecko... rzeczywiście sami żyją w prawdzie? Bo ja ostatnio miałam właśnie akurat na zleceniu osobę ze schizofrenią i ten człowiek, on nie umiał przyjąć do wiadomości, że źle wykonał swoją pracę. Zapłaciłam mu za tą pracę, bo stwierdziłam, że jest chorą osobą, więc zapłacę i to nie był jakiś wielki koszt, ale ten człowiek nie był w stanie wykonać prawidłowo swojej pracy, nie?
1: I nie umiał przyjąć tej prawdy. Doktor Kępiński, on to zauważył, że ta proporcja, im więcej społeczeństwie zwraca, jest osób chorych na depresję, na różne psychiczne załamania i na schizofrenię zwłaszcza, to tym bardziej całe społeczeństwo choruje. I on pokazał dlaczego. Wystarczy otworzyć ten rozdział kłamstwo. To jest bardzo taki ciekawy, że w tematyce świata schizofrenicznego, że wyraźnie oni dążą do prawdy. Oni nie potrafią żyć w kłamstwie. Dlatego oni się sprzeciwiają, bo widzą, że on sam wewnętrznie jest niezgodny. Czy to będzie w świecie, powiedzmy, jakichś urojeń jego seksualnych, tak? On widzi, że nie potrafi tego zrealizować, dlatego wpada w taką schizofrenię, bo jego marzenia są sprzeczne z tym. Jest taki podwójne, tak, to wszystko.
0: Nie umie zarządzać
1: sobą. I on
0: mówi,
1: że kłamie się najczęściej dla zachowania lub polepszenia swej pozycji społecznej. Ludzie kłamią, pani popatrzy, politycy kłamią, tak? Najważniejsi w państwie kłamią. Dziecko kłamuje rodziców, nauczycieli czy rówieśników, gdyż chce, by widzieli w nim, choć wie, że tak nie jest naprawdę, posłuszne dziecko, pilnego ucznia, równego kolegę. I my tak żyjemy. Wielu z nas się to udaje. A tym, którzy się nie udają, znajdują się w szpitalach psychiatrycznych, tak? On to nazwał po imieniu. Dlaczego właśnie do jego nauki się nie wraca, tak? Nie chce się tego zdrowego społeczeństwa.
0: Byśmy musieli chyba zapytać lekarzy i polityków i reżyserów życia społecznego, bo życie społeczne jest
1: dlaczego reżyserowane. Dlaczego oni kłamią, a ludzie dają te, idą za tym ich kłamstwami? Oni takie scenariusze piszą.
0: Znaczy ja myślę, że też tak się zastanawiam. Nie wiem, co tutaj autor napisał, ale tak sobie myślę, że być może też osoby, które wpadają w schizofrenię, jakby... no właśnie nie umieją zarządzić jakby tą rzeczywistością, w której są, tak? Jakby nie umieją się właśnie pogodzić z tym, że jest kłamstwo, a jednocześnie nie umieją dać jakby odporu temu, znaczy po prostu odeprzeć tego.
1: A oni właśnie dlatego, że chcą walczyć z tym kłamstwem, dlatego coraz bardziej się w tej chorobie, ta choroba się pogłębia.
0: Ale z drugiej strony też tak sobie myślę, że jednak choroby psychiczne, znaczy one biorą się z nieakceptacji rzeczywistości i wydaje mi się, że brakuje to jednak współpracy z Panem Bogiem. Takiej głębokiej rozmowy. Bardzo... bo przecież Pan Jezus też żył w schizofrenicznym świecie. Przecież faryzeusze to byli kłamcy, tak?
1: Tak. Ale przecież Kępiński wszystko na Biblii oparł. Dlatego do tej nauki się nie wraca. On pokazał, że właśnie ci wszyscy opętani, którzy przychodzili do Jezusa, których on uwalniał, że to były przejawy do dzisiejszej, byśmy powiedzieli tak, schizofrenii czy jakichś ataków. I on pokazał, jak to leczyć, że oni żyli w swoim świecie. Dlatego stąd jest nazwa cała schizofrenia, tak? Rozdwojenie woli, umysłu, on mówi. Bo to jest schizofrene. Frene to umysł, wola. Schizo to jest właśnie rozdwojenie, rozszczepienie.
0: No
1: on
0: tak, czyli
1: z greckiego to dobrze tłumaczył i pokazywał, do czego jest psychiatra. Psychiatra jest po to, żeby zdobyć zaufanie tego człowieka, żeby on powiedział, z czego to się biorą te jego myśli takie rozdwojone. Jak zdobędzie zaufanie, jak przy nim jest obecne, a my zostawiamy tych ludzi, zamykamy, izolujemy. Dlatego nie ma, rodziny są niezdrowe, bo my nie chcemy tak naprawdę rozwiązać tych problemów. Chcemy mieć spokój.
0: No, myślę, że tak medycyna postępuje. Natomiast okazuje się, że jeżeli taki człowiek, który jest chory psychicznie, zadba o swój organizm, zmieni dietę, okazuje się, że dieta niskowęglowodanowa albo wręcz ketogeniczna służy właśnie zdrowiu psychicznemu, czyli odstawienie przyjemności, tak? Często właśnie te osoby chore psychicznie zajadają się słodyczami,
1: mąką
0: pszenną. Tak. Być może wcześniej sięgali też po alkohol, ale pewnie nie wszyscy, bo znam przypadki osób chorujących, które nie miały historii alkoholowej, a chorują. Ale właśnie tutaj okazuje
1: ale
0: się,
1: ale dzisiaj wielu młodych popada w te, dlaczego uciekają, tak?
0: Czy panie Wacławie, ale ja bym dokończyła myśl, tak, bo chciałabym po prostu przekazać wiedzę naszym słuchaczom. Chodzi o to, że proszę państwa, dzisiaj odżywiamy się przemysłowo, to znaczy przeciętny Polak odżywia się przemysłowo. Jemy żywność bardzo wysoko przetworzoną, która zawiera niewielką gęstość pokarmową, czyli w jednej kalorii mamy za mało witamin, mikroelementów, przeciwutleniaczy, nienasyconych kwasów tłuszczowych, wartościowego białka, mamy dużo węglowodanów, dużo tłuszczów trans, mamy różne polepszacze, które oszukują nasz organizm, czyli też można powiedzieć, że tak powiem, jemy kłamstwo, tak, żywność, która jest zakłamana, przez co mamy zaburzone procesy trawienia, zaburza nam to florę bakteryjną, mamy za małą podaż składników odżywczych i to powoduje obciążenie systemu i pokarmowego, i nerwowego.
1: To dlaczego medycyna nie sięga do Hildegardy, która mówiła o proporcji, że 50% węglowodanów, 35% tłuszczu w naszym organizmie, a 15% białka?
0: Dokończę jeszcze poprzednią myśl. Przez co właśnie zaburzona flora bakteryjna, brak też bakterii kwasu mlekowego w jelitach, no bo jeżeli jemy ciągle cukier, to rozmnażają nam się drożdżaki, a nie bakterie kwasu mlekowego. Niedobór tych bakterii powoduje niedobór przekaźników nerwowych. Jeżeli brakuje nam kwasu gamma-aminomasłowego, popadamy w lęki, w niepokoje, mamy natłoki myśli. Niedobór serotoniny to jest niedobór zadowolenia takiego z życia. Niedobór dopaminy, też niedobór satysfakcji z tego, że coś osiągnęliśmy. Niedobór acetylocholiny to jest problem z pamięcią. I teraz tak, jeżeli rozwijają nam się drożdżaki, to one z kolei produkują nam toksyny, które zatruwają nam system nerwowy. Nie daj Boże, jeszcze się pojawią pasożyty w naszym organizmie, a bardzo wielu z nas niestety z racji tego, że jesteśmy częścią przyrody, mamy w sobie pasożyty, o czym się też bardzo mało mówi. I często właśnie ten człowiek chory psychicznie, on po prostu jakby jest ofiarą, można powiedzieć, złego stylu życia i obciążeń różnego rodzaju. I to jest rzeczywiście święta Hildegarda. Ona ma rację, że trzeba właśnie tą dietę odpowiednio komponować, aczkolwiek w jej czasach węglowodany to nie były węglowodany dzisiejsze, tak? To był orkisz, który zawierał bardzo dużo błonnika, więc te węglowodany miały niski indeks glikemiczny. Ta energia się bardzo wolno uwalniała, więc to była dieta dużo lepiej skomponowana niż dieta dzisiejsza. Tak samo jeżeli chodzi o tłuszcze. No, inny tłuszcz się uzyskiwał ze zwierząt, które odżywiały się roślinami, odżywiały się pastwiskowo, na przykład krowy były na pastwisku, czy świnki też były po prostu pasione, czy karmione resztkami. A inaczej jest teraz, kiedy zwierzęta są po prostu zamknięte w oborach, w chlewniach, dostają skomponowaną wysokobiałkową paszę, która po prostu gnije w ich organizmach. Co czuć w momencie, kiedy rolnik wywozi obornik na pole. Po prostu czuć odór, tak? I jak to mięso ma być zdrowe? Także tutaj jakby też ważne jest, żebyśmy sięgali po żywność ekologiczną, gdzie zwierzęta były naturalnie utrzymywane.
1: Ale dzisiaj na tym się jeszcze zarabia, że pisze się eko, a ona wcale nie jest eko, tak? Ale droga pani, tak sięgnijmy do jakąś piosenkę, puśćmy słuchaczom. Doktor Albert Schweitzer, no, Ciekawa postać. Też, prawda, Niemiec jak Hildegarda. Być człowiekiem znaczy podlegać władcy, któremu na imię cierpienie. Ludzie dzisiaj nie chcą cierpieć. To nie prawda. Chcą podlegać temu władcy. Mamy odpowiedź na wszystko. Tak?
0: To prawda.
1: I ten doktor, on to rozumiał i on o tym uczył i mówił prosto. Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, czyli to eko mówimy dzisiaj, tak, którą on przebudził, bo to Bóg przebudza świat, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć. Człowiek potrzebuje czasu i ma na tej ziemi jedno życie i wszyscy wiemy o tym. Tylko jeśli Boga odrzucamy, to odrzucamy też rozwiązania, które Bóg dla nas ma.
0: Tak, i tutaj też chodzi o to, że cierpienie bez Pana Boga jest niezwykle bolesne, niezwykle krzywdzące. I dlatego właśnie, jeżeli nie zaprosimy Pana Boga do swojego życia, tylko radzimy sobie sami, to wtedy po prostu to cierpienie, które nas dotyka, jest tak bolesne, że nie jesteśmy w stanie tego wytrzymać, dlatego uciekamy od tego. Ja wiem po sobie, że po prostu, że mi przez cierpienie pomaga przechodzić Pan Bóg. I można powiedzieć, że dzięki temu, że wchodzę w cierpienie z Panem Bogiem, to wzrastam i potem mniej cierpię. Jakby kolejne cierpienie robi mi mniejszą krzywdę niż poprzednie. Więc i myślę, że też tego wielu z nas nie wie, nie? I też kwestia relacji z Panem Bogiem właśnie, czy te relacje są takie prawdziwe, to znaczy, czy ja udaję przed Panem Bogiem kogoś właśnie i przychodzę, nie wiem, i pokazuję, Panie Boże, zrobiłam to, tamto, siamto, zobacz, jak sobie dobrze radzę i jakby się chwalę swoimi umiejętnościami, czy widzę swoją małość, swoją kruchość, swoją nieporadność i po prostu mówię, Panie Boże, po prostu daj mi energię do życia, daj mi światło, bo po prostu, bo sama z siebie nic nie potrafię. I właśnie mi się wydaje, że też tutaj brakuje nam takiej pokory, żeby sobie po prostu zdać sprawę z tego, że bez Pana Boga zawsze nasze decyzje, nasze działania będą skażone jakimś błędem. I że dopiero z Panem Bogiem te wybory i właśnie działania życiowe, one nabierają prawdziwego kierunku i wtedy mogą wydać dopiero dobre owoce. Że Pan Bóg jest potrzebny do tego, żeby po prostu nasze życie było wartościowe, dobre i dawało wartość innym ludziom.
1: Kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz lepszy. To jak w przykazaniach etyki właśnie i prawniczej, i innej, mówił doktor Schweitzer. Cieszę się i dziękuję pani Joannie za te słowa, bo tylko martwię się, bo pani pracę chyba straci w najbliższym czasie, bo zielarnia warmińska może zostać zamknięta. O tym porozmawiamy po utworze W piwnicy u dziadka i Happy Sad. Czy my jesteśmy szczęśliwi czy smutni?

Pamiętasz to miejsce w piwnicy u dziadka, kiedy przychodziła jesień? Zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy raz.

0: Wszystko, co na świecie jest brzydkie, znika, jak sól, która się rozpuszcza, gdy wrzuci się ją do wody. Święta Hildegarda tak uważała. A wszystko, co jest piękne, ono się rozwija. Pani Joanno, co pani rozumie przez działania takie, które zachowują zdrowie, a takie działania, które Lex Charlatan, takie nowe prawo weszło, nazywa pseudomedycznymi?
1: No, ja uważam, że bardzo ważna jest profilaktyka zdrowia, to, żeby dbać o zdrowie na co dzień i żeby robić wszystko, żeby nie trafić do oddziałów służby medycznej. Znaczy, ja żyję w ten sposób, żeby po prostu nie musieć chodzić do lekarza. Aczkolwiek uważam, że lekarze są bardzo potrzebni po to, żeby właśnie ratować życie ludzkie. Natomiast w momencie, kiedy odpowiednio dbamy o swój organizm, no to ratowanie tego życia nie jest potrzebne, bo ono cały czas się rozwija. I właśnie tutaj...
0: Ale teraz w świetle, wszyscy są zajęci tą aferą w tym szpitalu, tak? Może nie w jednym, tylko w Warszawie, ale być może w innych. Ludzie milczą, bo nie chcą prawdy mówić, wolą żyć w kłamstwie dalej, bo tak jest wygodnie, bo na tym się zarabia dzisiaj pieniądze. I firmy farmaceutyczne no przeforsowały, że rząd wniósł Lex Charlatan. Prawo, że w ogóle nie wolno żadnych praktyk. Człowiek nie może wybierać. Rząd nam teraz narzuca, te firmy farmaceutyczne narzucają, że ja nie mogę pić herbaty, nie mogę kogoś rad brać, tylko muszę słuchać lekarzy akademickich. To jakby jakieś lobby to przeforsowało. Jak pani uważa ze swojej pozycji? Bo ja nie pracuję akurat w tej dziedzinie, co pani.
1: No też mam takie wrażenie, że po prostu... jakieś ciemne siły tutaj chcą zniszczyć zielarstwo w Polsce, gdzie od zarania wieku właściwie to zielarstwo się rozwijało i służyło ludziom.
0: A przynajmniej było pomocnicze, tak?
1: Tak.
0: Nawet jeśli to, ale nie szkodziło. Ale oni uważają, że do tego, w tą dziedzinę życia dostało się wielu pseudo takich... medyków, tak? O. Niewykształconych.
1: No właśnie, zielarstwo się marginalizuje. Są szkoły zielarskie, są studia zielarskie, więc wystarczyłoby po prostu stworzyć kanon zasad, które muszą być spełnione, żeby ten zielarz miał odpowiednie kwalifikacje, nie wiem, egzamin państwowy, tak jak jest w przypadku lekarza. Natomiast no, robi się wszystko, żeby właśnie tutaj odciąć ludzi od naturalnych rozwiązań. No i właśnie Lex Charlatan to jest taka ustawa, która zwalcza tak zwane praktyki pseudomedyczne, ale za praktykę pseudomedyczną rozumie się podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia przez osobę niewykonującą zawodu medycznego. No zawodem medycznym jest lekarz, jest pielęgniarka, jest farmaceuta, jest ratownik medyczny, fizjoterapeuta.
0: A pani ma przecież wykształcenie, jest pani po studiach.
1: Tak, jestem po studiach, ukończyłam studia podyplomowe, wzięłam w profilaktyce i terapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, aczkolwiek to nie daje mi uprawnienia zawodu medycznego, niestety.
0: To jakaś obłuda. To po co uniwersytet prowadził takie studia?
1: No też jakby się zdziwiłam w momencie, kiedy zaczęłam się w to zagłębiać, to zobaczyłam, że po prostu, że to mi nie daje żadnych uprawnień tak naprawdę. Teoretycznie ten program studiów wpisuje się w zawód zielarz fitoterapeuta, bo jest taki zawód, jest lista zawodów, jest taki zawód. Natomiast oficjalnie nie są tam nadawane, jakby na tych studiach nie zostały nadane uprawnienia tego zawodu. I tutaj jest właśnie takie...
0: Dobrze, i teraz prosto. Hildegarda nam mówi tak. Jeśli chcesz znać więcej niż ci przynależy, bo to zielarz może chce więcej, albo lekarz chce więcej, to wtedy możesz zostać oszukany przez zwodziciela. Nie oddawaj czci diabłu, nie przyzywaj go i nie wypytuj o nic. A ci nieraz lekarze akademicy, oni w tych korporacjach wielkich, to oni tam się odbywa szarlataneria. bo nawet nie mają nic sprawdzonego, a to wypuszczają i ludzie to spożywają bezwiednie.
1: To prawda. Jest mnóstwo leków, gdzie się robi po prostu eksperyment społeczny na ludziach. No, teraz na przykład są to wszystkie
0: nawet się
1: takie
0: płaciło. Będziesz brał przez tyle, to ci zapłacimy. Tak się działo w Londynie, bo wiem, wielu Polaków to wchodziło. Dostawał pieniądze za ten, jak były skutki uboczne, on nie chciał tego brać, nie wypłacimy ci, no bo nie przyjmujesz.
1: No też tutaj właśnie ostatnio mówiłam o zastrzykach odchudzających, o skutkach ubocznych tych zastrzyków. Mnóstwo ludzi po prostu się właśnie oszukuje, odchudza się przy pomocy farmaceutyków.
0: Ale medycyna plastyczna nie jest nazywana szarlatanerią.
1: No nie. Ale tutaj też chcę nawiązać do tego, że jakby właśnie wprowadza się leki, nie wiadomo jakie to będzie miało skutki dalekosiężne, tak? Na przykład w perspektywie, nie wiem, 5-10 lat, a okazuje się, że taka firma farmaceutyczna może mieć budżet większy niż PKB Danii, tak? Duńska firma farmaceutyczna ma większy budżet niż PKB Danii.
0: To
1: o czym
0: tak
1: my mówimy,
0: jest,
1: tak?
0: O czym mówimy.
1: Dokładnie, więc proszę Państwa, przy tak wielkich pieniądzach można wmówić ludziom wszystko. I można powiedzieć, przepraszam, że nie wiem, cjanek leczy, tak? Zresztą przyjmujemy, na przykład jako B12 przyjmujemy cyjanokobalaminę zamiast metylokobalaminy. I po prostu, i ta cyjanokobalamina, jeżeli przyjmujemy ją doustnie jako witaminę B12, to się nam wchłania tylko za pierwszym razem, bo organizm jakby daje się oszukać, ale za drugim razem wie, że to jest trucizna, nie? Także tutaj,
0: co tak jest niebezpieczne? Jak pani rozumie w tym prawie teraz lex szarlatan?
1: To, że to jest wszystko niezdefiniowane, że działania właśnie służące zachowaniu zdrowiu, czyli profilaktyka i edukacja prozdrowotna, edukacja zielarska mogą już być traktowane jako praktyki pseudomedyczne. Poza tym też się zastanawiam, gdzie ustawodawca widzi w ogóle zielarstwo, tak? Bo przecież mnóstwo zielarzy
0: współpracuje. Ale nie było konsultacji z zielarzami, z nikim, tylko wniesiono. Czy prezydent powinien to podpisać?
1: Moim zdaniem nie, bo to delegalizuje tysiące, jakby legalne działanie tysiąca osób, które do tej pory działały w Polsce legalnie. Oczywiście powinny być stworzone pewne zapisy prawne, które chronią ludzi przed oszustwem, ale trzeba to oszustwo bardzo precyzyjnie zdefiniować. A to prawo jest bardzo ogólne, także tutaj można podciągnąć wszystko. Po prostu dajcie mi człowieka, znajdę na niego paragraf. To jest na tej zasadzie.
0: A pani co rozumie przez praktykę pseudomedyczną?
1: No ja bym na przykład rozumiała takie działanie, nie wiem, na przykład takie działanie jakiegoś, nie wiem, jak to powiedzieć, wróżbity, no kogoś takiego, znaczy może nie wróżbity, tylko jakiegoś takiego bioenergoterapeuty, ale który naprawdę korzysta z jakiejś, nie wiem, no po prostu czarnej mocy, tak, albo mówi się o białej magii, bo jeżeli ta moc ma służyć.
0: Tak, on mówi, tutaj to promieniuje, ja tak. Jestem tak, na, tutaj energia jest.
1: Tak, aczkolwiek no po prostu trzeba, jakby każdy przypadek uważam, że trzeba rozpoznać jakby trzeba zobaczyć, czy to, co człowiek mówi, jest prawdą. No bo teraz tak, jeżeli no, byli święci, którzy też uzdrawiali, tak?
0: Tak. Ale dobrze.
1: I uzdrawiali dotykiem, nie wiem, modlitwą.
0: Tak,
1: po prostu.
0: Zostawmy świętych. Czy lekarze dobrze wykonują swoją pracę?
1: Gdyby lekarze wykonywali dobrze swoją pracę, to śmiertelność w Polsce byłaby na poziomie 100 tysięcy. Także myślę, że powinni wykonywać swoją pracę lepiej. Wielu lekarzy nie sięga po, że tak powiem, nie rozszerza swoich procedur, bo się po prostu boją. Moim zdaniem lekarze dostają złe narzędzia do ręki, to znaczy dostają narzędzia bardzo ograniczające ich możliwość leczenia. Też lekarze są niedofinansowani.
0: A dlaczego przypisują tak dużo lekarstw chorym? Nie schodzi się nigdy z lekarstw, tylko coraz więcej się przypisuje.
1: No to też jest mądre pytanie.
0: Czy to jest
1: dlatego,
0: nacisk
1: że
0: firm farmaceutycznych?
1: Myślę, że tak, bo wielu lekarzy niestety czerpie profity z tego, że przepisuje lekarstwa.
0: I co, później jadą sobie walpy tak za to, że przepisywali, bo recepty wszystko wykazują. Ten lekarz tyle firma zarobiła dzięki niemu.
1: Wiem, że tak jest, że są konferencje po prostu w bardzo luksusowych miejscach. Konferencje naukowe. Ale też jest tak, że lekarze, część lekarzy sięgnęłaby na przykład po zioła, czy po inne składniki działające na poprawę zdrowia, ale te rzeczy są traktowane jako off-label, tak? Czyli nie są możliwe dla lekarza do przepisania. To znaczy, idąc do lekarza, jeżeli my zapytamy lekarza o zioła, my sami zaczniemy pytać o dietę.
0: Ale dlaczego sam pacjent nie może decydować? Bo teraz rząd chce decydować za nas, pacjentów.
1: Znaczy jeszcze tutaj dokończę tą myśl, że lekarz sam z siebie nie może przepisać niczego, co jest oficjalnie zarejestrowane. Dopiero na prośbę pacjenta może poszerzyć, że tak powiem, paletę tych środków, czy udzielić mu
0: jako
1: informacji.
0: Jako pomocnicze chociażby.
1: Czyli lekarze też mają wiązane ręce.
0: Wiadomo, chory na raka chwyta się wszystkiego, tak? Potrzebuje może diety, jakichś metod, takich jak Hildegarda, ale to zostawmy, przejdźmy teraz do tego, jak oddychanie, jak krążenie, jak spacery, jak nadciśnienie, na otyłość, na psychiczne różne rzeczy mogą działać. Ten poradnik wakacyjny z panią Joanną Kurczyk. Posłuchajmy po piosence soft, czyli tak lekko. Anna Wyszkoni, żeby nie hard.
1: Patrzę rzeczywiście na...

0: Kto cierpi na bóle serca i czuje słabość w sercu, ten powinien spożywać wystarczającą ilość galgantu lub musu jabłkowego, a poczuje się lepiej. Proste słowa Hildegardy. Przecież odżywiać się i tak musimy, tak? Mhm. Co zdaniem pani Joanny Kurczyk, bo wielu lekarzy, oni chcą naprawdę wczuć się w przeżycia pacjenta, chcą wyleczyć chorego. Co jednak jest, przeszkadza?
1: No myślę, że ograniczona ilość wiedzy, którą lekarze posiadają, ponieważ często zauważam, że lekarzom brakuje wiedzy biochemicznej, czyli oni dokładnie nie znają mechanizmów na przykład działania witamin w organizmie, czy mikroelementów.
0: Ale
1: czy...
0: bardzo dobrze znają anatomię, znają inne rzeczy. No tak. My mamy do nich duże społeczne zaufanie jest, tak, do lekarzy. No i konieczność tych lekarzy. Co... Ostatnio słuchałem takiego doktora Zielińskiego, Tomasza, i on mówi takie trzy techniki. Czas to mięsień sercowy, on mówi. Bo wszyscy jakoś, nagle człowiek po 50, po 60 przychodzi, prawda, coś kuje w sercu. Poczekam, przejdzie, myśli, nie? A on mówi, nie, trzeba zrobić kontrolę oddechu, uspokoić oddech. I on takie radzi, mówi, że 5 błędów, które najczęściej popełniają ludzie, to są proste, nie? Kiedy jakaś choroba. Zapominają, prawda, o to przejdzie. Nie? To jest pierwsza myśl, nie? Poczekam. I każda zwłoka, ona jednak oddala to nasze zdrowie. I później co? Otwarte drzwi, telefon, to powinny być pierwsze. Błąd, bo samodzielna jazda czasami. Pojadę do szpitala i sam, i wszystko będzie dobrze. Za 20 minut przejdzie. Piję albo jem. A to obciąża, tak? Układ trawienny, on mówi. Zapominam o takich prostych rzeczach właśnie, żeby zapotrzebować serce w tlen. A jak będę jadł, no to wiadomo, jeszcze obciążę. Wstyd, że ratownik przyjedzie i powie, o, na darmo przyjechałem, nie? Bo widzę karetkę. No, ale zawał jest sygnałem i ciało przesyła ten sygnał. I co tutaj? Przecież lekarze mają wiedzę, pani Joanno. Oni naprawdę chcą naszego zdrowia.
1: Myślę też, że brakuje tej profilaktyki, żebyśmy my wiedzieli, jak mamy po prostu zadbać o siebie, czy właśnie jak, nie wiem, rozpoznać chociażby te sygnały płynące z osłabionego mięśnia sercowego i co zrobić, żeby nie trafić do szpitala. I tutaj właśnie z pomocą przychodzą zioła i składniki odżywcze. Bo proszę Państwa, nawet jeżeli mamy zwężone naczynia wieńcowe, no bo mamy zmiany miażdżycowe, i do serca dopływa mniej tlenu, to my możemy podnieść wykorzystanie tego tlenu przez komórki mięśnia sercowego, dostarczając witamin i koenzymów i mikroelementów. Czyli jakby zwiększamy produkcję energii w mitochondriach, czyli w takich organellach odpowiedzialnych właśnie za produkcję energii w każdej naszej komórce. A w sercu jest tych mitochondriów najwięcej.
0: A taka prosta rzecz, bo choroba, czy zawał serca, tak, weźmy na nim się skupmy, nie pojawia się on znikąd, bo on sygnały ciało daje nam dużo wcześniej, nie? Gdybyśmy się właściwie odżywiali w pracy, prawda, na mnie wszystko należy w pracy, tak? Nie umiemy powiedzieć nie swojemu szefowi, a szef, prawda, umie nam powiedzieć, nie, nie dostanie pan podwyżki, nie dostanie pan urlopu, tak? A my się cackamy, tak? No to zmienię pracę, przecież Pan Bóg przewidział dla mnie inne rozwiązanie, a nie, że muszę być zależny od szefa. Niepokój bez przyczyny, zaburzenia senne, no to wszystko, kołatania, nagle to wszystko to są sygnały i my to lekceważymy.
1: Znaczy tutaj też, jeżeli chodzi o pracę, to ja bym zaczęła od tego, jakby w ogóle jaką firmę sobie wybieram, jakimi wartościami się ta firma kieruje. Czy tam człowiek po prostu stanowi wartość, czy nie? Bo jeżeli pracuję w korporacji, gdzie jej celem jest po prostu wyciągnięcie ze mnie wszelkiej energii, zasobów i zrobienie po prostu przy mojej pomocy jak największej ilości pieniędzy, no to nie jest służba dobrym wartościom. Także tutaj
0: Pani
1: pytanie,
0: Anno,
1: jakim,
0: takie życzenie, tak,
1: jakim wartościom służymy, dwa, jakimi emocjami się kierujemy, bo okazuje się, że w 80% to emocje zatruwają nasz organizm. Czyli czy umiem się wyciszyć, uspokoić, właśnie zrelaksować, czy na przykład pójść na mszę świętą, na adorację i oddać po prostu Panu Bogu te różne problemy i z Nim to wszystko przedyskutować, czy biorę wszystko na siebie. No i to zdrowe odżywianie, oczywiście, że tak. Myślę, że dla sercowców też głóg byłby bardzo ważny. Magnez, potas, koenzym Q10, witaminy B kompleks.
0: Ale przewitaminozowanie też może zaszkodzić człowiekowi. Trzeba, wszędzie trzeba proporcje, umiar.
1: Panie Wacławie, trzeba by było chyba tonami jeść te witaminy, żeby po prostu przekroczyć wartości.
0: Dziękuję. Mam nadzieję, że tak jak chory z sercem coś się dzieje, to zostawi otwarte drzwi. Tak samo pacjenci zdecydują, czy będą otwarte drzwi do zielarni i do osób, a nie rząd za nas. My też chyba mamy jeszcze jakieś decyzje. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i życzę, żeby pan prezydent podpisał weto. Znaczy jakby zawetował tą ustawę.
0: Tak. Dziękuję za rozmowę.
1: Miłego dnia.
0: Joanna Kupczyk była gościem Radia Wnet.
1: Dziękuję.
2: Po co jest ten miś w Radio Wnet?
3: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
4: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości zmasowany atak na Kijów i wiadomo, kiedy amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce. Jakub Duszak, zapraszam.
5: Wiadomości wnet.
4: Co najmniej 8 osób nie żyje, a 34 zostało ranne po kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Do ataku doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed kolejną dużą ofensywą wymierzoną w stolicę. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że w dzielnicy Podil częściowo zniszczony został budynek mieszkalny od 5 do 9 piętra. Zdjęcia i nagrania publikowane w mediach społecznościowych pokazują zawaloną część fasady po uderzeniu rakiety. W Podilu uszkodzone zostały także kolejne wielopiętrowe budynki mieszkalne, a 3 następne bloki zostały trafione w dzielnicy Darnycja. Z kolei Aleksandr Kałasznyk przekazał, że w obwodzie kijowskim zniszczenia dotknęły domy, firmy oraz inne obiekty infrastruktury cywilnej w miejscowościach Bucza, Wyszochrot i Browary. Polska prewencyjnie podrywała w powietrze polskie i sojusznicze myśliwce. Dodatkowe oddziały armii USA mają pojawić się w naszym kraju w ciągu najbliższych 3 miesięcy, informuje dziennik Gazeta Prawna. Równolegle trwają rozmowy dotyczące utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej, a decyzja w tej sprawie według ustaleń gazety powinna zapaść w ciągu od 0,5 roku do 12 miesięcy. Według dziennika kwestie rotacyjnej obecności wojsk USA oraz budowy stałej infrastruktury wojskowej są omawiane przez otoczenie prezydenta i ministra obrony. Źródła DGP podkreślają, że Waszyngton wykazuje polityczną gotowość i determinację, by zrealizować oba projekty. Gazeta zwraca uwagę, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki wrócił właśnie z rozmów w Pentagonie. Jak relacjonuje, amerykańscy urzędnicy określają Polskę jako wzorcowego partnera, a jego spotkanie z głównym strategiem Pentagonu Elbridgem Colbym potwierdziło, że współpraca wojskowa obu państw zapowiada się bardzo obiecująco. Powrót do władzy, zapowiedział kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. W Kłodzku odbyło się spotkanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Czarnek zapowiedział, że partia chce wrócić do władzy nie dla odwetu, lecz by ponownie usprawnić funkcjonowanie państwa. Wymieniał m.in. przywrócenie dużych inwestycji, poprawę bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów energii. Czarnek podkreślał, że ewentualny powrót PiS do rządów ma być połączony z rozliczeniami zgodnymi z prawem wobec osób, które łamały przepisy. W swoim wystąpieniu odniósł się również do głośnych spraw kryminalnych z Kłodzka i Warszawy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił z kolei, że Polską rządzą źli ludzie i wskazywał na konieczność zmiany władzy. Podkreślał, że warunkiem zwycięstwa prawicy w przyszłorocznych wyborach jest współpraca i jedność ugrupowań po prawej stronie sceny politycznej. A w Teheranie rozpoczął się uroczysty pochód żałobny z okazji pogrzebu zmarłego najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Chemeneiego. Jak pisze Associated Press, jego trumna przykryta flagą, a także trumny członków jego rodziny, którzy zginęli 28 lutego w nalocie na początku wojny rozpoczętej przez Izrael i Stany Zjednoczone, mają zostać przewiezione na ciężarówce. Kondukt przejdzie ulicami Teheranu w kierunku lotniska Mehrabad. Irańskie władze liczą na masowy udział mieszkańców, aby pokazać szerokie poparcie społeczne dla rządu. Władze zamknęły ulice, przestrzeń powietrzną oraz wstrzymały codzienne funkcjonowanie miasta na czas żałoby, która rozpoczęła się w sobotę i potrwa do czwartku. Wtedy 86-letni Chemenei zostanie pochowany w sanktuarium imam Rezy w Meszhedzie, w swoim rodzinnym mieście. Na uroczystościach pojawiło się trzech synów Chemeneiego. Nie było z nimi jednak jego następcy Mocztaby.
6: Prognoza pogody.
4: Jak donosi IMGW, dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie, także małe. Ogólny stopniowy wzrost zachmurzenia z upływem dnia z zachodu na wschód. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach południowych możliwe burze. W drugiej połowie dnia jednostajne opady deszczu na północnym zachodzie i na zachodzie ogólnie. Temperatura maksymalna od 16-19 stopni na północy i północnym zachodzie do 20-23 na pozostałym obszarze kraju.
2: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Norwegia i Anglia awansowały do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu. Norwegowie pokonali Brazylię 2-1. Dwie bramki strzelił Erling Haaland. Na otarcie łez został Brazylijczykom gol Neymara zdobyty z rzutu karnego w ostatniej sekundzie meczu. Napastnik Manchester City strzelił gole w 80. i 90. minucie. Ten pierwszy po dośrodkowaniu i jego uderzenie z rzutu, po prostu strzał głową. W pierwszej połowie Canarinhos nie wykorzystali rzutu karnego. Po prostu Ayer wyciął w polu karnym Kukure, ale VAR zdecydował o tym, że karny się należy. Uderzenie Jimeneza źle, na tyle źle strzelał, że Nyland odbił piłkę. Po 60 minutach gry, a więc po godzinie, zaczęło się tak naprawdę wielkie granie, takie na poziomie 1/8 Mistrzostw Świata. Vinicius nie strzela gola sam na sam. Brazylia nacisnęła, podkręciła tempo, ale świetnie bronił bramkarz Sevilla. A więc Nyland, który rzeczywiście robił cuda w bramce Norwegii. Wszedł Neymar, w końcówce wykorzystał rzutu karnego, ale w zasadzie to był taki łabędzi śpiew wielkiej gwiazdy brazylijskiej piłki. Mamy 80. minutę i po prostu już wtedy było 2-0. Wcześniej dośrodkowanie Seydorlupa zamienia na gola Haaland, a później jeszcze 10 minut dokładnie potrzebował później, by strzelić kolejne gola 62 dla reprezentacji Norwegii swojego w 58 meczach. Sama końcówka to łokciem uderzenie Casemiro, rzut karny, Neymar strzela, wytrzymał próbę nerwów, ale już zabrakło czasu na to, by Brazylia jeszcze myślała o golu na 2-2 i ewentualnej dogrywce. Haaland ma tych 62 gole, 14 ostatnich meczów, w których grał Erling Haaland ze strzelonymi bramkami. W sumie cała ta seria to 27 goli nieskwestionowanego króla środka pola, jeśli chodzi o reprezentację Norwegii i w ogóle światową piłkę. Jest nie do zatrzymania, ale pomagają mu także inni koledzy, którzy naprawdę wspierają swoją wielką gwiazdę reprezentacji Norwegii i Manchesteru City. I właśnie Norwegia zmierzy się z Anglią na etapie ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata, bowiem Anglicy wygrali z Meksykiem. Tuż nad ranem zakończył się ten mecz. Anglia wygrała 3-2 i awansowała. Prowadziła już na Stadio Azteca 2-0 i to gole padły w przeciągu 2 minut, 36 i 38 minuta, 2 razy Jude Bellingham. Dla takiego kontaktu. Meksykanie strzelają gola, właśnie autorem tej bramki, Julian Quinteros, na 3-1 z rzutu karnego podwyższa Harry Kane, faulowany był Anton Gordon. No i 3-1. W zasadzie Anglicy mieli tylko jeden problem, bowiem w 54 minucie za czerwoną kartkę wyleciał Kwanzaa. Dostał czerwoną kartkę słuszną. Anglicy grali w dziesiątkę, ale tak przygrupowali swoje poczynania, że momentami po prostu nie było tego widać. Bardzo dobrze się wspierali, grali agresywnie i grali przede wszystkim bardzo tak ofiarnie. Jeszcze na koniec tego meczu pada gol dla Meksykanów, dla gospodarzy tego meczu. Jimenez strzela na 3-2, no ale też już zabrakło czasu na to, by na 3-3 padło wyrównanie i ewentualna dogrywka. A więc Anglicy po tym ciężkim boju i po przepchnięciu tak naprawdę awansu z Kongo teraz na pewno pokazali się z lepszej strony przeciwko o wiele trudniejszemu rywalowi. Meksyk płacze, bo Meksyk bardzo wspierał swoją reprezentację, która do tego meczu nie straciła nawet gola. I to było prawdziwe szaleństwo w Meksyku na punkcie swojej drużyny narodowej. A Anglicy po 40 latach wrócili na Estadio Azteca i w zasadzie odpokutowali to, co wtedy stracili z Argentyną. A teraz są w ćwierćfinale i właśnie zagrają z Norwegią. Na razie to tyle. Sport po godzinie 8. Do usłyszenia.
2: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Autopromocja.
11: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
4: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 6 lipca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
10: To była autopromocja.
12: Puszysty mlecz. Chyba wszyscy jako dzieci zrywaliśmy mlecze, kiedy przekwitały i zamieniały się w białe, puszyste kule i dmuchaliśmy w nie, by zobaczyć, jak ich nasionka rozlatują się szybko w powietrzu. Ten piękny obraz to jedno z moich najmilszych wspomnień. Obraz czegoś, co jest absolutnie wolne. I choć może się to wydawać dziwne, ten sam zachwyt czuję wtedy, gdy myślę o Bogu i Jego Słowie. Codziennie powtarzam tę samą czynność. Spędzam pewną chwilę na modlitwie i czytaniu Biblii. To również może wydawać się dziwne. Po co poświęcać tyle uwagi jakiejś starej księdze napisanej tak niewspółczesnym językiem? I o co właściwie chodzi? Bo kiedy Bóg mówi, jest tak, jakby dmuchał w kule puszystych dmuchawców, i jakby ich nasionka wlatywały na swoich żagielkach prosto w moje życie, w moje serce, w moje myśli. Właśnie w taki łagodny, swobodny, nieinwazyjny sposób. Można wręcz odnieść wrażenie, że Bóg tak to zaplanował. I co ciekawe, to działa, bo wnosi zupełnie nową jakość życia.
13: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Dzień dobry Państwu. Jest 15 minut po godzinie 7. Katarzyna Adamiak. Dziś poranek wnet przywitał mnie chłodem w Warszawie. Marynarka, którą założyłam przed wyjściem do studia, przydała się bardzo, dlatego że temperatura jednak na zewnątrz nie jest już tak wysoka jak poprzedniego tygodnia. Poranek wnet to przeżycie poniedziałkowe, w którym spotykam się z Państwem, ale przede wszystkim z naszymi publicystami, gośćmi. Rozmawiamy o poważnych tematach, ale również przegląd prasy. Mieszkaniowy szantaż. Deweloperzy naciskają na kupujących lokale, aby unikać kar. Klienci nie są jednak bezbronni. Opóźnienia w inwestycji to dziś zjawisko powszechne. Często deweloperzy nie chcą płacić kar z tego tytułu i uzależniają przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę od zrzeczenia się przez niego roszczeń. Na problem zwrócił uwagę jeden z adwokatów, to więcej w tytule w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. I bardzo ciekawa informacja, zasięg komórek maleje, bo 5G rośnie. Zasięg mobilnego internetu w Polsce jest dużo gorszy niż był kiedyś, skarżą się użytkownicy. Poseł Sławomir Ćwik, Centrum Łączy, pogorszenie jakości usług z włączeniem sieci 3G przez operatorów. Częstotliwość wykorzystywana bowiem to nowsze 4 i 5G. Różnica w tym zasięgu wynika z tego, że podnieśliśmy częstotliwość, ale to oznacza, że mniejsze mamy pokrycie w kraju. Tym zajmuje się również Rzeczpospolita. I Rzeczpospolita jeszcze dla Państwa na trzeciej stronie. Dawid Kacprzyk chciał zostać królem SOR-ów w Warszawie 2 lutego 2026 roku. SOR Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego został bez części personelu medycznego. W pracy nie stawiło się 3 lekarzy. Wtedy wkroczył Dawid Kacprzyk i miał obiecać, że przyprowadzi nową obsadę oddziału. I tu jest taka informacja, w której pojawia się protest lekarzy. Dokument, który trafił do zarządu szpitala, między innymi zawiera taki zapis. Brak wsparcia ze strony zarządu, jak

0: obrad w innym dniu, stosowanie zasad z czasów pandemii, to trzy różne sposoby, jak nie stracić władzy w spółdzielni. Wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe, które próbują w ten sposób funkcjonować i zarządy, których nie można odwołać, to Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie i tytułem jeszcze przegląd prasy tygodniowej. Tygodnik Sieci, Wszystkie zbrodnie UPA, to czołówka gazety Sieci, ja pokazuję naszym widzom na YouTubie. Kolejny tytuł to Newsweek, co się stało z waszą klasą, wakacje klasy średniej. Na stronie 6 Newsweeka informacja o tym, że klasa średnia jest coraz bardziej zubożała, chociaż zarabia sporo, nadal nie zarabia już tyle, żeby odpoczywać, i tygodnik do rzeczy, pogromca głupoty, fenomen Krzysztofa Stanowskiego, to pierwsza strona tygodnika do rzeczy. A gościem Poranka Wnet, mam nadzieję, że już się słyszymy, jest Bronisław Wilsztajn, pisarz i publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, ja panią słyszę świetnie.
0: No i mamy teraz taką sytuację, że państwo nie zobaczą dziś pana redaktora, ale myślę, że jakoś nam pan redaktor wybaczy. Nie wiem, czy nasi słuchacze
1: Że nic nie stracą nasi słuchacze, a może wręcz przeciwnie.
0: Nie żartujmy sobie. Pan redaktor zawsze świetnie wygląda w naszym poranku, ale nie wiem, czy świetnie wygląda nasza władza, w jakim stanie jesteśmy w tej chwili, ponieważ to, co już o czym rozmawialiśmy, wielokrotnie rozmawiamy w Radiu Wnet, czyli afera szpitalna, która rozpoczęła się kilka tygodni temu, nabiera coraz ostrzejszych kształtów. Niektórzy publicyści mówią o tym, że premier Donald Tusk powinien podać do dymisji do Rafała Trzaskowskiego. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy patrząc na to, jak wygląda zachowanie rządu, jak wygląda zachowanie władz miasta, bo tu trzeba wspomnieć, że pan prezydent Rafał Trzaskowski wprawdzie odwołał dwie panie wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy, ale Tomasz Męcina, który był jego kolegą z klasy, który siedział z nim w ławie szkolnej, nadal spokojnie może pracować w Urzędzie Miasta. Jak w ogóle pan redaktor by ocenił to, jak jest rozliczana ta afera i jak wygląda działanie rządu w tej sprawie?
1: No to jest dość charakterystyczne dla tego rządu, i postawa Donalda Tuska jest tutaj bardzo znamienna. Gdybyśmy się przyjrzeli, to przecież takie były trzy strategie. Pierwszy, zawiadomiony Tusk o tych wydarzeniach, jeszcze chyba wtedy był w Brukseli, zagrzmiał, że on wyciągnie ostateczne konsekwencje bez względu na to, kogo by to miało co kosztować. No ale zaraz w następnym swojej wypowiedzi, już parę dni potem, stwierdził, że to właściwie jaka afera, to kłótnia lekarzy. A w kolejnym zajął się doktorem Jędrzejewskim i stwierdził, że to doktor Jędrzejewski jest osobą mało wiarygodną. I to była taka bardzo też charakterystyczna strategia tego rządu, żeby sprowadzać z rzeczy poważnych z uwagę obywateli na personalia. Bo tu nagle okazuje się, że najważniejszy jest problem z relacji doktora Jędrzejewskiego, a przecież doktor Jędrzejewski zdaniem rządzących i ich medialnej klaki nie jest specjalnie wiarygodny. Oczywiście to nie jest tak, że sprawa wynikła z relacji Jędrzejewskiego, ponieważ te dokumenty, które oczywiście sprawa zaczęła, znaczy pokazały nam te oszustwa doktora Kacprzyka. Te dokumenty, które pokazały nam, prawda, sfałszowanie tych dyżurów, prawda, które umożliwiły wydojenie Kacprzykowi tego szpitala południowego 1 600 000, ponad 1 600 000 złotych. Te dokumenty są, leżą na, że tak powiem, na stole, są dostępne publicznie. Oczywiście okazało się, że nie tylko tam pracował ciężko Dawid Kacprzyk i zarabiał pieniądze. W tym samym czasie oczywiście.

0: ale to nie jest również sprawa indywidualna jak cukrzyka, tylko to jest sprawa szersza, sprawa strukturalna. Tego typu patologia mogła funkcjonować, prawda? Była obserwowana, widziana publicznie, ona musiała być taka. Ona, wszyscy o tym wiedzieli w Szpitalu Południowym. Nie tylko, wszyscy z nadzoru o tym wiedzieli. Uczciwi lekarze, jak między innymi dr Jędrzejewski, informowali o tym i wreszcie usiłowali dotrzeć do władz zwierzchnich, nie tylko do Rady Nadzorczej Szpitala, ale do władz miejskich. Dr Jędrzejewski dotarł do Rafała Trzaskowskiego, który kłamie, że nie dostał żadnej informacji ze strony tego lekarza, co jest nieprawdą, bo to dziennikarze pokazali dokumenty i wiemy, że dotarły do prezydenta miasta te informacje podstawowe. To znaczy i prośba ze strony lekarza, żeby się porozumieć z nim, żeby wyjaśnić całą sprawę. Więc to pokazuje pewien model funkcjonowania. Model funkcjonowania takiego państwa oligarchicznego, czyli państwa, czyli władzy nielicznych w swoim interesie, która tworzy takie niższe struktury. To są struktury kolesiowskie, takie układów, które zarządzają rozmaitymi dziedzinami życia i doją państwo, czyli nasze wspólne dobro, naszym kosztem oczywiście, no bo z nim by skąd, nie, jakim cudem by te środki mieli. I działają tak dotąd, dopóki sprawa nie nabierze takiego rozmachu, że trudno już ją ukryć. No ale nadal jeszcze przecież premier kraju nie przyznał się do tej afery. Nadal to jest sprawa niejasna. Nadal, jak to się mówi w tym nowym żargonie, sygnalista, czyli ten, który informował o nich, główny, mówię, nie jedyny zresztą, bo to nie jest. Doktor Jędrzejewski był straszony wręcz, to jego się straszyło. To on był sztuty przez media te stanowiące propagandowy front władzy, ale to się już nie uda.
1: To się
0: widać wyraźnie, że nie da się scedować tego na personalną sprawę. Prawda? No i teraz jest pytanie, jak dalej? No to tutaj stosuje taktykę zrzucania sani. Wilki gonią sanie, no to się zrzuca poszczególnych, licząc, że wilki się zadowolą tymi ofiarami spośród siebie, no ale ci najważniejsi oczywiście nadal mają nie ponieść żadnych konsekwencji. No przecież to oni odpowiadają za to. Już nie będę wyliczał to, co wszystko zapisane, że prezydent Warszawy chwalił się tym szpitalem, mówił, że ma specjalny nadzór on nad tym szpitalem. No to widzieliśmy ten nadzór. Bo to, mówię jeszcze raz, oczywiście nie chodzi tylko o sprawę doktora Kacprzyka, czyli tego aktywisty, szefa młodzieżówki POKO, który tak awansował tam i zrobił z tego szpitala taką usługową placówkę rządzącej partii, ale to jest sprawa tego iść koszmarnej historii w prosektorium tego szpitala i tej kolejnej afery, ale to jest w ogóle szerzej afera w służbie zdrowia, bo ona odsłania, a ta afera odsłania pewien problem systemowy. No i teraz Rafał Trzaskowski zdymisjonował dwie panie wiceprezydent miasta i pytanie, no i za co? Skończyło się i trwa oczekiwanie ze strony władzy, czy się nie zmęczą tym obywatele, to znaczy, że pomarudzą. Inna sprawa, że trzeba przyznać, że oprócz tej sprawdzonej techniki, sprowadza sprawę na fałszywe tory, dokonuje mistyfikacji. Mówi się, że ktoś tam coś mówił, no to a ten ktoś, a kim jest ten ktoś, prawda? I to analizujemy. No to oprócz tego, oprócz tych wszystkich głów takich propagandowych, jest jeszcze pewien głębszy, taka głębsza strategia. W tej strategii paradoksalnie uczestniczą również ci, którzy sprawę ujawnili, znaczy Kanał Zero. Gdybyśmy posłuchali programów, znaczy tych wypowiedzi Kanału Zero na ten temat, tych różnych dziennikarzy, no tam słyszymy zawsze taką wypowiedź. No tak, to straszne, tu pokazujemy jakieś straszne, ale zaznaczamy, że przecież PiS robił to samo. To jest bzdurą. PiS niczego nie robił, niczego nie pamiętam. Nie? Po co oni to mówią? Ano mówią to po to, żeby nie być oskarżonym o propisowskość. Tylko oczywiście oni nie wybiegają się dlatego dalej, to znaczy nie zdają sobie sprawy, ani w ogóle nie rozważają tego, że jeśli będą sprzedawali tą fałszywą narrację, że wszyscy politycy są siebie warci, to obywatel to prowadzi do takiego totalnego zobojętnienia obywatela, który powie, wszyscy są sobie warty, co ja się tym będę zajmował, to w ogóle nie ma żadnego wpływu na moje decyzje, ja zagłosuję, no dlatego, że moja gazeta powie, na kogo mam głosować, tak ją stale czytam. Mówię jeszcze raz, jest oparte po pierwsze na fałszu, na opowieści o tej jakoby wielkiej korupcji PiS-u, która okazała się jedną wielką bańką propagandową. Nigdzie nic nie udowodniono. To się opiera na głębszym takim zabiegu, że jeśli reprezentanci establishmentu, rządząca partia nabroi, to znaczy ona broi cały czas, tylko się odsłoni jej skandal kolejny, to się mówi, wtedy się nagle zmienia narracja, to bardzo charakterystyczne tych mediów prorządowych. Wtedy, bo tak to normalnie to PiS to tutaj to straszne rzeczy robił, a potem okazuje się to politycy. Politycy jako klasa. No jeśli politycy jako klasa, no to coś ma biedny obywatel robić. Jak nie jedni, to będą drudzy, tego przestaje to wszystko interesować. To wszystko udało się stworzyć dzięki oczywiście tej permanentnej nagonce na Prawo i Sprawiedliwość i na znaczeniu jako zło. To jest tak ta główna technika. Pozbawienie racjonalności polityki. To znaczy polityka przestaje być racjonalna, staje się walką plemion. Ja jestem zwolennikiem jednego ugrupowania kibolem, jednego ugrupowania ty jesteś, drugiego ugrupowania i wiesz, sobą. Nie ma żadnych analiz, kto lepiej rządzi, kto odpowiada za co, prawda? I w tym sensie tylko pytanie, czy to się uda znowu wpisać w tą wojnę taką, ten wielki skandal, który dotyczy wszystkich, no tego nie wiem, bo ileś skandali w ten sposób udało się rozbroić.
1: Tak, ale panie redaktorze, czy pan redaktor ma konto na Instagramie?
0: Nie. Ja odmawiam mediów społecznych.
1: Tak, podejrzewałam, ale wolałam się upewnić. Na Instagramie jest taki profil, w którym opublikował jeden z tych elementów, znaczy ten człowiek, który jest odpowiedzialny za dalszą część skandalu, czyli słynny pan, który zajmował się handlem zwłokami, mówimy tu o prosektorium. Ten człowiek na Instagramie, czyli na tej kolejnej platformie, gdzie głównie publikuje się właśnie zdjęcia, publikował naprawdę wstrząsające zdjęcia. To jest Instagram właściwie, w mojej ocenie, ale nie znam takich badań, nie wiem, czy były prowadzone, zadecydował o wyniku wyborów w 2023 roku, bo tam były takie akcje typu kobiety na wybory i tak dalej. To robiły znane polskie celebrytki. Ta akcja nie była wprost naznaczona na kogo głosuj, ale w domyśle można było się szybko zorientować. Właściwie tak to kierował. I teraz na tym Instagramie wszyscy przerzucają profil człowieka, który dokonywał zbezczeszczenia zwłok. Ten człowiek pracował w szpitalu południowym i robił zdjęcia na przykład, nie wiem, wyjętego w całości mózgu jako takiego, nie wiem, gadżetu. Trudno mi jest nawet to określić, bo to jest naprawdę wstrząsające. Ja mam wrażenie, że nawet wyborcy, którzy głosują przeciwko PiS-owi, tego z pamięci nie wytrą. Że to poszło tak daleko, że trudno już będzie Donaldowi Tuskowi to zatrzymać, ale oczywiście to widzieliśmy nie takie hard triki w polityce. Chociaż muszę też powiedzieć, że z zainteresowaniem obejrzałam kłótnię poseł Żukowskiej z posłem Halickim w TVN24, gdy rozmawiali właśnie o tej sprawie szpitala i pani poseł Żukowska powiedziała sprytnie, że to będzie główny temat kampanii, to poseł Halicki mówił, że to tak nie będzie, dlatego że przecież są wielkie miliardy z sejf, a poza tym PiS ukradł 120 miliardów, więc trzeba to rozliczyć. I tu poseł Żukowska powiedziała, że jakoś się nie udało do tej pory. I ta Pyskuwa, znaczy Pyskuwa to może przesadziłam, ale ten spór na publicznej antenie telewizji, czyli w TVN24, był jednak chyba już taką informacją, że to pęknięcie w koalicji zaczyna być ostrzejsze, no bo dla Lewicy czy PSL-u to też nie będzie łatwa sytuacja prowadzenia rządów w chwili takiego obciążenia. No ale to będziemy obserwować. Czy pana zdaniem, co powinien, czy Donald Tusk odwoła prezydenta miasta stołecznego Warszawy? Jaki jest ruch po stronie premiera, który mógłby zmienić jego sytuację w tej chwili polityczną?
0: Premier nie może odwołać prezydenta miasta stołecznego. Żadnego innego prezydenta też nie jest w stanie odwołać. To jest formalnie niemożliwe. Oczywiście można przyjąć, że posiada takie wpływy w partii, że może próbować naciskać na Rafała Trzaskowskiego, ale nie sądzę, żeby to nawet przy pomocy tych wpływów, nie ma aż takich wpływów, żeby, no czymżeż może zagrozić Rafałowi Trzaskowskiemu? Jeśli Rafał Trzaskowski poda się do dymisji jako prezydent miasta...
1: Trybunałem stanu?
0: To są bajki i strachy na lachy. Nikomu dotąd, nikogo nie udało się dotąd w Polsce postawić naprawdę przed tym, nie tyle postawić, co wyciągnąć konsekwencji z Trybunału, wobec Trybunału Stanu. I więc tutaj Trzaskowski nie ma się czego obawiać. Jeśli on się poda do dymisji, no to jego kariera polityczna jest ewidentnie skończona. Potem odejdzie właśnie w aurze skandalu. Już nie będzie mógł się tłumaczyć, że nie wiedział, no bo skoro się podaje do dymisji, to czuje się odpowiedzialny za to. Więc nie sądzę, żeby Trzaskowski się uległ tutaj. Nie jest on zbyt wojowniczym i zbyt odważnym, powiedzmy to bardzo odrębnie, politykiem. No ale mimo wszystko tutaj to ten samobójstwa nie dokona, dlatego że Tusk będzie miał taki kaprys. Tusk, którego nie lubi. Ale no, Tusk nie lubi nikogo, kto osiąga samodzielną pozycję na prezydent już drugą kadencję w stolicy Polski, no to jest jednak znacząca postać. No więc jeśli nie będzie presji ze strony obywateli, jeśli nie będzie presji na referendum w celu odwołania Trzaskowskiego, a zwłaszcza jeśli nie zostanie przeprowadzone to referendum, no to ja nie wydaje mi się, żeby Trzaskowski odszedł. Tusk przecież jeszcze ciągle nie przyznał się naprawdę, że ta afera jest. Natomiast to pani powiedziała na temat tego sporu w tej telewizji propagandowej, czyli TVN24, jest o tyle znamienne, że tu znowu, proszę zwrócić uwagę, wcześniej takie ostrzeżenie, taką insynuację w powietrze rzucił Tusk, że 100 miliardów ukradł PiS. Nikt tego nie potwierdził, żadne dane się tego nie potwierdziły, co zarzucone w powietrze. I teraz nagle Halicki po iluś latach, trzech latach niby poszukiwania tych 100 miliardów, których nie znaleziono ani jednego miliarda, ani nawet paruset milionów. I wielkie kradzieże okazały się tym, że wielkie afery korupcyjne okazały się, że polegały na tym, że nie ta fundacja wygrywała konkursy, nie wygrywał Owsiak, tylko ksiądz Olszewski. To był ten najgłębszy, prawda, skandal, który ujawniono, i że na przykład, że ten Fundusz Sprawiedliwości wspomagał straże pożarne, i to jest kamień obrazny. I to jest całość tej chwili. A teraz spokojnie sobie Halicki może rzucić 120 miliardów. A dlaczego to dalej? Dlaczego nie bilion? Ukradł bilion. Ja proponuję, że to okrągła, ładna ta liczba. Teraz ogłośmy, że ukradł bilion i że w związku z tym, co tam afera w szpitalu. Więc chcę powiedzieć, że ta strategia rzucania absolutnie bezpodstawnych i bezkarnych oszczerstw. Przecież to są oszczerstwa, za które się powinno odpowiadać. Sądownie za oszczerstwa się odpowiada sądownie. I tak Tusk, Halicki powinni to powiedzieć. W tej chwili mają immunitety, ale kiedy je stracą, to oczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, że politycy mogą mówić, co chcą. No ale czy naprawdę tak powinno być? Chociaż politycznie odpowiedzialności za coś takiego nie powinni ponosić. Czy ich ich zwolennicy. Nie powinni się zastanowić, no tak, to tak sobie można traktować jak nas jak idiotów i mówić dowolne rzeczy, bo to do nich się przecież te mówi dowolne rzeczy. Fakt, że oni to mówią, świadczy, że udało się taką atmosferę stworzyć. Ona oczywiście w tej chwili zaczyna się trochę ta atmosfera zmieniać, ponieważ pękać zaczyna ten układ. To, co pani mówiła o tym napięciu, o tej dyskusji w studiu telewizji, no to jest taka dyskusja cały czas trwająca. Kiedyś, prawda, Hołownia coś tam niby narzekał, ale przypomnijmy sobie, uświadommy sobie fakt, że posłowie Lewicy, czy posłowie Polski 2050, czy PSL-u, oni sygnowali działania wszystkie, które ta władza wykonywała. A to były działania wymierzone w demokrację, w elementarne reguły praworządności zapisane w konstytucji, w polskim systemie prawnym. To było uderzenie w swobodny przepływ informacji. Dwa dni temu wyszedł z aresztu Leszek Kraskowski. Powiedzmy prawdę, zamknięty tam za to, że ujawnił aferę, realną, wielką aferę Polnordu, czyli wiceprzewodniczącego rządzącej partii, który był, organizatorem okradzenia udziałowców tej spółki na 92 miliony złotych. To są akurat fakty, a nie insynuacje, jak te, które rzuca Halicki czy Tusk. A więc oni mają to wszystko za uszami, oni wiedzą, że im to grozi. Więc oni, jak widać, nie stać ich na żadne polityczne działanie. Oczywiście nawet jeżeli biorą to odpowiedzialność, no to mogą podjąć decyzję, że zmieniają front, a więc dogadują się z obecną opozycją i w związku z tym jak gdyby przekreślają tą przeszłość, próbują się ustawić inaczej, prawda? Po to, żeby odsunąć od władzy tych, którzy doprowadzili do tych głównych, Donalda Tuska i jego partii.
1: Panie redaktorze, musimy kończyć, bo mam za chwilę kolejne połączenie, jestem spóźniona. Ja tylko przypomnę Państwu, że my bardzo często mówimy w Radiu Wnet o stołecznej operacji referendalnej. Jest grupa mieszkańców, która podniosła po raz kolejny czoło i stworzyła inicjatywę, w której chce spróbować jednak w referendum odwołać pana prezydenta. Szukają wolontariuszy, szukają wsparcia, więc jeśli Państwo mają taką ochotę, mają Państwo czas, są z Warszawy i chcą Państwo się zaangażować, to odsyłam Państwa do sor.waw.pl, a panu redaktorowi dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień, więc życzę wspaniałego dnia.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Bronisław Wilczyn był gościem Poranka Wnet. Jest 41 minut po godzinie 7. Na chwilę dla Państwa Nora Jones, bo już łączymy się z kolejnym gościem.

0: 45 minut po godzinie 7. Gościem Poranka Wnet jest redaktor Karol Gac, portal Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To dziś jest ten dzień, kiedy wszyscy będą mówić o wydarzeniach, które będą miały miejsce w Ankarze, ale też warto by było chyba podsumować, co się wydarzyło w trakcie obchodów 250-lecia urodzin w Stanach Zjednoczonych. To zacznijmy może od Stanów Zjednoczonych. Jak pan redaktor by ocenił tę wielką uroczystość i wystąpienie Donalda Trumpa?
1: No, niewątpliwie to jest ogromna uroczystość, biorąc pod uwagę skalę obchodów, biorąc pod uwagę ich program, choć niestety kładzie się cieniem jednak polaryzacja w Stanach Zjednoczonych, bo pamiętajmy, że część stanów rządzonych przez demokratów, przez partię demokratyczną, zbojkotowały te główne obchody organizowane w Stanach Zjednoczonych, wskazując na ich polityczny charakter i wskazując oczywiście na Donalda Trumpa. Ale sami Amerykanie świętowali na różne sposoby. Oczywiście nie ma tu czasu, by wymieniać wszystko, ale to, co chyba robiło największe wrażenie i było takim momentem kulminacyjnym, to ten ogromny, gigantyczny pokaz fajerwerków. Ponad 40 minut fajerwerków. Jeśli chodzi o ich choreografię, to oczywiście można to różnie oceniać, ale przechodząc do tych rzeczy ważniejszych, no to prezydent Donald Trump, jak przystało na tego typu okazję, dużo mówił o historii. Mówił o tym, jak Stany Zjednoczone się kształtowały. Mówił o ojcach założycielach. Mówił wczoraj, ale mówił także nieco wcześniej pod górą Rushmore. Mówił o tym, że Stany Zjednoczone zrobiły najwięcej dla ludzkości. Mówił o tym, jak są ojczyzną wolności, wskazując oczywiście także na pewne cienie, ale mówił także o zagrożeniu komunizmem. Mówił o tym, że komunizm nie może i nie wygra w Stanach Zjednoczonych, nawiązując de facto, tak się wydaje, do Partii Demokratycznej i jej ostatnich zwycięstw w niektórych cząstkowych wyborach. A więc, no cóż, pogratulować oczywiście wypada Stanom Zjednoczonym. Jubileusz piękny, 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości i powstania Stanów Zjednoczonych. Tak zresztą zrobił prezydent Karol Nawrocki, tak też robili inni politycy. No i wypada chyba świętować w jakimś sensie, a przynajmniej łączyć się w tym świętowaniu z naszymi amerykańskimi sojusznikami, choć czas jest dla nich i dla całego świata trudny, bo to się łączy doskonale z tym, co pani redaktor zasygnalizowała, czyli ze szczytem w Ankarze, który już właściwie lada moment rusza. Szczyt, o którym wielu mówi, że może być przełomowy. Ja tu nieco studzę te nastroje i ten entuzjazm. Patrząc na tę agendę, choć oczywiście dużo się mówi o tym, że Europa ma brać więcej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo, że to być może w jakimś stopniu zostanie sformalizowane. To jednak to jest proces, o tym trzeba pamiętać. Oczywiście Stany Zjednoczone są zaangażowane w Bliski Wschód, w wojnę z Iranem, Stany Zjednoczone mają swoje problemy. Europa już i tak zrobiła postęp. Widziałem takie wyliczenia, że w 2025 roku, a więc w ubiegłym, w stosunku do roku 2024 roku, zwiększyła wydatki na uzbrojenie o 20%. No ale oczywiście tych zaległości nie da się nadrobić w jeden rok czy nawet w dwa lata. Tu są ogromne zaległości, jeśli chodzi przede wszystkim o Europę Zachodnią, bo my nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. Jesteśmy prymusem, jesteśmy jednym z państw, które wydaje najwięcej na obronność. To zawsze podkreślały Stany Zjednoczone, to jest dostrzegane zza oceanem, ale są takie państwa jak na przykład Hiszpania, która leży na zupełnie drugim końcu Europy, dla której te problemy nie są istotne i ona niechętnie patrzy na zwiększanie wydatków na obronność, ba, sprzeciwiła się na przykład wykorzystaniu baz lotniczych przecież niedawno podczas zaangażowania Stanów Zjednoczonych z Iranem i to też powodowało pewne napięcia. Ale co ważne z naszego punktu widzenia, powoli kończąc, w Ankarze ma zostać podpisana deklaracja czy też jakaś umowa, oświadczenie podkreślające artykuł 5, czy potwierdzający raczej artykuł 5, czyli to ten główny artykuł, który jest sednem, który jest credo NATO, a więc to, że przypadku ataku na jedno państwo traktuje się to jako atak na cały sojusz. I to także jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale oczywiście także i nas, wschodniej flanki NATO. No i kolejna kwestia, czyli Ukraina. Tu mają zapaść decyzje dotyczące przede wszystkim finansów, a więc 70 miliardów euro do końca tego roku i prawdopodobnie 70 miliardów euro w przyszłym roku. Szczegółów nie znamy, ale to też koresponduje z tym, o czym żyje opinia publiczna w Polsce od przynajmniej kilku dni, a więc tymi informacjami, że polski rząd de facto potajemnie, w tajemnicy, nawet przed prezydentem, miał oddać uzbrojenie do patriotów, najnowocześniejsze, Ukrainie, a dowiedzieliśmy się tego w zasadzie przypadkiem od strony ukraińskiej, a więc wiele wątków, a wszystkie równie istotne.
0: Szczyt NATO w Ankarze ma być też poza takim dyplomatycznym wydarzeniem, to też jednak wzmocnienie pozycji Erdoğana w Turcji, bo Turcja chce pokazać, że nie jest peryferią sojuszu NATO, ale jest też jednym z filarów. Donald Trump powiedział, że przybędzie na szczyt NATO z szacunku dla prezydenta Turcji. To wielki lider, bardzo silna osobowość, silna armia. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak silne jest tureckie wojsko, ale jak będą wyglądać koleje naszych tutaj sytuacji politycznych w Polsce, bo my mamy jakby podział władzy, jeśli chodzi, znaczy podział władzy. My mamy Pałac Prezydencki, pana prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska mówiącymi dwoma głosami. Mamy tutaj właśnie skandal, który został ujawniony, jeśli chodzi o właśnie rakiety Patriot. To jak pan redaktor widzi dalej sytuację Polski? W jakiej sytuacji w tej chwili w kontekście bezpieczeństwa i obronności Polska się znajduje i czy da się jednak zbudować jakiś pomost? Czy jest na przykład nadzieja na większe porozumienie, nie wiem, w okolicy Pałacu Prezydenckiego albo jakieś ruchy polityczne, które mogą doprowadzić jednak do jedności w tym obszarze?
1: Nadzieja zawsze jest, choć jest takie polskie powiedzenie co do nadziei, czyją jest matką, i o tym też powinniśmy pamiętać. W polityce niestety liczą się przede wszystkim interesy, a w interesie, można powiedzieć, obu stron jest ta polaryzacja. Tyle tylko, że na ogół powinny być z niej wyłączone sprawy fundamentalne, sprawy bezpieczeństwa państwa i właśnie przede wszystkim sprawy zagraniczne i sprawy dotyczące naszej obronności. Ten dwugłos jest bardzo, ale to bardzo wyraźny. Ta współpraca nie układa się najlepiej. To bardzo delikatne określenie, choć i tak chyba prezydent Karol Nawrocki ze wszystkich ministrów ma jedne z najlepszych relacji z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czyli wicepremierem, ministrem obrony narodowej. To cieszy, ale to jest za mało, bo to, co dzieje się obecnie w Polsce, no oczywiście w jakimś stopniu podważa nasze bezpieczeństwo. W tym sensie, że nie powinniśmy być podzieleni w tak ważnym momencie. Oczywiście, jeśli chodzi o szczyt w Ankarze, to wydaje mi się, że tutaj polska delegacja jednak będzie mówić wspólnym głosem i każdy z tych ośrodków, czyli Pałac Prezydencki, MSZ i ON, będzie pracować na swoim odcinku, bo to jednak nie jest miejsce, by wywlekać polskie sądy. Miejmy nadzieję, tego oczywiście nie wiemy, że dojdzie do spotkania prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem gdzieś na marginesie szczytu. To oczywiście nigdy nie jest wykluczone przy tego typu sytuacjach. Ale jeszcze słowo o Turcji, bo Turcja faktycznie jest bardzo często niedoceniana, jest bagatelizowana, a to jest kluczowy gracz regionalny o ogromnych ambicjach. Ogromna armia, bardzo dobrze uzbrojona, jedna z najsilniejszych w Europie i w NATO. O tym trzeba pamiętać. Ogromna jej rola stabilizacyjna dla regionu, dla Syrii, jej zaangażowanie w geopolitykę jest dużo, dużo większe niż Polska. I ja wiem, że Turcja oczywiście przede wszystkim być może kojarzy się przeciętnie z wakacjami, z ciepłem, z all inclusive. To jest bardzo popularny kierunek wakacyjny, natomiast geopolitycznie rola Turcji ma ogromne znaczenie. A jeśli chodzi o Polskę, no cóż, do wyborów coraz mniej czasu, choć te dopiero w przyszłym roku na jesieni, i ta polaryzacja będzie się tylko zwiększać. Tu nie miejmy złudzeń. Ja nie spodziewam się jakiegoś tutaj pojednania, w cudzysłowie mówiąc, dlatego że nic na to nie wskazuje, a działania rządu, które są bardzo, ale to bardzo konfrontacyjne względem Pałacu Prezydenckiego, tylko to potwierdzają. Przecież żyliśmy ponad rok w cieniu konfliktu o szefa BBN-u, profesora Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN-u, któremu odmawiano dostępu do tajemnic wojskowych czy państwowych, choć wyroki sądów to nakazywały. I przykładów można oczywiście wymieniać długo, więc tu niewątpliwie także w jakimś stopniu widać słabość naszej konstytucji. To znaczy, to jest to, na co eksperci konstytucjonaliści wskazywali wielokrotnie. Z jednej strony mamy tutaj w naszym państwie system, w którym rządzi rząd i parlament. Z drugiej strony prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i także ma swoje kompetencje. I ten dualizm, przynajmniej jeśli chodzi o wojsko, bardzo często tutaj widać. No ale jeżeli słyszymy ze strony Pałacu Prezydenckiego, że rząd ukrywa jakieś informacje, nie informuje Pałacu o różnych rzeczach, i to nie tylko kwestii patriotów, no to coś jest bardzo, ale to bardzo nie tak. I tutaj nie należy się chyba spodziewać zmiany na lepsze, choć ubolewam nad tym, bo to byłoby w interesie naszego państwa.
0: No to jeszcze na koniec rozmawiałam z redaktorem Wilcztajnem o sytuacji politycznej dookoła Szpitala Południowego i afery, która narasta. Kanał Zero opublikował też taką rozmowę z panią dentystką, która musi zwrócić prawie 200 tysięcy złotych za to, że w czasie pandemii leczyła w gabinecie chorych. Zastanawiałam się, jaki jest tryb myślenia urzędników NFZ-u, co ci ludzie z bolącymi zębami mieli zrobić, ale czy, tak w skrócie pytając, czy ta afera, która się coraz bardziej rozrasta, uda się, czy tę aferę da się zamieść pod dywan tym razem?
1: Nie, moim zdaniem nie, i to już widać. To znaczy, gdyby się udało,

0: podobnie. Oczywiście do wyborów daleka droga, pewnie będziemy jeszcze mieli niejedną aferę, ale ten rząd jest słaby i to widać. Minister zdrowia nie ma żadnej pozycji, podobnie jak wielu innych ministrów. Rząd nie ma realnych sukcesów, właściwie żadnych sukcesów, a same problemy i pytanie, gdzie jest ta granica cierpliwości wyborców i elektoratu.
1: Ja ją podziwiam, bo zastanawiam się czasami, jak pewnie wszyscy mieszkańcy naszego kraju, co by było, gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem Polski. Jak czują się ci, którzy wahając się zagłosowali właśnie na Rafała Trzaskowskiego?
0: Dodam jeszcze drugie pytanie, co by było, gdyby rządziło Prawo i Sprawiedliwość w takiej sytuacji? Przecież te afery, które ma Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość byłoby bombardowane nieustannie
1: komisjami europejskimi mediów,
0: tak, i instytucji unijnych. Tak.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Też redaktorowi. Karol Gac, portal
0: Dobrego
1: do rzeczy,
0: dla państwa.
1: Był gościem Poranka w Net. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Żegnamy się, bo już za chwilę serwis.

0: Dzień dobry, minęła 8:00 w tym wydaniu wiadomości. Zmasowany atak na Kijów, wzrasta liczba ofiar. Wiadomo, kiedy amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce oraz raport z Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Do 10 wzrosła liczba ofiar po kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Wzrosła również liczba rannych z 34 do 46 osób. W Kijowie trwają intensywne działania ratowników, którzy próbują dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami częściowo zniszczonych bloków mieszkalnych. Naloty nastąpiły tuż przed szczytem NATO w Turcji, gdzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zełenski już wcześniej ostrzegał, że Rosja przygotowuje kolejny masowy atak na stolicę. Poprzedni w czwartek pochłonął 30 ofiar. Dodatkowe oddziały armii USA mają pojawić się w Polsce w ciągu najbliższych 3 miesięcy, informuje dziennik Gazeta Prawna. Równolegle trwają rozmowy dotyczące utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej, a decyzja w tej sprawie według ustaleń gazety powinna zapaść w ciągu od pół roku do 12 miesięcy. Według dziennika kwestie rotacyjnej obecności wojsk USA oraz budowy stałej infrastruktury wojskowej są omawiane przez otoczenie prezydenta i ministra obrony. Źródła DGP podkreślają, że Waszyngton wykazuje polityczną gotowość i determinację, by zrealizować oba projekty. Gazeta zwraca uwagę, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki wrócił właśnie z rozmów w Pentagonie. Jak relacjonuje, amerykańscy urzędnicy określają Polskę jako wzorcowego partnera USA, a jego spotkanie z głównym strategiem Pentagonu Elbridgem Colbym potwierdziło, że współpraca wojskowa obu państw zapowiada się bardzo obiecująco. Powrót do władzy zapowiedział kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. W Kłodzku odbyło się spotkanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Czarnek zapowiedział, że partia chce wrócić do władzy nie dla odwetu, lecz by ponownie usprawnić funkcjonowanie państwa. Wymieniał m.in. przywrócenie dużych inwestycji, poprawę bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów energii. Czarnek podkreślał, że ewentualny powrót PiS do rządów ma być połączony z rozliczeniami zgodnymi z prawem wobec osób, które łamały przepisy. W swoim wystąpieniu odniósł się również do głównych spraw kryminalnych z Kłodzka i Warszawy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił z kolei, że Polską rządzą źli ludzie i wskazywał na konieczność zmiany władzy. Podkreślał, że warunkiem zwycięstwa prawicy w przyszłorocznych wyborach jest współpraca i jedność ugrupowań po prawej stronie sceny politycznej. Wenezuelskie władze poinformowały, że liczba ofiar dwóch potężnych trzęsień ziemi z zeszłego tygodnia wzrosła do 3342. Rannych jest już prawie 16,5 tysiąca osób, a bez dachu nad głową pozostaje 17 300 mieszkańców. Podczas wystąpienia z okazji 215. rocznicy ogłoszenia niepodległości tymczasowa prezydent Delcy Rodriguez broniła działań władz po katastrofie.

0: Rodriguez podkreśliła, że służby bezpieczeństwa zostały skierowane do działań natychmiast po wstrząsach. Zapowiedziała również powołanie nowej jednostki wojskowej, która ma wspierać państwo w sytuacjach kryzysowych podczas klęsk żywiołowych.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże początkowo na wschodzie, także małe ogólny stopniowy wzrost zachmurzenia z upływem dnia z zachodu na wschód. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach południowych możliwe burze. W drugiej połowie dnia jednostajne opady deszczu na północnym zachodzie i na zachodzie. Temperatura maksymalna od 16-19 stopni na północy i północnym zachodzie do 20-23 na pozostałym obszarze kraju.
2: Wiadomości sportowe.
3: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Norwegia i Anglia w ćwierćfinale piłkarskiego mundialu. Norwegowie pokonali Brazylię 2-1. Dwie bramki strzelił Erling Haaland. To była 80. i 90. minuta meczu. Neymar na otarcie łez strzelił w samej końcówce tego spotkania rzut karny dla Brazylii, ale na więcej czasu już Canarinhos po prostu im nie starczyło. Mecz, który tak naprawdę na początku był przewagą Brazylii w pewnym sensie, bowiem naprawdę dobrze bronił Nyland, a więc bramkarz Norwegii. Między innymi bronił kilka groźnych strzałów z dystansu, między innymi także obronił sam na sam Viniciusa, no ale później rozkręcała się Norwegia i tak naprawdę Haaland, który zdobywał gole właśnie te dwa, dzięki temu, jak dobrze, jak wysoko podeszła cała drużyna Norwegii i te asysty i to wszystko rzeczywiście grało dla Haalanda i dla Wikingów z Norwegii. Ostatecznie 2-1 i to będzie rzeczywiście wspaniałe święto, bowiem na etapie ćwierćfinału Anglia zagra z Norwegią. Jeszcze tylko może statystyki Erlinga Haalanda. 62 gole dla Norwegii w 54 meczach. W 14 ostatnich spotkaniach strzelał przynajmniej jednego gola, w sumie to było, jest aż 27 trafień, a więc król Erling, no i jego drużyna, ale tu trzeba oddać czoła całej Norwegii, bo rzeczywiście grają bardzo, bardzo skuteczne, a Brazylii być może cóż, żal, może za późno zaczęła myśleć o tym, żeby w normalnym czasie wyeliminować Norwegię, może za późno wszedł Neymar, może coś po prostu nie zagrało w ekipie Carlo Ancelottiego i Canarinhos nie ma już na mundialu. Podobnie jak gospodarzy szalonych Meksykanów z ich niesamowitą publicznością. Anglicy wygrali 3-2 i awansowali, choć początek dobry był dla gospodarzy, między innymi Raul Jimenez strzelał, obronił Pickford, ale później Estadio Azteca dwa razy ucichło zupełnie i to w przeciągu 2 minut. 36 i 38 minuta dwie bramki strzela Jude Bellingham. Kontaktowy gol Julian Quinones 3-1 z kolei po rzucie karnym, który wykonywał Harry Kane, za faul na Antonym Gordonie. I jeszcze Jimenez na 3-2, a od 54 minuty Anglicy grali osłabieni brakiem jednego piłkarza, bowiem za czerwoną kartkę wyleciał Jarel Kouansa. I to była kartka, która została taka na raty przyznana ze względu na to, iż irański sędzia posiłkował się VAR, tam uznał faul Anglika, no i rzeczywiście dumni synowie Albionu mieli pewien problem, żeby skonsolidować szyki obronne, ale mimo wszystko mecz mieli pod kontrolą i tak naprawdę te 40 minut tego, że grali w dziesiątkę, nie spowodowało jakiejś wielkiej katastrofy. Wygrali, awansowali, można powiedzieć, zmazali plamę sprzed 40 lat, bo dokładnie 40 lat temu był mecz z Argentyną na tym samym stadionie, choć teraz oczywiście przebudowanym, i wtedy pokonała ich Argentyna dowodzona przez Maradonę. Teraz Anglicy wzięli rewanż na drużynie z podobnej części świata, ale tym razem nad słabszym Meksykiem i awansowali, a więc mamy parę ćwierćfinałową Norwegia-Anglia. Natomiast jeszcze dziś na mundialu 21. Wielki mecz, Portugalia-Hiszpania, a więc dwie potęgi europejskie z Półwyspu Iberyjskiego, ale biorąc pod uwagę na to rzeczywiście, jakie są możliwości, to Hiszpania pewnie wygląda trochę lepiej, ale mimo wszystko no, Portugalia z Cristiano Ronaldo też będzie bardzo, bardzo dobrym zespołem w tym meczu. Natomiast w drugiej parze teoretycznie słabszej Stany Zjednoczone zmierzą się z Belgią i to będzie druga w nocy naszego czasu. Czy gospodarze, którzy zostali już jedyni, a więc Amerykanie będą dalej świętować 4 lipca i po prostu wyeliminują drużynę z Europy, chociaż Europejczycy naprawdę się rozegrali i grają fantastycznie na tym mundialu. Niestety złe doniesienia z Wimbledonu. Hubert Hurkacz odpadł w 4 rundzie. Polak grał z Niemcem Janem Lenardem Struffem i to był niezwykle zacięty mecz. Po 4 setach był remis 2-2, a wśród nich były 2 tiebreaki. Niesamowite wymiany piłki i bardzo dużo naprawdę kapitalnego tenisa. Niestety w 5 secie przy stanie 4-2 dla Niemca Hubert Hurkacz przegrał z bólami w okolicy brzucha. Tak naprawdę nie skończył tego meczu, gdyż nie był w stanie. Po prostu bóle brzucha, ogromne problemy zdrowotne spowodowały, że Hubert Hurkacz po prostu skończył grę właśnie w tym momencie. Jan Lennart Struff wygrał i wyeliminował naszego reprezentanta. Sport także po godzinie 9, na który zapraszam.
2: Wiadomości sportowe.
3: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
3: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
8: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
6: To była autopromocja.
9: Słuchają Państwo Radia Wnet. Jest 11 minut po godzinie 8. Mamy dla Państwa bardzo dobrą informację. W studiu żartowaliśmy sobie z Kubą Duszakiem, ale taka jest prawda. Gościem Poranka Wnet jest dyrektor Jakub Duszak, odpowiedzialny za nowy kawał. Atmosfera w radiu jest wakacyjna, choć mamy bardzo dużo pracy i tematy są poważne, ale teraz chcemy ogłosić start nowego kanału Radia Wnet.
0: Tak, tak, tak. Startuje kanał Wnet Kultura. Każdy, kto uważnie słucha Radia Wnet, to pewnie już zdążył wyłowić z anteny autopromocję o tym, że to dziś właśnie ten kanał startuje. Kawał polega na tym, że dyrektorem nie jestem, jak mnie mam.
9: Ale jesteś odpowiedzialny.
0: Natomiast jestem odpowiedzialny za większość rzeczy. Tak więc jeżeli coś pójdzie nie tak, to pretensje do mnie, a jeżeli wszystko wyjdzie, to kto wie. No dobrze, więc tak, dzisiaj po godzinie 12 oficjalna premiera, start kanału połączony z takim live streamem ze studia redakcyjnego Radia Wnet. Odwiedzą nas twórcy, którzy będą na tym kanale się pojawiać, między innymi Justyna Miguła, znana znana podróżniczka, autorka takich cenionych formatów na antenie Radia Wnet jak Step by Step, czy Przystań Wędrowców. Ostatnio teraz, we wtorki bodajże o 21:00 będzie Anna Rawik, być może pojawi się Konrad Mędrzecki oczywiście i krucjaty radiowe. Chłopaki z Festinalente, czyli młodzi ludzie o starych książkach.
9: No i jak będę miała szansę, to też się z przyjemnością pojawię, bo jest wiele książek wakacyjnych, jest wiele tematów, które w obszarze kultury, mam wrażenie, są porzucone, ale nie przez Radio Wnet oczywiście, o których z chęcią bym porozmawiała. Będę aplikować do redaktora i do Radia Wnet, żeby też móc takie rozmowy poprowadzić.
0: Super, super. Ja zapraszam. Zapraszam, oczywiście. Zapraszam.
9: Ale gdzie można znaleźć kanał?
0: Kanał Wnet Kultura można znaleźć na YouTubie. Jeszcze go nie można znaleźć, bo jest ukryty, ale jak tylko pojawi się livestream, to jak zakładam, o ile znam zasady działania tego medium, tej platformy, to powinien pojawić się w wynikach wyszukiwania. Kanał Wnet Kultura to taki kanał, który jest pomyślany jako takie medium wieloformatowe, tak? Więc nie będzie tylko przenoszonych formatów audycji z anteny Radia Wnet na kanał YouTube, ale będą też zupełnie nowe formaty premierowe, których no nie będzie można znaleźć nigdzie indziej.
9: No i to jest wspaniała informacja. Ja widzę, że już oczekuję, jest połączony z nami kolejny gość, ale to pożegnamy się z dyrektorem, redaktorem, no dobrze, redaktorem Jakubem Duszakiem i dziękujemy i wspieramy, będziemy obserwować i na pewno oglądać, a Państwa prosimy o subskrypcję, bo to da nam wiatr w żagle kanału Wnet Kultura już kiedy? Od 12.
0: Od 12 rusza program Wnet Tu i Tam, czyli podróże małe i duże w ramach tego programu. Potem tak mniej więcej o 12:30 przejdziemy sobie do rozmów na ten temat.
9: A teraz zadam złośliwe pytanie redaktorowi. Aha. Czy archiwalne rozmowy z obszaru kultury też zostaną umieszczone na tym kanale, czy tylko te, które będziemy prowadzić, bo to jest brzydkie słowo, jeśli chodzi o dziennikarstwo, te, które będziemy prowadzić na żywo?
0: Tylko nowości.
9: Tylko nowości, więc mogą Państwo szukać naszego kanału. Bardzo serdecznie dziękuję. Jakub Duszak był gościem Poranka Wnet. Jest 15 minut po godzinie 8.
10: Wywiad Wnet.
9: Gościem Poranka Wnet jest pan poseł Michał Woś. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Ja właściwie chciałabym z panem porozmawiać o wielu rzeczach, ale najpierw chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda pana sprawa miesiąc temu albo kilka tygodni temu, bo czas biegnie. Sąd uchylił decyzję prokuratury o zabezpieczeniach, które zostały nałożone na pana. To może niech pan nas poinformuje, jak w tej chwili wygląda pana sytuacja. Jest pan młodym człowiekiem. Prokuratura, sądy po sprawowaniu funkcji urzędnika państwowego to nie jest coś, co chyba jest przyjemne. Jak dziś wygląda pana sytuacja, jeśli chodzi o organy ścigania?
11: O samą sprawę, no to sąd potwierdził, że w państwie Tuska stosuje się szykany, represje polityczne, bo potwierdził, że nie było żadnego uzasadnienia do stosowania, do zabrania majątku, zablokowania kont, do zabrania samochodu, prawda, i tak dalej. Typowe działanie wobec posła opozycji, szykany, represje polityczne i to jeszcze na takim etapie postępowania. Więc ja, płyny sprawiedliwości mielą powoli, ale ja też publicznie wielokrotnie mówiłem, że nie liczę na uczciwy proces. To jest jakaś tam jedna jaskółka, powiedzmy, jakiegoś sędziego bardziej uczciwego. Natomiast jeżeli sprawy polityczne są w takim zainteresowaniu Żurka Bodnara, po to nielegalnie przyjęli prokuraturę, po to nielegalnie wyrzucili prezesów sądów, po to zmienili rozporządzenie związane z przydzielaniem spraw, czyli system losowego przydziału spraw, żeby ręcznie te sprawy przydzielać, akurat tej nie zdążyli. Ja nie liczę na żaden uczciwy proces, liczę tylko na zainteresowanie opinii publicznej, żeby ludzie zobaczyli, jak to w praktyce wygląda, no bo każdy się może przekonać na własne oczy w sądzie, jak to może wyglądać.
9: To wróćmy do polityki bieżącej. opinię publiczną właściwie rozgrzewają dwa tematy. Pierwszy to oczywiście Szpital Południowy, do niego wrócimy w drugiej części, jeśli pan pozwoli, ale jakby pan skomentował informację o tym, że Polska przekazuje pociski Patriot Ukrainie?
11: No, jeżeli to się potwierdzi, a rozumiem, że już się właściwie potwierdza, no to jest gigantyczny skandal, to jest igranie z polskim bezpieczeństwem, robienie czegoś takiego bez wiedzy Sejmu, no to jest naprawdę już najdalej idący kaliber z oskarżeń wobec rządu w zakresie troski o nasze bezpieczeństwo, braku troski. I teraz jedno zdanie

0: te pociski manewrujące jedyne zdolne chronić Polskę przed Iskanderami. Wiemy, że Rosjanie mają Iskandery rozstawione w Kaliningradzie. To jest najnowocześniejsza technologia. To są pociski, które są bardzo trudno dostępne na światowym rynku, bo ich podaż nie jest zbyt liczna. Tutaj produkcja, zwłaszcza w Ameryce, idzie powoli. Amerykanie też swoje pociski zużywają. Przecież sami Amerykanie mieli problem po wojnie z Iranem, z uzupełnieniem zapasów. No i się okazuje, że nagle teraz my nasze najcenniejsze pociski, które mamy w polskich siłach zbrojnych, oddajemy, no bo przecież nawet nie sprzedajemy, dajemy Ukraińcom w sytuacji, kiedy oni się tak zachowują, a przypomnę, że najpewniej wydarzyło się to w pierwszej połowie roku.
1: I kolejna informacja, która jest mocno rozgrzewająca opinię publiczną. My dzisiaj przez właściwie cały początek poranka rozmawiamy o wpływie na politykę, na polityczne wybory, afery związanej z Szpitalem Południowym, ale to już jest chyba hasło, bo jest to jednak afera, która wyrasta, rozlewa się coraz bardziej. Pana zdaniem to zmieni układ na scenie politycznej, czy jest jeszcze za wcześnie, żeby to wróżyć? Jak panu intuicja polityczna mówi, czy ekipie Donalda Tuska da się zamieść to pod dywan albo przykryć to jakąś inną sytuacją? Ja cytowałam w trakcie rozmowy z redaktorem Wilsteinem rozmowę posłanki Żukowskiej z posłem Halickim, że tutaj poseł Halicki wyrzucił słynne 120 miliardów ukradzionych przez PiS jako dużo większą aferę, więc ta taka próba jakiegoś przykrycia jest trochę nieudolna, jak już wszyscy widzą. Czy pana zdaniem to zmieni bieg polityczny? Bo w Warszawie powstała właśnie akcja referendalna, która się nazywa SOR i która będzie próbą jednak odwołania Rafała Trzaskowskiego. Czy udaną, czy nie? Pana zdaniem, jak wygląda to w tej chwili?
0: Trzy wątki. Pierwsze, 120 miliardów Donalda Tuska po miesiącu już stało się 5 miliardami, o których mówiła administracja skarbowa. A teraz w Sejmie był któryś z zastępców prokuratora krajowego i z mównicy sejmowej mówił, że na razie mają około 200 milionów, a i te sprawy są umarzane, bo przecież w tym pakiecie spraw było chociażby, nie wiem, dwie wieże słynne, prawda, prezesa Kaczyńskiego, czyli wydumana afera Giertycha. To można między bajki włożyć te wyssane z palca rewelacje Tuska, bo nie tylko po to rzuca w eter, żeby jego najbardziej rozgrzany elektorat mógł się bardziej zainteresować, bardziej rozemocjonować i jeszcze bardziej znienawidzić PiSu, no bo to jest metoda polityczna Tuska, czyli rozbudzać nienawiść przede wszystkim opartą na kłamstwie. Druga sprawa, temat referendum w Warszawie. Ja osobiście oczywiście, jeżeli obywatele korzystają z narzędzi demokracji, które są, to zachęcam i działajmy. Natomiast nie wiem, czy jest taka skala zaangażowania jak w Krakowie i takie wskaźniki, bo jednak wskaźniki polityczne też są ważne, a jednym z nich jest na przykład poziom frekwencji. I tutaj trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że żeby to referendum okazało się być ważnym, te 3/5 frekwencji z drugiej tury, to jest więcej głosów potrzebnych, więcej osób, które pójdą na referendum, niż w Warszawie zagłosowało na Karola Nawrockiego. Czyli cały elektorat głosujący w wyborach prezydenckich, czyli w bardzo wysokiej frekwencji, na Karola Nawrockiego musiałby pójść w Warszawie na te referendum i jeszcze by zabrakło, żeby osiągnąć ten próg referendalny. Więc raczej tu upatruję, no zawsze tak jest, że ci liderzy komitetów referendalnych, tym bardziej rok przed wyborami, korzystają z tych narzędzi, żeby trochę częściej się w eterze, w przestrzeni publicznej pojawić. Tak czytam sytuację w Warszawie, bo osobiście akurat nie uważam, że tutaj jest wielkie pole manewru powodzenia. Jednak w Warszawie już było tyle afer, które dalej ludzi trzymają przy platformie i to powinno być zbadane bardzo uważnie przez socjologów, a być może ekspertów z innych dziedzin, czasem bardziej medycznych.
1: Proszę nas nie obrażać, jednak jakoś normalnie funkcjonujemy. Tu nasz słuchacz Radia Wnet napisał, że nie znam chyba wyborców Platformy Obywatelskiej, ponieważ wystarczy się przejechać po Warszawie wczoraj. Tragiczny wypadek. Autobus wjechał na przejście pod dworcem, nieopodal dworca zachodniego, przepraszam. I to to, jak w jakim stanie jest Warszawa w tej chwili, to wszyscy mieszkańcy obserwują.

0: obserwują, ale my ciągle mamy nadzieję, że się jednak coś uda. Ja tak z ciekawości zapytam, czy państwo politycy tak przy kawie czasami na przykład myślą sobie, co by było, gdyby wybory prezydenckie wygrał wtedy Rafał Trzaskowski? Jak by wyglądała Polska i czy w ogóle wspominacie jeszcze ten moment, czy już to odeszło do lamusa jako jakiś straszny, koszmarny sen?
1: Bardzo często i upatrujemy generalnie większość z nas, którzy mają łaskę wiary, to upatruje to ingerencji opatrzności, ale też wielkiego zaangażowania polskich patriotów, za co cały czas dziękujemy. Mimo, że to już rok, prawda, no bo to był 1 czerwca 2025 roku, ta druga tura. Ale no, jak wyglądałaby Polska, no to te wszystkie obrzydliwe, paskudne ustawy ideologiczne Tuska byłyby przepychane z podpisem prezydenta. Wystarczy zobaczyć, jakie ustawy zawetował i bardzo dobrze prezydent Karol Nawrocki. I to jest to, o czym często mówimy, że udało się, i myślę, że najważniejsza sprawa, która się udała, mianowicie na 5 lat odsunęliśmy perspektywę zmiany traktatów unijnych, czyli utraty przez Polskę suwerenności. O tym trzeba głośno mówić. Eurokraci tego to chcą zrobić, forsują cały czas, a bez prezydenta Rzeczypospolitej tego nie zrobią. Więc wystarczy zobaczyć na tą listę zawetowanych ustaw i jeszcze raz, można powiedzieć, odetchnąć z ulgą albo z taką wdzięcznością wobec pana prezydenta, że rzeczywiście i Polaków, że dali panu prezydentowi ten ostatni bastion, i my to tak nazywamy, to w tej chwili pan prezydent Karol Nawrocki, urząd prezydenta, to jest ostatni bastion obrony Polski normalnej, właśnie obrony normalności, a trzeba robić wszystko, co możliwe, żeby w 27 rząd wrócił w ręce ludzi dbających o polski interes narodowy, bo chociażby wczoraj w Kłodzku była nasza wielka konwencja, gdzie padło wyraźne hasło przyjrzenia się uważnie temu wszystkiemu, co Tusk przez te 3,5-3 lata robi. Tym bardziej, że miało być 100 konkretów Tuska, wyszło 101 afer Tuska. Zachęcamy do zobaczenia naszej strony internetowej, gdzie te afery są wyszczególnione, każda jedna. I rzeczywiście tego rodzaju, bo pani pytała, trzeci wątek tego poprzedniego pytania to był wpływ Szpitala Południowego na sondaże. No, ośmiorniczki i taśmy USOWy też wpłynęły na sondaże, ale gdzieś pół roku później. Myślę, że afera Szpitala Południowego to jest taka afera, która jest łatwa do opowiedzenia, którą każdy rozumie. Każdy się spotyka ze służbą zdrowia i dosłownie tam jest wszystko. To znaczy mamy uprzywilejowanie kasty władzy, jakieś saloniki VIP. Mamy upolitycznienie instytucji publicznej od samej góry do samego dołu, czyli przez ratusz warszawski, przez urzędy nadzorujące, przez zarząd szpitala, gdzie politycy Platformy, gdzie Radę Nadzorczą politycy Platformy, aż po ordynatorów, po koordynatorów i po radnych, którzy są tam lekarzami. Mamy gigantyczne pieniądze, mamy jakieś złodziejstwo, które przecież ten człowiek sam się przyznał, zwracając te pieniądze, czyli robił fikcyjne dyżury. Mamy jakąś makabrę z bezczeszczeniem ciał, bezczeszczeniem zwłok i mamy informację o tym, że ginęli ludzie. I teraz co jest najważniejszym wątkiem tej afery? Bo to, że zdarzają się przestępstwa, zdarzają się, no są źli ludzie, no to jest oczywiste w każdym systemie i tak jest po prostu. I po to mamy organy ścigania, żeby tych złych ludzi eliminować ze społeczeństwa. Natomiast w tym przypadku patologią jest parasol polityczny. Powiedziała o tym Naczelna Rada Lekarska, mówiąc przecież, że szpital nie ma bardziej upolitycznionego szpitala. W normalnych warunkach, jeżeli ktoś ma informacje, jakieś sygnały o patologiach, no to one są po prostu eliminowane, są wyciągane wnioski i szpital dalej funkcjonuje. A tutaj było systemowe, polityczne przyzwolenie na tego rodzaju działania, o czym świadczy brak konsekwencji na wszystkie sygnały, które docierały, łącznie z pismem, które dotarło do pana Trzaskowskiego, a ten uznał, że jednak, mimo że było podpisane, mimo że wiedział od kogo jest, że lekarz, ordynator, który dr Emil Jędrzejczak, który przekazał to, znaczy jest osobą znaną, prawda, w środowisku lekarskim, z autorytetem, a nie były podjęte przez rok żadne działania, tylko ten lekarz, sygnalista został wyrzucony. Więc jak w pigułce w tej aferze jest po prostu wszystko i myślę, że to dociera nawet do takiego betonu kałowców.
0: Nie chcę porównywać oczywiście rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy do Koalicji Obywatelskiej, ale czy państwo poprą ustawę o odpolitycznieniu spółek? Czy to jest jednak tak, że żadna frakcja polityczna, tak naprawdę wszyscy idą do wyborów z hasłami zmiany, że przywrócenia standardów, a później wychodzi, może nie tak jak Platformie, bo tutaj mówimy już naprawdę o recydywie i o takim dramatycznej sytuacji, która rozmawialiśmy o tym z redaktorami, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości, jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, to by były wszystkie komisje europejskie i wszystkie media by się na pewno rzuciły. Natomiast czy pana ugrupowanie poprze taką ustawę?
1: No, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i zależy, co jest w tej ustawie. Ja osobiście uważam, że cały ten pomysł Platformy komercjalizacji szpitali, robienia spółek tych rad nadzorczych szpitala, to jest jakaś aberracja. Po co szpitalu rada nadzorcza? Tak? No to chyba każdy widzi, że to jest coś postawionego na głowie i tylko wysysanie pieniędzy publicznych. No a teraz wiemy, no po to, żeby ci wszyscy działacze Platformy w tych radach mogli być. Natomiast jeżeli z ustawą o odpolitycznieniu spółek wychodzi Polska 2050, pani Pełczyńska pręży muskuły, a sami z góry na dół odlewa do prawa, nie wiem, w funduszach ochrony środowiska nawsadzanych samych swoich działaczy, no to jest żenujące i to jest czysta hipokryzja. Oczywiście powinny być ograniczenia dla polityków, ale powinny być przede wszystkim działania eksperckie w tej sprawie. Eksperci powinni tam móc działać i na pewno... Całe prawo handlowe, spółek handlowych no, wymaga bardzo radykalnego oddzielenia od wpływu i macek polityków na to wszystko, co się tam dzieje.
0: Rtęć w rzece, tony śniętych ryb, afery nie ma. Co się dzieje na rzece Bóbr?
1: No, katastrofa ekologiczna, ale nie katastrofa polityczna, bo rzeczywiście w czasie naszych rządów niewspółmierne wydarzenie na Odrze, a politycy Platformy, w tym obecna posłanka Polak, wtedy była marszałkiem województwa, ogłaszała na prawo i lewo, że jest rtęć w Odrze, której nie było, a teraz ma tą rtęć. I rzeczywiście warto pytać, gdzie pani Polak, dlaczego jej tam nie ma, gdzie te wszystkie panie, które urządzały jakieś marsze, pogrzeby Odry, teraz na rzece Bóbr takich pogrzebów nie ma, a tam mamy do czynienia rzeczywiście z tym bardziej aferą, patologią, no bo przypomnę, że na Odrze chodziło o to, że po prostu było bardzo długi czas upałów, niski stan rzek i stan zanieczyszczenia spowodował rozkwit algi i to są ustalenia ekspertów, a w sytuacji rzeki Bóbr i zbiornika w Pilchowicach mamy do czynienia z jawną działalnością instytucji organów państwa, bo z jednej strony spółka Skarbu Państwa remontuje tam zbiornik, spuściła wodę. Z drugiej strony instytucje ochrony na to zezwoliły. RDOŚ-ie, WIOŚ-ie, wszyscy święci na pozwolenia wydali. I są Wody Polskie, które to kontrolują. Okazuje się, że jak 5-10 instytucji, każda jedna tam jest, a nikt nie przypilnował, żeby rzeczywiście zabezpieczyć ten teren, który wiadomo, że te wszystkie metale ciężkie, rtęć, te zanieczyszczenia, ta katastrofa została wywołana właśnie działaniami instytucji państwa. No i to jest jakiś skandal. Pytanie, gdzie Zielińska na przykład, ministra, prawda, jak ona tam się określa, gdzie Jachira, gdzie pani Henik-Kloska, oni wszyscy no, się pochowali i udają, że sprawy nie ma. I to pokazuje po prostu skalę zakłamania, hipokryzji, że oni w nosie mieli tych 3-4 lata temu, mieli Odrę. Im chodziło wyłącznie o politykę, o wywołanie emocji, o temat wakacyjny, no bo to wtedy działo się rzeczywiście wakacje, innych nie było, więc taki trochę ogórkowy, ale zamiast ratować środowisko, no to woleli uprawiać politykę, atakować oponentów politycznych i dążyć do władzy na tej chorej emocji, którą wywołali, a która w jakiejś mierze okazała się skuteczna, bo ta emocja spowodowała przede wszystkim wysoką frekwencję, bardzo wysoką frekwencję. Też często ludzi mniej zorientowanych, którzy uwierzyli takiemu Hołowni czy innym, że tutaj jest jakakolwiek alternatywa wobec Tuska. Ci, którzy uwierzyli, no to teraz mają co chcieli, widzą co chcieli i pan Hołownia jako podnóżek Tuska i pani Henik-Kloska jako minister środowiska właśnie ma narzędzia, ma okazję, żeby się wykazać, a guzik w tej sprawie robi.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Poranku.
1: Dziękuję Radio. Bardzo, dobrego dnia.
0: Wszystkiego dobrego. Poseł Michał Woś, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Żegnamy się z panem posłem. 33 minuty po godzinie 8, bo już oczekują następni goście. To może na chwilę dla państwa Coldplay. Tylko naprawdę na chwilę.

0: reklama.
1: To jak? Kto wygra mundial?
2: Nie wiem, a co ty myślisz?
1: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
2: No wszystko fajnie, ale z kim?
1: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
2: Dobra, a kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
0: Po reklamie. Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
4: Tak, słuchają Państwo Radia Wnet. Jest 36 minut po godzinie 8, ja w studiu. Kolejni goście, tak jak już zapowiedziałam, pani Kinga Kołota i Wojciech Socha. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A teraz proszę Państwa, bo już pora przynajmniej rozpocząć przygotowania, kupić dobre buty, gdyż przed nami za chwilę wyruszy pielgrzymka na Jasną Górę i to jest zwrot akcji w naszym porankowym studiu, dlatego że zazwyczaj rozmawiamy o polityce, o tych wszystkich trudnych sprawach, a to są sprawy najważniejsze. To może zacznę od pani. Pani jest, jak tu dostałam informację, szefową służby informacji pielgrzymkowej. To czym taka osoba się zajmuje?
6: Taka osoba zajmuje się tak naprawdę wszystkim. Organizacją od początku, od wymyślenia hasła, pomóc w wymyśleniu hasła, logo, po zorganizowaniu właśnie gadżetów, logistyka całego przedsięwzięcia, całej pielgrzymki.
4: Mhm. Czyli to jest tak jakby... proszę się nie obrazić i proszę też, żeby Państwo mnie dobrze zrozumieli, to w Armii Krajowej było Biuro Propagandy Armii Krajowej, to rozumiem, że pielgrzymka też ma swój jakiś zespół public relations, który zajmuje się rozprzestrzenianiem takich informacji. A dlaczego Pani się tym zajmuje? Bo jest Pani młodą osobą, nie ma co ukrywać. Widzowie też naszego kanału na YouTubie będą to mogli zobaczyć. Młodzi ludzie siedzą na Instagramie, na TikToku, zajmują się różnymi rzeczami, ale dlaczego Pani postanowiła się zająć właśnie tym informacją o pielgrzymkach?
6: Ja zaczęłam swoją przygodę z pielgrzymką już 18 lat temu. Chodziłam jako zwykły pielgrzym i tam po prostu już złapałam tego bakcyla, tak zwanego chodzenia na pielgrzymki. Tam już zaczęłam się interesować, jak wygląda pielgrzymka, też jak pomóc właśnie, żeby ta pielgrzymka co roku była i co roku szła coraz większą liczbą osób i coraz więcej jakby miała rzeczy.
4: Uczestników. To teraz już Wojciech Socha, gościem Poranka Wnet. To zacznijmy od najpierw, do której pielgrzymki Państwo zapraszają?
5: Zapraszamy do warszawskiej pielgrzymki pieszej akademickiej grup 17, 315 w tym roku, 2026, która wyrusza 6 sierpnia o godzinie 6 rano z kościoła tutaj naprzeciwko, kościoła świętej Anny i idziemy na Jasną Górę w dniach właśnie od 6 sierpnia do 14 sierpnia.
4: Dobrze, ale to teraz też warto by było, żebyśmy uzasadnili, dlaczego w Poranku Wnet rozmawiamy o pielgrzymce, pomijając to, że jesteśmy blisko kościoła świętej Anny. Panie Wojtku, po co są te pielgrzymki? Dlaczego warto jest uczestniczyć w pielgrzymce? My trochę już zapomnieliśmy o tych czasach. Jak wygląda w ogóle, czy pojawiają się jeszcze młodzi ludzie? Czy młodzi ludzie chcą iść na Jasną Górę? Czy pielgrzymują?
5: To zdecydowanie tak, chociaż tu słyszę kilka pytań w tym pytaniu, ale generalnie warto pójść na pielgrzymkę. Szczególnie zachęcam młodzież. Teraz tegoroczni maturzyści czekają na, pewnie już z niecierpliwieniem, na wyniki matur. Za dwa dni będą ogłoszone. Studenci chyba, jeżeli już nie skończyli, to kończą sesję. To jest ta grupa wiekowa najbardziej jakby taka sensytywna do tego, żeby spróbować pójść na pielgrzymkę, zmierzyć się, przełamać pewien jakby strach, ale też doświadczyć dobra. Bo pielgrzymka to jest właśnie spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie z Panem Bogiem i nauka dobra i nauka dzielenia się dobrem. Tak? To jest coś, czego w takim życiu codziennym, na uczelni, w pracy, czasami ciężko jest znaleźć sposobność do tego. A na pielgrzymce to jest fantastyczna platforma do tego, żeby właśnie wyskoczyć troszeczkę z tego życia codziennego i znaleźć się właśnie w gronie ludzi, którzy poszukują tego wspólnego czasu i podzielić się też samym sobą, poszukać czasu dla siebie, dla Pana Boga i też dla bliźniego.
4: No dobrze, to teraz pójdziemy po tym, użyję kolokwializmu, hardkorze. To ile kilometrów dziennie trzeba przejść? Jak w ogóle, jak funkcjonuje się na takiej pielgrzymce? Ja przepraszam, bo ja wiem, jak się funkcjonuje, ale myślę, że grupa młodych słuchaczy niekoniecznie jest w stanie sobie wyobrazić, że spaceruje, idzie w pielgrzymce 40 kilometrów, 25? 5? Jadą tramwajem?
5: Pani Kasiu, więc to wygląda tak, że mamy różne długości dziennych etapów. Pierwsze na przykład 2 dni to jest 33-35 kilometrów. Tak? Chodzi o to, żeby w miarę sprawnie oddalić się od Warszawy, od aglomeracji miejskiej. Potem 3 dzień jest taki, można powiedzieć, lajtowy, bo to jest między 15 a 19 kilometrów, czyli naprawdę relaks. I tak dalej. Potem są dni po 24, 32, 25, 37, więc to jest różnie, ale żaden dzień nie przekracza tam tych 38 kilometrów. I taki dzień jest podzielony z technicznego takiego punktu widzenia, tak, na etapy. Etapy są pomiędzy 5 a 8 kilometrów i jest ich tam odpowiednia ilość. 4, 5 i tak to wygląda. Pielgrzymka wstaje około, no to też różnie w zależności od długości dnia, ale między 4:30, 4:40 a nawet trzeciego dnia, ten wtedy, kiedy mamy tak krótko, to pielgrzymka wstaje o 7:00.
4: To bardzo późno.
5: bardzo późno.
4: Wakacje.
5: To jest jedyny taki dzień, kiedy właśnie mamy taki oddech. I jesteśmy w trasie mniej więcej do godziny 17:00. No ten najkrótszy dzień to już o 15:00 jesteśmy. Ale ten najkrótszy dzień ma też to do siebie, że potem są organizowane różne wydarzenia na nocleg, tak? Tam jakiś turniej piłki nożnej, jest apel, gdzie wszyscy uczestnicy pielgrzymki schodzą się na koncert i po tym koncercie jest apel w Michałowicach. Piękne wydarzenie z piękną muzyką, ze światłami, także no, dla młodych ludzi to jest coś na pewno interesującego.
4: Z jakimi intencjami młodzi ludzie idą? Jak wygląda teraz to młode pokolenie pielgrzymujące?
6: Myślę, że ludzie teraz idą właśnie z prośbą o dobre wyniki w maturze, o dostanie się na różne studia i też o jakby dobre życie też na co dzień. Takie jak właśnie często też jest, to może też się czasem śmiejemy z tego, że dużo ludzi modli się o dobrego męża, o dobrą żonę.
5: Może ja też dodam, że jakby to jest naturalny sposób, platforma do spotkania się też jakby ludzi w tym samym wieku, młodzieży. Dziewczęta spotykają chłopców, często powstają jakieś relacje, także to jest jakby naturalna sprawa, że na przykład w ciągu roku, w ciągu pielgrzymki jest małżeństwo zawarte, na przykład w Sanktuarium Świętej Rodziny w Studzianie. Nie, może nie co roku, ale zdarza się. A takich małżeństw, które jakby poznały się na pielgrzymce, też jest sporo.
4: Do jakiego? Bo to jest pielgrzymka, która jednak jest adresowana do młodych ludzi. Ja się czuję całe życie jako młody człowiek. Ten dźwięk, który Państwo słyszą, to jest dźwięk z naszego okna. A jeszcze do tego złapałam jakąś alergię, więc proszę mi wybaczyć. Do jakiego tak naprawdę roku życia można z Państwem pójść?
5: No jak patrząc po mnie, to można. Ale tak mówiąc...
4: To znaczy, że wy nie wyrzucacie starszaków?
5: Nie. To jest tak, że jak ktoś zacznie pielgrzymowanie, to może być to jednorazowy takie wydarzenie w życiu, ale często jest tak, że albo zapada tak w serce, że po prostu kontynuuje się od tego momentu już uczestnictwo w pielgrzymce, albo na przykład wraca się po kilku latach, nie wiem, sytuacja się ustabilizuje, nie wiem, zdobędę jakiś tam poziom życia, czy obronię się na studiach, zacznę pracę zawodową, wracam, ożenię się, chcę pokazać się małżonkowi, jak to wygląda. Różne są sytuacje, ale jest powiedzmy 50% osób w pielgrzymce, to są takie osoby, które już są któryś raz, a część jest takich osób, która po prostu idzie po raz pierwszy.
4: Pani Kingo, jakby pani miała teraz tutaj okazję, ma pani okazję, żeby zachęcić i powiedzieć te trzy rzeczy najważniejsze, które spowodują, że ktoś słuchając państwa podejmie właśnie decyzję, żeby wyruszyć taką pielgrzymkę, to co pani przychodzi na myśl jako takie trzy pierwsze powody, żeby uczestniczyć w pielgrzymce?
6: No to pierwszym jest takim najważniejszym, że relacje z samym sobą, z Panem Bogiem, z bliźniem, którego właśnie spotykamy w drodze. Właśnie to też, że my nie zamykamy się, jeżeli tu sami młodzi. Jest takie, że mamy tą relację z bliźniem od najmłodszych do, że tak powiem, do starszych osób, którzy wszyscy czują się młodo. Te wspólne właśnie apele, koncerty, które powodują właśnie, że dużo osób nabiera siły na kolejny dzień.
4: Mhm. To spotkanie z samym sobą, bo to ja nawet już nie pamiętam od ilu lat rozmawiam z moją przyjaciółką Barbarą, która pomimo tego, że jest bardzo zajętą osobą i ma 5 dzieci, różne historie życiowe, pielgrzymuje, jest dzielną osobą. Pozdrawiam Barbarę. Pozdrawiam też Agnieszkę, drugą moją przyjaciółkę, która od czasu do czasu pielgrzymuje. Ja byłam uczestnikiem pielgrzymki, jak miałam 3 lata, bo rodzice mnie zaprowadzili na Jasną Górę, bo ja mam takie przekonanie właśnie o tym spotkaniu z samym sobą. Chciałam z państwem też porozmawiać. Dla mnie tłum oznacza spotkanie z ludźmi. Ja pracuję na co dzień w Warszawie, przebywam zawsze w otoczeniu dużej liczby i zastanawiam się, jak szukacie tego spotkania z samym sobą w tym tłumie. Jak to wygląda?
5: No to jest oczywiście... Jest jakiś program dnia, który jest realizowany, który angażuje w taki czy inny sposób każdego z nas, ale można przejść na koniec grupy, która idzie, gdzieś toczy się modlitwa, można, jest czas ciszy na przykład, można sobie po prostu zastanowić się nad tym, czego doświadczamy, gdzie jesteśmy, na jakim etapie życia, przemyśleć sprawy najważniejsze. Jest na to czas, co jest bardzo też ciekawym zjawiskiem, czego właściwie nigdzie indziej nie doświadczymy, to jest możliwość przystąpienia do spowiedzi w drodze. To jest nieprawdopodobne zjawisko, jak idzie się, z księdzem oczywiście, we dwie osoby, gdzieś tam zostajemy za grupą, zazwyczaj no nie na drodze asfaltowej, bo tam raczej grupa jest zwarta, ale gdzieś idziemy przez pola, lasy i wtedy jest ta możliwość porozmawiania z księdzem, wyspowiadania się w tych pięknych okolicznościach, które stworzył nam Pan Bóg dookoła. No jest to wrażenie duże. Też jak ktoś kiedykolwiek miał okazję doświadczyć tego, to na pewno wie, o czym mówię. Więc to są takie chwile też zatrzymania. Niekoniecznie trzeba brać udział w wszystkich tych wydarzeniach. Jest też czas po przyjściu na nocleg, po rozbiciu namiotu, bo pielgrzymka śpi w namiotach. Jest też czas na to, żeby sobie usiąść i z kubkiem herbaty i się zastanowić nad swoim życiem i nad tym, co nas otacza.
4: Panie Wojtku, a dlaczego pan się tak angażuje w organizację tych pielgrzymek? Dlaczego pan, czy co pan robi zawodowo? Znaczy nie musi pan mówić miejsca pracy, ale czym się pan zajmuje na co dzień poza pielgrzymkowym
5: pielgrzymowaniem? Ja jestem konsultantem systemów informatycznych.
4: To sam pan rozumie, że to pytanie jest naturalne. Dlaczego tak ważne jest, żeby ludzie pielgrzymowali? Dlaczego się pan w to angażuje?
5: Jest to po prostu dobre dzieło, tak? Znaczy chęć wspierania ludzi w doświadczeniu czegoś, czego samemu się doświadczyło gdzieś tam na jakimś etapie życia i umożliwienia ludziom w bezpieczny sposób udziału w tym wydarzeniu i dotarciu na Jasną Górę, bo samo wejście na Jasną Górę też jest nieprawdopodobnym wydarzeniem, jak po 9 w naszym wypadku dniach marszu wchodzi się alejami Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę, no to serducho bije. To jest bardzo takie ujmujące wrażenie, doświadczenie. No ja już 36 lat biorę udział w pielgrzymce, bo nie mogę powiedzieć, że tak aktywnie pielgrzymuję od jakiegoś czasu, jak już jestem kierownikiem trasy pielgrzymki naszej 17, no to już nie mam szans tak chodzić cały czas, ale staram się przynajmniej kilka etapów w ciągu roku przejść, takich moich ulubionych, leśnych etapów, i wtedy proszę kolegów, którzy tam pomagają przestawić samochód kierownika trasy i tak dalej, żebym ja sobie mógł przejść te 2, 3, 4 etapy.
4: No to teraz, pani Kingo, jak można zapisać się na tę waszą pielgrzymkę?
6: Na stronie 17 jest formularz do zapisów. Jeszcze dzisiaj jest ostatni dzień promocji, 10%
4: wpisowego. A ile kosztuje wpisowe?
6: 350 zł za całą pielgrzymkę. Dzieci do 14 roku życia płacą połowę tej kwoty.
4: Czyli na stronie 17 tak, będzie.
5: To jest 17 pisane cyframi, myślnik ka.org.pl, 17.org.pl. Mhm. I tak jak Kinga powiedziała, do dzisiaj, do końca dnia jest jeszcze, bo to dokładnie jesteśmy na miesiąc przed wyjściem pielgrzymki. Dzisiaj kończy się ta promocja, 10% rabatu. Jeśli chodzi o dzieci, to oczywiście mają zniżkę, natomiast pamiętajmy, że dzieci samodzielnie nie idą na pielgrzymkę, tylko idą pod opieką osoby dorosłej. Tak?
4: No to my zachęcamy Państwa do skorzystania promocji Duchowość Gratis. Tu można odzyskać siły i myślę, że właśnie paradoksalnie zawsze jak dziewczyny wracają, one nie są zmęczone, one mają tę energię niesamowitą. To jest coś niesamowitego, że wszyscy siedzimy, patrzymy, że niby nogi zniszczone, ale twarze uśmiechnięte i ta siła, witalność, to jest coś, co podziwiamy. Ja może kiedyś dołączę. Tego nie obiecam, że w tym roku, ale może na fragment. To jest dobra inspiracja, żeby się wybrać chociaż na jeden etap.
5: Zapraszamy.
4: Zawsze można wszędzie poleść. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani Kinga Kołota, szefowa Biura Informacji 17, była gościem Poranka Wnet.
6: Dziękuję.
4: No i Wojciech Socha, bardzo serdecznie panu dziękuję.
5: Bardzo dziękuję, pani Kasiu.
4: Pozdrawiamy naszych znajomych, którzy nas na pewno słuchali i będą się, może wybiorą się, skoro tak zachęcali do tego tematu w Poranku Wnet. A teraz już łączymy się z panem redaktorem Janem Bogatką.
7: Studio za Nysą.
4: Gościem Poranka Wnet jest oczywiście nasz stały korespondent, pan Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: To jak sytuacja u naszych sąsiadów? Jak się pan w ogóle ma? Bo dawno pana u nas nie było.
8: Mam się zupełnie dobrze, tak. Oczywiście dawno mnie nie było, bo miałem różne rzeczy do załatwienia, nazwijmy to, które się wiążą z różnego rodzaju sprawami, niekoniecznie zdrowotnymi, ale najczęściej. I jestem teraz w pełni sił i gotów, jak to się mówi, otwarty na wszystko.
4: To koniec taniego alkoholu i papierosów w Niemczech. Szykuje się potężny cios w kieszenie. Rząd chce mocniej opodatkować najwyższe dochody oraz produkty szkodliwe dla zdrowia. Uzyskane środki przeznaczy na odciążenie osób o małych i średnich zarobkach. Taka informacja pojawia się w mediach od niedawna. Jaki jest stan w tej chwili w Niemczech?
8: Jeżeli chodzi o te hasła obciążyć podatkami lepiej zarabiających i obłożyć dodatkowymi podatkami alkohol i papierosy, to jest bardzo stara melodia, która powtarza się co jakiś czas, że to niby ma pomóc ludziom uboższym, żeby zadbać o nich, a specjalnie o ludzi uboższych dba się w inny sposób, w taki, który doprowadza do szału tak zwanych pracujących, bo jeżeli ktoś otrzymuje tak zwane pieniądze obywatelskie, Bürgergeld, czy zapomogi socjalne na wysokim poziomie, to w zasadzie nie opłaca mu się żadna praca. A ludzie, którzy pracują w ciężkich warunkach, jako na przykład kasjerki w supermarketach, są wściekłe, dlatego że ich to nie odciąża, a raczej obciąża i nie sprawia to jakiegoś dobrego wrażenia. To wykorzystują partie, które działają teraz w obliczu zbliżających się wyborów do trzech władz landowych. W Turingii, w Saksonii-Anhalt i, znaczy nie w Turingii, tylko w Saksonii-Anhalt, w Berlinie i w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim. Teraz przez ten weekend, przez dwa dni, w sobotę i w niedzielę miał kongres partii AfD. Ta partia jest przedstawiana w różny sposób, w zależności od tego, kto ją przedstawia, a więc mówi się faszyści, mówi się naziści, przy czym mało kto wie, że partią, w której najwięcej było członków, byłych członków oczywiście NSDAP, to była CDU-CSU zaraz po wojnie. W pewnym stopniu także i SPD, aczkolwiek tam udział tych ludzi był znacznie niższy. Jeżeli spojrzymy na ostatnie wyniki wskazania politycznego barometru w Niemczech, który ukazuje tendencje wyborcze, sytuacja dla partii establishmentu nie przedstawia się korzystnie. A więc CDU, CSU i pamiętajmy ciągle, to są dwie partie, ma zaledwie 25% poparcia, to znaczy na każdą z tych partii przypada po kilkanaście procent. AfD natomiast ma 26% poparcia, jest to partia jednolita, działająca w całych Niemczech pod jej nazwą, więc to jest faworyt przyszłych ewentualnie wyborów do Bundestagu, ale są wybory w Niemczech, które również są bardzo ważne, to są wybory landowe, od tego się zaczyna. Tam będzie można pokazać, czy się coś potrafi, jeżeli zacznie się rządzić. SPD, partia, która niegdyś uchodziła za partię ludową, wielką, reprezentującą pracowników, robotników, zwłaszcza ma zaledwie 12%. Bogata lewica, zieloni 14%. Komuniści, uwaga, 11%. FDP, dawni liberałowie mają zaledwie 3%, a nie brak polityków, którzy twierdzą, że jak CDU-CSU będzie postępować tą drogą, jaką wskazuje kanclerz Merz, to też mogą osiągnąć podobny wynik w przyszłości. A więc to są złe wiadomości dla establishmentu politycznego. AfD się cieszy. No, współprzewodnicząca AfD powiedziała w Erfurcie podczas kongresu, celem naszym jest objęcie rządu. No, bardzo ładnie. Teraz we wrześniu właśnie, 9 września, będą wybory w Saksonii-Anhalt i w Berlinie. Natomiast 20 września będą wybory w Mecklenburgii. Mecklenburgia, Pomorze Zachodnie, nazywane nie wiadomo dlaczego, jakby polskie poza mnie. Mecklenburgia była zawsze w rękach lewicy. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że okazuje się, że przejście od lewicy do tak zwanej skrajnej prawicy odbyło się niemal niepostrzeżenie i bardzo szybko. Co to znaczy w ogóle skrajna prawica? Kto jest skrajną prawicą? Czy Weidel jest skrajną prawicą, lesbijka żyjąca w związku z kobietą, mająca adoptowane kolorowe dzieci? No to wobec tego definicja tego neonazizmu, skrajnej prawicy i tak dalej musi ulec pewnego rodzaju rewizji, no bo przecież to nie ma nic wspólnego z tym, o czym lewica mówi. Lewica nie jest aż tak otwarta, można by powiedzieć, jak i AfD. AfD ma sukcesy w różnych landach. Te sukcesy są coraz wyraźniejsze. odczuwają je politycy z CDU-CSU, a zwłaszcza z SPD, która ledwo dyszy. Ta partia się w zasadzie skończyła, ona już nie istnieje. Ona tylko pędzi jeszcze swoją jakąś prędkością nadaną w latach powiedzmy 40-tych, 50-tych. Chcę przypomnę, że pierwsze wybory w latach właśnie 49, później 53 i tak dalej do Bundestagu dawały tej partii bardzo wiele głosów. Oczywiście nie była mocniejsza od CDU-CSU w tamtym okresie, ale była bardzo mocna i miała bardzo wiele do powiedzenia. Bardzo wielu ludzi w różnych ośrodkach przemysłowych, których już dzisiaj nie ma, w Westfalii nad Reni, głosowało na tę partię. Ona władzę w wielu miastach była po prostu bardzo silnym organem. W tej chwili jest to po prostu smutna przeszłość. Tego już nie ma i według specjalistów to się nie wróci. Jak będzie, jak AfD wygra wybory, tego nikt nie wie. Jest bardzo ładne powiedzenie, jak bogowie chcą kogoś ukarać, spełniają jego życzenia.
4: Znamy to powiedzenie, ale my sobie życzymy, żeby to było, żeby pan Jan wrócił do regularnych wizyt w Radiu Wnet. Muszę kończyć, bo już jest jedna minuta po godzinie 9, więc za chwilę serwis. I życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do usłyszenia niebawem. Jan Bogatko, prosto z naszego studia z Niemiec, był gościem poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
8: Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia. Z państwem również żegnam się. Dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Katarzyna Adamiak. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, 9:02. Warszawski ratusz kłamał w sprawie sygnalisty. Zmasowany atak na Kijów. Wzrasta liczba ofiar oraz wiadomo, kiedy amerykańscy żołnierze w Polsce. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Warszawski ratusz kłamał w sprawie zatrudnionego w Zarządzie Dróg Miejskich sygnalisty, donosi portal Zero.pl, powołując się na oficjalną dokumentację. Pan Piotr, który miał ochronę samego Rafała Trzaskowskiego oraz dwójka jego współpracowników, w marcu ubiegłego roku odmówiła wykonania ustnego polecenia dotyczącego ubezpieczania aut, które przejęło miasto, ale nie jest jeszcze ich formalnie właścicielem. Po publikacji Zero.pl oświadczenia wydały ZDM, ratusz oraz sprawę skomentował sam Rafał Trzaskowski, twierdząc, że pan Piotr nie zgłosił niczego istotnego, źle pracował, nie był przez nikogo niewłaściwie traktowany, a ochrona sygnalistów nie jest bezwzględna. Teraz już wiadomo, że ZDM wiedział o sprawie przed wypowiedzeniem umowy, co wynika z notatki służbowej sporządzonej przez pracowników ZDM datowanej na 26 stycznia 2026 roku. Do 10 wzrosła liczba ofiar po kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Wzrosła również liczba rannych z 34 do 46 osób. W Kijowie trwają intensywne działania ratowników, którzy próbują dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami częściowo zniszczonych bloków mieszkalnych. Naloty nastąpiły tuż przed szczytem NATO w Turcji, gdzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zełenski już wcześniej ostrzegał, że Rosja przygotowuje kolejny masowy atak na Kijów. Poprzedni, czwartkowy, pochłonął 30 ofiar. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że rosyjskie pociski balistyczne trafiły w kilka budynków mieszkalnych, wywołując pożary. Uszkodzone zostały również magazyny i warsztat samochodowy. Dodatkowe oddziały armii USA mają pojawić się w Polsce w ciągu najbliższych 3 miesięcy, informuje dziennik Gazeta Prawna. Równolegle trwają rozmowy dotyczące utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej, a decyzja w tej sprawie, według ustaleń gazety, powinna zapaść w ciągu od pół roku do 12 miesięcy. Według dziennika kwestie rotacyjne obecności wojsk USA oraz budowy stałej infrastruktury wojskowej są omawiane przez otoczenie prezydenta i ministra obrony. Źródła DGP podkreślają, że Waszyngton wykazuje polityczną gotowość i determinację, by zrealizować oba projekty. Gazeta zwraca uwagę, że szef BBN Bartosz Grodecki wrócił właśnie z rozmów w Pentagonie i jak relacjonuje, amerykańscy urzędnicy określają Polskę jako wzorcowego partnera USA, a jego spotkanie z głównym strategiem Pentagonu Elbridgem Colbym potwierdziło, że współpraca wojskowa obu państw zapowiada się bardzo obiecująco. A w Teheranie rozpoczął się uroczysty pochód żałobny z okazji pogrzebu zmarłego najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Chemenejego. Jak pisze Associated Press, jego trumna przykryta flagą, a także trumny członków jego rodziny, którzy zginęli 28 lutego w nalocie na początku wojny rozpoczętej przez Izrael i USA, mają zostać przewiezione na ciężarówce. Kondukt przejdzie ulicami Teheranu w kierunku lotniska Mehrabad. Irańskie władze liczą na masowy udział mieszkańców, aby pokazać szerokie poparcie społeczne dla rządu. Władze zamknęły ulice, przestrzeń powietrzną oraz wstrzymały codzienne funkcjonowanie miasta na czas żałoby, która rozpoczęła się w sobotę i potrwa do czwartku. Wtedy 86-letni Chemenei zostanie pochowany w sanktuarium imama Rezy w Meszhedzie, czyli w swoim rodzinnym mieście. Na uroczystościach pojawiło się 3 synów Chemeneiego, nie było z nimi jednak jego następcy Mocztaby.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie także małe. Na ogólnym stopniowy wzrost zachmurzenia z upływem dnia będzie następował z zachodu na wschód. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach południowych możliwe burze. W drugiej połowie dnia jednostajne opady deszczu na północnym zachodzie i ogólnie na zachodzie temperatura maksymalna od 16-19 stopni na północy do 20-23 na pozostałym obszarze kraju.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Norwegia i Anglia w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu na Estadio Azteca Anglicy wygrali z współgospodarzami Mundialu Meksykiem 3-2. Zaczęło się od ataków zawodników Meksyku. Świetnie bronił Pickford. Przychodzi wreszcie 36. minuta. Bukayo Saka, dośrodkowanie z prawej strony i kapitalnym szczupakiem Jude Bellingham strzelił bramkę na 1-0. Nie minęły dwie minuty, kiedy po raz drugi został uciszony Estadio Azteca. Tym razem świetnie piłkę odebrał Anderson. Zawodnik Tottenhamu podał do Bellinghama. Ten na jeden kontakt z Harry Kane'em. Kane oddaje piłkę Bellinghamowi i zawodnik Realu Madryt strzela na 2-0. To jego szósty gol na tych mistrzostwach. Zagotowało się pod bramką Pickforda w końcówce pierwszej połowy. Quiñones strzela pięknym uderzeniem kontaktowego gola. Jeszcze Pickford także bronił, ale do przerwy Anglicy prowadzili jedną bramką. W drugiej połowie VAR fauluje Harry Kane, sfaulował Gittereza, a więc rzut karny. No i tutaj strzela Jimenez z rzutu karnego. Wcześniej natomiast z kolei Gordon był faulowany przez Rangela, bramkarza Meksyku. Harry Kane potężnie uderzył, no i tym samym te dwa rzuty karne spowodowały, że 3-2 takim wynikiem kończy się zwycięstwo Anglików, ale jeszcze warto dodać i o tym trzeba pamiętać, że od 57 minuty Anglicy grali osłabieni brakiem wyrzuconego za czerwoną kartkę Kwansy, który po prostu dostał czerwoną kartkę po analizie VAR, taka odłożona czerwona kartka za tak zwane piłkarskie sanki, po prostu, które zmiotły Meksykanina z boiska, więc czerwona kartka jak najbardziej słuszna dla Anglika. No i tym samym Anglicy kończyli w dziesiątkę, ale to, co pisze angielska prasa, serce, wiara, zwycięstwo. Anglicy rzeczywiście zostawili wszystko to, co najlepsze na boisku. I mimo wielkiej ambicji piłkarzy Meksyku, to dumni synowie Albionu właśnie zagrają w 1/4 finału, w ćwierćfinale, a ich rywalem będą Norwegowie, którzy z kolei wygrali z Brazylią 2-1. Berg strzela gola na początku, ale gol dla Norwegii nieuznany, gdyż VAR wskazał sytuację po prostu rzeczywiście, przy której gol nie powinien być uznany. Za chwilę Cunha jest faulowany w polu karnym. Bruno podchodzi do rzutu karnego, ale nie strzela gola dla Brazylii, gdyż kapitalnie broni Nylan. To bramkarz na co dzień występujący w Sewilli, który naprawdę bronił kapitalnie. 59. minuta, Endrick sam na sam, sytuacja właśnie z bramkarzem Norwegii i nie strzela. Brazylia miała swoje sytuacje, ale była nieskuteczna. Endrick w swoje 21. urodziny. 79. minuta, kapitalne zagranie z lewej strony, dośrodkowanie Schleiderup, głowa Enrika Halanda z ostrego kąta i tak właśnie Norwegia wychodzi na prowadzenie 1-0. Nie minęło 10 minut i wtedy Erling Haaland sam uderzył za linii pola karnego precyzyjnie, jak chirurg przy najtrudniejszej operacji zmieścił piłkę właśnie między interweniującym bramkarzem Alissonem a słupkiem i tym samym już Norwegia prowadziła 2-0. To siódmy gol Erlinga Haalanda na tych mistrzostwach. Tyle też ma prowadzący, razem prowadzą w duecie Kylian Mbappé. No i jeszcze na otarcie łez już w doliczonym czasie gry pozostał rzut karny dla Brazylii, który strzelił Neymar precyzyjnie, ale to Canarinhos z płaczem wracają do domu. Europa naprawdę górą w tych starciach, bo rzeczywiście no, pokazują futbol bardzo, bardzo skuteczny. Taki po prostu naprawdę dużo jest w tym dobrej gry taktycznej, ale przede wszystkim bardzo, bardzo skuteczne i to jest pewnie dla futbolu właśnie najistotniejsze, no, że liczy się to, kto wygrywa. Nie nawet po serii rzutów karnych, ale w trakcie gry nawet nie potrzeba dogrywki. Dziś oczywiście na Mundialu kolejne emocje, między innymi wielkie starcie Brazylii, przepraszam, oczywiście Hiszpanii z Portugalią, ale także mecz pomiędzy Egiptem Przepraszam, za chwilę może powiem Belgia, Stany Zjednoczone. Natomiast Wimbledon, który trwa, wiemy, że odpadła Iga Świątek, to stało się w sobotę, natomiast wczoraj niestety odpadł także Hubert Hurkacz po niesamowitym meczu, po wielkim boju, którego nie dokończył. Było 2-2 po czterech morderczych setach, między innymi tam dwa tiebreaki, ale w piątym, kiedy to jego rywal, a więc Niemiec Struff, prowadził 4-2, Hubert Hurkacz przegrał z ogromnymi bólami w okolicy brzucha i po prostu nie dokończył tego spotkania, a więc nie mamy już Huberta Hurkacza, ani także Mike Szaka, czy też żadnej z naszych tenisistek na Wimbledonie. Nie ma także Aryny Sabalenki, która przegrała z Naomi Osaką. Jest za to polski trener, bo Tomasz Wiktorowski przecież prowadzi Naomi Osakę, która wygrała 2-0 z Aryną Sabalenką. No i także to, że Coco Gauff miała problemy, ale awansowała, pokonując Belindę Bencic, przegrywając pierwszego seta, a później dwa kolejne dla Amerykanki 6-3, 6-4. Dziś Studio Mundial, godzina 17:10, na które zapraszam. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
2: Autopromocja.
7: We wtorki o godzinie 17:30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
8: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
2: To była autopromocja.
9: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
10: Godzina 9:14, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus, ze mną Tosia Bartyś, a ja się z Państwem witam z Bolesławia, gmina Bolesław, miejscowość Bolesław i jesteśmy, może Państwo słyszą taki specyficzny pogłos, w piwnicy w domu jednego z mieszkańców Bolesławia, pana Piotra Cieślaka. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu, witam.
10: A dlaczego się tu znajdujemy, to ja od razu zadam panu takie pytanie. Jak pan myśli, dlaczego Radio Wnet tutaj przyjechało? Czemu jesteśmy w piwnicy u pana w domu?
11: No jesteśmy na Jurze, może jakieś zwiedzanie jaskiń. Nie, przepraszam państwa, to żart. Piwnica domu stoi, woda od sierpnia ubiegłego roku. Żyję z tym z rodziną, jak na bombie ekologicznej.
10: Jaka jest przyczyna tego, że to ja może pana radnego zapytam, dlaczego tak się dzieje? Ja państwa zachęcam, z panem profesorem Mariuszem Czopem rozmowa w poranku Wnet w miniony piątek byłam, w związku z tym, co się tutaj w Bolesławiu dzieje, ale nie tylko w Bolesławiu, jakbyśmy mogli słuchaczom przypomnieć, jaka jest tutaj sytuacja.
12: Dzień dobry panie redaktor, Adam Sikora, radny gminy Bolesław. Sytuacja w gminie Bolesław została w stanie, jakim my w tym momencie się znajdujemy, jest tragicznym, ze względu na to, że po wyłączeniu pomp kopalni Olkusz Pomorzany, które miało miejsce w grudniu 2021 roku, również w styczniu 2022 roku, poziom wody na naszym terenie cały czas się podnosi. Jest to spowodowane tym, że została kopalnia zamknięta przez zatwierdzenie planu ruchu likwidacji kopalni przez zatopienie.
10: To pan mówi o tym, że dopiero w sierpniu jakby skutki tego można było, pan odczuł bezpośrednio na swojej skórze jako mieszkaniec Bolesławia. Co pan z tym robi? W związku z tym my jesteśmy w piwnicy. Czy pan może też opisać, jak to wygląda, gdzie tutaj, do jakiego poziomu ta woda sobie wzrasta?
11: Jak to wygląda? Wróciliśmy z wakacji w ubiegłym roku, sierpień. I zobaczyłem, że jest jakaś woda. Nie było opadów w środek lata. I od tego momentu za dwa dni wyzywałem straż pożarną. Straż pożarna uznała, że to jest nie do odpompowania po godzinie specjalistyczną pompą. I od tego czasu walczymy z żywiołem sami. Kupujemy sprzęt, pompy, węże, płacimy za prąd. Pompa od października lub listopada chodzi 24 na dobę, ponieważ napływ wody jest tak duży, że gdyby nie to, że sami się ratujemy pompując wodę, zalalibyśmy piwnicę, w której jest prąd, ogrzewanie domu, ogrzewanie ciepłej wody, cała infrastruktura krytyczna domu, wszystkie przyłącza, które się znajdują w piwnicy. I żyjemy tak od prawie roku już, dzisiaj będzie prawie rok, z wodą, bez nadziei na to, co będzie dalej. Boimy się, czy ten dom się nie uszkodzi. Zawilgocenie ścian postępuje wokoło. Mierzyłem sobie na ścianie w jednym miejscu. Od lutego do czerwca 18 cm zawilgocenia w górę oczywiście. Teraz mamy 88 cm zawilgocenia. I to postępuje. Cały czas woda jest w domu. Część piwnicy jest odcięta od elektryczności. Nie ma prądu. Groziło porażenie. Musieliśmy przenosić też instalację elektryczną na parter, żeby nie porazić, żeby nie spowodować pożaru. No, dzieci zadają pytania, czy święta będą. W ubiegłym roku takie mieliśmy sytuację z dziećmi, że czy będą święta w domu, bo nie było takiej pewności. Środek zimy, tu stoi woda, w każdej chwili może wyciąć prąd. Musiałem pożyczyć agregat od znajomego. Gdyby nie to, to były już takie sytuacje, że były przerwy w dostawie prądu i musiałem to włączać. Musiałem córkę przeszkolić, nastoletnią, jak używać agregatu, jak go wyciągnąć. To jest tragedia dla rodzica.
10: Bo państwo tego nie widzą, ale może usłyszą, jakbyśmy mogli, pan nam to zaprezentował, pokazał, bo tu faktycznie prądu nie ma, więc trudno było też zobaczyć, ale państwo mogą usłyszeć, ile tutaj jest wody. I to jest tak, że faktycznie jesteśmy w piwnicy. Nie wiem, ile tutaj to męskim okiem pan musi powiedzieć metrów kwadratowych, ale poziom wody do, myślę, że to jest 10 centymetrów, jeśli nie więcej.
11: Tak, no to jest prawie na stałe. Waha się oczywiście woda między 10 a 20, czasami 25 centymetrów. Część podpiwniczona, którą mamy aktualnie zalaną tylko dlatego, że pompujemy nie całą piwnicę, mamy zalaną, no to powiedzmy około 30-40 metrów kwadratowych cały czas w wodzie. Tam też jest przyłącze wody, nie da się wejść bez porządnych kaloszy, żeby odczytać choćby licznik stanu wody. Jest to sytuacja dramatyczna dla nas.

0: na jakim poziomie to było. Oczywiście przy budowie domu dostaliśmy wszelkie pozwolenia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwalał na budowę domu z podtwierdzeniem. Nikt tutaj tego nie kwestionował. Pytałem słownie. Dostaliśmy projekt, złożyliśmy. Zgodnie z projektem wszystko się zgadzało. Co to daje? Dla nas w tej chwili nic. Jesteśmy sami i nie wiem, jak długo tutaj wytrzymamy i co dalej będzie.
1: Ile lat temu pan się tutaj wybudował?
0: Jesteśmy przyjezdni w miejscowości Bolesław. Mieszkamy 7 lat teraz. Ten dom jest 7-letni.
1: I nikt panu nie mówił o tym, że tutaj kopalnia będzie zamykana, że takie ryzyko może się wiązać z zamykaniem tej kopalni, że ta woda tutaj będzie się podnosiła?
0: W ogóle nie miałem pojęcia, że to jest teren kopalniany. Nie było takiej wzmianki w planie zagospodarowania, takiego czegoś nie widziałem. Wyciąg na temat działki nic takiego tutaj nie mówił. Oczywiście doedukowałem się w ostatnim roku, jak dowiedziałem się, że to jest kopalnia, która, to była kopalnia, która pompowała tyle wody, co wszystkie kopalnie razem wzięte na Śląsku, to jest szok. To jest taka ilość, gdzie to są podziemne rzeki ogromne. Tutaj pan radny wspomniał, że kopalnia została zamknięta przez zatopienie, czyli najtańszy sposób, najprostszy, ale też najbardziej tragiczny w skutkach dla tego, co tutaj u nas się dzieje.
1: I to jest tak, że sąsiedzi też mają problem? Czy pan akurat ma najbardziej taką sytuację, że znalazł się akurat na takiej działce, że tylko u pana to wystąpiło? Czy jest tak, że tych mieszkańców tutaj okolicznych jest więcej, którzy z tym problemem się mierzą?
0: Gdybym był tylko sam, to byłoby fajnie dla mediów, powiedzmy, bo znaczy, że sobie coś zrobiłem niekorzystnego. Natomiast sąsiedzi jeden po drugim zgłaszali też do gminy problemy. Jest tutaj pani sąsiadka, matka samotnie wychowująca syna i też jest z problemem sama. Też pompuje wodę i też nie wie, co będzie z nią. I borykam się z tym tutaj. Wymiana telefoniczna z sąsiadami polega na tym, co tam u ciebie, jak woda. To są podstawowe pytania. Nie cześć, jak słychać, co słychać, tylko jak woda, co z wodą. I to jest nagmina na co dzień. Oczywiście woda postępuje w kierunku tutaj centrum jeszcze. Kolejne domy zgłaszały. Pan radny, o ile pamiętam, mówił, że było 19 zgłoszeń w sumie w naszej gminie samych podtopień. A ile nie było zgłoszonych, nie mam pojęcia. Natomiast ludzie żyją w strachu, nie wiemy, co będzie. Wymieniamy się na internecie poglądami, telefonami, piszemy petycje do międzyresortowego zespołu do spraw właśnie podtopień ziemi olkuskiej i zapadlisk w Trzebini. Na razie to nic nie daje. Czekamy.
1: Czyli nie ma żadnej reakcji, jakiejś pomocy, wskazówki, w ogóle jakiegoś planu działania, co państwo mają dalej robić z tą sytuacją?
0: Słyszymy tylko głosy, że rozwiązania są systemowe, legislacyjne, natomiast realnej pomocy tutaj jeszcze nie było. Taki, żeby ktoś przyszedł i powiedział, no to zbudujemy dla państwa system pomp, tak jak profesor Cho proponował, żeby mieszkańców odciążyć na czas tego, jak będzie projektowane jakieś rozwiązanie docelowe. Na razie nie ma takiej woli i na razie nie ma takiego postępu dla nas na co dzień. Żyjemy z tym sami i sami musimy sobie z tym radzić. Nie mamy tutaj pomocy takiej.
1: Codziennie pan musi tu przyjść, sprawdzić ten poziom wody. Ja widzę, że jest kamerka taka, jak monitor dziecięcy czasami się włącza.
0: Schodzę codziennie, zresztą teraz też otwierałem rano okno tutaj, żeby też przewietrzyć, jak jest cieplej, no to żeby ta wilgoć troszeczkę jakkolwiek zadziałać, jakkolwiek mogę. Kamera jest na co dzień, dlatego że jak się kładę spać, to sprawdzam, jaki jest stan wody. To też daje mi sygnał, że pompa działa. No i jak wstaję rano, to znowu witam się z komórką, a jak się przebudzę w nocy, to to samo. Komórka, podgląd, czy woda jest na jakimś akceptowalnym poziomie. Tutaj w kotłowni mam jeszcze czujnik taki zalaniowy, więc on też jest z komórką spięty, że jakby tutaj się już woda dostała, no to już muszę wzywać straż pożarną, bo może się jakieś zwarcie w izolacji zrobić jeszcze. Piec może wysiąść i no to wtedy muszę już straż pożarną wzywać.
1: To taki koszmar trochę, szczerze powiedziawszy, budzić się i sprawdzać taki stres.
0: No, zdecydowanie koszmar i stres. Nie możemy się nigdzie wynieść dalej z żoną na jakiś wyjazd czy coś. To tutaj jest tak, że zawsze ktoś musi być w domu, żeby no jednak kontrolować czas do czasu, zajrzeć, bo nigdy nie wiadomo, może braknąć prądu, może się coś wydarzyć nieprzewidzianego, może tutaj zakład gospodarki komunalnej, który pompuje, jak pan radny tu wspominał przed rozmową, pompuje na swojej posesji dosyć silnymi pompami, po około, nie wiem, 10-15 razy mocniejszymi niż ja mam.

0: Jeśli wyłączą, to jest około, nie wiem, 300-500 metrów ode mnie, jeśli to wyłączą, to poziom wody na ich terenie wzrasta gwałtownie, po jednych, dwóch dniach 30 centymetrów. To co tutaj się będzie działo, nie mam pojęcia, to jest strach pomyśleć.
1: Sąsiedzi też wszyscy razem sobie sami radzą? Czy jakieś były takie sytuacje, że ktoś musiał się wynieść albo naprawdę, że ten poziom wody tak wzrósł, że to było niebezpieczne, żeby w takim miejscu przebywać, jeśli chodzi o elektrykę między innymi?
0: Wszyscy sobie radzą sami raczej, z tego co wiem. Jeszcze nie było sytuacji, że ktoś się musiał już wyprowadzić. To może się zmienić, dlatego że woda też działa agresywnie na dom, na fundament, nie wiemy co. Jeśli wystąpi jakieś zagrożenie zdrowia, życia, to będziemy musieli się wynieść po prostu na tak zwaną ulicę, bo raczej nikt drugiego domu w zanadrzu nie ma. Ja na pewno nie mam.
1: Czyli ta woda tutaj już przynajmniej rok stoi prawie?
0: Tak, za chwilę będzie rok, w sierpniu minie rok. Rocznica, no to już zaczniemy z tortem chyba tą rocznicę obchodzić na wodzie.
1: Bardzo dziękujemy. Zaraz jeszcze będziemy kontynuować te opowieści Państwu o Bolesławiu, opowiadać zresztą tutaj u Pana Piotra Cieślaka, który jest mieszkańcem Bolesławia, ale zanim to się przeniesiemy z piwnicy może na parter, a Państwo przez chwilę zostaną z muzyką, to będzie utwór Malibu Rusowski.

0: Reklama.
1: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1, tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Więcej sztuki!
3: Arcego!
4: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
0: Po reklamie.
5: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
6: 9.31, a my wciąż jesteśmy w Bolesławiu. Przypominam Państwu, w domu pana Piotra Cieślaka, mieszkańca Bolesławia, który jest jednym z tych mieszkańców, u którego ta kopalniana jest w domu obecna i to już od roku, o czym mogli Państwo przed chwilą na antenie Radia Wnet usłyszeć, ale jest z nami też radny gminy Bolesław, pan Alan Sikora. To pytanie od razu zadam, jak właśnie tutaj władze gminy na to wszystko reagują, czy jakieś działania zostały podjęte, czy się interesują inni radni tym i pan jako radny, co zrobił w tej sprawie tutaj tych problemów, jeśli chodzi o właśnie skutki zlikwidowania kopalni.
7: Panie redaktor, jeśli chodzi o kwestie związane z działaniami gminy Bolesław, na dzień dzisiejszy gmina skupiła się na przebudowie przepustów. Jest to przepust na ulicy Jurajskiej, jak również drugi przepust w miejscowości Chutki. To jest przy zbiornikach, które powstały. Jest tam kilka tych zbiorników, gdzie woda się piętrzy. Natomiast nie widzimy działań, które miały miejsce pod kątem takim, żeby pomóc mieszkańcom. Ze względu na to, że sytuacja u pana Piotra była pierwszym przypadkiem w gminie Bolesław. To był, pamiętam, sierpień roku 2025. Od tamtego momentu do kwietnia 2026 roku mamy 19 zgłoszeń oficjalnych zalanych piwnic lub możliwości podsiąkania spękanych domów związanych z podnoszeniem się poziomem wód gruntowych. To są oficjalne informacje, to są oficjalne dokumenty, które zostały pismami skierowane do Urzędu Gminy Bolesław. Na każde zgłoszenie mamy potwierdzoną interwencję z Państwowego Instytutu Badawczego, z Państwowego Instytutu Geologicznego z Sosnowca, który jest odpowiedzialny za sytuację związaną z wodą. Natomiast cała sytuacja polega na tym, że w tamtym roku nie mieliśmy też informacji, jak ten poziom się podnosi. Dotarliśmy do dokumentów, w których możemy stwierdzić, że brak transparentności, która była do tej pory związana z likwidacją kopalni Kurz Pomrzany, nie była, w mojej ocenie oczywiście, nie była przekazywana prawdziwie mieszkańcom, ponieważ poziom wody w roku 2028 był 130 metrów pod nami. Dziś ten poziom wody, jak widzimy, w niektórych miejscach już jest po prostu w domach ludzi, więc my dowiadujemy się po fakcie, że ktoś ma podtopiony dom. Nie mamy żadnych informacji. Ja w tamtym roku składałem też wniosek do pana wójta gminy Bolesław o zabezpieczenie w budżecie gminy Bolesław kwoty 50-80 tysięcy na wykonanie monitoringu systemowego, który by nam pozwolił sprawdzić, jak poziomy wody się podnoszą szybko, bo szanowni państwo, jeśli nawet przyjdą rozwiązania systemowe, nawet jeśli my ten poziom ustabilizujemy, to monitoring może nam pozwolić na to, że jeśli będą gwałtowne ulewy, nawałnice, cokolwiek, nie wiem, deszcz będzie padał przez tydzień, dwa tygodnie, te pizometry czy otwory geotechniczne pozwolą nam patrzeć, czy ten poziom wody się podnosi. Oczywiście mój wniosek nie został uwzględniony po prostu przez pana wójta. Radni gminy Bolesław też nie widzieli zasadności wydatkowania takich środków. Przypomnę tylko tyle, że budżet gminy Bolesław to jest rząd wielkości około 70 milionów złotych, więc taka inwestycja pozwoliłaby nam mieć na pełną kontrolę tego, co się dzieje z tą wodą po prostu pod nami.
6: To jest, pan jest jedynym radnym, który się tym zajmuje, czy są jeszcze radni w gminie, których ten problem jakoś może nie interesuje, ale na tyle zainteresował, że faktycznie jakieś działania podjęli?
7: Panie redaktor, na początku chciałem powiedzieć, że jestem pierwszą kadencję radny gminy Bolesław i przez pierwszy rok, czyli w roku 2024 uważano mnie za osobę, która straszy ludzi, natomiast z informacji, z dokumentów, które posiadałem, wiedziałem, że problem będzie z każdym dniem narastał. Natomiast jest kilku radnych, którzy przyłączają się do tego działania, pisząc interpelacje, zapytania, tak samo jak ja, w mniejszej kwestii po prostu się angażują, ze względu na to, że są w innych okręgach wyborczych. Ja znajduję się w okręgu drugim, to są ulice Chmielna, Browarna i Wrzosowa. To jest bardzo blisko ulicy Laskowskiej, gdzie ten poziom występuje. Natomiast ja mówiłem mieszkańcom ulicy Chmielnej, to jest ulica obok mnie, gdzie mieszkam, bo mieszkam na ulicy Browarnej, i mamy zinwentaryzowaną informację, którą wykonał oczywiście Urząd Gminy Bolesław, i to inwentaryzacja pokazuje, że na samej ulicy Chmielnej mamy domów z podpiwniczeniem około 70. Więc przypadków na jednej ulicy tych, które mogą wystąpić, czyli zalanych piwnic, mogą być bardzo dużo. To jest tylko jedna ulica. Z ulicy Chmielnej mamy zgłoszenia, w tych 19 zgłoszeń, tutaj wcześniej wspomniałem, mamy już zgłoszenia, że osoby też mają piwnicę. Natomiast jeśli chodzi o działanie gminy, które mogę pochwalić, bo oczywiście też nie można mówić też o kwestiach negatywnych, jest też pozytywny aspekt, że z bazy transportowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław od Świąt Wielkanocnych została uruchomiona pompa. Tak jak mieszkańcy pompowali na własny koszt, tak gmina Bolesław rozpoczęła pompowanie z powyższego zakładu. Na dzień dzisiejszy ilości pompowania tej wody zostały zwiększone, ze względu na to, że na początku według rozporządzenia pana wojewody była to ilość 140 metrów sześciennych na godzinę. W tym momencie mamy to 216 metrów sześciennych na godzinę. Widzimy, że napływ tej wody jest gigantyczny, ponieważ w tym momencie, oczywiście też po moich pismach, interwencjach, kłóceniu się, mamy teraz te wyniki, które są transparentnie publikowane. Wcześniej mieliśmy te wyniki publikowane co dwa tygodnie na stronach internetowych zakładu ZGH Bolesław. W tym momencie mamy te wyniki publikowane co tydzień, w każdą środę. Każdy mieszkaniec gminy Bolesław lub każda osoba, która będzie wiedziała, gdzie to się znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław, może sobie sprawdzić, jak poziomy podnoszą się w danym terenie. W tym momencie mamy też zrobionych nowych 13 pizometrów, inaczej otworów geotechnicznych, w których możemy stwierdzić, jak ten poziom reaguje. Czy to pod kątem pogody, czy pod kątem pompowania po prostu przez mieszkańców lub przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Natomiast w mojej ocenie te działania nie są wystarczające, ponieważ powinniśmy się skupić tu i teraz na działaniach interwencyjnych, żeby pomóc tym mieszkańcom w jakikolwiek sposób, ze względu na to, że ci mieszkańcy pompują praktycznie dzień i noc, cały czas się po prostu borykają z tymi problemami, myślą tylko i wyłącznie o tej wodzie, natomiast nie ma działań interwencyjnych. Ja rozumiem, że działania systemowe, one przyjdą, ale nie wiemy, czy one przyjdą za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. Natomiast cały czas trzeba wiedzieć, że poziom wody się podnosi. Kiedyś mieliśmy to 1 centymetr dziennie, w tym momencie poziom wody, i teraz tutaj w cudzysłowie muszę narrację, która zostaje przekazana mieszkańcom i innym osobom, że zwalnia. Tak, zwalnia, ale nikt nie mówi o tym, że powierzchnie zalanych terenów się zwiększają. Więc jeśli przedtem mieliśmy 1 hektar i poziom wody się zwiększał, na przykładzie tego 1 hektara zwiększał się o 1 centymetr, a teraz mamy 2 hektary, jest 0,5 centymetra, to szanowni państwo, muszę sobie sami odpowiedzieć, że matematycznie jesteśmy w tym samym punkcie, a nawet i w gorszym. Tylko powierzchnia rozrywania tej wody jest po prostu oczywiście zdecydowanie większa.
6: O jakiej powierzchni my mówimy, bo jesteśmy w miejscowości Bolesław, w gminie Bolesław, ale to nie dotyczy chyba tylko tej ulicy, tej gminy, tylko ten obszar jest większy, czyli jaki?
7: Pani redaktor, no Obszar jest bardzo duży. To jest cały powiat olkuski, który lej depresji miał z informacji, z dokumentów, które są, to jest prawie 750 metrów kwadratowych, więc my znajdujemy się tylko i wyłącznie na jednej metrów, czy kilometrów kwadratowych, tak przepraszam. Natomiast my znajdujemy się tylko i wyłącznie na jednej czy na dwóch ulicach, tak? Więc ten problem dotyka gminy Bolesław, praktycznie całej części tej bardzo zurbanizowanej, czyli tak zwanego centrum. Natomiast też widać na przykładach hutek, że woda piętrzy się i zalewa posesje na hutkach. Nie mówimy już o sołectwie Laski. Wiemy, że sytuacja też jest niezbyt dobra i coraz bardziej narażona na potopienia w gminie Bukowno, gdzie ulica Wodąca, ulica Zielona, ulica Puza, zakłady przemysłowe, one w tym momencie znajdują się w bardzo złej sytuacji, ponieważ tam poziomy są zdecydowanie niższe. Musimy wiedzieć, że woda, którą odprowadzamy, czy to do kanałów, czy cokolwiek, też mówiliśmy wcześniej i ostrzegaliśmy, że może być zanieczyszczona. W tym momencie mamy zrobione badania Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy, który wykonał 11 próbek i pokazał, że siarczane, które tu występuje, są przekroczone kilkunastokrotnie. W naszych okolicach to jest rząd wielkości między 2000 a 5000. Więc szanowni państwo, musimy mieć też pod uwagę, że jeśli nawet ustabilizujemy poziom wody, który oczywiście będzie skutkował tym, że będziemy mieli to pod kontrolą, nie wiem, jak to też musimy mówić o, jak to się mówi w cudzysłowie, o zanieczyszczeniu środowiska. W tej sprawie też została złożona szkoda do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tamtym roku, wtedy jeszcze, kiedy obowiązywał plan ruchu likwidacji kopalni. My jako radni z gminy Bolesław, część radnych, złożyliśmy też petycję do premiera, ministra w sprawie aktualnej sytuacji popartą podpisami mieszkańców. Petycja została przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, została przekazana do ministra energii, który jest odpowiedzialny za aktualną sytuację związaną z likwidacją kopalni Kurz Pomorzany dotyczących tej sytuacji. No i od kwietnia nie mamy żadnej informacji. Na komisji instruktury zwracaliśmy uwagę, że petycja leży od kwietnia i nie ma dalej żadnej informacji w tym kwestii. Są wydawane rekomendacje, natomiast te rekomendacje nie, w mojej ocenie, nie pokazują po prostu zasadności wydatkowania na przykład środków, chociażby takich, że chcą odwadniać zbiornik obwodnicy. Jest to duży zbiornik wody.
0: To właśnie może powiedzmy, bo to nie wszyscy słuchacze wiedzą, jaka tutaj była sytuacja z obwodnicą.
7: Jest to droga, która została wybudowana i oddana do użytku w roku 2023. Kilka miesięcy później droga została zamknięta ze względu na to, że na środku drogi powstało zapadlisko. Bo oczywiście, szanowni państwo, przed tym, że teraz my się zmagamy z sytuacją związaną z wodą i to jest główny nasz problem w gminie Bolesław, to nie możemy zapomnieć o sytuacji związanej z zapadliskami, bo cała sytuacja była wcześniej związana z zapadliskami, ponieważ jeśli poziom wody się podnosił, reaktywowały się zapadliska, czyli tak zwana deformacja nieciągłości, czyli po prostu zapadnięcie się ziemi gwałtowne, które spowodowało po prostu, że powstawały takie dziury. Na początku nas też uspokajano, tak jak z wodą, że to tylko dotyczy terenów leśnych. Mieliśmy zapadliska słynne, czy to przy dworku w gminie Bolesław, czy to przy skonisku Rafik, czy to w pobliżu cmentarza, przy zabudowaniach, w komórce rokatorskiej, więc tych takich słynnych zapadlisk też mieliśmy kilka. Natomiast wcześniej każdy słyszał o tych zapadliskach najczęściej w mieście i gminie Trzebinia, tak? Więc tam wiemy, jak się kończyły te zapadliska, a najsłynniejszym pewnie było zapadlisko cmentarza w gminie Trzebinia. Natomiast poziom tych zapadlisk się na dzień dzisiejszy w gminie Bolesław ustabilizował. Nie występują takie gwałtowne zapadliska. Natomiast też tutaj trzeba pochwalić Państwowy Instytut Geologiczny, który wykonał w roku 2024-2025 wykonał analizę tych wszystkich zapadlisk i na terenie całego powiatu olkuskiego według raportu aktualnego z kwietnia tego roku mamy ich 1271 zaktualizowanych. Więc oczywiście one są, każde jest inwentaryzowane, niektóre się w tym momencie reaktywują po czasie. Natomiast mamy tutaj pełną, jak to się mówi, kontrolę pod tym na podstawie tego raportu. Wiem, że Państwowy Instytut Badawczy też prowadzi taki model, jeśli chodzi o sytuację hydrologiczną, tylko to znów powiem, to jest czas. Każde takie opracowanie, każde takie działanie potrzebuje czasu i doświadczenia, dlatego apeluję z tego miejsca, też z tego radia do wszystkich mieszkańców, żeby nie bali się po prostu składać wniosków do gminy, bo wiemy i słyszymy takie informacje, że każdy taki wniosek obarczony jest strachem. Natomiast każdy taki wniosek pomaga też różnym instytucjom pod kątem doświadczenia, ponieważ szanowni państwo, musimy też wiedzieć, że sytuacja w gminie Bolesław, jak również w całym powiecie orkuskim, może skutkować tym, co się będzie działo na Śląsku za kilkanaście lat, gdy wszystkie inne kopalnie też będą w jakiś sposób zamykane, czy w formie, nie wiem, ciągłego pompowania, czy w formie zatapiania. Widzimy na naszym przykładzie, jakie są skutki zamknięcia kopalni. Więc w tym momencie apeluję do wszystkich instytucji, jak również do ministrów zajmujących się naszą aktualną sytuacją w gminie Bolesław, o jeszcze większe działania interwencyjne, bo rozumiem, że działania systemowe mogą być, natomiast działania interwencyjne są najważniejsze w tym momencie, żeby pomóc tym mieszkańcom zadbać o to, żeby mogli spokojnie po prostu mieszkać, spokojnie nie żyć w strachu. A kolejna zima, bo czyli mieszkańcy inaczej pompując wodę działają dzień i noc. Nieważne, czy jest plus 30 stopni na dworze, jest środek lata, czy jest środek zimy minus 10, minus 15. Ta woda cały czas napływa. Z tą wodą trzeba walczyć w każdych warunkach pogodowych. I tutaj jest kwestia, żebyśmy po prostu znaleźli rozwiązanie i pan profesor Czop przedstawił takie rozwiązanie, czy to na spotkaniu, które było w gminie Bolesław, w Ochotnicze Straży Pożarnej w Remizie, przedstawił takie rozwiązanie odnośnie pompowania studniami, które by pomogło tu i teraz. Natomiast odprowadzanie pompowania przy tej słynnej naszej obwodnicy, dzisiaj nazywane już przez mieszkańców, a też również przez turystów, bo ta droga jest słynna już na całą Polskę, a też słyszałem ostatnio, że i też nawet na świecie, powoduje to, że odprowadzanie wody z takiego zbiornika może skutkować długim czasem po prostu reakcji po prostu na tą sytuację, która znajduje się u tych mieszkańców, którzy są w tym momencie najbardziej zagrożeni. A przypomnijmy, że to jest kilkanaście domów zagrożonych. Tak? Jest już 19 zgłoszeń, a my nie wiemy, jaka jest prawdziwa też ilość tych domów, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, nie ma wszystkich zgłoszeń oficjalnych, a wiemy z nieoficjalnych informacji, że niektórzy pompują wodę z piwnicy na podwórko, czyli robi tak zwane koło, błędne koło, które po prostu występuje.
0: To jeszcze podsumowując, co w takim razie, bo tak chronologicznie rozumiem, że ta sytuacja, jeśli chodzi o tę wodę, która znajduje się w domach, to jest sprawa, która w zasadzie zaczęła się rok temu dziać po raz pierwszy. Gdzieś ta woda zaczęła się podnosić, tak żeby w domach mieszkalnych tutaj była.
7: Panie redaktor, woda podnosiła się zaraz po wyłączeniu pomp. Z informacji, które ja dotarłem.
0: A pompy kiedy były wyłączone?
7: Pompy wyłączone z informacji, jak mi pamięć nie myli, chyba 16 grudnia 2021 roku. I z informacji, z dokumentów, które jestem w posiadaniu, możemy stwierdzić, że już w pierwszym miesiącu poziom wody w szybie Dąbrówka, czyli zaraz blisko gminy Bolesław, to jest na wylocie do Olkusza, podniósł się prawie o 30 metrów. Więc była informacja, jak szybko napływa ta woda, natomiast my o tym wszystkim dowiadywaliśmy się dopiero po fakcie, czyli jak już te podtopienia wychodziły na jaw. Tak jak wcześniej wspomniałem, ja wcześniej apelowałem o pokazywanie tych wyników i aktualną sytuację związaną z podnoszeniem się poziomu. Natomiast nie mieliśmy pełnej informacji, ani transparentności. Zgłaszałem pisma do pana wójta, zgłaszałem interpelacje, zgłaszałem zapytania, zgłaszałem też informacje na sesję Rady Gminy Bolesław do prezesa ZGH Bolesław, dlaczego to nie jest publikowane. Od tego momentu przy tej sesji, która miała miejsce w sierpniu 2025 roku, przy obecności różnych instytucji na tej sesji, czyli Lasy Państwowe, Wody Polskie, mamy te informacje już oficjalnie. Do tego dnia nie było tych informacji w ogóle przekazywanych żadnym osobom. I tu jest kwestia taka, że nie mieliśmy tej wiedzy wcześniej, a niestety niektórzy tą wiedzę posiadali wcześniej zdecydowanie.
6: A co zostało zrobione? Co jest zrobione, jeśli chodzi o samorząd albo rząd? Czy coś jest robione z tą sytuacją, jeśli chodzi o zalania tych domów w Bolesławiu?
7: Jeśli chodzi o międzynarodowy zespół, został on powołany w tamtym roku. Z informacji, które jestem w posiadaniu, odbyło się 12 posiedzeń tego zespołu. W tym momencie ten zespół spotyka się cyklicznie przynajmniej raz w miesiącu. Jest aktualizowana aktualna sytuacja, czy to w gminie Bolesław, czy to w gminie sąsiedniej, czyli w gminie Bukowno. Natomiast na dzień dzisiejszy zostaje to bez jakiejkolwiek pomocy typu finansowej i innej. Natomiast w tym momencie jest pomoc oczywiście z Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Instytutu Badawczego i Geologicznego, który jest w stałym kontakcie z Urzędem Gminy Bolesław i w tym miejscu trzeba ich za to naprawdę pochwalić, bo wykonują merytoryczną pracę, bardzo rzetelnie, robią różne kwestie, analizy, przekazują informacje. Dziękuję panu dyrektorowi Sosnowca za poświęcenie tego czasu i tych działań. Natomiast nie ma innych instytucji, które by w stanie były nam pomóc. Tak? Jedną instytucją, którą naprawdę bardzo trzeba byłoby wesprzeć oczywiście przez rząd, są to Wody Polskie. Wody Polskie są odpowiedzialne za cieki wodne, które jak wiemy przez tyle lat zostały one czy to zasypane, czy zostały zaniedbane. I tutaj też kieruję szeroki apel pod kątem wsparcia rządu, pod kątem Wód Polskich. Oczywiście największym wsparciem jest wsparcie finansowe, bo jeśli pojawią się środki finansowe, to Wody Polskie mogą robić różne opracowania lub różne działania. Mamy ostatnio taki przykład, też chciałem podziękować Wodom Polskim, zarządowi z Rewni Katowice. My należymy też pod okręg Gliwice, które wykonało wzmocnienie skarpy przy rzece Biała w miejscowości Chudki. Też ta rzeka została pogłębiona. Oczywiście skutkowało to tym, że kwestia podtapiania powyższych domów już nie jest taka, jaka miała miejsce w tamtym roku. Więc widzimy, że te działania, o których my mówimy, one przynoszą rezultat. Tak? Natomiast działania systemowe, czyli rozwiązanie całego problemu, czy to całego powiatu orkuskiego, czy całej naszej gminy, ono będzie trwało. Może to trwać lata, może trwać, nie wiem, 3, 5, 10 lat. Natomiast my zostajemy z problemami tu i teraz. Natomiast takie działania interwencyjne pomagają nam po prostu działać i pomagać mieszkańcom w takiej kwestii, więc potrzebujemy. Mamy oczywiście wprowadzony stan aran przeciwpowodziowy, który został rekomendacją oczywiście międzynarodowego zespołu, skierowane pismo do Urzędu Gminy Bolesław i jest ten stan wprowadzony. Natomiast, szanowni państwo, no, ja jako mieszkaniec i rozmawiając z tymi mieszkańcami, my nie widzimy, że ten wprowadzenie tego stanu pomogło tym mieszkańcom. My myśleliśmy, że wprowadzenie tego stanu pozwoli nam w jakikolwiek sposób po prostu działać tu i teraz, typu, że wjeżdża parka, działa, później się, jak to się mówi, kolokwialnie mówiąc, dorabia do tego dokumenty. Tak? Natomiast tak to nie działa. Tak to nie działa. Mieszkańcy w tym momencie są cały czas pozostawieni sami sobie, bez jakiejkolwiek pomocy.
6: Czy jest już jakaś propozycja systemowego rozwiązania tej sytuacji?
7: Na dzień dzisiejszy z informacji, które jestem w posiadaniu.
6: W ogóle da się ją rozwiązać? Czy to jest coś, co się da zrobić? No bo te skutki, pan mówi, że cały czas ta woda idzie do góry, że ten obszar się powiększa. Czy w ogóle te analizy przyniosły jakiś rezultat, skutek, że wiadomo co zrobić, żeby temu jakoś zapobiec albo chociaż zmniejszać tego konsekwencje?
7: Panie redaktor, ja bym się na początku skupił, jeśli chodzi o analizy pod kątem finansowym, ponieważ wiemy, że każdekolwiek działanie, które jest, a na przykładzie Trzebini widzimy, że wtłaczanie mieszanki pod teren, który jest niebezpieczny, grozi zapadliskami. Tam rząd wielkości było wtoczenie, z tego co chyba dobrze usłyszałem, przy ogródkach działkowych kwoty 50 milionów złotych. Dodatkowo ta kwota ma być zwiększona innymi działaniami, przeniesieniem i odszkodowaniem z właścicieli tych posiadłości. Więc może skupmy się na działaniach finansowych. Czy te działania, które będą działaniami systemowymi, może skutkować tym, że one będą zbyt kosztowne i nie lepiej po prostu podjąć męską, jak ja to nazywam, decyzję i wysiedlić część gminy. Ponieważ musimy, szanowni państwo, się skupić na tym, że działania systemowe mogą przyjść, natomiast później musi być związane to z finansowaniem. Jeśli dane działanie będzie opierać na kwoty rząd wielkości w milionach złotych, później musi być na to finansowanie, bo my możemy zrobić działania systemowe, ale okaże się, że działanie, które ustabilizuje poziom wody na terenie gminy Bolesław w części, będzie, nie wiem, rząd wielkości kosztowało, strzelam teraz, na przykład 30-50 milionów, to może przesiedlić 30-50 domów i każdemu wypłacić godziwe odszkodowanie. Ponieważ my, jeśli będziemy wiedzieć, że dana inwestycja będzie kosztowała tyle czy tyle, to może trzeba się pogodzić z kwestią i z naturą, bo z naturą nikt jeszcze dzisiaj chyba nie wygrał, pod kątem takim, żeby te osoby po prostu przesiedlić w bezpieczne miejsce. Ponieważ jeśli my nawet będziemy mieli te działania systemowe, ten teren będzie cały czas pracował. I musimy naprawdę podjąć męską decyzję. Było też mowa o tym na Komisji Infrastruktury, która została powołana przez grupę posłów. Za to im też serdecznie mieszkańcy dziękują. Ja jako radny gminy Bolesław również uczestniczyłem w tej komisji i na tej komisji też jeden z posłów, pan Marek Sowa, jasno przekazał informację. Może trzeba podjąć w końcu decyzję, ponieważ mówimy cały czas o rozwiązaniach systemowych, mówimy cały czas o działaniach, natomiast w końcu trzeba podjąć decyzje, które będą skutkowały daleko idącą wizją tych mieszkańców. Ponieważ my nie możemy działać na zasadzie punktowego działania, a działania systemowe one kiedyś mogą przyjść. My musimy wiedzieć, co nas czeka za rok, za dwa, za trzy, jaki będzie harmonogram. Nie mówiąc o tym, że co będzie czekało gminę Bolesław za kolejne 5-10 lat. Niektóre osoby chciałyby się tu na przykład osiedlić i chcą wiedzieć, mieć gwarancję, że na danym terenie nie będą miały takich skutków, jakie mają na przykład inni mieszkańcy. To są pytania mieszkańców, którzy chcieliby wiedzieć. To są pytania mieszkańców dotyczące remontu. Nie wie, czy on ma remontować dom, piętro, wymieniać dach, ocieprać, ponieważ wzięcie kredytu lub nie wiem, swoich oszczędności całego życia, władowanie w dom, który będzie za chwilę pod wodą, no to szanowni państwo, musimy sobie zdać z tego jasną sytuację. To są dylematy ludzi. My musimy podjąć jako samorządy, jako rząd, musimy podjąć decyzje pozwalające tym mieszkańcom po prostu podjąć decyzję w tej sprawie. Czy oni mają iść w lewo, czy mają iść w prawo.
6: O czym powiedział radny gminy Bolesław, pan Alan Sikora. A jesteśmy i rozmawialiśmy też z panem Piotrem Cieślakiem, mieszkańcem Bolesławia, który jest poszkodowanym, jeśli chodzi o te skutki likwidacji kopalni, która tutaj miała miejsce. My jeszcze mówimy państwu do usłyszenia, bo zobaczymy. Usłyszymy się po godzinie 10, bo jeszcze w jedno miejsce tutaj nieopodal państwa zabierzemy, a ja panom bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie, panie dyrektor.
8: Dziękuję bardzo.
6: Godzina 9:58, to może jeszcze przez chwilę 50 Cent, a ja państwa zapraszam po godzinie 10. Yeah.

0: Dzień dobry, minęła 10:00 w tym wydaniu wiadomości. Atak na Kijów, warszawski ratusz kłamał w sprawie sygnalisty oraz krytyczny raport w sprawie działania brytyjskiej policji. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Do 12 wzrosła liczba ofiar po kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Wzrosła również liczba rannych z 34 do 46 osób. W Kijowie trwają intensywne działania ratowników, którzy próbują dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami częściowo zniszczonych bloków mieszkalnych. Nalot nastąpił tuż przed szczytem NATO w Turcji, gdzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zełenski już wcześniej ostrzegał, że Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Kijów. Poprzedni czwartkowy pochłonął 30 ofiar. Warszawski ratusz kłamał w sprawie zatrudnionego w Zarządzie Dróg Miejskich sygnalisty, donosi portal Zero.pl, powołując się na oficjalną dokumentację. Pan Piotr, który miał ochronę samego Rafała Trzaskowskiego oraz dwójki jego współpracowników w marcu 2025 roku, odmówiła wykonania ustnego polecenia dotyczącego ubezpieczania aut, które przejęło miasto, ale nie było jeszcze formalnie ich właścicielem. W publikacji Zero.pl oświadczenia, po publikacji Zero.pl oświadczenia wydały ZDM, ratusz oraz sprawę skomentował sam Rafał Trzaskowski, twierdząc, że pan Piotr nie zgłosił niczego istotnego, źle pracował, nie był przez nikogo niewłaściwie traktowany, a ochrona sygnalistów nie jest bezwzględna. Teraz już wiadomo, że ZDM wiedział o sprawie protekcji sygnalisty przez prezydenta Warszawy jeszcze przed wypowiedzeniem mu umowy, co wynika z notatki służbowej sporządzonej przez pracowników ZDM datowanej na 26 stycznia tego roku. Dodatkowe oddziały armii USA mają pojawić się w Polsce w ciągu najbliższych 3 miesięcy, informuje dziennik Gazeta Prawna. Równolegle trwają rozmowy dotyczące utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej, a decyzja w tej sprawie, według ustaleń gazety, powinna zapaść w ciągu od pół roku do 12 miesięcy. Według dziennika kwestie rotacyjnej obecności wojsk USA oraz budowy stałej infrastruktury wojskowej są omawiane przez otoczenie prezydenta i ministra obrony. Źródła DGP podkreślają, że Waszyngton wykazuje polityczną gotowość i determinację, by zrealizować oba projekty. Niezależny raport dotyczący funkcjonowania policji w Wielkiej Brytanii ostrzega, że kierownictwo służb nie utrzymuje jednolicie wysokiego poziomu i wymaga zasadniczej przebudowy. Cytowany przez BBC dokument przygotowany przez Komisję do Spraw Przywództwa w Policji wskazuje, że system wyłaniania i szkolenia kadry dowódczej jest zbyt słaby. Stanowiska komendantów w Anglii i Walii często przyciągają zaledwie jednego odpowiedniego kandydata. Autorzy raportu zwracają uwagę na niskie morale funkcjonariuszy i rekomendują zmiany w procesie rekrutacji oraz awansów. Minister do spraw policji Sarah Jones zapowiedziała, że wnioski z raportu będą podstawą programu reformy mających wzmocnić przywództwo, podnieść standardy i odbudować zaufanie społeczne. Autorzy dokumentu zarzucają kierownictwu, że faworyzuje wybrane grupy, co ich zdaniem wpływa na jakość podejmowanych decyzji i działania operacyjne.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
6: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
5: Czas na motorsport.
6: Najszybsza audycja w Polsce.
5: Zapraszają
6: Piotr Nałęcz
5: i Kamil Kowalik.
6: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
7: Wnet Kultura.
8: O kulturze szeroko.
7: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
8: głęboko.
9: De profundis.
10: 6 lipca o godzinie 12 na YouTube rusza kanał Wnet Kultura.
4: To była autopromocja.
11: Wnet tu i tam, czyli... urodzinowe podróże, małe i duże.
12: Dzień dobry Państwu ponownie. Hania Tracz, Tosia Bartyś, gmina Bolesław. Jeszcze tak. Tak, początek Odysei Wyborczej brzmiał. Przed chwilą byliśmy u jednego z mieszkańców gminy Bolesław, który nam pokazywał, jak wygląda jego rzeczywistość w zasadzie od prawie roku, gdzie cały czas w piwnicy walczy z wodą, którą cały czas pompuje do kanalizacji, do zewnętrznego, do rowu melioracyjnego. Tam pompa cały czas napięta, cały czas woda szła, agregat pracował, a już wychodząc na ogrodzenie mogliśmy przeczytać transparent, na którym było napisane: toniemy pomocy. Więc taka jest to sytuacja w miejscowości Bolesław, a my teraz pojechałyśmy 10 minut samochodem i jesteśmy w Laskach i zaraz Państwo usłyszą rozmowę z panią chyba Haliną, ale tego się zaraz dowiemy, ale zanim to jeszcze chwila muzyki The B-52 na antenie Radia Wnet.

0: Niech dają kasę, już się buduje. Po raz czwarty.
1: I tak dojechaliśmy. Gdzie dojechaliśmy? Gdzie się znajdujemy? Dzień dobry.
2: Znajdujemy się w Laskach, w gminie Bolesław. Od 2 lat zmagamy się z wodą kopalnianą po likwidacji kopalni Bolesław. Mamy mnóstwo wody na posesji, równo z gruntem i powyżej gruntu. Wszystko nam pęka. Szczególnie zniszczyła nam ta woda dom. Jesteśmy w tragicznym położeniu, bo tak jesteśmy tutaj nasączeni tą wodą i nie mamy znikąd pomocy. Potrzebne są pilnie już teraz jakieś roboty retencyjne, zbiorniki, żeby tę wodę odprowadzić, żeby osuszyć teren, bo na tym gruncie mamy tak dużo wody, że po prostu jesteśmy już załamani. Może się okazać, że za rok nie będziemy mogli już nigdzie tutaj nic zdziałać, ani też zamieszkiwać naszej posesji, bo dom bardzo ucierpiał od tej wody kopalnianej. Jest to woda żrąca, ciągle jest fundament nasączony.
1: Skąd pani wie, że ona jest żrąca?
2: Dlatego, że były badania tej wody, że zawierają one minerały bardzo żrące, nikiel i różne siarczany. Boimy się, że dom nam się za chwilę rozsypie i nie będziemy mieli gdzie pójść. Dzisiaj niby troszeczkę przy tej suszy, która była ostatnio, troszkę niewiele opadło. Ale
1: tak, bo my stoimy i patrzymy na
2: tak.
1: Co?
2: Mamy tutaj zainstalowany swój prywatny pizometr i cały czas obserwujemy poziom wody na gruncie. Jesteśmy przerażeni tym, co się tutaj dzieje. Mieliśmy już 7-krotnie do kolan wodę na posesji. Mamy tu piękny ogród i to wszystko niszczeje, ale już tu nie chodzi tutaj ogród. Chodzi nam o nasz dom, bo mieszkamy tu od urodzenia i obawiamy się, że stracimy dach nad głową. Bo może się stać tak, że konstrukcja domu może ulec w każdej chwili zmianie i zagrażać nam życiu. Jesteśmy po badaniach hydrogeologicznych przez Państwowy Instytut Geologiczny w Sosnowcu i mamy stwierdzenie, że konstrukcja domu w każdej chwili może ulec zmianie. Także jesteśmy tu przerażeni. Nie jesteśmy odosobnieni tutaj, jedyni. Na tej ulicy jest 10 domów zamoczonych w wodzie kopalnianej. Nigdy takiego czegoś nigdy nie było.
1: A kiedy ten problem z tą wodą się zaczął pojawiać?
0: W kopalni Olkusz Pomorzany.
1: Czyli w którym to było roku?
0: To był rok 2020.
1: Drugi. 2022.
0: Tak, i to wtedy pompowali od 350, od 200 do 350 metrów kwadratowych sześciennych wody na minutę. A teraz ta wszystka woda, porobili, przerwali cieki wodne pod ziemią i teraz ta woda wypływa w różnych miejscach, w różnych i z siłą do góry.
1: I trafiło na państwo.
0: Nie tylko na nas. Nie tylko na nas. Takich domów jest tu 10, doliczając jeszcze Chutki i ulicę Cegielską, gdzie płynie Sztolnia Pońkowska.
1: I co państwo z tym robią, jak sobie z tym radzą?
2: Myśmy już wszędzie pisali, do wszystkich możliwych ministerstw, nawet do prezydenta Nowrockiego, do wojewodów i niestety, ale znikąd nie mamy pomocy. Zostaliśmy pozostawieni sami sobie. A tu są potrzebne ogromne pieniądze, żeby to wszystko uratować.
0: A nie to po prostu wziąć i wysiedlić. Dać domy czy pieniądze dać, żeby się ludzie pobudowali. Wynieśli stąd. Bo dalszej mieszkania tu nie ma.
2: Egzystencja tu jest w planie słaba. No przewidujemy, że w przyszłości będzie tu tragedia. W najbliższej przyszłości. Boimy się najbardziej teraz tych opadów jesiennych, a potem mrozów, bo może tak się stać, że dom może być w fatalnym stanie. My się budzimy i patrzymy, czy dom jeszcze stoi w położeniu właściwym, czy nie jest pochylony. Bo zagraża nam to w każdej chwili. Bo cały czas te fundamenta są we wodzie. No to nie statek dom, żeby pływał po wodzie, prawda? No a nie mamy znikąd pomocy. Tu są potrzebne reakcje rządu. Pula pieniędzy na odwodnienie tego terenu, na pozbycie się tego problemu, na wzięcie mieszkańców w obronę, w ochronę. No przecież to jest nasz dorobek całego życia. No my tu to wszystko tracimy. My się boimy w ogóle cokolwiek nawet na swojej posesji posiedzieć, bo nie wiemy, czy od tych warzyw się nie zatrujemy, ponieważ ta woda jest mocno zatruta. To nie jest czysta taka dawna woda, co dawniej były wody takie czyste. To jest wszystko teraz kopalniane. No wszystko jest zmineralizowane takimi minerałami, które nie tylko żrą dom, ale i całą naszą posesję. My tu już nic nie możemy posiać. Nic skorzystać na swojej posesji. I wszyscy tu jesteśmy z takim problemem utopieni. No nie, i mamy ręce, opadają po prostu ręce nasze, bo nie, no nikt nam nie pomaga. Potrzebna jest pomoc rządu dla wód przede wszystkim polskich, dla naszej gminy, żeby oni mogli coś w tym temacie podziałać, bo na razie się nic nie dzieje. I jesteśmy cały czas sami, zostaliśmy sami sobie z tym problemem.
0: Wysiedlić, zburzyć, zrobić jezioro i będzie wszystko w porządku.
1: Ale problem też jest jakości tej wody i tego, co w tej wodzie jest.
0: No proszę panią, ta woda płynie do przemszy. Przemszy są ujęcia i ludzie piją na Śląsku, no niestety.
2: Za trochę ludzie na Śląsku nie będą mieć co pić.
0: Jest tak jak jest. Woda jest skażona metalami ciężkimi. Nikt nie chce o tym mówić.
2: Już miasto Dąbrowa Górnicza ma problem, bo się boi, że to ujęcie wody straci. No bo oni piją tą wodę, która tutaj od nas idzie i z tą skażoną wodą. No to jest problem niesamowity. Ja nie wiem, na co jeszcze rząd czeka i nie podejmuje żadnej decyzji. Niby ten zespół międzyresortowy został przy rządzie powołany, ale on jeszcze nic nie zrobił. On chyba nawet nie ma pojęcia, co tu się dzieje tak dokładnie.
1: Był tutaj ktoś?
2: O, przejechali sobie autobusem, ale nawet nie wysiedli, żeby coś obejrzeć. Wszystko sobie oglądali za szyby autobusu. No, po prostu kabaret. No. No ja nie wiem, gdzie my możemy jeszcze pisać? Ja już nie mam pomysłu, bo myśmy już wszędzie popisali. Ja już mam całą teczkę pism i odpowiedzi takich po prostu nieciekawych, niekompetentnych. Tak jakby w ministerstwie nie wiedzieli, gdzie mają co posyłać i na co mają odpowiadać. Jedno ministerstwo przesyła do drugiego ministerstwa, ministerstwo odsyła, że to nie ich temat. No i sprawa zamknięta, a nie rozwiązana. I ile my tu jeszcze możemy czekać? No, tu jest problem niesamowity. To powinno być już dawno podjęte. Ja już 5 lat wcześniej, zanim kopalnię zamknięto, monitorowałam, że może być tragedia na tym terenie. Bo to jest najniższy teren. A jeszcze tu, na Laskach, jest taki problem, że wszystkie te wody, nawet z hutek, czy z tych jezior tam, z tych lasów, muszą być spuszczone i będą spuszczone w kierunku Lasek, bo tu jest najniższy teren. Kanałem Dąbrówka, Sztolnią Ponikowską i rzeka Biała. Więc jeszcze mało, że tu mamy już tyle wody, to nam jeszcze dolewają tej wody. No to chyba nie jest rozwiązanie normalne. No, tak się chyba nie postępuje. Jeszcze dolać temu sołectwowi jeszcze wody? Jeszcze mu mało? No my tu jesteśmy już tak nasączeni, że naprawdę, przerażenie. No codziennie obserwujemy ten pizometr i jesteśmy już wykończeni psychicznie. Ja już naprawdę nie mogę spać spokojnie w nocy, bo ja nie wiem, co za moment się może stać. To jest dorobek naszego życia. My już jesteśmy w wieku emerytalnym, jesteśmy starsi i chcemy sobie pożyć spokojnie. Chyba mamy do to prawo tak żyć, żeby bez takich problemów. A tu teraz mamy taki problem. I nikt nie chce ponosić odpowiedzialności. Zakłady górniczo-hutnicze odpychają temat. A przecież to oni nam tą wodę przysłali tu.

0: do naszych władz. Ja kilkakrotnie występowałam na sesji, nawet udostępniłam w mediach społecznościowych swoją wypowiedź i powiedziałam, że ja już nie będę prosić, bo to jest groch o ścianę. No i nikt nie reaguje. Radni pospuszczali głowę na sesji i słowa nie odpowiedzieli na to. Ja sobie to wszystko nagrywam, bo ja nie wiem, jak się tragedia stanie, to żeby prokurator miał materiały do sprawy. Mam to wszystko nagrane. No bo to się już w głowie nie mieści. No nikt się tym nie przejmuje. To jest przecież ludzka tragedia. I sąsiedzi mają taki sam problem jak my. Wszystkim popękały domy. Sąsiad niedaleki tutaj obok, dwa domy dalej. Wszystkie podłogi panelowe mu wydeło od tej wilgoci. Wszystkie płytki mu ceramiczne popękały w domu. No nic z tym nie może zrobić, bo jak położy z powrotem panele, to będzie ta sama historia. Ręce załamuje, płakać mu się chciało. Poprosił mnie, żebym przyszła zobaczyć, co się tam u niego wydarzyło. No i nikogo to nie obchodzi. Pozgłaszaliśmy szkody wszyscy górnicze do ZGH, ale dostaliśmy odpowiedzi, że to nie jest ich sprawa. Bo tu nie było wyrobisk górniczych, ale tu nie było wody kopalniane, a przyszła woda kopalniana. Ja nie chcę ich wody kopalniane. Mnie jest na nic ona niepotrzebna. No, ja chcę żyć spokojnie. I pożyć sobie jeszcze trochę na tej emeryturze. I każdy z nas. Siostra też jest przerażona, bo jest dom sobie nowy wybudowała i wszystko popękało wewnątrz. I cały czas jest też wszystko nasączone u niej. No jak możemy tu egzystować? Kto nam tu pomoże? To nie są znowu takie wielkie pieniądze, ale są potrzebne pieniądze na to, żeby tę sprawę rozwiązać. No przecież tyle mamy naukowców, tyle mamy mądrych ludzi. No jest jakieś wyjście. Holandia se umie poradzić, teren depresyjny i umiała se poradzić z wodą, ze wszystkim. A my w Polsce XXI wiek nie potrafimy nic zrobić w tym temacie. No jestem już naprawdę zdołowana tak, że będę chyba krócej żyć.
1: Oby nie. Zresztą. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie i jednak coś te apele dadzą i ktoś się tutaj
0: już
1: tym zajmie.
0: Już nam się rozjechał garaż z budynkiem gospodarczym, bo tak nawilgnął, rozjechał się całkowicie. No to będzie za trochę tragedia budowlana tu. No ale to jest garaż. No, garażu nie mieszkamy. Ale dom? No. No przecież każdy dba o swój dom jak może.
1: Ile lat temu dom wybudowany?
0: Część domu jest wybudowana w 38 roku, a druga część jest w 68, bo to jeszcze dziadkowie budowali, a później rodzice. No. Ale już, nie, już widzimy, że z tego domu już nic nie będzie.
1: To jeszcze apel na koniec do słuchaczy, do władz rządowych, samorządowych. Jaki jest pani?
0: No, ratujcie nas tu. Prosimy. Już odkąd prosimy i gorąco prosimy, bo tu wszystko nam się niszczy z dnia na dzień. Tu nie ma już na co czekać. Już jest i tak za późno na ten ratunek, ale jeszcze ile można, to można coś może jeszcze uratować. Tego ma każdemu tutaj, chociaż ten dom, żeby w jakiś sposób troszeczkę obniżyć poziom wody, tej gruntowej, bo na razie to jest tragedia.
1: Ile możemy powiedzieć tutaj, patrząc do tego pizometru?
0: Tu 30 centymetrów jest od gruntu w tym pizometrze.
1: A zazwyczaj albo jak najwyżej tu było?
0: Powyżej pizometru to do kolan. Do kolan. Cała posesja była zalana do kolan, żeby przejść do siostry do domu. My mamy tu wszędzie takie gumiaki, wysokie buty i w tych butach po prostu przechodzimy jeden do drugiego. No, no mieliśmy tu jezioro. Siedem razy mieliśmy takie wielkie jezioro na całej posesji. Nic nie było widać. Wszystko było przykryte wodą. No. To jest tragedia. A nikt nie reaguje na to. No jakby wszyscy dostali jakieś leki na spanie. No. Takie ospałe towarzystwo. To ci odpowiedzialni za ten stan rzeczy. No.
1: To czas na pobudkę. Bardzo serdecznie dziękujemy, że pani nas tutaj u siebie przyjęła i pokazała i opowiedziała.
0: Ja też bardzo dziękuję i proszę o pomoc, naprawdę.
1: W Laskach byliśmy, to jest cały czas gmina Bolesław.
0: Bolesław, tak, tak. To piękna gmina, bo wkoło wszędzie las, ale chcę powiedzieć, że w Lasach też się porobiły takie małe jeziorka i te pizometry strzelające wodą. Tu w odległości 60 metrów od naszej posesji jest taki wytrysk wody kopalnianej. I on już leje się non-stop. na okolicę.

0: rągło. Nie ma zatrzymania tego. I też pełno tych pizometrów się pootwierało tutaj w naszej okolicy. W samych Laskach jest 10 tych takich pizometrów lejących się wodą kopalnianą. No to tego nigdy nie było. Nikt z ludzi starszych ani z starszego pokolenia tego nie potwierdza, żeby coś takiego było. Tylko od momentu zapięcia kopalni cały czas uporamy się z tą wodą. No, wszędzie wkoło mamy wodę. My już nie mamy sposobu na to żadnego. No. Trzeba tu szybko zadziałać. Przecież są specjalne firmy, które się tym zajmują. Powinny być jakieś zrobione opinie hydrogeologiczne. My powinniśmy mieć tu z powrotem jeszcze badania hydrogeologiczne, bo powiem pani, że kiedy śpimy w nocy, słyszymy pod domem takie dziwne uderzenia. Czyli tak jakby pod tymi fundamentami było wysokie ciśnienie wody i po prostu jesteśmy tym przerażeni, bo wszyscy to słyszymy. No tak jakby ktoś młotem pneumatycznym walił w budynki. To takie mamy pogłosy w nocy, jak śpimy, słyszymy. Czyli coś się dzieje tam pod tymi domami. A my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tam się dzieje. Od tego są chyba naukowcy i specjaliści.
1: I takie są tutaj skutki zlikwidowania kopalni. Jak się ta kopalnia nazywała?
0: Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław z siedzibą w Bukownie.
1: Co tam było wydobywane?
0: Cynk i ołów.
1: I z takimi właśnie tutaj skutkami zamknięcia w taki sposób tej kopalni się mieszkańcy mierzą. My na pewno jeszcze będziemy do tematu wracać, a tymczasem czas na Łukasza Jankowskiego i Odyseję Wyborczą. Hania Tracz, Tosia Bartyś, mówimy państwu do usłyszenia z gminy Bolesław.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Reklama.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
0: Odyseja wyborcza.
6: Zaczynamy odsłonę wyborczą. Nowy tydzień, poniedziałek, dzień 6 lipca. Witam Państwa bardzo serdecznie. No to wakacje w pełni, urlop w pełni dla tych, którzy go mają, a my w radio będziemy pracować dla Państwa w odyseji wyborczej przez pewnie całe wakacje, bo cały czas niepewny jest los wyborów uzupełniających w Krakowie. Nie wiem, czy są wybory uzupełniające, po prostu wyborów na prezydenta Krakowa. Być może będą w sierpniu, ale to jest coraz mniej realne. Raczej się przełożą, bo lokalny działacz KOD-u protestuje, ale my i tak pewnie z Odyseją zostaniemy na całe wakacje, bo sezonu ogórkowego w polityce już nie ma. Szczególnie na rok z okładem do wyborów parlamentarnych. Dużo będzie się działo i dzisiaj też dzieje się w polityce. Cały weekend pod znakiem donacji rakiet, dość drogich rakiet przechwytujących z polskich sił zbrojnych do Ukrainy, a poniedziałek to kolejne informacje o służbie zdrowia, ale też o sytuacji w warszawskim ratuszu. Wszystko to układa się w niezbyt korzystny krajobraz dla koalicji rządzącej i od tego zaczniemy, czy raczej będziemy rozmawiać z naszym gościem na naszych łączach, Piotr Gursztyn, dziennikarz, historyk, publicysta, tygodnik sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Ale tak się zawahałem, że może nie od tego, bo czytam właśnie tekst. Jestem dokładnie w połowie, bo wpadł mi w rękę, jak co poniedziałek, tygodnik sieci, a tam tekst o tym, co się wydarzyło w kampanii na końcówce kampanii prezydenckiej z Karolem Nawrockim, co zostało ujawnione i opisane w książce, która zawiera trzy rozmowy Karola Nawrockiego z profesorem Andrzejem Nowakiem, albo odwrotnie, to profesor Nowak rozmawia z Karolem Nawrockim. No i właśnie sytuacja sensacyjna, na tyle sensacyjna, że wzbudziła pewną dyskusję, czy potrzebnie ujawniona, czy wszystko to na pewno jest w tej chwili tak bardzo istotne, żeby to ujawniać, rozmawiać, no i różne wątpliwości, dlaczego teraz, a nie wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Co ta historia mówi i o samej kampanii prezydenckiej sprzed roku, ale też, czy ponad roku, ale też o polskiej infosferze?
7: Czy mówimy konkretnie o tym zdarzeniu, incydencie bodajże w Ząbkowicach Śląskich, który Karol Nawrocki opisał, czyli jakaś taka zapaść połączona z bardzo silnymi torsjami, utratą pamięci na kilka minut, jakieś takie szokujące zdarzenie. Znaczy no, to oczywiście teraz dzisiaj to mamy komentarze różne takie. No, jedna skrajność to mówi, chciano otruć kandydata, czyli go wyeliminować po prostu przez zamordowanie, a druga skrajność jest taka, no facet ćpun się przećpał i tak dalej. Nie? No, ja generalnie nie podpisuję się pod żadną tą skrajnością, chociaż bliżej mi do tej wersji takiej, że ktoś mógł coś dosypać Karolowi Nawrockiemu, bo to jest możliwe. No, takie rzeczy się zdarzały jednak w polskiej polityce. To nie jest trudne zresztą coś takiego zrobić. Jeśli ktoś mi teraz powie, że no nie, to jest niemożliwe. Wszyscy są tacy szlachetni w Polsce, że nie. Znaczy zwracam uwagę coś takiego. Gdyby to był incydent spowodowany przed, nie wiem, zatruciem snusem na przykład, to po pierwsze Karol Nawrocki by się tym nie chwalił, a po drugie też jest kalendarium ważne. Ta historia miała miejsce 15 maja, a opinia publiczna zauważyła, że on używa tę używkę, ma taki, nie wiem, tylko można nawet nałogiem nazwać, czy tam nawyk, cokolwiek, kilka dni później w czasie debaty w Końskim. Więc tak na zdrowy rozum, gdyby on się zatruł snusem, no to kilka dni później on by tego już nie używał. No to jest coś takiego, że to po prostu odrzuca nas, czymś się zatruli. On poza tym intensywnie cały czas uprawiał i uprawia sport, więc no, trudno jest cokolwiek uprawiać, kiedy człowiek jest jakimiś takimi środkami farmakologicznymi podtruty. Też zwracam uwagę, że on wtedy po tej debacie w Końskich, bo tam od razu było, co on tam zażywa, biały proszek i tak dalej, zrobił taki ruch, że poddał się badaniom farmakologicznym, po prostu na obecność, tam test na obecność różnego rodzaju środków. Rafał Trzaskowski tego akurat nie zrobił. No i tam ta lista była taka, że on nie używał różnego rodzaju środków, nie wiem, tam kokaina, cokolwiek innych rzeczy, to akurat mam dość słabą orientację w tym temacie, co można zażywać. Więc wszystko wskazuje na to, że albo to było załamanie organizmu z powodu stresu, no bo ja też interesowało mnie, zacząłem sobie tam sprawdzać, googlać, co to może być. No, takie rzeczy mogą się zdarzyć. Rzeczywiście, że po prostu kampania wyborcza jest to, jak wiadomo, każda kampania wyborcza prezydencka jest robiona po prostu na wariata. To jest bardzo szybko, bardzo szybkie tempo, nieregularne pory posiłków, niedostateczna ilość snu, więc jakieś takie zdarzenie mogło mieć powody naturalne, czyli po prostu jakieś tam skoki adrenaliny, cukru, innych jakichś życiowych substancji w organizmie i mogła być to zapaść naturalna. Mogła być też zapaść niewykryta wcześniej choroba na tle jakimś padaczkowym. Tylko, że to jest, dowiadujemy się po roku. Przez ten czas Karol Nawrocki jako prezydent jest pod bardzo dobrą opieką lekarską. W związku z tym ta rzecz byłaby zbadana. A ja przypominam, że to jest reguła działająca stuprocentowo. Czynni politycy nie zdradzają swojego stanu zdrowia, jeśli mają jakieś kłopoty. To jest po prostu, że dopóki ktoś jest czynnym politykiem i może się nie przyznawać, to nie przyznaje się, że ma jakąś słabość. No po prostu tak jest. No, może to nie jest fajne, ale tak jest. No. W związku z tym wydaje mi się, że gdyby to było jakieś potem wykryta jakaś dolegliwość wynikająca z przyczyn naturalnych, to on by tego nie zdradził. On by w ogóle ominął ten epizod, bo my w ogóle o tym przecież nie wiedzieliśmy. Nikt o tym nie wiedział. Nawet plotek żadnych nie było na ten temat. Kompletne zaskoczenie. No i tam są takie okoliczności, o których Karol Nawrocki opowiada, które wzbudziły jego niepokój. Czyli to dopytywanie się, czy on na pewno przejedzie tym pociągiem, tam miały być jakieś kamery w tym pociągu, więc ja stawiam taką tezę, że prawdopodobnie dosypano mu czegoś, co nie miało go wcale zabić, tylko miało go właśnie doprowadzić do jakiejś torsji w obliczu kamer, przy ludziach i tak dalej, i byśmy dostali wtedy obraz zażyganego faceta. No w Polsce jest to obraz zabójczy, to jest obraz jest w ogóle sam z siebie bombą, no coś, czego nie da się później wygumkować, nie da się po prostu, ludzie tego już nie odzobaczą, jak to się mówi.
6: I na tym to polegało, no ale z drugiej strony, żeby szybko przejść do kłopotów koalicji, tylko chciałbym to spuentować, to bo wątpliwości jest dużo. Czy dlaczego wtedy, no na przykład dlaczego czekano, że się poprawi, nie było, no lekarze od razu,
7: no,
6: dlaczego
7: z tego samego powodu,
6: nie pobrano próbek tego, żeby można było to zbadać toksykologicznie.
7: Z tego samego powodu, braku zaufania do aparatu państwowego, do instytucji publicznych. No, mieliśmy, akurat w tamtym czasie była sprawa kawalerki. No, media, które to ujawniły, piszą, że same dotarły, bo tam w księgach jakichś hipotecznych siedziały. Ja uważam, że to jest kłamstwo, że to jest bzdura. Dostały to od służb z ankiety Nawrockiego, gdy starał się jeszcze jako pracownik IPN-u o dostęp do informacji niejawnych. No mamy potem późniejszą sytuację, ale no po prostu tu już służby niemalże za ręce zostały złamane. To jest sprawa dokumentacji medycznej Sławomira Cęckiewicza. Te kwity krążyły. A przypomnę jeszcze, na zasadzie analogii, mieliśmy w przypadek Gabriela Daniela Janowskiego. Facet był czynnym politykiem, zachowywał się, był radykalnym, gwałtownym politykiem, ale nie zachowywał się jak wariat. A tu nagle zaczął w Sejmie skakać i wydawać jakieś dziwne odgłosy. Jeden, jedyny raz, bo potem już mu się to nie zdarzyło. On twierdzi, że mu dosypano środki, miał, i zresztą miał jakieś tam kwity na ten temat, no ale ten jeden, jedyny raz pokazuje. Jest sprawa posła Gruszki, który wypił kawę i nagle po prostu upadł pod jakimś masywnym wylewem, już nie wrócił do polityki, a jednocześnie w tym samym czasie aresztowano mu pod całkowicie sfingowanym zarzutem asystenta, znaczy zarzut był sfingowany szpiegostwa na rzecz Rosji, który po prostu się kompletnie nie potwierdził, sąd zwolnił, uniewinnił tego nieszczęsnego człowieka. A to były czasy Komisji Orlenowej akurat, więc jakoś wszystko się składało. Mamy sprawę pani Jaruzkiej, która nagle się pojawiła przed tą komisją i tu akurat nikt nikomu nic nie wsypał do jedzenia czy do picia żadnych proszków, ale tu akurat też za rękę złapaliśmy dwóch ludzi, no Konstantego Miodowicza i pana Bruchwicza, którzy ją przyprowadzili tam. A to byli ludzie związani z Platformą Obywatelską i tu na zasadzie ku i bono, czyli kto z tego skorzystał? Włodzimierz Cimoszewicz był wtedy faworytem wyborów prezydenckich. Wygrałby on albo Lech Kaczyński, przy czym Włodzimierz Cimoszewicz chyba był wtedy na pierwszym miejscu. Lech Kaczyński był drugi. Donalda Tuska w tej konkurencji nie było. Cimoszewicz nie wytrzymał presji po całej tej aferze, wycofał się i dopiero Donald Tusk wszedł do wyborów prezydenckich 2005 roku, które wygrał zresztą w pierwszej turze. Więc jeśli ktoś mi powie, że w Polsce takie rzeczy się nie zdarzają i są niemożliwe, to ja taką osobę uważam albo za naiwną, albo za fałszywą, która kłamie i nas próbuje oszukać.
6: Panie redaktorze, to tutaj stawiamy kropkę w tej sprawie, oczywiście to jest tak, że ta sprawa będzie powracać, no bo sytuacja jest bulwersująca.
7: Chyba nie, no bo tu
6: to jednostkowa, zamknięta, nie, no jest śledztwo, ono się będzie toczyć, to jeszcze myślę, że to
7: no,
6: nie jest
7: to
6: tak.
7: Prokuratura to umorzy, no bo prokuratura po pierwsze tak lubi robić, a po drugie no, wydaje mi się, że po roku jest cokolwiek trudno zrobić. Masa środków takich farmakologicznych rozkłada się w ciągu kilkunastu, czy kilkudziesięciu minut, czy kilku godzin, nie? Ale to bardzo szybko to działa, no więc Więc co można tutaj, co tutaj już ta prokuratura nawet przy najlepszych chęciach może zrobić? Ja jestem przekonany na 99%, nie dowiemy się żadnych nowych szczegółów w tej kwestii. No, ale może, no może, nie wiem. Powiem wielki znak zapytania.
6: I będziemy dalej ten znak zapytania starali się odpowiadać. A teraz koalicja rządząca, bo tu dzieje się bardzo dużo, służba zdrowia cały czas, to kolejne afery. Dzisiaj informacja, że grupa lekarzy założyła sobie taką spółkę i wyciągała pieniądze ze szpitali powiatowych za zgodą, wydaje się, dyrekcji tych szpitali, które to dyrekcje podpisywały niekorzystne kontrakty i tak to trwało, to zarabiali za godzinę 26 tysięcy złotych. Na godzinę. Taka była stawka. Ktoś policzył, że Lionel Messi, znany pewnie państwu z boisk piłkarskich, dość dużo zarabia, to prawda. Zarabia skromne 27 tysięcy razem z bonusami i premiami za godzinę, więc ta grupa neurochirurgów no, miała stawki prawie tak jak Lionel Messi. To dobrze płacimy tym lekarzom jednak w Polsce.
7: A jednocześnie w moim rodzinnym mieście Braniewie pani dentystka, która przyjmowała na NFZ, trudno się dostać, ale to ona akurat tak działała, dostała karę 200 tysięcy złotych od NFZ-u. No więc w takim żyjemy świecie. Koalicja Obywatelska lubi twierdzić, że to jest wina systemu. Ludzie nie głosują na system, tylko na partie polityczne, więc jeśli kogoś ukarają, no to Koalicję Obywatelską, no bo ona rządzi, chociaż tam są jeszcze zaszłości jeszcze tam z czasów covidowych, czyli to jakoś tam PiS też obciąża, ale no to ponieważ PiS już nie rządzi prawie 3 lata, więc to jakoś jemu uchodzi. Poza tym też tych okoliczności tu jest dużo więcej, które obciążają Koalicję Obywatelską w tym sensie, że to jednak nie jest wina systemu, bo pan Kasprzyk nie był winą systemu, tylko winą dwóch czynników. Pierwsze to taki, że ktoś mu pozwolił na to, ktoś pozwolił mu, bo go awansował i promował go, a sam siebie się przecież nie promował wewnątrz struktur partyjnych i też tym samym też instytucji samorządowych, a ktoś to tolerował, bo były przecież rady nadzorcze, były zarządy i tak dalej. I to, mimo informacji to tolerowano. Więc tutaj to sprowadzam teraz na teren polityki. Poza tym ludzie lubią, mówię o wyborcach, obywatelach, zresztą komentatorzy tak samo, lubią patrzeć całościowo. No, jest ten słynny wiersz Tuwima, Straszni Mieszczanie, którzy patrzą wszystko osobno, ale jednak większość obserwatorów widzi wszystko razem. I mamy teraz teraz aferę, która akurat wysunęła się na numer jeden, czyli aferę dotyczącą przekazania w tajemnicy. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim, w tajemnicy pocisków PAK-3 Ukrainie. No i całe zamieszanie, bardzo paniczna reakcja rządu. I tu mamy naraz dwie takie afery o tym samym ciężarze, czyli takie, które po prostu no, będą się ciągnęły, są idealnym materiałem kampanijnym, można ją, po każdą z nich można opowiedzieć w kilka sekund, bo ten czynnik tutaj zawsze jest podnoszony, czy o czymś da się opowiedzieć w windzie. No, o jednej i drugiej da się bardzo szybko, nie trzeba wcale tego jakoś w skomplikowany sposób tłumaczyć. Skala dotarcia tych afer, bo tej pierwszej to wiemy już, jaka jest skala dotarcia, to każdy obywatel w Polsce już się dowiedział po kilkadziesiąt czy po kilkaset razy o aferze w Szpitalu Południowym, tam w różnych jej odsłonach, łącznie z tym panem, który tam bezcześcił zwłoki i tak dalej. Ta afera z kolei z pociskami do patriotów, no to ona dojrzewa, ale zaraz się też wszyscy obywatele w Polsce dowiedzą. Ona jest w takim kontekście, w którym też wszyscy umieszczają, czyli po pierwsze pan premier Tusk wielokrotnie mówił o zagrożeniu rosyjskim za takim rychłym, które niebawem nam może coś zaszkodzić, więc tutaj ta sprawa nie konweniuje. Po drugie, mieliśmy i mamy cały czas debatę na temat sensowności programu SAFE, czyli zapożyczania się. Tu ze strony rządzących, łącznie z ministrem obrony, były takie bardzo surowe słowo, zwłaszcza pod adresem prezydenta, który to zawetował, że to była zdrada munduru. No to jest pytanie, jak tam była zdrada munduru, to czy tutaj też nie ma zdrady munduru? Więc ta narracja rządowa, bo ona bardzo słabnie w tym momencie, albo jest inaczej, albo łatwiej jest ją, bardzo łatwo jest ją zbijać. No po prostu jeśli ktoś powie, no bo my tutaj safe zrobiliśmy, haha, no ale oddaliście pociski, to jeszcze po cichu, w tajemnicy przed ludźmi. Bo to nie chodzi o to, że nie zapytano Sejmu o zdanie, bo nie w tym rzecz. Po prostu nie poinformowano i wygląda na to, że też zwierzchnika sił zbrojnych, czyli prezydenta, nie poinformowano. Więc no, robi się bardzo ciekawie i tą wakację, no jak to się mówi, wakacje ludzie mają trochę jakby więcej czasu, no i będą o tym rozmawiać, no i tak jak w święta. No i to nie jest dobra wiadomość dla rządu, bo teraz wszystkie wiadomości, które są powiedzmy neutralne albo takie kontrowersyjne, to one są już komentowane skrajnie negatywnie dla rządu. Jeszcze ileś miesięcy temu, jak była jakaś sytuacja kontrowersyjna, no to może to jest źle, a może to jest dobrze, a może to jest tak trochę pośrodku, trochę źle, trochę dobrze, a teraz nie. Teraz już przeważa interpretacja przy takich, powiedzmy, niejednoznacznych informacjach, że to jest bezwzględnie coś, co rząd źle robi.
6: Dobrze, to skoro mamy taki obraz, to jak wygląda Donald Tusk, który dał czas do wtorku, czyli jutro ma prezes NFZ-u i pani minister jakieś rozwiązania przynieść. Oczywiście wszystko jest pokłosiem sytuacji z Warszawy, ale no dzisiaj ten tekst, akurat nie Kanał Zero, tylko Wirtualna Polska, pokazuje, że tutaj jest znacznie szerszy problem i on coraz mocniej kuje w oczy. Ten termin, Donald Tusk wychodzi w piątek, nic w zasadzie nie mówi konkretnego, żadnych nie daje rozwiązań, tylko rzuca parę haseł i daje termin na weekend, tak? Że po weekendzie, że poniedziałek, no i we wtorek mają być gotowe rozwiązania, a jak nie, to konsekwencje personalne, czy tego typu zarządzanie kryzysem w służbie zdrowia, nie tylko, bo też pewnie będzie dotyczyć Ukrainy za chwilę, jest skuteczne z punktu widzenia politycznego, panie redaktorze.
7: Moim zdaniem średnio. No w piątek zobaczyliśmy premiera, który miał być takim surowym premierem, na tej zasadzie surowy, dobry, ale surowy car, który rozlicza tych swoich leniwych i być może złych bojarów. No nie, ale tu zobaczyliśmy człowieka, który dużo opowiada, coś jest to jest niespójne, są ta kartka jeszcze w ręce, to wyglądało tak sobie. Poza tym ten przekaz był o tyle niespójny, że się dowiedzieliśmy, że są tysiące soleników VIP, a przekaz do tej pory Koalicji Obywatelskiej było, że nie było żadnego soleniku i pokażcie listę tych, którzy korzystali, a tu się okazuje, że są jednak tysiące. Potem jeszcze wyszedł ten pan poseł Kandyba, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, który mówi, że to jest normalne, że się dostaje kawę w szpitalach. Chyba nie jest jednak normalne, przynajmniej ja z czymś takim się nie spotkałem. No i ten przekaz się rozjeżdża. Poza tym, co mógłby zrobić pan premier, żeby to zrobiło wrażenie na ludziach, żeby było coś, co się nazywa popularnie efektem wow? No co, wywali panią minister zdrowia? No to ma taką średnią rozpoznawalność, zerowy autorytet nawet w szeregach zwolenników Koalicji Obywatelskiej, więc no zniknie pani, nazwiska, której nie wszyscy pamiętają. No i kogo on znajdzie? Jakiegoś posła czy posłankę z własnego klubu, który jest w Komisji Zdrowia, przy okazji jest z zawodu lekarzem? No to też jakoś nie zostanie szczególnie zauważone. Profesora religii drugiego w tym momencie nie ma i wątpię, żeby któryś chciał przyjść i świecić oczami za to, co się dzieje i w sumie być bezradnym wobec tych wszystkich zjawisk. Jest rzeczywiście w interesie rządu sprzedanie tego jako właśnie afer lekarskich, że to jest wina lekarzy, systemu, a w tym nie ma polityki. Przy czym też jest to o tyle słabe, że no, ten rząd już jednak trochę rządzi. Mówił o tych problemach jeszcze za czasów minister Leszczyny. W pewnym momencie ludzi też bardziej zacznie zainteresować czas oczekiwania, na przykład, żeby dostać się do specjalisty, a ten czas oczekiwania jest w chwili obecnej. On był porównywany bodajże z rokiem 2012-2014. Wtedy było tak źle. Potem się poprawiał, że no, w oczach ludzi to, co się wydłuża, jest trudniej się dostać do specjalisty. Naczelna Izba Lekarska alarmuje, że jesienią będzie jeszcze gorzej. Pewnie będzie jeszcze gorzej, a na pewno nie będzie lepiej. Więc no, no prawdę powiedziawszy, takiego bez większego zainteresowania oczekuję na to, co się wydarzy jutro, czy tam pojutrze, bo tam też mowa była o terminie środowym, jakieś dymisje miały być, no tylko no, co to zmieni? No, Donald Tusk ma łatwość zapowiadania jakichś takich ważnych i strasznych rzeczy, zbyt często to robi, w związku z tym, no tak przynajmniej ja jako komentator otępiałem na te zapowiedzi.
6: Rzeczywiście zapowiedzi, które, no pytanie, kto wróci do tego ministerstwa i pytanie, kto będzie to sprzątał. Na razie są sondaże, które pokazują, że to Rafał Trzaskowski też powinien się do dymisji podać w związku z całą aferą. I to są takie niepokojące, bo być może w Warszawie cały czas Rafał Trzaskowski miałby szansę na wygraną i ma wielu zwolenników, o tyle w skali ogólnopolskiej Rafał Trzaskowski to, co robi w Warszawie, albo to, czego nie robi, doprowadza do topienia całej formacji. I tak w Warszawie wszystko jeszcze może jest okej, w miarę, ale na gruncie ogólnopolskim, a to tam się wygrywa wybory do Sejmu i Senatu, Warszawa z Trzaskowskim na czele zaczyna topić partię Tuską.
7: Ale bądźmy sprawiedliwi i wymieńmy obok Rafała Trzaskowskiego nazwisko Marcina Kierwińskiego, bo ja myślę, że on miał więcej, jako osoba z natury bardziej aktywna, w sensie takim no, Rafał Trzaskowski raczej nie słynął nigdy z aktywności, więc jego wina polega na tolerowaniu tych wszystkich patologii, a jeśli ktoś był czynny w tym wszystkim, no to bardziej Marcin Kierwiński, który skądinąd, to też nie pominijmy tej informacji, bo to jest informacja kuriozalna, przypomina zresztą trochę sprawę Leszka Kraskowskiego, wytoczył proces Joannie Miziołek za to tylko, że ona powołała się na informację telewizji Republika. Ona się powołała na telewizji Republika z zastrzeżeniem, jeśli to prawda, to coś tam i teraz został jej wytoczony proces. Czyli to też pokazuje z jednej strony taką arogancję cały czas tej ekipy, ale z drugiej strony głupoty, bo to już jest głupie. To już jest taki etap, że to jest głupie, że po prostu to jest efekt Barbary Streisand, który uderza akurat w wizerunek całej tej ekipy i przypomina w ogóle powody, dlaczego to się stało. No ale zgoda, ci dwaj panowie pogrążają całą formację w skali kraju i gdyby Donald Tusk, a propos tych dymisji, o których przed chwilą rozmawialiśmy, miał kogoś dymisjonować, żeby to zrobiło wrażenie, no to ich dwóch, no to tak, to powinien ich jakoś po prostu bardzo mocno ukarać, realnie ukarać, a nie jakoś tam symbolicznie i to by zrobiło wrażenie, a nie dymisja dwóch jakichś pani wiceprezydentek, o których nazwiska wcześniej były nieznane szerszej opinii publicznej. Więc to tak, no zgoda. No.
6: To w takim wypadku, jeżeli Rafał Trzaskowski topi, czy ta piątkowa deklaracja samego Trzaskowskiego, dwie panie wiceprezydent odchodzą, Donalda Tuska politycznie oznacza kres, że Donald Tusk uznał dalej, no może zetnę właśnie w środę panią minister, ale nie będzie trzęsienia ziemi w Platformie, nie będzie drugiego rozliczenia jak po aferze taśmowej chociażby, czy wcześniej aferze hazardowej. Nie będzie roszad, nie będzie tak, że ktoś straci stanowisko, że tutaj partie zostaną rozwiązane w Warszawie. Nie będę dalej ciął, bo to cięcie może oznaczać jedno, spadek jakości partii albo wyciekanie kolejnych afer. Donald Tusk uznał, że już nie opanuje tego kryzysu inaczej niż tylko na przeczekanie.
7: No ale no właśnie tu jest problem i chaos, bo metoda na przeczekanie była na początku. I przy rozwiązywaniu kryzysów trzeba być konsekwentnym. Trudno, nie ma metody, żeby robić tak trochę tą metodą, a trochę inną metodą. Można tylko zastosować jedną metodę, a przy rozwiązywaniu kryzysów są dwie metody. Jedna taka niezbyt ładna, brutalna, taka postsowiecka na wyrwę, czyli nie było żadnej afery, to nie nasza ręka. No i to na początku obowiązywało, no bo tutaj panowie Arłukowicz i Giertych byli twarzami tej metody. A druga metoda, taka nazwijmy ją bardziej zachodnia, zachodniojapońska, bo japońscy politycy, że tak robią, pani nawet przepraszają i płaczą przy tym, że ci oskarżeni jakąś aferę wychodzą, kajają się, przepraszają, rozliczają winnych, obiecują poprawę i że to się więcej nigdy nie zdarzy. No i po kilku tygodniach Donald Tusk zastosował tę drugą metodę. No to jest absolutna niekonsekwencja, która jest szkodliwa dla tego, kto jest niekonsekwentny. Tego nie da się obronić, no bo albo były saloniki VIP, albo ich w ogóle nie było. Ci, którzy twierdzą, że był salonik VIP, to znaczy, że to są przecież mieli być oszczercami i jakimiś konfabulantami, którzy wymyślili, którzy nie potrafią podać listy polityków PO, którzy byli w tym saloniku VIP. No a wyszedł Donald Tusk i powiedział, że były tysiące saloników VIP. No zresztą pan poseł Kandyba to potwierdził. No więc to jest chaos, absolutny chaos.
6: Chaos komunikacyjny i też pytanie, czy jest tak, że Donald Tusk, no jest ta, o czym pan to powiedział, próba przerzucenia na system, czy to się udaje, czy to jest tak, że Polacy uznają, że to właśnie lekarze i system, czy jednak rząd, bo chyba też o to toczy się gra, szczególnie gra Donalda Tuska.
7: Nie, no, zazwyczaj najbardziej zły jest PiS, tylko że PiS już długo nie rządzi, ale no i pewne odruchy są, że tak powiem, zakodowane w DNA Koalicji Obywatelskiej i sojuszników, bo ten taki bardzo panikarski, jak ja to odebrałem, wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat tej afery rakietowej, bo tak to chyba można już nazwać, było uderzeniem w Mariusza Błaszczaka. No to zwracam uwagę, bo to jest taka, widać jak metoda działa, skądinąd słaba metoda, że tam Błaszczak będzie rozliczany za to, tylko co ma Mariusz Błaszczak do całej tej historii z rakietami. Jedyne to, że jak już to wyszło, to on tam zadał pytanie, czy to prawda, tam się pouburzał, że to skandal i tak dalej, w internecie to pisał, ale na pewno nie był pierwszy, był gdzieś tam jednym z pierwszych, bo też Krzysztof Bosak mniej więcej w tym samym czasie pisał, ale wcześniej różni tam youtuberzy, internauci, dziennikarze o tym pisali. No ale i dlaczego ten Błaszczak został zaatakowany? No dlatego, że no, trzeba to jakoś przerzucić na PiS. No jest to dramatycznie słabe, choć jest w tym pewien sens, bo wydaje mi się, że to jest próba ratowania własnego takiego najbardziej żelaznego elektoratu, co widać też przy aferze Szpitala Południowego. Jakby jakieś środowiska takie decydenckie w Koalicji Obywatelskiej w rządzie były pogodzone z tym, że nie uda się już uratować sympatii czy jakiejś tam, nie wiem, potencjału sympatii u niezdecydowanych, no to ratujmy morale naszego najwierniejszego elektoratu. I to będzie taki fundament, na którym będzie się odbudowało później, gdzieś w przyszłości, za jakiś czas, jak ludzie zapomną o tym wszystkim poparcie. I tutaj chyba ta sama metoda została zastosowana. No mówienie o systemie to jest generalnie takie, no, zamulanie, bo takie przerzucanie winy, to nie my, to system, to samo się zrobiło. No to Putina jeszcze brakuje, prawdę powiedziawszy, w tej narracji.
6: To już skoro Putin, to na koniec ta deklaracja Władysława Kosiniaka-Kamysza i wracamy do tematu przekazania drogich rakiet przechwytujących, które są realizowane w ramach systemu Patriot. to ta decyzja, że w takim wypadku właśnie spróbujemy także PiS w to umoczyć i pokażemy wszystkie donacje od roku 2022.
7: Nie, no to jest panika, bo ileś godzin wcześniej, przed tym wpisem Władysława Kosiniaka-Kamysza, mieliśmy informację, że telewizja Polsat pytała o tę sprawę, pytała wiceministra Tomczyka, on odpowiedział, że nie może powiedzieć, bo to jest tajemnica wojskowa. No okej, jest to jakaś tam, jest to jakaś odpowiedź, można to jakoś zrozumieć, a potem po kilku godzinach, no to my w takim razie wszystko odsłaniamy. No to jest absurdalne, no po prostu od ściany do ściany, albo tajemnica wojskowa, albo wszystko odsłaniamy, przy czym ja akurat uważam, że to chyba jakiejś sensacji nie będzie, w tym sensie, że no jakoś tam śledzę ten ruch pomocowy, ten oficjalny, wojskowy, militarny dla Ukrainy i te wszystkie duże donacje, to one generalnie były omawiane. To nie wiem, uznano, że to jest trudno ukryć. Zresztą w państwach demokratycznych tajemnica wojskowa jest w ogóle trudna do ukrycia, no bo jest system zamówień publicznych, trzeba się z tego majątku rozliczyć, jak jest coś kupowane, no to mniej więcej wiadomo, ile to jest kupowane, w jakim tempie będzie dostarczane, stąd my szacunkowo mniej więcej wiemy, ile mamy już tych pocisków PAK-3, bo zamówiono ich ponad 800, a tam nie wiem, może 1/3 już nam dostarczono, bo taki jest tempo dostaw. To na tej podstawie można tam przypuszczać, ile my mogliśmy oddać. Niemcy teraz podali, że w ogóle było 30 tych pocisków od 4 krajów. Więc to tajnienie jest też zamulaniem, ono niewiele da, ale też możliwe jest też, że strona ukraińska nie chce tego odtajniania z jakichś swoich powodów, nie politycznych, wojskowych, czysto wojskowych, i jednostronne takie odtajnienie jest jakimś absurdem. To jest też kwestia jakichś naszych zobowiązań sojuszniczych, że był Ringtausch na przykład, czyli różne rzeczy były przekazywane z kraju do kraju potem, żeby dodać Ukrainie. Więc no, nie wiem, jak to zostanie odebrane w tym szerokim kontekście militarnym, jeśli chodzi o inne państwa. No, ale no, rząd panikuje. No, to jest bezwzględnie znak paniki.
6: O czym mówił Piotr Gurszczyn, dziennikarz, publicysta, Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję pięknie.
6: Teraz czas na serwis informacyjny, a zaraz potem my do tematu wrócimy. Naszym gościem będzie profesor Piotr Grochmarski.
0: Odyseja wyborcza.
8: Warszawski ratusz kłamał w sprawie zatrudnionego w Zarządzie Dróg Miejskich sygnalisty, donosi portal Zero.pl, powołując się na oficjalną dokumentację. Pan Piotr, który miał ochronę samego Rafała Trzaskowskiego oraz dwójka jego współpracowników w marcu 2025 roku, odmówiła wykonania ustnego polecenia dotyczącego ubezpieczania aut, które przejęło miasto, ale nie było ono jeszcze formalnie ich właścicielem. Po publikacji Zero.pl oświadczenia wydały ZDM, ratusz oraz sprawę skomentował sam Rafał Trzaskowski, twierdząc, że pan Piotr nie zgłosił niczego istotnego, źle pracował, nie był przez nikogo niewłaściwie traktowany, a ochrona sygnalistów nie jest bezwzględna. Teraz wiadomo, że ZDM wiedział o sprawie protekcji sygnalisty przez prezydenta Warszawy jeszcze przed wypowiedzeniem umowy, co wynika z notatki służbowej sporządzonej przez jej pracowników. Na południowym zachodzie Francji szaleje niekontrolowany pożar lasu, który zmusił do ewakuacji 10 tysięcy mieszkańców z około 2000 miasteczek i wiosek w pobliżu granicy z Hiszpanią. Władze ostrzegają, że silny wiatr może dodatkowo podsycić ogień. Poinformowały również, że żywioł strawił już ponad 5,5 tysiąca hektarów terenów u podnóża Pirenejów. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunes przekazał w telewizji TF1, że sytuacja ponownie się pogarsza i że walka z ogniem zaczyna się dziś na nowo. Wczesne fale upałów, które nawiedziły Francję oraz zachodnią Europę w maju i czerwcu, wysuszyły ogromne połacie ziemi, czyniąc je wyjątkowo podatnymi na tegoroczne pożary. Do 12 wzrosła liczba ofiar po kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Wzrosła również liczba rannych z 34 do 46 osób. W Kijowie trwają intensywne działania ratowników, którzy próbują dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami częściowo zniszczonych bloków mieszkalnych. Naloty nastąpiły tuż przed szczytem NATO w Turcji, gdzie Wołodymyr Zełenski ma spotkać się z Donaldem Trumpem. Zełenski już wcześniej ostrzegał, że Rosja przygotowuje kolejny masowy atak na Kijów. Poprzedni czwartkowy pochłonął 30 ofiar. Dodatkowe oddziały armii USA mają pojawić się w Polsce w ciągu najbliższych 3 miesięcy, informuje dziennik Gazeta Prawna. Równolegle trwają rozmowy dotyczące utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej, a decyzja w tej sprawie według ustaleń gazety powinna zapaść w ciągu od 0,5 roku do 12 miesięcy. Według dziennika kwestie rotacyjnej obecności wojsk USA oraz budowy stałej infrastruktury wojskowej są omawiane przez otoczenie prezydenta i ministra obrony. Źródła DGP podkreślają, że Waszyngton wykazuje polityczną gotowość i determinację, by zrealizować oba projekty. Niezależny raport dotyczący funkcjonowania policji w Wielkiej Brytanii ostrzega, że kierownictwo służb nie utrzymuje jednolicie wysokiego poziomu i wymaga zasadniczej przebudowy. Cytowany przez BBC dokument przygotowany przez Komisję do Spraw Przywództwa w Policji wskazuje, że system wyłaniania i szkolenia kadry dowódczej jest zbyt słaby. Stanowiska komendantów w Anglii i Walii często przyciągają zaledwie jednego odpowiedniego kandydata. Autorzy raportu zwracają uwagę na niskie morale funkcjonariuszy i rekomendują zmiany w procesach rekrutacji oraz awansów. Minister do spraw policji Sarah Jones powiedziała, że wnioski z raportu będą podstawą programu reform mających wzmocnić przywództwo, podnieść standardy i odbudować zaufanie społeczne. Autorzy dokumentu zarzucają kierownictwu formacji, że faworyzuje wybrane grupy, co ich zdaniem wpływa na jakość podejmowanych decyzji i działania operacyjne.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
9: To jak? Kto wygra mundial?
10: Nie wiem, a co ty myślisz?
9: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
10: No wszystko fajnie, ale z kim?
9: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
10: Dobra, a kiedy?
2: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
3: Po reklamie. Autopromocja.

0: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 6 lipca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
1: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i pytanie i dyskusja o to, co przekazywać, a czego nie przekazywać Ukrainie, rozgorzała od minionego weekendu. Są informacje, rzeczywiście rząd de facto przyznawał się, że na początku roku w marcu przekazał rakiety zwalczające czy przechwytujące do systemu Patriot Ukrainie. To de facto, no nie wprost, ale odpowiadając na konkretne pytanie, przyznał wicepremier Kośniak-Kamysz, który teraz chce szukać kreta we własnym ministerstwie, kto przekazał tą informację. No i zapowiedział, że nasi poprzednicy też przekazywali sprzęt, może nawet i więcej. Ja teraz wszystko ujawnię. Na czym polega i co właściwie przekazaliśmy Ukrainie w marcu i czy powinniśmy to robić, czy nie powinniśmy, panie profesorze?
2: No, myśmy zakupili od Amerykanów 200 pocisków czy MSE. To są pociski kluczowe z punktu widzenia eliminacji Iskanderów. To wiemy, że Rosjanie przesunęli na Białoruś Iskanderem, które mogą pełnić podwójną rolę, czyli zarówno konwencjonalne uderzenie rakietowe, balistyczne, lub też mogą być wyposażone w taktyczną broń nuklearną, bo między innymi na tym polega cały problem, że Rosjanie dokonali symetrii, przesunęli czy powrócili do stacjonowania taktycznej broni nuklearnej na Białorusi, jak pamiętamy, za czasów Związku Sowieckiego. Tam także stacjonowały strategiczne formacje radzieckie, nuklearne. Więc sytuacja jest o tyle dziwna, trudna, iż po pierwsze, to my nie mamy możliwości zastąpienia w tych dwóch bateriach, które w tej chwili są sprawne, 16 wyrzutni Patriotów. Łącznie myśmy zamówili 8 baterii, dwie dotarły. Następne będą docierały do roku 2029, jeśli te terminy zostaną dotrzymane. No i rzecz w tym, że to jest w tej triadzie Wisła, Narew, Pilica. To jest ten system, segment kluczowy, bo on ma eliminować te najpoważniejsze zagrożenia. Poszczególne elementy tej antyrakietowej tarczy, właśnie Narew i Pilica, skupiają się na kolejnych piętrach odstraszania i eliminacji uderzeń rakietowych. No i w zasadzie można powiedzieć, my nie mamy nic innego, znaczy poza tymi dwoma bateriami. One już w tej chwili są wdrożone, wchodzą w skład 37 Dywizjonu w Sochaczewie, to no nie mamy innego narzędzia, innego środka. A problem polega na tym, że Amerykanie w tej chwili intensywnie odtwarzają te straty, czy to co było efektem wojny z Iranem. No i między innymi właśnie pociski PAK czy MSE, których no mniej więcej Amerykanie produkują rocznie w granicach 400 sztuk. W związku z tym można powiedzieć, że według danych poważnej instytucji Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych CISA z siedzibą w Waszyngtonie, Amerykanie tylko w tym segmencie Lockheed Martin będzie potrzebował w granicach no, pi razy drzwi 42 miesiące, aby odbudować swoje zasoby. W związku z tym jest ciasno, jest trudno dostać coś w zamian. No, jeśli rzeczywiście rząd dokonał swoistego samobójstwa, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, czyli przekazał tych 200 jednostek, no to rzeczywiście to jest szoka. Jeśli jeszcze prawdą jest, że stało się to w tajemnicy przed Sejmem, tak jak twierdzi Krzysztof Bosak i tak jak twierdzi doradca prezydenta Nawrockiego, zajmujący się relacjami międzynarodowymi, Marcin Przybacz, że prezydent nie został o tym informowany, no to jest rzeczywiście coś wyjątkowo szokującego, ale ta histeria, która jest spowodowana tego typu informacją, ona powoduje, że tu się jakaś dziwna gra toczy. No bo jeśli Kasian Kamysz odpalił informację, że oni ujawnią wszystkich donatorów od 2022, no to już jest naprawdę szaleństwo, to znaczy już mają do czynienia z jakąś bandą cymbałów, a nie poważnych polityków. Coś nieprawdopodobnego. No, poziom dyskusji strategicznej w Polsce osiągnął dno dna. No ja wiem, że premier Tusk nie ma żadnej kompetencji strategicznej, Kosiniak-Kamysz to samo. To nie są ludzie, którzy kiedykolwiek ujawnili tego typu swoje aspiracje. Nie mają żadnego tekstu, który by świadczył o tym, że oni rozumieją pewne kwestie, gry strategiczne, interesów właśnie polskiej racji stanu. W związku z tym to takie w tej chwili naparzanie się i przekształcanie tego wszystkiego, co jest bardzo czułym obszarem. No i jakby pomysł, że ujawnią wszystkie informacje. Z jednej strony twierdzą, że przekazanie tego typu informacji zagraża polskiej racji stanu, czy ujawnienie tego typu elementu. I tutaj jakby mają rację, tylko że z drugiej strony równie dramatyczne jest to, że doszło do takiej sytuacji. Ale jak wiemy, jakie były kulisy podpisywania umowy niemiecko-polskiej dotyczącej bezpieczeństwa i obronności, która z tego całego procesu i Sejm został wykluczony, i prezydent, albo też inna kwestia, też z tym potężnie związana, czyli ten potężny komunikat strategiczny, który Tusk wysłał do Stanów Zjednoczonych, że my nie będziemy podkradać amerykańskich żołnierzy, którzy mieli być dyslokowani z Niemiec, a więc nie będziemy podkradali Niemcom amerykańskich żołnierzy. No coś, co wywołało szok, bo to jest bez precedensu. No jeszcze dotąd nie było czegoś takiego, żeby państwo, które, jak Kosiniak-Kamysz podkreśla, jest w takiej bezpośredniej strefie wojny, przekazywało komunikat swoim sojusznikom, wrogom i Stanom Zjednoczonym, że oni nie chcą wzmocnienia potencjału obronnego, potencjału, który tak naprawdę kosztowałby niewiele z punktu widzenia skali korzyści, w wymiarze odstraszania, ale także tego sprzętu amerykańskiego, który by się pojawił, doświadczenia bojowego. No przecież żadna armia natowska nie ma tak ogromnego doświadczenia bojowego jak armia amerykańska. No nie ulega wątpliwości, że Stany Zjednoczone są najpotężniejszym państwem świata, dysponującym środkami, narzędziami, którymi żadna inna armia w tej chwili nie dysponuje. W związku z tym puszczanie całej serii komunikatów, bo to nie był ten jeden, to była też ten komunikat Tuska, że premiera Tuska, że on nie wierzy w wiarygodność Stanów Zjednoczonych, nie wierzy, że przyjdą z pomocą, jeśli chodzi o artykuł 5. No to pytanie, po co rząd uruchomił artykuł 4 wówczas, jak pamiętamy, kiedy doszło do absolutnie bez precedensu sytuacji, kiedy cała kawalkada dronów zaatakowała, około 20 sztuk zaatakowało państwo natowskie, Polskę, i to absolutnie była sytuacja bez precedensu, bo dotąd nigdy nie było takiej sytuacji od czasów, także z czasów zimnej wojny, jak patrzymy na tego typu sytuacje, żeby państwo natowskie musiało uruchomić na swoim terytorium siły powietrzne do zniszczenia obiektów, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną danego państwa w takiej ilości. To było coś absolutnie nieprawdopodobnego, no ale uruchomiliśmy wówczas artykuł 4, czyli ten artykuł, który poprzedzał uruchomienie artykułu 5. No ale jak pamiętamy, Donald Tusk dosłownie tygodnie po tym, jak Niemcy przedstawili swoją koncepcję, strategiczną koncepcję Merz na łamach Foreign Affairs 13 lutego w takim dużym tekście, między innymi stwierdził, że tak, oni będą kładli w tej chwili nacisk na artykuł 42, 47.2 traktatu unijnego jako ten element, który jakby w perspektywie ma zastąpić artykuł 5 NATO, czyli to rzekomo Unia Europejska ma być tą siłą,

kwestią, która jest bardzo istotna, ale z punktu widzenia istnienia państwa polskiego, bezpieczeństwa państwa polskiego nie stanowi aż tak ważnego elementu, to zamiast klarowania sytuacji strategicznej Polski, wyjaśniania, przed jakimi dylematami, wyborami stoimy, no to rząd Tuska zaczyna robić jakiś plebiscyt, jakąś grandę publicystyczną, bo to nie tylko Kosiniak-Kamysz, który mówi, że on po konsultacjach z panem premierem ujawni wszystkie informacje. A przecież każdy wie, że taka procedura w takim tempie to jest absurd. Ja już pomijam, że to stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla państwa, ale konkretnych instytucji, osób, które funkcjonowały i funkcjonują w tej kwestii. To jest coś, co jest irracjonalne. To trudno sobie wyobrazić coś bardziej irracjonalnego, histerycznego, jak tego typu zapewnienia Kosiniaka-Kamysza, ale później przecież były wypowiedzi innych polityków, które zaczęły atakować Błaszczaka, wicepremiera, ministra obrony. To zresztą w ogóle jest symptomatyczne dla tej ekipy, że zamiast skorzystać z pewnych doświadczeń ministra Macierewicza i premiera Błaszczaka, czyli tych, którzy dokonywali gigantycznej modernizacji polskiej armii, odbudowując to, co za swoich rządów zrobił Tusk, na przykład likwidując bardzo ważną dywizję, pierwszą warszawską dywizję, która miała chronić Polskę od wschodu na tym kluczowym obszarze, z którego spodziewaliśmy się mentalnego uderzenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Otóż zamiast korzystać z pewnych bardzo ważnych informacji, no między innymi dotyczących wiedzy unikalnej, no to mamy do czynienia z jakimś rodzajem wręcz tworzenia narracji, że to są ludzie, których należy wyjąć spod funkcjonowania normalnych instytucji prawa. Więc atmosfera, z którą mamy dzisiaj do czynienia, komunikaty wysyłane przez pana wiceministra Tomczyka, czy też właśnie przez inne osoby z tej ekipy, one są wyjątkowo niepokojące. Komunikaty pana ministra Siemoniaka, pana ministra Kierwińskiego, czyli osób, które mają odpowiadać za bezpieczeństwo państwa i którzy nie mogą być histerycznymi jakimiś dzieciakami rozwiedzionymi, którzy wchodzą w taką atmosferę bijatyki kosztem bezpieczeństwa państwa, kosztem bezpieczeństwa informacyjnego, kosztem jakości dyskusji strategicznej, jaka się w Polsce toczy, bo naprawdę mam przeświadczenie, że to są ludzie, którzy wysyłają dziesiątki sygnałów, które mają charakter destrukcyjny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a równocześnie tak łapaj złodzieja, krzyczy złodziej, prawda? Czyli ekipa, która doprowadziła do sytuacji, gdzie nawet nie wiedzieli, że finalizowane są w Stanach Zjednoczonych dyskusje i rozmowy dotyczące zmiany tego modelu rotacyjnych batalionowych grup pancernych na model stałych baz. Oni o tym nie wiedzieli. Obudzili się dopiero w momencie, w którym tą pobudkę zaprezentowali sami Amerykanie i też prezydent Polski. I wtedy na gwałt zaczęli puszczać komunikaty dla społeczeństwa, że przecież im zależy, no ale równocześnie wysyłali komunikaty radykalnie sprzeczne z tym przekazem, że im radykalnie nie zależy na tym, aby amerykańskie wojska stacjonowały na stałe w Polsce. Przy czym no przecież jest tak, że rządy danego państwa, że Stany Zjednoczone nie zamierzają na siłę dyslokować wojsk swoich w Polsce w formule stałej obecności, wówczas kiedy rząd publicznie oświadcza, że tego nie chce. To jest w ogóle jakaś paranoja, że jesteśmy dzisiaj w rękach rządu, który publicznie wygłasza sformułowania, które są zabójcze dla naszego bezpieczeństwa. I które naprawdę trudno zrozumieć ich logikę, że z jednej strony premier Tusk mówi, że on jest najbardziej

0: proamerykańskim politykiem w Europie, a z drugiej strony no nie sposób nie znaleźć dziesiątek wypowiedzi krytycznych wobec i prezydenta, i Stanów Zjednoczonych przez ten rząd i przez wysokich funkcjonariuszy tego rządu. Więc mamy do czynienia z jakimś absolutnym wariactwem, z jakąś histerią, z jakimś takim tonem, w którym pan minister Kierwiński mówi, że on tam rozpuszczony błaszczak, jak się, nieodpowiedzialny, nieodpowiedni polityk, bo on jest taki jakiś jak bachor rozpuszczony w przeciwieństwie do tego Kosiniaka-Kamysza, który jest tak poważny, że robi sobie po tym, jak do Polski dotarł F-35, robi sobie, kręci klip, w którym odgrywa super pilota amerykańskiego. W armii szok, w armii śmiech i przerażenie, że mamy takiego ministra, który sobie robi tego typu show w stylu jakiegoś takiego pseudo Jamesa Bonda, a nie poważnego polityka, poważnego państwa, na którym spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, ale także ogromna odpowiedzialność w wymiarze finansowym. I to, co wszyscy widzieli, że na siłę kolanem dopykane było Der Saffe, byle tylko Polska weszła w pewne relacje finansowe groźne i niebezpieczne, obciążające nas na dekady, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie, i byle tylko uniknąć tej formuły, którą zaproponował polski bank, polski prezydent, a więc sfinansowania z własnych środków tego procesu modernizacyjnego. No ale to wszystko w atmosferze, o której wszyscy wiedzieliśmy, że Amerykanie wprost dawali sygnały, że odbierają Der Saffe jako mocny sygnał antyamerykański ze strony Polski. Więc mamy do czynienia z niekończącą się historią tego typu działań. No i gdyby prawdą się okazało, że przekazali całość albo większość owych 200 pocisków, no to rzeczywiście jesteśmy w bardzo długiej kolejce, a przez ten czas jeden z kluczowych, strategicznych elementów owej triady nie funkcjonuje, a co gorsze, to myśmy na początku, jak tylko ta ekipa się pojawiła, to zaczęli mówić, że my się wpisujemy w ten pomysł budowanej przez Niemcy tarczy antyrakietowej, że my jakby będziemy rezygnowali z tego pomysłu, tej naszej tarczy, i zaczniemy być elementem niemieckiej tarczy. Problem polega na tym, że tej tarczy jak nie było, tak nie ma, a elementem tej tarczy, który istnieje, to jest ta baza w Redzikowie. Tylko problem polega na tym, że to jest amerykańska baza na terytorium państwa polskiego. Ona jest rzeczywiście wpięta w system natowski, ale czy by Niemcy budowali, czy by nie budowali, to tutaj by się nic nie zmieniło. Więc mamy do czynienia z nieprawdopodobną agresywnością przekazu, próbą przykrycia być może tą histerią tego wszystkiego, co dotyczy innych działań koalicji 13 grudnia, a więc katastrofy w służbie zdrowia, a więc tych zachowań, które pokazują, do jakiego stopnia to państwo się na naszych oczach rozpada. No i przecież mamy świadomość, że jeśli tak wygląda dzisiaj służba zdrowia, no przecież jeden z filarów bezpieczeństwa państwa polskiego, też tej armii, w sytuacji, gdyby doszło do konfrontacji, i to tak ma działać, jak działa, a z drugiej strony parują dziesiątki, setki miliardów złotych, czyli coś, bez czego nie można zbudować super nowoczesnej armii, bez której nie można modernizować armii, czyli bez silnej, nowoczesnej gospodarki. To są dwa elementy, które się nawzajem są nawzajem uzależnione. Silna gospodarka przekłada się na zdolności obronne państwa polskiego, na zdolności budowania skutecznego systemu odstraszania. No i co jest widoczne? Chaos, histeria i brak poważnej, strategicznej dyskusji na temat bezpieczeństwa państwa polskiego, na temat wyborów, przed jakimi stoimy, a to wszystko w przededniu Ankary, w przededniu sytuacji, gdzie prezydent konsekwentnie walczy o nuclear sharing, a więc wejście Polski do tego elitarnego klubu nuklearnego NATO. No i o samą bazę, poza tą deklaracją rządową, z której nic nie wynika, nie ma żadnych konkretów, nie ma żadnych wyliczeń, nie ma tego, co Amerykanie cenią, pragmatyki. Okej, jak to widzicie? To są wszystko takie pokazuchy pod publikę, z której premier Tusk jest znany.
1: To już na koniec zapytam, tylko zanim kolejna audycja, o stanowisko Niemiec, bo niemiecka prasa bardzo mocno broni Polski za przekazanie tych rakiet. Na ile to jest tak, że to właśnie Berlin był tutaj istotnym czynnikiem, który wpłynął na tego typu donacje, szczególnie, że cała sprawa była podejmowana na spotkaniu sojuszników w Ramstein.
0: I to przecież wszyscy widzimy, jak dzisiaj wygląda ten wzajemny układ. Ja przypomnę przecież, że tuż po wyborach na początku 2024 roku szef armii niemieckiej powiedział, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Zresztą doktryna nowa, pierwsza doktryna obronna, jaką Niemcy przedstawili, ona mocno akcentuje, że Niemcy chcą być państwem, które monopolizuje relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi. No i jeśli sobie przypomnimy taki moment, który pokazuje wszystko, bo w polityce obraz mówi wiele, szczególnie w tych relacjach bezpośrednich, jak podczas tej słynnej wyprawy do Kijowa, Tusk jakby został wypraszony z salonki, bo to nie jest ta liga, prawda? Gdzie tam wiemy, że to była decyzja Merca i że to była wspólna jakby gra Kijowa i Berlina, upokarzająca Polaków, ale w twardej, brutalnej rywalizacji o interesy, pokazująca, że Tusk jest nietraktowany poważnie, bo przekazał cały szereg sygnałów, że jeśli ktoś chce się pytać o stanowisko Polski, to dzwoni do Berlina. Dlatego, że cała seria decyzji o charakterze strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, jak na przykład Centralny Port Komunikacyjny, który został zablokowany i na długi czas przestał funkcjonować jako projekt, czy też cały czas aktywne podgryzanie wszystkiego, co dotyczy Trójmorza, jako projektu, który jeśli chodzi o główny przekaz, to on przecież jest projektem o charakterze logistyczno-militarnym, dlatego że on miał zbudować i buduje infrastrukturę bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO. Wpina te państwa i pozwala na szybkie przemieszczanie sił, środków, narzędzi prowadzenia wojny. W związku z tym...
1: Panie prezydencie, to już puentując...
0: No cóż, czas naprawdę na poważną dyskusję dotyczącą polskiej strategii, polskich wyzwań, a nie na zabawy i nie na histerię premiera. No to nie jest premier na te czasy, w których dzisiaj jesteśmy.
1: O czym mówił profesor Piotr Gruchmalski. Dziękuję bardzo za rozmowę i tym samym kończymy audycję wyborczą. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm.
3: Reklama. Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
2: W Warszawie minęła godzina 11.36. Ze Lwowa kłania się Artur Żak. Witam Państwa w studiu Lwów, a tę audycję realizuje dla Państwa z Warszawy Szymon Christianus. Dzisiaj przy mikrofonie tylko ja. Dzisiaj Wojciech Jankowski, gospodarz studia Lwów, jest na wywczasie, że to tak ujmę, jest teraz w Krynicy Zdrój. Niemniej jednak w drugiej części naszej audycji jak najbardziej usłyszymy głos Wojciecha, a to dlatego, że Wojciech kilkanaście minut temu na świeżo nagrał rozmowę właśnie wprost z Krynicy. Co prawda o tematach naszych lwowskich, ziemi lwowskiej, o tematach związanych z Polakami mieszkającymi we Lwowie. No ale zanim przejdziemy do tamtej części, standardowo powiem o pogodzie, bo Wojciech Jankowski zapytałby mnie o pogodę. Pogoda zdecydowanie zimniej, teraz około 19 stopni na moim termometrze. Zapowiadają, że nawet ma lekki deszczyk dzisiaj pokropić we Lwowie i jest dosyć istotny wiatr. Pierwszym tematem naszej audycji będzie temat smutny. Temat w sumie, który zawsze gości w tym okresie w naszej audycji, a mianowicie wydarzenie z 1941 roku. Wydarzenie, które dla wszystkich lwowiaków, dla wszystkich Polaków dotychczas jest taką istotną, krwawiącą raną. Mówię tutaj o mordzie profesorów polskich we Lwowie. Dokładnie 4 lipca na Wzgórzach Wóleckich, w bardzo urokliwym miejscu, w miejscu właśnie, gdzie jest dużo pięknych drzew, jest dużo jarów. Niemcy rozstrzelali 40 przedstawicieli lwowskiej inteligencji. To byli zarówno profesorzy Politechniki, Akademii Weterynaryjnej, czy też Uniwersytetu Jana Kazimierza, także członkowie ich rodzin, a także ci, którzy przy aresztowaniu przypadkiem byli wśród właśnie tych wszystkich, których wtedy rozstrzelano. Rozstrzelano i tak naprawdę próbowano zatrzeć pamięć, bo przy wycofywaniu się Niemców z Lwowa zwłoki tych wszystkich pomordowanych wyekshumowano i spalono w lesie krzywczyckim, tak aby całkowicie zniszczyć tę pamięć. Ta pamięć w 1991 roku nabrała takiej formy pomnika ustanowionego przez rodzinę ofiar i Polaków mieszkających we Lwowie, symboliczna mogiła z krzyżem z wypisanymi nazwiskami, a w 2011 roku ustanowiono pomnik taki większy, bardziej wymowny, właśnie miasto Lwów i miasto Wrocław ustanowiło pomnik 10 przykazań z wyjętym jednym blokiem z przykazaniem nie zabijaj. W tym roku 85. rocznica, jak zawsze zebrali się tam Polacy, przedstawiciele organizacji, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, którzy tym miejscem zajmują się właśnie od dziesięcioleci, jeszcze od czasów tak naprawdę Związku Radzieckiego, co prawda wtedy w zdecydowanie mniej okazałej formie i w niejako konspiracji, ale także uczestniczył w uroczystościach Korpus Dyplomatyczny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej z Lwowa, wielu gości z Polski, przedstawiciele uczelni i miasta Lwów. Niestety chciałem trochę więcej powiedzieć też o tym wydarzeniu sprzed lat. Niestety czas nas goni, bo troszeczkę później dzisiaj zaczęliśmy, ale chciałem, żebyście Państwo usłyszeli, co ludzie podczas tych obchodów powiedzieli, nie opowiedzieli o tym, co tam się wydarzyło, bo to jest temat dosyć dobrze opisany w historiografii polskiej. Jest dużo relacji własnych, jest dużo opracowań historycznych, ale chciałem, żebyście usłyszeli, co ludzie uczestniczący w tych wydarzeniach odpowiedzieli na pytanie, co czują w tym miejscu. Posłuchajmy.
0: Jest to bardzo podniosły moment, zwłaszcza przy takiej ilości przedstawicieli z Polski i tutaj z organizacji uczelni ukraińskich. Widać, że wszyscy pamiętają o tych profesorach, którzy zostali tutaj zamordowani bestialsko, ich rodzina. No i zgromadziliśmy się tutaj wspólnie po to, żeby oddać im hołd, zjednoczyć się jakoś w tym hołdzie wspólnie z obywatelami Ukrainy.
3: Miejsce to budzi głęboki szacunek dla zamordowanych tu profesorów. To przestrzeń przepełniona smutkiem i bolesnymi wspomnieniami o wielu wybitnych ludziach, którzy stracili tu życie. Dla mnie, jako profesora Politechniki Lwowskiej, ma ono wymiar głęboko poruszający. Towarzyszy mu żal, pamięć i zrozumienie. To niezwykle istotne, że w obecnych czasach naród polski i ukraiński dzielą w tym miejscu wspólny pomnik oraz wspólną pamięć historyczną. To bardzo ważne.
4: Specjalnie przyjechaliśmy na uroczystość we Lwowie. Przyjeżdżamy tu już od ponad 20 lat, gdzie jeszcze nie było tego pomnika, który powstał w 2011 roku. To przyjeżdżaliśmy tutaj, gdzie teraz stoimy pod starym pomnikiem, żeby upamiętnić zamordowanie polskich profesorów. I dzisiaj też takie same uroczystości są we Wrocławiu, bo tam jest też w kampusie Politechniki Wrocławskiej, są też uroczystości upamiętniające zamordowanie polskich profesorów tutaj we Lwowie. Co czujemy? Czujemy pamięć dla tych ludzi i taką przestrogę, żeby to się więcej nigdy nie powtórzyło, żeby to była nauka była rozwijana, młodzi ludzie, żeby mieli czerpać ze swoich mistrzów doświadczenia, żeby nigdy tego nie doświadczyli, a teraz, żeby się jak najszybciej skończyła wojna na Ukrainie.
5: Co roku przyjeżdżamy tutaj na te uroczystości. W tym roku, tak jak mówiłem, obawialiśmy się, że może nie być, albo nie w takiej formie jak w roku ubiegłym, ale jest fajnie, są ludzie, także jesteśmy zadowoleni. No ja czuję jedną rzecz. To była jednak elita Polski przedwojennej, a ja tu nie widzę ani samorządowców z Polski, ani posłów, ani senatorów, ani przedstawicieli władz. Nawet Politechnika Wrocławska, prezydent wrocławski, to są reprezentowani przez miejscowych, prawda, ludzi uniwersytetów lwowskich. To dla mnie jest przykre. Tu powinni być posłowie, senatorowie, Polacy z Polski obecnej. Natomiast co tutaj jest? To jest dla mnie, jako człowieka, który pasjonuje się historią, miejsce wyjątkowe. Miejsce wyjątkowe, no tu stracili życie elitarni profesorowie przedwojennej Polski, dlatego to jest bardzo ważne miejsce.
6: Co czujemy w tym miejscu? Jeżeli ludzie się nie upamiętają, to takich miejsc będzie wiele i mamy teraz wiele w czasie tej strasznej wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy Rosjan bez sumienia napadła i kiedy nie ma ludzi sumienia, żeby wspomnieli politykom, że trzeba wreszcie zachować to, co jest na tym pomniku, 10 przykazów. Jeśli nie zachować 10 przykazów, ludzie się pozabijają do reszty i takiej pomniku będzie wiele. A taki pomnik przypomina nam to, że co ludzie najgorszego potrafią, a powinni robić dobro, czy nie zło.
7: Zdzisław Onka z Rajdu Katyńskiego. Co czujemy w tym miejscu? Przede wszystkim ból po zamordowanych i to wielkich Polakach z tytułami profesorskimi. Strata niesamowita dla narodu polskiego. Cóż poza tym, dzisiaj dobrze jest, że to miejsce zostało upamiętnione, że pokazuje się tutaj dużo miejscowych Polaków i że chociaż garstka, ale zawsze jakaś przyjeżdża z Polski, która też chce razem z rodakami tu w tym miejscu po prostu to miejsce jakoś upamiętnić, wspominać i nie zapomnieć. I nie zapomnieć. My Lwowa raczej staramy się już chyba mieć tak w sercu. Ten Lwów się nam tak zakorzenił, że ciężko będzie wyrwać ten Lwów z naszych serc.
8: Dzień dobry, Kamil Stefan Woźniak, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Krakowie. I jednocześnie dzisiaj też reprezentujemy nasz kwartalnik Krakowia Leopolis. Co czujemy w tym miejscu? W tym miejscu czujemy przede wszystkim wielki żal, ale przede wszystkim potrzebę pamięci o polskich profesorach ze Lwowa pomordowanych na Wzgórzach Wóleckich.
9: Chyba to czujemy, co padło w pierwszych słowach, że historia się powtarza, że zło przez każdego wyrządzane jest takie samo, że trzeba o nim pamiętać. I przez pamięć profesorów, i przez pamięć o tych, którym musimy nie pozwolić zginąć jutro, pojutrze, za kilka dni, że musimy zatrzymywać każde zło.
10: pamięć, smutek, szacunek i świadomość tego, ile Polska, naród polski ucierpiał, stracił tak w XX wieku. No i nadzieję, że nie możemy pozwolić, żeby to się powtórzyło.
2: W Górzach Wóleckich dla nas, dla Polaków z Lwowa nie jest wyłącznie udziałem w rocznicowej ceremonii. Jest takim swoistym znakiem ciągłości, jest świadectwem, że Lwów pozostaje miejscem szczególnym dla polskiej historii, dla polskiej nauki, dla polskiej kultury. Jak co roku byliśmy tam, gdzie właśnie pamięć domaga się obecności, modlitwy i świadectwa. Pamięć o profesorach lwowskich pozostaje naszym moralnym obowiązkiem. Cześć ich pamięci.
1: Studio Lwów.
2: Czasu mamy coraz mniej, dlatego już z Państwem się teraz żegnam. Kłania się Artur Żak i posłuchajmy, jaką rozmowę w kontekście Lwowa i ziemi lwowskiej nagrał Wojciech Jankowski. Do usłyszenia za tydzień.
11: Znajdujemy się w Żegiestowie i rozmawiam z Iwoną Romaniak, prezesem Fundacji Bratnia Dusza. Żegiestów, ile to kilometrów od Krynicy?
12: Około 30 kilometrów. Piękna, malownicza miejscowość. Zapraszam serdecznie oczywiście do odwiedzenia, bo warto.
11: Ale Fundacja Bratnia Dusza jest zarejestrowana w Krynicy Zdrój i zawsze tak ją zapowiadamy.
12: Dokładnie, dokładnie. Siedzibą Fundacji Bratnia Dusza jest Krynica Zdrój. Też wspaniałe uzdrowisko, więc jak Państwo będą tutaj właśnie w terenie, warto zobaczyć, warto zwiedzić, warto nas odwiedzać.
11: W ostatnim programie wschodnim odwiedziliśmy również Tylicz. Tam była rozmowa z dyrektorem Muzeum Ziemi Tylickiej. A teraz chyba już jest czas, żeby przedstawić naszym słuchaczom, bo często ich męczyliśmy, często apelowaliśmy o pomoc i nie zawiedliśmy się na słuchaczach Radia Wnet, słuchaczach Studia Lwów i programu wschodniego. No i udało się, ta ostatnia akcja przed wakacjami odbyła się.
12: Tak, redaktorze, akcja wyszła nam perfekcyjnie. Bardzo Państwu dziękuję, bo kochani, to jest nasza wspólna akcja, która dała wiele radości, wiele uśmiechu, wiele pozytywnych emocji. I drodzy Państwo, no ciężko mi będzie to opisać słowami, jak to było właśnie emocjonalne przedsięwzięcie, ponieważ było tego tak dużo, ale tak zacznę może od samego początku. Zacznę od samego początku, od spotkania właśnie z naszymi harcerzami. Tak jak wspominałam we wcześniejszych wywiadach, mamy tam wspaniałą Basię, która jest właśnie opiekunką tutaj tej drużyny, która jest drużynową. Przywitali nas fantastycznie, bardzo ciepło. Dzieci wszystkie wybiegły do samochodu właśnie, żeby pomóc nosić te prezenty, które właśnie dzięki Państwa tutaj wsparciu zakupiliśmy, przekazaliśmy. Potem mieliśmy takie spotkanie przy stole, które zaczęło się oczywiście modlitwą, pięknie śpiewaną, błogosławieństwem. Cudnie było, drodzy Państwo. My ze swojej strony przywieźliśmy taką naszą polską wspaniałą kiełbasę, żeby też właśnie nasi rodacy popróbowali też naszych smaków. Kołyków, polski chleb. Też zawsze dbamy o to, żeby te produkty właśnie, które przywozimy, które kupujemy, żeby to było właśnie od polskich producentów, bo to jest bardzo ważne, że wspieramy też właśnie swoich producentów z regionu i okolic. Dlatego mówię, no było fajnie, było regionalnie, było bardzo, bardzo polsko, dużo rozmów, przyszli też rodzice na spotkanie z nami. Też pytaliśmy o sytuację, jak wygląda, o tym właśnie, jak dzieci się właśnie tutaj zapatrują na najbliższe wakacje, czy wyjeżdżają. No większość dzieci oczywiście zostaje w domu. Jeśli wyjeżdżają, to przeważnie wyjeżdżają na jakieś tutaj pielgrzymki z księdzem, na jakieś oazy, więc to też mnie bardzo cieszy, bo mamy tutaj te nasze dwie zaprzyjaźnione parafie, u których też byliśmy. Drodzy Państwo, był śpiew, były tańce, były wiersze, były różne opowieści harcerskie. Ja będę też na bieżąco wrzucała to na Facebooka, bo to trzeba usłyszeć, to trzeba zobaczyć, ile oni mają radości w tym, ile po prostu oni też wkładają serce w to, co robią. Basia pokazała nam przepięknie właśnie tą swoją stanicę, gdzie też mają swoje miejsca takie, żeby się położyć, odpocząć, kuchnię, gdzie mogą przygotować te rzeczy, przepiękną salę też, gdzie wieszają swoje rysunki, wieszają swoje wspomnienia, wszędzie emblematy polskie, wszędzie godło polskie, hymn polski, wszystko właśnie w barwach biało-czerwonych, dlatego te czapki, drodzy Państwo, z napisem właśnie Polska, z flagą Polski, no to było coś takiego naprawdę, taka wisienka na torcie, bardzo się ucieszyli. Też przekazaliśmy cały olbrzymi karton słodyczy, co też, jak wiadomo, dla dzieci niesamowitą jest niespodzianką. Także było bardzo przyjemnie. Otrzymaliśmy też przepiękne podziękowanie. Właśnie przepiękne podziękowanie jako fundacja za wspieranie naszego harcerstwa na Ukrainie. Otrzymaliśmy też znaczek orła. Orła Białego, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Harcerze wszyscy złożyli przysięgę, że będą współpracować, pomagać, dbać o Polaków, wspierać działania fundacji, za co też bardzo dziękuję Basi, wszystkim właśnie harcerzom i tym młodszym i tym starszym, bo to też dla nas jest bardzo ważne, że mamy takie wsparcie właśnie duże wśród tej młodzieży, która uczy się właśnie tej polskości, właśnie dba o nią.
11: Nasi słuchacze nie wiedzą, jakiej Basi.
12: Basia to jest dziewczynka, którą znam, jak miała 5 lat. W tej chwili Basia ma 18 lat, drodzy państwo. To jest rodzina katolicka, gdzie jest 4 dzieci, jest mama, tata i babcia. Mieszkają w malutkim mieszkanku właśnie we Lwowie. Praktycznie to jest mieszkanko dwupokojowe. Także, drodzy państwo, no tutaj jak byliśmy właśnie u Basi w domu i u właśnie Marysi.
11: Nazwisko.
12: U Basi Tomkiw. Basi Tomkiw. To też jest, mówię, wspaniała rodzina. Tutaj też Basia jest zawsze, czy to jest Święto Niepodległości Polski, czy to są jakieś takie mniejsze święta, czy to są tylko spotkania z Polakami. Basia zawsze jest, pomaga, wspiera. Basia była też uczestniczką właśnie w styczniu akcji tutaj naszej. Dzięki państwu też przywieźliśmy naszych seniorów, gdzie Basia opiekowała się każdą seniorką, każdym seniorem. Nazwaliśmy ją najmłodszą seniorką. Dbała o to, żeby po prostu, no nie wiem, podać leki na czas, żeby właśnie podać herbatę, kawę, podprowadzić babcię. No cudowny człowiek, dlatego też się bardzo cieszę, że mamy tak dobry właśnie kontakt, no i że współpracujemy już tak wiele lat. Basia niedawno właśnie skończyła, czyli jeszcze nie skończyła 18 lat, no ale tak jak wspomniałam, no znam ją praktycznie od małego dziecka i drodzy państwo, od małego mama właśnie, jak jest Święto Niepodległości Polski, hymn Polski, właśnie wysyła mi filmiki, jak te dzieci stają przed telewizorem, flaga Polski z tyłu, wspólnie razem całą rodziną śpiewają hymn Polski. Coś pięknego.
11: Takie wrażenia z tego wyjazdu też są pewnie osoby wśród naszych słuchaczy, którym się należą specjalne podziękowania.
12: Drodzy państwo, każdemu z państwa należą się specjalne podziękowania, bo każdy z państwa wsparł mnie bardzo, bardzo mocno, wsparł działania fundacji, wsparł dzieci, wsparł księży, a tego wszystkim z państwa bardzo, bardzo dziękuję. No szczególnie chciałam podziękować panu Jackowi, który pomimo tego, że po prostu no, daleko jest z Warszawy, przyjechał tutaj, bo jak państwo pamiętają, był problem właśnie z samochodem, z kuną, która złośliwie nam poprzegryzała te przewody, no i w ostatnim momencie musieliśmy ten przejazd przełożyć. Ja apelowałam do państwa właśnie o wsparcie i tu pan Jacek przyjechał, proszę sobie wyobrazić, do Krynicy. Zapakowaliśmy pełne auto. Na drugi dzień pojechaliśmy właśnie do Lwowa, ale myślę, że był zadowolony z tego wyjazdu, drodzy państwo, bo poznał właśnie osobiście tych ludzi, poznał te dzieci, poznał naszych seniorów, dlatego panie Jacku bardzo, bardzo dziękuję właśnie, bo ja sobie zdaję sprawę, jaka to była naprawdę ciężka droga przyjechać właśnie z Warszawy tutaj do Krynicy, zapakować auto, potem jechać do Lwowa, potem jechać do Winnik, objeździć te wszystkie właśnie nasze placówki, spotkać się z seniorami, no i za chwileczkę właśnie jechać ten kawał drogi do Warszawy, bo jak każdy z nas, no trzeba wrócić do pracy, do codziennego życia. Bardzo, bardzo dziękuję.
11: A pan Jacek, jeżeli nie miał takich zastrzeżeń, to też możemy jego nazwisko podać.
12: Właśnie pan Jacek poprosił, aby być anonimem, żeby tylko wymienić go z imienia, także bardzo, bardzo dziękuję panu Jackowi. Kochani, kolejnym etapem jakby naszej akcji, kontynuując właśnie naszą rozmowę, to było właśnie spotkanie z dziećmi tutaj z parafii świętego Antoniego. Kościół świętego Antoniego i proboszcz Sławomir Bystry to są naprawdę cudowni, wspaniali Polacy, którzy wspierają nas, których my wspieramy w modlitwie, w spotkaniach, w przekazywaniu darów, w wspólnych wyjazdach. Tutaj też kilka lat temu, dwa lata temu była właśnie taka mała grupka dzieci właśnie z parafii świętego Antoniego, gdzie ksiądz właśnie przyjechał tutaj, był u nas przez tydzień czasu w Krynicy. Dzięki właśnie wam, drodzy słuchacze, dzięki wam mogliśmy ich przyjąć. I kochani, byłam z nich dumna, ponieważ po tygodniu dzieci zrobiły takie podziękowanie do właściciela hotelu, wręczając mu rysunki, śpiewając właśnie nasze pieśni patriotyczne. I podczas tego spotkania, pod sam koniec, pan Jacek podszedł do nas i mówi, kochani, ja wam dziękuję. Ja wam dziękuję za to, że przyjechaliście, bo wy przywróciliście mi wiarę w drugiego człowieka, wiarę w polskie dzieci, swoim zachowaniem, swoją kulturą osobistą. Ja jestem dumna, że was mogłem poznać. Kochani, nie było krzyku, nie było pisku, nie było niewłaściwego zachowania. Pełna kultura, grzecznie, pięknie. Zaczynaliśmy modlitwą, kończyliśmy modlitwą. Po posiłku dzieci zbierały talerzyki, sprzątały po sobie. Jak była cisza nocna, to było tak, jakby nie było dzieci na budynku. Także naprawdę ja jestem wdzięczna. Bardzo dziękuję polskim rodzicom, którzy właśnie w ten sposób wychowują te nasze dzieciaki. Bardzo dziękuję księdzu właśnie, że też dbał o nich tutaj na każdym kroku i pokazał tą właśnie no to właściwe zachowanie, prawda? Bo to jest ważne, że jak przyjeżdżają nasi rodacy, żeby dzieci, które spotykają się z nimi tutaj właśnie w Polsce, seniorzy, rodzice, zobaczyli, jaka tam właśnie jest polskość, jaka tam jest klasa, kultura, zachowanie, szacunek do ojczyzny, do godła, do hymnu. To nie jest tak jak u nas, że my stajemy i śpiewamy hymn, każdy po prostu jak tam chce. Tutaj jest wszystko równo, miarowo, z ręką na sercu. Wspaniale, po prostu wspaniale. Dumna jestem z tych dzieci. Dlatego cieszę się, że mogłam właśnie teraz wesprzeć te dzieci dzięki Państwu, dzięki temu, że pomogliście i tutaj każde dziecko z parafii, tam kilkoro dzieci nie było, bo wakacje, prawda, otrzymało właśnie plecak, czapkę, taką nerkę na dokumenty, otrzymało słodycze, przypinki, odblaski, no dużo tego było, drodzy Państwo. Oprócz tego też otrzymało właśnie tutaj od jednej z naszych też słuchaczek przepiękne książki i od dwóch polskich szkół. Kochani, całe trzy stoły założyliśmy książkami. Oprócz tego jeszcze ławki i każde dziecko po prostu brało książkę do ręki, oglądało, czytało, opowiadało, jaką książeczkę już zna, jakie wiersze zna, pakowało sobie do plecaczków, a książki, które zostały, zostały u księdza właśnie tam w takiej małej biblioteczce, gdzie każdy może sobie przyjść, poczytać, obejrzeć, zabrać do domu, potem odnieść. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję, bo to są wspaniałe gesty właśnie polskości, które im są bardzo, bardzo potrzebne.
11: A jedna z naszych słuchaczek uszyła albę dla księdza.
12: Tak, tak, tutaj też bardzo dziękuję pani Basi, bo pani Basia zadzwoniła do nas właśnie też, pani z Warszawy. Zapytała właśnie o sytuację tam właśnie księdza. Ja mówię, no tutaj właśnie proboszczem jest też ojciec franciszkanin. Co potrzeba? Ja mówię, no tutaj na pewno bardzo by się sprzedała alba i proszę sobie wyobrazić, że właśnie dwie alby, przepiękne alby własnoręcznie uszyte właśnie przez panią Barbarę. Przekazaliśmy ojcu Sławkowi. Oczywiście też opublikujemy zdjęcie na Facebooka, żeby też państwo mogli zobaczyć, jak ksiądz Sławek pięknie ojciec Sławek wygląda właśnie w albie. Jak mówię ksiądz, bo tam też na Ukrainie mówi się i ksiądz, i ojciec, tam po prostu nie ma tego rozgraniczenia, tak jak u nas. Był bardzo zadowolony, bardzo dziękował, dlatego też przekazuję najserdeczniejsze podziękowania. I drodzy Państwo, też na to spotkanie dojechały nam dzieci z Borysławia, bo też współpracujemy z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Boryszyła-Sławskiej. To jest taka wioseczka też no, dość daleko od Lwowa, ale dzieci przyjechały, delegacja tylko dzieci przyjechała z panią Marysią, z panią wiceprezes i też uczestniczyły właśnie w przekazaniu tych rzeczy, właśnie w poczęstunku. Było bardzo fajnie, bardzo miło. Oczywiście jak zawsze też rozpoczęliśmy to modlitwą, wspólnym śpiewem. Ksiądz osobiście podziękował wszystkim właśnie Polakom, rodakom właśnie za to wsparcie, powiedział jak to jest ważne. Kochani, oni na każdym kroku to doceniają. Naprawdę oni są wdzięczni za każdą, nie wiem, paczkę ciastek, za każdy, nie wiem, zeszyt, za każdy plecak, bo to jest dla nich coś, co potem mogą z tego korzystać. To są rzeczy potrzebne po prostu też w takim codziennym użytkowaniu.
11: Obiecaliśmy naszym słuchaczom, że trochę odpoczną. Na razie nie będziemy apelować o wsparcie w kolejnych akcjach, ale nieśmiało zapytam, czy są też jakieś plany na... Bo teraz chyba czas, żeby pani też trochę odpoczęła, ale z tego co wiem, to pani raczej rzadko odpoczywa, tylko zawsze coś ma do załatwienia, do zrobienia. Ale czy są jakieś, nieśmiało zapytam, plany na ten okres już jesienny?
12: Są plany jeszcze na okres tutaj wakacyjny, ale tutaj jeszcze dopowiem tak na szybciutko, że to jeszcze nie wszystko, gdzie byliśmy, bo jeszcze byliśmy w Winnikach. Właśnie byliśmy też u księdza Leona Salomona i tam też dzieci właśnie po mszy świętej otrzymały te same prezenty, które otrzymały dzieci w kościele świętego Antoniego. Także też kolejna miejscowość, gdzie byliśmy, gdzie przekazaliśmy te rzeczy, gdzie też właśnie ksiądz proboszcz bardzo dziękował za wsparcie. No i kochani, też nie zapomnieliśmy o naszych seniorach, bo byliśmy u pani Stanisławy Nowosad, gdzie pan Jacek był zachwycony właśnie tym polskim domem, gdzie wszędzie jest godło, gdzie wszędzie jest polska książka i nawet otrzymał od pani Staś, bo pani Stasia pisze też przepiękne wiersze, książki o tęsknocie za Polską, o miłością za ojczyzną, o tym, że po prostu potrzebują tej polskości, potrzebują tego drugiego człowieka, potrzebują tego wsparcia z Polski. I pan Jacek otrzymał właśnie taką książeczkę Polska to najpiękniejsze słowo świata od pani Stanisławy Nowosad, właśnie z przepięknie, ręcznie napisaną dedykacją, za co był też niezmierny, wdzięczny. No i ta polska gościnność, prawda, jak to mówimy, czym chata bogata, a my w ramach takiej skromnej wdzięczności przekazaliśmy pyszną swojską kiełbasę. No to jest coś takiego naszego tutaj, szczególnie z gór. No i oczywiście też byliśmy u pana Mariana Fróżyńskiego, prezesa Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przekazując mu też dla tych naszych seniorów słodycze, ponieważ też się często spotykają, więc bardzo intensywny był wyjazd, wszystko się fajnie udało. Wszystko było, powiem szczerze, tak no bardzo szybciutko, ale jednak udało nam się po prostu dopiąć wszystko tak, jak chcieliśmy. A tutaj co do planów, jak tutaj właśnie redaktor wspomniał, ponieważ rozmawiając z panem Jackiem, który był uczestnikiem akcji też, weszliśmy na wspólny temat akcji motocyklowych, jest możliwość, że zrobimy w sierpniu akcję motocyklową. Bo też robiliśmy takie akcje właśnie motocyklowe, gdzie właśnie motocykliści z Polski wsiadali na motocykle. Robiliśmy akcję właśnie też zbiórkową jeszcze rzeczy i jechaliśmy do naszych Polaków, jechaliśmy do dzieci. Woziliśmy ich na motocyklach, jechaliśmy do seniorów. Seniorzy robili sobie zdjęcia, śpiewaliśmy Hej Sokoły, śpiewaliśmy hymn Polski. No było coś fantastycznego, więc będziemy informować jeszcze o tej akcji. No i na jesieni, kochani, tutaj pan Marian już przygotowuje grupę. Bardzo byśmy chcieli przyjechać do Polski, żeby kolejna grupa przyjechała Polaków, chociaż 20 osób do Polski, spotkała się z rodakami tutaj właśnie w kraju, bo tak jak mówię, no co roku odchodzi nam kilka osób i to jest właśnie straszne. Co roku ta historia zostaje zapomniana, bo te osoby nie spisują tego właśnie, nie spisują tego swojego życia, swoich przeżyć, dlatego warto się z nimi spotykać, warto rozmawiać, oni bardzo tego potrzebują, a dla nas to jest przepiękna lekcja historii, polskiej historii, dawnej historii, która zanika, która nie jest nigdzie spisana, co mnie bardzo boli, bo mówię, jeśli my nie będziemy z tymi ludźmi rozmawiać, nagrywać, słuchać, spisywać, to za chwilę nie będziemy o tej historii pamiętać, nie będziemy jej znać, a to jest nasz obowiązek. Dlatego bardzo Państwu dziękuję, kochani, jestem niezmiernie wdzięczna. Trudno mi naprawdę wyrazić słowami, jak wiele zrobiliście dobra, bo to było coś niesamowitego. Wielkie, wielkie Bóg zapłać.
11: A ja miałem przyjemność pomóc w przekazaniu tych podziękowań, no i tych apelów o pomoc. Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza, rozmowa nagrana w Żegestowie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
12: Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję redaktorze.
11: A my będziemy dawać znać oczywiście o kolejnych inicjatywach.
1: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Kolejna dramatyczna noc w Kijowie. Zginęło 11 osób. Czy rząd przekazał Ukrainie nowoczesne antyrakiety do systemu Patriot? Wszystkie donacje Polski dla Ukrainy będą odtajnione, zapowiada MON. Jarosław Kaczyński wypomniał Rafałowi Trzaskowskiemu podarowanie 20 groszy żebrzącej kobiecie.
1: Wiadomości wnet.
0: Na skutek nocnego ataku Rosji na Kijów zginęło 11 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Uszkodzonych zostało kilkanaście budynków mieszkalnych. W Chersoniu rosyjski dron trafił w cywilny samochód, zabijając dwóch cywilów. Jak podały ukraińskie siły zbrojne, w trakcie nocnego ataku nie zdołano przechwycić ani jednego rosyjskiego pocisku balistycznego. Według nieoficjalnych informacji rząd Donalda Tuska przekazał Ukrainie pociski do systemu antyrakietowego Patriot PAK-3. To jedyne pociski, którymi dysponowała lub dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander rozmieszczone w obwodzie królewieckim, napisał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. O tę sprawę był pytany na porannej konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
2: Dlaczego w tym momencie, kiedy Ukraina nas zdradza, kiedy Ukraina traktuje nas całkowicie niepoważnie, kiedy Ukraina zaczyna gloryfikować nazistów ukraińskich, ludobójców, dlaczego w tym momencie pan Kosiniak-Kamysz z Tuskiem podejmują decyzję o przekazaniu rakiet dla Ukrainy i to w sytuacji, kiedy mamy realne zagrożenie atakiem z Rosji? Przecież słyszymy o tym, tak? Że są prowokacje, że jest zagrożenie.
0: Rząd nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że przekazał Ukrainie nowoczesne antyrakiety. W reakcji na zarzuty opozycji zapowiedział odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Do tej kwestii odniósł się wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski przed naradą kierowników placówek zagranicznych.
3: Pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji, gdy zmieniły się role, choć polityka nie powinna się zmienić, bo Putin nadal jest groźny i pokonanie Ukrainy nadal by było złe dla Polski.
0: W Kłodzku odbył się wiec Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem Przebudzenie. Przemawiali prezes partii Jarosław Kaczyński i kandydat na premiera Przemysław Czarnek. Kaczyński mówił o tak zwanej aferze pedofilskiej i aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stwierdził, że politycy Koalicji Obywatelskiej są tu, cytat, poza kulturą.
4: W tej władzy, w tej formacji, która dzisiaj rządzi, są ludzie, którzy są pozbawieni jakiegokolwiek wyczucia moralnego, jakiegokolwiek sumienia, które są, można powiedzieć, poza kulturą. Nie są niekulturalni, oni są poza kulturą.
0: Jarosław Kaczyński wypomniał prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu przekazanie 20 groszy kobiecie żebrzącej na ulicy.
4: Są inne przykłady, takie zupełnie drobne. Prezydent Warszawy został zaczepiony przez potrzebującą pomocy kobietę i dał jej 20 groszy. Tak, proszę Państwa, 20 groszy. No miał gest rzeczywiście, ma Pan rację. Miał gest, ale to też świadczy o człowieku. Świadczy o tym, jacy ci ludzie są. Czy tacy ludzie mogą rządzić Polską?
0: W 2017 roku ówczesny poseł Rafał Trzaskowski dał żebrzącej starszej pani 20 groszy. Po opisaniu sprawy przez fakt Trzaskowski przeprosił, tłumacząc się, że nie miał przy sobie innych drobnych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: O reklamie.
8: Autopromocja.
9: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
10: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
11: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
10: Czas na motorsport.
11: Najszybsza audycja w Polsce.
10: Zapraszają
11: Piotr Nałęcz
10: i Kamil Kowalik.
11: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
8: To była autopromocja.
12: Wnet tu i tam, czyli
13: wakacyjne podróże małe i duże.
14: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
15: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz i tak w ten pierwszy poniedziałek lipca zapraszam Państwa na cykl podróżniczy, wakacyjny, podróże małe i duże. Ta, którą dzisiaj Państwu będę przybliżać, jest chyba jedną z tych mniejszych na pewno w porównaniu z ostatnimi, ale można też właściwie niektóre z małych podróży określić małymi, wielkimi podróżami. Pozdrawiam z Otwocka, to 14 stacji S1 za przystankiem Warszawy. Stadion Narodowy. Mimo tego, że trochę były inne zapowiedzi, to pada na nas słońce. Jesteśmy na tarasie jednych z pięknych domów. Widzimy dookoła siebie Świdermajery. O nich też dzisiaj będziemy opowiadać. O tym, kto właściwie rozpowszechnił tę nazwę, bo był to, przypomnijmy, Konstanty Ildefons Gałczyński. O tym, jak dzisiaj wygląda sytuacja tych pięknych budynków. O rzece Świder, która tutaj przepływa, na pewno opowieści będą, ale zaczniemy trochę innym tematem, ponieważ ja jestem w towarzystwie wspaniałych gości. Pan Marcin Szczypiorski, na którego tarasie siedzimy, który był prezesem Polskiego Związku Jeździectwa, oraz pan Stefan Rojcewicz, bratanek rozmistrza Rojcewicza, który dzisiaj będzie bohaterem naszej opowieści, ponieważ trwa już, nawet można powiedzieć, że z pewnym sukcesem, zbieranie podpisów pod wnioskiem o nadanie właśnie nowemu skwerowi w centrum Warszawy, to zbieg ulic Goda, Jasna i Złota, imienia rotmistrza Henryka Leliwy Rojcewicza, więc te tematy dotyczące jeździectwa na pewno także się pojawią. Ja przede wszystkim mówię dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Pan Marcin Szczypiorski oraz pan Stefan Rojcewicz. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
15: No właśnie, słońce na nas pada, co tylko uprzyjemnia to dzisiejsze spotkanie, ale właściwie jest kilka powodów, przy których można mówić podpisy, 700 podpisów, które udało się zebrać. To może od początku, to ja pana Marcina zapytam o samą inicjatywę. Czego dokładnie dotyczy?
16: Inicjatywa to była środowiska Batalionu Kiliński i siedzącego tutaj pana Stefana Rojcewicza, a ja zostałem poproszony przez redaktora Zbigniewa Chmielewskiego, który to jest redaktor sportowy, który w ogóle jest zafascynowany życiorysem rotmistrza. I też mnie poprosił, żebym zbierał, więc przez dwa tygodnie ostatnie też włączyłem się w tę akcję. W tej chwili jest zebranych ponad 700.
17: Myślę, że do 800 dociągniemy. Rekordzistą jest pan Marcin Szczypiorski. 271, jak 78. Cudownie, cudownie.
15: I może jak ktoś z Państwa tego akurat słucha i taki swój podpis chciałby złożyć, to także będzie taka możliwość. No właśnie, bo słuchają nas starsi, słuchają nas młodsi, ale na pewno trzeba przypomnieć postać rotmistrza. Panie Stefanie, pana o to poproszę.
17: No tak, to pan Henryk Leliwa Rojcewicz to mój stryj, a jednocześnie jako ciekawostka trzymał mnie do chrztu w 1943 roku, kiedy ja się urodziłem. wtedy całe życie w zasadzie ciekawe stryja to był okres, kiedy mnie na świecie nie było. Także ewentualnie mogę z przekazów historycznych coś o nim wiedzieć. Z rodzinnych przekazów niestety nieco mniej. Z czego to wynika? Byłem małym chłopcem. W Polsce panował reżim komunistyczny. To były procesy generałów, proces generała Tatara, proces komandorów. Trzech z nich zostało rozstrzelanych. Czyli ci, którzy walczyli o Polskę, no siłą rzeczy byli nieco w kontrze do przyjaciół ze wschodu, powiedzmy. Mój ojciec i stryj jako młodzi chłopcy urodzeni 1897, mój ojciec i 1898 Henryk Leliwa. Jako młodzi chłopcy wstąpili do oddziałów POW, bodajże to się nazywało, zbrojne oddziały na terenie Litwy. Potem była pierwsza wojna światowa i wojna bolszewicka. Pisa bardzo skrótowo, że brał udział w wojnie bolszewickiej i jego brat również, ale szczegółów niestety nie. Nie można było chłopakom opowiadać takich rzeczy, że się biło bolszewików, bo młodzi chłopcy mogli to przekazać innym w szkole, doszłoby do dyrekcji i mogło to skutkować prześladowaniami rodziców. Także o całej historii w gronie rodziny się bardzo mało mówiło. Potem przecieki, no stryj przez pierwsze lata po Powstaniu Warszawskim, po wojnie, miał trochę swobody. W sensie, że dokonywał ekshumacji żołnierzy ze swojego batalionu, organizował pogrzeby. To były jednocześnie patriotyczne czy polityczne manifestacje, co bardzo się nie podobało ówczesnym władzom. I po paru latach zbierania materiałów na stryja został osądzony o szpiegostwo, o próbę obalenia ustroju siłą. Był osądzony i skazany na 6 lat więzienia. Po wyjściu, po śmierci Stalina, skrócono, powiedzmy, o rok jego wyrok, ale to nie znaczy, że mógł swobodnie działać, czy też opowiadać o swojej działalności. To było wszystko wyciszone. Tak jak wspomniałem wcześniej, w gronie rodziny się nie mówiło przy młodych, żeby to nie wyszło za daleko. W moim przypadku miałem ze stryjem kontakt rzadki, choćby z tego powodu, że na 40 lat wyemigrowałem do Stanów Zjednoczonych. W tym samym roku wyemigrował syn. Istnieje syn Henryka, Olgierd, mieszka w Kalifornii.
15: Pan też mieszkał w Kalifornii?
17: Większość czasu w Chicago, w okolicach, ostatnie 8 lat Floryda. No i teraz już od 8 lat z powrotem w kraju.
15: To na pewno także padną dzisiaj te pytania, bo jak to jest przyjechać po takim czasie do domu, chyba mogę tak powiedzieć. I te różnice to oczywiście zapytam, ale skupmy się jeszcze na rotmistrzu. To pan, panie Marcinie, właściwie jest inicjatorem tej akcji. Jakie znaczenie ma ta postać dla Związku Polskiego Związku Jeździectwa i dla tego środowiska?
16: No, rotmistrz Rojcewicz to jeden z najwybitniejszych polskich jeźdźców okresu międzywojennego. Było w tym okresie 18 olimpijczyków, w tym 9 medalistów, w tym rotmistrz srebrny medalista z Igrzysk Olimpijskich 1936 roku w Berlinie. Igrzysk, no, które się zapisały w historii sportu bardzo nieciekawie. Niedawno znalazłem bardzo ciekawe z kolei wystąpienie Lorda Kilianina, szefa MKOL-u, który na jednej z sesji, to były gdzieś lata 80., powiedział, że to przykład rotmistrza i przykład polskiej drużyny to było negatywny przykład, jak można zmanipulować zamiast srebrnego medalu drużynowego, w którym właśnie w tej drużynie uczestniczył rotmistrz Rojcewicz i dwa jego koledzy, Kulesza i Kawecki, powinni zdobyć złoty medal. No ale to nie jest moment, żebym ja szczegóły opowiadał. W każdym razie rotmistrz Rojcewicz został bardzo pokrzywdzony przez sędziów w czasie próby terenowej, kiedy mu zwrócono uwagę, że na przeszkodzie numer 10, a był już na przeszkodzie 18, musiał wrócić, ponieważ zatrzymali go na krosie, że popełnił jakiś błąd. On przegalopował 4 kilometry dodatkowo do tego sędziego, który mu powiedział, że popełnił błąd. Sędzia powiedział, przepraszam, pomyliłem się, i on wrócił do przeszkody 18 i kończył ten cross, ale organizatorzy nie uwzględnili. I po prostu tam stracił bardzo dużo punktów i można powiedzieć, że stracił medal indywidualny również, bo gdyby tego przypadku nie było, to prawdopodobnie Polska by miała wtedy dwa medale. Drużynowy, ten srebrny, który zdobyli. Tutaj ciekawostka, bo jego kolegami byli no też dwaj wybitni jeźdźcy. Jeden z nich zamordowany niestety w Katyniu, rotmistrz Kawecki w 40 roku. Natomiast rotmistrz Kulesza dożył, tak powiem, końca swojego życia, ale też wyemigrował z Polski. Natomiast wracając do rotmistrza Rojcewicza, no była to postać niesamowita, ponieważ on w sukcesy w UKKW, ale również był doskonałym zawodnikiem w konkurencji skoków. Reprezentował Polskę na wielu imprezach w okresie międzywojennym, zdobywając kilka Pucharów Narodów. To jest taka rywalizacja drużynowa.

0: właśnie w tym biuletynie 1998 roku, no to jest taka ciekawostka dla ludzi, którzy się interesują jeździectwem, a chcieliby skorzystać, bo w treningu koni się nie tak dużo zmieniło. Także to jest fantastyczny materiał szkoleniowy. Ale rotmistrz po wojnie był bardzo dobrym trenerem i współpracował z Polskim Związkiem Jeździeckim. Nie chcę w tej chwili kłamać, jakich to było dokładnie latach, ale to prawdopodobnie lata 60. No i pod koniec jego życia wiem, że był w Starej Miłosnej szkoleniowcem i wychował bardzo wielu młodych zawodników.
1: Czy w rodzinie została miłość do tego sportu i tych zwierząt?
2: Została częściowo. Siostra pasjonuje się jeździectwem i fotografuje konie. Przez kilka lat, no przez ostatnie może 10 lat jeździła do Janowa Podlaskiego, do stadniny i fotografowała konie.
1: A pan?
2: A ja miałem przyjemność kiedyś wsiąść na konia. Było to w czasie jednego z moich urlopów na Dominikanie. Wsiadłem na konia i on nie chciał ruszyć. Nie wiedziałem, jak włączyć bieg numer jeden, żeby on wystartował.
1: Czy to było na plaży?
2: Nie, to w jakiś... na leśnej polanie, klepnął w pupę konia i ruszył. No i to jest cały mój kontakt z kotem.
1: Jest, wyciągnął pan pewien album, panie Marcinie, to też za chwilę poproszę o wprowadzenie. Wyścigi na Służewcu startowały od kwietnia, trwają do listopada. Czy pan się już wybrał, czy ma pan jakieś głosy, a może nawet wygrać?
0: Nie, niestety nie byłem na derbach wczoraj, ale mam relacje od moich znajomych, którzy byli. No całe szczęście, że derby się w dalszym ciągu rozgrywają, bo to jest jedna z dwóch najbardziej wartościowych gonitw na torze służewieckim. Druga to jest Wielka Warszawska, rozgrywana jesienią. A z torem wyścigowym mnie wyłączy bardzo dużo, ponieważ mój tata świętej pamięci był lekarzem i kierownikiem szpitala na Służewcu. Natomiast trochę zaniepokojony jestem losami i wyścigów, i sportu jeździeckiego w kontekście tego, co w tej chwili się dzieje wokół koni. Ci, którzy no, tak krytycznie patrzą, że my te zwierzęta męczymy, chyba sobie nie zdają z tego sprawy, że koń to lubi, czego od niego wymagamy. Natomiast oczywiście jest kwestia, że niektórzy ludzie prawdopodobnie zbyt dużo wymagają od tych zwierząt. Ale jestem, uważam w tej chwili na takim etapie, że trzeba tym, którzy bardzo krytykują nasz sport i to, że męczymy te naszych przyjaciół czworonożnych, trzeba uświadomić, że koń jest stworzony do ruchu. A poza tym no, weźmy pod uwagę rolę, jakie konie odegrały w historii w ogóle świata, tak trzeba powiedzieć.
1: Transport,
0: ale przede wszystkim wojskowości. No przecież przed chwileczką z panem Stefanem, zanim się audycja rozpoczęła, dwa zdania żeśmy zamienili na temat roli kawalerii. Rotmistrz służył w 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, całą kampanię 1939 roku z tym pułkiem przeszedł. I wtedy konie w tamtych latach międzywojennych no to była siła militarna Polski. Wielu tu można rzeczy opowiadać. Wspominam też drugiego wielkiego jeźdźca, generała Michała Gutowskiego, który rozpoczynał wojnę dowodząc pułkiem kawalerii, 15. Wielkopolskim Pułkiem Kawalerii. Walczył pod Walewicami. Tam na szablach, można powiedzieć, roznieśli brygadę zmechanizowaną, zmotoryzowaną niemiecką. I rotmistrz Gutowski kończył wojnę dowodząc w brygadzie generała Maczka brygadą czołgów. Więc ja nie wiem, czy jest drugi taki przypadek na świecie, żeby ktoś rozpoczynał wojnę na koniu, a kończył na czołgu. Tu jako ciekawostkę i też, jeżeli, przepraszam, że tutaj prywaty uprawiam, ale 23 sierpnia będziemy robili spotkanie wspomnieniowe poświęcone generałowi Gutowskiemu w Łazienkach Królewskich w Stajniach Kubickiego. Serdecznie zapraszam, bo wtedy opowiemy o życiu jednego z najciekawszych polskich wojskowych i jednocześnie doskonałych jeźdźców. Rotmistrz Gutowski startował też na Olimpiadzie Berlińskiej w konkurencji skoków. Nie ukończył niestety na klaczy warszawianka. Także wspomnień mnóstwo.
1: Jak dobrze wiemy, to jest bardzo obszerny temat, ale też jest chyba dzisiaj taka moda bronienia. Rozmawialiśmy spacerując tutaj po Otwocku o dzikach, które

0: których też nie brakuje, a jest bardzo teraz, wydaje mi się, szeroki obóz, który tych dzików broni. Pan mieszkając nad Świdrem tutaj w Otwocku ma jakąś opinię na ten temat, bo te dziki właściwie, można powiedzieć, że prawie codziennie widuje. Że tak, zmienię one, temat.
1: One nas odwiedzają prawie że co nocy. Na szczęście mamy posesję ogrodzoną, także nie wchodzą i nie robią szkód. Natomiast tutaj na okolicznych trawnikach no widzimy, ile one robią szkód, krótko mówiąc. Natomiast no jest problem. Nie potrafię powiedzieć, jak go rozwiązać, natomiast w tej chwili się udomowiły, prawda?
0: No właśnie, to taka dygresja, ale właściwie cały czas rozmawiamy o tym w Polsce, co z tymi dzikami zrobić. A to jest audycja, panie Stefanie, Podróże małe i duże, tak się nazywa. Pan właściwie dużą, wielką podróż odbył, jadąc do Stanów Zjednoczonych. No to ja zapytam może trochę o życie tam, ale może przede wszystkim o ten powrót. Wrót tutaj, to jest teraz tutaj w Warszawie.
2: No tak, 40 lat emigracji, ale byliśmy w zasadzie związani z polskim środowiskiem przez cały czas. Chicago to jest drugie polskie miasto pod względem ilości mieszkańców polskiego pochodzenia. Moja praca była w zasadzie związana z korporacjami technologicznymi, amerykańskimi, ale przyjaciół zbyt wielu mentalnie nie mieliśmy. Oni się interesują innymi sportami. Dla nich futbol amerykański to nie ma nic wspólnego z naszym futbolem. Nasz futbol nazywa się tam soccer. Po prostu chyba trzeba się urodzić w Ameryce, żeby jakąś bliższą więź i kontakty. Na ogół obracaliśmy się w środowisku naszym polskim. Żona założyła pierwszy magazyn ilustrowany polski. Pracowała w turystyce dla biur podróży. Jednocześnie jej szef, znajomy, założył Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Biur Podróży i razem z tymi polskimi agentami jeździliśmy po świecie co roku do jakiegoś innego kraju, gdzie były organizowane konwencje. 40 lat tęsknoty za krajem. Nie, tutaj była nasza młodość. Jak przyszedł czas emerytury, akurat ten czas spędzaliśmy już na Florydzie. Ciepło, gorąco, aż za gorąco. Latem w zasadzie ciągle w pomieszczeniach klimatyzowanych. No i brak towarzystwa. Znajomi z Chicago przyjeżdżali w pierwszym roku, w drugim. Potem im się już to znudziło. Byliśmy sami, tęskniącymi za Polską, za krajem. Wróciliśmy. Jednocześnie ekonomiczny jest również istotny. W Polsce żyje się dla emeryta z emeryturą amerykańską zdecydowanie taniej niż dla emeryta amerykańskiego w Ameryce.
0: Tutaj pan ma taką kartkę, która ukazuje, jak się domyślam, te miejsca, w których pan był w danym roku. Mój wzrok szczególnie poszukuje kontynentu Azji, dlatego też, że właśnie wróciłam stamtąd. No, to jest naprawdę imponujące. Chyba jest tutaj każdy kontynent?
2: Tak. Ostatni rok to była Afryka. Kontynent, którego do tej pory nie spenetrowaliśmy. Pojechaliśmy na sam kraniec Afryki, do przylądka, do Cape Town. I trochę jeszcze dalej na południe, gdzie jest Cape of Good Hope, przylądek dobrej nadziei.
0: To odważna chyba wycieczka. Mówi się tak o RPA, że to może jest tak, że nie jest to najbezpieczniejszy kierunek świata.
2: Tak, tak. No więc naczytaliśmy się mnóstwo przed wyjazdem. Są miejsca, gdzie jest bardzo bezpiecznie i są miejsca, gdzie nie powinni się turyści pokazywać.
0: A ciekawi mnie forma tych wyjazdów, tych podróży. To było tak, że pakował się pan z małżonką, jak się domyślam, na kilka tygodni i było zwiedzanie, było chodzenie po też takich bardziej lokalnych miejscach, czy trochę inaczej?
2: Wszystkie nasze wyjazdy były indywidualnymi. Nigdy żeśmy nie wykupywali pakietu, żeby przewodnik nas oprowadzał. Przed każdym wyjazdem kilka tygodni intensywnego studiowania, co zobaczyć, gdzie pojechać, gdzie się nie poruszać, żeby było bezpiecznie. W południowej Afryce złą sławą cieszy się Johannesburg, właściwie w całości. Cape Town, dawna nazwa Kapsztad, ma swoje dobre i złe dzielnice. Na ogół tam, gdzie się da, zawsze korzystamy z autobusów hop on, hop off. Piętrowe autobusy ze słuchawkami.
0: Z audio przewodnikiem,
2: który objeżdża te najciekawsze miejsca. Także to jest zawsze taka podstawa.
0: A przyglądam się i szukam państw Azji Południowo-Wschodniej, na przykład Tajlandii, Malezji, Filipin.
2: Tak.
0: Chyba tutaj widzę, to był rok 2025, czyli rok temu, czy myśli, wspomnienia są bardzo świeże, jak w tym rejonie świata?
2: To w zasadzie przez Tajlandię przejeżdżaliśmy, żeby dotrzeć do Nowej Zelandii i Australii.
0: No tak,
2: I stamtąd z Nowej Zelandii cruz wzdłuż wybrzeża wschodniego Australii. Końcowa stacja wyspa Bali, Indonezja. Bali jest ciekawym miejscem. Indonezja jest w zasadzie muzułmańskim krajem, największym chyba ludnościowo muzułmańskim krajem na świecie, ale wyspa Bali nie ma muzułmanów. Tam jest
0: buddyzm.
2: Nie tyle buddyzm, co ta religia hinduizm. Hinduizm. Jeśli idzie o buddyzm, no to bardziej Tajlandia, Kambodża, gdzie tych świątyń z Buddą jest całe mnóstwo. Choćby taka miejscowość Chiang Mai, gdzie w kwadracie 2 na 2 kilometry jest koło 40 świątyń. Wychodzi się z jednej, żeby wejść zaraz do drugiej.
0: Tak, było mi to dane niedawno oglądać. Ten obraz jest całkiem świeży. Gratuluję. Bardzo imponująca mapa. To są na pewno przystanki, o których można byłoby długo, długo opowiadać. To w myśl dzisiejszej audycji podróże małe i duże, chociaż ta audycja ma dla Państwa dużo niespodzianek. Będziemy mówić o godzinie 12:45, drodzy Państwo, o otwarciu nowego kanału YouTube Radia Wnet, kanał Kultura. To będzie pewnego rodzaju premiera, także proszę zostać z Radiem Wnet, ale jeszcze wróćmy do tematu właściwie dzisiejszego spotkania, chociaż jeszcze gdzieś musimy zawrzeć tę chociaż małą opowieść o Otwocku, w którym jesteśmy, z którego dla Państwa tę audycję prowadzimy. Ale to dobrze, bo może ktoś słucha, chciałby złożyć taki podpis. Dokładnie, panie Marcinie, prosimy o dane, gdzie będzie ten skwer. To jest też ważna informacja i będziemy mieć takie kartki, gdzie można złożyć podpis w Radiu Wnet dla Państwa, czyli Krakowskie Przedmieście 79. I tam będzie można od jutra przyjść. Zapraszamy.
1: Tak. Te kartki właśnie przekażę pani Małgosiu. Natomiast Liwy Rojcewicza jest u zbiegu ulic Zgoda, Jasna i Złota. Dlaczego tam akurat? Dlatego, że ostatnie 20 lat życia rotmistrz Leliwa Rojcewicz spędzał przy ulicy Zgoda 9, więc ten skwer jak najbardziej mu się należy, przepraszam, że tak powiem. Natomiast rotmistrz Rojcewicz też mieszkał długie lata na osiedlu Domków Fińskich przy ulicy Wawelskiej. Już niestety te domki nie istnieją, ale to pamiętam, bo też jako młody chłopak tam mieszkałem razem z moimi rodzicami i dziadkami, także czasami żeśmy się spotykali. Wtedy, kiedy jeszcze prawdopodobnie nie miałem w ogóle myśli, że moje życie będzie powiązane z końmi tak głęboko. Wracając jeszcze do skweru, ponieważ wczoraj pojechałem z ciekawości, w jakim etapie prac jest ten skwer. No tam bardzo ładnie to wszystko wygląda. Natomiast to od pana Stefana dowiedziałem się, że alternatywą jest też drugi skwer, który jest przy ulicy Sienkiewicza. On przylega do budynku PKO BP. Sienkiewicza 12, a dlaczego to jest też ważne? Ponieważ tam była siedziba Polskiego Związku Jeździeckiego od roku 58, no może trochę później, bo tam jeszcze najpierw jeszcze była Senatorska 8, ale tak sądzę, że koniec lat 50. Związek miał siedzibę na czwartym piętrze przy ulicy Sienkiewicza 12, aż do lat 90., więc to też w jakiś sposób jest powiązane z historią życia rotmistrza, który prawdopodobnie w siedzibie Polskiego Związku Jeździeckiego bywał dziesiątki razy. Ale to tak jak żeśmy tutaj powiedzieli, to jest alternatywa. No, chcielibyśmy bardzo, żeby władze miasta Warszawy zdecydowały się na tą pierwszą propozycję lokalizacji. No i gorąco zachęcam, tak jak już to pani zrobiła, żeby osoby, które by mogły wesprzeć tę inicjatywę, złożyły swoje podpisy w siedzibie waszej rozgłośni. W tej chwili jest zebranych no już 800 prawie podpisów, no ale im więcej, tym prawdopodobnie będzie większy argument do przekonania radnych miasta Warszawy, żeby jednak poświęcić ten plac rotmistrzowi, no osobie nietuzinkowej.
0: Czy jakieś postscriptum?
2: Oprócz podpisów indywidualnych staramy się również o poparcia instytucji. I dzięki panu Marcinowi mamy poparcie PKOL-u, Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mamy już poparcie mistrza dzielnica Śródmieście. Staramy się o poparcie, i to już jest obiecane, z Powstania Warszawskiego. Także wydaje się, trudno będzie nie wygrać tych naszych starań, naszej batalii.
0: Tak to się zapowiada. Pewnie może będziemy się cieszyć, tak jak wczoraj Norwegowie się cieszyli. Drodzy Państwo, godzina 12.39, to może, a właściwie równo 40, to może teraz posłuchamy pewnego utworu. To brazylijski utwór, który przyznam się, że poznałam kilka dni temu w Spatifie. Ma ochotę na takie wakacyjne dźwięki, bardzo często wieczorami, zazwyczaj w weekend właśnie w byłym Stowarzyszeniu Polskich Aktorów Teatralnych i Filmowych na Placu Trzech Krzyży można takiej muzyki posłuchać. A więc teraz już Państwa zapraszam do wysłuchania. Super Müller, taki jest tytuł, może średnio brazylijsko brzmi, ale na pewno teraz jak Państwo posłuchają, to zabrzmi brazylijsko. I później wracamy do Otwocka.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Wnet tu i tam, czyli...
3: Wakacyjne podróże, małe i duże.
1: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Godzina 12:44, drodzy Państwo. My w dalszym ciągu w Otwocku, do którego na pewno jeszcze wrócimy i tych opowieści z tej strony Warszawy, a właściwie pod Warszawą, ale teraz wracamy do studia Radia Wnet, gdzie Justyna Miguła, Jakub Duszak będą opowiadać o premierze, pewnym otwarciu kanału. Bardzo na to czekam. Przede wszystkim dzień dobry.
5: Dzień dobry, Małgorzata.
6: Dzień dobry, cześć Gosiu, pozdrawiamy Otwock serdecznie.
5: Dokładnie, tak, to się bardzo dobrze składa, że jesteś w Otwocku, ponieważ, no, jak wiadomo, jesteś znaną podróżniczką, zjechałaś świat wzdłuż i wszerz, a właściwie dookoła i teraz chyba generalnie na twojej liście brakowało tylko Otwocka.
4: tak, można tak powiedzieć, że to jest, że już jest wszystko. Prawie zaliczone.
5: Okej.
4: Okay. Ale mają.
5: No dobrze, no dobrze. No bo to jest takie nawiązanie do tego, ponieważ Justyna Miguła, która jest już z nami w studiu, co zdążyłaś zdradzić, podróżniczką, jest również znaną z anteny Radia Wnet. Bardzo lubiane audycje, takie jak Step by Step, czy Przystań Wędrowców, autorstwa Justyny Miguły. Cześć Justyna.
6: Cześć Kuba. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie.
5: No dobrze, więc tak, kanał Wnet Kultura oczywiście rusza. Zachęcamy do tego, aby wyszukiwać, wchodzić. Jest live stream na kanale, na portalu Wnet Kultura są linki, które udostępnił Adam Domagała, tak więc zapraszamy, żeby z nami tutaj partycypować w tym święcie, w tym otwarciu kanału Wnet Kultura. Dlaczego są z nami te dwie znane na całym świecie, a przynajmniej w świecie Radia Wnet podróżniczki? Otóż dlatego, że kanał Wnet Kultura to nie tylko książki, film i muzyka, to kultura pojmowana szeroko i głęboko, tak więc podróże, a przynajmniej to specyficzne spojrzenie na podróże, jakie prezentuje Justyna Miguła, mieści się w tym pojęciu. No i tak, Przystań Wędrowców to twoja audycja, ale też nazwa całej w ogóle playlisty, która, pod którą będą się różne podróżnicze formaty ryły, to może nam opowiedz, co przygotowałaś, czego możemy się spodziewać na kanale już niedługo.
6: Tak, drodzy Państwo, więc dzieje się rzecz niebywała. Rusza kanał Wnet Kultura, jak już Państwo dobrze wiedzą, bo też różne zapowiedzi już po radiu latają, więc mogli Państwo słyszeć te zapowiedzi. No, to jest coś absolutnie wspaniałego. Dlaczego? Dlatego, bo troszeczkę brakowało nam właśnie takiego formatu, w którym opowiadamy nie tylko o polityce, prawda? Bo na szczęście świat nie składa się tylko z polityki i to nie tylko politycy, można powiedzieć, rządzą światem. My wierzymy, że jest bardzo wiele tematów niezwykle ciekawych i bardzo wiele perspektyw, bo podróże łączą się przede wszystkim dla mnie na przykład z poszukiwaniem nowych perspektyw, więc jest ich tak wiele i chcemy o nich Państwu mówić, chcemy je Państwu przedstawiać właśnie na tym kanale. No i skoro jest to Wnet Kultura, to będziemy też mówić o różnych kulturach właśnie. Ja, drodzy Państwo, tutaj na zaproszenie Kuby Duszaka chciałabym zaprosić Państwa przede wszystkim do krajów, które odwiedzałam często, w których mieszkałam, w których tę kulturę udało mi się jakoś, można powiedzieć, też dla samej siebie oswoić. Więc mogę od razu powiedzieć, że będę mówić o Kazachstanie, o różnych aspektach, nie tylko kultury, ale właśnie tej cywilizacji, można powiedzieć, z którą związany jest Kazachstan. Więc o nomadach będę mówić dużo, o muzyce, ponieważ też jestem muzykiem, więc będę mówić o muzyce kazachskiej. Również pokażę Państwu też instrumenty kazachskie i właśnie ten kanał umożliwi nam pokazanie, prawda? prawda? Bo jesteśmy w radiu, więc będzie można oczywiście, tak jak to zwykle bywa, słuchać tych audycji. Ja zapraszam na wtorkowe audycje o godzinie 21:00, Przystań Wędrowców, ale takim osobnym właśnie dziełem będzie film. Więc będą Państwo mogli też te elementy kultury zobaczyć.
5: Film, ale nie wzięłaś ze sobą żadnego instrumentu dzisiaj.
6: No, takiego kazachskiego nie. Mam skrzypce, ale to tam sobie czekają. Więc po prostu zapraszam. To na razie mamy taki rodzaj zajawki, zapowiedzi, a już zapraszam na pierwszy film, w którym ten instrument kazachski się pojawi, ale może się pojawić
5: się
6: też w wersji audio, bo coś
5: może,
6: tutaj przygotowałam. Nazywa się oczywiście Dąbra. Że osoby, które słuchały mojej audycji Step by Step Studio Kazachstan, no to bardzo dobrze znają ten instrument ze względu na to, że mówi się, nawet Kazachowie sami mówią, że prawdziwy Kazach to nie Kazach, prawdziwy Kazach to dąbra. Oni tak mocno utożsamiają się z tym instrumentem, że to jest takie ich dobro narodowe. Sami siebie nazywają nazwą instrumentu. No u nas się coś takiego nie zdarza, prawda? Chyba
5: nic mi o tym nie wiadomo.
6: Chyba, że czujesz się, Kuba, jakimś instrumentem.
5: Ja się czuję instrumentem wokalnym, tak. Czasami się czułem takim instrumentem, to prawda. Natomiast ci, którzy nas oglądają teraz na streamie, na kanale Wnet Kultura, do czego zapraszamy do subskrybowania i oglądania, na pewno widzą, że jesteś ubrana w jakiś strój, to kazachski strój.
6: Tak, to właśnie, to jest przykład też tego, o czym opowiadam Państwu w moich audycjach i o czym też będę mówić na kanale YouTube, że te wzory bardzo się mieszają. To znaczy, to zostało kupione w Kazachstanie, oczywiście jako narodowe wzory kazachskie, a ja dobrze wiem, że takie wzory są sprzedawane w Uzbekistanie, czy niewiele różniące się, jako narodowe wzory Uzbekistanu. Także to właśnie na tym polega, że te pewne elementy kultury się bardzo przenikają. Państwo dobrze o tym wiedzą, że to często jest takie pytanie, na przykład nie wiem, Hej Sokoły, czyja to jest pieśń? Czy to jest polska, czy to jest ukraińska, tak? I bardzo wiele jest takich elementów kultury, w których nie jest łatwo przyporządkować ten element do danego kraju, ponieważ one, kultura, sztuka, nie do końca respektuje granice państw. I to jest też piękne. Mhm. Więc takie wdzianko właśnie tam się tego typu rzeczy nosi, więc kolorowe, no i oczywiście wykonane z naturalnego materiału, więc jakiś tam bawełna, len, bo jak jest gorąco, no to wiadomo, że nie możemy sobie pozwolić na poliestry.
5: No dobrze, oczywiście.
6: Nie mam skarpetek z psa, bo Kuba, powiedzieć, że Kuba mi powiedział tak i ubierz jeszcze te skarpety z psa, ponieważ jak tu przyjeżdżałam właśnie w przerwach tych moich podróży czy mieszkania tam w Kazachstanie, to przywoziłam wszystkim skarpety właśnie zrobione z sierści psiej. Więc takie rzeczy można kupić w Kazachstanie. W Kirgistanie one są zazwyczaj produkowane, no bo tam te psy mają sierść jak owce tak naprawdę. I muszę Państwu powiedzieć, że te skarpety...
5: A czy to jakaś specjalny rodzaj, rasa psa?
6: Tak, to jest jakaś specjalna, ale nie pamiętam jak on się nazywa. No taki jakiś pies rzeczywiście dość duży z taką gęstą sierścią. Chociaż to jest mieszane, bo tam to nie jest tak chyba, że to jest jedna rasa na te skarpety tam hodowana, ale to są bardzo tanie rzeczy i bardzo dobrze rzeczywiście trzymają ciepło, no bo tam mamy minus 30, minus 40 stopni, także to może w zimie, drodzy Państwo, to w zimie będę pokazywać skarpety z psiej
5: sierści. Ja muszę przyznać, że to bardzo wygodne skarpety.
6: No właśnie, dostałeś.
5: Dostałem, jeżeli chodzi o stroje z tamtego rejonu świata, to miałem przyjemność nosić takie i muszę też powiedzieć, że mój pies bardzo je lubił, bo no, one już zniknęły, te skarpety, między innymi przez psa. Bardzo je lubił, po prostu czuł tam w tych skarpetach, prawda, chyba tę sierść.
6: Ojej,
5: nie wiem czemu, ale zawsze, kiedy miałem je na nogach, to pies po prostu był od razu przy
6: no proszę.
5: Wtulony po prostu tak zasypiał. No dobrze. Czyli generalnie dużo obrazów będzie w tym, co będziesz prezentowała. Wiem, że masz, no można powiedzieć, bazę taką różnych doświadczeń, różnych nagrań z różnych krajów. To nie tylko Kazachstan, prawda?
6: Nie tylko, drodzy Państwo, tak. No bo zaczęliśmy od Kazachstanu, może jest po prostu mi najbliższy, najdłużej tam mieszkałam, ale będę też opowiadać właśnie o Kirgistanie, o Uzbekistanie, będę opowiadać o Armenii, bo też kilka razy byłam w Armenii i zamierzam się wybrać tam już w październiku, więc myślę, że też będziemy mieć takie live właśnie z Armenii. Także no, te kraje na razie mam na myśli.
5: To wspaniała informacja, ale jeszcze jedna jest informacja, nie wiem, może to tajemnica, może nie, że będzie też content z Korei Południowej.
6: A, tak. Mam nadzieję, że się uda w połowie sierpnia właśnie też połączyć z Korei Południowej.
5: Mhm. Mhm. A to w ramach jakiego projektu? Bo chyba to nie będą autorskie podróże Justyny Miguły.
6: Nie, to będzie taki projekt muzyczny akurat. Także tam będziemy występować właśnie na festiwalu Sori. Mhm. I to jest taki duży festiwal koreański, jeden z ważniejszych. I tam będziemy w pewien sposób też reprezentować Polskę. Tam Piotr Damasiewicz, Łukasz Dębiński i Mateusz Rybicki w takim składzie. No i ja właśnie tam w takim składzie jedziemy, więc mam nadzieję, że uda mi się tam dużo ponagrywać, żeby się z Państwem tym podzielić. Szczególnie, że właśnie dotyczy to tego mojego najbliższego tematu, czyli muzyki, bo uważam, że jeśli się chcemy tak naprawdę wsłuchać w jakąś kulturę, to musimy posłuchać muzyki, absolutnie, bo w tej muzyce jest cały nastrój, można powiedzieć, narodu. A tam właśnie będzie mieć do czynienia też z tradycyjną muzyką koreańską, która jest no absolutnie nam taka obca kulturowo, taka nieznana też. To nie są melodie, które są dla nas takie swojskie i łatwe też do powtórzenia. To jest coś, z czym za bardzo nie mamy do czynienia. Także no, nie mówimy tu o K-popie, prawda? Tylko właśnie o tych. I to jest też ciekawe, od razu mogę Państwu też powiedzieć, mam nadzieję, że uda mi się ten temat później tam zgłębić i pociągnąć, że właśnie Korea Południowa, kiedy odłączyła się, to znaczy kiedy te kraje został podzielony i już mamy północno-południową, które są zupełnie jakby inaczej funkcjonującymi, jak Państwo wiedzą, tak, krajami, to co się okazuje, że w tej północnej było więcej ośrodków związanych właśnie z tą kulturą rodzimą, z tą kulturą tradycyjną i oni w tej południowej muszą to sobie troszeczkę odtwarzać, żeby się tym dzielić, także to też są takie właśnie elementy kultury, które są związane z polityką, bo no wszyscy
5: czyli
6: wiemy,
5: dotyka że ich to samo, co nas, amerykanizacja.
6: Może tak, czy ale to zobaczymy, bo ja muszę zgłębić temat, prawda, jak to jest. Skoro jesteśmy dziennikarzami, to musimy najpierw zrobić porządny research.
5: Dobrze, tak więc przystań wędrowców na kanale Wnet Kultura. Justyna Miguła już niedługo. Zapraszamy do śledzenia. Natomiast teraz może posłuchamy tego instrumentu, o którym rozmawialiśmy.

0: Tak, i to była Dąbra.
1: Tak, to była Dąbra i to jest nagranie takie właśnie uliczne, czyli ja często sobie chodzę po prostu, spotykam takich ulicznych muzykantów i nagrywam ich grę. A jest ich rzeczywiście sporo w tamtych okolicach.
0: Masz dużo takich nagrań?
1: Tak, troszkę mam.
0: No dobrze, no to tym bardziej czekamy na to, co będzie na kanale, ale wiem, że jeszcze chciałabyś coś przeczytać, jakiś tekst bliski twemu sercu.
1: Tak, drodzy Państwo, ponieważ wtedy, kiedy Kuba do mnie zadzwonił, powiedział, że otwiera kanał YouTube'owy i powiedział, że trzeba zrobić jakiś rodzaj takiej zapowiedzi i czy mam jakiś pomysł literacki. No i właśnie ja chciałabym Państwa zaprosić tak literacko, można powiedzieć, na ten kanał, szczególnie ten kanał podróżniczy. Myślę, że domyślą się Państwo, skąd pochodzi ten cytat. W pewien pogodny i bezchmurny wieczór w końcu kwietnia Włóczyki zaszedł tak daleko na północ, że na stokach skał po ich północnej stronie leżały jeszcze łaty śniegu. Szło mu się łatwo, plecak był niemal pusty, a trosk nie miał żadnych. Cieszył się lasem, pogodą i sobą samym. Teraz, kiedy jasnoczerwone słońce świeciło między brzozami, a powietrze było rześkie i łagodne, dzień wczorajszy i jutrzejszy wydawały mu się równie odległe. To jest wieczór na opowieść, pomyślał Włóczyki. Na nową opowieść, która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze. I właśnie takimi nowymi opowieściami będę się z Państwem dzielić na kanale Wnet Kultura.
0: Super, tak więc czekamy na przygody Włóczykijki, a teraz chwila muzyki i za chwilę wiadomości.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Premier Tusk potwierdził, że Polska przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Kolejna dramatyczna noc w Kijowie, zginęło 12 osób. Jarosław Kaczyński wypomniał Rafałowi Trzaskowskiemu podarowanie 20 groszy żebrzącej kobiecie. Michał Trześniewski, witam Państwa, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Premier Donald Tusk potwierdził na konferencji prasowej w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy, że Polska przekazała Ukrainie pociski do systemu antyrakietowego Patriot PAK-3.
2: W ostatnich godzinach, dniach głośno jest o Patriotach, pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie. Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków, nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską.
0: To jedyne pociski, którymi dysponowała lub dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander, rozmieszczone w obwodzie królewieckim, napisał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. O tę sprawę był pytany na porannej konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
3: Dlaczego w tym momencie, kiedy Ukraina nas zdradza, kiedy Ukraina traktuje nas całkowicie niepoważnie, kiedy Ukraina zaczyna gloryfikować nazistów ukraińskich, ludobójców, dlaczego w tym momencie pan Kosiniak-Kamysz z Tuskiem podejmują decyzję o przekazaniu rakiet dla Ukrainy i to w sytuacji, kiedy mamy realne zagrożenie atakiem z Rosji? Przecież słyszymy o tym, tak? Że są prowokacje, że jest zagrożenie.
0: W Wojskowych Zakładach Lotniczych numer 2 w Bydgoszczy podpisano umowę o współpracy między PGZ a firmą Anduril Industries w zakresie produkcji niskokosztowych pocisków manewrujących Barracuda 500. Barracuda 500 ma zasięg do 900 km, mówił w trakcie uroczystości wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Barracuda 500 to jest pocisk manewrujący posiadający autonomiczne zdolności, odporny na walkę radioelektroniczną, na zakłócenia GPS-ów, tak niebezpieczny dla naszych adwersarzy i jeszcze tak niskokosztowy, bo dzisiaj Polska dysponuje pociskami JASM, które są możliwe do podwieszenia do naszych F-ów, ale one są oczywiście dużo droższe.
0: Na skutek nocnego ataku Rosji na Kijów zginęło 12 osób, kilkadziesiąt jest rannych, uszkodzonych zostało kilkanaście budynków mieszkalnych. W Chersoniu rosyjski dron trafił w cywilny samochód, zabijając dwóch cywilów. Jak podały ukraińskie siły zbrojne, w trakcie nocnego ataku nie zdołano przechwycić ani jednego rosyjskiego pocisku balistycznego. W Kłodzku odbył się wiec Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem Przebudzenie. Przemawiali prezes partii Jarosław Kaczyński i kandydat na premiera Przemysław Czarnek. Kaczyński mówił o tak zwanej aferze pedofilskiej i aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stwierdził, że politycy Koalicji Obywatelskiej są tu, cytat, poza kulturą.
5: Tej władzy, w tej formacji, która dzisiaj rządzi, są ludzie, którzy są pozbawieni jakiegokolwiek wyczucia moralnego, jakiegokolwiek sumienia, które są, można powiedzieć, poza kulturą. Nie są niekulturalni, oni są poza kulturą.
0: Jarosław Kaczyński wypomniał prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu przekazanie 20 groszy kobiecie żebrzącej na ulicy.
5: Są inne przykłady, takie zupełnie drobne. Prezydent Warszawy został zaczepiony przez potrzebującą pomocy kobietę i dał jej 20 groszy. Tak, proszę Państwa, 20 groszy. No miał gest rzeczywiście, ma Pan rację. Miał gest, ale to też świadczy o człowieku. Świadczy o tym, jacy ci ludzie są. Czy tacy ludzie mogą rządzić Polską?
0: W 2017 roku ówczesny poseł Rafał Trzaskowski dał starszej pani 20 groszy, która zbierała na leki i poprosiła go o pomoc przed cukiernią. Po opisaniu sprawy przez Fakt Trzaskowski przeprosił, tłumacząc się, że nie miał przy sobie innych drobnych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Autopromocja.
7: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
8: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
6: To była autopromocja.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
9: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
10: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Wnet tu i tam, czyli
11: wakacyjne podróże małe i duże.
1: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
10: Radio Wnet. Więcej niż radio.
12: I tak jak Krzysztof Skowroński powiedział dwa dżingle temu, patronite.pl/radiownet, pod ten adres Państwa serdecznie zapraszamy, bo ponieważ tam można wyrazić swoją sympatię, tudzież wdzięczność za content, który Radio Wnet produkuje, a produkuje Radio Wnet dużo. Kanał Wnet Kultura startuje. Jesteśmy teraz na live streamie, na nowym kanale. Ale bardzo zapraszamy do wyszukiwania, subskrybowania kanału. Moimi gośćmi są przy naszym okrągłym stole redakcyjnym gospodarze programu Festina Lente, czyli bardzo proszę się przedstawić, panowie.
13: Igor Toporowski.
14: I Tymoteusz Dąbrowski, witam serdecznie. Witamy. Może tradycyjnie jak Festina Lente od łyku kawy.
13: Tak, trzeba
15: od tego zacząć, trzeba sobie siarnąć. Tak, bardzo dobrze.
12: Jest to audycja, która posiada już własne tradycje.
13: Dokładnie tak.
12: Jak słychać na Wnet Kultura, co wtorek content związany z Festina Lente. No wiem, że tak, audycja porusza różne tematy, tak, natomiast my zaczniemy na Wnet Kultura od tak zwanych rozbiorów literackich.
13: Tak.
12: Powiedzcie, dlaczego tak się zdecydowaliście właśnie na to, żeby gadać o... Dlaczego dwóch młodych chłopaków chce gadać o starych książkach?
15: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że troszkę nas to połączyło poniekąd, ta pasja do literatury. Zostaliśmy połączeni głównie przez Witolda Gombrowicza i też na ten temat utwór wybrzmi po naszej rozmowie. I nie wiem w sumie, od kogo padł taki pomysł.
14: Najpierw. Mi się wydaje, że oboje bardzo tak lubimy naturalnie. Czytać po prostu książki. Stare książki, nazwijmy to stare, czyli że nie te, które powstają gdzieś tam współcześnie.
12: Klasyczne.
14: Tak. To są książki, które gdzieś ostatnio zeszły do lamusa, coraz mniej się ich czyta i próbujemy gdzieś tą audycją przekazać swoje zainteresowanie bardzo wielkie tematami, które one poruszają, bo jednak bądź co bądź są to tematy bardzo współczesne.
15: Też wydaje mi się, że to jest wspaniałe połączenie po prostu tego, czyli czytania i nauki mowy na ten temat, czyli też intensywnego jakby jakiegoś czynnego myślenia może tak po prostu, że nie czytamy dla samego czytania, tylko teraz, żeby przeczytać tę książkę.
12: Czytamy dla zrozumienia.
15: Tak, tak, żeby też właśnie po to, żeby zrozumieć, aby coś o nich powiedzieć sensownego przede wszystkim, więc no bo generalnie to wiadomo, jak uczniowie, jak się podchodzi na przykład w szkołach do lektur szkolnych różnych. Czasami nawet się ich nie dotyka, tylko dotyka się streszczenia, czy po prostu byle zakuć, zdać, zapomnieć. Tak?
14: A książki, powiedzmy sobie szczerze, mimo wszystko w tym współczesnym świecie dają nam możliwość takiego zatrzymania się, dlatego też festinalente, czyli tak, śpiesz się powoli. I wraz z tą maksymą wydaje mi się, że udało nam się jakoś też wspólnie wyrobić sobie taką małą tradycję czytania tej po jednej książce tygodniowo, żeby móc o niej rozmawiać. I to bardzo też dobrze wpływa na nas tak osobiście, więc to jest nie dość, że praktyczne, to jeszcze użyteczne.
15: Tak, no i to są te sentencje, którymi się cały czas posługujemy w każdą niedzielę po godzinie 15, czyli no, aby się spieszyć powoli, aby jakby w tym całym zgiełku informacyjnym, w tych szybkich roleczkach, nieroleczkach, jakby gdzie nasz stan skupienia się zmniejsza z roku na rok, to żeby jednak sięgać po te książki, bo też zauważamy sami, czy po rówieśnikach, czy po sobie, że coraz mniej się sięga, wyciąga ten papier z półki po prostu, prawda? Więc, ale tak, no wydaje mi się też, że głównie nie ma chyba takiego programu, gdzie dwóch młodych gości sobie po prostu chce popaplać, kolokwialnie mówiąc, o książkach. Nie spotkałem się z czymś takim, też wydaje mi się, że możemy w ten sposób jakoś zachęcić no przede wszystkim rówieśników i osoby młodsze do czytania, bo no nie wiem, czy potrafię.
12: Okej, no jest jakiś odzew, zachęcacie w ten sposób? Są ludzie, słuchaj, Igor, widziałem, słuchałem o Faraonie, teraz po prostu czytam od
15: No właśnie, paradoksalnie to od młodych jeszcze nie dostaliśmy w takich w sumie chyba informacji.
14: Chociaż moi rówieśnicy akurat faktycznie sięgają po polecenia, które mamy, więc po posłuchaniu naszej audycji...
15: Tylko twoi rówieśnicy?
14: Tak, moi rówieśnicy, nie wiem jak z twoimi.
15: Ale no to, nie, no tak, to jeśli chodzi o mnie również, to osoby najbliższe jak najbardziej czasami się zastosują do naszych zaleceń literackich, ale jeśli mówię o takich osobach z zewnątrz, to jeszcze nie mieliśmy przyjemności w sumie się spotkać z taką opinią osoby w naszym wieku, ale osoby starsze się do nas
14: jak
15: z paroma pozytywnymi wiadomościami na temat naszej audycji odezwały, więc to jest coś cudownego.
14: Warto też zaznaczyć, że oboje sztuką się zajmujemy w ogóle z Igorem, więc to też jest... gdzieś w tych formach, czy to wizualnych, czy to muzycznych, czy to właśnie najbardziej...
15: Słowotwórczych również właśnie.
14: Więc właśnie.
12: No dobrze, no to może przedstawmy was bardziej, lepiej, głębiej. Tak, w końcu motto kanału to jest o kulturze szeroko i głęboko.
14: Tak.
12: Tak więc, no, literatura, bo nie tylko kwestie literatury poruszacie w programie przynajmniej radiowym, tak?
15: Dobrze, dokładnie, dokładnie. Tak, no mamy w planach kilka serii, jeśli chodzi o kanał YouTube. Też jeszcze zanim do tego przejdziemy,
12: Netkultura.
15: Tak, w Netkultura na kanale YouTube'owym. Pragnę jeszcze, zanim do tego przejdziemy, wspomnieć, że też głównym celem właśnie włączenia nas też na wizji w internecie to jest właśnie też może złapanie jakiegoś narybka w postaci młodszych odbiorców, ponieważ no wiadomo, że ich tam łatwiej po prostu odnaleźć i tam ich na wędkę naciągnąć.
12: W internecie.
15: Tak, no tak. No, no każdy ma teraz właśnie telefon w ręce i chodzi z nim czy spać, czy wstaje, czy się myje, czy je śniadanie.
12: Niektórzy na telefonie czytają książki. No.
15: No też. Ja w ogóle tego nie pochwalam, bo po co sobie psuć wzrok, kiedy... Też jestem fanem tego tradycjonalizmu, jakby po prostu czegoś fizycznego, co można sobie pokartkować. To jest dla mnie coś, co jest super po prostu i nie rozumiem, czemu się przenosić na te takie sztuczne.
14: Ja też nie do końca rozumiem.
15: Tak, ale idąc właśnie dalej...
12: Ja jestem użytkownikiem i fanem nawet czytników. Telefony może... Telefon oczywiście wzrok psują, ale czytnik to fajna rzecz. Można zabrać ze sobą całą bibliotekę.
15: To też prawda.
12: I wiecie, no czytać wszędzie
14: i zawsze. Ale
12: z drugiej
14: strony książki fizyczne, ostatnio czytałem takie badania, bardzo mocno wpływają na takie obszary mózgu, które rozwijają na przykład zapamiętywanie, gdzie i w którym momencie książki był dany fragment tekstu. I to tworzy pewnego rodzaju ciągłość i też daje dzieje, takie rozwinięcie myślenia przyczynowo-skutkowego razem z połapaniem w jakiejś takiej szerszej, większej strukturze, no, która teraz mimo wszystko leży i kwiczy, no właśnie przez te prędkości, które mamy wraz z internetowymi rolkami.
12: To prawda, nawet jest takie zjawisko, pojawiły się teraz takie, nie wiem jak to nazwać, takie cyfrowe notatniki, czyli na e-papierze, czyli e-papier, tak, i notatnik, który, gdzie możesz sobie zapisać, prawda, różne rzeczy, i ludzie zaczęli je oddawać, ponieważ właśnie nie mogli ich kartkować, tak, że mówili, że mój mózg nie jest do tego przyzwyczajony, ja muszę mieć notatnik, który muszę przekartkować, bo tam mam zaznaczone, no pewnie, a w tych plikach ciężko mi się
14: odnaleźć. I tak się później układają struktury w mózgu i tworzy się ta mapa myśli, to drzewo myśli, i to też jest bardzo ważne, żeby to rozwijać i mieć tego świadomość.
15: Ja odpowiadając na właśnie pytanie sprzed kilku minut, bo czytamy książki, więc pamiętamy, co się działo przed chwilą.
12: To prawda. Po to służy.
15: Tak, mamy w planach właśnie 3 serie na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Jedną z nich właśnie jest wspomniany rozbiór literacki, gdzie dosłownie będziemy rozbierać różne utwory literackie. Kolejna seria to będzie Łowienie toposów, czyli po prostu czyli po prostu omawianie stricte konkretnych motywów. Wydaje mi się, że mamy w planach w najbliższą niedzielę nawet chyba poruszyć.
14: Tak, to będzie oniryzm.
15: Tak, i tutaj też się...
14: Także dosyć sennie.
15: Tak, nie zamykamy się tylko na książki, tylko właśnie i czy na film, czy może muzyka, no jakby na wszystkie jakieś środki sztuki, na obrazy oczywiście.
14: Tak. Bo ty, Igor, jesteś bardziej odpowiedzialny za tą, powiedzmy, że mniej wizualną, a bardziej, no bo zajmujesz się jednak muzyką, wydajesz swoje albumy, piszesz też swoje teksty. Ostatnio, pochwalę się, dostałem 30 stron A4 nowego tekstu Igora. Także jeszcze jesteśmy przed gorzką krytyką, jednakowoż zostawmy to na bok. A ja za to szeroko zajmuję się sztuką wizualną. Studiowałem architekturę, w tym momencie głównie zajmuję się malarstwem. Zaczynam tak naprawdę gdzieś tam coraz to mocniej wchodzić w grafikę komputerową i powoli szykuję się na wzornictwo przemysłowe, czyli wszystko gdzieś tam połączone z Akademią Sztuk Pięknych oraz z tą właśnie wizualnością. I myślę, że to są takie dwie mocne strony, które faktycznie dopełniają się wzajemnie.
15: To prawda. Troszkę jak yin i yang sobie tak funkcjonujemy.
14: A to, co łączy te dwie sztuki, to właśnie słowo nagle. I gdzieś tym połączeniem tych dwóch sztuk my się zetknęliśmy, spotkaliśmy i chyba wtedy wybrzmiało najmocniej, że to jest najłatwiejszy sposób do dogadywania się wspólnego, jakieś takie właśnie złoty środek pomiędzy tymi dwoma charakterami.
15: Tak, tak, czyli literatura. Ja też jeszcze wspomnę o jednej ostatniej serii, mianowicie wywiady, które nie wiem, na ile często będą się pojawiać, ale na pewno mamy też jeden udokumentowany sprzed kilku miesięcy, gdzie uczciliśmy na falach Radia Wnet urodziny pani Joanny Rawik.
12: Która za chwilę się pojawi.
15: Tak.
12: U nas tutaj w studio, bo też sztuka jest magią, jak najbardziej na kanale YouTube będzie dostępna.
15: Tak,
12: no, kontynuuj.
15: Tak, więc i również właśnie na Wnet Kultura będzie dostępny wywiad z panią Joanną Rawik w ramach Festina Lente.
14: Jestem bardzo zadowolony.
15: Za kilka tygodni.
14: Z naszych wywiadów. Wydaje mi się, że wywiady szły nam bardzo dobrze, jednakowoż, no właśnie, musimy
12: kogo możemy się spodziewać?
15: No właśnie.
14: No ja mam już na swojej liście paru współczesnych, młodych artystów wizualnych z Akademii Sztuk Pięknych. Czekałem tylko, aż dadzą radę się obronić i na całe szczęście obronili się tydzień, dwa tygodnie temu. Także już dostałem pierwsze wiadomości o tym, żeby o architekturze czy o malarstwie współczesnym porozmawiać, podyskutować i znaleźć gdzieś tam te odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
15: Tak, i to jest super, bo na przykład to nie jest moja broszka, ale to jest właśnie z kolei ten nasza dychotomia, gdzie Tymoteusz się wysuwa naprzód i
14: wrzuca Igora na głęboką wodę.
15: Też jednocześnie,
14: tak.
15: Ja sobie dryfuję, tak. Ale no, Tymoteusz czasami poda wiosło i wespnę się na tę tratwę. No a z drugiej strony czasami może pójdziemy w inną troszkę głębię. Chociaż no tutaj ciężko powiedzieć, że ja się jakoś specjalizuję w filmie też, ale no jestem, tak jak ty się przedstawiłeś, to może teraz jest moment na mnie. Już

0: analizować. To się po prostu nie kończy. I dlatego też stąd wynika raczej chyba ta miłość do literatury.
1: Okej, okay, pięknie powiedziane. Dobrze, to Tymek, mówisz, że jesteś artystą, malarzem. Gdzieś można twoje dzieła już obejrzeć, zobaczyć?
2: Jestem po trzech, czterech wystawach, jeżeli by to liczyć. Teraz najbliższa wystawa, którą będę miał, to jest na festiwalu Spokój, który jest no niestety festiwalem, na które trzeba zakupić bilety, więc nie każdy będzie miał do niego dostęp. To też jest trochę nazwijmy to kolokwialnie, czarnej dziurze, bo to specjalnie jest w lesie, w środku niczego, właśnie po to, żeby stworzyć specjalną atmosferę. I tam będzie do obejrzenia mój projekt kościoła, raczej lasu, który zamienia się poprzez elementy bardzo, ale to bardzo charakterystyczne dla kościołów, elementy architektoniczne. Lasu, który po wprowadzeniu takowych elementów właśnie zamienia się w przestrzeń bardziej metafizyczną. Może, żeby właśnie zaprosić, porozmawiać też o tym, czym jest dla nas las i jak może nam służyć i czy przypadkiem właśnie takie potrzeby, jakie kiedyś spełniał Kościół, teraz nie powinny być spełniane w takim środowisku właśnie zielonym, leśnym. Chodzi tu o jakieś takie metafizyczne wrażenia, tak, wyciszenie, bycie bliżej, tak, siebie.
3: Medytacja,
2: no tak, więc właśnie.
0: Ale właśnie ten mistycyzm w lesie jakby, bo tak też nasza mitologia słowiańska opowiada przecież nie bez przyczyny o lesie jako tej takiej strefie sakrum, o dębie, tak, który na przykład jest przepołowiony na pół przez piorun i jest jakimś też miejscem tak, czczenia.
2: W najbliższym czasie moje obrazy same w sobie będą widoczne w Jazdowie, na Jazdowie w Warszawie. To jest domek Politechniki Warszawskiej. Tam dokona się pewnego rodzaju festiwal, który też organizuje, festiwal artystyczny zwracający uwagę na problem tego, co w tej przestrzeni jazdowa się dzieje, ale to już parę razy wspominałem, nie chcę w to teraz wchodzić. I tam będą widoczne właśnie moje prace malarskie, to jest farba olejna razem z gipsem, więc to są pewnego rodzaju nowe formy w sztuce, nowe eksperymenty, które gdzieś tam faktycznie się pojawiają i nowe nurty, w które ja też wpadam i próbuję eksperymentować.
0: Ale nie wspomniałeś jeszcze o tym, jak bardzo lubisz skakać po drzewach, o lisiej barwie, futra z kolegą Karolem Kanigowskim.
2: O, tak, to jest kolejna sprawa, czyli tak naprawdę można się państwo ze mną spotkać i zawsze porozmawiać i też swoje dzieła przedstawię w każdy wtorek, czy to w turnusie, czy to właśnie na Jazdowie, bo prowadzę kolektyw artystyczny, który nazywa się Orangutan Kolektyw. I raz z moim przyjacielem Karolem, który też u nas na Festinalente już parę razy się pojawił.
0: Tak, to jest nasz też taki trójkąt bermudzki poniekąd.
2: Tak, bo Karol właśnie tworzy teledyski, czyli też jest artystą wizualnym dla Igora.
0: Dla mnie.
2: Dla utworów muzycznych Igora. I my wtedy pod pretekstem rysowania tak naprawdę spotykamy się z, no teraz to wydaje mi się, że jest 30-40 osobowa grupa już stałych osób, które wpadają, żeby sieciować się.
0: Już prywatną sektę.
2: Już mamy troszeczkę naszą prywatną
0: wyznawcy
2: sektę.
0: Wyznawcy orangutana.
2: Tak, mam nadzieję, że będzie nas wszystkich jeszcze więcej. I wrócimy na drzewa. Więc znowu to się łączy z tym kościołem, prawda? I to trochę u mnie tak to wygląda, że te wszystkie wystawy są tak naprawdę jakoś ze sobą połączone i są pewnego rodzaju kontynuacją każda kolejna. Tak.
1: No dobrze, Igor. To tak, powiedz w takim razie, bo wiem, że koncertujesz, tak? To może teraz trochę wrócimy do tego, co ty robisz. To Kotem, tak? To jest twój pseudonim artystyczny. Wiem, że grasz koncerty gdzieś w najbliższym czasie, wakacje już idą, prawda? Zaczęły się, więc można cię gdzieś zobaczyć.
0: Ale zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, Jakubie, ponieważ nie ma. Raczej nie. Nie planowałem.
1: Był taki zespół złożony z bardzo znanych muzyków, którzy nagrywali kawałki po to, żeby ich nie wydać. I no, nawet była taka kłótnia kiedyś między Maynardem, Jamesem Keenanem z Tula, a Trentem Reznorem z Nine Inch Nails o to, czy je upublicznić, czy nie wiem. Może to jest tego typu sytuacja. Jestem artystą, którego nie można zobaczyć.
0: No jak najbardziej można mnie zobaczyć na Wnet Kultura teraz, co wtorek o godzinie 18, prawda?
1: Okay.
0: Nie tylko już usłyszeć, ale nie, troszkę ze względu właśnie na molne czytanie książek i teraz...
1: Na molne.
0: Na molne,
1: gra słów.
0: Na molne, tak. I po prostu popłynięcie też w stronę samego słowotwórstwa, pisania też własnej prozy, to troszkę muzyka niestety, bo też nie cierpię jakoś w sumie z tego powodu aktualnie. Po prostu param się czymś innym.

0: To odeszła w
1: jesteś
0: kącik?
1: Artystą wieloformatowym, dokładnie tak jak kanał Wnet Kultura będzie wieloformatowy.
0: Dokładnie, nie, dokładnie. No ja uważam, że artysta nigdy nie powinien się zamykać na jedną płaszczyznę. Kiedyś artyści to tylko byli nazywani ludźmi renesansu, czyli ludźmi człowiekiem orkiestrą. Mhm. Ja też tak uważam, że prawdziwy artysta, no to poniekąd... Nie uważam siebie za prawdziwego artystę, jeszcze mi troszkę daleko, ale no na pewno ta wielopłaszczyznowość jest potrzebna. Tak jak i Tymek, no też się porusza w nie sztuce no,
1: prawdziwy,
0: wizualnej.
1: Prawdziwym
0: ale też
1: artystą pewnie jesteś, tylko nie jesteś, nie wiem, no może...
2: Znanym artystą.
1: Znanym artystą albo zawodowym. No to
2: nic, przepraszam, to, może jesteś ale to
0: nie
2: ma.
0: Nie, to nic, właśnie to też mamy... To też w zależności, nasz świat prawda? Aktualny pokazuje, ale też już od kilku dekad, czy w sumie nawet stuleci, że sława nic nie znaczy i to, czy jest się znanym artystą, czy nie, to nie oznacza w sumie, to nie jest w ogóle w skali jego wielkości, prawda? Nie
2: literatura tego. Ma w sobie to piękno, że jest bardzo powiedzmy, że dużo w sobie mieści, więc często ja też tak zauważyłem, a lubię czytać biografie, artyści, czy to wizualni, czy to muzyczni, mają takie momenty i Igor pewnie też ty jesteś w takim momencie, bo ja je mam często, że muszę zawrócić i muszę zostawić to, czym się zajmuję na chwilę obecną i gdzieś ta pojemność literatury daje mi możliwość właśnie złapania jakichś nowych interpretacji, jakichś nowych motywów, czegoś, na co wcześniej nie wpadałem, powiększyć ten horyzont i dzięki temu później mogę wrócić i tą sztukę w jakiś sposób reaktywować, reinterpretować też bardzo często.
0: Tak, właśnie ja lubię sobie pomyśleć, że jako artysta to korzystam z kilku studni i też nigdy nie potrafię, nie lubię, nie zamierzam też pisać o niczym, prawda? To musi być ta studnia, muszę tym wiaderkiem z czegoś zaczerpnąć. Aktualnie po prostu studnia muzyczna może na chwilę wyschła, ale za to ta literacka jest bardzo pełna i wydaje mi się, że nie było nigdy takiego momentu, żebym nie tworzył, ale no to się po prostu, no ujścia się zmieniają, prawda?
1: No zmieniają się ujścia, ujścia weny. Ujścia weny. To skoro tyle piszesz, to gdzie można poczytać coś?
0: Nie, no na razie nigdzie, oczywiście.
1: Na razie czekasz na krytykę.
2: Tak, jest jeszcze korekta.
0: Na razie Tymoteusz może poczytać je ekskluzywnie. Nie, jestem właśnie teraz w stanie rozsyłania najbliższym moich utworów i dowiadywania się, badania tego, co ludzie mogą sądzić o tym, zbierania opinii i krytyki. Ale tak, oczywiście planuję. Nie chcę w ogóle internetowo się udzielać literacko, raczej docelowo chcę na papierze w wersji fizycznej.
1: Na odpadzie się nie zobaczymy.
0: Broń Boże, nie. Z dala stoję od tego typu formatów. Ale tak, planuję. Może jakieś stypendium artystyczne, może po prostu zainwestowanie, tak jak w przypadku części pierwszych w poprzednim roku, gdzie pół roku ciężkiej pracy i oszczędzania tylko na ten projekt po prostu i wyjazd na Islandię, który zaowocował właśnie pięknymi teledyskami. Może to też się pójdzie w tym kierunku. Zobaczymy. Ale na pewno chcę antologię opowiadań wydać w jakiś
1: dobrze,
0: zbiór
1: dobrze.
0: Na początek.
1: Okej, to za chwilę posłuchamy twojego utworu, zaraz go zapowiesz, ale tak. Wcześniej podsumujmy. Igor Toporowski, Tymoteusz Dąbrowski, Festinalente. Na razie co wtorek o godzinie 18:00 rozbiór literacki. I co jeszcze? Powtórzcie, panowie.
2: Wywiady,
0: tudzież toposy złowione.
2: Tak, a toposy złowione, czyli motywy literackie, które będą przedstawione właśnie już tak bardziej szeroko, czyli że nie opowiadamy o jednej, dwóch, trzech książkach, ale raczej staramy się szukać różnych tekstów kultury i szukać w nich właśnie tego motywu. Może to jest przewodni motyw, a może jest to motyw, który jest faktycznie gdzieś ukryty i my go dostrzegliśmy naszymi, nazwijmy to, młodymi oczyma, a mogą być niektóre oczy na to zamknięte, bo wiadomo, zależy od kontekstu.
0: Tak, i co jest bardzo ważne i warto te wspomnienia, to, że poszukujemy po prostu... nie, inaczej, przepraszam. To rozbiory literackie to jedno, ale złowione toposy faktycznie mogą też wspomóc uczniów, tak myślę, licealnych, nawet gimnazjalnych, czy przedmaturalnych, ponieważ będą to takie stricte, będzie to taka stricte seria poświęcona właśnie konkretnemu motywowi, który figuruje w różnych tekstach kultury, można go sobie użyć i też po prostu zachęcamy, jeśli osoby młode nas teraz słuchają, do właśnie...
1: Albo rodzice osób młodych.
0: Albo rodzice osób młodych, dokładnie. Wiemy,
2: albo
0: że
2: dziadkowie
0: teraz...
2: osób
0: albo
2: młodych.
0: Dziadkowie,
2: albo
0: dziadkowie, tak.
2: Albo pradziadkowie
0: cudownie,
2: osób młodych.
0: Cudownie.
2: Przecież jest pan, który dalej zdaje maturę, tam w wieku 70
0: tak,
2: lat.
0: Tak, tak. Może panu też się przyda. No, oczywiście. Ale chodzi mi o to, że teraz się rozpoczął okres wakacyjny, ale mimo to zawsze można cały rok się uczyć.
2: Super
0: i rozwijać. Ale nawet jeśli nie, to no my za 2-3 miesiące nadal będziemy, prawda? Więc... I po prostu to jest też super. To nie jest tak jak w przypadku radia, że audycja ma miejsce i nagle może zniknąć, skończyć się, jej nie ma.
1: Jest raz w tygodniu, tak?
0: Tak, tutaj też tak.
1: To zostanie.
0: To zostanie, ale w przypadku Wnet Kultura, tego kanału na YouTubie, no to te odcinki konkretne, wszystkie, które będą się pojawiać, to będą cały czas, prawda, istniały w tej sferze internetowej, więc można zawsze do tego wrócić. I o to nam też, myślę, chodzi, żeby zachęcić właśnie, tak jak wspominaliśmy, młodych ludzi do czytania i też do...
2: Analizowania
0: i myślenia, bo też różne są, istnieją schematy, są nauczyciele, którzy są fantastyczni, ale też są bardziej urzędowi, że tak powiem. Nie wiadomo nigdy, na jakiego się trafi. Wiele razy spotykałem się z osobami, którzy po prostu mieli obrzydzony, przepraszam za takie słowo, ale dany przedmiot po prostu przez chemię, która nie była jakoś w zgodzie pomiędzy nimi a nauczycielami.
1: Nie było chemii.
0: Nie było właśnie. Nie, no tak, tak. Więc przywiosłujemy naszą łodzią i może zachęcimy kogoś do jednak pobycia z tą literaturą i z książką.
1: Tak. Super, no dobrze. Proszę Państwa, tak więc Wnet Kultura, już jutro o godzinie 18:00 pierwszy odcinek rozbiorów literackich, to tak. Będzie, jak wiem, już Faraon Bolesława Prusa.
0: Faraon Bolesława Prusa.
1: Kolejne, co...
0: Przepraszam, który też nie jest lekturą szkolną nie aktualnie, jest. Ale jest, no według mnie, szkoda, że nie jest, bo według mnie lalka jest najmniej troszkę taką, może jest poniekąd skarbnicą motywów, ale jeśli chodzi o właśnie osoby młode, to nawet i Emancypantki, i Faraon, to są o wiele bardziej dla mnie lektury też postępowe w samej treści i
2: przede
0: zachęcające.
2: Przede wszystkim nie opowiadamy o samej książce, ale pojawia się też temat filmu, bo jednak filmowy Faraon też
0: Jerzego
2: jest
0: Kawalerowicza.
2: Klasykiem kultury i ma nie dość, że przepiękne kadry, to jeszcze właśnie jest jakaś taka nowa reinterpretacja, nazwijmy to, na ten filmowy język tej no, dosyć dużej książki.
0: Tak, i często właśnie na naszych audycjach porównujemy film też z literaturą, które może nawet nie porównujemy, ale po prostu omawiamy te zbieżności, różnice, czy tak, wspólne konteksty. Za tydzień najprawdopodobniej pojawi się z kolei Tadeusz Konwicki i jego szeroko pojęta twórczość, ponieważ kilka utworów literackich, kilka filmów, więc tak. Jeszcze tak, jeśli mogę tylko powiedzieć, w każdą niedzielę po godzinie 15, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, bo niektórzy słuchacze mogą słuchać radia tylko w tygodniu, na przykład w niedzielę odpoczywać, co jest oczywiście słuszne, ale jeśli ktoś znajdzie wolną godzinkę, jakiś wolny czas, bo może niektórzy po prostu nawet nie wiedzą, że...
1: Żeby zwolnić.
0: Tak, dokładnie. Wypić tę kawkę, którą Tymoteusz również co niedzielę wypija. Ja wodę oczywiście, nie pijam takich trunków. Po godzinie 15:00 Festinalente audycja co niedzielę.
1: Co niedzielę, a co wtorek o 18:00 na Wnet Kultura. Wnet Kultura na YouTube. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania, dzwoneczkowania i szerowania, jak to się zwykło na YouTubie mówić. Oczywiście trzeba się do tego przyzwyczaić, panowie.
0: Cenna uwaga.
1: To musi się pojawiać. A do tego jeszcze jest jeden ważny adres, czyli patronite.pl/radiownet. Tam również państwa zapraszamy. A teraz to kotem powiedz, co to jest i gramy.
0: Tak, ja tylko jeszcze, jeśli tak skorzystam z tej chwili autopromocji, festinalente.fm na Instagramie. Zachęcam też do obserwacji, ponieważ tam będzie różnie cotygodniowa dawka ciekawostek na temat aktualnej nadchodzącej audycji i garść zawsze informacji i poniekąd można zawsze zauważyć nasze szeroko uśmiechnięte twarze, prawda? Festinalente.fm na serwisie Instagram. Teraz utwór Tokot Gęba, to jest utwór z albumu części pierwsze, który jest przeplatany narracją myśli gombrowiczowskich, wypowiadaną przez wspaniałego reżysera i aktora pana Mikołaja Grabowskiego. Album części pierwsze, do którego również Tymoteusz Dąbrowski, siedzący obok mnie, skonstruował, stworzył okładkę. Mogą państwo ją zobaczyć na licznych serwisach streamingowych. I Gęba, która jest też takim poniekąd hołdem złożonym Witoldowi Gombrowiczowi. Nie bez przyczyny wybrzmiewa ten utwór właśnie teraz, ponieważ dżingiel Festinalente i autopromocja Festinalente jest właśnie na utwór, który wybrzmiewa w tle, instrumental jest właśnie, pochodzi z tego, z Gęby, beat, który, instrumental, który stworzył Janek Szwedkowicz, John Gardener.
2: A sama praca nad tym utworem i nad całym tym
0: albumem,
2: tak. Przepraszam najmocniej, albumem muzycznym, połączyła nas, Igor.
0: Dokładnie.
2: Więc to też jest bardzo ważne dla nas.
1: Okay.
0: Tak, przedsięwzięcie. Wspólny mianownik.
1: To już rozumiem, czemu ten utwór jest ważny. Tokot, tokotem?
0: Tokotem, tak.
1: Gęba, proszę bardzo.

Kim tak spieszymy się kochać, ani wyjaśnione traumy. Nie czuję waszego stylu, to tylko na klipach alfy. Kmin do czego się przedrzawę, jeszcze to kotle ci przez taśmę. Tylko noszę w sobie prawdę, a fałsz w stylu jest najtańszy. I tak macie krótkie nogi, duży wystoję na planszy. Gdy wyjaśni się jednego, zawsze pojawi się drugi. Posiadają jedno.

które porywają nam nasze prawdy, aby je patyć, pomniejszać, przerabiać na narzędzie swoich namiętności. I zobaczyliśmy, że ilość ludzi jest bardziej decydująca niż jakość. Stąd rośnie w nas gwałtowna potrzeba języka tak prostego i zasadniczego, w którym to spotkanie by się filozof i analityk.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Warszawa 87,8 FM.
4: Radio Wnet.
5: Radio Wnet. Dlaczego warto je wspierać? Pytał jeden ze słuchaczy, jeden z patronów. A warto chociażby dlatego, że rusza kanał Wnet Kultura. I to jest bardzo dobry powód do tego, aby wejść na patronite.pl/radio-wnet i wesprzeć naszą działalność, bo to właśnie dzięki Państwa wsparciu taki kanał, dodatkowy kanał może powstać. Wnet Kultura. Zapraszamy na YouTube. Trwa live stream. Można, mam nadzieję, już normalnie kanał wyszukać na platformie YouTube. Linki również dostępne na portalu Wnet.fm w artykule. Linki dodaje Adam Domagała, za co mu serdecznie dziękuję, a wisienką na torcie naszej dzisiejszej audycji, naszego premierowego live streamu jest nikt inny jak Joanna Rawik. Uwaga, gwiazda estrady, piosenkarka, aktorka, pisarka, ostatnio wybitna dziennikarka, a teraz również youtuberka.
6: Youtuberka? No, nazwijmy. No i tak, dobrze. Kuba, wiesz, ja ciebie strasznie lubię, bo właśnie mówiłam ci, jak tu weszłam, że ciebie znam w naszym radiu. No oczywiście obok naszego prezesa, którego pozdrawiamy, Krzysztofa Skowrońskiego.
5: Oczywiście. Wiem, że słucha, więc tak, na pewno pozdrowienia.
6: To ciebie znam najdłużej w tym radiu.
5: Naprawdę?
6: Naprawdę. I jakoś takie mam do ciebie zaufanie. Nie, ja w ogóle ufam ludziom. A przed tym, bo dlaczego warto wspierać Radio Wnet? Aha. Bo jest to cudowne radio. Krzysztof Skowroński stworzył coś takiego. Ja przecież z radiem mam do czynienia i najpierw przyjechałam do Polski, to słuchałam radia i się uczyłam z radia. Potem robiłam różne rzeczy w różnych radiach, ale to atmosfera, klimat, jaki stworzył Krzysztof, nasz szef, to jest po prostu coś nadzwyczajnego. No gdzie masz jako instytucję, gdzie gabinet prezesa jest otwarty, każdy sobie może wejść, czy jest Krzysztof, czy go nie ma. I to wiesz, i to od razu stworzyło coś takiego, że wszyscy się jakoś lubimy, wiesz. Oczywiście jeden mniej, drugi bardziej.
5: Jak to w rodzinie?
6: Tak, tak, ale nawet lepiej. O, bo na temat rodziny to różnie bywa, wiesz? Różnie. Mhm.
5: No dobrze, no tak, faktycznie gabinet prezesa otwarty, nawet tam pójdę po naszej audycji, żeby trochę popracować nad kanałem Wnet Kultura, który właśnie tak. ma swoją
6: Właśnie,
5: premierę.
6: Co byście wymyślili? To ty wymyśliłeś z Krzysztofem?
5: Tak, wiesz co, znaczy generalnie ja wymyśliłem, tak? Wpadłem na taki pomysł, że może by się przydał taki
6: kanał. Bardzo dobry pomysł.
5: No i tyle. No i prezes powiedział, no to zrób.
6: Tak.
5: No i robię. Chociaż wcześniej, wiesz, generalnie to było troszeczkę tak, że skąd w ogóle ten pomysł się wziął? A wziął się stąd, że wspomniany już szef portalu Wnet.fm, Adam Domagała, powiedział,
6: tak.
5: Słuchaj Kuba, ty powinieneś mieć swój kanał, wiesz, bo dużo rozmawialiśmy o takich rzeczach. Znaliśmy takie wspólne zainteresowania, wiesz, jak historia starożytna, biblistyka. Oglądamy dużo takich treści, jak się okazuje, ja jadam na YouTubie właśnie i on mówi, ty masz taką, wiesz, pasję do tego, że powinien założyć własny kanał, nie? Że tak lubisz o tym opowiadać. No i z tego się wykluło to, że po co mi własny kanał, jak możemy mieć taki duży wspólny, prawda? I mieć na nim dużo takich różnych rzeczy. No i tak to wygląda, tak to będzie wyglądać. Kanał Wnet Kultura jest pomyślany jako takie internetowe medium wieloformatowe, wiesz? Więc tam nie będzie tylko audycji, chociażby Sztuka jest magią, czyli twoja audycja.
6: Tak, dziękuję, bardzo się cieszę.
5: To ja dziękuję. To ja dziękuję, że się zgodziłaś.
6: No. Ale wiesz, no co ty, przecież jest ogromne zapotrzebowanie na kulturę wśród ludzi.
5: Tak
6: wiesz? Tak, nawet jestem przekonana, bo niestety z powodu globalizacji, wiesz, z powodu tego strasznego nadmiaru wszystkiego, bardzo się zaniżył poziom, wiesz?
5: No właśnie.
6: I w związku z tym ludzie też jakoś zaniżyli swoje zapotrzebowania i swoje... No i ja jestem przerażona tym, że na przykład ludzie czytają prawie wyłącznie kryminały. Kryminały, wiesz? Przede wszystkim...
5: Teraz jest taka moda, no i że
6: no,
5: chodzi o czytelnictwo.
6: No taka moda, no wiesz, no nawet Agatha Christie, no ale co mnie obchodzi, że ktoś kogoś zamordował? Mnie brakuje na przykład i w kinie współczesnym, i w literaturze współczesnej. Brakuje mi takich jakichś, wiesz, romansów, jakichś pięknych miłości, jakichś rozstań. No zobacz, taki film dla mnie to jest jeden z piękniejszych filmów świata, Pożegnanie z Afryką. I tam masz wszystko.
5: Tak, epicki film.
6: Tak. I masz przyrodę cudowną, i masz piękny, delikatny romans, i masz wspaniałą muzykę. O, ja tego potrzebuję. Wydaje mi się, ostatnio miałam dużo takich spotkań autorskich w bibliotekach, a parę dni temu wystąpiłam i mówiłam tu o tym, całą moją sztukę jest magią. 23. Festiwal Filmowy Rozmowy Niezwykle Katarzyny Seweryn. I wyobraź sobie, to są spotkania z ludźmi w filmu i to jest na tak wysokim poziomie, wiesz? Okazuje się.
5: Rozumiem. Czyli kultura na wysokim poziomie, ale wiesz, ja sobie tak myślę, że przy tym takim ogólnym spadku czytelnictwa, czy nie powinniśmy się jednak cieszyć, że ci ludzie czytają jednak cokolwiek? Że czytają faktycznie i że sam fakt tego czytania, wiesz, może nie do końca chodzi o to, że to musi być wysoka literatura, ale jednak nawet te kryminały, prawda, gdzieś jakoś te struktury w mózgu człowiekowi rzeźbią i może, tak sobie myślę, taki człowiek, który dziś czyta kryminały, za jakiś czas sięgnie po coś.
6: Tak, masz rację. To, co mówisz, jest bardzo logiczne i mądre. Ja wiele lat temu, kiedy zaczęłam uprawiać jakieś takie dziennikarstwo, wiesz, w popularnym tam pismach, to nauczyła mnie koleżanka, która była profesjonalna. Mówi, wiesz, niech czytają, byle co, niech czytają nawet Harlekina, bo czytanie jest procesem myślowym, a myśmy odeszli, ludzkość, do obrazka. No obrazki były naskalne, wiesz, a teraz...
5: Wróciliśmy.
6: Wróciliśmy.
5: Zatoczyliśmy pełne koło. Zjadamy trochę własny ogon pod tym względem. Faktycznie kultura obrazkowa przejmuje tę kulturę pisma. To o tym pisze dużo.
6: A ty lubisz komiksy na przykład?
5: Lubiłem, kiedy byłem młodym człowiekiem, to lubiłem i od tego się zaczęła moja, no użyję tego słowa, miłość do czytania. Tak?
6: A widzisz, czyli można było w ten sposób.
5: Tak, no miałem 5 lat, to już czytałem. Tata mi świętej pamięci przynosił komiksy z kiosków na Darzynie jedynego. Tam się pojawiały premiery i przynosił mi po prostu hurtowo te komiksy i tak nauczyłem się czytać. Ale nauczyłem się czytać dlatego, no bo te obrazki były takie fantastyczne,
6: no tak.
5: Które mnie, młodego człowieka, no dziecko, tak?
6: Dziecko, no właśnie.
5: No pociągały, tak? A i żeby rozkodować te obrazki, musiałem rozkodować te literki i czytałem, no a potem no już poszły książki i dzisiaj już komiksów nie czytam, tak? Chociaż... Dziś komiks nie jest tym, czym był kiedyś, bo kiedyś był...
6: Tak? A czy lepiej, czy gorzej?
5: Wiesz co, kiedyś komiks uchodził po prostu za coś gorszego niż książka, tak? Taki,
6: no, to, w moim pojęciu też.
5: No, okej, okay. A tak. Dzisiaj komiks no, jest troszeczkę na takim uboczu, może, nie wiem, czy tutaj już nie konfabuluję, czy jest na takim bardzo dużym uboczu, ale no bo są mangi jednak, tak? I dużo dzieci czyta te mangi.
6: Tak.
5: Więc to jest jedna strona tego medalu, ale druga jest taka, że te komiksy, do których ja byłem przyzwyczajony, nawet te takie superbohaterskie, no uchodzą dzisiaj za pewną formę jakiejś sztuki popkulturowej, ale jednak tam są rysownicy, prawda? I to są rzeczy, które są już na takiej zasadzie kolekcjonerskiej. Kupić dobry komiks to jest troszeczkę pieniędzy trzeba wydać.
6: Aha. A wiesz co, a propos czytania. Ja dowiedziałam się niedawno z jakichś badań takich bardzo istotnych, bo młodzież w 8 klasie szkoły ma egzamin i okazuje się, że słabo wypadli ogólnie w Polsce z języka polskiego, a dużo lepiej z angielskiego. I gdzie tu jest pies pogrzebany? Nie, mój Wituś mi tłumaczy, bo mają do czynienia z internetem, z różnymi sprawami technologicznymi. Tak. Więc jak to jest twoim zdaniem, twoje dzieci?
5: Ja mam akurat, znam to z autopsji, bo
6: no
5: mój
6: właśnie,
5: syn...
6: dlatego pytam.
5: Pozdrawiam cię, Kostek, serdecznie. Właśnie tak, tak to wyszło. No, poszło mu gorzej z polskiego.
6: Też?
5: Tak, poszło mu gorzej z polskiego, ale poszło mu gorzej tylko dlatego, że nie słucha się taty i nie czyta książek. Kiedyś jak był młodszy, to
6: no
5: czytał
6: dużo. No właśnie
5: dużo.
6: To mam na myśli.
5: No właśnie, ale gdyby czytał, no jego głowa wiedziałaby, co zrobić po prostu z automatu i po prostu by to zrobił. Mm-hmm. Natomiast no, matematyka poszła mu świetnie oczywiście. Poszło,
6: no to może ciekawie, wiesz, się urządzić w życiu.
5: Może faktycznie, być może w przeciwieństwie do swojego starego jest po prostu umysłem ścisłym i stąd to wynika. Ale no angielski poszedł mu najlepiej, tak?
6: Najlepiej. Czyli jest
5: tak,
6: prawidłowość.
5: Tak, jest prawidłowo. No, uczy się angielskiego no i w szkole, i prywatnie, i no po prostu z angielskim ma styczność cały czas właśnie dzięki, jak to
6: od
5: powiedziałaś, nowym technologiom. Mhm. Tak, bo wiele rzeczy... A przepraszam, czyta, ale czyta komiksy, mangi właśnie po angielsku.
6: Ale wiesz, jeśli chodzi o matematykę, ja też miałam w szkole kłopoty i się zatrzymałam na jakimś etapie równania o dwóch niewiadomych, a potem pracowałam w uczelni, gdzie była bardzo wysoka matematyka. Poznałam niezwykłych, wiesz, ludzi, nawet ojca Grzegorza Turnała, który był wybitnym, Stefan Turnał, wybitny logik, matematyk. I ktoś z nich mi wytłumaczył, mówi, słuchaj, to miałaś strasznie głupiego Belfra, dlatego że z twoim logicznym umysłem powinnaś wszystko to pojmować. Mhm. I to jest, ty też masz w swojej logice, w swoim uporządkowaniu jakąś matematykę. Bo matematyki nie wymyślił człowiek.
5: Ona jest w przyrodzie.
6: Ona jest w przyrodzie. Ona jest w każdym liściu, ona jest w każdym kwiatku.
5: Człowiek ją odkrył.
6: Tak. I człowiek ją zapisał.
5: Tak, dokładnie tak. No dobrze, bo tak, ważna rzecz jest taka, że opowiadamy o tym, że kanał Wnet Kultura to nie tylko książki, filmy i muzyka, to taka przestrzeń do rozmowy.
6: A muzyka też jest formą matematyki.
5: Tak, oczywiście, to jest formą matematyki jak najbardziej. O takiej muzyce będzie nam opowiadał na pewno, nie wiem czy cyklicznie, ale na pewno będzie, pojawi się na kanale Wnet Kultura materiał Józefa Skowrońskiego. Który...
6: Tak, pozdrawiamy Józka.
5: Pozdrawiamy serdecznie.
6: Tak, bo on studiował prawo, a potem jednak...
5: Muzykologię
6: i bardzo się do tego zapalił. Tak, to świetnie,
5: tak,
6: świetnie.
5: Teraz pisze pracę bodajże licencjacką, tak więc życzymy mu powodzenia i będzie materiał o muzyce poważnej od niego. Mam nadzieję, że od października będzie to regularnie. Ja tylko może jeszcze wspomnę, bo zostało nam 5 minut, że pojawi się również na kanale Wnet Kultura format, który będę prowadził z profesorem Maciejem Mnichem. To jest pan profesor, jest z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pan profesor zajmuje się demonologią biblijną, hebrajskimi wierzeniami dotyczącymi życia pozagrobowego oraz wykorzystaniem archeologii w studiach biblijnych. No i będzie będzie taki format, który już zadebiutuje w środę o godzinie 18. Na razie tak będziemy publikować, tak, Joanna, tak, codziennie o godzinie 18. Coś będzie
6: dobrze,
5: się pojawiało,
6: będę, na Netkultura. Będę słuchać i oglądać.
5: Będziesz słuchać i oglądać i będziesz się tam pojawiać oczywiście.
6: Tak, cieszę się bardzo, dziękuję ci.
5: Tak, Demony Biblii, taki będzie tytuł
6: fantastyczny
5: formatu,
6: bardzo,
5: prawda?
6: Atrakcyjny. O, widzisz, i to jest coś w rodzaju kryminału, ale jakże fantastycznego, nie? Jakże bogatego, już sobie to wyobrażam.
5: Tak jest, to faktycznie, jest to troszeczkę kryminał. Jest to troszeczkę kryminał, ponieważ będziemy śledzić, prawda, jak przeprowadzać pewne śledztwo i zbijać pewne mity, które wokół tekstów biblijnych i narosły wokół rzeczy, które towarzyszą nam w naszej dzisiejszej wyobraźni. Na przykład pierwszy odcinek to będzie o Lilith. Nie wiem, czy znasz taką historię o pierwszej żonie Adama.
6: Lilith.
5: Tak.
6: Tak. Mhm. Coś tam słyszałam, ale dużej wiedzy nie mam, więc bardzo chętnie posłucham.
5: Tak, więc zapraszamy oczywiście w środę o godzinie 18. Natomiast jeżeli pozwolisz, to całą przygodę z kanałem Wnet Kultura zaczniemy właśnie od ciebie i dzisiaj o godzinie 18 pojawi się zeszłotygodniowa rozmowa z Lidią Stanisławską.
6: Aha.
5: Okej. Okay. Tak. A w czwartek już w wideo Igor Toporowski, który tu siedział przed chwilą na twoim miejscu. Igor Toporowski nagrywa, montuje i co czwartek wtedy Sztuka jest magią. W sobotę
6: nie,
5: premiera...
6: Sztuka jest magią w soboty.
5: W soboty.
6: W czwartek jest Piaf, czyli Wróbel.
5: W soboty Sztuka jest magią.
6: No, jak
5: na antenie Radia Wnet.
6: To możesz się pomylić.
5: A w czwartek o godzinie 18 na YouTube. O, tak. To chciałbym
6: Aha,
5: powiedzieć.
6: Rozumiem. A, to ja ci wiesz, tam narobiłam bałaganu. Przepraszam.
5: Nie ma za co w takim bałaganie miło poprzebywać oczywiście. No dobrze. W takim razie może jeszcze takie mam do ciebie pytanie. No jak się z tym czujesz z tym wszystkim, tak, że pojawisz się na YouTubie. Ja ci bardzo dziękuję za to, że się zgodziłaś i że będziesz, bo
6: no
5: to jest po prostu no, nieoceniona wartość.
6: No wiesz co, po prostu...
5: Twoje doświadczenie, twoje...
6: Tak jak tu na twoim miejscu siedząc, Krzysztof Skowroński powiedział, no, że ja jestem człowiekiem kultury, bo działam bardzo długo, więc to ma swoje zalety.
5: Tak, i teraz nowe medium, w nowym medium zaistniejesz.
6: Tak, wprawdzie ja wolę radio w czystej postaci, dlatego że jak mnie tutaj Krzysztof zaangażował 6 lat temu, to rozmawialiśmy o tym, czym jest radio. No bo radio ma tę wspaniałą i jedyną zaletę, że posługuje się tylko dźwiękiem, a to ma ogromne wymagania. O, dlatego kocham radio. Po czym Krzysztof dodał... I na początku było słowo.
5: Tak.
6: Prawda?
5: Dokładnie. A słowo też jest dźwiękiem. Ja
6: tak.
5: też.
6: Muzycznym nawet moim zdaniem.
5: Ja się z tobą tutaj też zgodzę, bo ja też właśnie dlatego kocham radio, ponieważ to jest taka rzecz, taka forma, która no, troszeczkę jak książka, tak? Tylko książka innym wchodzi receptorem.
6: Tak.
5: Ale tutaj ten dźwięk, prawda, to jest po prostu rzecz, która działa na wyobraźnię, rozbudza ją, prawda?
6: Tak.
5: I tu nic nie jest podane na tacy.
6: To teatr sobie, wyobraźni.
5: To trzeba sobie stworzyć.
6: Mm-hmm.
5: Dobrze. Czas nas goni, ale porozmawiałbym jeszcze chwilę. Michał Trześniewski w blokach startowych. Michał, czy damy radę posłuchać jeszcze jakieś piosenki pani Joanny?
6: Do tego stopnia.
5: Dobrze, czy... Dobrze, aha, dobrze, to my się żegnamy, jeżeli chodzi o widzów kanału YouTube Wnet Kultura. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami podczas tego streamingu Wnet Kultura. Codziennie o godzinie 18 jakiś materiał. Dziś Joanna Rawik, jutro Festinalente, pojutrze Demony Biblii i potem oczywiście zobaczymy. Należy śledzić, żeby wiedzieć, co się dzieje. Tak więc zapraszam. patronite.pl/radiownet, godzina 14. Michał Trześniewski zaraz tutaj zasiądzie i powie, co słychać w świecie, a teraz może wybierzesz piosenkę Joanny Rawik,
6: A ja nie wiem, co tam jest.
5: Po co nam to było?
6: No dobrze, to nie jest to adekwatne, ale niech będzie.
5: No dobrze, to w takim razie może romantyczność, albo Kiedy iść to daleko. O, to jest idealny tytuł.
6: To jest bardzo dobre i mało znane.
5: Dobrze, w takim razie Kiedy iść to daleko, Joanna Rawik, kanał Wnet Kultura. Jakub Duszak, dziękuję za uwagę, pozdrawiamy, do usłyszenia i do zobaczenia.

0: Dzień dobry, zaczynamy wiadomości. Polska będzie produkować pociski manewrujące Barracuda 500. Premier Tusk potwierdził, że rząd przekazał Ukrainie antyrakiety do systemu Patriot. Kolejna dramatyczna noc w Kijowie, zginęło 14 osób.
1: Wiadomości wnet.
0: Polska będzie montować, a z czasem produkować pociski manewrujące Barracuda 500. W tej sprawie w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy podpisano umowę pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a firmą Andulis Industries. Barracuda 500 ma zasięg do 900 km i jest tani w produkcji, mówił w trakcie uroczystości wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nigdy nie mieliśmy zdolności do produkcji. A dzisiaj będziemy mieć nie tylko zdolność do montażu, ale w efekcie zdolność do posiadania własnych umiejętności, własnej produkcji Barracuda 500. To jest pocisk manewrujący, tak niebezpieczny dla naszych adwersarzy i jeszcze tak niskokosztowy, bo dzisiaj Polska dysponuje pociskami JASM, które są możliwe do podwieszenia do naszych F-ów, ale one są oczywiście dużo droższe.
0: Kamysz poinformował również, że rozmieszczenie amerykańskiej brygady pancernej wycofanej ostatnio z Polski zostanie przywrócone w ciągu kilku tygodni. Premier Donald Tusk potwierdził na konferencji prasowej w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy, że Polska przekazała Ukrainie pociski do systemu antyrakietowego Patriot PAK-3.
3: W ostatnich godzinach, dniach głośno jest o Patriotach, pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie. Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską.
0: To jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander, rozmieszczone w obwodzie królewieckim, mówiła europoseł Konfederacji Anna Bryłka w Polsat News. Dodała, że za ich oddanie należy się Trybunał Stanu.
4: Jeżeli minister Błaszczak, a potem minister Kosiniak-Kamysz intencjonalnie rozbrajali polską armię, to powinni ponieść odpowiedzialność.
5: Ale jaką powinni ponieść odpowiedzialność?
4: Przed Trybunałem Stanu, panie redaktorze, przed Trybunałem Stanu.
5: No dobrze.
4: Przekazując pociski do patriotów stronie ukraińskiej, zmniejszamy bezpieczeństwo polskie, zmniejszamy bezpieczeństwo polskiej obrony przeciwlotniczej. Przecież to miał być filar. To są jedyne pociski, które są w stanie zwalczać rosyjskie Iskandery, które są rozlokowane w obwodzie królewieckim. To jest działanie na szkodę polskiego bezpieczeństwa.
0: O sprawę przekazania Ukrainie pocisków do systemu Patriot był pytany na porannej konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
6: Dlaczego w tym momencie, kiedy Ukraina nas zdradza, kiedy Ukraina traktuje nas całkowicie niepoważnie, kiedy Ukraina zaczyna gloryfikować nazistów ukraińskich, ludobójców, dlaczego w tym momencie pan Kosiniak-Kamysz z Tuskiem podejmują decyzję o przekazaniu rakiet dla Ukrainy i to w sytuacji, kiedy mamy realne zagrożenie atakiem z Rosji? Przecież słyszymy o tym, tak? Że są prowokacje, że jest zagrożenie.
0: Na skutek nocnego ataku Rosji na Kijów zginęło 14 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Uszkodzonych zostało kilkanaście budynków mieszkalnych. W Chersoniu rosyjski dron trafił w cywilny samochód, zabijając dwóch cywilów. Jak podały ukraińskie siły zbrojne, w trakcie nocnego ataku nie zdołano przechwycić ani jednego rosyjskiego pocisku balistycznego. W rosyjskim ataku na Kijów w zeszłym tygodniu zginęło 30 osób. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
9: Słuchaj, na kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Arcydiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
10: Więcej sztuki!
11: Więcej sztuki!
10: Arcydeko!
11: Wiesław Szamborski! Tragedia i gra!
12: protesty, fuga i inwencja.
9: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
7: Po reklamie.
13: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Bramana wciąż otwarta, przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.
2: Wkoło gazonu, o pracowitych ludziach, dworach i pałacach. Dzień dobry Państwu, Hania Tracz, to jest audycja Kiedyś to było, ale dziś wydanie Wkoło gazonu, więc zapraszam Państwa, teraz proszę się skupić i przenieść się razem ze mną do malowniczego miejsca w Małopolsce, do jednego z dworów Państwa teraz zabiorę i posłuchamy o tym, jak kiedyś życie w tych dworach polskich wyglądało i jak wygląda dziś. Mam nadzieję, że się Państwo razem ze mną teraz zanurzą w tej historii i przez godzinę przeniesiemy się do pięknego świata dworów polskich.
3: Piotr Maciukiewicz,
4: Paweł Maciukiewicz,
5: Anna Maciukiewicz,
6: Maria Maciukiewicz.
7: Co rusz pojawiały się pomysły, żeby tu zrobić przedszkole i odebrać dom, żeby co innego, żeby też odebrać, żeby odebrać park.
6: Sadzali na fotelu i obchodzili go naokoło i patrzyli, jak też ten chodziain wygląda.
3: Tu widać
2: co
3: jeszcze
2: to jest
3: drzewo.
2: Za drzewo?
3: Bóg.
2: Największe.
3: To jest stary bóg.
5: Bóg czerwony.
3: Tak, bóg czerwony.
7: Żeby moje dzieci, moje wnuki przyjeżdżały tutaj z równą ochotą jak my.
4: Znajdujemy się w dworze w Fałkowicach, koło Gdowa. Jest to dwór naszej rodziny, naszego pradziadka, który był pierwszym właścicielem tego dworu. I znajdujemy się w dworze, który ma tę cechę, jedną z tych, które zostały już właściwie dzisiaj. Nie ma już takich miejsc, ponieważ jest w rękach naszej rodziny nieprzerwanie od 1912 roku. Wchodzimy do domu, to tak jakbyśmy wchodzili teraz. Tutaj jesteśmy w jadalni, która zachowała się właściwie też praktycznie w niezmienionej formie od czasu właściwie chyba tego, kiedy Niemcy wyrzucili pradziadków, ponieważ te meble stały w mieszkaniu pradziadków na Basztowej. To pomieszczenie zawsze pełniło funkcję jadalną i pełni ją nią do dzisiaj, także to jest...
5: Tak, stoją meble, stoją w tym samym miejscu, w którym stały od lat, więc...
4: I tu jesteśmy w salonie, który też tak jak większość tych pomieszczeń nawet mogę Panu pokazać. Tu mamy zdjęcie. To jest zdjęcie z 1914 roku. Stoją dokładnie te same meble. Tu układ się nieco zmienił, ale generalnie w większości zachowały się te same rzeczy. To lustro, które tutaj jest, jest tutaj. Meble, które tu stały, stoją nadal. No więc jest to wartość...
5: odnowione.
4: Po stu iluś latach zostały odnowione.
6: Pani pokaże. Jest tak zwana kanatka zakochanych. Jedna siedzi tu,
4: druga
6: tu. Teda, tak.
2: Żeby sobie w oczy patrzeć.
6: Tak.
4: Zachowały się portrety rodzinne. To wszystko są rzeczy związane z historią rodziny.
6: To jest właśnie mój pradziadek,
4: tak,
6: który...
4: To jest fundator Fałkowi.
6: Tak.
4: Edmund Ginwił Piotrowski, który był... prawnikiem, ekonomistą, był jednym z dyrektorów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Florianka, kilku innych towarzystw. I to jest obraz przedstawiający pradziadka siedzącego pod lipą właśnie w Fałkowicach.
2: Z którego roku to jest dwór? Kiedy on powstał?
4: Dwór powstał w 1906 roku, natomiast nasz pradziadek kupił go w 1912. Transakcja została sfinalizowana w 1914 i od 1914 roku jesteśmy tutaj na stałe właścicielami.
2: Na instrumencie ktoś gra?
7: Grała babcia nasza. Dzisiaj już moja żona trochę, ale rzadko. No ale może kolejne pokolenia. Mąż córki mojego brata jest muzykiem, więc czasem coś gra, więc tak, od czasu do czasu instrument się odzywa.
5: Zawsze jakiś gość, który chętnie usiądzie i zagra, wtedy jest bardzo miło.
7: No właśnie, z wieloma rzeczami związane są kolejne historie. Gobelin, który był przekazywany z pokolenia na pokolenie.
6: W testamencie było zapisane, że nie wolno go położyć na podłodze.
7: Więc
6: haftowała go prababka ze swoim mężem.
7: Także tak jak wszystkie miejsca w tym rejonie, oczywiście przetoczyła się przez nie i pierwsza wojna, i druga wojna, i potem czasy komunistyczne, więc tych historii jest tutaj dużo. W czasie pierwszej wojny nie było jakichś większych zawirowań, to znaczy pojawili się tu Rosjanie, którzy atakowali Kraków w 1915. Natomiast dwór nie odniósł żadnych właściwie zniszczeń. Do niedawna jeszcze był tu ślad po pocisku.
6: Ale to jakimś z 1945.
7: Tak? Okej, okay. No to z 1945.
0: Ale historia, można tą historię podciągnąć po pierwszym wojnie światowej.
7: Natomiast tutaj przed parkiem zachowały się jeszcze okopy z czasów pierwszej wojny, tak. Więc one na pewno z pierwszej wojny. W okresie międzywojennym cały czas dwór był w...
0: No żył po prostu, tutaj tak, w rękach... Tutaj potem urodziła się mama, także to...
7: Mama urodziła się w Krakowie, jak sama podkreśliła, no, tak, ale
0: dzieciństwo spędzała tutaj, wojnę spędzała tutaj i ten dom cały czas funkcjonował. Mówię o tym dlatego, że pewnie Paweł zaraz powie, że w czasach komunistycznych ten dom już nie pełnił takiej roli domu, który byłby domem codziennym, gdzie cały czas by ktoś mieszkał, dlatego że no po wojnie, nie wiem, w którym roku przestali tutaj w sumie mieszkać dziadkowie i rodzice.
7: No, pradziadek zmarł w 1946 roku. Tak. Został pochowany tutaj niedaleko na cmentarzu w Gdowie. Natomiast wy przeprowadziliście się do Krakowa w 47, 8?
6: 6, 7, coś tak.
7: Jakoś tak. I od tego czasu pełnił już tylko funkcję domu letniego, ponieważ również stracił funkcję dworu, czyli przestał istnieć majątek. Majątek został rozparcelowany, natomiast udało się ocalić dwór z parkiem. To zostało w naszych rękach, ponieważ w 45 roku areał majątku już był poniżej 50 hektarów, więc nie podlegał reformie rolnej. Natomiast na wsi był plebiscyt. Czy mogą zostać mój pradziadek?
0: Czy rozparcelować?
7: Tak, jako właściciel i może zachować dom, czy rozparcelować? Wynik referendum był pozytywny, jak widać.
0: Też, bo dalej tu siedzimy i możemy z panią rozmawiać.
6: Jeszcze do niedawna żyły kobiety, które mi mówiły, a pani to wie, że pani tutaj jest tylko dzięki nam. No bo referendum wyszło, żeby zostawić.
7: Także jest to jeden z takich niewielu przypadków, gdzie wieś zachowała się bardzo, bardzo porządnie. Zresztą wydaje się, że po prostu nasz pradziadek był porządnym człowiekiem i ta współpraca. No bo dwór i funkcja dworu to jest też współpraca, praca, egzystencja wspólna, prawda? Więc to musiało być...
0: Funkcjonować dobrze, że ci ludzie tak, nie. Bo to jest też ważne, że w momencie, kiedy dom stał sam, opuszczony, bo byliśmy, rodzice, byli dziadkowie, byli potem rodzice, teraz my cały czas właścicielami, tu na szczęście nie było kradzieży, nie niszczyli tego domu. Była jedna.
4: Dwie.
0: No, okej, ale to wiesz, w przeciągu iluś lat, to zgódźmy się, wiesz, nie było włamań, nie spalili tego dworu, niczego nie ukradli, wtedy ukradli, ale to, że tak powiem, młody człowiek, który... I to też jakby świadczy o tym, że te relacje z okolicznymi mieszkańcami nie były najgorsze.
8: Czyli w jakich latach tutaj nie było właściciela na miejscu?
4: Właściciel był zawsze.
0: Tylko na miejscu.
4: Na miejscu do dziś. To jest dom letni.
0: Tutaj przez 12 miesięcy nie mieszka nikt na stałe.
7: Jedyny wyjątek to był czas pandemii, kiedy rodzice spędzili tutaj półtora roku bez przerwy, czyli całą zimę i ten dom jak gdyby znowu wrócił do funkcji całorocznej, ale to krótki na szczęście okres. Natomiast od czasów powojennych pełni funkcję domu letniego. Weekendowego, letniego, spędzamy tutaj dużo czasu, ale nie cały rok.
8: Bo w zimie jest zimno w środku?
0: Teraz już nie.
7: Od czasu remontu warunki są komfortowe, także rodzice mogli pięknie spędzić tutaj czas pandemii, bo dom już był przystosowany do całorocznego użytkowania. Ale rzeczywiście wcześniej te warunki były bardzo trudne.
0: No, to znaczy... Trudne były piece węglowe, te piece należało rozgrzać, zanim to się rozgrzało.
6: Przez lata ludzie żyli z piecami.
0: Ale jak przyjeżdżaliśmy i dom stał pusty, to było strasznie zimno. No niby prosiło się tu kogoś na wsi, żeby wcześniej przyszedł, żeby rozpalił w piecu, żeby było cieple. I to było ciepło koło pieca. Ale już jak się szło do pomieszczeń, gdzie tego ogrzewania nie było, to tam już było dość lodowato. Ale to takie były czasy. Nas jeszcze nie było na to stać, żeby ten remont przeprowadzić. Przez dłuższy okres rzeczywiście nie inwestowaliśmy w ten dom, nie odtwarzaliśmy jego substancji, bo po prostu nie było nas na to stać i ten dom funkcjonował, ale zawsze staraliśmy się, żeby że tak powiem, dbać o niego. Tak? To nigdy nie było pozostawione samo sobie.
7: To wracając do historii. W czasach II wojny oczywiście tutaj działy się różne rzeczy.

0: resztę żołnierzy rozmieszczono na wsi. Z tym wiązały się też różne historie, między innymi już w 1944 roku, pod koniec wojny, po drugiej stronie Raby była dość silnie rozwinięta partyzantka. Partyzanci współpracowali jak gdyby z dworem, przychodzili tutaj po zaopatrzenie.
1: Ze wsią przede wszystkim. Przede wszystkim
0: ze wsią, ale z dworem. Babcia wydawała jedzenie i to, co było potrzebne. No i któregoś razu podczas takiej wizyty nocnej został zastrzelony jeden z Niemców, który nieopatrznie wyszedł. I ta sytuacja mogła się skończyć bardzo tragicznie, to znaczy przyjechał chyba nawet z Myślenic jakiś oddział pacyfikacyjny, ale z kolei ci oficerowie, którzy tutaj
1: stacjonowali,
0: zapewnili, że nikt z dworu nie miał z tym nic wspólnego i to był przypadek i ta sprawa jakoś się rozeszła po kościach.
2: Zasadniczo to powinni spacyfikować całą wieś. W takich wypadkach cała wieś szła z dymem.
3: A pani ile lat miała, jak tutaj była, trwały działania wojenne?
2: Od 3 do 10 chyba, no nie
1: wiem. Znaczy nie, no, nie. W 1944 roku miałaś lat... Siedem. No, to nie od 3 do 10, 7 lat.
2: Tak.
1: No.
2: Tak.
3: I pani, jakie ma te wspomnienia okresu okupacji tutaj?
2: Proszę panią, właściwie jakichś tragicznych nie, aczkolwiek były tragiczne momenty, no bo właśnie jak zamordowano tego Niemca tutaj, no to cud boski, że nas nie rozstrzelano wszystkich, ale to trochę dzięki temu, że panowie oficerowie byli tutaj z paniami, Polkami, które za nas zaręczyły, że to absolutnie nie nasza sprawka, że tak powiem.
1: No ale pani pyta też pewnie o ten okres okupacji, jak tutaj żyliście. Prawda? Kiedyś, jak to funkcjonowało?
0: Kiedyś wspominała mama, że towarzyszył temu strach. Prawda?
2: Jak samochód jechał przez wieś, to od razu był strach. Bo albo jakaś inspekcja, albo był taki Kranzlandwirt się to chyba nazywał, taki z ramienia Niemców opiekun, który sprawdzał, pryzma gnoju musiała być w kwadracik, wszystko musiało być bardzo uporządkowane. No także, że no, jak się Niemcy pojawiali, to był strach. Aczkolwiek kwaterowali tutaj często i...
1: I to jednak stwarzało pewien parasol bezpieczeństwa. No bo tak jak powiedzieliśmy sytuacji z zastrzeleniem tego żołnierza, no to, że ci Niemcy tutaj stacjonowali, powodowało też pewien spokój, to może za dużo powiedziane, no ale oni tu byli, prawda? Więc wiadomo, byli ci, którzy przyjeżdżali na inspekcję, wiedzieli, że tutaj cały czas są Niemcy, którzy mają to w jakiś sposób pod kontrolą. Przez to chcę powiedzieć, że może trochę to życie tu wyglądało nienormalnie, ale spokojniej.
2: No takie były sytuacje, że w tamtym pokoju następnym kwaterował Niemiec, a tutaj do drzwi pukali partyzanci. No ale jakoś się to... Nie było w każdym razie żadnego
1: tragicznego
2: momentu. Najgorzej to było właściwie, jak już Niemcy uciekali, no bo byli spanikowani, byli straumatyzowani, więc to w każdej chwili mogło się coś stać. Pamiętam taki moment, że któraś piwnica była zamknięta. Mama nie miała przy sobie klucza, no i Niemiec stał z pistoletem przyłożonym do jej głowy, żeby natychmiast otwierać. No więc no były różne takie. No a potem już jak wkroczyli bolszewicy, to Niemcy uciekali.

0: tam szosą na Myślenicę, a bolszewicy szli po drugiej stronie Rady tamtą szosą. No i co? No i przyszli bolszewicy. Mojego dziadka, który miał taką dużą siwą brodę i taki był imponujący, bym powiedziała, sadzali na fotelu i obchodzili go naokoło i patrzyli, jak też ten chodziain wygląda, jak to ten krwiopijca wygląda.
1: 45 rok, jak przyszli bolszewicy, to państwa stąd wyrzucili, nie wyrzucili? Plebiscyt został przeprowadzony.
2: W jakimś czasie był, no ponieważ już zaczęła funkcjonować reforma rolna, więc to wszystko już zaczęły te młyny się, że tak powiem, kamienie młyńskie toczyć. Był ten plebiscyt, dwór z parkiem został ocalony, no i tu główne no z częścią ziemią, ale część została rozparcelowana. Także dwór przestał już funkcjonować jako dwór, to znaczy przestało być to gospodarstwo. I wtedy główną rolę odgrywała nasza babcia, która z sercem siłaczki postanowiła to utrzymać. I to właściwie w dużej mierze jej zawdzięczamy, że ten dom nadal jest w naszych rękach, bo heroicznie walczyła z wieloma przeciwnościami, bo co róż pojawiały się pomysły, żeby tu zrobić przedszkole i odebrać dom, żeby co innego, żeby też odebrać, żeby odebrać park, a to w nocy przyjechały buldożery i usunęły część żywopłotu.
3: No to już było za naszych czasów, to my tak, pamiętamy.
2: Tak, ale to babcia wszystko, babcia.
3: No nie, nie, to były 70
2: lat. Babcia walczyła, żeby to utrzymać, żeby wymyślając nowe jakieś fortele, że to gospodarstwo rolne, ogrodnicze.
3: No, w którymś momencie kurs. Nawet mama musiała zrobić kurs ogrodniczy, żeby miała prawo do posiadania, dziedziczenia i do posiadania tej ziemi.
0: Taki pan w gminie, jak przyszłam z zaświadczeniem, że ten kurs robię, no uczcie się, lubię jak się ludzie uczą.
2: No dobrze.
1: Czyli to w zasadzie, bo takich majątków, które nie zostały rozparcelowane, to był jakiś promil wręcz.
2: Już pani powiem. Według obliczeń doktora Rydla, który się tym tematem zajmuje, w 1939 roku na terenie Polski było około 16 tysięcy takich majątków. Do dnia dzisiejszego nieprzerwanie w rękach tych samych właścicieli zachowało się 30. No więc to jest skala rzeczywiście promilowa i to oznacza, że tego świata już nie ma. Po prostu ten świat został zniszczony. Natomiast tutaj ta substancja się zachowała, bo ten dom był nieprzerwanie w naszych rękach, więc zachowały się meble, zachowały się obrazy, zachowały się historie z tym związane. No i jest to pewnego rodzaju dziedzictwo.
0: No i park się zachował.
2: Park się zachował.
0: Nie został wycięty, nie.
2: I jest to pewnego rodzaju dziedzictwo, którego musimy pilnować. No i które jest taką sztafetą, w której teraz my z bratem trzymamy pałeczkę.
3: I z rodziną. Z naszymi żonami, z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami, z całą rodziną.
2: To jest aleja kasztanowa. Ona już jest bardziej lipowa w tej chwili, ale jeszcze parę kasztanów zostało. Właściwie można powiedzieć, że zachowało się w dużej mierze całe założenie dworskie, co też jest pewnego rodzaju ewenementem.
4: Stara lipa, która była pomnikiem przyrody, ale już właściwie jest kompletnie pusta w środku, więc pomnikiem przyrody już nie jest,
2: ale jeszcze stoi. I ona jest znacznie starsza, bo było tu kilka drzew, które ja pamiętam i one były znacznie starsze niż dom. To znaczy one były właśnie z tego pierwotnego parku, jeszcze z pierwszego dworu, który tutaj stał. Po lewej stronie był kort tenisowy, którego już nie ma oczywiście, bo...
1: Ale przed wojną?
2: Tak. Przed wojną. Zresztą zobaczy pani zdjęcia i pamiątki. No już zarósł kompletnie wielkimi drzewami, więc nawet nie ma śladu po nim. Jest ślad w postaci zdjęć, w postaci rakiet starych. to wszystko gdzieś tu jest. Zachował się stary spichlerz.
1: I co w nim teraz jest?
2: Pełni funkcje magazynowe, ponieważ spichlerz kiedyś był potrzebny w gospodarstwie. Z przodu był... Spichlerz jest starszy w ogóle, myślę, że koniec XIX wieku, może początek XX wieku. W 920 roku został dorobiony kurnik, tutaj było miejsce na króliki, zachowały się plany, robił to profesor Konrad Kuhl ze Szkoły Rolniczej w Czernichowie. Także ten spichlerz zachował się w całości, a tu obok jest tak zwana rządcówka, czyli dom rządcy, w którym teraz mieszkają nasi przyjaciele, sąsiedzi. No mamy wspaniałe sąsiedztwo dzięki temu. I oni mają też część parku, więc oczywiście nie ma żadnych
1: płotów.
2: To wszystko nadal stanowi całość i dzięki Bogu tak jest.
1: Czy tu było dużo takich dworów, majątków przed wojną w okolicznych wsiach?
0: Tak, mnóstwo. Prawie w każdej wsi Był jakiś dwór mniejszy czy większy, w Gdowie, w państwa Habichtów, w Winiarach, tak, Kopensów, w Hucisku. Jak się to Hucisko nazywa?
4: Lipowscy.
0: Lipowscy.
5: No pełno tutaj. Tak,
1: są, nie ma jakieś pozostałości? Funkcjonują te dwory?
2: Tak, akurat w Gdowie, tak, w Gdowie się zachował dwór Habichtów i też był nieduży, w związku z tym zachował się w całości. W Hucisku przez lata się zachował, dwór, ale teraz tak, już...
3: Odnowiony, bardzo ładnie funkcjonujący.
0: Tak. W Hucisku nie zachował się przez lata, zachował nie się było pani Lipowskiej.
2: Tak, ale państwo lipowscy sprzedali ten dwór. Po śmierci pani Lipowskiej. Więc trochę było, ale niewiele. No to ciągle, rzeczywiście tu w Małopolsce zachowało się ich najwięcej z tych 30, dlatego, że to były małe dwory.
3: Sierakowie przecież też no, oczywiście, ale to przeszedł różne koleje.
2: Ale przerwanie w rękach tej samej rodziny.
3: I no to jest ewenement. Ten areał nie był taki duży. To jest jedyna rzecz, która nas uratowała, bo gdyby to było dużo większe, to pewnie już by nas to nie było.
0: Na szczęście tuż przed wojną dziadek mój sprzedał, tam jest taka górka z lasem za Rabą i to należało do Fałkowic. Jakoś tuż przed wojną dziadek to sprzedał, także dzięki temu było... 50 hektarów, bo tutaj było w tych okolicach było do 50 hektarów. Pamiętam, że były takie sytuacje, że było 49, no to dobrze, jesteśmy. Potem ktoś tam mierzył, było 50 z jakimś tam hakiem, no to się pakujemy i wyjeżdżamy. I taka kołomyka trwała przez chwilę, no do tego właśnie plebiscytu.
1: A jak ta współczesność tutaj wygląda? No bo dwór nie pełni już, państwo kilkukrotnie to podkreślili, nie ma już funkcji dworu, w sensie, że to nie jest gospodarstwo rolne. To jak to funkcjonuje? Jak państwo tu funkcjonują?
0: Na zasadzie domu letniego. Po prostu. Na szczęście wszyscy to lubią, wszyscy to kochają, wszyscy o to dbają, no więc... Jest nadzieja, że jeszcze potrwa.
2: Tak, no przyjeżdżamy tu z rodzinami w weekendy, kiedy się da.
3: I to dobrze mama powiedziała, że to jest dom letni, a nie weekendowy. Bo to jest zasadnicza różnica, że tutaj jednak te 2-3 miesiące się czas spędza. No przede wszystkim teraz mama zwykle jest gdzieś od maja czy czerwca do jesieni. No a my oczywiście z naszymi rodzinami, Paweł z Anią, zdecydowanie częściej tu są, my rzadziej, a nie dlatego, żebyśmy nie chcieli tu przyjrzeć, tylko że po prostu czasem czas nie, na to nie pozwala. Paweł się bardzo za nią zaangażował tutaj w remont, w odnowienie tego domu. Myślę, że dogadujemy się dość dobrze, jak pani widzi, także jesteśmy tu razem i wspólnie o tym mówimy.
1: Ja rozumiem, że tu nie było takich wyzwań, bo dużo dworów czy takich pałaców, do których jeżdżę, w których jestem, to są często pałace i dwory, które w okresie PRL-u no, popadały w ruinę i później właściciele, którzy odzyskują albo kupują te majątki, no to inwestują jakieś olbrzymie pieniądze, żeby te dwory przywrócić do świetności. Natomiast tutaj jak to wyglądało? Trzeba było...
2: Mieliśmy też sporo szczęścia, ponieważ rodzeństwo naszej babci, była ich piątka, tej piątki jest tylko mama. W związku z tym nie było problemów spadkowych. Poza jedną sytuacją, gdzie część majątku należąca do naszego wuja no, została przeznaczona do sprzedaży. Z dzisiejszej perspektywy patrząc na to może i dobrze, bo...
3: Dzięki, bo nie wiem jak się tym już zajmować.
2: Tak. I za wtedy została wydzielona część parku z tak zwaną rządcówką.
3: I to jest tamta część.
2: I dzięki temu z kolei zyskaliśmy bardzo miłe sąsiedztwo i dalsze losy potoczyły się bardzo łaskawie dla nas. Także.
3: Ale wracając do pani pytania, jak to tu wyglądało? Też wyglądało fatalnie, bo w piwnicach ludzie okoliczni trzymali ziemniaki, trzymali buraki. Te piwnice są jeszcze gdzie, zdjęcia oczywiście z remontu, jak to wyglądało przed remontem. Można by pokazać, jak to wygląda teraz. Także ta substancja naprawdę była wtedy dość w złej formie. Nie było kanalizacji, tak jak powiedziałem, było tylko szambo, były piece węglowe. Także tutaj praca, jaka została wykonana i koszty, jakie zostały tu poniesione, to ja nie chcę mówić, że porównywalne jak w innych dworach, bo to wszystko zależy od tego, jaka jest substancja, jaka jest
1: ale wielkość. Było co robić.
3: Oj tak, i dalej jest. I dalej jest.
2: Ale jesteśmy na prostej już.
3: Tak, zdecydowanie.
2: Po wszystkich zakrętach.
3: Nie kapie na głowę.
1: A kapało?
2: Tak. Historie różnych dachów tutaj, to można by opowiadać. Jeden, drugi, trzeci. Mamy nadzieję, że teraz ten już jest na tyle dobry, że przetrwa kolejne pokolenia.
3: Że to już nasze dzieci lub wnuki będą się tym zajmować. Nie my.
2: Tutaj podczas remontu...
6: 1858 rok.
1: 1858.
6: Tak.
2: I to jest... Nie, 78. Przepraszam. 1878.
6: 75.
2: Tak. 1875.
6: Trzeba podświetlić.
2: I nasz przyjaciel, który prowadził nam tutaj remont, od początku, kiedy robił tu remont, mówił, że część tych piwnic jest wykonana inaczej i wydaje mu się, że są starsze niż pozostała część. I rzeczywiście w pewnym momencie znalazł tę datę. I po prostu podejrzewamy, że to jest część starego dworu, która została dokomponowana do tego nowego i w tym miejscu już wybudowano nowy dwór.
1: A nowy dwór jest z czego zbudowany?
2: Nowy dwór zbudowany jest z kamieni, z dużych ciosów kamiennych z piaskowca, cegły no i trochę drewna, tak, ale głównie kamienie i cegła. To jest dwór murowany, przez niektórych architektów określany jako dwór w typie willi włoskiej.
1: Z zakopiańską werandą.
2: Z zakopiańską werandą, właśnie. Więc jest to coś tutaj bardzo, bym powiedział, regionalnego. Tak. No, zrobiliśmy rzecz, którą zawsze chcieliśmy zrobić, mianowicie odtworzyliśmy tą naszą werandę, która jest specyficzna, bo to chyba jest jedyny dwór z zakopiańską werandą. Ponieważ nasz pradziadek był wielkim miłośnikiem gór i zakopiańszczyzny i stylu zakopiańskiego.
0: No, a jego siostra miała willę w Zakopanem.
2: Pensjonat Leśniakówka, tak, w Zakopanem, więc te związki z Zakopanem i fascynacja zakopiańszczyzną była ogromna, do tego stopnia, że pradziadek zamówił taką zakopiańską, witkiewiczowską werandę. W latach 70., kiedy rodzice ratowali ten dom i robili różne remonty, drobne, ale robili.
0: Głowne, bo na większe nie było na stać.
2: No tak, a poza tym pamiętam też taka, zawsze się mówiło, że nie ma co za dużo robić, żeby dom nie wyglądał za dobrze.
0: No tak.
3: To tak, ale to takie czasy były, no wtedy, tak, to wiadomo.
2: Tak, że... tak, żeby nie przyciągał wzroku potencjalnych złodziei albo ludzi, którzy mieliby na niego zakusy, bo to też było wtedy jeszcze niebezpieczne i mogło się tak zdarzyć. Więc ta weranda, stanowiąca też o pewnym charakterze innym niż wszystkie, to była rzecz, którą bardzo chcieliśmy zrobić i udało się niedawno.
3: Ona jest zrobiona na nowo, stara jest cała zdjęta
2: mieliśmy wszystkie elementy, można było ją odtworzyć i...
1: Są tacy rzemieślnicy, którzy robią takie rzeczy teraz?
2: Udało nam się znaleźć.
1: Ale to nie było łatwe.
2: Nie było łatwe, ale koniec końców, no właśnie, najciemniej jest pod latarnią. Okazało się, że nas tutaj sąsiad, pan Robert, jest tak wspaniałym stolarzem, że on nam to zrobił właściwie i pięknie. No nie tylko stolarzem. Mamy sąsiada, który jest i stolarzem, i prowadzi winnicę, i robi wina, i ornitologiem. Jest cudowny człowiek. Bardzo się cieszymy ze współpracy, którą tutaj nawiązaliśmy i bardzo nam pomógł z wieloma rzeczami też.
4: A tutaj są już oryginalne schody, zaświecą to światło, proszę uważać, bo to są takie schody metalowe.
2: Tu mamy wyjście na taras, proszę bardzo. No i słońce zaświeciło. Stąd jest dobry widok na część parku. Tu widać
1: co
2: jeszcze drzewo.
1: Co to jest za drzewo? Bóg. Największe.
2: To jest stary bóg.
4: Bóg czerwony.
2: Tak, bóg czerwony. Przed nim wierzba płacząca.
4: A tutaj jest dąb. To jest też jeden z najstarszych, prawda?
2: Tak.
4: Jedno z najstarszych drzew tutaj.
2: No tak. On ma grubo ponad 150 lat. Tak z opinii ludzi, którzy się na tym znają, więc też jest na pewno starszy niż ten dom.
1: A jak te relacje z mieszkańcami dzisiaj wyglądają?
2: Chyba są bardzo dobre. To znaczy, zacznę od tego, że mamy tutaj taką tradycję i ona też jest ewenementem, bo nieprzerwanie od początku istnienia dworu, mianowicie w sobotę wielkanocną przed dworem na kamiennym stole odbywa się święcenie, na które przychodzi cała wieś. I to jest tradycja, która rzeczywiście jest też nieprzerwana od początku istnienia tego miejsca. Łącznie z tym, że nawet kiedy myśmy tu nie przyjeżdżali w czasach
0: głębokiej komuny,
2: w tym sensie nie przyjeżdżali...
3: Samochody były, tylko myśmy po prostu tu nie przyjeżdżaliśmy
2: w Wielkanoc, jak było zimno i tak dalej, to i tak wieś się tutaj gromadziła przed domem i przyjeżdżał ksiądz i święcił pokarmy. Teraz ta uroczystość się rozrosła niesamowicie. Przychodzi cała wieś i jest to piękne.
3: Bo zawsze przychodziła cała wieś, tylko my teraz jesteśmy... No mamy wszystkie zdjęcia.
2: Bo mamy zdjęcia na przykład z 1916 i mamy zdjęcia z tego.
3: Stół jest ten sam.
2: Tak,
3: tylko ludzie się zmienili.
2: więc to jest bardzo miła tradycja i cieszymy się, że jest coś takiego, co łączy właściwie całą wspólnotę tutaj.
3: To na pewno łączy, ale to spotkanie raz w roku nie odpowiada na pytanie, czy te kontakty są dobre. Są bardzo dobre, wydaje nam się. Nigdy nie mieliśmy jakichś większych zatargów z wsią. No to tak jak z mieszkańcami, tak? Tak jak w normalnym życiu. Oni czasem coś potrzebują od nas, my czasem coś potrzebujemy od nich i to funkcjonuje bardzo, bardzo dobrze, wydaje nam się. Oni wiedzą, że mogą na nas liczyć, że my staramy się być normalni, no, to znaczy rozmawiać z nimi. Najprostsze rzeczy, mówić dzień do... Tak, ale nie zawsze tak jest, prawda? No, ludzie różnie się zachowują, prawda? Więc to, to...
2: No tak, my też czujemy częścią tej społeczności. Tej społeczności. Tak,
0: ja tych ludzi znam przecież od dziecka.
2: Już nie, bo no, to się wszystko...
0: Już nie, to prawda.
2: Ja już ich nie znam. Przecież
3: jak patrzę na tych ludzi, którzy przychodzą tutaj na święcenie, to 80% tych ludzi nie znam, bo to są młodzi ludzie, którzy mają swoje dzieci i tak dalej. Przecież my już wszyscy jesteśmy coraz starsi.
0: Miałam tu koleżanki, bawiłam się z tymi dziewczynkami.
2: Znałaś ich dziadków?
0: Słucham?
2: Znałaś ich dziadków albo rodziców?
0: Tak. No teraz już nie ma tych.
2: Przecież myśmy się tu stałem, bawili z tymi
3: dziećmi, jak spędzaliśmy tu wakacje.
2: No, większości naszych kolegów już tu nie ma.
3: Nasi koledzy ze szkoły to wyjeżdżali do Bułgarii albo do Jugosławii. Tak. A my przyjeżdżaliśmy z Pawełkiem do Fałkowic. Tak. I takie dwa miesiące...
0: Bardzo mieli do mnie pretensje.
3: Upojnych wakacji.
0: Bo inni to jeżdżą do Bułgarii, na Węgry, a my Fałkowice.
3: No, ale w związku z tym, że spędzaliśmy to wakacje, to znaliśmy tych ludzi, graliśmy z nimi w piłkę gdzieś tam, no bawiliśmy się normalnie, jak to dzieci. No i już nie ma, nie?
1: Strzelby, czyli miecze, szable, skąd one tu są?
6: To już jest trochę ślad moich zainteresowań, które zawsze gdzieś odciskają swoje piętno
1: na ścianach
6: i w różnych miejscach domu.
1: Brat jest lekarzem, pan antykwariuszem. Jak do tego doszło?
6: Tak, mimo że wyrastaliśmy razem, nasze zainteresowania chyba się gdzieś we wczesnym dzieciństwie rozeszły, bo brat zawsze chciał być lekarzem i jest po prostu wybitnym lekarzem, stworzonym do tego, żeby być lekarzem. Natomiast ja jestem historykiem i antykwariuszem i moje zainteresowania też wyszły z tego domu. To znaczy jako dziecko, kiedy zapuszczałem się na strych czy spichlerz, które były składnicą rupieci niepotrzebnych. Grzebałem w tym. To był świat w ogóle niesamowity, bo starocie spowite pajęczynami i ja się tam gdzieś się tam zapuszczałem i znajdowałem coraz to różne rzeczy i pytałem babci, a co to jest, a do czego to służyło. A kiedyś znalazłem mundur austro-węgierski naszego dziadka i tak mnie to zafascynowało, że ta historia już ze mną została. Zresztą dziadek nasz, to taka postać też, która bardzo silne piętno na nas chyba wszystkich odcisnęła, bo dziadek był najpierw zawodowym oficerem, adiutantem generała Hallera, potem przez lata pracował i w hutnictwie, potem był profesorem na Akademii Ekonomicznej i Górniczo-Hutniczej, ale w międzyczasie działał w ruchu oporu, aresztowany, przebywał w słynnym zakopiańskim więzieniu Palas, potem był więźniem obozów koncentracyjnych. No więc ta historia zawsze gdzieś żyła i byłem otoczony tą historią. No więc moje zainteresowania w pewien sposób naturalny poszły w tym kierunku, ale miejscem, które chyba najbardziej mnie zafascynowało, bo oprócz historii jako historii zafascynowała mnie historia przedmiotów, które właśnie tu otaczały nas ciągle z jakąś, tak jak opowiadaliśmy, tu gobelin taki, tu obrazek taki, tu portret taki, to wszystko ma swoją historię. No i nasza historia składa się często z historii tych przedmiotów. Albo dzięki tym przedmiotom możemy też odtworzyć własną historię. No i poszło to tą ścieżką i zacząłem kolekcjonować różne pamiątki historyczne, wojskowe, głównie wojskowe. Ale potem te zainteresowania Kolekcjonerstwo jest żywe też. W związku z tym zainteresowania się zmieniają. Żona, która kolekcjonuje majolikę i porcelanę, jej zainteresowania też się tutaj zrodziły fałkowice.
1: Tak jak zobaczyła pani te talerzyki, to stwierdziła pani, że to już pani mąż będzie w takim razie.
4: nie wiem. Chyba nie miało to jakiegoś związku szczególnego. Natomiast rzeczywiście jak zostałam poczęstowana w fałkowicach ciastem podanym na tych talerzykach, po prostu oszalałam kompletnie. Co za wzory, kolory, mnie absolutnie zafascynowały, co to jest, jaka wytwórnia, kto to robił. I zaczęła się pasja kolekcjonerska. Najpierw była to majolika, potem porcelana. Wiadomo, że to się rozszerza, dlatego jak człowiek zaczyna się tym interesować, czyta dużo na ten temat, pojawiają się nowe wątki, nowe tematy i nowe zainteresowania, więc zaczęliśmy potem różne wspólne rzeczy. Krzyczymy do siebie czasem. Czasem z pokoju do pokoju, słuchaj, a widziałeś to, a popatrz, a przeczytaj, a o tym słyszałeś. Czasem mąż coś kupuje i mówi tak, a wiesz co, to jest chyba, szukamy, nazwisko, dom. Okazuje się, że ta postać jest związana z jakąś niesamowitą historią. I ten świat jest po prostu
2: fascynujący.
4: Ale chyba wydaje mi się, że po prostu trzeba mieć jakąś taką specyficzną wrażliwość na takie tematy, bo nie każdy go to...
2: Ale nie każdy ma też czas i możliwości. Mój brat też ma żyłkę kolekcjonerską, też ma jakieś tam swoje tematy, które sobie kolekcjonuje, ale przez to, że jest lekarzem zajętym...
4: Bardzo zapracowanym.
2: Zajętym prawie 24 godziny na dobę, więc nie może sobie na ten luksus pozwolić zbyt często, ale myślę, że takie miejsca jak ten dom mają ogromny wpływ właśnie na kształtowanie tego typu...
4: Na wyobraźnię po prostu. On pobudza wyobraźnię, myślę.
2: Tym większa szkoda, że takich miejsc już nie ma.
1: Tu historia, sami państwo powiedzieli, jest zupełnie inna, a może wyjątkowa. Niewiele jest takich historii, że te dwory w tych rękach przedwojennych właścicieli się ostały i nieprzerwanie były, więc zakładam, że motywacje też są inne. Właśnie jaki jest cel państwa bytności tutaj i dbania o to miejsce? No bo rodzina się rozrosła, są już też dzieci, państwo na co dzień tutaj nie mieszkają, to jest letni dom. Wnuki nawet są. Jaki jest cel dbania tutaj o to miejsce? Jak państwo to miejsce traktują?
3: Siedlisko. Po prostu miejsce, z którego gdzieś tam wszyscy wyrośliśmy. Tu się wychowała nasza mama, nasi dziadkowie tutaj mieszkali. Potem my, tak jak powiedziałem, spędzaliśmy tutaj nasze wakacje. Później my z żoną, później nasze dzieci, teraz wnuki. To coś tak ciągnie. To tutaj chyba nie ma... Normalnie, do domu. Po prostu dom.
2: Z jednej strony tak, jak mówisz, a z drugiej strony myślę, że... Szczególnie na mnie to bardzo zrobiło duże wrażenie, jak dowiedziałem się, że jest to
3: 30
2: tego typu obiektów w Polsce, tego typu domów, nie obiektów, domów. Więc jest to też pewnego rodzaju zobowiązanie i jakieś brzemię, które musimy zachować, bo jest to miejsce wyjątkowe pod tym względem.
3: Przede wszystkim jest to dom rodzinny, to jest a nie trzymamy dom, tego dlatego, że to jest 30, a nie chcemy, żeby zostało tylko 29.
2: Ale jest to dodatkowe wyzwanie i dodatkowy element, który powoduje, że...
3: Jesteśmy i pewnie będziemy jeszcze przez jakiś czas.
2: Że tak, że jest to pewnego rodzaju również wyzwanie, które musimy
3: kontynuować.
1: To w wizji panów, państwa, jakie mają panowie cel w tym? W sensie, jak panowie to widzą, to znaczy jak tu są, dbają, inwestują w to miejsce, to po co? Jaka jest tam myśl w głowie?
3: Ja z tej swojej perspektywy powiem, że ja bym chciał, żeby moje dzieci, moje wnuki przyjeżdżały tutaj z równą ochotą jak my. I żeby czuły tę historię, to co Paweł powiedział, No i żeby to kontynuowały po prostu. Ich będzie coraz więcej, to będzie coraz trudniejsze, prawda?
2: Tak,
3: bo już mamy czwórkę dzieci, tych wnuków się zaczyna trochę pojawiać, ale fajnie, no to żyje. No, to jest świetne, jak tutaj wszyscy są, jak się kręcą, to fajne.
2: Tą dobrą rzeczą jest to, że nasze dzieci też to lubią, to miejsce i czują ogromny sentyment do tego miejsca i przyjeżdżają tutaj. No, tak jak myśmy złapali z żonami bakcyla tego domu, tak nasze dzieci ze swoimi rodzinami chyba też. I teraz wnuki będą
3: spokojni, przyjeżdżać. Spokojnie, to będzie trwało.
2: I na przykład nasz syn stawiał tutaj pierwsze kroki jako dziecko. Mamy nadzieję, że nasza wnuczka też będzie teraz stawiać pierwsze kroki. A potem prawnuki. A potem tak. Więc
0: wesele Michała tutaj było przecież.
2: Tak. Więc mamy nadzieję, że to po prostu będzie ciągłość, że to będzie trwało.
1: Mają państwo taką nie tyle wiedzę, co świadomość tego, że to jest miejsce, że to nie jest po prostu dom, tylko że faktycznie jest dwór i on pełni jeszcze jakąś rolę w ogóle dworu?
2: No o tyle mamy, że jest park. Nie każdy dom posiada zabytkowy park, ponieważ i dwór, i park są wpisane do rejestru zabytków, są zabytkowe. No więc jest to też rzecz, która odróżnia ten dom od wielu innych domów. To też jest pewnego rodzaju wyzwanie, utrzymanie parku dużego. No więc to jest pewnego rodzaju obowiązek i funkcja dworu ciągle, więc tak, ale o tej funkcji dworu przypominają co chwilę jakieś rzeczy, no chociażby to święcenie, wiele rzeczy. O ciągłości historycznej już nie mówię, bo wspominałem o tym wcześniej, ale pamiętam, że kiedy to było? Chyba w 2000 roku, nie, może wcześniej. Przyjechał tutaj Kazimierz Kuc kręcić...
4: To było w 95.
2: W 95 roku. Przyjechał tu Kazimierz Kuc, ponieważ zostało mu to zaproponowane jako miejsce do kręcenia części odcinków Sławy i Chwały. No jak przyjechał, zobaczył, powiedział: gotowiec. No więc nie trzeba tu nic robić, bo to jest takie miejsce jak wtedy, więc...
3: Czyli to świadczy
2: o tym, że to jednak to trwa.
3: Tak.
2: Wspominałem wcześniej o korcie. Tu jest zdjęcie z okresu pewno początku wieku, właśnie wykonane na korcie Fałkowica. A tu są już poniszczone, ale to są rakiety stąd właśnie zachowane.
1: Więc, ze strychu wyszperane.
2: Tak, wyszperane ze strychu. Tu jest pokój z kolei, który bardziej mój brat z rodziną zajmuje i on jest w stylu zakopiańskim, też unikalny. To jest zdjęcie pensjonatu Leśniakówka, czyli pensjonatu siostry naszego pradziadka, a to są meble z tego pensjonatu. To są meble też niezwykle rzadkie.
1: A co się stało z pensjonatem?
2: Pensjonat, ciocia zmarła w 26 roku i pensjonat został sprzedany. Natomiast te meble znalazły się tutaj i to są unikalne meble właśnie z początku wieku, z okresu witkiewiczowskiego. Krzesełka, stoliki, szafa, coś też zupełnie niespotykanego. Tu jest rzeczony strych, który, no jeszcze stoją stare kufry z książkami, z różnymi, nawet w jednym z kufrów są stare suknie, kapelusze i tak dalej, no więc jeszcze ciągle strych jest takim miejscem, tak, gdzie składujemy różne rzeczy, może dzisiaj niepotrzebne, a może kiedyś będą potrzebne, a może kiedyś kogoś zafascynuje coś nowego, tak.
4: Na strych i coś znajdzie ciekawego. Ale zdarza się też, że znajdujemy na strychu jakiś obrazek na przykład. I go wieszamy, żeby nie przepadł, żeby wrócił na ścianę.
6: Mi pokazać, to jest zdjęcie ślubne naszej babci i dziadka. Jako gość honorowy jest generał Haller.
1: I to jest tu zrobione zdjęcie?
6: Nie, to jest w salonie na Basztowej. To jest w salonie na Basztowej, ale na przykład nad...
1: Czyli to jest pana babcia i dziadek którzy mieli pięcioro dzieci?
6: Tak. Nie, przepraszam. Babcia była jedną z tych piątki, a to jest pradziadek i prababcia.
1: Czyli właściciele.
6: Tak, pierwszy właściciel i pierwsi właściciele. I reszta rodziny. A tu jest z kolei, bo to też jest ciekawe, to jest zdjęcie z 50-lecia ślubu moich dziadków. Oczywiście pradziadków już tu nie ma, ale jesteśmy my, ja i mój brat. A wiem, że była pani w dworze w Cudzynowicach. To jest pani Stefa Krzyżanowska, ostatnia właścicielka Cudzynowic. Tak.
1: Dobrze. Wszystko.
6: Chyba tyle. Znaczy, historii jest dużo, ale...
1: Na początek może być tyle. Tak.
4: Szkoda, że już rzeczywiście nie ma tego świata, ale babcia znała tych wszystkich ludzi, tak, którzy w tych dworach okolicznych mieszkali i z niektórymi były związki też rodzinne, prawda?
6: Tak, a te przyjaźnie ja pamiętam. Ja pamiętam jeszcze, jak do babci przychodziły znajome czy znajomi, a to jest pani z tego dworu, a to jest pani z tego dworu. No tego świata już nie ma, więc my tutaj jeszcze pilnujemy okruchów.
1: Ładne okruchy.
6: Bardzo nam miło.
1: Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję
6: bardzo.

0: Brama na wciąż otwarta, przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.
1: Wkoło gazonu, o pracowitych ludziach, dworach i pałacach.

0: Dzień dobry, zaczynamy wiadomości Radia Wnet. Rząd przekazał Ukrainie antyrakiety do systemu Patriot. Trybunał Stanu, mówi Konfederacja. Polska będzie produkować pociski manewrujące Barakuda 500. Kolejna dramatyczna noc w Kijowie. Zginęło 13 osób.
1: Wiadomości Wnet.
0: Premier Donald Tusk potwierdził na konferencji prasowej w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy, że Polska przekazała Ukrainie pociski do systemu antyrakietowego Patriot PAK-3.
2: Nigdy nie mieliśmy zdolności do produkcji, a dzisiaj będziemy mieć nie tylko
3: jeżeli
2: zdolność
3: minister
2: do...
3: Błaszczak, a potem minister Kosiniak-Kamysz intencjonalnie rozbrajali polską armię... Przecież to miał być widać.
4: Jak głośno jest o patriotach, pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie. Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską.
0: Przekazanie antyrakiet Ukrainie to zdrada, mówił na konferencji prasowej poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
5: To, że pan premier Kosiniak-Kamysz przekazuje, podjął taką decyzję bez powiadomienia pana prezydenta, bez informacji na Komisji Obrony Narodowej, de facto zatajając ją przed opinią publiczną, jest sytuacją skandaliczną. Mamy wypowiedzi polityków obecnej koalicji rządzącej, którzy mówią o tym, że trzeba się obawiać Federacji Rosyjskiej, bo może dochodzić do ataków na terytorium Rzeczpospolitej poprzez ataki napadu powietrznego. A z drugiej strony minister obrony narodowej za przyzwoleniem premiera, bo właśnie Tusk to w Bydgoszczy przyznał, wolną ręką przekazują specjalistyczne pociski do baterii Patriot. Jeżeli tego nie można nazwać zdradą, to czym jest zdrada?
0: To jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander, rozmieszczone w obwodzie królewieckim, mówiła europoseł Konfederacji Anna Bryłka w Polsat News. Dodała, że za ich oddanie należy się Trybunał Stanu.
3: Jeżeli minister Błaszczak, a potem minister Kosiniak-Kamysz intencjonalnie rozbrajali polską armię, to powinni ponieść tego, powinni ponieść
6: ale
3: odpowiedzialność.
6: Ale jaką powinni ponieść odpowiedzialność?
3: Przed Trybunałem Stanu, panie redaktorze, przed Trybunałem Stanu.
6: No dobrze.
3: Przekazując pociski do patriotów stronie ukraińskiej, zmniejszamy bezpieczeństwo polskie, zmniejszamy bezpieczeństwo polskiej obrony przeciwlotniczej. Przecież to miał być filar. To są jedyne pociski, które są w stanie zwalczać rosyjskie Iskandery, które są rozlokowane w obwodzie królewieckim. To jest działanie na szkodę polskiego bezpieczeństwa.
0: Jeden pocisk PAK-3 kosztuje około 20 milionów złotych. Rząd zapowiedział odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. O tę kwestię był pytany wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski przed naradą kierowników placówek zagranicznych.
7: Pokażemy te kilkadziesiąt donacji, które dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji, gdy zmieniły się role, choć polityka nie powinna się zmienić, bo Putin nadal jest groźny i pokonanie Ukrainy nadal by było złe dla Polski.
0: Polska będzie montować, a z czasem produkować pociski manewrujące Barakuda 500. W tej sprawie w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy podpisano umowę pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a firmą Anduril Industries. Barakuda 500 ma zasięg do 900 km i jest tani w produkcji, mówił w trakcie uroczystości wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nigdy nie mieliśmy zdolności do produkcji, a dzisiaj będziemy mieć nie tylko zdolność do montażu, ale w efekcie zdolność do posiadania własnych umiejętności własnej produkcji Barakuda 500. To jest pocisk manewrujący, tak niebezpieczny dla naszych adwersarzy i jeszcze tak niskokosztowy, bo dzisiaj Polska dysponuje pociskami JASM, które są możliwe do podwieszenia do naszych F-ów, ale one są oczywiście dużo droższe.
0: Kamysz poinformował również, że rozmieszczenie amerykańskiej brygady pancernej wycofanej ostatnio z Polski zostanie przywrócone w ciągu kilku tygodni. Na skutek nocnego ataku Rosji na Kijów zginęło 13 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Uszkodzonych zostało kilkanaście budynków mieszkalnych. W Chersoniu rosyjski dron trafił w cywilny samochód, zabijając dwóch cywilów. Jak podały ukraińskie siły zbrojne, w trakcie nocnego ataku nie zdołano przechwycić ani jednego rosyjskiego pocisku balistycznego. W rosyjskim ataku na Kijów w zeszłym tygodniu zginęło 30 osób. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Duży pokój. Witam Was w dużym pokoju, w nieco później, późniejszym czasie. The Back i Głęboki Puls z This Week w utworze Vanishing. Niech nas obmyje z tych pełnych emocji, nie zawsze prawdziwych wiadomości z różnych ust i często manipulowanych. Niech nas to oczyści. Muzyka. Duży pokój.

The Bug i This Week w utworze Vanishing. A teraz będzie pewna monografia. Pomnieliśmy wstępniak i interludium i prawie cała epka grupy Opus King, a na początek I Love You Babe.

I pomyśleć, że ta płyta i ten zespół mi umknął, mimo że Viagra Boys, mimo nazwy bardziej wkurzającej i obrażającej moje estetyczne uczucia, już wjechał u nas na playlisty, przynajmniej te mazulowe. Opus King w sumie może dlatego, że to była epka, a Ela lubi całe płyty. Ja jednak uznałem, że ta epka to jest prawie cała płyta i to chyba 21 rok albo 22 musiałbym sprawdzać. Wybaczcie, że to nie jest dzisiaj, wybaczcie, że nie jest wczoraj, tak często u nas jest, ale kompletna nowość. Dog Stay Down, Opus King.

0: Dog Stay Down i grupa Opus King. Muszę przyznać, słyszycie tę końcówkę? No już wyciszyłem, żebym nie miał telefonu od redaktora naczelnego, że to w końcu środek dnia, ale słyszycie to? Jaki czad i jaka ekspresja. Na dodatek super groovy, drive, świetne brzmienie, znakomity wokalista, a do tego jeszcze małe połamańce. Sound Paul of the Tarantula. To następny utwór King Opus.
1: That moon is bleeding the pores in the sky. Take us to the chapel of St. Paul. Summon the minstrels of the town. Bring us guitar, the organet, the castanet, the horn, and the drum.

Niezłe szaleństwo połączone ze świetną techniką, hiperciekawymi aranżami i swobodą grania oraz jego precyzją. Opus King po raz pierwszy w dużym pokoju i myślę, że na falach Radia Wnet też. Opus King, a przynajmniej z tej epeczki, której nie mieliśmy w bazie. I'm going down to that age. Następny.

Opus King. I na koniec początek. Into the Waves. Pierwszy utwór z tej epki. Dwa pozostałe, które nam się dzisiaj nie zmieściły do dużego pokoju, albo w środę rozpoczną

tę audycję, albo jeszcze dzisiaj o 20.30 w Mazol Arytmik Radio. Zapraszam Was serdecznie, zostańcie z Radiem Wnet. Pięknego popołudnia i słuchajcie nowej muzyki. Szukajcie nowej muzyki. To był

0: Duży pokój.
1: Autopromocja.
2: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
1: To była autopromocja.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym dzisiaj będą dominowały sprawy amerykańskie, ale także sprawy związane z naszym bezpieczeństwem. To już Państwa zapraszam do tego, aby pozostać przy radioodbiornikach o godzinie 15.45. Rozmowa z panem ministrem Tomaszem Szatkowskim, ale zaczniemy od obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki, których kulminacja miała miejsce w zeszłą sobotę, 4 lipca, czyli w Święto Niepodległości. Bo to właśnie 4 lipca 1776 roku w Filadelfii zatwierdzono tekst Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i tym samym zatwierdzono oderwanie się od Wielkiej Brytanii 13 kolonii, które wtedy stworzyły Stany Zjednoczone. Z okazji tej rocznicy w sobotę wieczór w Waszyngtonie przemawiał prezydent USA Donald Trump. Pomimo nadchodzącej burzy, jego przemówienie było opóźnione o godzinę, ale gdy już zaczął przemawiać, nie szczędził on pochwał i superlatywów na temat swojej ojczyzny.
5: For 2.5 centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history.
6: Od 2.5 wieku nasza amerykańska republika jest ukoronowaniem historii ludzkości. Ten kraj jest ojczyzną wolności. To kraina wolności. I to jest sztandar najbardziej niezwykłego, najbardziej wyjątkowego, najbardziej niesamowitego narodu, jaki kiedykolwiek istniał na Ziemi. A teraz wiedzie nam się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.
4: Wystąpienie Trumpa odbywało się na National Mall w stolicy federalnej w Waszyngtonie, gdzie od kilku dni trwa także wielka wystawa stanowa, w czasie której można zobaczyć różne specjały oraz inne rzeczy, które wystawiane są przez poszczególne stany Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ale wracając do przemówienia Trumpa, trwało ono niemal godzinę i w jego trakcie na scenie pojawiali się weterani, pojawili się również współcześni bohaterowie, na przykład załoga ostatniej misji Artemis, która kilka miesięcy temu okrążyła Księżyc, ale Donald Trump wykorzystał także ten moment, aby powiedzieć także o tych zagrożeniach politycznych, przede wszystkim tych wewnętrznych. Posłuchajmy.
5: The entire world has been on notice that Americans will never let anyone take our freedom away.
6: Cały świat zdaje sobie sprawę, że Amerykanie nigdy nie pozwolą nikomu odebrać im wolności. Komuniści nie mają żadnych szans, ani jednej. Nie chcemy komunistów w naszym kraju. To nigdy nie działało i nigdy nie zadziała.
4: Komunistów odnosił się oczywiście do polityków partii demokratycznej. Zresztą Donald Trump obszerniej wypowiedział się na ten temat w swoim wcześniejszym wystąpieniu z 3 lipca. Wystąpienie, które wygłosił pod narodowym pomnikiem Mount Rushmore i który ten pomnik znamy z wykutych w skale wielkich podobizn założycieli Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ponownie mówił o zagrożeniu ze strony współczesnych komunistów.
6: System komunistyczny jest przeciwieństwem systemu amerykańskiego. Komunizm nigdy nie działał. Nasi żołnierze nie walczyli z komunizmem na polach bitew na całym świecie, tylko po to, by to zagrożenie znów ujawniło się tutaj, w Ameryce. Nie pozwolimy na to. Chcemy powstrzymać takie zagrożenie natychmiast, zanim się pojawi. Ono jest jak rak. Trzeba je wyeliminować i to szybko.
4: Mówiąc o komunistach, prezydent USA bez wątpienia nawiązał do ostatnich wydarzeń wewnątrz partii demokratycznej, która przygotowuje się do nadchodzących wyborów do kongresu, do midtermów, to już listopad, czyli za kilka miesięcy, między innymi poprzez serię prawyborów mających na celu wyłonienie kandydatów. W wielu miejscach to przedstawiciele lewego skrzydła partii demokratycznej, kojarzonego z Bernie Sandersem, czy też merem Nowego Jorku z Ochranem Mamdanim, nieoczekiwanie zwyciężyli w starciach z tymi bardziej tradycyjnymi demokratami. Takim najbardziej spektakularnym zwycięstwem socjalistów był Nowy Jork, gdzie nominację uzyskali kandydaci popierani przez wspomnianego Zohrana Mamdaniego, znani przede wszystkim ze swojego propalestyńskiego zaangażowania politycznego. To właśnie o nich mówił podczas konferencji prasowej przewodniczący Izby Republikanów, reprezentantów w Kongresie, republikanin Mike Johnson. Posłuchajmy.
6: Radykalni kandydaci identyfikują się jako marksiści. Chcą gruntownie odmienić ten kraj i niestety wielu z tych demokratycznych kandydatów i wyborców nie żywi sympatii do Ameryki. Nie doceniają wolności, jaką mamy w tym kraju. Nawet nie świętują 4 lipca.
4: Wzrost popularności lewego skrzydła stanowi być może tym większy problem dla samych demokratów, ale w tych dniach kulminacji obchodów 250. rocznicy niepodległości USA demokraci skupili się w dużej mierze na krytykowaniu rządów Donalda Trumpa, jak na przykład gubernator Kalifornii Gavin Newsom, jeden z czołowych polityków Partii Demokratycznej i również jeden z czołowych krytyków obecnego prezydenta USA.
6: W 250. rocznicę powstania Ameryki potrzebujemy deklaracji niepodległości wyborczej, wolności od manipulatorów i negacjonistów, wolności od militaryzacji dnia wyborczego, wolności od strachu przed więzieniem, jeśli nie zgadzasz się z planami Trumpa. Za kilka miesięcy Amerykanie pójdą do urn, a Donald Trump doskonale wie, co się wydarzy.
4: Rzeczywiście trudno nie zauważyć, że te obchody wzbudziły ogromne kontrowersje w Stanach Zjednoczonych i być może najlepiej uwidoczniły ogromną przepaść polityczną, jaka dzieli obecnie społeczeństwo amerykańskie. Oliwy do ognia dodało na pewno zaangażowanie w organizację obchodów samego Donalda Trumpa, który jeszcze w czasie swojej kampanii prezydenckiej zapowiadał, że te obchody będą wyjątkowe. No i rzeczywiście powstały dwa de facto rywalizujące ze sobą komitety organizacyjne, America 250 oraz Freedom 250, ale to ta druga organizacja kojarzona z obozem Make America Great Again, czyli obozem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, odegrała kluczową rolę chociażby w zorganizowaniu walk MMA na trawniku Białego Domu. To coś, o czym dużo słyszeliśmy w zeszłym miesiącu, ale także Freedom 250 zaangażowała się w zorganizowanie wspomnianej wystawy na National Mall w Waszyngtonie. I obserwując media społecznościowe, można rzeczywiście dostrzec, jak skrajne są oceny ze strony wyborców poszczególnych partii. O ile sympatycy ugrupowania republikanów są zachwyceni, także zachwyceni są aktywnością Donalda Trumpa, o tyle obywatele głosujący na demokratów wytykają paździerz, jakim miały być wydarzenia promowane przez Biały Dom, jak chociażby właśnie wspomniana wystawa. Na szczęście były także pozytywy, które raczej zjednoczyły Amerykanów, jak chociażby pokaz fajerwerków w różnych miastach, ale też pokazy lotnicze państw sojuszniczych. Przenosimy się teraz do Niemiec, gdzie w Erfurcie odbył się zjazd partii Alternatywa dla Niemiec, czyli AfD. Podczas tego dwudniowego spotkania na przewodniczącą ugrupowania ponownie została wybrana Alice Weidel, która tym samym konsoliduje swoją wewnątrzpartyjną dominację, uzyskując ponad 80% głosów. Na kolidera, na współprzewodniczącego AfD został także ponownie wybrany Tino Chrupalla, chociaż z nieco niższym wynikiem. Trzeba powiedzieć, że AfD jest aktualnie najpopularniejszą partią polityczną naszego zachodniego sąsiada, jeżeli wierzyć sondażom, choć nie przekłada się to na możliwość rządzenia. A to wszystko dlatego, że jak dotąd pozostałe partie politycznego mainstreamu konsekwentnie odmawiały współpracy, tworząc wokół AfD tak zwane Brandmauer, czyli kordon sanitarny. W zeszłym roku ugrupowanie, przypomnijmy, zostało uznane za ekstremistyczne przez niemiecką agencję wywiadowczą i choć ta decyzja została cofnięta przez niemiecki sąd na początku roku 2026, to właśnie tę postawę innych niemieckich ugrupowań krytykowała w Erfurcie w swoim przemówieniu Alice Weidel. Posłuchajmy.
7: An dieses lächerliche,
6: Stare partie kluczowo trzymały się tego śmiesznego, nieuporządkowanego zbioru materiałów, aby systematycznie pozbawiać nas praw opozycji w nowym Bundestagu i uniemożliwić nam pełną realizację mandatów wyborców do reprezentacji parlamentarnej.
4: Przez takie wydarzenie, jak to z zeszłego weekendu, Alice Weidel próbuje przekształcić swoją partię protestu i niezadowolenia w bardziej klasyczne ugrupowanie, które może rzeczywiście rządzić. Ma na to czas, ponieważ najbliższe wybory Bundestagu odbędą się dopiero w roku 2029, ale Weidel już teraz konsoliduje swój antyunijny przekaz, bardzo zresztą podobny do tego używanego przez Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen we Francji. Zresztą można doszukiwać się tutaj wielu podobieństw między partią Le Pen a AfD. Przykładowo Zjednoczenie Narodowe przez wiele lat było uznawane za politycznego pariasa, jednak to właśnie przedstawiciel tego ugrupowania we Francji będzie faworytem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Podobnie jak teraz AfD, Zjednoczenie Narodowe przejęło elektorat tradycyjnie głosujący na partie lewicowe w byłych okręgach przemysłowych w północnej Francji. No i dlatego też Alice Weidel oraz Tino Chrupalla mają powody, aby z nadzieją patrzeć się w przyszłość, stawiając na suwerenność niemiecką, na zjednoczenie wokół niemieckiej flagi w opozycji do Unii Europejskiej. Posłuchajmy.
7: Nein, wir müssen die aus unserer Sicht falsche Politik in Deutschland.
6: Musimy w końcu położyć kres temu, co uważamy za błędną politykę w Niemczech. Pomoc dla strefy euro, ratowanie uchodźców, ratowanie klimatu, ratowanie Ukrainy w połączeniu z konsekwentną deindustrializacją i katastrofalną polityką energetyczną przytłaczają ludzi w naszym kraju, przytłaczają nas.
4: Jak wspomniałem, wybory te najważniejsze do Bundestagu odbędą się dopiero za kilka lat i wszystko w tym czasie może się odmienić. Może się na przykład odmienić sytuacja gospodarcza, co raczej by nie służyło notowaniom AfD, ale partia liczy na pewno na sukces we wcześniejszych wyborach, w wyborach w krajach związkowych, czyli w tak zwanych landach. Na przykład w tych, które zaplanowane są już na wrzesień w Saksonii-Anhalt-Landzie położonym we wschodniej części kraju, gdzie AfD chce uzyskać samodzielną większość, a przynajmniej powyżej 40% poparcia, co byłoby prawdziwym szokiem dla niemieckiej klasy politycznej i dobrym wstępem, dobrą trampoliną właśnie do tych najważniejszych wyborów parlamentarnych. Nieprzypadkowo również w ten weekend zresztą w Niemczech odbyły się protesty przeciwko AfD, protesty, w których miało wziąć udział ponad 30 tysięcy osób. Przeciwnicy ugrupowania zwracają na przykład uwagę, że zjazd w Erfurcie przypadł na stulecie zjazdu partii nazistowskich Niemiec w Weimarze, zjazdu, w którym swoją pozycję lidera umocnił wtedy Adolf Hitler. Wczoraj natomiast w Kolonii odbyła się potężna parada równości, w której wzięło udział ponad 1 000 000 ludzi. Według organizatorów mogło to być nawet 1,5 miliona osób. Ale skoro mowa była o Francji, to już jutro ma się okazać, czy kandydatem partii Zjednoczenie Narodowe będzie sama Marine Le Pen, czy też jej nieformalny następca Jordan Bardella, który zresztą niedawno odwiedził Polskę. I o tym oczywiście Państwu opowiem w jutrzejszym serwisie międzynarodowym. Żeby zakończyć tę część dzisiejszego programu, przenosimy się daleko, bo na Pacyfik, gdzie Chiny dokonały testu rakiety balistycznej dalekiego zasięgu, wystrzelonej z okrętu podwodnego. Poinformowała o tym chińska agencja prasowa Xinhua. Według ekspertów mogło tutaj chodzić o balistyczny pocisk międzykontynentalny, który został rozwinięty w ostatnich latach przez Chiny i w które Chiny zaczęły konsekwentnie wyposażać swoje okręty podwodne od roku 2023. Ale jest to dość rzadka demonstracja siły, która miała miejsce w dniu, w którym w Suwie, w stolicy Fidżi, podpisany został pakt bezpieczeństwa między Australią a właśnie Fidżi, paktu, którego celem jest ograniczenie ekspansji chińskiej na obszarze Pacyfiku. Pod koniec zeszłego tygodnia podobny dokument został podpisany przez Australię i Vanuatu. uniemożliwiający, dokument uniemożliwiający powstanie chińskiej bazy wojskowej w tym kraju. A to właśnie Vanuatu było krajem na celowniku Chin, które udzieliły licznych pożyczek przeznaczonych na realizację projektów infrastrukturalnych w tym kraju. Pytanie oczywiście, w jakim stopniu ta demonstracja siły ze strony Chin jest wyjątkiem, a na ile będzie to już pewna nowa reguła w polityce Pekinu. Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, danych przytaczanych przez Radio France International, w 2025 roku Chiny dysponowały 600 pociskami, które są zdolne do przenoszenia głowic jądrowych. Wreszcie warto dodać, że tego samego dnia rozpoczęły się wspólne rosyjsko-chińskie manewry morskie Joint Sea 2026. Według rosyjskiego kontradmirała Siergija Sinko, cytowanego przez rosyjską agencję prasową TASS, te ćwiczenia mają wzmocnić partnerstwo strategiczne rosyjsko-chińskie oraz pokój i stabilność w regionie. Czas na peryskop międzynarodowy.
3: Peryskop międzynarodowy.
4: Rosja będzie na pewno głównym tematem rozmów, które będą odbywały się podczas rozpoczynającego się jutro szczytu państw Paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze w Turcji. Główna sesja, w której będą brali udział liderzy państw, odbędzie się już pojutrze, 8 lipca. Wiemy również, że w ramach tego szczytu ma dojść do spotkania między prezydentem USA a prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Nieprzypadkowo również ten szczyt odbywa się w Ankarze, w Turcji, która, przypomnę, jest także członkiem NATO. Turcji, która ma także dość skomplikowane stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. To szczególnie w kontekście ostatniej wojny w Zatoce Perskiej. Wiemy, że Turcja nie wzięła udziału w tej wojnie, o czym zresztą mówił także sam Donald Trump. Donald Trump, który także zapowiedział, że no, będzie chciał kilka spraw w cudzysłowie wyprostować w czasie tego szczytu. Jest z nami na łączach pan Tomasz Szatkowski, były przedstawiciel Polski przy NATO. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dobry, panie rektorze, witam państwa.
4: No to właśnie zapowiedziałem, czy się słyszymy. Właśnie pytanie, czy się słyszymy, czy pan mnie słyszy, ja pana słyszę. I ja również pana słyszę. I ja również pana słyszę, więc pierwsze pytanie właśnie na temat tego, czego możemy się spodziewać po tym szczycie NATO i chyba przede wszystkim, dlaczego tak dużo o tym szczycie mówimy, być może więcej niż o tych poprzednich edycjach, spotkaniach?
8: Myślę, że powód jest w zasadzie chyba tylko jeden, czyli takie napięcie, być może przesadnie wyeskalowane, związane z udziałem w tym szczycie prezydenta Trumpa. Ono zawsze towarzyszyło tym szczytom NATO, w których uczestniczył prezydent Trump i zawsze moim zdaniem to napięcie było przesadzone wobec tego, co się wydarzyło, bo do żadnych katastrof nie doszło, a to przeważnie wieszczono. W tym roku chyba jest jakiś szczególny nacisk, w związku z pewnie z reakcjami prezydenta Trumpa na europejskie reakcje wobec jego interwencji w Iranie. Te reakcje były, można powiedzieć, szczególnie emocjonalne, szczególnie w tym specjalnym stylu prezydenta Trumpa. Zresztą on zapowiada, że niektóre z tych kwestii będzie chciał podnieść, ale ja bym raczej tutaj tonował nastroje zarówno poprzedni sekretarz generalny NATO, jak i obecny, raczej tutaj kładą duży nacisk na zarządzanie tymi relacjami, ale też nie można traktować prezydenta Trumpa jako upośledzone dziecko. To jest lider o bardzo dużej intuicji. Mam wrażenie, że on wie, dokąd może się posunąć. I często te jego decyzje, te jego zachowania, których tak się obawiają niektórzy liderzy, one przynoszą pewne skutki w postaci przełamania pewnych impasów czy pewnych problemów. No to jest kwestia choćby wydatków obronnych, to jest kwestia misji w Afganistanie, w której NATO się gdzieś zaplątało i już zapomniało, po co tam tak naprawdę było. I wiele takich różnych rzeczy, jedne mniej, drugie bardziej kontrowersyjne, ale ja nigdy nie wierzyłem w to, że prezydent Trump jakby z góry chce i jest zdeterminowany, żeby Stany Zjednoczone z Europy, z NATO wyszły, bo...
9: Chociażby, który służy
8: wszystkim jego członkom, a przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, które są... To po prostu NATO jest klubem obronnym, którego głównym udziałowcem są Stany Zjednoczone i to jest ewidentnie czytelne, gdy się jest wewnątrz struktury NATO, gdzie jest to po prostu bardzo widoczne.
9: No ale właśnie z drugiej strony były te całe spekulacje, te decyzje o wycofaniu kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, później dyskusja, czy to również dotyczy Polski. Pan również w zeszłym miesiącu mówił u nas na antenie, że dzisiaj NATO słabnie, że słabnie to znaczenie NATO. Czy rzeczywiście to również będzie tematem tych rozmów i czy NATO rzeczywiście musi troszeczkę także zmienić jakoś swój sposób funkcjonowania, czy też swoje cele? Czy jest takie oczekiwanie ze strony amerykańskiej?
8: Znów, to nie trzeba dramatyzować, podchodząc do tych wszystkich kwestii, o których mówimy. Tak, dzisiaj jest większa obecność wojsk amerykańskich niż było za czasów prezydenta Obamy w Europie, tak? Więc ten poziom jest większy, on będzie znowu nieco redukowany. No tak, no to nie jest żadna sensacja, żadna nowość. Wiemy to od kilkunastu lat, że w długoterminowej perspektywie to zagrożenie chińskie jest traktowane przez Amerykanów jako najpoważniejsze. Ale to nie oznacza, że w ogóle opuszczą Europę, bo to nie miałoby też sensu dla ich działania na innych teatrach, nie przyniosłoby to takich zysków, a przyniosłoby duże straty, włącznie z tym, że na teatrze europejskim po prostu dowodzą, więc mogą dyktować pewne rozwiązania. Co do tych redukcji związanych z planami, to są znowu plany. No, to nawet gdyby doszło do tych redukcji, o których się mówi, tych zobowiązań, można powiedzieć, amerykańskich, to i tak to są poważne siły, ja zakładam, że gdyby miała być zrealizowana ta kontrybucja nawet na takim poziomie jak po tych redukcjach, to dalej jest to istotne wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa, które pozwala Europejczykom przy ich poważnym wysiłku na spokojnie odstraszyć zagrożenie rosyjskie. Tylko musi być rzeczywiście poważny wysiłek ze strony Europy. Natomiast samo NATO dzisiaj rzeczywiście można powiedzieć, że nie jest dzisiaj miejscem, w którym się zawsze toczą najważniejsze rozmowy, tak? I to może czasami szkoda, na przykład z perspektywy Polski, bo my jako Polska nie nauczyliśmy się tworzyć pewnych nieformalnych formatów, czy też uczestniczyć w nieformalnych formatach, które same by się narzucały, gdzie w zasadzie nasze miejsce byłoby oczywiste. No chodzi mi tu wszystkim o sprawy ukraińskie, więc jeśli NATO ma więcej do powiedzenia, to i my poprzez to, że NATO jest uporządkowanym mechanizmem decyzyjnym, możemy sobie tego miejsca zapewnić, no bo tak jak powiedziałem, nie potrafimy ciągle robić tego w sposób nieformalny. Ale z drugiej strony NATO leci na takim autopilocie i to jest kurs, który został ustalony w ostatnich latach, w ciągu ostatnich 10 lat od szczytu w Warszawie i to jest dobry kurs. To jest kurs, na którym NATO już nabrało pewnej, odtworzyło swoją strukturę, pewne procesy i cały czas odtwarza zdolności do tego, żeby być bardziej skutecznym sojuszem w dzisiejszych czasach, w dobie zagrożenia rosyjskiego, w dobie wyzwań chińskich i nowych technologii, które są na horyzoncie.
9: No właśnie, to jest też pytanie o Rosję, o stanowisko Donalda Trumpa w tej kwestii. Wiemy także, że będzie spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. No ale też takie sygnały, na przykład, że Donald Trump rozmawiał bodajże wczoraj z Władimirem Putinem. Rozmowa miała być podobno bardzo dobra, ale jak Polska powinna tutaj o swoje interesy dbać? Właśnie w tej kwestii zagrożenia ze strony Rosji?
8: Przede wszystkim budując zdolności wojskowe, własne zdolności wojskowe, budując odporność swojego państwa, budując sterowność swojego systemu kierowania państwem, swojej dyplomacji, swoich innych narzędzi oddziaływania w sferze międzynarodowej, także poprzez sojusze i poprzez układy międzynarodowe i tam, gdzie można zachowując spokój, bo czasami pewna przesadna nerwowość nam dyktuje kroki takie, w których idziemy od ściany do ściany. i przesadnie emocjonujemy się i na przykład czasami tak bywa, że no przez pewien czas niektóra część polskiej sceny politycznej w ogóle ignorowała zagrożenie rosyjskie. No dzisiaj w ogóle to prawie, że powinniśmy chyba nie spać w nocy z tego, co niektórzy mówią czasami. Ja uważam, że nie ma takiego poważnego zagrożenia dla Polski, dla jej całej integralności i suwerenności, czegoś, co nam gdzieś jest zakodowane od tych 80 lat, od czasów II wojny, od jeszcze czasów rozbiorów. Oczywiście jakieś konflikty będą się zdarzały i to trzeba sobie być tego świadomym, że żyjemy w takich czasach, w których ta rzeczywistość wróciła i być może nasze wojsko będzie musiało gdzieś tam uczestniczyć, pomagając sojusznikom, czy gdzieś prawda, w jakiejś wersji konfliktów hybrydowych, i będzie musiało być gotowe do odparcia dużej potencjalnie agresji, ale to po to, żeby do niej właśnie przede wszystkim nie doszło, żeby przeciwnik wiedział, że nie jest w stanie nas złamać.
9: Wczoraj taka informacja, tylko żeby to uzupełnić, informacja, która pojawiła się w Rzeczpospolitej, że tylko 2 z 6 polskich dywizji są gotowe, aby stanąć do walki z Rosją. Mówi pan właśnie o tym, żeby budować zdolności, ale na jakim etapie my jesteśmy, także w ramach NATO?
8: No właśnie, to może spójrzmy na to, jak będziemy tak patrzeć na to tak sensacyjnie, to 2 spośród polskich dywizji. Panie rektorze, a proszę powiedzieć mi w takim razie, które z państw europejskich ma teraz więcej gotowych dywizji niż Polska?
9: Zapewne żadne.
8: Bo ja przypuszczam, że może Turcja.
9: Może Turcja i Grecja.
8: Bo wiem, że żadna z 3 niemieckich dywizji nie jest w tym momencie gotowa. Francuzi mają może 1. Brytyjczycy nie są w stanie się doliczyć 1, która byłaby gotowa. A inne państwa, proszę pamiętać, w większości nawet nie mają teraz poziomu dywizyjnego, bo z niego zrezygnowały. Więc warto mieć pewien poziom doświadczenia. Dzisiaj dywizja to nie jest ta sama dywizja, o której mówiliśmy w warunkach II wojny światowej. To jest bardziej, powiedziałbym, związek, który jakby skalą oddziaływania odpowiada poziomu korpuśnemu czy nawet armijnemu w jakimś zakresie, jeśli chodzi o zasięgi oddziaływania i czasami nawet i liczbę żołnierzy. Więc oczywiście wiemy, jakie są te terminy gotowości. Wiemy, że mamy 2 dywizje, które postawiliśmy na nie pewien priorytet. Wiemy, że 2 kolejne są taką pewną, w jakiejś mierze no, pewną rezerwą. Zostawiliśmy je na tą drugą kolejność i 2 kolejne tworzymy od podstaw. To będą dywizje takie bardziej rezerwowe, tak zwanego trzeciego rzędu, więc one gotowości, więc one nie będą nigdy w pełnej gotowości. Oprócz tego mamy 17 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Oczywiście tu można dyskutować, na ile jeszcze można by zwiększyć potencjał czy gotowość tych jednostek, ale to nie patrzmy też przez pryzmat samych wojsk lądowych. No, mamy siły powietrzne, które się modernizują dynamicznie. Mamy marynarkę wojenną, która przechodzi najbardziej gwałtowne, którą czeka ją najbardziej gwałtowne zmiany techniczne w najbliższych latach. Mamy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, które od 2018 roku, szczególnie gdy za czasów ministra Błaszczaka, minister Dzikot tam zainicjował bardzo radykalne zmiany, są na zupełnie innej stopie niż były. Także oczywiście ta szklanka jest do połowy pusta, ale też jest i do połowy pełna, więc ja namawiam do większego spokoju. Oczywiście więcej, tak jak powiedziałem, więcej lepiej można by robić. To tempo mogłoby być szybsze, ale dobrze, że te kilka lat temu nadaliśmy ten właściwy kierunek i tę dynamikę i nie jest tak łatwo ją wyhamować.
9: Panie ambasadorze, panie ministrze, ostatnie już pytanie w takim razie, bo pomówił pan o tych nieformalnych formatach, o tych mniejszych formatach. No właśnie, czy Polska jest obecna w tych zakulisowych różnych rozmowach, formatach, także w Brukseli, w siedzibie NATO, pan ze swojego doświadczenia, czy pan widzi tę obecność, czy my potrafimy właśnie grać także na tych mniej formalnych poziomach?
8: Mam wrażenie, że się ciągle uczymy i ciągle nie do końca potrafimy. A w ostatnim czasie, no ja oczywiście jestem trochę dalej, obserwuję to z Parlamentu Europejskiego, ale mam styczność z wieloma dawnymi kolegami jeszcze z Katary, głównie NATO i mam wrażenie, że i w ogóle też jak obserwuję działania polskiej dyplomacji w ostatnim czasie, to mam wrażenie takiej inercji większej, takiego jakby już w ogóle takiej rezygnacji, że będziemy próbowali jakąś rolę odgrywać, żebyś może bezpiecznie w ogóle zrezygnować z wszelkich ambicji. Oczywiście nie wszystko i nie zawsze warto się pchać do wszelkich formatów i czasami wiąże się to tylko ze zobowiązaniami, a jakimś ryzykiem, a nie z potencjalnymi zyskami. Czasami warto też, żeby partnerzy zrozumieli, że my czegoś nie musimy po to, żeby docenili to, że czasami my jesteśmy konieczni. Ale mam wrażenie, że to po prostu jest taka inercja, która obawia się czegokolwiek, co mogłoby zaszkodzić na krajowym podwórku. I to jest taka tyrania, która wpływa na jakość oddziaływania naszego kraju, który jest poniżej naszego potencjału, naszego rosnącego potencjału.
9: Powiedział pan Tomasz Szatkowski, był ambasador RP przy NATO i także były podsekretarz stanu w MON. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
9: Minęła godzina 16, już za chwilę serwis informacyjny, później popołudnie Wnet, a później klub przyjaciół metali ziem rzadkich. Proszę pozostać z radiem Wnet, a dzisiejszy serwis międzynarodowy przygotował dla państwa Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry, co w wiadomościach? Wiec Prawa i Sprawiedliwości w Kłodzku. Rząd przekazał Ukrainie antyrakiety do systemu Patriot. Trybunał Stanu, mówi Konfederacja.
1: Wiadomości wnet.
0: W Kłodzku odbył się wiec Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem Przebudzenie. Przemawiali prezes partii Jarosław Kaczyński i kandydat na premiera Przemysław Czarnek. Kaczyński mówił o tak zwanej aferze pedofilskiej i aferze w szpitalu południowym w Warszawie. Stwierdził, że politycy Koalicji Obywatelskiej są tu, cytat, poza kulturą.
2: Tej władzy, w tej formacji, która dzisiaj rządzi, są ludzie, którzy są pozbawieni jakiegokolwiek wyczucia moralnego, jakiegokolwiek sumienia, którzy są, można powiedzieć, poza kulturą, nie są niekulturalni, oni są poza kulturą.
0: Jarosław Kaczyński wypomniał prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu przekazanie 20 groszy kobiecie żebrzącej na ulicy.
2: Są inne przykłady, takie zupełnie drobne. Prezydent Warszawy został zaczepiony przez potrzebującą pomocy kobietę i dał jej 20 groszy. Tak, proszę Państwa, 20 groszy. No miał gest rzeczywiście, ma Pan rację. Miał gest, ale to też świadczy o człowieku. Świadczy o tym, jacy ci ludzie są. Czy tacy ludzie mogą rządzić Polską?
0: W 2017 roku ówczesny poseł Rafał Trzaskowski dał starszej pani, która zbierała na leki i poprosiła go o pomoc przed cukiernią, 20 groszy. Po opisaniu sprawy przez fakt Trzaskowski przeprosił, tłumacząc się, że nie miał przy sobie innych drobnych. Premier Donald Tusk potwierdził na konferencji prasowej w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy, że Polska przekazała Ukrainie pociski do systemu antyrakietowego Patriot PAK-3.
3: To, że pan premier Kosiniak-Kamysz przekazuje, podjął taką decyzję bez powiadomienia pana prezydenta, de facto zatajając ją przed opinią publiczną, jest sytuacją skandaliczną. Mamy wypowiedzi polityków obecnej koalicji.
4: W ostatnich godzinach, dniach głośno jest o patriotach, pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie. Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską.
0: Oddanie antyrakiet Ukrainie to zdrada, mówił na konferencji prasowej poseł PiSu Andrzej Śliwka.
3: To, że pan premier Kosiniak-Kamysz przekazuje, podjął taką decyzję bez powiadomienia pana prezydenta, de facto zatajając ją przed opinią publiczną, jest sytuacją skandaliczną. Mamy wypowiedzi polityków obecnej koalicji rządzącej, którzy mówią o tym, że trzeba się obawiać Federacji Rosyjskiej, bo może dochodzić do ataków na terytorium Rzeczpospolitej poprzez ataki napadu powietrznego. A z drugiej strony wolną ręką przekazują specjalistyczne pociski do baterii Patriot. Jeżeli tego nie można nazwać zdradą, to czym jest zdrada?
0: To jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander, rozmieszczone w obwodzie królewieckim, mówiła europoseł Konfederacji Anna Bryłka w Polsat News. Dodała, że za ich oddanie należy się Trybunał Stanu.
5: Jeżeli minister Błaszczak, a potem minister Kosiniak-Kamysz intencjonalnie rozbrajali polską armię, to powinni ponieść odpowiedzialność.
6: Ale jaką powinni ponieść odpowiedzialność?
5: Przed Trybunałem Stanu, panie redaktorze, przed Trybunałem Stanu.
6: No dobrze.
5: Przekazując pociski do patriotów stronie ukraińskiej, zmniejszamy bezpieczeństwo polskie, zmniejszamy bezpieczeństwo polskiej obrony przeciwlotniczej. Przecież to miał być filar. To są jedyne pociski, które są w stanie zwalczać rosyjskie Iskandery, które są rozlokowane w obwodzie królewieckim. To jest działanie na szkodę polskiego bezpieczeństwa.
0: Jeden pocisk PAK-3 kosztuje około 20 milionów złotych. Rząd zapowiedział odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. O tę kwestię był pytany wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski przed naradą kierowników placówek zagranicznych.
1: Pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji, gdy zmieniły się role, choć polityka nie powinna się zmienić, bo Putin nadal jest groźny i pokonanie Ukrainy nadal by było złe dla Polski.
0: Na skutek nocnego ataku Rosji na Kijów zginęło 14 osób, kilkadziesiąt jest rannych, uszkodzonych zostało kilkanaście budynków mieszkalnych. W rosyjskim ataku na stolicę Ukrainy w zeszłym tygodniu zginęło 30 osób. To były wiadomości, dziękuję za uwagę.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: To jak? Kto wygra mundial?
11: Nie wiem, a co ty myślisz?
10: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
11: No wszystko fajnie, ale z kim?
10: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
11: Dobra, a kiedy? Kiedy?
7: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
12: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
2: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
1: To była autopromocja.
3: www.wnet.fm
4: Wolski przez świetlik.
5: Zaczynam od niespodzianki, tak się zmienił świetlik, troszkę posiwiał, troszkę mu włosów wyrosło, ale tak serio, Krzysztof Jabłonka.
6: Witam serdecznie.
5: Gościem, a świetlik złotony niemocą leży w domu z gorączką. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia, ale przy okazji przede mną nowe wyzwanie, aczkolwiek z Krzysztofem znamy się już od pewnego czasu. Potrafimy się
6: i wymieniamy zdania.
5: Elegancko kłócić i będą mieli Państwo być może jakiś przedsmak tych spraw. Mamy, proszę Państwa, bardzo dużo spraw, ale postanowiłem je przykroić do Twoich specjalności, ponieważ jeżeli, nie sądzę, żeby ktokolwiek słuchacz Radia Wnet nie wiedział, kolega Jabłonka jest specjalistą spraw rosyjskich. Jeżeli mam jakieś problemy...
6: Domorosłym. Znaczy, z racji dyplomatycznej służby, tak, tu ci przyznaję rację.
5: Poza tym,
6: natomiast
5: co
6: wszyscy
5: to znaczy?
6: Jesteśmy specjaliści od Rosji.
5: No tak, to pokoleniowo, prenatalnie, wszystko razem, ale weź pod uwagę, że w historii świata to właśnie amatorzy robili, bo przecież nie słyszałem, żeby Daimler z Benzem zdawali egzamin na prawo jazdy.
6: No właśnie.
5: Albo rozumiesz, bracia Wright chodzili na kurs pilotażu. Formalnie byli nielegalnie, unosili się w powietrze, bo nie mieli żadnych.
6: Chyba pieczącą. Mieli kartę rowerową.
5: Może mieli kartę. Aczkolwiek rower był bardzo późny wynalazkiem, ponieważ...
6: No ale to XIX wiek, a oni z roweru zrobili samolot.
5: A wiesz, dlaczego roweru nie można było wyprodukować wcześniej, mimo że technika była... Po prostu nie było tego ogrodnika, który z szlaucha ogrodowego zrobił oponę.
6: A no tak.
5: I po prostu...
6: No bo były drewniane obręcze i bardzo fatalnie się tam...
5: Nikt by razem nie ujechał, a po piasku to się nie dało. Ale słuchajcie, przejdźmy do tych ważnych spraw, ponieważ powiedziałem, że jesteś specjalistą spraw rosyjskich. Powiem szczerze, że dla mojej duszy to nie jest przyjemne, ale jednak zabrzmiało dość efektownie wiadomość, że Bioskwa płonie i że są naloty na Petersburg. Oczywiście charakter tej wojny, przynajmniej od strony ukraińskiej, jest taki, że to nie są naloty jak na Drezno.
6: Tak, tylko dywanowe.
5: Dywanowe, gdzie giną setki tysięcy ludzi. Czy w Hamburgu jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o ilość ofiar ludzkich. Gorszy. Natomiast tam są oczywiście ataki punktowe na centra logistyczne, czasem na obiekty wojskowe. Jest to zdumiewające. Czwarty rok wojny. Wojna trwa już dłużej niż pierwsza wojna światowa, a według rachuby rosyjskiej dłużej niż druga.
6: Ojczyźniana.
5: Tak, ojczyźniana. Więc jest to pewien fenomen. I w związku z tym mam do ciebie pytanie jako znawcy z tego kierunku. Ja powiem szczerze, że ostatni raz w Moskwie byłem w 69 roku. Jak to wpływa na kondycję myślową, emocjonalną szarych Rosjan?
6: To takim właściwie obraziłaby się moja teściowa, gdybym ją nazwał Rosjanką. Ona jest rodowitą, 100% Tatarką i się tego trzyma. I reprezentuje ten inny rodzaj Rosjan. Nie wiem, czy wiesz, ale jest różnica między Rosjaninem a Rosjaninem.
5: Nie wiedziałem, ale domyślam się.
6: Domyślasz się. Po prostu dla nas jest to jedno i to samo. Rosjanin to naród, a tam nie. Tam jest obywatel całej federacji. Tak jak Amerykanin. Może być Indianin, może być Murzyn, może być nie wiem co tam. No, Murzyn już nie może.
5: Złamałeś kilka zasad
6: podsprawności. Ale Indianie jeszcze są chyba jeszcze pozytywni. Tak.
5: Ale Eskimos już nie. No dobra.
6: Masz rację. Eskimos jest już Inuitą i tak dalej. Natomiast problem jest w czym innym, że jest potężna opozycja między właśnie tymi nie Rosjanami,
5: których w większej liczbie biorą na front niż
6: otóż to.
5: Niż Rosja.
6: A przede wszystkim, znaczy wśród samych Rosjan jest też ogromny rozdźwięk i to dowodzi, że jest to państwo rosyjskie, ale z narodem. Ja myślę, że to z tego będzie kilkanaście narodów. Dlaczego? Dlatego, że regiony się tam potrafią zorganizować tak jak naród. Na przykład Sybiracy o Moskalach mówią oni. To nie my, to są oni.
5: Czyli odwrotny proces niż w krajach zachodu, do których my się zaliczamy, gdzie rzeczywiście z mozaiki odmienności w którymś momencie za sprawą króla lub jak u nas za sprawą klasy politycznej powstały bardzo jednolite, unitarne narody.
6: Tak, no nas przede wszystkim chyba zaborcy sprasowali, aczkolwiek
5: mogli nas podzielić.
6: Tak, próbując nas podzielić, ale XIX wiek wszystkim kultura wypracowała ogromne, tutaj ktoś się przyłączył do kultury polskiej, stawał się Polakiem.
5: Dobrze, ale wróćmy, bo mówisz o tych poglądach.
6: To jest opozycja do Rosjan.
5: Tak.
6: Natomiast w Rosji ten proces nie zaszedł. To trochę przypomina Anglię, gdzie bardzo trudno Anglika znaleźć. Wszyscy są Brytyjczycy. Natomiast w Rosji jest ogromny, właściwie już nawet na trzy części podział. Mhm. Obserwuję. Pierwsze to już zarysowaliśmy. Ci, którzy nie są Rosjanami, którzy są Tatarami, kimkolwiek innym, ale również są z tych narodów, które mają ojczyznę poza Rosją. No jak Polacy, jak Niemcy, jak inni. Oni inaczej funkcjonują w tym układzie.
5: Ale również też stare kultury typu na przykład Tatarzy.
6: No Tatarzy są wewnętrzni. To jest to jądro całe. Baszkirowie. Tam są właśnie dwie takie potężne grupy. Turska czy Tiurańska. Zaczynająca się od Czuwaszów przez Tatarów aż tam daleko na... I druga grupa ugrofińska. To od Kareli i północną częścią aż do Kamczatki.
5: Komi, Permiacy, no to tak.
6: No tak, tak. To bardzo słusznie. Tam Hantymansowie to jedyni krewni Węgrów, ale to tak tutaj moi słuchacze z uciśnionych narodów, to już na pamięć pamiętam.
5: Dobra, ale błagam,
6: przez 77.
5: Nie schodźmy z tematu.
6: I teraz masz trzecią grupę. Trzecią grupę uprzywilejowaną to są Maskali i Pitiercy. Czyli Petersburg chroniony, stamtąd się nie bierze młodych do wojska i Moskwa, przynajmniej jej wewnętrzna
5: część. Jest lepsze zaopatrzenie, a do niedawna uważano, że nawet jak zbombardują powiedzmy sobie Rosów, to nic się nie dzieje. Natomiast Moskwa i Petersburg miały być nienaruszalne.
6: Tak, to są dwoje oczu jednej Rosji.
5: Tak.
6: I to miało być tak chronione, jak Berlin w 40 roku. I nagle nalot na to, pokazuje, że Rosja jest tak samo bezbronna wobec tak ostrych nalotów jak Kijów.
5: Nie mówiąc o bezbronna wobec takich technik, bo powiedzmy sobie, gdyby Ukraina wysłała te stare postsowieckie migi, to one by pewnie nie uleciały dalej niż 200 kilometrów. Natomiast te zmieniające się techniki dronowe,
6: tak,
5: rakietowe...
6: Oczywiście tych dronów można przecież wysłać dowolną ilość.
5: Zabraknie po prostu tych babików, czy jakichś innych elementów. Więc, ale teraz ciągnę do konkluzji. Sam podsuwam tę konkluzję w nazewnictwie. Musi być sytuacja skomplikowana, że użyję eufemizmu, skoro Rosja zdecydowała się odstąpić od terminu operacja.
6: Tak,
5: wojskowa, specjalna, operacja specjalna i użyć słowa wojna, oczywiście nie z Ukrainą, tylko z całą zjednoczoną Europą, która tą zbudowaną faszystowską...
6: wrogą Ameryką
5: tak jest.
6: I całym w ogóle atlantyckim światem.
5: No ale mówię, czy to oznacza, że jesteśmy bliżej końca wojny, czy dalej?
6: Widzisz, wojna jest w ręku tych, co ją wywołują i w ręku Pana Boga. Dla nas wierzących. Problem jest taki, że gdyby wojna mogła, to już by wybuchła. Skoro nie wybucha, znaczy.
5: Ale nie, ja mówię teraz o wojnie tej jednak lokalnej, że po prostu jesteśmy bliżej końca wojny.
6: O końcu wojny. Nie jesteśmy bliżej. Rosja tej wojny przegrać nie może, dlatego że Rosja to Putin. A Putin w momencie przegrania daje głowę, jak car Mikołaj. No.
5: Tak, ale zdajesz sobie sprawę, że powiedziałeś, że wojny kończą ci, którzy je zaczynają. Niekoniecznie, ponieważ pierwsza wojna światowa skończyła się końcem wszystkich stron, ponieważ zgładzili cara, wypędzili Kajzera, a również na wygnanie poszedł Karol, następca Franciszka Józefa.
6: No już nie wspomnę o sułtanie, w Konstantynopolu, który został przeklęty.
5: Więc
6: Konstantynopol.
5: Tak, więc słuchaj...
6: Tak?
5: mnie się wydaje, znaczy powinno się dać, byśmy liczyli, że koniec wojny wyniknie z spraw technicznych. Okazało się, że ten kryzys, Rosja naciskając pasa, wprowadzając własne technologie, kradnąc je i tak dalej, ona go przetrwała. To nie jest... To nie
6: ale
5: jest
6: jakim
5: straszliwym kosztem. Tak. Ale ma z tego. Ja myślę o końcu wojny politycznym. I dlaczego? Dlaczego tak uważam? Bo po pierwsze, hucznie zapowiadana operacja letnia się nie rozpoczęła, a jeśli się rozpoczęła, to nikt jej nie zauważył. W związku z tym kolejne...
6: Bezobjawowo.
5: Tak, kolejne przegrane. Gdzieś, niektórzy mówią, około miliona trupów, którzy nie wrócili do domów i nie ważne, że w Baszkiri. Gdzieś w każdym razie w granicach...
6: Czy w Buriacji.
5: Więc to jest kolejna sprawa i coś musi być powodem, bo tutaj chcę przejść do kolejnego tematu, coś musi być powodem, że Ukraińcy schardzieli. Bo na pewno, przynajmniej Zełenski, nie zachowuje się tak, jak przywódca kraju przegranego. Ponieważ gdyby on miał rzeczywiście ten nóż na gardle, to nie sądzę, żeby rozdawał dywizjom czy oddziałom imię UPA czy Bandery. No,
6: imię UPA to jest już wisienka na torcie, na zgniłym torcie, tak. Dodam, który wreszcie pękł. Ja uważam, że to nawet jest dobre zjawisko, że się tak stało, bo wcześniej trudno było Ukraińcom wytykać, no bo to jest prywatne sprawy, no tam ktoś sobie gdzieś postawił w Krzemieńcu przed liceum Krzemienieckim, no bardzo mnie raził pomnik Bandery, zważywszy, że tam mój dziadek uczył właśnie Ukraińców zgody z Polakami, no a tu proszę taka...
5: Tak, ale widzisz, ale ja ci odpowiem innym argumentem, chociaż moi followersi pewnie mnie nie znienawidzą, że dla mnie czymś, co mnie właśnie pokrzepiło, była ulica, nazwy nie pomnę, w Drohobyczu, która zaczynała się pomnikiem Bandery, ale kończyła pomnikiem Jana Pawła.
6: Tak, tak. I tu widać, że się tym za bardzo nie należy przejmować. Ukraińcy zresztą do dzisiaj, chociaż już się poszerzyła bardzo baza, jednak pojęciowa...
5: Mają bohaterów, powiem, których przedtem nie mieli.
6: Nie. Mieli, no przecież powiem, chociażby Sachajdaczny, no fantastyczny, świetnie. Oczywiście on kasuje kult wręcz Chmielnickiego. Oczywiście Ruscy nastawiali tego Chmielnickiego, gdzie popadło, wszędzie i wszystkim, wmawiając im, jak on to właśnie pańską Polskę pogonił i tak dalej. Chociaż sam będąc Polakiem. To jest jakby tło całości. Natomiast tutaj istota rzeczy tkwi w czym innym. Ukraina przeskoczyła Polskę, bo dostała obietnice niemieckie. To Niemcom solą w oku była rozwijająca się Polska. I postanowili na nią znaleźć bat w postaci Ukrainy. I powrócił stary system.
5: Tyle, że podmiotem już nie jest Rosja, Rosja imperialna Romanowych, tylko, czy nawet komunistyczna, tylko właśnie...
6: Ale drogi Marcinie, a w XVII wieku przecież cesarz wysyłał sztandary kozakom, buntując ich przeciw Rzeczypospolitej. Też tak było. O 1806
5: przecież. A Austriacy, którzy odpuszczali i wspierali ruch narodowy ukraiński. Też to nie było z miłości do
6: Ukrainy. Do Ukrainy. Tylko do nienawiści. Znaczy, to miało być antidotum na rozbuchanych Polaków. No i w chwili, kiedy Polacy wybrali pełną niepodległość i pozbyli się macochy Austrii, no to wypuszczono na nas Ukraińców we Lwowie. Gdzie, gdyby nie doszło do przejęcia Lwowa w 18 roku właśnie z ręki Austriaków, to byśmy się z Ukraińcami dogadali. Oni by wiedzieli, że nie są w stanie we Lwowie. No, bo tam prawie ich nie było. No. Tym bardziej, że oni obcymi wojskami ten Lwów najechali.
5: Mimo o tym, że oni byli gdzieś w połowie spolonizowani, przychodzili do szkół z językiem polskim.
6: Tak, i by tą Ukrainę zyskali inną drogą. Tymczasem oni zostali pchnięci na drogę antypolską właśnie przez Austrię. To była ostatnia zemsta Austrii na nas, że myśmy nie chcieli przy Austrii wytrwać. I to się rozszerzyło. Pamiętajmy, że Praga była takim jakby to powiedzieć, jątrzącym
5: Antypolskim,
6: tak. Bardzo, Praga zresztą wspierała Litwę również. Wszystko, co antypolskie, aż do momentu, kiedy się za łeb złapała, że właściwie Niemcy jej zagrażają bardziej. Praga traktowała Polskę jako przejściowe państwo, nie zdając sobie sprawy, że na Polsce stoi.
5: No więc tu się możemy rzeczywiście zgodzić, że mamy problem pewien, wyjaśnia się, wynikający stąd, że dość wąsko ci Ukraińcy pojmują tę geopolitykę. Co więcej, wierzą Niemcom, a ja nie pamiętam, czy ktoś, kto wierzy Niemcom
6: dobrze, kiedyś dobrze na tym wyszedł. No my to już wiemy. Oni będą się, znaczy kto nie odrobił lekcji historii, ten musi ją powtórzyć.
5: Normalne. Że u nas też lekcja historii by się przydała, ponieważ przy okazji Orła Białego przypomniano, że odznaczonym orderem Orła Białego był również Jan Kołodyński, czyli Iwan Mazepa. Tak. I przy okazji wylano potok pomyj u nas na Mazepę, którego ja będę bronił. Ponieważ uważam, że w sytuacji beznadziejnej, bo to jest z największych przywódców ukraińskich, bo to...
6: Ale uratował honor Ukrainy.
5: Ale nie tylko to, że uratował honor. Po pierwsze, bardzo długo, współpracując z Piotrem I, jak gdyby bronił podmiotowości, przynajmniej tej części Ukrainy, która mu podlegała. W sytuacji, kiedy pojawiła się najmniejsza iskierka nadziei, zmienił front, stanął z Leszczyńskim i z Karolem XII przeciwko Rosji. No i gdyby wygrał pod Połtawą, to Ukraina do dziś dnia byłaby niepodległym państwem.
6: Byłaby trzecim członem Rzeczpospolitej. Dlatego, że wznowiono wtedy, pamiętaj, za Leszczyńskiego i

0: i ją zaszlachtaj byłoby prawdopodobnie
1: tak, tylko pomyłka w czym jest? Przeciwnikiem kozaczyzny nie byli Polacy. Przeciwnikiem kozaczyzny byli magnaci.
0: Można powiedzieć,
1: ruskiego rodu.
0: Wynarodowieni Rusini.
1: I oni nawet nie byli wynarodowieni. Jarema Wiśniowiecki się czuł Rusinem. Mówił po polsku.
0: No ale wyznawał katolicyzm. Wiesz, to
1: tu... Ale katolicyzm nie zmienia narodowości. On się czuł Rusinem, bo to
0: ale
1: była jego ziemia.
0: Mi się wydaje, że dość dużo. To jest katolicyzm, to jest oznaczał przynależeć trochę do innej wspólnoty.
1: Do innej cywilizacji, masz rację, ale tu akurat cała baza Rusinów, ogromna, zmieściła się, że tak powiem, w tym. Oni reprezentowali jeszcze wtedy Ruś. Dopiero później, właściwie najbardziej polonizuje Ukrainę i Litwę XIX wiek, kiedy Polski nie ma. Dlaczego? Bo to był opór przeciwko Moskwie. I wielu ludzi się określało potem jako Polakami. Potrzebna była nowa generacja Dragomanowych.
0: No tak, ale jeszcze weź pod uwagę, że...
1: Ukrainki tak, innych.
0: Tak, ale weź pod uwagę, że i Ukraina, a jeżeli chodzi o Wielkie Księstwo Litewskie, szczególnie Białoruś, trochę mniej Litwa, bierze udział w naszych powstaniach.
1: Oczywiście.
0: Intensywnych, znaczy, w listopadowym.
1: Powstania są nasze wspólne.
0: Tak. Są w tych wolnych krajach obchodzone.
1: I są coraz bardziej przypominane i obchodzone.
0: Na pociechę muszę powiedzieć, że...
1: Litwa sobie przypomniała 3 maja, słuchaj.
0: Tak. Nie, no oczywiście. Litwa oczywiście musi pokonać fobię, bo Jagiellonowie na tronie Rzeczypospolitej, ale nie tylko Rzeczypospolitej, bo również na Bałkanach, Węgry, Czechy i tak dalej, to był maksymalny, to był sukces tej dynastii, sukces, która jeszcze nie była litewska, tylko ruska. Bo,
1: znaczy ona była i taka.
0: No ale tak, ale bo, nie mówili po litewsku.
1: Jagiełło z Witoldem rozmawiał po litewsku. Tak. Mamy na to zapisy w Łódzku.
0: Ale,
1: żeby nie zrozumieli.
0: Ale mieli matki rusinki
1: i tak dalej,
0: i tak dalej. I to przecież to nie była konwersja z pobrego pogaństwa na katolicy, tylko to była konwersja w większości wypadków z prawosławia.
1: Ale to później. Później katolicy dostali ogromne przywileje i wiele rodów przechodziło. Natomiast Jagiełło wprowadził konwersję z pogaństwa.
0: Ale pogaństwo to takie prawdziwe, to było na Żmudzi.
1: Żmudź ochrzczono nieco później.
0: Tak, ale weź pod uwagę, że przecież ta...
1: Ale Augsztota z Litawą była ochrzczona...
0: Była ochrzczona wraz z całym imperium Rurykowiczów w XI wieku, X-XI wieku.
1: No tak, ale to był konflikt tam, dlatego że część stanęła po stronie prawosławia i ci zostali prawosławni. Do XVII wieku. W XVII wieku.
0: Dobrze, ale uciekliśmy.
1: Ale to żyje nadal na tych terenach. Zobaczmy, patrioci białoruscy przyjmują grekokatolicyzm. Ten obrządek, ta bizantyńska forma, ale treść ma być niepodległa. A niepodległość daje tylko na razie katolicyzm. Inaczej się jest carosławnym, czyli putinosławnym.
0: Znaczy ja czekam na ten moment, nie wiem, czy on kiedykolwiek nadejdzie, przejścia na alfabet europejski. To Ukraina była już blisko około XIX-XX roku. Nawet znaczki pocztowe gdzieś mam w kolekcji, które były...
1: Ale one mają jedno i drugie.
0: Tak.
1: Natomiast, co jest ciekawe, już w obecnej rewolucji... Tak. Po 1991 roku, zobacz, że niektóre litery N, to już jest N łacińskie, a nie takie nasze H.
0: Czy może to taka
1: ewolucja połowiczna. Gdzieś zachowa się jedne litery. U już bardziej nie przypomina, tylko takie wydłużone, z jakimś kółkiem na dole. No, stylizacja.
0: Wiesz, podobnie to,
1: R jest z jakimś wygibasem.
0: Podobnie zauważ ewolucja pisma wymyślonego przez Fenicjan. Przez Grekę i dochodzi do tego szlachetnego wzorca. Dzisiaj byśmy powiedzieli Times New Roman.
1: Ale nie uważaj romańszczyzny za szczyt tego. Ona jest równorzędna z greckim.
0: Ale
1: jak najbardziej.
0: To może moje przyzwyczajenie. Uważam, że kiedy widzę inskrypcję z środowiska... Słuchaj, przede wszystkim jest to piękne proporcje. Słuchaj, kiedy teraz wróciłem świeżo z Rzymu, kiedy oglądam te litery, każda ta litera jest piękna, po prostu, wiesz, trudno mimo wszystko, mimo całej sympatii do ikon, porównać Madonnę z ikony z Madonną Rafaela.
1: One pełnią inną rolę.
0: Oczywiście, ale
1: to jest trochę,
0: pismo też, ale nie, chodzi o to, że wiesz, no ja jestem...
1: Jedno jest wewnętrzne, drugie jest zewnętrzne.
0: Dobra, zostawmy to, bo chcę mówić o czymś innym. No, chcę mówić, bo wiesz, mamy pewien timing.
1: I to jest nasze spotkanie z Ukrainą. To właśnie oni są wnętrzem, my zewnętrznością. Razem to pasuje pod warunkiem.

0: językiem, powiedz, że się to rozumie.
1: Powiedz to większości Polaków, wśród których nastroje antyukraińskie są niebywałe. Ja wyczuwam tam nosem i nie tylko.
0: Raczej antybanderowskie, no ale nie, to się zbiega.
1: Przepraszam
0: tak,
1: bardzo.
0: To się rozlewa,
1: kiedy
0: masz rację.
1: Widzą młodego człowieka rozwijającego się luksusowym wozem, czy kobietę zajmującą rzekomo miejsce w kolejce do lekarza, to nie patrzy się, czy to banner. Nie, to Ukraińiec. Albo
0: no, ale to wynika z tych przywilejów. No słucham cię.
1: I z przeszłości, z resentymentów. Ale chciałem powiedzieć, ponieważ sama ta twarda afera zaczyna wygasać. Powoli pojawiają się rozsądne głosy po jednej, po drugiej stronie.
0: Oczywiście, i tak dalej. Załóżmy.
1: Natomiast wisienka na torcie, no to jest afera kolejna, ujawniona trochę przypadkiem. Fakt podarowania rakiet, czy to kto woli pocisków, do tych wymarzonych patriotów Ukrainie. Padło to w najgorszym gruncie. Prawdopodobnie gdyby to się działo w pierwszym roku wojny, kiedy zresztą patriotów nie mieliśmy, mieliśmy jedną baterię bez głowic, jak się naśmiewał Jan Pietrzak. Więc w tej chwili to jest afera i to jest gniew już ludu, większy chyba, chociaż to trudno porównać, jak salonik VIP-ów i handlarze śmiercią w szpitalnym prosektorium. To gorzej niż zbrodnia, to błąd, jakby powiedział nieboszczyk Talleyrand.
0: Talleyrand, tak.
1: Więc też dam cię pytanie, jako obserwatora, bo to już nie jest działka rosyjska, aczkolwiek obyczaje trochę tak. Czy w perspektywie nadchodzących dni i tygodni sprawa tego, wydaje się, dość nieostrożnego podarowania tych rakiet, których mamy przecież bardzo mało, nie będzie gorsza niż afera szpitalna?
0: Nie, dlatego że to są oddzielne tory, te pociągi się nie zderzą. Afera szpitalna jest naszą wewnętrzną aferą, jest zbrodnią na naszym zdrowiu. Mhm. Natomiast z patriotami, no cóż, no tak jak z tymi migami 29, któreśmy zatrzymali.
1: Nie bardzo, oni po pierwsze nie bardzo chcieli je brać, a po
0: drugie... Nie, bardzo chcieli, potem...
1: Ale nie chcieli za nie... Przecież to miało być
0: rozwiązane.
1: Oni nie chcieli dać dronów, bo my...
0: Znaczy oni myśleli, że dostaną jedno, nie będą musieli dawać drugiego. To trochę takie jak dzieci, prawda?
1: Trochę jak dzieci, ale...
0: Dostanę czekoladkę, ale nie będę musiał posprzątać pokoju.
1: Tak, ale jak dzieci, które zostały przez rodziców rozpieszczone, bo zgodzisz się ze mną, że...
0: Raczej nie przez rodziców, a raczej przez Zachód, który im obiecał gruszki na wierzbie.
1: No nie, ale nie. Zostawmy Zachód. Zachód podarował im zdezolowane hełmy.
0: No tak.
1: W pierwszych godzinach wojny to Polska pośpieszyła z całą możliwą pomocą.
0: I to dodajmy owocną.
1: Tak, owocną.
0: To się
1: bez kwitowania.
0: No bo nie można kwitować w sytuacji, kiedy ktoś ginie. No, nie będziemy kogoś rozliczać, jak ktoś, tak powiem, z przerębla wystawia rękę.
1: Ja nie mówię o, żeby...
0: To był również nasz interes.
1: Tak, wiem.
0: Teraz już możemy powiedzieć, słuchajcie, my się i tak obronimy, a wy się brońcie, że tak powiem, na własne rachunek.
1: Tak, ale ponieważ są pewne rzeczy niepokwitowane, to przecież znamy do doświadczenia życiowego, to one już są zastane. Rozumiesz? Można wyrazić wdzięczność, ale można również nie wyrazić. Podpisany kwit jest kwitem. Podarowane.
0: Nie. Tu masz rację. Tylko myśmy oczywiście oddali czołgi sowieckie, co się bardzo przydało, bo oni mieli części zamienne. Tak. W ogóle wszystko. Ale za to dostajemy Abramsy. Więc to też pamiętaj.
1: Ale
0: że
1: nie
0: to
1: od Ukrainy, tylko od Amerykanów.
0: No jasne, że od Ukrainy.
1: I jeszcze ta różnica. Od Amerykanów bardzo za nie płacąc. Bo zobacz, to jest jeszcze świeża sprawa.
0: No ale tam są pewne zniżki do wspólnego gara. No,
1: tak, ale wiesz co, zdobywająca sprawa. I my jesteśmy sojusznikiem, i to pewnym Ameryki, i sojusznikiem jest Turcja. Tylko że Turcja, nie wiem, jak w tej chwili...
0: 54 miliardy dostała na...
1: Tak. I za nic nie płaci. My kupujemy, można powiedzieć, po wolnorynkowych cenach, bo mówisz, że trochę jest upust, może jest, ale my za to płacimy. Teraz za tą bazę, o której wszyscy marzą, będziemy też płacić.
0: Natomiast dopłacać, Turcja, tak. Dopłacać.
1: Natomiast
0: to
1: Turcja
0: wspólne.
1: Tylko dostawała szmal, to jeszcze się stawia, więc
0: ona,
1: to jest zupełnie...
0: Ale ona się później postawiła. Najpierw dostała ten szmal. Liczono na to, no tutaj przekupiono wycofano Turcję, żeby się przypadkiem nie oddała Rosji. No niestety potem zaczęła kolaborować z Rosją, płacić odszkodowanie za ten strącony samolot, tam straszne przepraszania były. Problem jest w czym innym. Turcja to jest flanka południowa, cholernie ważny, przepraszam za określenie, strategicznie teren. My dopiero zaczynamy być tym strategicznym terenem. Następnym byłaby Finlandia, gdyby nie była neutralna za długo. No Norwegię, zobacz jak dozbrojono Norwegię. Fantastycznie. No to są te kleszcze, które miały w razie czego odgryźć Rosję od Azji.
1: A nas by oddali najpierw do Wisły, a może i potem i dalej.
0: Znaczy, z nami było
1: na logikę tu powinno być, tu powinno być główny punkt oporu.
0: Tylko widzisz, Amerykanie się... Była grupa amerykańskich generałów, która stawiała na Polskę od początku, ale to się przecierało długi, długi czas. No same przyjęcie do NATO przecież trwało, a powinno być błyskawiczne. NATO powinno natychmiast z tego skorzystać, bo to drugi raz jabłko im się
1: ale wiesz co, rozum, oni przeprowadzali tę operację bardzo ostrożnie, bo weź pod uwagę, co my dzisiaj, czym się różnimy dzisiejszy świat od świata początku lat 90. My wiemy, że de facto nie ma czerwonych linii. Przecież rozumiem. No tak. Oni nauczyli się w latach zimnej wojny czego? Że cokolwiek zrobią, kopną ambasadora na schodach i już bomba atomowa spadnie na Waszyngton. Rozumiesz?
0: Tak.
1: Oni sobie wyznaczyli te potwornie dalekie te czerwone linie. Co więcej, przecież wojna na Kubie była do wygrania w ciągu paru godzin.
0: Jasne.
1: Natomiast oni uwierzyli w te cudownie rozmnożone głowice Chruszczowa. Nic by nie było.
0: Jasne. Teraz już wiadomo, że wystarczyło wesprzeć ten całe lądowanie w Zatoce Świń.
1: A potem rzeczywiście między Chruszczowem a Breżniewem Rosja rozbudowała swój atak. Po prostu Rosja, to trochę jak w tej historii, gdzie w głodującym mieście posyła się ostatnie dwa bochenki nieprzyjaciołom. Oni naprawdę uwierzyli, że skoro oni wysłali człowieka
0: w kosmos... Tak się zachowują, to
1: nie,
0: znaczy, że...
1: Skoro wysłali człowieka w kosmos... A my dopiero ich ścigamy, to jak oni muszą mieć. Po prostu oni popatrzyli, a się to jak z tymi bochankami chleba. Tak. Musi tam być, muszą być ogromne zapasy, skoro ich na to
0: skoro strzelają chlebem. Tak.
1: A to był ostatnia bochanka chleba. Po prostu Rosja zawsze była świetna w psychologii i wygrywała to.
0: No, do czasu, aż pękł cały balon. No i teraz masz tego efekty. Dokończmy sprawę zachowania się samych Rosjan. Tutaj następuje pewna wewnętrzna rewolucja. Kto napędza? Kobiety. Nie wyobrażasz sobie, potężny jest tam ruch.
1: Wiem, one nakręciły koniec wojny afgańskiej. Nie widzę na razie tak.
0: Bo to nie ma podobieństwa tutaj. Tutaj paralela nie działa. Po pierwsze, Rosja już nie jest imperium, ale wtedy była. Natomiast i musiała jakby... Wskutek przegranego Afganistanu rozsypała się przez cały Sojuz. Oni świetnie wiedzą, że jak przegrają Ukrainę, rozsypie się Federacja, rozfederuje się. Będziesz miał 72 państwa,
1: to jest
0: o których mówimy tutaj, w uciśnionych narodach. Przestaną być uciśnione.
1: Tak, ale wiesz co, to jest po pierwsze kwestia tylko spowolnienia procesu, który jest nieuchronny, bo powiem ci szczerze, nawet będąc złotą rybką, nie wiem, co mogłoby uratować Rosję, ponieważ cokolwiek by zrobiła, nawet gdyby wygrała to wojnę, ona nie pokona kryzysu demograficznego. Nagle Rosjanki nie zaczną rodzić po 10 dzieci. A dzisiaj Rosja ma mniej ludności niż Nigeria, Brazylia, a za chwilę wyprzedzi ją Etiopia i Wietnam. Więc demografia leży. Lata prosperity raftowej zostały przejedzone w zbrojenia i w konta zagraniczne oligarchów.
0: Przecież oligarchizowane.
1: Gdyby Rosja postępowała tak jak Kuwejt czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, w tej chwili, w których jest 1% w tej chwili dochodów z ropy, a reszta jest dochodów z normalnej działalności handlowej.
0: Znaczy z tego, co dała ropa.
1: Tak, ropa była tylko... Tak. Ropa była, a tymczasem Rosja jest w sytuacji, że gdyby nie miała tych paliw, nie ma niczego. Po prostu wszystko to roztrwoniło.
0: No ma Syberię. Ma Syberię, to dobrze, jest, jest potęga.
1: Ale też już
0: tylko nie ma ludzi na Syberii.
1: A potem coraz głębiej trzeba kopać. Coraz drożej wychodzi wyciąganie z podziemia. Ale potem weź pod uwagę, że
0: nie ma kim kopać.
1: Tak. Chińczycy przyjdą. A właśnie to jest kolejna sprawa.
0: I właśnie tu cię chciałem złapać. Jeżeli to tak dłużej potrwa, mam takie, ale to jest tylko przeczucie,
1: tak,
0: że to się skończy Ribbentropem Mołotowem. czyli układ Xi Jinpinga z Putinem, to jest Ribbentrop-Mołotow, w którym się nagle obudzi chiński Ribbentrop i po prostu będzie przejmował Syberię. Po co Rosji ta Syberia, skoro ale tam nie, ludzi nie ma? A Chiny mają, bardzo, mają ludzi.
1: Nie zgadzam się tylko z tą definicją, ponieważ to nie jest Ribbentrop-Mołotow. To jest Hitler i haha. Rozumiesz, Rosja w tym nie będzie miała nic do powiedzenia, bo będzie miała potężnego kolosa, będącego już nie tylko demograficznie, ale technologicznie. Jeszcze jakiś czas
0: tylko temu... widzisz, Rosja się postawi Chinom i w tym momencie Chiny zmienią reguły gry.
1: Ale tak czy siak Rosja nie ma żadnej szansy w tej chyba że partyzantkę na Syberii, która już w tej chwili jest bardzo mocno nasycona Chińczykami. Więc tu Rosja nie ma żadnej...
0: Tylko tutaj pewną uwagę ci. Rozmawiałem z takim jednym Chińczykiem w Irkucku i on powiedział, no nie po to z Chin uciekłem, żeby tu Chiny przyszły. Więc to są Chińczycy antychińscy.
1: Dobrze, ale co dziesiąty jest agentem, nie wiem jak się nazywa KGB chiński, ale na pewno takie istnieje, bo przecież zauważ chociażby to, że Chiny są zdecydowanie lepsi niż Rosjanie. Rosjanom nie przyszło do głowy, zresztą nikt nie kupował rosyjskich samochodów, że ich samochody na przykład mogłyby być sprzedawane na zachód bronią. Tymczasem ja sobie wyobrażam bez science fiction, że pewnego dnia Chińczycy na przykład wypowiedzą wojnę Zachodowi, ale nie będą musieli niczego zrobić. Po prostu wyłączą wszystkie samochody albo tak. Każą się nawzajem taranować. To jest...
0: No tak. To już jest możliwe.
1: To jest możliwe. My naprawdę nie wiemy, jakie chipy są w tych, dlatego ja nie kupuję żadnych Chińczyków, chociaż może kupuję, bo nie wiem, że to jest. Ale sobie, chcę przejść do może ostatniego tematu, ale kto wie, czy nie najważniejszego. To jest Ameryka. My tak trochę poruszamy się po całym świecie i zdumiało mnie, znaczy jako anegdota oczywiście zdumiało mnie, że Donald Trump ma większą władzę niż Pan Bóg, ponieważ Pan Bóg nie jest w stanie zmienić wyników meczów piłkarskich. Natomiast Trump kazał cofnąć czerwoną kartkę, którą dano amerykańskiemu zawodnikowi i ten zawodnik już nie ma tej czerwonej kartki, więc sprawczość Trumpa jest gigantyczna w stosunku do podobno demokratycznej...
0: Gospodarz. A co się działo na olimpiadzie w Pekinie? No też były przecież, fruwało to wszystko.
1: No dobrze, ale wiesz co, Chińczycy by to zrobili bardzo, nikt by się o tym nie dowiedział po pierwsze. A tu jeszcze...
0: Amerykanie zrobili, w Ameryce nie jest nie do pomyślenia, żeby się nie dowiedział. Oni tam żyją z tego, że ujawniają wszystko, gdzie można i nie można.
1: Tak, ale ja chcę inny element tej sprawy poruszyć. Mianowicie... I to chyba jest najważniejszy artykuł, który się ukazał w naszych mediach, który nie został nagłośniony. Otóż Trump w jednym z ostatnich wystąpień zdefiniował wroga i okazało się, że nie jest to Chiny, Rosja, tylko
0: nie jest
1: komunizm.
0: To Iran.
1: Iran. Iran Trump to uważa za załatwiony. Trochę przedwcześnie. Komunizm wewnętrzny. On po prostu dość lekką ręką przykleja tej lewicy amerykańskiej od Black Lives Matter po senatorów i kongresmenów z partii demokratycznej, przykleja łatkę komunistyczną. Co więcej, on nie bardzo się myli. Rozumiesz? Biorąc pod uwagę to, do czego rządząc te formacje i to rządząc często w sposób nieformalny, myślę o uczelniach, mediach, świecie kultury, przyczyniły, to jest pewna forma komunizmu, być może niebezpieczniejsza niż ta, którą myśmy znali na własnych plecach, tego marksizmu, leninizmu, którego przynajmniej w Polsce nikt nie traktował poważnie.
0: Tak, i tutaj, że u nas był jakikolwiek komunizm, to jest oczywiście z przymrużeniem oka. Precz z komuną, to akurat na szczęście ona do nas nie dotarła. Tak jak ja zobaczyłem, co to jak ona strasznie Rosję zniszczyła. Natomiast zachodni, to są popłuczyny, które są o tyle groźne, że są trudno wykrywalne.
1: Przez bardzo długi czas, przynajmniej w ogóle
0: tak,
1: jakby tego
0: bezobjawowo
1: by nie dostrzegano, że co więcej...
0: Najgroźniejsza jest choroba, o której się nie wie.
1: Przecież dopiero po latach wychodziły na przykład takie historie, jak wielka operacja KGB, zapisywania homoseksualistów do seminariów duchownych, co zdradziła jakaś aktywistka początkowo lewicowa. Tak. Więc, że po prostu różnych dziwnych rzeczy Amerykanie, że są dosyć w sumie łatwowierni, nie postrzegali jako systemu.
0: Tak,
1: nie, może zagrożenie zauważali, ale oni nie widzieli w tym systemu. Oni nie wiedzieli, że jakieś tam wystąpienie w Wisconsin ma coś wspólnego z podobnym incydentem na Florydzie. To były indywidualne akcje jakichś pojedynczych wariatów, ludzi na
0: Bo tam wolno każdemu być wariatem i tego się nawet nie wolno czepiać.
1: No,
0: problem polega na tym, że to świetnie wykorzystywała Rosja, zarówno ta sowiecka, która...
1: Teraz Chiny się też w to wlazły.
0: Otóż to, Chiny i kanał panamski. Natomiast bezbronność tego systemu amerykańskiego przecież jest przedziwna, bo zakłada, że wszyscy, skoro już mają tu wolność, to się zaczną zachować jak ludzie wolni, którzy tej wolności nie będą zagrażać. To okazuje się, że wystarczy komuś dać $1000 i ten zacznie działać jak zarazek.
1: Albo, co widzimy w wielkich filmach, na przykład zagrozi śmiercią dziecka.
0: Tak.
1: I tu weź pod uwagę, że przecież to nie było tak na przykład, że tacy różni ludzie, akurat doktor Zorge był złym przykładem, ale ci szpiony na zachodzie, czy nawet mordercy wysyłani na zachód, oni zawsze byli mocno trzymani. To nie byli ideowcy. To jasne. Legenda żydowska. Nie. Tam była żona, dzieci, teściowa. Tak. Byli zakładnikami. Oni po prostu nie mieli, ponieważ państwo było gangsterskie, oni w stosunku do gangstera nie mieli żadnej szansy.
0: Tak, tak. I to samo do dzisiaj się daje jako przykład, że jedyny, który się z mafią sycylijską rozprawił, to był Mussolini.
1: Tak,
0: zastosował ich metody do nich i oni nagle siedli cichutko i tak dalej. Oczywiście
1: wsparli. Oczywiście dzięki Amerykanom.
0: Odżyli, tak.
1: Rzeczywiście pomogli Amerykanom lądować na Sycylii, ale nie za darmo.
0: Ale nie za darmo. I od tej pory siedzą na tej Sycylii i co im zrobisz? To samo jest z jednym tylko tutaj wyjątkiem. Przypomnę ci, że chyba nie muszę ci przypominać, ale CIA powołano dopiero po II wojnie światowej.
1: Tak.
0: Całą drugą wojnę Ameryka jest bez osłony.
1: Że przecież, doradcy Roosevelta, komunista na komunicie, już prawdziwy, nie taki dzisiejszy, można powiedzieć, komunista niedzielny.
0: Więc on miał tam Hopkinsów i innych. Inna rzecz, że niektórzy z nich się połapali w pewnym momencie. Harriman na przykład i zaczął bić na alarm. No ale przysłowiowa jego córka Katy Harriman, która ogłosiła, że dlaczego Polacy w Katyniu są w ciepłych ubraniach, bo w Rosji są strasznie mroźne lata. No w te lata. I słuchajcie, ci Amerykanie w to uwierzyli. Rosja, zima, Syberia, niedźwiedzie. No i jak ona palnęła taką głupotę, lat trzeba było, żeby oni zrozumieli.
1: I zaczęli się uczyć geografii. Oni znają geografię, ale Stanów Zjednoczonych po prostu.
0: I też nie za bardzo. Jak ja mówiłem, że jestem z Polski, to pytali, który to stan. No więc to myślenie Stanami, ale to jest zawsze, w każdym narodzie istnieją te trzy warstwy, prawda? Lokalna nigdy nie sięga góry.
1: Nie mówiąc o tym, że to jest też właściwe dla narodów wielkich. Bo podejrzewam, że wiesz,
0: mały naród świetnie zna swoje.
1: Mieszkanie starożytnego Rzymu nie musiał wiedzieć, gdzie leży Burg Hadriana na przykład. Mogli sobie po prostu na to pozwolić. W jednej z ciekawych rozmów, którą ostatnio odbyłem z profesorem Roszkowskim właśnie padło to, że Amerykanie potrafią się spóźniać. To jest ich główna cecha. Mhm. Oni to potem nadrabiają. To kiedyś Krzysztof Teodor Teplitz sformułował, że Ameryka to jest taki naleśnik. Ale kiedy ten naleśnik zostaje ugodzony, on się wtedy skręca i staje się, walcem parowym. Staje się potęgą. I Ameryka rzeczywiście jest niefrasobliwa, demokratyczna, wierząca. Jak ktoś napisze, że nie jestem komunistą, napisze w deklaracji wizowej. No to znaczy nie jest, bo przecież ludzie nie kłamią. Ale w momencie zagrożenia ta Ameryka trzeźwieje i mieliśmy to na przykładzie dwóch...
0: I staje na nogi.
1: Tak, dwóch wojen światowych. Późno. Tak. Przecież wyobraź sobie, że gdyby Amerykanie weszli już nie mówię o pierwszej, do drugiej wojny światowej, w pierwszego dnia ataku samolotów na Wielką Brytanię, czyli jesienią 1939
0: roku.
1: W ogóle ta wojna skończyłaby się w 40, a najpóźniej w 41. I tak dalej, i tak dalej. Podobnie Amerykanie przespali pierwsze momenty wojny na Korei.
0: Tak, oczywiście, no, dali się zepchnąć
1: w ogóle, do Pusanu. W ogóle prowadzili idiotyczną politykę, jeżeli chodzi o Wietnam i
0: na własną prośbę
1: przekraczają te wody. Ale pocieszające jest właśnie to, i chyba to będziemy...
0: Że mądrzeje.
1: Jako puentę naszego dzisiejszego spotkania.
0: Duch Reagana się pojawia. Nagle...
1: Co pewien czas się ten duch pojawia.
0: To trochę jak
1: u Słowackiego, ten król duch, który się w określonych momentach naszej historii ujawnia.
0: I ratuje nam sytuację. No, dobre i to, powiedzmy, że taki system w ogóle działa, a my jesteśmy, no, gęsi kapitolińskie, które muszą po prostu wrzeszczeć, żeby obudzić ten Rzym.
1: Dobre.
0: Stany Zjednoczone to jest nowy Rzym.
1: Tak, ale wiesz co, powiem...
0: Rosja to nowe Bizancjum.
1: Ale to ci powiem jeszcze jedną rzecz, że takiej świadomości nie ma w naszym społeczeństwie. Ja jestem... oczywiście piszą zwykle przeważnie ludzie, którzy bardzo kochają albo nienawidzą. Natomiast ostatnio był się tekst, który umieściłem na swojej stronie internetowej, dotyczył Ameryki. I wiesz, nienawiść wobec Ameryki jest przynajmniej w wyrażanych słowach. Bo nienawiść do Rosji to jest taka naturalna, borość bezobjawowa.
0: Wielosetletnia.
1: Tak. Po prostu ludzie nienawidzą z jakiegoś powodu Ameryki. Jest to bardzo emocjonalne, bardzo mocne. Oczywiście podejrzewam, że w innych krajach bliżej Ameryki jest to większe. Więc to jest, wiesz, fenomen. Może to jest krzyżówka zazdrości.
0: To jest
1: element na zupełnie inną rozmowę, ale trzeba się nad tym zastanowić, ponieważ my tak samo potrafimy popełniać te błędy, które popełniają Amerykanie.
0: Tak.
1: Amerykanie postrzegają świat na swoją modłę i uważają, że demokracja wszędzie...
0: Powinna być na ich modłę.
1: Nie tylko na ich modłę, jest lekiem na całe zło.
0: Dziwi się, że Kanada jeszcze istnieje i nie chce się zamienić w Stany.
1: Mnie bardziej zdziwiło to, że arabska wiosna zbiotła plugawych dziedzicznych królów i dyktatorów i wstawiła demokratycznie fundamentalistów, o jakich się
0: w ogóle nie spodziewano. Tak.
1: Mahdiemu nie śniło. Po prostu.
0: Bo wybrali sobie oczywiście.
1: Tak, nie, bo myśleli, że demokracja, że skoro u nas demokracja broni przed korupcją, broni przed...
0: To i u nich będzie.
1: Zasiedzeniem się władzy. Przecież to są różne elementy, które w Ameryce świetnie działają, także nie trzeba za często poprawek do konstytucji. Ale słuchajcie, musimy powolutku kończyć. Bardzo ci dziękuję, że...
0: Ja również.
1: Że zastąpiłeś Wiktora Świetlika.
0: Także mam nadzieję, że pozdrawiamy go tu i życzymy zdrowia.
1: Że prawie się w tych momentach mi się myliło i chciałem ci mówić Wiktorze.
0: No, nie mam jeszcze takiego imienia, ale... Piłsudski miał taki pseudonim.
1: No, Ziuk. Dobre.
0: Ziuk,
1: kochani państwo, zapraszam za tydzień. Nie wiem, czy Świetlik do tego stopnia wydobrzeje, że będzie, ale na pewno zjawi się jakiś interesujący rozmówca, może nawet rozmówczyni. Dziękuję serdecznie.
0: Krzysztof Jabłonka
1: i Marcin Wolski.
2: Wolski przez Świetlik.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Leo XIV rozpoczął letni wypoczynek w Castel Gandolfo. Opublikowano dokument przygotowujący kościelny szczyt o rodzinie. Kościół w Wenezueli pomagał ofiarom trzęsienia ziemi. Polscy misjonarze wyszli na ulicę z Najświętszym Sakramentem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo. Przyjechał tam wczoraj wieczorem. Mieszkańcy podrzymskiego miasteczka zgotowali mu żywiołowe powitanie, które papież odwzajemnił krótkim pozdrowieniem z balkonu Pałacu Apostolskiego.
5: Sono molto contento.
6: Bardzo się cieszę, że jestem tu wśród Was i że będę mógł spędzić najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, czytaniu i miejmy nadzieję odrobinie sportu tutaj, w Castel Gandolfo.
4: Proboszczem w Castel Gandolfo jest polski salezjanin ksiądz Tadeusz Rozmus.
7: Niektórzy mieli łzy w oczach, widziałem to wczoraj. I kiedy później spotkaliśmy się na placu, już po tym pierwszym spotkaniu i pozdrowieniu Ojca Świętego, wielu ze wzruszeniem wspominało ten moment, wracając do swojego dzieciństwa, wracając do tych lat, kiedy przyjeżdżali tutaj papieże regularnie. Bardzo wielu wspominało świętego Jana Pawła II. Tutaj muszę powiedzieć, że nasz papież Jan Paweł II jest noszony na rękach. I kiedy oni o Janie Pawle II mówią, to wzruszają się i mówią jak o kimś, kto jest moim papieżem. Oni tak określają Jana Pawła II. I dla nich powrót papieża Leona jest właśnie nawiązaniem do tej pięknej tradycji.
4: Stolica Apostolska opublikowała dokument, który ma pomóc w przygotowaniu kościelnego szczytu na temat duszpasterstwa rodzin 10 lat po Amoris Laetitia. Jak podkreślono, celem tego spotkania będzie rozpoznanie i promowanie tego, co Duch Święty już teraz czyni w rodzinach, oraz docenienie ich wkładu w misję Kościoła.
8: Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział przewodniczący konferencji episkopatów oraz zwierzchnicy kościołów wschodnich. Wydany dziś dokument został przygotowany wspólnie przez Sekretariat Generalny Synodu oraz Dykasterię do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia. Przypomina, że głównym celem spotkania będzie rozeznanie kroków, jakie należy podjąć, by głosić dziś rodzinom Ewangelię. Zastrzega zarazem, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterskiej działalności Kościoła, ale podmiotami jego misji.
4: Przypomnijmy, że Amoris Laetitia to adhortacja papieża Franciszka podsumowująca dwa synody o rodzinie. Kościół zobowiązał się wówczas wspierać rodziny i odnowić ich duszpasterstwo. Po trzęsieniu ziemi w Wenezueli polscy palotyni wyszli z Najświętszym Sakramentem na ulicę parafii. Posługują oni w Guarenas, nieopodal Caracas. W pierwszych dniach po tragedii parafia udzielała pomocy doraźnej. Palotyni kontynuują wsparcie duchowe. Ksiądz Dawid Dziedzic wraz z parafianami przeszedł ulicami Guarenas z Najświętszym Sakramentem.
9: Nasz dobry Bóg dotarł do wielu miejsc naszej parafii, wielu zakątków, osiedli. Mogliśmy doświadczyć ludzi wychodzących na ulicę i oczekujących właśnie tej nadziei, którą jest Jezus. Piękne świadectwo dzieci, które krzyczały jedno drugie: chodźcie, chodźcie, będziemy się razem modlić, żeby nie wróciło trzęsienie ziemi do nas. Inni ludzie wychodzili ze łzami, prosząc Pana Boga wsparcie w tych trudnych chwilach.
3: Więcej wiadomości na portalu Watykan News va/.pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Autopromocja. Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
11: To była autopromocja. Posłuchaj!

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: 17.10, zapraszam na Studio Mundial, Grzegorz Milko, witam, Adam Czerpak audycję realizuje. No i Europa pokazała siłę. Norwegia wyeliminowała Brazylię, natomiast Anglicy odprawili współgospodarzy Mistrzostw Świata, Mundialu oczywiście, Meksyk, i ta siła europejskiej piłki no, była znaczna tej nocy, bo rzeczywiście Erling Haaland, Harry Kane, oczywiście grając bardzo zespołowo, ale można powiedzieć, że napisali nową historię. Brazylijczycy za burtą, Brazylia płacze, ale i Meksyk płacze. Wiemy, jak bardzo dużo dla Meksyku znaczyły te mistrzostwa, znaczą oczywiście w kontekście, że dalej są współgospodarzami, niemniej bez reprezentacji Meksyku, już bez właśnie Brazylii, no ale za to z Norwegią i z oczywiście Anglią, a przed nami także wielki klasyk, można powiedzieć, światowej piłki, Portugalia, Hiszpania, ale też będziemy rozmawiali o tym, co czeka nas w meczu Stany Zjednoczone, Belgia, no i tam niestety ta bardzo przykra sprawa o anulowaniu czerwonej kartki dla Baloguna, reprezentanta Stanów Zjednoczonych, ale to nie powinno mieć miejsca. Witam bardzo serdecznie na naszej antenie, także na kanale YouTube Radia Wnet, Adrian Janiuk, dziennikarz Faktu. Witaj serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Grzegorzu, witam ciebie, witam państwa.
1: Czy Europa w postaci Norwegii pokazała siłę, jeśli chodzi o wyeliminowanie Brazylii? Może najpierw o ten mecz zapytam i za chwilę właśnie Anglia, która wyeliminowała Meksyk. Jak oceniasz ten huragan z Europy?
2: No zdecydowanie, tak jak zauważyłeś, Grzegorzu, przede wszystkim czapki z głów przed Norwegami. No, to, co zrobili w meczu z Brazylią, jak walczyli, jak przede wszystkim przeciwstawili się sile ofensywnej Brazylijczyków, zwłaszcza ich bramkarz Nyland, który obronił rzut karny, ale tak naprawdę on miał mnóstwo kapitalnych interwencji. Co najmniej pewnie byśmy na palcach dwóch rąk, myślę, mogli to spokojnie zliczyć. No naprawdę, on miał swój dzień, to mało powiedziane, że on miał swój dzień. Myślę, że to był jego najlepszy dzień w karierze, tak ogólnie biorąc pod uwagę, bo to jest bardzo doświadczony bramkarz, ponad 30-letni. On też miał trudny poprzedni sezon w Sewilli, bo on był rezerwowym, więc naprawdę taki bohater bardzo nieoczywisty. Oczywiście no, takim bohaterem, o którym też trzeba mówić, jest Erling Haaland, który no, oczywiście zrobił swoje, bo dwa gole strzelił i ten drugi gol to taki absolutnie gol treningowy, bym powiedział, bo on sobie przyjął, podniósł głowę, rozejrzał się i między nogami obrońcy brazylijskiego posłał piłkę. Bramkarz był bez szans, więc Erling Haaland na pewno i bramkarz właśnie Nyland, no to są postaci, o których będziemy bardzo długo pamiętali. Mnie z kolei bardzo zaskoczyła reakcja Neymara, który wszedł w drugiej połowie, miał pomóc, miał tchnąć w drużynę tego ducha zwycięstwa, no ale on, okej, ktoś powie, że strzelił gola, tak, że wykorzystał rzut karny, ale no i ja będę pamiętał to, co robił w samej końcówce właśnie przy okazji wykonywania tego rzutu karnego. On prowokował, on jakąś taką toczył pyskówkę, grę słowną właśnie z bramkarzem norweskim. No to było szokujące wręcz, bym powiedział. Oczywiście to było niepotrzebne, to na pewno, ale to było całkowicie szokujące, bo zawodnik w takim momencie, gdzie przegrywasz 0-2, masz szansę wykonać rzut karny, strzelić gola kontaktowego i jeszcze mieć tę chwilę, żeby spróbować powalczyć o remis i doprowadzenie do dogrywki. No on powinien przede wszystkim skoncentrować się na wykonaniu jedenastki, na zrobieniu swojej roboty. Strzelasz, biegniesz, bierzesz piłkę, a on naprawdę on przedłużał, on swoją grę tam tworzył właśnie w okolicach, w polu karnym już będąc przed wykonaniem rzutu karnego. uważam, że niepotrzebne, wręcz skandaliczne i chyba dobrze się stało, że on zakończył karierę w reprezentacji, bo takiego Neymara to nie ma sensu, żeby kibice musieli Brazylijscy oglądać na dłuższą metę.
1: No to
2: tak
1: można
2: podsumować.
1: To na pewno, ale też z drugiej strony właśnie, że... Bo ta Brazylia, można powiedzieć, że ten Neymar przelał tą czarę goryczy. To taki obrazek bezradności. Tak mi się wydaje.
2: Tak, to prawda.
1: Podejście...
2: Kopał, faulował, podszczypywał, dyskutował, jakieś takie właśnie gierki słowne. No, on tam wszedł po coś innego, żeby właśnie tę drużynę... No bo on Brazylijczycy byli rozbici, ja uważam, że oni byli rozbici tym niewykorzystanym karnym na samym początku przez Bruno Guimarães'a właśnie, gdzie on tam no źle wykonał tę jedenastkę, Norwek obronił i oni później naprawdę mieli problemy, żeby... Okej, mieli sytuację, to nie tak, że... Oni,
1: no mieli, no, dużo.
2: Tak, mieli dużo, ale to chyba naprawdę ich zdeprymowało ten nieudany początek, a Neymar miał tchnąć tego ducha, no Ancelotti w to wierzył chyba, bo posłał go do boju, no ale no poza tym, że wykonał ten tego karnego tak jak trzeba, no to on tam był bezużyteczny, no wręcz tak to widzę.
1: No ale właśnie, ja myślę, że już tą Brazylię trzeba podsumować tym, że kolejny nieudany mundial w jakiś tam sposób, nie wiem, Carlo Ancelotti też przelewa czarę goryczy, bo pewnie został selekcjonerem po to, żeby wreszcie od 2002 roku, prawda, doprowadzić Brazylię do mistrzostwa. Kolejne pokolenie, nie wiem, może jeszcze Vinicius Junior, oczywiście Vini, może będzie grał, może jeszcze paru innych, ale pewien etap się kończy. Natomiast ja bym też chciał mimo wszystko oddać to, co Cezarowi, co się należy Cezarowi, to oddać jemu, bo powiem ci, że Norwegia, poza tym bramkarzem rzeczywiście absolutnie kapitalnym i Haalandem, ale też jednak trochę ta siła Wikingów, Berg, ten, który dorzuca piłkę przy pierwszej bramce Seydelu, prawda, że to są... Oni się teraz zmierzą z Anglią i o tej Anglii też jedno zdanie, jeśli możesz pozwolić. Właśnie Anglia, czyli Anglia to jest Jude Bellingham, który strzela dwa gole, to jest Gordon, ale to jest Harry Kane przede wszystkim. Jak widzisz pojedynek właśnie tych indywidualności Norwegii i Anglii?
2: No właśnie tak. Nawiązałeś też wcześniej do Anglików. Rzeczywiście skupiłem się na Brazylijczykach i na Norwegach. No Anglia, widać, miała trudnego rywala, no bo Meksyk naprawdę świetnie dysponowana drużyna na tym turnieju. Kapitalnie się czuli, tak, bo już odpadli, ale kapitalnie czuli się przed własną publicznością, więc myślę, że naprawdę Anglicy mieli bardzo trudne zadanie. Wyszli obronną ręką, grali przez prawie całą drugą połowę w 10, więc też no naprawdę duża sztuka, że jednak obronili tę zaliczkę. No i myślę, że to będzie naprawdę fantastyczny mecz. Spodziewam się absolutnie kapitalnego spotkania. Mówi się, że już wcześniej, przed turniejem, w trakcie tych pierwszych spotkań zapowiadano, że Norwegia będzie czarnym koniem. No i rzeczywiście ta Norwegia ma duże szanse, żeby tym czarnym koniem takim pełnowartościowym być. Z pewnością by się tak stało, jakby wyeliminowali Anglików, ale ja widzę ten mecz tak, że 50-50 bym powiedział, że tak 50-50, naprawdę nie ma faworyta w tym meczu, tak jak zauważyłeś, Grzegorzu, indywidualności, to tutaj na pewno nie uciekniemy od takich porównań indywidualnych, no bo jest Harry Kane, jest Erling Haaland, jest Odegaard, świetny piłkarz Arsenalu, kapitan Norwegów, jest Bellingham kapitalnie dysponowany. I tak moglibyśmy porównywać na pewno jeszcze kilka innych pozycji, więc myślę, że to naprawdę mecz, który nie ma faworyta po prostu. No okej, na papierze byśmy powiedzieli, że to Anglicy powinni być faworytem w takim meczu, no ale z taką Norwegią nie wskażę faworyta, więc powiem, że naprawdę 50-50. Nie zdziwię się, jak to spotkanie zakończy się dogrywką i być może nawet rzutami karnymi.
1: Ten skandal, o którym dzisiaj mówi świat, a więc anulowanie czerwonej kartki dla reprezentanta Stanów Zjednoczonych, Florin Balogun, na co dzień grający w Monako, on dostał ewidentną czerwoną kartkę w poprzednim meczu Stanów Zjednoczonych z Bośnią i Hercegowiną i nagle to według New York Timesa, prawda, jest sytuacja rzekomo taka, że to sam Donald Trump zadzwonił do Infantino, Gianni Infantino. To są oczywiście, to nie jest potwierdzone na zasadzie...
2: Grzesiu, właśnie wejdę ci w słowo, potwierdził to Donald Trump w konferencji prasowej sprzed kilku minut, więc on to potwierdził, że rozmawiał, że zaznaczył też, że absolutnie nie nakazywał niczego szefowi FIFA, ale... No ale to nie powinno tak być, rzeczywiście, masz rację, to jest w ogóle jakieś skandaliczne wydarzenie na miarę w ogóle jakieś całkowicie no niezrozumiałe, no tak bym to powiedział. On przyznał, że rozmawiał, że poruszał ten temat.
1: Trump.
2: I że absolutnie, tak, Trump przyznał to, tak. Trump przyznał, że rozmawiał z szefem FIFA, że poruszył ten wątek. No i widzimy, jakie są efekty. No, poprosił i prośba została spełniona. No niedorzeczne. Nie potrafię znaleźć innego słowa, bo to jest wręcz skandaliczne. To są skandaliczne praktyki. No, nie bójmy się tego słowa.
1: Ale to nawet Čeferin, a więc prezydent UEFA, właśnie powiedział oficjalne stanowisko, że UEFA odżegnuje się od tego. Tak. No to jest skandaliczne, to jest nieprawdopodobne, że dwie największe światowe federacje, no piłkarskie, ale nie tylko piłkarskie...
2: Mówią innym językiem całkowicie, tak, innym głosem w tym wydaniu, zdecydowanie, masz rację. No to pokazuje, że no UEFA się całkowicie odcina od tego, nie chce też być z tym kojarzona, widać, że całkowicie inne stanowisko. No chyba Gianni Infantino nas przyzwyczaił do różnych takich kontrowersyjnych decyzji na przełomie ostatnich lat. No ale no to czegoś takiego to chyba nikt by nie wymyślił, że coś takiego będzie miało miejsce.
1: Ale to jest, Ameryka sobie strzela w kolano, bo teraz pół świata, jak nie 3/4 świata kibicuje Belgii. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo Belgowie, Belgowie są też zniesmaczeni tym wszystkim.
2: Odwołali w ogóle. No właśnie. Się od tej decyzji, no ale ja nie wiem, czy będą w stanie coś wskórać, jeżeli już to zostało, wychodzi na to przyklepane, mówiąc kolokwialnie.
1: No mecz dziś w nocy polskiego czasu, więc już...
2: Tak naprawdę. Szokująca decyzja. No Grzegorzu, ciężko rzeczywiście coś więcej znaleźć i jakoś do tego podejść, ale no, to nie jest sprawiedliwe, no broń Boże, to trzeba na pewno piętnować.
1: Wydaje mi się, że w tym wszystkim może tak być, że piłka nożna się i tak siebie obroni.
2: Obroni.
1: Sama jako gra, jako coś, co my wszyscy jako kibice, fani, dziennikarze, no prawda, także pewnie piłkarze, amatorzy kochamy, a więc sama gra, ona wyjdzie obronną ręką i powiedzmy obecność tego balogona nie wpłynie na przebieg gry. No tak gdzieś mam taką nadzieję, nie wiem jak
2: mam
1: ty,
2: taką
1: Adrianie.
2: Nadzieję po prostu, tak. No, świetny piłkarz, to na pewno. W świetnej formie, znakomicie się prezentuje na mundialu, więc no, to byłoby to duże osłabienie, jeżeli by nie grał, no i nie powinien grać, no to jest oczywiste dla nas. W takich okolicznościach się złożyło, że on grał będzie, więc no, w drugą stronę jest duże wzmocnienie amerykańskich piłkarzy, to bez wątpienia. Mimo wszystko, no, Belgowie nie są w jakiejś super formie, to na pewno. Oni wygrali, wygrali z Nową Zelandią chociażby 5-1, no ale Nowa Zelandia to drużyna taka, okazało się, że troszeczkę tacy chłopcy do bicia, mówiąc brzydko, w tamtej grupie. Belgowie nie są w wielkiej dyspozycji, mają oczywiście świetnych piłkarzy, wielkie nazwiska, ich nie brakuje. No i myślę, że powinna ta Belgia sobie mimo wszystko poradzić, bo może taka drużyna turniejowa się okazać, bo oni się trochę tak powiedzmy, no powoli te tryby wchodzą na, te zębatki wchodzą na właściwe tryby, ale chyba rzeczywiście tak trochę może być, że to okaże się drużyna turniejowa. I no i być może sobie poradzą z gospodarzami. No tak 60-40 dawałbym szansę Belgom. Mimo wszystko.
1: Belgom jednak, tak. I wtedy jutro, powiedzmy, budząc się rano, już wszyscy nie będziemy wspominali tego, że skandaliczna decyzja. Nigdy w historii Mistrzostw Świata w trakcie turnieju czerwona kartka nie została anulowana. To jest pierwszy taki przypadek, bo przecież no wiadomo, że my będziemy się odwoływali do historii, tak, i pamiętamy dwie żółte kartki, za dwie żółte też się pauzowało, dotknęło to reprezentację Polski, kiedy zabrakło nam Zbigniewa Bońka w półfinale z Włochami w 82, ale tych sytuacji było kilka, jakiś tam różnych, ale nigdy nie było czegoś takiego, że cofnięto czerwoną kartkę.
2: To jest sytuacja taka, że To jest całkowita nowość i to jeszcze się okazuje, że dosłownie chwilę przed meczem w zasadzie, bo to chyba jakoś dzisiaj, nie wiem, rano chyba się okazało, ale no tak, tak, to jest temat bardzo, bardzo, nie tyle nawet co gorący, co wręcz palący.
1: Adrianie, a czy czerwona kartka należała się Messiemu, kiedy to

0: No z jednej strony dobrze, dobrze, niedobrze, no ale można powiedzieć, że dobrze, że polski sędzia oszczędził Leo Messiego, no bo dzięki temu mogliśmy, w każdym meczu możemy się cieszyć jego grą, no bo on gra fantastycznie, no strzela kapitalne gole i no i jest takim Messim w najlepszym wydaniu, no on robi naprawdę nieprawdopodobne rzeczy na boisku, no ale, ale takim będąc obiektywnym, no przynajmniej w mojej ocenie, no ta czerwona kartka się mu należała po prostu, no to był faul naprawdę ostry.
1: Pytanie, czy sobie nasz sędzia Szymon Marciniak, oczywiście życząc jak najlepiej, czy sobie też nie zaszkodził tym, bo przecież nie naszych sędziów póki co nie ma teraz w obsadach na 1/4 finału, prawda?
0: Właśnie była informacja o Marciniaku, ja sobie jeszcze pozwolę sprawdzić. Tak, ale no rzeczywiście no to nie pomaga, tak? Decyzja no bardzo kontrowersyjna. W zasadzie no cały świat o tym dyskutował i Szymon Marciniak, tak jak często był chwalony zazwyczaj, tak? Zazwyczaj i jakichś wielkich kontrowersji nie wzbudzał, jeśli chodzi o pracę sędziowską. Tak, no naprawdę, no tutaj był na językach wszystkich i to tak w takim znaczeniu no takim no nie do końca dobrym, tak bym powiedział, no to no, z pewnością, tak. No, rzeczywiście nie został wyznaczony, tak.
1: Tak, ale nie, tak nie został, ale wiesz, ja też się upieram, że żółta padająca w pomarańczową, natomiast czerwonej bym nie dał, natomiast
0: tak,
1: Adrianie...
0: I to by się obroniło.
1: I to by się obroniło.
0: Niestety,
1: no, i to by tak.
0: Nie było,
1: i ten Messi...
0: Żółtej, to też jest uderzające.
1: Ale
0: tak,
1: i tak, wiesz co, ten Messi tak został chyba całym tym faktem stemperowany, bo on przestał grać ostro. Znaczy, on nigdy nie grał ostro, to był jakiś przypadek, walk o piłkę, ale już nie później nie dawał pretekstu. No daje swoją fantastyczną grą. Siedem goli Messi, Haaland, prawda, i Kylian Mbappé, liderzy, jeśli chodzi o kwalifikacje najlepszych króla strzelców. Natomiast dzisiaj, to co czeka nas dziś wieczorem, a więc klasyk, Hiszpania, Portugalia, na kogo ty stawiasz?
0: Bardzo trudne pytanie. Na kogo wydaje mi się, że mimo wszystko no raczej Hiszpanie powinni sobie poradzić. Chociaż no też ta Portugalia, wiadomo, to jest taka drużyna, którą obecna Portugalia przypomina mi zespół sprzed 10 lat z Euro 2016, gdzie Portugalia wyszła z trzeciego miejsca z grupy. No okej, tutaj nie było takiej sytuacji, że z trzeciego miejsca wyszli, ale no w grupie oni nie wyglądali jakoś zachwycająco. Okej, było zwycięstwo z Uzbekistanu 5-0, no ale jednak no Uzbekistan to nie ta para kaloszy, tak, jak poprzednie drużyny, więc no, naprawdę Portugalia też tak stopniowo, mecz z Chorwacją, no to też było, mogłoby pójść w drugą stronę równie dobrze, gdyby Chorwaci awansowali, to też nie byłoby tu jakiejś, nie wiem, wielkiej dyskusji, tak, bo tam też i kontrowersje w końcówce i Chorwaci mieli też swoje okazje, więc tak wiadomo, można powiedzieć, że jedni drudzy mogli przejść. Portugalia, no tak właśnie trochę mogę znowu użyć tego stwierdzenia, że to być może będzie taka właśnie drużyna turniejowa, która przez fazę grupową przeszła tak, no nie suchą stopą, ale później tak. Jednak już teraz była Chorwacja, bardzo mocny rywal, teraz Hiszpania, jeżeli poradzą sobie z Hiszpanią, no to pewnie już będzie ta pewność siebie na bardzo wysokim poziomie, ale uważam, jeżeli pytasz mnie o moje typowania, no uważam, że powinna sobie Hiszpania poradzić i chociaż spodziewam się fantastycznego meczu, takiego naprawdę na miarę takich dwóch drużyn.
1: To niech tak będzie. Adrianie, nasz czas dobiega końca, więc tylko dodajmy, że 21, a więc wielki mecz Hiszpania-Portugalia, natomiast o godzinie 2 w nocy czasu polskiego, oczywiście w ciągu dnia w Stanach Zjednoczonych mecz Belgia-Stany Zjednoczone i okaże się właśnie, już będziemy wtedy w pełnym komplecie, jutro o poranku będziemy znali wszystkich ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Redaktor Adrian Janiuk, dziennikarz Faktu, był z nami. Dziękuję bardzo, Adrianie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo, a my się żegnamy, godzina 17:30. Wszystkiego dobrego.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy tu dziś na 14, na 14 w Radiu Wnet. Audycję.

0: Bravo, Dajnia.
1: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawo Dajnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan mecenas Michał Skwarzyński. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie mecenasie, to zaczniemy chyba od sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, bo to jest jeden z najbardziej palących tematów w tym świecie prawniczym. Sejm wybrał ostatnio kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana doktora habilitowanego Sławomira Patyrę. No i nie został on do tej pory zaprzysiężony przez prezydenta. Wysuwane są wobec tej kandydatury zarzuty dotyczące historii czy udziału pana profesora de facto w odwołaniu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, czy próbie odwołania, jakby niektórzy, tak jak na przykład ja, chcieli na to patrzeć. Jakie jest pana stanowisko w sprawie zaprzysiężenia pana Patyry? Czy powinien zostać zaprzysiężony przez prezydenta, czy nie?
2: No to na to pytanie na pewno ostatnio nie odpowiem, bo to już jest kompetencja pana prezydenta. Ja mogę odpowiedzieć jako prawnik, czy pan prezydent musi odebrać ślubowanie oraz czy są rzeczywiście jakieś problemy z tą konkretną kandydaturą. I zaczynając od tego może pierwszego pytania. Oczywiście pan prezydent nie jest zobowiązany do odbierania ślubowań i to nie jest jakiś pogląd, który został wyrażony teraz, jest jakimś elementem bieżączki politycznej, czy próbą, nie wiem, pozwolenia panu prezydentowi na zdestabilizowanie organu konstytucyjnego. My mieliśmy już taką sytuację wcześniej. Mianowicie w 2007 chyba roku była wybrana do Trybunału Konstytucyjnego pani Ligia Bagińska i była wybrana w grudniu, a ślubowanie od niej odebrał pan prezydent Lech Kaczyński dopiero w marcu. I od tego ślubowania rozpoczęły się bieg jej kadencji. Więc to nie jest nic nowego, że pan prezydent w niektórych przypadkach ślubowania nie odbiera, jeżeli są jakieś wątpliwości co do statusu danego kandydata. W tamtym przypadku była sytuacja taka, że wobec pani sędzi były wysuwane argumenty, że jako syndyk nie dopełniała jakichś tam obowiązków swoich, jakieś były jej, wobec jej pracy jako syndyka, jako prawnika, zarzuty merytoryczne i to powodowało, że przez szereg miesięcy ta kandydatka nie złożyła ślubowania, po czym jak złożyła to ślubowanie, to złożyła bardzo szybko potem rezygnację z funkcji sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. I to jest rok 2007. I obecnie mamy sytuację dosyć podobną, bo z jednej strony pan prezydent z uwagi na to, że była bardzo mocno zaburzona ta procedura w marcu 2026 roku dotycząca wyboru 6 sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, zdecydował się na odebranie ślubowania tylko i wyłącznie od 2 z nich, wobec których pan prezydent uznał, że nie ma wątpliwości co do tej procedury i co do jej jakości jej przeprowadzenia, co do wyboru. A teraz mamy w czerwcu wybranego kolejnego kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, czyli pana Sławomira Patyry. I to nie jest tak, że prezydent jest tutaj notariuszem, że jest to władza tylko ceremonialna. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent w przeciwieństwie do Sejmu może dysponować innego rodzaju aparatem wiedzy i informacji na temat kandydatów i mogą być sytuacje takie, że z uwagi na to, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych czy sił specjalnych, służb specjalnych, może być informacje, które dyskwalifikują danego kandydata, a nie są to informacje jawne. Mało tego, sama procedura wyboru do Trybunału Konstytucyjnego jest kuriozalna, bo składa tam się tylko jeden dokument, że chce się kandydować na urząd sędziego TK. Nie składa się ani RODO, nie składa się oświadczenia, że się jest niekaranym, nie składa się oświadczenia, że się w ogóle skończyło wyższe studia prawnicze. No i pan prezydent w takiej sytuacji jest tym ostatnim bezpiecznikiem, żeby kogoś, kto nie zasługuje na to, nie wpuścić na taką funkcję, która jest nieusuwalna, tak? Można tylko stracić funkcję to, w ten sposób.
1: Jeżeli mogę, to zrzemiesza. To bym tu wpadł w słowo, jeżeli mogę, bo tak, ja... Pan użył sformułowania, że te przepisy są kuriozalne, jeśli chodzi o składanie dokumentów kandydata. No moim zdaniem one w ogóle są kuriozalne, jeżeli chodzi o szersze ujęcie, bo my się pewnie zgodzimy ze sobą, jeżeli chodzi o ocenę pana doktora habilitowanego Patyry w tej następnej części rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o uprawnienia prezydenta do tego, czy może oceniać kandydatów, no to powiedziałbym tak, one nie wynikają wprost z ustawy. Nie ma ich zawartych w Konstytucji i przede wszystkim, co moim zdaniem jest takim najmocniejszym argumentem za tym, że argumentem przeciwko przyznaniu prezydentowi takich kompetencji. Otóż tu nie ma ani w Konstytucji, ani w ustawie żadnej opisanej procedury, co się dzieje z tym sędzią, bo jednak moim zdaniem jest to sędzia, bo z Konstytucji wynika, że Sejm wybiera sędziów. wybiera sędziego, natomiast on, żeby zaczął wykonywać obowiązki w Trybunale, rzeczywiście musi zostać zaprzysiężony, ale jest sędzią. Nie ma żadnej procedury, co z tym sędzią, czy nie wiem, jak być może inni by chcieli kandydatem na sędziego, dzieje się w sytuacji, kiedy prezydent tego ślubowania nie odbierze. Załóżmy, że pan prezydent jak gdyby tak w sensie takim deklaratywnym zadeklaruje, że powiedzmy panu Patyrze albo panu Markiewiczowi, że ich nie zaprzysięży. I co z nimi się dzieje? Ustawodawca, ani nawet ustrojodawca nie opisał żadnej procedury, co się dzieje z tą osobą, którą Sejm wybrał. A skoro nie opisał, to ja bym wyciągnął z tego taki wniosek, że to jest ścieżka w jedną stronę. Jakby pan się do takiego argumentu odniósł?
2: Ale to nie respektuje źródeł systemu prawa. Dlaczego? Dlatego, że w prawie międzynarodowym publicznym, jak i w konstytucji, jest coś takiego jak zwyczaj, który także jest źródłem prawa, jeżeli jest stosowany. I my w przypadku sędziów do Trybunału Konstytucyjnego ten zwyczaj mieliśmy, i jeszcze raz powtarzam, to była zawsze sytuacja taka, że funkcja się obejmowała w momencie złożenia ślubowania, do złożenia ślubowania było się tylko i wyłącznie osobą wybraną na stanowisko sędziego TK, a nie sędzią TK. I mieliśmy raz przypadek tej zwłoki w kadencji. Proszę zwrócić uwagę, że kadencja obecnego sędziego, który, jeżeli by od pana Patyry pan prezydent odebrał ślubowanie, albo od tej czwórki pan prezydent odebrał ślubowanie, ona nie będzie biegła od daty wyboru przez Sejm. Ona będzie biegła od daty złożenia ślubowania. Każdy chyba nie ma wątpliwości, że 9 lat będzie mogło biec od tego momentu. Zawsze tak było, że ta data złożenia ślubowania tak naprawdę rozpoczynała kadencję. Było zawsze inaczej także ustrojowo, bo proszę zwrócić uwagę, że w przypadku wszystkich innych sędziów to rzeczywiście jest tak, że to sędzia składa ślubowanie, czyli nominację pan prezydent podpisywał powiedzmy 1 czerwca, a odbierał już ślubowanie od sędziego, nie wiem, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowych, Administracyjnych czy Powszechnych 2 czerwca. I to sędzia składał ślubowanie. W przypadku ustawy o TK zawsze że sędzią zostajesz w momencie złożenia ślubowania. I to jest logiczne. Dlatego, że skoro mamy wybór jednoizbowy przez Sejm, nie mamy procedury weryfikacji kandydatów, to po wyborze między wyborem przez Sejm a ślubowaniem przez prezydenta mogą się po pierwsze pojawić okoliczności, których Sejm nie znał, po drugie mogą być okoliczności, które po prostu dyskwalifikują kandydata, a być może Sejm je zignorował. To jest zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i to tego Trybunału przed PiS-em, gdzie właśnie w ten sposób określono to uprawnienie pana prezydenta, że on nie jest notariuszem. I oczywiście to nie polega na jakiejś autorytatywnej samowoli pana prezydenta. To nie polega na tym, ja nie zaślubuję, bo nie. To ma polegać na tym, że właśnie pan prezydent w takiej funkcji ma spełnić rolę bezpiecznika systemu. Czyli nie dopuścić kogoś z jakichś powodów merytorycznych do zasiadania w Trybunale, bo są do tego określone okoliczności. A co do statusu, to co pan zapytał, to proszę zwrócić uwagę, że my mówimy o przepisach ustawy. To znaczy, ja się nie zgadzam z pana tezą, że ustawa nie pozwala rozstrzygnąć, co się w takiej sytuacji dzieje, bo ona pozwala rozstrzygnąć. Stosunek służbowy sędziego nawiązujesz po złożeniu ślubowania. Ja panu podam bardzo prosty przykład. Jeżeli ja bym był sędzią i bym został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego, to mogłaby być sytuacja na przykład taka, że mam sprawę jakąś, która grozi przedawnieniem, która grozi temu, że osoby, nie wiem, starsze nie uzyskają swoich roszczeń. Ja bym poprosił pana prezydenta o to, żeby przyjął ode mnie ślubowanie jako sędziego za 2 tygodnie.
1: Sądu powszechnego, tak? Wyjaśnijmy, tak?
2: Sądu powszechnego. Chcę te sprawy dokończyć. No i co? Jeżeli przyjmujemy koncepcję sejmową, no to ten sędzia nie mógłby dokończyć pracy. Jeżeli ja jestem adwokatem i byłbym wybrany przez Sejm, to co ja w tym samym dniu mam zlikwidować kancelarię, to co z moimi klientami? Przecież to jest jakiś absurd. Ci ludzie, wszyscy, którzy byli wybierani do Trybunału, oni kończyli swoją dotychczasową rolę zawodową, bo to były różne zawody, i wchodzili dopiero do Trybunału, bo to jest naturalne. Przecież nie możemy tego zrobić o tako, bo to byłoby absurdem, że nagle w systemie by się działa jakaś taka, wiecie, luka w zabezpieczeniu ludzi. To jest systemowo niedopuszczalne.
1: Z tego, co pamiętam, już nie mam tego przepisu przed oczami, ale tam jest chyba mowa o tym, że jakiś taki jest słówko typu niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, coś w tym stylu, chyba w ustawie o
2: sądach powszechnych. Tam chyba nie, tam jest co innego. Tam też się dokonuje nadinterpretacji, bo proszę zwrócić uwagę, że to na osobie wybranej do Trybunału Konstytucyjnego spoczywa obowiązek niezwłocznego złożenia ślubu, a nie na prezydencie niezwłocznego odbioru ślubowania. Właśnie dlatego jest niezwłocznie, że on musi poukładać swoje życie zawodowe, tak, ten kandydat. I on musi to pokazać też czasami prezydentowi. Ja nie mogę złożyć jutro, bo muszę pewne rzeczy wyprostować w swojej ścieżce kariery, żeby nie naruszyć prawa, nie zostawić kogoś bez pomocy prawnej i tak dalej. I to dlatego jest norma kierowana do kandydata, a nie do pana prezydenta. Oni próbują z normy, która jest kierowana do kandydata na sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, wymóc, że pan prezydent ma obowiązek. Nie. Pan prezydent ma tutaj swoją kompletną swobodę, kiedy i dlaczego takie ślubowanie odbierze albo nie odbierze.
1: To znaczy,
2: i jeszcze raz powtarzam, to jest zgodne ze zwyczajem.
1: To znaczy, mojej kontrowersji nie budzi, tu rzeczywiście nie ma żadnego deadline'u, także to, że prezydent tego nie robi dziś, albo za tydzień, albo nawet za dwa tygodnie, to rzeczywiście ma do tego prawo, natomiast jest jeszcze jakiś po prostu zdrowy rozsądek, tak, rozciąganie tego czasu w nieskończoność de facto w jakimś stopniu jednak wpływa negatywnie na pracę Trybunału, tak bym to widział. I też w jakimś stopniu nie podoba mi się taka, bo pan się powołuje na jakieś sytuacje z przeszłości, na orzecznictwo Trybunału. Ja jednak uważam, że jeżeli przepisy są wystarczająco jasne, tak jak brzmią po prostu, to powinniśmy pozostawać w ramach tych przepisów, tak? I te takie rozszerzające orzecznictwo Trybunału w różnych składach, który pozwalał sobie interpretować rozmaite przepisy w sposób taki, gdzie wprost z tych przepisów to nie wynika, co on uznawał. Moim zdaniem to jest jakaś trochę ślepa uliczka, tak bym odpowiedział.
2: Tylko wie pan, to jest sytuacja, tą, którą pan mówi, to byłaby racjonalna, gdybyśmy mieli w ustawie jakiś system oceny kandydatów i wyboru kandydatów. A my mamy regulamin Sejmu, który został nie dość, że złamany w tym wyborze sześciu kandydatów w bardzo wielu
1: punktach. To bez dwóch zdań, złamany. Pełna zgoda. Między innymi przecież pan jest ofiarą tego złamania, tak? Bo pan był jednym z kandydatów.
2: To też, ale tu chodzi, wie pan, o to, że my nie mamy sytuacji transparentnej procedury i rzeczywiście, żebyśmy mogli powiedzieć, przepraszam bardzo, tak jak jest w sędziach sądów powszechnych, na aplikacji zweryfikowany i moralnie, i merytorycznie, tak? Często ludzie wykonujący jakiś tam inny zawód na aplikacji zweryfikowani moralnie, merytorycznie. A tu przychodzi człowiek i podpisuje dosłownie jedną kartkę z jednym zdaniem, wyrażam zgodę na kandydowanie do TK. Nikt się nie zapytał, czy jestem karny, nikt się nie zapytał, czy ja prawo skończyłem. No to nie może być sytuacja tego rodzaju, że wybierzemy do Trybunału szpiega, albo wybierzemy kogoś, kto nie skończył prawa, bo sobie kupił dyplom, prawda, na przykład, i później pan prezydent ma to ślubowanie przyjąć. Jakby była transparentna procedura, która jest od początku do końca ustawowo określona, to oczywiście panu prezydentowi by tej swobody luzu decyzyjnego zostało dużo mniej. Ale on dlatego ją w Konstytucji ma właśnie tak szeroko ujętą, żeby być tym bezpiecznikiem systemu, bo my nie możemy zostawić tej sytuacji tylko Sejmowi. No proszę pamiętać, że ten wybór marcowy to był wybór trzydniowy w zasadzie. To wszystko działo się w 3 dni. No tak nie powinno być w normalnym państwie. Ci kandydaci powinni być zaprezentowani, powinni podlegać ocenie publicznej, tak jak teraz podlega pan Sławomir Patyra tej ocenie
1: właśnie,
2: publicznej.
1: No właśnie, bo czas leci, a o tym mieliśmy przede wszystkim rozmawiać. Dlaczego, jeżeli są jakieś argumenty, pan Sławomir Patyra nie powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: To też nie mi ocenia, czy powinien, czy nie powinien. Pan prezydent, jeżeli podejmuje tę decyzję, to ja prosiłbym publicznie w tym momencie o to, żeby się zachował w sposób racjonalny i logiczny, żeby mi coś wytłumaczył. Bo z jednej strony, jeżeli wybrał pana Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to użył argumentacji tego rodzaju, że to był sędzia, który przeciwstawiał się uzurpacji w prokuraturze i temu nielegalnemu przejęciu prokuratury przez obecną władzę wykonawczą. To znaczy powiedział to, że on był w tym składzie 1 KZP 3/24, który określi, że do tej uzurpacji w prokuraturze krajowej doszło. I to było przekonujące dla pana prezydenta, ta postawa asertywna wobec władzy wykonawczej na to, żeby powołać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To jednocześnie teraz ma powołać do Trybunału Konstytucyjnego osobę, która napisała opinię prawną będącą podstawą do tej uzurpacji. Bo ja przypomnę, że pan Sławomir Patyra był jednym z tych opiniujących, którzy napisali tę ustawę. I do czego ja zmierzam? Jeżeli my mamy mieć poważne państwo, to prezydent, który jest organem poważnego państwa, powinien się zachować w sposób racjonalny i poważny. To znaczy, jeżeli on uważa, że jest uzurpacja w prokuraturze i to jest coś, co jest chlubne, jeżeli się temu przeciwstawiamy, no to pytanie, czy może jednocześnie mówić, że równie chlubne jest branie udziału w legalizacji tej uzurpacji. Pan Patyra sam mówi, że jego opinia to jest tylko coś, co było pomocnicze dla tych, którzy ją wykorzystali. Ale przypomnę, że pomocnictwo w prawie karnym jest karalne. I przypomnę, że z zawiadomienia Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość toczy się postępowanie, musi się teraz toczyć śledztwo, bo sąd nakazał jego wszczęcie, o grupę przestępczą Demokracja Walcząca. A jednym z elementów tej grupy przestępczej, działań tej grupy przestępczej było właśnie nielegalne przejęcie prokuratury i także sporządzenie 3 opinii prawnych, które to umożliwiały. Dlatego, że z tego materiału dowodowego wynika jasno, że są bardzo poważne wątpliwości co do dat sporządzenia tych opinii, co do zlecenia, zakresu tego zlecenia, te wszystkie rzeczy muszą być publicznie wyjaśnione. To nie może być sytuacji takiej, kiedy pan prezydent być może wziął te akta, ja te akta widziałem, no bo reprezentuję klub parlamentarny akurat w tej sprawie jako pokrzywdzonego, być może wziął te akta i może zobaczył to, co ja też zobaczyłem, że tam są rzeczy, które powinny być absolutnie wyjaśnione.
1: Przypomnijmy może słuchaczom, kiedy nastał ten rząd Donalda Tuska, to Adam Bodnar przez kilka tygodni respektował Dariusza Barskiego na stanowisku prokuratora krajowego i nawet 12 stycznia poprosił go, żeby skierował wniosek o nominację na tytuł prokuratora prokuratury krajowej Jacka Bilewicza, prawda? I tego samego dnia, kiedy zwrócił się do Dariusza Barskiego jako do prokuratora krajowego, to kilka godzin później powiedział, pan nie jest jednak prokuratorem krajowym, bo przepisy, na podstawie których pan powrócił bodajże chyba w 2022 roku ze stanu spoczynku, już nie obowiązywały, prawda? I powołał się właśnie na trzy opinie, to właśnie o jednej z nich pan mecenas wspomniał, właśnie pana Patyry, prawda? I zostały wtedy właśnie zostały skierowane zawiadomienia o przestępstwie, prawda? Tego przejęcia, tak? Tak chciałem po prostu przypomnieć te okoliczności, trochę to przybliżyć. Czy może pan też przypomnieć, bo to może warto przypomnieć, bo to o tym była wielokrotnie mowa, ale już dwa lata temu, na czym polegała ta argumentacja, dlaczego rzekomo Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym?
2: No ona miała polegać na tym, że przepisy, na podstawie których wrócił pan Dariusz Barski ze stanu spoczynku, miały mieć charakter epizodyczny i czasowy i nie były wiążące w momencie, kiedy składał oświadczenie woli o powrocie. Co jest bzdurą z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli mamy do czynienia z przepisami epizodycznymi czy czasowymi, to takie przepisy są usuwane z dziennika ustaw. To znaczy taki przepis działa przez chwilę, jest czas jego działania i on później w dzienniku ustaw, jego nie ma. Można go podejrzeć tylko w wersjach archiwalnych aktu normatywnego. A on jest cały czas. Mało tego, w sprawie Dariusza Barskiego, oprócz tego, że wydał Sąd Najwyższy, to przypomnę, że w przypadku pani Bogusławy Zapaśnik, Sąd Apelacyjny w Szczecinie w składzie tzw. paleosędziów wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że Barbara Zapaśnik nie mogła wrócić ze stanu spoczynku, ale Dariusz Barski jak najbardziej. My mamy orzeczenie też innego sądu, o czym się kompletnie zapomina. Mhm. Mało tego, mamy chyba trzy orzeczenia NSA, które stwierdzają, że to nie są przepisy epizodyczne i wcale nie wypadły z obrotu prawnego, tak, tylko są wiążące i dalej obowiązują. Mało tego, mamy do czynienia z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Dariusza Barskiego, który wygrał swoją skargę konstytucyjną w tym przedmiocie, że jest prokuratorem krajowym. Orzeczenie nieopublikowane, niewykonane, zabezpieczenie, które tam zostało wydane przez Trybunał, także nieopublikowane, niewydane, ale fakt jest taki, że takie orzeczenie zapadło. Dalej, mamy do czynienia, proszę Państwa, z sytuacją taką, że zapadły trzy opinie, także kontrowe. I to wcale nie osób, które są kojarzone z Prawem i Sprawiedliwością, bo to jedną wydał profesor Postulski, który był bardzo mocnym krytykiem PiS-u w czasach, kiedy on rządził. Jedną wydała pani profesor Łabno i jedną wydał pan profesor Ryszard Piotrowski. Wszystkie te opinie są bardzo mocno krytyczne wobec osób, które były bardzo mocno krytyczne wobec zmian, które wprowadzał na przykład PiS, a tutaj wskazywały, że żadnej możliwości odwołania Dariusza Barskiego nie było. Mało tego, ja reprezentowałem Stowarzyszenie Ad Vocem i Stowarzyszenie Sędziowie RP w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie 1 KZP 6 i 7 na 2024, gdzie orzekali sędziowie Kozielewicz, Laskowski i Matras, którzy nie stwierdzili, że Korneluk albo Bilewicz są prokuratorami krajowymi. Oni odmówili podjęcia uchwały w tym przedmiocie, dlatego że nie da się obronić tego, co pan wspomniał, że Adam Bodnar tego samego dnia twierdzi, że Dariusz Barski jest prokuratorem krajowym i prosi o powołanie Bilewicza i jednocześnie tego samego dnia nie jest prokuratorem krajowym, bo nie wrócił ze stanu spoczynku. No takiej aberracji Sąd Najwyższy nie przyjął. Mało tego, w tym postępowaniu przed Sądem Najwyższym prokuratura krajowa wprowadzała w błąd Sąd Najwyższy, dlatego że tam jest taka uchwała, na którą się Korneluk powołuje, że jest tak zwana milcząca zgoda. Problem jest tylko taki, że w przypadku odwołania Jacka Bilewicza nikt się do pana prezydenta nie zgłosił z wnioskiem o odwołanie Dariusza Barskiego. Jeżeli nikt się nie zgłosił z odwołaniem Dariusza Barskiego, to nie mógł prezydent wyrazić milczącej zgody, bo nikt go o to nie pytał. Organ może wyrazić milczącą zgodę, jak się go najpierw zapytamy. Po drugie, mamy do czynienia z prawem administracyjnym. I może ktoś tego nie łapie, ale w prawie administracyjnym jest tak, że jeżeli mamy jakąś decyzję administracyjną, i ona jest pierwsza, a taką decyzję administracyjną niewyeliminowaną z obrotu ma Dariusz Barski od premiera Morawieckiego, że jest prokuratorem krajowym i ona jest w obrocie, bo nikt jej nie wyeliminował z obrotu, to każda inna decyzja, że ktoś jest prokuratorem krajowym, jest z mocy prawa nieważna, bo w prawie administracyjnym mamy nieważność decyzji. I to nie jest tak jak w sądach, że trzeba coś stwierdzić. Nie, tam jest nieważność z mocy przepisu. I tak naprawdę wszystkie decyzje Korneluka, Bilewicza o tym, że są prokuratorami krajowymi, PO prokuratora krajowego, one są nieważne z mocy prawa, bo jest pierwsza, wcześniejsza decyzja dotycząca.
1: Ja byłem wtedy w Sądzie Najwyższym, pamiętam, że sędzia, chyba sędzia Laskowski, taką śmieszną konstrukcję intelektualną zastosował, bo on odniósł to do Jacka Bilewicza, tak, i powiedział, że skoro żaden sąd administracyjny nie wypowiedział się negatywnie o Jacku Bilewiczu, to znaczy, że on jest pełniącym obowiązki prokuratora krajowego. Zapomniał tylko właśnie, że wcześniej był Dariusz Barski, już jakoś tu mu zabrakło konsekwencji. Także to było.
2: No tak, ale to wynika z niezrozumienia prawa administracyjnego, także w administracyjnym jest trochę inaczej. Tak, to nie funkcjonuje.
1: Ja myślę, panie mecenasie, że to akurat z czegoś innego tam wynika. Chyba serce pana sędziego nie pozwalało stwierdzić. Aż mi się nie chce wierzyć, żeby miał takie jakieś braki w podstawie, nawet logiki tutaj wręcz, bo to już nie jest kwestia prawna, tylko po prostu czysta logika. Mamy jeszcze 4 minuty, czyli bardzo niedużo. Mieliśmy jeszcze porozmawiać o Europejskim Trybunale Praw Człowieka. To ja bym tak może na szybko takie pytanie sformułował ogólne. Czy nam jako Polsce w ogóle opłaca się być jeszcze sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? Bo dużo złego jednak Europejski Trybunał Praw Człowieka narobił w Polsce w tym kwestionowaniu statusu sędziów, czy w każdym razie jakoś dokładaniu do pieca, tak? Bo to jest spór o to, czy on zakwestionował status sędziów. Pan, z tego co wiem, chyba nie uważa, żeby zakwestionował status sędziów, no ale niewątpliwie podlał benzyny do tego sporu. I to jest moje pytanie, czy w ogóle my mamy, czy bilans jest pozytywny, czy negatywny dla pozostawania w tym systemie ETPC i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?
2: Ja powiem tak, jeżeli byśmy nie wzięli pod uwagę ostatnich lat, nie wiem, 10 pracy Trybunału i tego, że bardzo dużą przewagę w składzie Trybunału uzyskali sędziowie, powiedzmy, liberalno-lewicowi, to ten bilans jest korzystny. Ale jeżeli popatrzymy na ten ostatni okres, gdzie ideologia wzięła górę nad prawem, to ten bilans przestanie być korzystny, ale to będzie ze szkodą dla Trybunału Europejskiego. To zjawisko najbardziej widać na przykładzie migracji, gdzie tak naprawdę zaczęto migrantów mielić z uchodźcami, zaczęto naciągać tą rzeczywistość do granic absurdu wręcz. I w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której w Kiszyniowie powstała taka deklaracja szefów państw wobec orzecznictwa Rady Europy, ale przecież tak naprawdę będzie wpływać na orzecznictwo także organów unijnych w zakresie migracji. To jest powód, dla którego Brytyjczycy rozważają wyjście z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To jest powód, dla którego Dania się także nad tym zastanawia. A my się zastanawiamy troszeczkę w innych aspektach, ale znowu dokładnie w tym samym zakresie, to znaczy upolitykizowania orzecznictwa. Bo jeżeli mamy sytuację taką, że mamy sprawy, nie wiem, dotyczące sprzeciwu sumienia pielęgniarek, to Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, że nie ma w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawa do służby publicznej. Jak cię ktoś nie zatrudnia z powodów ideologicznych, bo ty korzystasz ze sprzeciwu sumienia, to może to zrobić, ale jeżeli orzekał w przypadku polskich asesorów i tego, że asesorzy nie zostali powołani przez Lecha Kaczyńskiego, to stwierdził, że daje ochronę prawu do służby publicznej. No jak ktoś pisze takie rzeczy na serio w jednym i drugim orzeczeniu, dość niedługiej korelacji czasowej, no to każdy zakłada, że mamy do czynienia z instrumentalnym traktowaniem konwencji i prawa. A każdy organ, który działa w ten sposób, pozbawia się autorytetu. Organy jak trybunały działają, czy Sąd Najwyższy, w ogóle sądy, działają w oparciu o autorytet. I dlatego kolegialność i jakby rozbieżność poglądów sędziów zawsze jest korzyścią dla takich organów. Bo jeżeli one właśnie robią w taki sposób jak tutaj, no to tego autorytetu się pozbawiają i ludzie przestaną takie instrumenty wierzyć. No jeżeli ETPC takie orzecznictwo wydaje, które no jest bardzo łatwe do zaatakowania od strony merytorycznej i publicystycznej i każdej innej przez to później, no to robi to kosztem własnego autorytetu. Autorytet buduje się latami, traci się go w dzień, więc tego trzeba mieć po prostu
1: świadomość. A czy ta deklaracja kiszyniowska jest jakimś światełkiem w tunelu w tą dobrą stronę?
2: No trudno powiedzieć. No pytanie, czy sędziowie w ETPC i w TSUE się opamiętają, czy się nie opamiętają.
1: Bo ona dotyczy migracji, tak? I takiego jednak postawienia tamy, tak? Wchodzeniu z buciorami, powiem tak nieładnie, w kompetencje
2: państwa. Wchodzeniu tam, gdzie nikt nigdy władzy kompetencji sędziom nie oddał. to tu leży problem. I to bardzo mocno dotknęło funkcjonowanie państw. I takich przypadków można mnożyć więcej. No, trzeba rozumieć, jakie, gdzie się ma kompetencje. Niestety sędziowie mają taką tendencję do budowania sędziokracji, to znaczy tego, że to oni są w ramach władz i trójpodziału władzy ostatecznym głosem w każdej sprawie. A tak nie jest. Bo tak naprawdę władza ustawodawcza powinna mieć ostateczny głos w każdej sprawie, bo pochodzi bezpośrednio od suwerena. A sędziowie powinni stosować prawo takim, jakie ono jest. A tymczasem sędziowie sobie budują takie prawo, uzurpują sobie takie prawo do normatywnej kształtowania norm, do kreowania prawa, do pokazywania, że prawo jest takie, że dodajemy sobie coś. Tak robić nie wolno. I oczywiście mechanizm Europejskiej Konwencji Praw Człowieka temu sprzyja, no, ale tu powinni sędziowie to rozumieć i sami się ograniczać, a poszli właśnie w zupełnie innym, przeciwnym kierunku, no, kosztem tego autorytetu.
1: Ja niestety też muszę ograniczyć naszą rozmowę, bo patrzę na zegar już jest pół minuty po 18, także program się skończył. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan mecenas Michał Skwarzyński. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo.
0: Brawo, dajnia.

0: Autopromocja.
1: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
0: To była autopromocja.
2: Słuchacie Radia Wnet.

0: Studio Ostoja.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Studio Ostoja, jak co tydzień, poniedziałek, minęła godzina już 18. Dziś mamy znowuż gościa i naszym gościem jest Artur z Greenleaf Farm i Agropartyka. Dobrze mówię, Arturze?
2: No, Filipie, ale ogólnie
1: Filipie,
2: dobrze.
1: Filipie, przepraszam. Byłem przekonany, że Artur. Nie wiem czemu.
2: Nie mam problemu.
1: Napisałem Filip, a potem sprawdzałem i wyszło mi, że Artur. Nie wiem czemu. No dobrze, to Filip zgadza się w takim razie z tym, co sobie zapisałem. Jak tam u was? Sezon w pełni?
2: Tak, jak najbardziej. Teraz w tym tygodniu wydajemy 8. paczkę, czyli jedna trzecia sezonu prawie na boku. Tak, wydaje mi się, że wszystko jest ok, w miarę pod kontrolą. Czyli... Także bez jakichś większych potknięć.
1: Okej. Nie było żadnych zaskoczeń, a pogoda ani natura nie zrobiła wam jakichś psikusów w tym roku?
2: No zawsze coś się dzieje nieoczekiwanego, natomiast nic ponad normę.
1: Okej. No dobra, to przejdźmy w takim razie już do sedna naszej rozmowy, a porozmawiamy trochę dzisiaj o rolnictwie regeneracyjnym, porozmawiamy trochę o waszym modelu sprzedażowym, porozmawiamy też o twojej drodze do rolnictwa i o tym, jak tą wiedzę zdobywałeś i gdzie ją warto zdobywać. Więc zacznijmy od początku. No, jak wyglądała twoja droga do rolnictwa?
2: Okej. Moja droga do rolnictwa, no taki jakby prozaicznie, bo jesteśmy wychowani jako leśnicy tak naprawdę. Mój dziadek prowadził szkółkę drzew i krzewów leśnych, także od najmłodszych lat gdzieś tutaj wokół tej szkółki krążyliśmy z moim bratem. Mhm. Później czas studiów, gdzie też już wybraliśmy jak gdyby taki kierunek typowo rolniczy. No ja jestem w tym momencie magistrem, inżynierem techniki rolniczej i leśnej, czyli gdzieś tam próba połączenia jak gdyby tego leśnictwa z rolnictwem gdzieś już tam wcześniej funkcjonowała u mnie. Natomiast rolnikiem się czułem zawsze, leśnikiem się czułem zawsze, czyli ta nasza przygoda z agroleśnictwem, jakąś tam bardziej rozbudowaną agroekologią praktycznie zaczęła się już przed naszą edukacją. A stricte gospodarstwo rozpoczęliśmy, pierwsze próby naszego takiego samodzielnego gospodarzenia na mojej dziadowiznie, to był rok 2014. No i mówię, przez kilka różnych modeli gospodarstwa robimy to, co robimy teraz, także jest to 12 rok naszej takiej samodzielnej działalności tutaj.
1: Okej, czyli 12 lat, czy już ponad dekada i jak co musiałeś zmienić i czego musiałeś się nauczyć, żeby dojść do tego miejsca, w którym jesteś?
2: Kurczę, no praktycznie na pewno musiałem się oduczyć dużo rzeczy. Także to nasze pierwsze gospodarstwo, kiedy próbowaliśmy, znaczy pierwsze gospodarstwo, no pierwsza próba samodzielnego gospodarzenia.
1: Pierwsza odsłona po prostu, tak?
2: Pierwsza odsłona. Jak to mówią, to też jest w Wielkopolsce, czy w takim slangu rolniczym mówi się o tym, że mamy hektarów na tyle dużo, żeby nie umrzeć, ale za mało, żeby dobrze żyć. Okay. Bo to gospodarstwo rozpoczęliśmy na 13, no wcześniej, bo troszkę mniej tam, ale przyjmijmy, że teraz jest to i było to 13 hektarów. Natomiast są to grunty wymagające no dużej wiedzy, no szóstki klasy, tak, ziemie takie typowo leśne, tutaj nasze rejony Wielkopolski, no to tutaj klasa czwarta to jest rzeczywiście już ziemia jak gdyby uznawana za bardzo produktywną, także gdzieś tutaj były te wyzwania i w tym początkowym okresie my próbowaliśmy na tym gospodarstwie wywrzeć nasz pomysł, a nie za bardzo się oprzeć na tym, co to gospodarstwo może nam dać, tylko gdzieś jakimś takim szablonem próbowaliśmy iść i to pierwsze gospodarstwo bardzo szybko odkryło naszą niewiedzę, jeżeli chodzi i o podejście biznesowe, i o podejście jakieś w ogóle strategiczne do prowadzenia gospodarstwa. i musieliśmy wrócić na 3, prawie 4 lata do pracy poza gospodarstwem. No i to te 4 lata, kiedy pracowaliśmy i dla siebie, i dla kogoś, no bardzo dużo nas nauczyły, szczególnie podchodzenia do wydajności, szczególnie podchodzenia do takich szczegółowego obliczania, czy to biznesplanów, czy produkcji, czy w ogóle jakichś możliwości naszych mentalnych do prowadzenia działalności. Także po tych 4 latach takiego ostrego, że tak powiem, nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa, ale takiego ostrej pracy.
1: Ale i edukacji, tak? Ostrej pracy i
2: edukacji. Ale edukacji, tak, tak. Ale powiem szczerze, że ta edukacja jakoś dla nas to była zawsze taką pasją, że my to nigdy nie odbierałem tego w sensie, zawsze było to w sensie super przyjemności. Okay. Jak zaczęliśmy w ogóle jakąś przygodę z rolnictwem regeneratywnym, czy tak jak ty mówisz, regeneracyjnym, jak zwał, tak zwał, to jest zawsze jak gdyby czarna dziura, która jak gdyby ja nie chcę za bardzo, żeby się kończyła, tak?
1: Okay.
2: Także to jest nie w ramach jakiegoś wyzwania, tylko raczej przyjemności. I po tych 4 latach już zupełnie innym bagażem doświadczeń, zupełnie innym podejściem, no zrezygnowaliśmy z dodatkowego źródła utrzymania i już od tamtej pory jesteśmy sobie panem i to jest coś, co najbardziej cenimy, właśnie tą całkowitą niezależność.
1: Czy jesteście już od 8 lat w tej nowej odsłonie, tak?
2: Można powiedzieć, że tak. Chociaż ci muszę powiedzieć, że ten taki timeline w tym zakresie, ja się zawsze w tym gubię. Ja bym musiał wiesz, po prostu gdzieś spojrzeć, coś przejrzeć, wiesz, jak gdyby...
1: Zdjęcie z podpisem najlepiej, dokładnie.
2: Tak. Jak gdyby to by trzeba było tego, ale ci powiem, że to w ogóle nie jest czas dla nas na jakieś rozmyślanie, jakieś przeszłości, o czymś. Jedziemy do przodu i się będziemy patrzeć do tyłu, wiesz, jak już nie będziemy mieli siły tego robić.
1: Nie, do tyłu to trzeba chyba tylko patrzeć i wyciągać wnioski ze swoich błędów, żeby ich znowu już nie popełniać i szukać, że tak powiem, optymalizacji, a tak naprawdę, tak jak mówisz, trzeba patrzeć do przodu, przed siebie, planować, snuć pomysły i realizować marzenia, które chce się na tych naszych gospodarstwach spełniać. Powiedz mi, czym zajmuje się Greenleaf Farm i Agropartyka, tak? Bo są dwa takie człony, tak jak przeczytałem u ciebie, że rozróżniacie dwa różne człony. Jakie są główne założenia tej waszej działalności? Czym się zajmujecie? Jak to można podzielić?
2: Głównym naszą jak gdyby bazą, matką życiową jest nasze gospodarstwo z angielskojęzycznie właśnie Greenleaf, ale nie wiem już teraz naprawdę czemu to jest angielskojęzyczna nazwa, ale 12 lat tak przyjęliśmy temu i już tak zostało, ono już się przyjęło. I to jest po prostu małoskalowe gospodarstwo rodzinne, gdzie te 8 lat temu, czy obraliśmy jak gdyby taki model, który jak najszybciej jest w stanie dowozić jakość życia, o którą nam chodzi po prostu.
1: Jasne.
2: Także na dzień dzisiejszy jest to uprawa warzyw w takim systemie market gardening, czyli na polskie można by to powiedzieć, że to jest bardzo intensywna uprawa warzyw na permanentnych łożach, tak? Czyli nie bez zmiany kwaterunku tych warzyw i tak dalej, także intensywna uprawa warzyw na małym areale, to jest taki główny motor naszego gospodarstwa. Dodatkowo hodujemy brojlerki na pastwiskach, to też jest taki, kolejna, przyjmijmy, co najmniej 1/3 motoru finansowego. Dalej są kury nieśne, też w takim systemie na pastwiskach. No i w tym roku zaczynamy budowę naszego stada przeżuwaczy. Także 5 jałóweczek się pojawiło na gospodarstwie i to już jest nasze takie najmłodsze dziecko i czekamy na rozwój tutaj tych przedsięwzięć.
1: Okay.
2: Czy to by było gospodarstwo? Kolejną naszą działalnością jest właśnie działalność Agropartyka. I to jest już działalność typowo szkoleniowo-doradcza. Ogólnie Agropartyka zostało założone tak naprawdę jako nie chcę tu z jakichś nadmiernie wybujałych słów użyć, ale jako biuro projektowe związane z wprowadzaniem systemów rolnoleśnych za drzewiem śródpolnych. Natomiast tutaj szybko bardzo na gospodarstwie zorientowaliśmy się, że tu jest bardzo duża potrzeba edukacji w małoskalowym rolnictwie regeneratywnym i tu jest bardzo duże zainteresowanie młodych gospodarstw czy gospodarstw, które się borykają z problemami takimi restrukturyzacyjnymi, jakimiś zmianami pokoleniowymi, chęcią uniezależnienia się od zewnętrznych środków do produkcji i tak dalej. Także agropartyka, ta nasza, jak gdyby portfolio naszych możliwości się dosyć mocno rozrosło. Natomiast stricte korem takim gospodarstwa jest po prostu planowanie krajobrazu gospodarstw, no ale teraz wchodzi do tego jeszcze dosyć mocna ekonomia i jak gdyby dobór praktyk regeneratywnych, bo widać, że z tym jest cały czas w Polsce bardzo duży, jakby, może nie problem, ale w ogóle niedostrzeganie potencjału.
1: Brak świadomości całkowity, zwłaszcza rolników, którzy są już od dawna, oni jakoś nie pochylają się, tu się z tą zgodzę, że dużo ciekawszą grupą docelową są ludzie, którzy albo chcą przejąć gospodarstwa, albo chcą zacząć wejść w ogóle w rolnictwo, ci mają jakoś te głowy bardziej otwarte, a najtrudniej w sumie z mojej perspektywy, bo ja też dużo w tych szkoleniach robię, to no, nasze sukcesy z rolnikami, którzy już są tacy mocno zakorzenieni na swoich gospodarstwach, są znikome, natomiast z ludźmi, którzy wchodzą do rolnictwa i szukają właśnie tego lepszego modelu, dużo łatwiej się dogadać. Czy nie wiem, czy podobne macie odczucie?
2: Znaczy się tak, no to jest to bardzo istotny problem tego wszystkiego. Wiesz, no my możemy pracować tylko z tym kimś, który chce z nami pracować, tak? No, nie jestem w stanie, wiesz, wywrzeć na kimś, że to, co ja robię, jest lepsze, czy jakieś bardziej mądre, każdy ma jakąś swoją ścieżkę. Natomiast...
1: No ale macie, przecież bo widziałem nawet właśnie na Facebooku, że ODR-y też was odwiedzają, tak? A ODR-y to się równa grupy rolnicze.
2: Tak, to zainteresowanie jest, natomiast to zainteresowanie nie jest oddolne, to nie jest pierwotne zainteresowanie. Zgadza to się. Zainteresowanie wynika z tego, że gdzieś w jakichś dotacjach unijnych pojawia się słowo rolnictwo regeneratywne, gdzieś się pojawia słowo zadrzewienie, gdzieś
1: ekologia,
2: się pojawia...
1: Ekologia, inne rzeczy tego typu, dokładnie.
2: Ekologia, tak. I takie jednostki po prostu próbują znaleźć kogoś, kto jest bezpośrednio w stanie odpowiedzieć na ich doraźne potrzeby. No ale nie chcę być też jak gdyby niesprawiedliwy, bo jest też bardzo duże, jest spore grono świadomych jak gdyby doradców nawet z takich instytucji państwowych, którzy kojarzą temat, są bardzo zaawansowani, są świetni w tym, co robią. Natomiast tutaj mają problemy z jakimiś takimi realnymi przykładami, tak? Jak to tak naprawdę może w Polsce wyglądać, ta specyfika naszej gospodarki, marsz, który jesteśmy w stanie wygenerować, jest dużo inna niż gospodarstw zachodnich, tak? Musimy się opierać na jakichś modelach finansowych bardziej naszych niż gdzieś tam przeczytanych czy obejrzanych. I tu jest to, także wiedza jest ogólnie i teraz po ostatnich wizytacjach, na przykład w tym roku mieliśmy dwie osoby z takiego wyższej półki, że tak powiem, doradztwa ogólnego naszego państwowego i to są osoby super jak gdyby inteligentne, świadome i które mają wszelkie możliwości do tego, żeby jakąś konkretną transformację przeprowadzać. Natomiast ten ruch taki oddolny, rolniczy jest, tak jak mówiłeś, jeszcze bardzo młody, nie? I tutaj jeszcze dużo czasu przed nami.
1: No ja to muszę potwierdzić, bo powiem ci, że z 500 rolników, które braliśmy udział dwa lata temu w takim programie, byliśmy jako gospodarstwo pokazowe, ekologiczne, regeneratywne i właśnie realizowaliśmy w ramach dotacji unijnej dla ODR-u Warmii i Mazury Olsztyńskiego, gdzie rzeczywiście doradcy i osoby organizujące i odpowiadające były no, dobrze przygotowane i świadome i chętne, że tak powiem, do zdobycia tej wiedzy i poszerzenia swojego światopoglądu, no to niestety rolnicy, których zaprosili, no to po tych 500 osobach, które odwiedziły nasze gospodarstwo, to tam jedna się kiedyś odezwała, że coś by chciała w tym kierunku dalej robić. Za to po tych własnych naszych biotechach i innych, no ten odzew, jeżeli przyjadą ludzie, którzy szukają i naprawdę chcą, no to jest no, 70-80%, więc ja to widzę na własnej skórze i głównie są to ludzie, którzy dopiero chcą, albo chcą powrócić, czyli właśnie tak jak mówisz, myślą o wymianie pokoleń, albo są to osoby w ogóle z zewnątrz, które po prostu interesują się rolnictwem jako gałęzią, do której chcieliby wejść. Więc no, ja mam takie odczucia i też mi było trochę, powiem ci, przykro i smutno, że tylu tym rolnikom to pokazaliśmy. Oni głównie narzekali, ale zmian wprowadzać nie chcieli.
2: No jest to ciężkie, zresztą wiesz, ten taki, no mówię, ta świadomość, znaczy kurczę, ja nie chcę znowu, żeby tu wyszło, zawsze staram się, żeby to nie wychodziło, że ja na cokolwiek mówię źle o rolniku konwencjonalnym, bo rolnik konwencjonalny to jest po prostu turbo trudne zadanie i naprawdę wymaga bycia we wielu butach jednocześnie, w wielu funkcjach.
1: Pełna tak zgoda, pełna zgoda. Tak, ja też mam ogromny szacunek do nich, trudne. Jak najbardziej. Natomiast mnie dziwi po prostu, bo model dzisiejszy ekonomiczny utrudnia jeszcze bardziej bycie rolnikiem konwencjonalnym.
2: Znaczy, wiesz co, tak naprawdę mamy dużo znajomych rolników, tak, ludzi, którzy nam pomagają i tak dalej, to tak naprawdę te gospodarstwa sobie cały czas fajnie radzą, tak, no, jeżeli mają jakieś modele, mówię, przyjęło się to takie, że rolnik zawsze narzeka i tak, i to jest pewna też taka forma samoobrony cały czas, tak, żeby nie dać sobie tam wchodzić na głowę, czy to urzędnikom, czy to agencji i tak dalej, także z pewnej strony rozumiem to. Natomiast w naszym rejonie Wielkopolski, przynajmniej oczywiście, no mówi się o tym, że 70% gospodarstw tak jest bardzo słabe, rolnicy sami o sobie mówią, że są w bardzo słabej lub wręcz tragicznej sytuacji finansowej. Natomiast na drogach tak tego nie widać jeszcze, tak? No jeszcze.
1: Jeszcze jakoś spinają, no, dokładnie, jeszcze jakoś spinają.
2: Jeszcze to wszystko jakoś, szczególnie jeżeli jest młode pokolenie, mamy tutaj przykłady z naszych tutaj znajomych, że jest to młode pokolenie, które rzeczywiście non-stop pracuje, non-stop szarpie i jest zadowolone ze swojego gospodarstwa, natomiast to jest obkupione cały czas potężną ilością godzin, które sobie ludzie nie wyobrażają, ile to trzeba po prostu przekombinować, żeby na tych niskich marżach to się wszystko spinało, nie?
1: No zgadzam się z tobą, więc czy małe gospodarstwo tak naprawdę, no takie jak twoje, moje już jest małe, ale średnie, ma przewagę we wdrażaniu metod regeneracyjnych czy ekologicznych?
2: Znaczy wiesz, no ciężko mi powiedzieć, czy ma jakąś przewagę. Z tego aspektu bym powiedział, że raczej nie. Ponieważ takie dobrze docięte gospodarstwo konwencjonalne z niezawalone kredytami pod korek jest w stanie przeprowadzać, wiesz, szereg praktyk na potężną skalę, tak? Mhm. A nawet jest w stanie jak gdyby gdzieś modelować tak zwane, wiesz, poletka doświadczalne, przyjmijmy, które gdzieś tą wiedzę bardzo szybko w sposób bezpieczny jest w stanie pozyskiwać i dla siebie te doświadczenia robić. Także raczej zależy wszystko od kontekstu, szczególnie tej bazy finansowej podstawowej, nie? Ale dla małego gospodarstwa z kolei wydaje mi się, że to rolnictwo regeneracyjne i sprzedaż bezpośrednia to jest taka już w tym momencie najbardziej oczywista droga na budowanie jakiejkolwiek opłacalności. Natomiast wszystko inne to praktycznie jest wysokotechnologiczne gospodarstwo, tak? Gdzie mamy pełno tuneli, gdzie mamy jakieś systemy nawodnieniowe, gdzie mamy fertygację, gdzie mamy tego i trzepiemy maliny, truskawki, tak? Jakieś ogórki i tak dalej w produkcji masowej, konwencjonalnej z jakimś bardzo dużym obciążeniem kapitałowym i technologicznym. No to jest jedyna druga droga mi się wydaje, nie?
1: No tutaj tak się z tobą zgodzę jak najbardziej, że tak, że jest to też na wysokim ryzyku ekonomicznym niestety, więc o taką przewagę mi chodziło tak naprawdę, czyli o to, że zwłaszcza dla osób, które zaczynają, tak, że dziś rolnictwo regeneracyjne, tak jak powiedziałeś, że to jest zwłaszcza dla małych gospodarstw, a nie mamy co się łudzić, że większość osób, które wchodzi do rolnictwa i zaczyna dzisiaj, no to mało kogo stać na to, żeby od razu kupić 100 czy 200 czy 500 hektarów ziemi, więc siłą siłą rzeczy te gospodarstwa nowe, które powstają, są to w większości małe gospodarstwa, zwłaszcza te tworzone przez pasjonatów, przez ludzi, którzy no, mają jakąś pasję w życiu i chcą coś zmienić, i, czy swój styl życia, czy podejście, czy kwestie żywieniowe, zdrowotne i tak dalej. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że tutaj to dobrze zauważyłeś, a te gospodarstwa takie wysoko rozwinięte i technologicznie zaawansowane, no to dziś to albo koncerny mogą to zakładać, no albo zazwyczaj to dzieje się w tych rodzinach rolniczych, które mają już tą ziemię, prawda? Które już mają te doświadczenia, najczęściej wielopokoleniowe, i te gospodarstwa są rozwijane przez dłuższy czas. Dobra, no to przejdźmy teraz do następnego pytania. Czy jak byś rozwinął hasło rolnictwo regeneracyjne? Ty mówisz regeneratywne, ja akurat tu też właśnie zaznaczę, że według języka polskiego to jest regeneracyjne, natomiast przez to, że na świecie mówi się regenerative i regenerative, i się też po polsku przyjęło, że regeneratywne, no ale tu słownik mówi, że powinniśmy używać regeneracyjne. Więc powiedz mi, co dla ciebie to oznacza w praktyce?
2: Dla mnie w praktyce tak naprawdę oznacza to gospodarstwo, które z roku na rok zwiększa swój potencjał produkcyjny, minimalizując dopływ środków do produkcji spoza gospodarstwa. Okay. Po prostu. Jak gdyby to mi się wydaje taką najbardziej ogólną i najbardziej adekwatną, przynajmniej dla mnie, wizją, bo próbuję się teraz jak gdyby to rolnictwo regeneratywne czy regeneracyjne przypisać do jakiegoś punktu ilości praktyk, którą ktoś wykonuje, albo jakieś w ogóle, że takie praktyki muszą być na tym gospodarstwie wykonywane, żeby ono było regeneracyjne, albo coś takiego. No dla mnie to jest takie upraszczanie tematu i w ogóle spłycanie całego tego możliwości w ogóle pojmowania gospodarki czy funkcjonowania gospodarstwa do jakichś praktyk. To mi się wydaje bardzo błędne i krótkofalowe. Natomiast dla mnie kluczowe jest właśnie cały czas wzrost mierzalnych potencjałów gospodarstwa przy

0: o tak byśmy to nazwali. Powiedz mi w takim razie, jakie są dla ciebie najważniejsze zasady regeneracji gleby? Czym to jest dla ciebie jakby, jakie praktyki twoim zdaniem mają naprawdę istotne znaczenie? Żeby rozwinąć trochę, co już powiedziałeś, tak? Czyli na pewno zamknięcie tego obiegu, ale no bardziej szczegółowo, jakbyś mógł o tym opowiedzieć.
1: No, tych praktyk jest tyle, że jak gdyby każdy gospodarz, najważniejsze wydaje mi się, nie jestem w stanie powiedzieć komuś, żeby, no jest na naszym przykładzie to jest oczywiście jak gdyby wykorzystanie kompostów, tak, chociażby, tak,
0: czy produkcja kompostu w ogóle, prawda?
1: Własna produkcja kompostów, tak, czy rotacja zwierząt, tak, to są takie tematy, które dla nas są naszym najlepszym narzędziem. Natomiast w przypadku, że miałbym to powiedzieć na jakimkolwiek gospodarstwie innym, to jest tyle kwestii do odpowiedzenia sobie.
0: Nie, ja ci pytam ciebie, wiesz, nie pytam o inne gospodarstwo. Konkretnie dla ciebie, w twoim gospodarstwie dla ciebie.
1: Okej. No to dla nas zdecydowanie cały czas budowa tej wewnętrznej sieci pokarmowej gleby, tak? Przez dostarczanie bardzo dużej ilości wysokiej jakości biomasy. No u nas to się opiera właśnie na kompostowaniu w różnych formach kompostowania, wykorzystywaniu tych kompostów przy uprawie warzyw, rotacja zwierząt, tak, teraz nareszcie po tych 8 latach oczekiwań jesteśmy w stanie przeprowadzać tą taką prawdziwą rotację gatunek za gatunkiem, za uprawą. Także w końcu dochodzimy do tego modelu takiego wędrownego prawdziwie. Także to jest też dla nas bardzo istotne. No i kolejny cały ten fundament agroekologiczny, tak, czyli zadrzewienia, to jest coś, z czym my tak naprawdę żyjemy i z pewnego względu dla mnie sama agroekologia powierzchni gospodarstwa jest bardziej istotna niż chociażby jakaś ekologia w uprawie, tak. Stworzenie fundamentu agroekologicznego, środowiska i bioróżnorodności ogólnej bardzo szybko się przekłada na samą presję szkodników, nie wiem, erozję wieczną, ilość nadmiernego ciepła i tak dalej, uciekanie wilgoci, odparowywanie. Także dla mnie takim najważniejszym aspektem i najważniejszym modelem dla gospodarstwa jest budowanie jak gdyby ogólnego różnorodności środowiskowej, że tak powiem, nie?
0: Okej. Okay. A czy też takie pytanie uzupełniające w sumie trochę, czy jesteście gospodarstwem całorocznym czy sezonowym?
1: Można powiedzieć, że jesteśmy gospodarstwem sezonowym, no bo nasz sezon sprzedaży, sprzedajemy produkty tylko, to znaczy jajka, tak, jajka zostają na cały rok, no teraz będziemy jeszcze prawdopodobnie, no nie w tym roku jeszcze, ale w przyszłym roku, gdzieś na jesieni będzie coś wołowina, także tą sprzedaż wołowiny będzie się odbywała w jesień, zima, a jajeczka, natomiast jak do tej pory gospodarstwo pracuje tylko 8 miesięcy w roku, nie?
0: Okej, czyli macie 4 miesiące przerwy tak naprawdę w roku, kiedy tych działań jest dużo mniej.
1: To znaczy, no, od 2 lat można by powiedzieć, że tu nie bardzo się to zmienia, bo większość tych naszych projektów, większość naszych doradztwa jest przerzucane na listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. I tu jeździmy sporo po Polsce, jeździmy sporo po gospodarstwach, także może nie, że stricte pracujemy na swoim gospodarstwie, ale pracujemy na gospodarstwie tylko, że czyimś, nie?
0: Okej. Czyli wtedy jest czas waszego doradztwa, tak?
1: Tak, zdecydowanie. I to jest też fajnie, bo to większość takich gospodarstw, które są zainteresowane naszymi usługami, też mają wtedy zwolnienie, też zaczynają myśleć o restrukturyzacjach, zaczynają myśleć o nowych pomysłach i wtedy no, też jesteśmy my w stanie ci tam wejść w ten proces i pomagać.
0: Okej, to jak wygląda sezon pracy u was, czyli od wczesnej wiosny do późnej jesieni? Od czego zaczynacie, na czym kończycie?
1: Znaczy słuchaj, zawsze zaczynamy na Excelu i kończymy na Excelu. To jest najważniejsze narzędzie na gospodarstwie. Także najpierw zaczynamy od pomysłu na to, co robimy w danym roku, bo staramy się w ramach tej naszej strategii zintegrowanego podejmowania decyzji zawsze poddawać wątpliwość, czy to, co robimy na gospodarstwie,

0: z tym, co dalej chcemy robić. No ale jak gdyby nie ukrywając, te modele mamy dobrane dość rzetelnie, tak, także cały czas robimy tą samą formę produkcji, jedynie dodajemy z roku na rok coś, jeżeli gdzieś tam ta wydajność nam skacze, no to jesteśmy w stanie gdzieś dokładać coś do tego gospodarstwa, kolejnej formy sprzedaży. Czyli pierwsze zaczynamy od biznesplanu, później zaczynamy od jakby takiej bardzo rzetelnej struktury zasiewów, no i zaczynamy dalej od zakupu środków produkcji, wszystkich nasion, warzyw, obliczania też jak gdyby takiego cyklu cash flow, tak, czy w tym roku wszystko będzie pasowało w tych miesiącach i w tych tygodniach, w których ma pasować, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie gdzieś te zyski dowozić. No i później pozwala takie obliczenie tego wszystkiego na początku i ta forma sprzedaży, którą obraliśmy, czyli tak zwany abonament, czy RWS, pewnie tutaj słuchacze będą zaznajomieni.
1: Tak, tak, bo u nas już RWS-a były w audycji.
0: Tak, także sprzedajemy jako abonament, co pozwala nam też dosyć szczegółowo obliczać jakieś no, potencjalne wpływy i czas tych wpływów. No i stamtąd rozpoczynamy hodowlę, uprawę w tunelach, tak, rozsadniki, 90% rozsad robimy samodzielnie, także początek marca rozpoczynamy produkcję rozsad, pierwsze siewy, tak, 24 tygodnie, od drugiego tygodnia maja już zaczyna się sprzedaż, 24 tygodnie sprzedaży, no w międzyczasie oczywiście brojlery, 3-4 partie brojlerów w ciągu roku, kury nieśne cały czas nam towarzyszą i zamykamy sezon, ostatni tydzień października lub pierwszy dzień listopada. No i wtedy dość szybko podsumowanie, znowu Excel, podsumowanie tego, co zrobiliśmy, co nam wyszło, jaką strategię przyjmujemy, no i przerzucamy się, że tak powiem, na inne życie w tym listopadzie, ale zdecydowanie początek i koniec roku to są liczby, nie?
1: Okej. To powiedz mi, a jak ten wasz RWS, ten wasz model RWS-u, to jest tylko subskrypcja, czy on jest jakoś bardziej jeszcze poszerzony, jeśli chodzi o współpracę i wciąganie klienta, odbiorcę do tego, żeby jakoś współuczestniczył w waszym gospodarstwie, w życiu, w waszej produkcji?
0: No, można powiedzieć, że nie. Czyli jest to taka typowa sprzedaż abonamentowa.
1: Okay.
0: Natomiast od 2 lat klient ma bardzo dużą dowolność tego, co w paczce się znajduje. Jeżeli da nam znać do środy, to praktycznie ta paczka warzyw jest skomponowana typowo pod niego. To jest coś, co nam się udało w miarę ładnie tutaj osiągnąć, ale z drugiej strony nawet taki RWS bez takiej typowej edukacji, tak, czyli jak gdyby takiego wsparcia konsumenta dla rolnika i tak dalej, niewielu naszych klientów kojarzy w ogóle, czym tak naprawdę ta baza RWS-u jest. Natomiast czy tak czy siak, mamy klientów, którzy są z nami od 8 lat, nawet jak jeszcze pracowali, mamy klientów, którzy są z nami od 10 lat w ogóle.
1: No to...
0: Także jest to też potężna baza, można powiedzieć, przyjaciół i takiej wyrozumiałości, jakiejś takiej...
1: No macie zbudowane relacje z nimi po prostu już takie...
0: Totalnie, tak.
1: To oczywiście, także przez produkt i przez waszą konsekwencję te relacje, myślę, się pogłębiają po prostu i...
0: Tak, także ten element RWS takiego właśnie połączenia jest, natomiast on jest wypadkową wieloletniej współpracy, a nie jakiegoś obranego na początku modelu, nie?
1: Jasne. A jak myślisz, dlaczego te RWS-y nie powstają jak grzyby po deszczu w naszym kraju? Bo teoretycznie ten model ma bardzo duży sens, prawda, i ekonomiczny, i taki organizacyjny, prawda, jest, już nawet nie mówię o takim klasycznym RWS-ie, ale na przykład, no, tak jak wy macie subskrypcję, my mamy subskrypcję, to czemu tak mało gospodarstw to idzie, twoim zdaniem?
0: Nowe gospodarstwa się boją odpowiedzialności za produkt, za dowożenie przez 24, czy tam niektóre gospodarstwa mają do 30 nawet tygodni, boją się odpowiedzialności, podjęcia, nie wierzą w swoje możliwości produkcyjne, ponieważ żeby ten RWS działał, te paczki muszą być naprawdę różnorodne. Nie można klienta w żaden sposób zanudzić, zamęczyć, zaniepokoić, także to jest dla mnie, dla młodych gospodarstw jest ten próg wejścia takiej nie do końca wiedzy tutaj jest większa. Natomiast dla starszych gospodarstw to jest to samo, no, żeby RWS warzywny mógł działać, no to trzeba uprawiać około 30 gatunków warzyw w sezonie, tak? 30, 35, wszystko co się da produkować w naszej strefie klimatycznej, praktycznie musisz podjąć próbę uprawy, żeby ten RWS był, żeby atrakcyjny, ten RWS był bo... cały czas atrakcyjny.
1: Tak, dla klienta. No.
0: I to jest, myślę, taki próg wyjścia dla gospodarstw. I druga rzecz, ja myślę, wiesz co, że ten rynek RWS w Polsce jest po prostu bardzo płytki, że to się pojawi w takim, na przykład ja wątpię, czy w naszej gminie byłoby miejsce dla jeszcze jednego takiego gospodarstwa i my byśmy walczyli o tego samego klienta, nie?
1: Jasne, czyli tak zainteresowanie tą wyższej jakości żywnością wbrew pozorom, no nie jest wcale takie duże, prawda? Czyli no bo ludzie coraz więcej mówią, tak, zwłaszcza w miastach, o ekologii, o zdrowym żywieniu, ale tak ja tak odczuwam, że ta baza tych klientów, no jest jakaś tam jest, ale no ona wcale jakoś nie ma takiego ogromnego przyrostu, jakby się wydawało przynajmniej z mediów.
0: Nie, to tak, totalnie. To są, wiesz, to jest oczywiście, świadomość klienta rośnie, to nie ma co w ogóle o tym mówić, ale też, wiesz co, no, ciężko mi tak naprawdę jest powiedzieć, dlaczego to tak stoi w miejscu. No jest coraz więcej nas, natomiast nie jest to jakieś, wiesz, wow, no, nie pamiętam, gdzieś na tej polskiej stronie RWS-u niedawno pojawiła się właśnie ilość gospodarstw właśnie pracujących w tym modelu w całej Europie, tak, czyli w Polsce jest to około 20 gdzieś zarejestrowanych jak gdyby poprzez na tej stronie RWS, a we Francji to jest 7 tysięcy ponad gospodarstw.
1: W Niemczech też pewnie parę tysięcy, obstawiam.
0: No, parę tysięcy gospodarstw, także wydaje mi się, że to jest model po prostu, który ciężko trafia do polskiego konsumenta. To jest jedno. I tak. Po prostu, no nie znam tej takiej, wiesz, jak gdyby przyczyny tego. Nie?
1: Mi się wydaje, że jeszcze, wiesz, no jednak nie oszukujmy się, konkurujemy z marketami, bo to jakby nie patrzeć, z nawykami, które markety wyrobiły u konsumentów, tak, to myślę, że to jest jakby chyba podstawowy problem, bo to są te takie nawyki codzienne, które decydują o tym, czy... No i też chyba druga rzecz, którą ja przynajmniej zauważam, że te młodsze, średnie pokolenie niestety trochę zatraca umiejętność gotowywania i przygotowywania potraw, tak? Widzę to, że bardzo mało moich klientów, bo mamy i model subskrypcyjny, i model stałej sprzedaży, to w tym modelu bazarkowym stałej sprzedaży jakby dużo łatwiej jest to zaobserwować, to głównie osoby, no właśnie te starsze pokolenie niestety potrafią wykorzystać, skorzystać z tych naszych produktów, a te młodsze pokolenie no, wybiera raczej rzeczy do pochrupania, do takiego natychmiastowego zjedzenia bez jakiejś obróbki. Myślę, że tutaj też chyba to jest wyzwanie w edukacji tego, co z tym dalej zrobić, prawda? Bo coraz więcej jest tego tak zwanego fast fooda, czy tych boksów, prawda, którymi się żywią ludzie, a coraz mniej się robi w domach i przyrządza.
0: No też może to być pewien, przy czym wiesz, no znowu widzisz, to wszystko jest kontekstu, jednak jako ludzkość w ogóle mamy tak krótką pamięć, nasze gospodarstwo wybuchło w czasach COVID-u, jak gdyby my się zwiększyliśmy w przeciągu jednego roku 50%. I wiesz, jak gdyby myślę, że to był jeden z takich momentów, że który ludzie sobie przypomnieli, ej, czegoś może w sklepie nie być, czegoś tak, ale przecież my zawsze będziemy mieli, wiecie, green leaf, tak? Będzie zawsze, czy trochę, czy mniej, czy więcej, ale to gospodarstwo zawsze będzie, zawsze jest blisko, nie jest uzależnione od zewnętrznych środków do produkcji, przynajmniej nie w takim, jak gdyby... stopniu jak reszta, tak? I jak gdyby będzie w stanie dla nas produkować wysokiej jakości żywność i tak dalej. I w takich momentach takie gospodarstwa jak nasze jak gdyby rozkwitają ekonomicznie, tak? I to jest coś, co po prostu ludzie, którzy o tym pamiętają. Nie?
1: No ale to zobacz, że to dopiero COVID, czy naprawdę tematu... ekstremalne wydarzenie musi przyjść, żeby tych ludzi trochę obudzić, potrząsnąć, żeby się bardziej przejęli i zainteresowali, nie? A jeżeli mamy tylko taką normalną rzeczywistość, to znowuż ten marketing dużych podmiotów i takie jakieś, nie wiem, no, takie zapomnienie w codziennym życiu powoduje, że no, wtedy dużo trudniej jest przebić się, prawda, z naszym przekazem.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Czyli te wstrząsy, które dla niektórych są negatywne, dla niektórych są pozytywne. Ja też przyznam ci szczerze, że my wtedy odpaliśmy na Zbiocha Bazar u nas w Olsztynku, gdzie zaprosiliśmy jeszcze tam kilkanaście gospodarstw i producentów regionalnych i ekologicznych z okolicy. No i wtedy był to strzał w dziesiątkę. To naprawdę ludzie nagle sobie przypomnieli, że ten łańcuch dostaw przydałoby się poznać swojego producenta i w ogóle go spotkać i z nim porozmawiać. Natomiast czym dłużej w las, tym no gdzieś tam te zainteresowanie, no nie było już tej euforii, o tak nazwijmy. No wiadomo, że część ludzi została i dalej są naszymi klientami, czy klientami tych innych podmiotów, które u nas się wystawiały, ale no tej euforii, czym dłużej, że tak powiem, ten okres trwał, tym mniej jej było w konsumentach. No a to z drugiej strony dla mnie jest to bardzo przykre, że tak ważna rzecz, jaką jest żywność, nasze zdrowie, prawda, i w ogóle podejście do takiego życia, mi się wydaje też takiego w zgodzie z samym sobą, prawda, że odżywiam się dobrze, ale też wspieram gospodarzy i rolników, którzy no, robią też dobrze coś z tą glebą, planetą i tak dalej, a nie tylko z niej wyciągają, prawda, to no takich osób, tak myślących, niestety rzeczywiście masz rację, wcale tak dużo w Polsce nie ma i myślę, że tutaj też twoje słowa, że to, że tego miejsca na tyle tych RWS-ów i tyle tych gospodarstw też na rynku chyba jeszcze nie ma.
0: No nie ma na pewno.
1: No, powiedz mi w takim razie jeszcze tak, tak powiem, czas nam szybko ucieka, więc zostało nam już niecałe 15 minut do końca. Gdybyś dzisiaj chciał rozpocząć przygodę z market gardeningiem, czyli z tym rolnictwem market garden, od czego byś zaczął i co byś polecił innym, którzy chcą zacząć, od czego warto zacząć?
0: O kurczę, ciekawe pytanie. Natomiast jednoznacznej odpowiedzi praktycznie nie można by udzielić, bo z naszego doświadczenia wynika, że ten kontekst personalny, ogólny kontekst gospodarstwa i tak dalej jest tak specyficzny, że wręcz niektórym trzeba by odradzić jak gdyby zaczęcie od produkcji warzyw. Mhm. Także to jest jak gdyby taki zupełnie bardzo indywidualny temat. Natomiast jeżeli ja bym miał zaczynać od nowa, to wiesz co, kurczę, chyba nie zmieniłbym nic.
1: Okej, czy jesteś zadowolony?
0: Bo wiesz co, bo to jest cały czas, nie ma drogi na skróty, wiesz co chodzi, ty musisz frycowe zapłacić tego wszystkiego, to nie ma w ogóle, nam i tak się udało dzięki właśnie ludziom, którym spotkaliśmy, tym mentorom, którzy wiesz, no niektórzy z naszymi są przyjaciółmi w tym momencie, tak? I tak dalej, także tej drogi nie idzie przyspieszyć. Mhm. Nawet w przypadku takich, wiesz, gospodarstw tradycyjnych, którzy dobrze sobie radzą, taka transformacja w kierunku rolnictwa regeneratywnego, to i tak będzie z 5-10 lat trwała, także to nasze gospodarstwo w tych ramach od takiej minimalnej produkcji, wiesz, sprzedawania 5 osobom do tego poziomu, do których jest dzisiaj, to i tak tam zajęło, wiesz, 8 lat i tak mi się wydaje, że to jest szybko. Także no, nie zmieniłbym nic, bo jakbym coś zmienił, to bym nie miał tej wiedzy, którą potrzebuję mieć, żeby dalej to rozwijać. Nie, nie wiem, czy to nie jest zbyt zaowalowana odpowiedź, ale...
1: Nie, nie, no, rozumiem. Po prostu przeszedłeś, bagaż twoich doświadczeń jest ci potrzebny, no i tych dobrych, i tych
0: totalnie,
1: złych.
0: Totalnie, totalnie.
1: Które no, po prostu spowodowały to, że jesteś tam, gdzie jesteś. Jesteś zadowolony z rozwoju, który dziś, że tak powiem, osiągnęliście, czego gratuluję, bo to myślę, że to bardzo ważny element bycia rolnikiem, to jest to, że jest się zadowolonym z tego, co się robi i ma się z tego satysfakcję, a nie tylko się narzeka i szuka się jakichś doczesnych chwilówek i rozwiązań, które mają ratować, bo ja o tym słyszę bardzo często od innych rolników, różne pomysły, które potem sam wiesz, jak to wychodzi, że jak się nie ma tych doświadczeń i negatywnych, i pozytywnych, no to różnie się kończą. Powiedz mi, jakich inwestycji można uniknąć na początku, jak się zaczyna gospodarstwo? Co byś odradzał? Jakie inwestycje byś odradzał? Do jakich inwestycji byś namawiał osoby, które chcą zacząć przygodę z rolnictwem?
0: Czy ja bym nie zainwestował w żaden środek trwały.
1: Okej. Okay. Czyli wszystko
0: nie
1: mobilne.
0: Inwestował szczególnie w takiej mało skalowej agroekologii, jeżeli nie zaczynamy od zwierząt, no to ja bym nie zainwestował w nic, nie? Tylko jak gdyby zmniejszyłbym marżę poprzez zwiększenie środku obrotowego, czyli przyjmijmy, kupiłbym komposty, a nie kupował maszyn do robienia kompostów, tak? Na jasne. Początku, no. Tunel bym sobie zrobił z żerdzi i folią bym go przykrył czteroletnią, a nie kupił z farmera tunel i poliwęglanem go obłożył, tak? Zawalił się pieniędzmi z bomby z początek na 40-50 tysięcy. Dla mnie to są inwestycje, które są przypisane do gospodarstwa o dużych już wydajnościach i z takiego, które wie, co robi. Mhm. Ten market gardening tak naprawdę idzie zrobić za darmo, znaczy za darmo, no w bardzo niskich kosztach, wiesz, początkowych. Mhm. Czyste, proste narzędzia, haczki jakieś tego, jeżeli coś potrzebujemy, to możemy to właśnie przekierować na ten kapitał obrotowy, tak, czy kupić kompost, czy jakąś usługę wynająć ładowarką, czy coś w ten sposób. Natomiast cały ten pieniądz, który chcemy przeznaczyć na środek trwały, przeznaczyłbym na edukację. Okay. Tyle możliwości, tyle mentorów, tyle kursów, tyle odwiedzin, tyle tego, to w ogóle tylko brać i z najwyższej półki, wiesz, za dwa kliknięcia my mamy odpowiedź na wszystkie swoje pytania.
1: Zgadzam się z tobą. No i tutaj zacytuję znowu Richarda, którego zresztą niedługo będziemy gościć. Wiem, że też się wybierasz do nas na Richarda Perkinsa.
0: No trzymamy kciuki.
1: Ale trzymacie kciuki za co? Nie, no,
0: za to, żebyśmy mieli czas, nie?
1: Żeby nam się udało.
0: Nam się udało dotrzeć po prostu, bo to w tym terminie to jest, wiesz...
1: Jeszcze macie dużo roboty, jasne. Wracając, Richard powiedział tak, że jeżeli chcesz zacząć, to najlepiej pójść do kogoś na rok, popracuj, znajdź sobie gospodarstwo takie, jakbyś chciał sam założyć, daj z siebie wszystko, naucz się i dopiero wtedy zakładaj. Tak, zresztą tu go cytuję jeden do jednego z wywiadu, który na antenie Radia Wnet prowadziłem z nim około pół roku temu. I ja się akurat tym w pełni zgadzam. Też żałuję, że moje praktyki trwały tylko kilka miesięcy, a nie rok czy dwa lata, bo ta wiedza jest, no, albo ją przyswoisz u kogoś, albo będziesz musiał popełnić te błędy sam. No tutaj nie ma innej drogi.
0: No, tanie.
1: Powiedz mi, a jak wyobrażasz sobie polskie rolnictwo za 10-15 lat? Jak myślisz, gdzie podążamy i co nas czeka?
0: Kurczę. No patrząc na te trendy, które się wydarzą, to jak gdyby zmiany jakieś nie przewiduję. Raczej dalsze zagłębianie się w uzależnienie technologiczno-zasobowe w takim ogólnym środku. Oczywiście gdzieś powstają jakieś inicjatywy i coś się tam zaczyna ruszać, ale patrząc po takich tematach jak zainteresowanie ogólną agroekologią, świadomość agroekologii i różnicą pomiędzy danym rodzajem, danym modelem odchowu zwierząt, a innym jak gdyby jest zerowa i to nie widzę tutaj możliwości zmiany takiej szybkiej w 10 latach. Także ja mam jedynie nadzieję, że ta sytuacja hydrologiczna i sytuacja ogólnie taka klimatyczna już skłoni rolników do tego, żeby bardziej masowo patrzeć na właśnie zarządzanie środowiskiem na swoim gospodarstwie. I tutaj widzę nasz największy potencjał, że rzeczywiście te zadrzewienia śródpolne, te metody prowadzenia jak gdyby samej kierunku chociażby pracy maszyn i tak dalej, że to będą techniki, które będą dużo bardziej popularne albo świadomość tutaj wzrośnie. Mhm. Także samo nastawienie na jakieś bardziej szczegółowe planowanie krajobrazu gospodarstwa, myślę, że tutaj jakiś rozwój może nastąpić z punktu widzenia negatywnych zmian klimatycznych, czy to mówię w jakimś takim krótkim nawet okresie czasu. Także tutaj widzę jak gdyby na zmianę. Natomiast z punktu widzenia jak gdyby profilu produkcji i tak dalej, to my jesteśmy uwaleni za przeproszeniem w korporacyjny rytm. Tak? No, korporacje takie jak Cargill, PepsiCo i tak dalej mają pieniędzy tyle co rząd polski, także ten lobbying nawet na poziomie Unii Europejskiej czy poziom jakichś innych krajów jest jak gdyby nieskończony. My całe rolnictwo byśmy musieli sprzedać, żeby móc lobbować za czymkolwiek, gdyby my nie mamy w ogóle
1: głosu, po prostu głosu.
0: Nie, my nie mamy w ogóle głosu i tutaj z tej strony jak nic się nie zmieni, bo tutaj nie ma w ogóle strony edukacyjnej, która by to nowe pokolenie miała przygotować do większej świadomości, bo ta edukacja agroekologiczna jak gdyby jest, nie istnieje w takim ogólnym rytmie.
1: No, zgadzam się w 100% w technikach czy w szkołach zawodowych rolniczych zajęć i godzin poświęconych w ogóle życiu gleby i biologii gleby, to można policzyć tam, że to są 2 czy 3 w całym cyklu, a godzin poświęconych na obsługę maszyn i aplikacje, że tak powiem, różnych specyfików, no to stanowią 80% programu, więc to bardzo dobrze akurat to zauważasz, tak mi się wydaje, bo też rozmawiałem z profesorem ostatnio, zresztą od ciebie z Wielkopolski, który się zajmuje rolnictwem regeneracyjnym. On uważa, że za te 10-15 lat no to możemy mieć duży problem, bo degradacja tych gleb niestety postępuje bardzo, bardzo szybko i jakby no już żeśmy zdążyli dużo tego bagażu i kapitału, który mieliśmy po dziadkach, pradziadkach wykorzystać i będzie coraz trudniej. Czyli to uzależnienie od właśnie korporacji, które decydują o tym nowoczesnym rolnictwie, będzie coraz większe.
0: No tak, i jak gdyby i samo takie wiara w tą technologię, tak, wiara w tą sztuczną inteligencję, wiara w coraz nowocześniejsze maszyny i tak dalej, no my musimy wierzyć w zarządzanie zasobami, a nie w jakieś technologiczne nowinki, które coś tutaj zmienią. No wątpię, żeby to był jakiś krok, który i wiesz, i zaślepieni cały czas w to brniemy, nie?
1: Znaczy wiesz, technologiczne nowinki też trochę nam są potrzebne, już ja powiem z własnego podwórka, bo wiesz, no też pewnie to się dotyczy, nie wiem jak u was jest w regionie, ale no u nas na Warmii i Mazurach na przykład coraz mniej jest osób na wsi, wiesz, więc dla mnie ta technologia akurat ma taki potencjał, żeby wspomóc tam, gdzie tych ludzi brakuje, o tak to nazwijmy, a nie, że ja w nią wierzę, że ona mi, wiesz, zmieni gospodarstwo, bardziej, że będziemy w stanie być bardziej wydajni przy mniejszym nakładzie ludzkim, bo ten nakład ludzki po prostu jest coraz trudniejszy w pozyskaniu, tak, po prostu, no niestety, młodzi ludzie opuścili wioski na rzecz miast, bo tam mają atrakcyjniejszy model życiowo-biznesowy. Przynajmniej takim się wydaje, bo wielu z nich nie wie, jak może wyglądać dobry model właśnie takiego gospodarstwa jak twoje, czy takie gospodarstwa jak na przykład według modelów Richarda, czy Joela, czy nawet JMA, z którym ostatnio, z tego co wiem, się widziałeś, bo byłeś w czeskiej Pradze, tak? Na jego... Na spotkaniu.
0: Tak. No było super. Nie ukrywam. Ale wiesz co, jeszcze, jeżeli mógłbym tylko się wtrącić, sorry, ale tak jak mówisz o tym i o tym właśnie szkolnictwie związanym z agroekologią, ja myślę, że tutaj raczej ja bym większy nacisk stawiał na to, że to konsument musi zmienić rolnictwo, nie producent.
1: Tu się zgadzam z tobą w 100%. Po prostu nawet w 200.
0: To jest
1: obustronny miecz. Wiesz, czyli z jednej strony zgadzam się z tą w 100%, podpisuję się z tym obiema rękoma, że to wy, konsumenci, moi drodzy słuchacze, decydujecie o tym, jakie gospodarstwa będą istniały w przyszłości, bo to wy swoimi codziennymi decyzjami zakupowymi decydujecie, czy kupujecie od koncernów, czy kupujecie od nas po prostu i kto ma się rozwijać, a kto ma się zwijać. Więc tu jakby się jak najbardziej z tobą zgadzam, ale z drugiej strony zwłaszcza w tym rolnictwie takim, powiedziałbym, no zmechanizowanym, konwencjonalnym, to te następne pokolenia, które wchodzą, które są wysyłane do tych szkół, czy wyższych, czy technicznych, no one nie mają szansy za bardzo tam się dowiedzieć o tych wszystkich rozwiązaniach, które ty czy ja wdrażamy.
0: No też. Natomiast i tak, wiesz, jeżeli, to raczej nie wiem, jak to jest teraz już, bo to wszystko się pewnie już może zmienia, natomiast no to popyt steruje podażą, tak? Chyba.
1: No to na koniec powiedz mi, co chciałbyś przekazać naszym słuchaczom i osobom, które chcą świadomie wybierać żywność i wspierać lokalnych rolników? To jest taka mantra mojego programu, więc słucham na twój głos w tej sprawie.
0: Co bym, jeszcze raz? Bym cię poprosił,
1: odbiorcom, panie? Słuchaczom, konsumentom, którzy chcą świadomie wybierać żywność wyższej jakości i wspierać lokalnych rolników, producentów.
0: Zachęcałbym po prostu wszystkich do wyjścia spoza jak gdyby utartej ścieżki zakupów i wyjścia spoza tej strefy komfortu i poszukania chociaż w najbliższej okolicy kogoś, kto się albo wystawia na jakimś ekobazarze, albo na targowisku, albo jakieś gospodarstwo, które gdzieś dowozi w waszym kierunku, chociaż zacząć próbować coś zmieniać, bo jak gdyby jedyną drogą do przetrwania takich gospodarstw naprawdę agroekologicznych jest po prostu klient końcowy, klient ostateczny. Jeżeli ktoś z was ma czas na to, żeby go wygenerować i zacząć szukać, to po prostu chociaż na kilka produktów w swoim życiu, chociaż ser, chociaż masło, chociaż warzywa, część produktów, żeby pochodziła od jakiegoś dostawcy, chyba że każdy z nas będzie w stanie wygenerować chociaż trochę czasu na to, żeby jakąkolwiek próbę zmiany podjąć. I to by było tyle, jak gdyby to życie nasze jest tak obciążone, że to i tak wszystko trzeba zarządzić, pozmieniać swoje życie, żeby jechać 2 kilometry dalej do jakiegoś rolnika, nie wiesz, o co chodzi.
1: No wiesz, ale pamiętaj, że mamy już teraz też tych możliwości więcej, bo tak jak czy ty, czy my dowozimy paczki do miast, prawda, gdzie już nie trzeba jechać gdzieś 20 czy 30 kilometrów, tylko tak jak właśnie dzisiaj po audycji ja wydaję paczki z natury słuchaczom i klientom z Warszawy i to w kilku lokalizacjach. Ty też wiem, że dojeżdżasz do Poznania, więc wasze paczki można odebrać w Poznaniu, bo widziałem u was na stronie, jak żeście ogłaszali, więc może jeszcze na koniec powiedz, gdzie można znaleźć wasze produkty, gdzie was można znaleźć, i zareklamujcie się po prostu.
0: Dzięki. Także gospodarstwo Greenleaf Konkolewice na Facebooku, to jest nasza główna forma kontaktu ze światem zewnętrznym. Nasze produkty możecie znaleźć w sypialniach Poznania, komorniki puszczykowo-baranowo i bezpośrednio w naszym gospodarstwie co sobotę. No i zachęcam, jeżeli jesteście zainteresowani agroekologią, budową, planowaniem struktury gospodarstw, to zapraszam na stronę agropartyka.com.
1: Dziękujemy ci bardzo za spotkanie. Wybiła godzina 19, więc nasza audycja dobiega już końcowi. Bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że uda ci się zajrzeć do nas we wrześniu i że razem spotkamy się z Richardem.
0: Jeżeli nie ja, to reprezentacja musi dojechać.
1: Na święcie, na mini święcie rolnictwa regeneracyjnego w Ostoi Natury, czyli na Biohub 2026, z którym w tym roku mocno powracamy. Państwa zapraszam do subskrybowania naszych paczek. Jeżeli jesteście z Poznania, to tak słyszeliście, macie gospodarstwo Greenleaf, bo miałem też pytania, gdzie w Poznaniu dostać taką żywność. Tutaj w Poznaniu macie w zasięgu Greenleaf. Jeżeli jesteście z Warszawy, to paczki z natury co poniedziałek po studiu Ostoja wydajemy na Bednarskiej. Można się zapisać na naszej stronie, adres zakupy @ostojanatury.pl, strona ostojanatury.pl. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Do usłyszenia. Dużo zdrowia.
2: Studio Ostoja.
3: Autopromocja.
4: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
3: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
7: Radio Wnet. Więcej niż radio.
8: Czas nie tylko na country.

0: Dzień dobry Państwu. Za oknem piękna pogoda. Nie jest za gorąco wreszcie. Możemy czerpać z tego lata wszystkie jego smaki. A jednym ze smaków oczywiście czerpanych dzisiaj są piosenki, które nadaje w audycji Czas nie tylko na country. Nazywam się Jerzy Głuszek, proszę Państwa, Adam Czerpak będzie pięknie realizował nasze dzisiejsze spotkanie. Mieliście Państwo również okazję na samym początku pomiędzy piosenką Eli Langley a piosenką Radio usłyszeć fragment naszych rozmów, co też moglibyśmy nadać, a czego nie, bo to poszło na antenę. Ale to świadczy tylko o tym, że radio jest żywe, proszę Państwa. My tutaj nic nie nagrywamy wcześniej, niczego nie ustalamy nawet wcześniej, tylko na żywo wszystko tutaj uzgadniamy. Ela Langley zaśpiewała piosenkę, znany temat, który zresztą śpiewały inne wielkie gwiazdy muzyki country, o tym, że to niemożliwe, żeby Bóg stworzył kobietę honky-tonk. Zaraz pytamy, czy jest to możliwe, czy nie, mojego gościa pierwszego dzisiaj. Tym gościem jest Klaudia Medzika. Witam cię, Klaudio.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dobry.
1: Również cię witam i państwa wszystkich.
0: Tak, Klaudia też państwa przywitała. Ja witam jeszcze poza wszystkim stałych naszych słuchaczy, bo mam nadzieję, że nie tylko starzy nas słuchają, ale tych starszych trzeba rzeczywiście przywitać specjalnie, ale także przybywa nam nowych. Klaudia Medzika jest nie po raz pierwszy w naszym studiu. Z całą pewnością nasi wierni słuchacze wiedzą, że jest ona wokalistką śpiewającą muzykę country w takim lekko popowym nastroju, czego mogliśmy doświadczyć przed chwilą, słuchając audycji piosenki Radio. Dzień dobry, Klaudio. Przyszłaś dziś do nas z premierowym utworem Light, ale zanim do tego dojdzie, to porozmawiamy. Dziś rano byłaś gościem telewizji śniadaniowej w pierwszym programie Polskiego Radia.
1: W pierwszym programie telewizyjnym.
0: Czy musisz mnie poprawiać za każdym razem?
1: Nie, nie no. Muszę, ale chcę.
0: No dobrze. Nie, no dobrze. I wiesz, powiedz, jak ci poszło?
1: Poszło mi... Nie, no jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Było bardzo fajnie.
0: Tutaj troszkę frywolnie, proszę Państwa, ale no, na tym polega urok
1: Oczywiście,
0: naszych audycji i naszych spotkań.
1: Tak, tak. Zresztą dzisiaj już później będzie gościnią kolejna artystka.
0: Ja i używam chwilą, słowa gościem.
1: Gościem. I przed chwilą właśnie mówiła mi, że się bardzo stresuje i rozmową, bo to będzie jej pierwszy wywiad. Tak na marginesie zaraz odpowiem na pytania a propos dzisiejszego poranka. Ale taka mi się, wiesz, przypomniała sytuacja, kiedy ja szłam na swój pierwszy wywiad, bo też on był tutaj i też u ciebie. Wspaniale. W 2022 roku, jak wydałam singiel This Is My Time. I też pamiętam, że się bardzo stresowałam, także tak mi się to wszystko przypomniało i dodałam otuchy kolejnemu gościowi.
0: Gość nasz będzie...
1: Bo ty jesteś dość przerażający, więc chciałam...
0: Porażający.
1: Wiesz, porażający. Ale do brzegu. Rano było wspaniale. Byłam z moim zespołem, byłam też z grupą taneczną. Zaprezentowaliśmy utwór Light, a później na kanapie rozmawialiśmy z prowadzącymi oraz ze Sławkiem Uniatowskim o nadchodzącym pikniku country w Mrągowie, dlatego że Sławek Uniatowski jest jednym z gości festiwalu, takich, którzy nie są kojarzeni na co dzień z muzyką country, ale on country uwielbia. Ja od paru lat już o tym wiem i już były nawet jakieś podchody do jego przyjazdu, ale jakoś tak się to nie składało terminowo, więc będzie z nami na 45-leciu, będzie wykonywał utwory, nie będę tutaj zdradzać jakie, nie ze mną. Natomiast rozmawialiśmy właśnie o nadchodzącym festiwalu, no i w ogóle o muzyce, o tym, co ja robię w Stanach i o tym w ogóle, że country rzeczywiście wraca do łask.
0: Ale czy ono w ogóle kiedykolwiek odeszło od łask, jeśli chodzi o rynek amerykański?
1: No nie, właśnie ja jestem z tych, którzy mówią, że nie.
0: Nie, ale skąd się pojawia w takim razie ta myśl, że teraz country powraca do łask? Czy wynika to z faktu, że nagrywają Beyoncé na przykład? Ja mówię o takich dziennikarza, którzy do końca nie są przygotowani. Bo niestety muszę powiedzieć, że mam bardzo... Mam średnią opinię na temat dziennikarzy wypowiadającym się na temat muzyki country. Najczęściej oni mają wypaczony pogląd dotyczący tego gatunku muzyki. Im się wydaje, że to jest muzyka z westernu albo z kowboja, który gra, albo prymitywna muzyka jakaś folkowa. Niestety czytam takich rzeczy coraz więcej. Czy wynika to być może z faktu degradacji tego zawodu, ale czy im być może wydaje się, że jeśli Beyoncé nagrała płytę, to znaczy, że chce podciągnąć ten gatunek na w ogólnym takim patrzeniu na country. Otóż nie, ona chce się ogrzać, proszę pani, w przygatunku muzyki country.
1: Tak, ja się zgadzam z tobą, absolutnie.
0: I muzyka country jest chyba najwolniej spadającym, płyty z muzyką country, najwolniej spadającym wskaźnikiem, bo niewątpliwie płyt się sprzedaje teraz mniej na rynkach światowych, wskaźnikiem sprzedawalności płyt w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie inne gatunki idą zdecydowanie niżej. Country cały czas się utrzymuje.
1: No, to jest narodowa muzyka. Wzrasta w ostatnich latach. Mhm. No wiesz, to znaczy ja się z tobą zgadzam, bo jestem dokładnie zawsze w tej samej drużynie i też często jestem, tak brzydko mówiąc, ofiarą tego, że właśnie zwrócono uwagę nawet na moją twórczość właśnie chociażby dlatego, że no Beyoncé, więc tak i tak dalej. Natomiast wiesz, no na przykład Lainey Wilson też nagrała piosenkę Country School Again.
0: Tak.
1: Też poniekąd sugerując, że jakby to kiedyś nie było cool, tak? Więc chyba rzeczywiście był taki moment nawet w Stanach country, gdzie oczywiście ta słuchalność nigdy nie spadła poniżej pewnego poziomu, ale był taki moment jakieś tam dekadę temu, kiedy mniej się tam działo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o nowych artystów. Oni się też nie wybijali w ten sposób, co teraz chociażby Ella Langley czy Kacey Musgraves, wiesz, nie wychodzili poza jakby ten nashvillowski jakby krąg. Więc rzeczywiście jest jakiegoś rodzaju renesans muzyki country. On w ogóle nie ma kompletnie nic związanego z Beyoncé oczywiście, tak? Bo ja się tu zgadzam. Ona się ogrzewa tylko w tym. Natomiast ale jest jakiś taki, wiesz...
0: Ja mam chyba nawet na to, ty wiesz, teorię. Dlatego, że 10 lat temu, 15 lat temu, to były czasy Obamy. To były czasy zdecydowanej ofensywy liberalnych prądów w Stanach Zjednoczonych,
1: tak.
0: Gdzie muzyka country traktowana była przez tamte elity jako wstecznictwo, gdzieś południe głębokie, prowincja, redneki.
1: Tak.
0: W związku z tym ta...
1: Radykalni republikanie też tacy.
0: Tak, to się właśnie z tym kojarzyło.
1: Tak.
0: I dlatego być może te elity tworzyły taki nastrój tam w mediach i tak dalej, dalej, że to mamy obciach. I teraz się zmieniło niewątpliwie i teraz możemy sobie powiedzieć, że docenia się ponownie czas niszczenia pomników narodowych bohaterów amerykańskich minął, mam nadzieję, bezpowrotnie.
1: Również mam taką nadzieję.
0: Tak. I w związku z tym ta muzyka country gdzieś plasuje mi się w tym szerszym jakby kontekście, dlatego ona miała takie opinie przejściowo, mam nadzieję, jak właśnie powiedziałaś. No, wiesz, po muzykę country sięgają również raperzy amerykańscy. No
1: oczywiście,
0: też, żeby spróbować się w tym gatunku. Nie dlatego znowu, żeby podwyższyć, bo tam wytwórni zadali taki temat, tylko żeby spróbować się w tym gatunku, który jest tak popularny w Stanach. Pytanie teraz tylko, czy w Europie. Ale chyba tak. Jest tak dużo festiwali europejskich, o tym też poza chwileczkę sobie porozmawiamy, ale to ciekawy bardzo temat, dlaczego. Zaczęliśmy o śniadaniówce i tam właśnie, jeszcze powiedz troszkę jak o tym pikniku, żeście, bo szanowni państwo, w tym roku Telewizja Polska będzie transmitowała w pierwszy dzień festiwalu te koncerty galowe.
1: I po ilu 20 chyba
0: po 25 latach.
1: Ostatni,
0: tak, ostatni raz, jeśli dobrze pamiętam, to był 2001 albo 2002 rok i to były już raczej reportażowe takie. Telewizja Pierwsza.
1: No to jest wielka rzecz.
0: No tak. Tak. Od 82 roku do tego 2000 któregoś telewizja publiczna transmitowała festiwale. Były takie lata, że 3 dni po kolei były live'owe transmisje. piątek, sobota, niedziela. Teraz wraca, no w mniejszym troszkę obszarze jakby zainteresowania, bo tylko pierwszy dzień i gala związana z rocznicą, tak? 45.
1: Ale dobre i to. To no. Dobrze, jasne. Dobrze, że wraca i też taki mam apel do artystów, żeby żeby jeżeli lubią ten gatunek, to żeby nie bali się w niego, że tak powiem, wkraczać, dlatego, że też chciałabym bardzo sobie życzyć, to znaczy oczywiście bardzo doceniam i cieszę się, że będą z nami gwiazdy takie jak właśnie Sławek Uniatowski, Kasia Moś, Lambery, ale fajnie by było, gdyby telewizja chciała też przyjeżdżać po prostu dla oryginalnych naszych piosenek autorskich polskich country, tak? Nie tylko polskich językowo, ale, ale siebie też kwalifikuję, mimo że tworzę głównie po angielsku, ale polskich artystów. I miejmy nadzieję, że ten gatunek rzeczywiście, że ja też mam taką swoją misję trochę, jakby poza oczywiście promowaniem samej siebie, no bo to wiadomo, natomiast też tak, żeby zachęcać po prostu ludzi do tego gatunku i artystów do tego gatunku, no bo ten rynek jest i można go też jakby no, wspólnie tworzyć i się łączyć i, no, i po prostu go tak trochę, że tak powiem, podnosić no, nowym pokoleniem, no, co zresztą ty też wiesz, no zawsze
0: mówisz
1: do tego
0: mówisz o młodym
1: bardzo...
0: pokoleniu do mnie. Tak,
1: tak no mówię o młodym, ponieważ ty jesteś reprezentantem oraz zawsze bardzo działałeś też prężnie, by właśnie, wiesz, no byłeś takim nestorem młodych zespołów, młodych artystów, którzy w ten wkraczali. No, natomiast to nie jest proste, łatwo się poddać, bo wiadomo, imprez jest niedużo, mediów jest niewiele, które gdzieś tam na to country chcą się otworzyć. Dziennikarzy, tak jak też zwróciłeś uwagę na to, też nie ma wielu, którzy chcieliby się angażować bardziej i zaznajamiać z tym gatunkiem, tylko słyszysz, a czemu country? A, bo to Beyoncé. Więc no, trzeba mieć determinację i taką miłość do tej muzyki. No ja ją mam oczywiście i dlatego ona mnie nawet w trudnych chwilach gdzieś tam podciąga do góry, ale też no jest jeszcze sporo do zrobienia, natomiast telewizja w tym roku będzie naprawdę dużym wydarzeniem i myślę, że takim krokiem stumilowym dla tego festiwalu teraz, tak żeby...
0: Bo trzeba Państwu też powiedzieć, że ten festiwal bez telewizji nie zaistniał. Był w 1982 roku z inicjatywy wtedy Stowarzyszenia Muzyki Ludowej Country. Dzięki temu, że w zarządzie tego stowarzyszenia zasiadali ważni ludzie, między innymi Zbyszek Proszowski, który był ważną personą w telewizji, udało się przekonać władze telewizji do zaangażowania się w tworzenie tego festiwalu. I ten festiwal przez pierwsze lata uważany był za festiwal telewizyjny. Potem tam się ewoluowało, potem to przeszło, skończyło się, potem wszedł w Polsat ale też tak. W kilku latach tylko. No dobrze, słuchaj, tak gadamy. Tutaj nasza publiczność domaga się zapewne twoich piosenek. I teraz będzie kolejna piosenka. To jest piosenka bardzo osobista, którą pamiętam, że rozmawialiśmy na ten temat. Że to jest taka krótka historia jakby w symbolach, czy w metaforach, czy tam użytych, czy w bezosłownych zbitkach tam słów, które napisałaś, mówiąca o tobie, o tym, jak do tej muzyki trafiłaś, inaczej o emocjach, które są związane z tym wszystkim. No to w tym czasie podam ci chusteczkę, a państwo posłuchacie piosenki Klaudii Medziki i o niej porozmawiamy też za moment.

0: No i to była, proszę Państwa, piosenka, o której może dwa zdania byśmy pomówili. Skąd i dlaczego jest ona aż tak osobista dla Ciebie? Państwo może nie musieli słyszeć dokładnie i rozumieć słów, ale pytam autorkę.
1: Dwie rzeczy. Jedna to, o czym te słowa są, czyli o tym, że wybieram I choose her, czyli dosłownie wybieram ją. Ona to jest mała Klaudia, bo ja rzeczywiście mam taką ścieżkę kariery zawodową, że jako dziewczynka bardzo, bardzo chciałam być na scenie, śpiewać i wizualizować.

0: zmyło. Później miałam jakieś takie swoje podrygi muzyczne, ale też jeszcze nie miałam do nich jakiejś wielkiej gotowości. No i a potem poszłam w karierę korporacyjną, co też już może niektórzy wiedzą, kto bardziej
1: czym
0: śledzi
1: to,
0: moje...
1: Czym to pachnie? Poza tym też wiedzą. Kariera korporacyjna, która no, człowieka pochłania.
0: Pochłonęło mnie to kompletnie i tak minęło mi prawie 30 lat życia i po prostu ocknęłam się. Akurat był to rok jubileuszowy również pikniku w Mrągowie. Tam to było 40-lecie, gdzie ja po prostu zupełnie jakoś tak nieświadomie, nie wiedząc, w co ja tak naprawdę się pakuję, postanowiłam się gdzieś zgłosić, żeby wystąpić i zaśpiewać. Wtedy coverowo jeszcze nie miałam pomysłu, ale już gdzieś tam tworzyło się to we mnie. I właśnie się spotkałam z tymi marzeniami tej małej Klaudii. I to trochę może patetycznie, ale tak było. Więc to jest ważne, bo ta piosenka właśnie jest o tym, że akceptuje w pełni tą ścieżkę i to, co ona tam chciała i siebie też w tym wszystkim. I taka świadomość napłynęła mi jako już dorosłej kobiety. A druga rzecz to rzeczywiście był dla mnie bardzo przełomowy moment, bo Her jest piosenką, która może artyści, jeżeli nas słuchają, to wiedzą, o czym ja powiem. Siedząc na kanapie któregoś dnia, ona po prostu do mnie przyszła. To znaczy ja wyciągnęłam zeszyt i jej długopis. Przyszła do mnie dosłownie ten werset I choose her i po prostu jednym ciągiem napisałam całość, łącznie z formą i z melodią, którą od razu miałam w głowie i nagrałam na dyktofon. Nigdy później nie miałam takiej sytuacji, żeby aż tak mi popłynęło naraz wszystko sama i tak dalej. Później tam jakieś drobne kosmetyczne poprawki żeśmy robili już, jak się zabraliśmy za aranż tej piosenki i produkcję. Natomiast po prostu w przeciągu 40 minut napisałam piosenkę od A do Z sama i to była jedna z pierwszych piosenek, które napisałam. Chyba jeżeli nie pierwsza, bo nie potrafię do końca uplasować, czy This is my time, ale This is my time to była piosenka, gdzie melodia i aranż już było zrobione, ja napisałam tylko tekst. Natomiast Her to był tamten moment, tylko była wydana dużo później. Dlatego jest dla mnie tak ważna. A poza tym, wiesz, ja też zawsze to mówię, że ja jestem artystką country, ja się absolutnie utożsamiam, po prostu jestem i nie lubię, już nie klasyfikuję się na żadne Amerykany inne i tak dalej, tak. Po prostu country. Okej, okay, jest to komercyjne, popowe, czasami trochę rockowe, ale po prostu to jest country. Natomiast ja nie śpiewam i nie będę śpiewała o traktorach, ani tak. O westernach, bo to nie była moja, to nie były moje realia, to nie była moja codzienność. A sam wiesz najlepiej, że country to nie jest śpiewanie koniecznie o kapeluszach i kowbojkach, tylko to śpiewanie o prawdzie twojej. A moją prawdą są te historie, które ja opowiadam. Czyli często one są o tej transformacji, o tych przebudzeniach, o tych wychodzeniu w jakichś takich starych rzeczy. I o tym, co dla mnie jest ważne po prostu i co mi pomogło w ogóle przejść przez tą przemianę. Nie?
1: No to bardzo istotne to, co powiedziałeś, że rzeczywiście country to nie musi być muzyka o... której atrybuty te, które gdzieś tam sobie kojarzymy z farmą, z czymś, muszą się znaleźć, żeby była prawda. Prawda o sobie.
0: Tak,
1: ubrana w formę, czyli w taki powiedzmy pewien umownie mówię, schemat muzyczny, który aranżacyjny, który towarzyszy muzyce country. I to jest bardzo istotne, z czego nie do końca sobie wszyscy zdają sprawę, że słuchając na przykład takiej piosenki, mają do czynienia z country.
0: Dokładnie.
1: A nie muszą słuchać koniecznie piosenki o miłości do stacji benzynowej na pustyni, które tam wyglądają.
0: Dokładnie. No myślę, ja bym nie mogła o tym pisać, no bo ja nie, wiesz, no oczywiście jak jestem w Stanach, to tam czerpię inspirację z pobytu tam, z chodzenia do honky tonk, a propos tego, czym rozpocząłeś dzisiejszą rozmowę. Ale wiesz, to jest część. Natomiast moja prawda jest szersza i dotyczy też przeżyć moich w miastach chociażby.
1: I tutaj, gdzie jest twoje miejsce.
0: Dokładnie.
1: O tym kiedyś rozmawialiśmy z Tomkiem Szwedem, że to jest właśnie to porównanie Lone Stara i Tomka Szweda. Lone Star jest za tam, myślę, swoimi emocjami, głęboko mówię o swoich przeżyciach oczywiście, ale są formą bardzo tradycyjną, jeśli chodzi o muzykę country.
0: Tak,
1: Tomek z kolei jest przedstawicielem słowiańskiej odmiany muzyki country, bo mówi o tych małych stacyjkach w swoich piosenkach, o tym ganku, na którym sobie gdzieś tam marzy, czy siedzi. I ja nie mówię już o tym, że tam majtanie, bo nie chcę tego mówić, za dużo już tych piosenek z majtaniem było w różnych w jego wykonaniu, bo on ma tak duży, piękny repertuar, do którego należy też sięgać. Tak, to jest prawda i opowiedziana emocjami najczęściej. To nie jest

0: recytowane, tak, tylko. Słuchaj, tak troszeczkę ruszamy różnych tematów dzisiaj, bo...
1: Bo zawsze mamy za mało czasu.
0: Za mało. To kiedyś trzeba byłoby się umówić na posiad dwugodzinny. Absolutnie. Ja tu przedłużę sobie o pół godziny i będziemy rozmawiać. Byłeś dzisiaj, rozmawiałeś o pikniku. Piknik jest 24, mówię w telewizji, piknik jest 24 i 25 lipca w Mrągowie. Oczywiście towarzyszące imprezy rozpoczynają się wcześniej, na dzień. Kończą się później w amfiteatrze małym w Mrągowie. Tam wystąpisz pierwszego dnia w koncercie galowym.
1: Tak jest.
0: I wystąpisz drugiego dnia
1: ze swoim koncertem
0: z zespołem. Tak. Który ja muszę ci pogratulować zespołu, bo to jest naprawdę świetny, muzycznie przygotowany, artystycznie ansambl, który dzięki faktowi, że Kasia, że oni się troszkę uwolnili od kwiatu jabłoni, mogę to tak powiedzieć.
1: Tak.
0: To znaczy może uwolnili się na skutek okoliczności oczywiście, bo kwiat jabłoni zawiesił swoją działalność, ale bardzo się cieszę, że oni, że ty ich przejęłaś do siebie, bo to są wspaniali ludzie,
1: tak,
0: otwarci na świat,
1: cudownie.
0: Luźni, bez zadęć, a jednocześnie cudownie przygotowani muzycznie, artystycznie. Sekcja uważam jedna z najlepszych w Polsce,
1: tak,
0: jeśli
1: uważam,
0: chodzi o muzykę.
1: Tak, tak, ale wszyscy, jest wspaniały zespół, cudowny klimat i oni, podoba im się materiał, są zaangażowani w to, jak przygotowujemy te aranże, że no, jest to naprawdę czysta radocha. Zresztą mieliśmy teraz w weekend właśnie swój taki naprawdę debiut,
0: bo
1: pierwszy plenerowy festiwal zagraliśmy.
0: Tak,
1: tak, w Zaniemyślu. Także, no tak, bo wystąpiliśmy już w kilku miejscach wcześniej, ale to były mniejsze albo zamknięte imprezy, albo też w radio, jak dobrze wiesz. Natomiast wczoraj, no to był taki prawilny koncert, przedwczoraj, chyba ponadgodzinny, chociaż sami nie wiemy tak naprawdę, ile to trwało, gdzieś nas porwała czasoprzestrzeń, ale świetnie nam się grało. Publika była fantastyczna, mimo że gramy tak też czasami bardziej rockowo i ja zawsze sobie myślę, czy aby na pewno to podpasuje naszej publice, która lubi też i tańczyć i te piosenki takie bardziej kołyszące.
0: Tak.
1: A jednak rzeczywiście... Jednak rzeczywiście nawet ten taki bardziej rockowy blok angielski, który zawsze tak mnie zastanawia, się cieszył jakby dużym i bardzo fajnym odbiorem i graliśmy i bisy i w ogóle naprawdę było to duże wzruszenie. No. I fajnie jest ze mną Paweł Piekarski też na gitarze, który świetnie gra na gitarze, ale jest też świetnym wokalistą.
0: Wokalistą, tak.
1: Także mamy też tam jakieś dueciki wspólne i to też fajnie się zgrywa. Michał Wódz na klawiszu, który jest też w ogóle takim młodym, to jest też w ogóle piękna historia, bo Michał jest najmłodszy z nas, tam 27 lat czy coś tam, bardzo, bardzo niewielka to jest liczba. I Michał jest fanem wielkim, był Skaldów od dziecka i w tej chwili jest w składzie Skaldów, także gra ze Skaldami, jeździ, no już z tym składem obecnym,
0: no tak,
1: ale
0: tak.
1: Jest tam jedno z głównych też postaci, także jest fenomenalnym w ogóle pianistą i hamondzistą, no w ogóle jest po prostu cudowny. No i na sekcji Grzegorz Kowalski na basie i Marcin Sierański na perkusji, więc naprawdę... No nie możemy się w ogóle doczekać już, bo teraz w sobotę gramy w Bałtowie,
0: no
1: w Jura Parku.
0: Kolejny przystanek,
1: tak,
0: przed festiwalem mrągowskim, bo to jest taki cykl przystanków do Mrągowa. Nie jedziemy teraz konwojem gdzieś tam z Bielska Białej czy z Wrocławia, jak to było gdzieś tam w przeszłości, czy z Dolnego Śląska do Mrągowa i gramy po drodze z przyczepy na stadionach. Może do tego wrócimy, ale mamy te przystanki. Czyli ty grasz w najbliższą sobotę 11 w Bałtowie. W
1: tak, przepięknym, Jura Park Bałtowo.
0: Tak, w przepięknym takim parku rozrywki. Będzie tam cudowny na pewno koncert. Za 2 tygodnie grasz w Kinkajmach.
1: W Kinkajmach gram projekt zeszłoroczny, który powstał właśnie w zeszłym roku. Mój duetowy z Rafałem Brzozowskim. Mhm. Także już niektórzy mogli nas w zeszłym roku widzieć, bo graliśmy go w Mrągowie i również w Zaniemyślu. Także w tym roku właśnie nam przyjdzie go odświeżyć i zagrać wspólnie na tydzień przed Mrągowem, a później już Mrągowo. Także mam lipiec wyjątkowo napięty, bardzo się cieszę.
0: I to dużymi koncertami, bo mówmy sobie szczerze, że ten nawet ten Zaniemyśl, ten Bałtów, potem Kinkajmy, to nie są małe koncerty.
1: Nie, nie, nie, to są ponadgodzinne koncerty, sety na żywo.
0: Na dużych
1: wszystko,
0: scenach.
1: Tak,
0: tu zresztą bardzo ładny grafikę, żeś udostępniła na ekrany, które podczas twojego występu, to tak jest, takimi ptaszkami tam zatrwają postać.
1: Były konie, ptaszki, kotki tam,
0: tak,
1: wiesz.
0: Nie, no świetne, świetne.
1: Cieszę się bardzo.
0: Bo rzeczywiście trzeba zadbać. No muzyka jest też, koncert jest pewnym widowiskiem. Ludzie muszą nie tylko zatopić się w muzykę, ale też dostać jeszcze oprawę tego wszystkiego.
1: No ja lubię w ten sposób podchodzić. To oczywiście, mówię, zawsze są i koszty i wszystko i nie każdy, ja wiem, że to ale ja jakby lubię pod każdym względem dopracować, dopracować to nasze wykonanie. No zresztą i stroje, i w ogóle no, ci, co byli na moich koncertach, to wiedzą, że ja gdzieś tam staram się taką być kolorową ptaszycą.
0: Tak, w ubiegłym roku
1: i staram się, po prostu jestem i pokazuję. W
0: festiwalu w Mrągowie przecież tak było i teraz tutaj też troszkę zmieniony był ten dress code sceniczny,
1: tak jest,
0: ale bardzo atrakcyjny. Powolutku będziemy zmierzali do końca naszego dzisiejszego spotkania, czyli do piosenki tej premierowej, ale która wyniknęła z twoich bieżących kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, z rynkiem amerykańskim, i o to cię chcę zapytać. Bo chyba rozmawialiśmy przed wyjazdem, czy już nie pamiętam, mówiłaś o tym, że próbujesz znaleźć tam dobrego producenta muzycznego, ale jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to jest producent związany z legendą, wielką gwiazdą, fantastyczną artystką muzyki country, Dolly Parton.
1: Tak.
0: I o to opowiedz, o tym, jak to się stało, jak tam pracowałaś.
1: Tak, Dolly, jejku. No, zaczęło się to jakoś tam w listopadzie, kiedy poleciałam do Stanów po dłuższej przerwie. Dostałam zaproszenie na nagrody CMA i miałam tam kilka spotkań takich miłych, bo ja oczywiście w Stanach już gdzieś tam tworzyłam wcześniej, mam z piosenki już tam wydane i to nie o to chodzi, bo mój producent poprzedni w Nashville też jest bardzo fajnym gościem, świetnym gitarzystą zresztą, on jest z kolei dyrektorem muzycznym Brantleya Gilberta, czyli takiego country rock artysty. No natomiast tak właśnie szukałam troszeczkę, nie tylko, no bo wiadomo, że dla artysty na obcym rynku, jakby na to jednak nie patrzeć, to nie tylko ważne jest, żeby ten producent umiał produkować, bo to dzisiaj nie jest aż tak rzadkie. Tylko też chodzi o to, żeby gdzieś tam znaleźć taki swój, takiego kogoś, kto w ciebie uwierzy i będzie chciał troszeczkę bardziej popchnąć ten projekt do przodu, aniżeli tylko wykonać tak zwany work for hire, czyli po prostu dostać pieniądze za dobrze wykonaną pracę, tak? Więc bardziej mi chodziło o coś takiego, bo latać tam, nagrywać i wracać i gdzieś tam się potem samemu z tym bujać, będąc w Polsce, no to jest dosyć męcząca i taka żmudna praca. Oczywiście też ona jest, trzeba ją wykonywać. Natomiast taką sobie dałam takie marzenie, żeby właśnie znaleźć kogoś. I nie w ogóle mi się nie śniło, że to będzie akurat producent Dolly Parton. To mógł być ktokolwiek. I rzeczywiście jakimiś tam kontaktami chciałam się poprzybijać. Spotkałam się z jednym, z drugim, z trzecim, ale jakoś tak mówię, no mimo okej, ale nic takiego. I już ostatniego dnia, miałam już następnego dnia rano bilet kupiony do Polski. Taka trochę zmarnowana. Właśnie szłam jeszcze na te nagrody CMA. Mówię, dobra, to już będę miała taki piękny wieczór na nagrodach po prostu i trudno. Wracam do domu i będę się zastanawiać. Dostałam telefon, że Kent Wells, producent Dolly Parton, dyrektor muzyczny, chce się ze mną spotkać. Znajdzie dla mnie czas w swoim studiu przy Music Lane, czyli dokładnie tam, gdzie wszystkie kultowe studia już dzisiaj, zresztą sam wiesz, że kiedyś to wszystko się było w jednym miejscu w Nashville. Teraz już troszeczkę się to pozmieniało, bo ludzie już mają studia w domu i tak dalej. Tam dużo tych budynków, gdzie kiedyś były studia, teraz przejęły kancelarie prawne i wytwórnie takie już majorsów i tak dalej. No ale to nieważne. Poszłam do Kenta i rzeczywiście bardzo we mnie uwierzył. Muszę przyznać, że to było wzruszające, że tak bardzo spodobała mu się moja barwa, spodobała mu się moja historia. To, co właśnie mówiłam dzisiaj nawet, że to ja nie chcę śpiewać o rzeczach, które nie są moje. Tak. Ja jestem Europejką, jestem Polką, skończyłam ekonomię, pracowałam w korporacjach, kocham country i jestem absolutnie, utożsamiam się z tym. Jeżdżę też konno, mam ten kowbojski sznyt, ale że to nie jest, to nie będą piosenki takie, jak śpiewa Lainey, tak? Która jest wychowana na farmie i
0: tak
1: która...
0: Jest.
1: I jemu po prostu, jego złapało za serce to, a gdzieś tam z drugiej strony ta moja determinacja. I I zaprosił mnie do współpracy po prostu, więc wróciłam tutaj zimą i byłam po prostu przeszczęśliwa i wszystko tak naprawdę zawinęłam, wyprowadziłam się z mojego mieszkania, zrzuciłam u rodziców rzeczy i wyruszyłam w styczniu do Nashville na nagrania, no, gdzie Kent poumawiał mnie z różnymi songwriterami, no bo w Nashville jest taka kultura, że każdy pisze piosenki swoje, natomiast raczej nikt nie pisze ich sam. Tak. I tak czy siak się łączymy wspólnie z innymi songwriterami, zawsze ktoś coś może dodać, podpowiedzieć. Poza tym to jest też budowanie siatki kontaktów, pokazywanie się tam, to też jest ważne, tak? I rzeczywiście ja miałam takich spotkań z kilka. Najbardziej mi kliknęło jak na razie z taką Tamarą Stewart, która jest Australijką, ale od wielu lat jest już w Nashville. I z nią chyba, no w tej chwili mam 6 utworów, które tam powstały, z czego z Tamarą napisałam 3. Mhm. I właśnie Light, który zaraz puścimy, jest właśnie owocem pracy mojej i Tamary. I właśnie nagrywaliśmy go z początkiem chyba lutego. Bardzo to były zimne dni. To była zima w ogóle stulecia chyba w Nashville. Prądu nie było w połowie miasta, także no były przeboje niesamowite. Ale udało się, jestem przeszczęśliwa. I Kent jest cudownym producentem i też właśnie zaangażował się tak troszkę bardziej, jeżeli chodzi o doradzenie mi w kwestiach promocji i tego, jak tam na razie się działać. Oczywiście no, to jest producent, to nie jest menadżer, jasne, ale krok po kroku gdzieś tam jestem coraz dalej w tej strukturze.
0: Słuchaj, to bardzo dobrze. To ja się bardzo cieszę. To jest ta pierwsza piosenka, którą odsłaniasz dziś z produkcji amerykańskiej. Rozumiem, że nastąpią kolejne odsłony.
1: Tak, tak, tak. Zresztą na koncertach niektóre też wykonujemy, dlatego zachęcam, tak, bo jak tak ktoś chce usłyszeć o jeszcze inne, to każda jest inna. Wszystkie są bardzo moje i personalne. Ale Light jest taka najbardziej z takim popowym zacięciem z nich wszystkich.
0: Będziemy trzymali kciuki. Już pewne osiągnięcia na rynku amerykańskim masz, bo piosenka This Is My Time trafiła na ogólnokrajową listę przebojów muzyki country, ale to jest ten wcześniejszy twój produkt. A teraz czekamy na efekty nagrania właśnie w Nashville. Zresztą ze świetnymi muzykami, bo tam miałaś sesyjnych muzyków, którzy z tobą nagrywali. I teraz, proszę państwa, już na zakończenie naszego spotkania przedstawiamy. Ja mogę powiedzieć, że to jest fantastyczny utwór, świetnie brzmiący, znakomicie nagrany. Liczę na to, że będzie się on podobał również państwu. A Klaudii, dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję również,
0: dzisiaj,
1: jak zwykle.
0: Jestem przekonany, że następne spotkanie już...
1: Wkrótce.
0: Bardzo dziękuję. Piosenka również. Light, Klaudia Medzika była moim również. Państwa gościem w najbliższym tygodniu. Bałtów, potem Kinkajmy, potem Mrągowo.
1: Tak jest.

0: bardzo mi miło.
1: Proszę Państwa, właśnie udało się nam przedstawić z moim kolejnym gościem w audycji, a piosenką Eli Langley zakończyliśmy tę sekwencję z Claudio Medzicą. To jest to też fajna piosenka dosyć, która jest na listach przebojów 5 najważniejszych list amerykańskich. To się rzadko zdarza. W przypadku kobiet chyba po raz pierwszy w Stanach. Mężczyźni jeszcze mieli takie osiągnięcia z tych wielkich. To jest taka piosenka o tym, że on Tak mogę sobie wyobrazić, że on przyjechał do Nashville z nią, ale on jest z Teksasu i ona widzi, że on nie czuje się tutaj najlepiej w tym Nashville, mimo uczucia do niej. I właściwie ona już wie, że on któregoś dnia właściwie będzie chciał wrócić, że ta miłość do tego miejsca, w którym się urodził, w którym żył, w którym zapewne próbował tworzyć, jest być może silniejsza albo równie silna i że być może trzeba dać mu poczucie wolności, poczucie wyboru, dać mu szansę prawdziwego życia. To taka życiowa właściwie historia jest też dotykająca być może życia wielu z nas. A tymczasem, proszę Państwa, w studiu pojawiła się i się przedstawi Państwu.
0: Hania Kowol, dzień dobry.
1: Hania Kowol przyjechała do nas z okolic Tarnowskich Gór.
0: Zgadza się.
1: I reprezentuje, proszę Państwa, dzisiaj, no to jest szczególny moment, dlatego, bo reprezentacja miała być większa, zespół Trackstone.
0: Tak jest.
1: Reprezentacja miała być większa, ale niestety gitarzysta, tak? Bo tam kolega jest gitarzystą. Stoi gdzieś na autostradzie z nawaloną skrzynią biegów. Jeśli tam by wystawił taką tabliczkę Trackstone, to wiecie Państwo, że nie dojechał do nas. Trzeba byłoby mu pomóc i postarajcie się Państwo też służyć pomocą, bo może trzeba będzie go gdzieś scholować. Bardzo się cieszę z Pani swojej wizyty w audycji. Ja trafiłem gdzieś przypadkowo, wiesz, na Wasze nagrania, gdzieś na YouTubie, a może po prostu na Facebooku. Zobaczyłem taki uroczy obrazek muzyki niezmiernie dynamicznej, bardzo takiej energetycznej, z Tobą na froncie tego zespołu męskiego. Tam jest ile osób w tym zespole?
0: 3 osoby. Gitarzysta, perkusista, basista i ja na wokalu.
1: A może przedstawimy też tego nieszczęśnika, który stoi tam i próbuje zjechać z autostrady.
0: Ten szczęśnik to Łukasz Kułacz, nasz gitarzysta. No tak, niestety miał małą kraksę, stoi około 30 kilometrów za Radomskiem, z tego co wiem. Chyba, że już mu się udało gdzieś tam scholować.
1: Tak. A pozostałych dżentelmenów też przedstawisz nam?
0: Jasne. Na basie gra Jakub Michniewicz, a na perkusji Kamil Kurda.
1: No to proszę Państwa, nic nie pozostaje nam w tej chwili. Musimy nadać pierwszy utwór zespołu Trackstone, żebyście się Państwo zorientowali, jaki to jest rodzaj muzyki. I to będzie tytuł. Ja słabo widzę z tej odległości. Obudź się, tak?
0: Tak jest.
1: No to już.

0: No to jest, sam zespół Traxton mówi, że to jest polski rock and roll. Tak możemy to określać?
1: Myślę, że tak. Jest to kapela rockowo-rock'n'rollowa z jakimś ukłonem w stronę lat 80. około.
0: No właśnie, bo tu nawet rozmawialiśmy przed audycją, że dla mnie to też jest takie, są klimaty AC/DC w tym, co wy tam gracie. To jest akurat też muzyka, z którą ja się przecież zetknąłem w swoim pokoleniu dosyć mocno, ale właśnie fajnie, że to jest w języku polskim i że to jest zespół, który na polskim rynku powstał. Notabene też Państwu powiem, że on został zakwalifikowany do najbliższy festiwal Poland Rock, tak? Trafiliście tam?
1: Tak jest.
0: W jaki sposób się tam trafia? Czy się aplikuje, wysyła się, czy jest tam jakaś forma przeglądu przed tym dla nowych zespołów? Jak się to dzieje?
1: Żeby zagrać na Poland Rocku ze swoją kapelą, należy przejść eliminacje, w których braliśmy udział. Na pierwszy etap eliminacji zgłosiło się w tym roku blisko 900 kapel.
0: O Boże, coś takiego.
1: Tak, tak. I właśnie ta liczba była po kolei okrajana. Udało nam się trafić do 17 kapel, które pojechały na eliminacje na żywo do Włocławka. Eliminacje dwudniowe, które się odbywały z końcówką maja tego roku. No i po kilku dniach dostaliśmy właśnie wiadomość, dostaliśmy wyniki, że udało nam się zakwalifikować w tych kilku kapelach, które pojawią się na tegorocznym festiwalu.
0: To jest wielki sukces.
1: No, w bardzo się z tego cieszymy.
0: Tak, muzyki rockowej. Ale interesuje mnie i zapewne słuchaczy, twoja droga do muzyki. Od jak dawna z Traxtonem występujesz na froncie?
1: Z muzyką ogólnie jestem powiązana gdzieś tam od najmłodszych lat, przez to, że zaczęłam w ogóle od szkoły muzycznej. Grałam na fortepianie. Później miałam taki moment, w którym rzuciłam tą muzyką absolutnie, zaczęłam grać w piłkę nożną. Natomiast wróciłam do muzyki, kształciłam się w studium muzyki rozrywkowej w Oleśnie na gitarze elektrycznej oraz na wokalu. Tam właśnie zaczęłam śpiewać. Natomiast w Traxtone jestem od około 7 miesięcy, także nasza współpraca plus minus od początku tego roku trwa.
0: Ale to ciekawe, bo znaczy przeszłaś tę normalną taką drogę szkół muzycznych, prawda? Szkoły muzycznej, którym się kształciłaś. Rozumiem, że to wynikało z jakiejś potrzeby, czy zaczęłaś od pianina. Czyli to była raczej potrzeba grania na instrumentach, czy już gdzieś w młodości miałaś taki pomysł na wokal, na pojawienie się na scenie, na śpiewanie. Jak to było w twojej... Co było przeważające w tym pierwszym okresie oczywiście twojej świadomości muzycznej? Czy gra na instrumentach, czy raczej wokal i front zespołu?
1: Myślę, że moja świadomość muzyczna wcale się nie pojawiła z momentem, w którym poszłam do szkoły muzycznej, ponieważ byłam wtedy bardzo młoda. Myślę, że świadomość się pojawiła gdzieś tam około... może 12 roku życia, 11. I wtedy zaczęłam marzyć o kapeli. O kapeli, o graniu, o gdzieś tam muzyce alternatywnej i cięższej.
0: Skąd w ogóle to w tak subtelnej, delikatnej kobiecie jak ty, taka potrzeba grania silnej, mocnej, właśnie męskiej muzyki, bo to jest, przed chwileczką rozmawialiśmy o twoim zespole, że to jest taka muzyka utożsamiana raczej z takimi mężczyznami na tej scenie, ale to, no dobrze, ale no to właśnie powiedz, bo...
1: Myślę, że niekoniecznie z mężczyznami tylko, a ja na muzykę ogólnie patrzę jak na sztukę i uważam, że muzyka jest świetnym sposobem, żeby gdzieś tam siebie wyrazić. Jest też to niesamowicie dobry i skuteczny środek przekazu. Jest to taka przestrzeń, w której można właśnie gdzieś tam czasami wrzucić swoje emocje, swoje górki, swoje dołki, wszystko, co się gdzieś tam w człowieku kumuluje. I myślę, że dlatego poszłam też w taką stronę. Myślę, że te w cudzysłowie mocniejsze brzmienia są, jakby to ująć, łatwiej mi wyrazić właśnie gdzieś tam swoje emocje w tych mocniejszych brzmieniach. Także...
0: Świat jest różnorodny, kolorowy. Ja zadałem ci pytanie takie bardziej osadzone w schematach, bo młode dziewczęta właśnie w wieku 11, 12, tam 14 lat marzą o karierze w muzyce pop, bo tego jest dużo w telewizji, one oglądają to i się utożsamiają z jakimiś gwiazdami światowymi. A ty miałaś już zapewne w tamtym czasie, bo do tego zmierzam, jakieś gdzieś tam wzory, czy jakieś pomysły na tego typu muzykę, czyli gdzieś musiała taka muzyka do ciebie dotrzeć, że ona dotarła właśnie poprzez no powiedzmy media, czy jakieś już wtedy internety i tak dalej, skoro się zdecydowałeś wyrażać swoje emocje właśnie poprzez ten gatunek muzyki, czy po prostu być może miałeś znajomych artystów, którzy grali taką muzykę i też to jest bardzo częsty motyw, w którym się dzieje. Przepraszam, że ja tak nie tyle drążę ten temat, co tak chciałbym ustalić,
1: skąd to się wzięło?
0: Skąd się to wzięło u młodej dziewczyny, że właśnie idziemy w takim kierunku?
1: Kurczę, nie mam na to jednej odpowiedzi. Sama też nie do końca wiem. Kiedyś widziałam występ pani Beaty Kozidrak na Sylwestrze. Śpiewała Białą Armię. Miało to zacięcie rockowe. Innym razem słuchałam w domu płyty zespołu Judas Priest. Jeszcze innym razem, gdy miałam właśnie gdzieś tam około 11-10 lat, trafiłam na zespół Lux Torpeda w mediach. Bardzo mi się ten zespół spodobał. To były takie moje pierwsze gdzieś tam mocniejsze brzmienia, które u mnie leciały. No i myślę, że w tym kierunku to poszło, stąd to się tak naprawdę chyba zrodziło.
0: No tak, bo to jest ten element, którym jak my nasiąkamy pewnym rodzajem muzyki w takim bardzo młodym wieku, to nam zostaje, to gdzieś przekłada się to potem na emocje i to gdzieś obrazy tych emocji. Ale my tutaj sobie gadu-gadu, a tam czeka jakaś piosenka kolejna z zespołu Trackstone. Nadamy jakąś, to sama powiesz, o!
1: To chyba utwór Wataha. Dobrze.
0: Wataha.
1: Widzę.
0: Jedziemy.

0: Naszym gościem jest...
1: Hanna Kowol.
0: Zespół Trackstone, proszę Państwa. No ja z przyjemnością słucham tej muzyki, dlatego, bo przypomina mi ona czasy mojej młodości. To jest też z jakiegoś punktu widzenia vintage muzyka, czyli sięganie do tych dobrych wzorców lat 80., 70., na którym ja też przecież trochę się wychowywałem. No może już w takim wieku, takim już świadomym w pełni. A dla naszych słuchaczy informacja, że słuchacie audycji Czas nie tylko na country. Było country w pierwszej części, a teraz mamy Czas nie tylko na country. No i doszliśmy do sytuacji, w której ty zaraziłaś się muzyką w wieku 12, 13, 11 lat. Już miałaś takie taką ochotę związania się z mocnymi rytmami, mocnym brzmieniem, mocną muzyką. I czym to zaowocowało? Czy udało ci się jakoś tworzyć zespół swój? Może nawet stworzyć zespół, coś nagrywać? Powiem, że piszesz słowa, czy piszesz również muzykę? Czy... No właśnie powiedz, jak to było. Jak się dalsze, no już ta świadomość nastąpiła. I co potem było?
1: Później dałam sobie chwilkę czasu i kilka lat, żeby to moje marzenie gdzieś tam rosło, związane z założeniem tego zespołu. I tak w wieku 15 lat udało mi się założyć moją wymarzoną kapelę. Przemieszczając to, w 2020 roku kupiłam moją pierwszą gitarę elektryczną, którą mam do dzisiaj. Kortka X300, swoją drogą, świetny motyw, bardzo, bardzo go lubię. Natomiast w wieku 15 lat udało mi się założyć moją kapelę pierwszą. Pierwszą, moją pierwotną kapelę, która nazywa się Goria. Gramy niezmiennie do dzisiaj, jednak są to mocniejsze brzmienia. Jest to gdzieś tam połączenie trash metalu z nalotami speedu, z nalotami punku, hardcore punku, także gdzieś tam są to jeszcze mocniejsze brzmienia. Udało mi się tą kapelę założyć z moimi przyjaciółmi, z ludźmi gdzieś tam, którzy są, wiadomo, spoza rodziny, najbliżej mnie, i gramy do dzisiaj. I tutaj można przejść do momentu, jak ja się w ogóle znalazłam w Trackstone, bo też
0: no
1: nie
0: właśnie. Czyli tak, już założyłaś sobie najpierw swój zespół,
1: tak.
0: Zaczęłaś grać, tam gitara w międzyczasie i tak dalej. No i a Trackstone, czy to łączysz jakoś te prace?
1: Łączy się, bardzo płynnie. W ubiegłym roku z zespołem Goria nagraliśmy pierwszą płytę. Nagraliśmy pierwszą płytę, a później stwierdziliśmy, że pora wyruszyć w pierwszą trasę koncertową. Zaplanowaliśmy sobie letnie koncerty po klubach, co, jak się okazało, nie było najlepszym pomysłem, patrząc na frekwencję, ale nie szkodzi, to pierwsze koty za płoty.
0: Jasne.
1: I tą właśnie trasę kończyliśmy we wrześniu, grając jako support dla zespołu Nagły Atak Spawacza w Warszawie, tutaj w klubie Potok. I tam okazało się, że był właśnie Łukasz Kułacz, gitarzysta Trackstone, a Trackstone wtedy poszukiwało wokalu. Tak się złożyło, że gdzieś tam mój głos wpadł mu w ucho. Przesłał reszcie składu gdzieś tam moje próbki, które znalazł w mediach, właśnie też próbki z Gori czy z moich mediów społecznościowych. I tak się złożyło, że zaprosili mnie na próbę. Mieliśmy zobaczyć, jak to jest, jak się gra razem, jak się czujemy ze sobą. Później zdecydowaliśmy się zagrać pierwszy koncert w Tarnowie. I po tym koncercie zdecydować, czy gdzieś tam będziemy się wiązać w tej współpracy na dłużej, czy nie. No i jak widać, się związaliśmy.
0: Wspaniale.
1: I takim właśnie...
0: Bo rozumiem, że ty zastąpiłaś w zespole Trackstone, bo mówisz, że on już wcześniej istniał i oni szukali wokalu, ale domyślam się, że tam już był jakiś wokal przed tobą, prawda? Też
1: tak.
0: Wokalistka, czy...
1: Był to męski wokal. A w ogóle, wracając do utworu, który przed chwilą poleciał, do utworu Wataha, warto tutaj wspomnieć, że pierwsza wersja, którą można znaleźć gdzieś tam też w mediach, jest nagrana z pierwszym wokalistą zespołu Trackstone, z Łukaszem Sobczakiem, który też jest autorem tekstu tej piosenki. I Ciekawostka jest taka, że pierwsze wydanie Watahy miało miejsce w październiku 2022 roku, czyli na długo przed tym, kiedy ja się pojawiłam w tym zespole. Jest to też data, którą zespół uznaje za swój oficjalny początek. Aha. Wtedy też Traxton zaczęło się nazywać Traxton, gdyż wcześniej funkcjonowało jako skład bez nazwy, który gdzieś tam grał na przykład covery klasyków rock'n'rolla z lat 50-tych, 60-tych.
0: Także ciekawe.
1: Dopiero właśnie z tym singlem Watahy, który przed chwilą usłyszeliśmy w nowej wersji z moim wokalem, właśnie przy okazji tego utworu powstał ten zespół.
0: Słuchaj, no ty łączysz w tej chwili dwa zespoły, znaczy uczestniczysz w nagraniach, koncertach dwóch zespołów. Tego
1: tak
0: swojego pierwszego, który najpierw założyłaś i grasz. I to. Czy to się udaje jakoś łączyć? A jak się rozwija tam ten zespół? Może jeszcze dwa zdania, bo...
1: Udaje się to łączyć.
0: Tak?
1: Udaje się łączyć... ponieważ no myślę, że to jest też kwestia gdzieś tam zaaranżowania dobrze swojego czasu i też gdzieś tam ustalenia sobie co, kiedy i jak, bo myślę, że na wszystko da się znaleźć gdzieś tam miejsce i czas. Obydwa zespoły się rozwijają. Z Traxton teraz pracujemy też nad drugą płytą, a utwory, które dzisiaj możemy tutaj usłyszeć na tej audycji, są częścią tego nowego albumu, który gdzieś tam się powoli...
0: Czy ty widzisz może, czy siedzi tam pan realizator?
1: Nie widzę.
0: Tu? Nie widzisz? Dobrze, no to będziemy rozmawiali. Bo rozumiem, że czekamy, bo on wypuści nam kolejną piosenkę. A co to będzie ta kolejna piosenka?
1: Następny utwór nosi tytuł Skok. Jest to utwór nagrany niedawno to... tak naprawdę.
0: Aha, ale to jeszcze nie jest premierowy. Znaczy, to już nie jest premierowy, już był wcześniej.
1: Tak, on już jest wypuszczony, już funkcjonuje od myślę, że 2 miesięcy, 3 może już nawet. Chyba, no jakoś tak. Dokładnej daty też nie pamiętam. Natomiast następne utwory będą przedpremierowo wypuszczane.
0: Wspaniale.
1: A na mediach możemy się ich spodziewać w ciągu 2-3 miesięcy. Myślę, że tak zakładamy.
0: Gracie koncerty z Traxtonem?
1: Gramy koncerty. Jeśli chodzi o nasze plany, to mamy przed sobą trasę letnią, w której trakcie jesteśmy. I w te wakacje mamy jeszcze zaplanowanych kilka festiwali. Blues Festival, Luz Blues Festival, Poland Rock Festival oraz Amfi Rock Festival. I to wszystko na gdzieś tam przełomie lipca do września z ostatnim właśnie tym festiwalem. A później płynnie będziemy ruszać w trasę jesienną.
0: A to jeszcze o tym porozmawiamy, bo teraz damy szansę muzyce, dobrze?
1: O, dobrze, proszę bardzo.
0: No
1: utwór Skok.

0: No i to jest piosenka, którą zauważyłem na Facebooku. Bardzo mi się podobała. Też twoje wykonanie, bardzo dynamiczne, pełne energii na tym froncie tego zespołu. Bardzo się cieszę, że takie zespoły powstają w Polsce, że one są, że dają sobie radę, że szukają tych nowych dróg popularności, znalezienia na tym swojego miejsca na rynku muzycznym. Powiedziałaś o tych letnich swoich, waszych pomysłach, ale jeszcze szykuje się trasa jesienna.
1: Tak, to prawda.
0: Trackstone.
1: Już we wrześniu będziemy startować w trasę jesienną, która będzie obejmowała takie miasta jak Kraków, Katowice, Białystok, jednak gdzieś tam bliżej morza, Gdańsk, Szczecin w tym kierunku. Natomiast ciekawostką jest, że tą trasę będziemy kończyć w grudniu, 18 grudnia w klubie Potop w Warszawie tutaj.
0: No bardzo się cieszę. Zrobimy tutaj wam reklamę, powiemy o tym koncercie. Wcześniej jeszcze tu się spotkamy i porozmawiamy
1: to
0: o
1: bardzo
0: tym.
1: Bardzo się cieszymy, bardzo chętnie.
0: Słuchaj, no to zapowiedzmy teraz kolejną piosenkę.
1: O, kolejny utwór, który państwo usłyszycie, jest
0: w bluesowych nastrojach.
1: Tak, no. Jest w bluesowych nastrojach. Jest to spokojna bluesowa ballada zatytułowana Powiedz mi, która również jest odświeżoną wersją z nagranym moim wokalem. Gdzieś niebawem będzie się ukazywała ta wersja w mediach, a teraz zapraszam państwa na przedpremierowe wykonanie.

0: mamy tutaj w studiu. Jeszcze raz przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Jestem Hanna Kowol.
0: Zespół Trackstone i piosenka...
1: Silna reprezentacja.
0: Tak, ale jakże wdzięczna, miła. I teraz ostatni utwór w dzisiejszej audycji. Tak. Zapowiedz go.
1: Jest to utwór zatytułowany Nowy Wspaniały Świat, który też swoją gdzieś tam odsłonę będzie miał niebawem w mediach. Utwór napisany wspólnymi siłami, zarówno tekst, jak i muzyka. I zapraszam Państwa, jest to gdzieś tam nie do końca styl rock'n'rollowy, ale też cenimy sobie różnorodność i z zespołem Trackstone nie zamykamy się na typowo jeden gatunek muzyczny. Zapraszamy.
0: To jest przedpremiera, proszę Państwa.
1: To jest przedpremiera, proszę Państwa.
0: Bardzo dziękuję Tobie za spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Panu Adamowi Czerpakowi za realizację.
1: Dziękujemy.
0: Ja nazywam się Jerzy Głuszek i zapraszam Państwa za tydzień.

0: Czas nie tylko na country.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Mazol, Rytmik Radio.
3: Witam was serdecznie. No, jak zawsze Jerzy Głuszyk potrafi mnie zaskoczyć, że country ma takie oblicze i to country polskie, po polsku. Świetnie. A ja przywożę coś ze Skandynawii, jako że wczoraj wygrała Norwegia. To pieśń prosto ze Szwecji. Oczywiście Thomas Feiner. Słuchamy. Pieśń ze środka lata.

Przepiękna pieśń. To cóż, że ze Szwecji. Ja mam ADHD, więc potrafię włączyć ją i słuchać kilka razy pod rząd. Jest przepiękna. Thomas Feiner i Johann Ludwig Rask. A na oczyszczenie utwór Vanishing, on dzisiaj zagrał dla nas już w dużym pokoju. The Bug i This Fig. Słuchamy.

czyste oczyszczenie, prawdziwe oczyszczenie w tych basach jest. To jest kolejny artysta, którego ostatnio mogę mielić na okrągło, szczególnie podczas treningów rowerowych. Jak sobie sunę na swoim nowym, na przełaju w zasadzie gravelku z karbonu. The Bug, przed chwilą, oczywiście. The Bug z Ghost Dub wydali płytę. Jej słucham w kółko. A teraz Cameron Winter, lider zespołu Geese, czyli gęsi, kwacze na własną nogę. Utwór Rolling Stone, zresztą nie będę wam mówił tytułów. Cameron Winter, potem Bishop Skin, a potem Murray in the Junkyard jako trójeczka. I dzisiaj takimi trójkami i temu podobnymi będziemy płynęli. W spokoju.

chyba kawałek najbardziej podobny do Giz z całej tej płyty. Cameron Winter, Heavy Metal, płyta, polecam bardzo. Chociaż to nie jest scena Windmill, to amerykańska wersja tejże sceny. Także dzisiaj nie słuchamy tylko sceny Windmill, do której Bishop Skin należy, ale nie jest tak znany jak Black Midi albo Black Road New Country. Też jedni Black Midi, a drugi Black Road. Ten bardzo odkrywcze, kurde. Mary in the Junkyard później, a potem znów Cameron Winter i Mary in the Junkyard. Wcześniej ten utwór nosił tytuł Ave Maria, jak słyszeliście, Mantra Free, Love Takes Miles, to Cameron Winter. A teraz Mother Steel Bike, potem Blood, Drinking Age i Seek and Destroy. Słuchamy.

Mary in the Junkyard. Moi drodzy, utwór Seek and Destroy, jak było słychać. To też ta grupa, Mary in the Junkyard, grała tę pieśń, o którą Marta się pyta, spacerująca z bobrami. No, nie myślmy o tym słynnym pisarzu, który bobrami nazywał inne bobry, o tak powiem. Też pozdrawiam wszystkich pedałujących. Szczęśliwej podróży, niech wam łańcuch się nie kończy. Black Midi w swoich kombinacjach, potem Cameron Winter, znowu Bishop Skin i Mare in the Junkyard. Czyli Welcome to Hell teraz zaśpiewają, później Cancer of the School, potem MSB, a potem New Muscles.

Mary in the Junkyard, New Muscles. Czyż nie zaskakująco dobry utwór? To znaczy zaskakujący dlatego, że kompletnie nowy w Mazolarnik Radio, ale też nowy na antenie Wnetu, myślę. Jeśli ten utwór był, to chciałem się o tym dowiedzieć, ale nie przypuszczam. Cameron Winter, on Try As I May. Tak jak mówiłem, nie, słuchajcie, nie dlatego, że pojawiają się klarnety w tych utworach, wręcz co drugim, że renesans klarnetu w Polsce spowodowałem to tak, mówił nawet Rafał Księżyk, czyli ważny taki biograf paru istotniejszych postaci niż ja, ale gdzieś tam to w dwójce określił, ale tam nie spowodowałem przecież, nie, z tęsknoty za wokalem mnie te utwory poruszyły i dzielę się nimi z wami. Cameron Winter, czyli lider grupy Geese, potem Bishop Skin, potem znowu Mary in the Junkyard, a potem Black Midi. W utworach Try I May już mówiłem Hey Little Sister, potem Martle, a potem Dangerous Lions? License. No dobra, słuchamy pięknych głosów różnej muzyki i świetnych aranżów.

0: from the black and white picture. And my search for that face was complete. Climbed out the page and shed his skin, revealing the Red King. This was no mafioso, this was Satan himself. Through evil, the stench of an unknown...
1: Moi drodzy, to oczywiście było Black Midi, które was zachwyciło, Dangerous License. A teraz znów wracamy do Camerona Wintera, czyli lidera grupy Geez, czyli to nie jest Will Mintz-Scena, tylko amerykański wokalista, który śpiewał o Drinking Age, a teraz zaśpiewa nam We Are Thinking The Same Thing. Później Come Home to będzie Bishop Skin, którzy bardziej mi się wokalnie podobają. Mary in the Junkyard w utworze Crash Landing i później Cameron Winter Nina plus Field of Corpse. I ja, wiecie co, nie wiem, czy to już nie będzie wszystko na dzisiaj. Tak muszę policzyć sobie przez chwilę. Zostanie minutka, słuchajcie, no to dołożymy coś, jakąś minutkę. W takim razie dziś dołożymy minutkę utworu, który zamykał dzisiaj Duży Pokój, czyli Inside grupy Opus Kings, tak? Dołożymy ten utwór i to będzie pełen pakiet na dzisiejszy wieczór. Dzisiaj realizował mnie... Kto mnie realizował? No przecież Adam Czerpak właśnie. Słuchajcie, ja tutaj jednym okiem, wiadomo, patrzę na playlistę, odpisuję słuchaczom i jeszcze robię kilka rzeczy. Wiadomo, co wszyscy teraz robią. No, więc mamy ten pakiecik świetnych 5 utworów. Tak jak mówię, to można by pomyśleć, że to scena Windmill mnie dzisiaj zajęła, aczkolwiek Black Midi to jest ta grupa, która jest niby najlepszym reprezentantem tej sceny, ale właśnie wokal mnie nie przekonuje, a szczególnie w tej wersji teatralno-historycznej. Ja wiem, czerpią garściami z King Crimson i z różnych tradycji. Jest tyle przecież instrumentów akustycznych, powinien być zachwycony. Trochę to niby ujazzowione, chociaż bardziej wywodzą się ci muzycy z klasyki. Co jeszcze tam mamy? No, ale to tak jakby narzekać, wiecie, na Primus, że ma wokalistę słabego, więc wiem, że tykam świętości. W Black Country też mnie nie rusza tak bardzo ten sposób wokalizowania perkusisty, czy tutaj śpiewa perkusista. Natomiast w Geez wokalista jest bezbłędny, mimo że wydaje się, że to taka menda zmęczonego bądź skacowanego, tak jak śpiewa towarzysza gitary i klawisza. Towarzysza gitary. Już mówię rymem, więc kończę powoli. To był bardzo duży pokój, chciałem powiedzieć. O właśnie, i prawie to wyjęliście mi z ust. To był Mazola Rytmik Radio. Tak, jedność człowieka, jedność duszy, jedność słuchania i jedność muzyki. To jest coś, co jest w moim życiu dosyć ważne. A słuchaliśmy dlatego pieśni, że pieśni do mnie przemawiają. O pieśniach myśli, od pieśni zacząłem. Więc dlatego to dzisiaj tak właśnie nie tyle wyglądało, ile... było słychać. Zagadałem jeden kawał, więc płyńcie dalej z muzyką, zostańcie z Radiem Wnet. Życzę wam pięknego wieczora. Jeszcze raz Adam Czerpak, on tam tak cichutko mówi, bo ja tu ściszyłem, tu podgłośniłem, a poza tym zapomniałem, że to Adam. Adam też dzisiaj realizował mnie w Dużym Pokoju, także pięknie jemu dziękuję. Was pozdrawiam serdecznie. Wszystkich, którzy słuchają, Piotra, Martę, Lilianę, Radmiłę, proszę bardzo. Radia słucha Radmiła, mi bardzo. Trzymajcie się pięknie. Do usłyszenia za tydzień o 20:30, bo póki kopią piłkę, to my mamy więcej czasu. Hurra! Trzymajcie się ciepło. Pa!

0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Autopromocja.
2: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
3: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
2: Czas na motorsport.
3: Najszybsza audycja w Polsce.
2: Zapraszają
3: Piotr Nałęcz
2: i Kamil Kowalik.
3: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
4: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
5: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
1: To była autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
2: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
0: To była autopromocja.
3: Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem poranka wnet, mam nadzieję, że już się słyszymy, jest Bronisław Wilsztajn, pisarz i publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, ja panią słyszę świetnie.
1: No i mamy teraz taką sytuację, że państwo nie zobaczą dziś pana redaktora, ale myślę, że jakoś nam pan redaktor wybaczy. Nie wiem, czy nasi słuchacze
2: i widzowie... Myślę, że nic nie stracą nasi słuchacze, a może wręcz przeciwnie.
1: Nie żartujmy sobie, pan redaktor zawsze świetnie wygląda w naszym poranku, ale nie wiem, czy świetnie wygląda nasza władza, w jakim stanie jesteśmy w tej chwili, ponieważ to co już o czym rozmawialiśmy, wielokrotnie rozmawiamy w Radiu Wnet, czyli afera szpitalna, która rozpoczęła się kilka tygodni temu, nabiera coraz ostrzejszych kształtów. Niektórzy publicyści mówią o tym, że premier Donald Tusk powinien podać do dymisji do Rafała Trzaskowskiego. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy patrząc na to, jak wygląda zachowanie rządu, jak wygląda zachowanie władz miasta, bo tu trzeba wspomnieć, że pan prezydent Rafał Trzaskowski wprawdzie odwołał dwie panie wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy, ale Tomasz Męcina, który był jego kolegą z klasy, który siedział z nim w ławie szkolnej, nadal spokojnie może pracować w Urzędzie Miasta. Czy jak w ogóle pan redaktor by ocenił to, jak jest rozliczana ta afera i jak wygląda działanie rządu w tej sprawie?
2: No to jest dość krytyczne dla tego rządu, znaczy te charakterystyczne dla tego rządu i postawa Donalda Tuska jest tutaj bardzo znamienna. Gdybyśmy się przyjrzeli, to przecież takie były trzy strategie. Pierwszy, zawiadomiony Tusk o tych wydarzeniach, jeszcze chyba wtedy był w Brukseli, zagrzmiał, że on wyciągnie ostateczne konsekwencje bez względu na to, kogo by to miało co kosztować. No ale zaraz w następnym swojej wypowiedzi, już parę dni potem, stwierdził, że to właściwie jaka afera, to kłótnia lekarzy. A w kolejnym zajął się doktorem Jędrzejewskim i stwierdził, że to doktor Jędrzejewski jest osobą mało wiarygodną. I to była taka bardzo też charakterystyczna strategia tego rządu, żeby sprowadzać z rzeczy poważnych z uwagę obywateli na personalia. Bo tu nagle okazuje się, że najważniejszy jest problem z relacji doktora Jędrzejewskiego, a przecież doktor Jędrzejewski zdaniem rządzących i ich medialnej klaki nie jest specjalnie wiarygodny. Oczywiście to nie jest tak, że wynikła z relacji Jędrzejewskiego, ponieważ te dokumenty, które się sprawa zaczęła, znaczy pokazały nam te oszustwa doktora Kacprzyka. Te dokumenty pokazały nam, prawda, sfałszowanie tych dyżurów, prawda, które umożliwiły wydojenie Kacprzykowi tego szpitala południowego 1 600 000, ponad 1 600 000 złotych. Te dokumenty leżą na, że tak powiem, na stole, są dostępne publicznie. Oczywiście okazało się, że to nie tylko tam pracował ciężko Dawid Kacprzyk i zarabiał pieniądze w tym samym czasie oczywiście. Ale to nie jest również sprawa indywidualna Kacprzyka, tylko to jest sprawa szersza, sprawa strukturalna. Tego typu patologia mogła funkcjonować, prawda? Była obserwowana, widziana publicznie, ona musiała być taka. Wszyscy o tym wiedzieli w szpitalu południowym, nie tylko, wszyscy z nadzoru o tym wiedzieli. Uczciwi lekarze, jak między innymi dr Jędrzejewski, informowali o tym i wreszcie usiłowali dotrzeć do władz zwierzchnich, nie tylko do Rady Nadzorczej Szpitala, ale do władz miejskich. Dr Jędrzejewski dotarł do Rafała Trzaskowskiego, który kłamie, że nie dostał żadnych informacji ze strony tego lekarza, co jest nieprawdą, bo to dziennikarze pokazali dokumenty i wiemy, że dotarły do prezydenta miasta te informacje podstawowe. To znaczy i prośba ze strony lekarza, żeby się porozumieć z nim, żeby wyjaśnić całą sprawę. Więc to pokazuje pewien model funkcjonowania. Model funkcjonowania takiego państwa oligarchicznego, czyli państwa, czyli władzy nielicznych w swoim interesie, która tworzy takie niższe struktury. To są struktury kolesiowskie, takie układów, które zarządzają rozmaitymi dziedzinami życia i doją państwo, czy nasze wspólne dobro, naszym kosztem oczywiście, no bo z nim bez kąty, nie, jakim cudem by te środki mieli. I działają tak dotąd, dopóki sprawa nie nabierze takiego rozmachu, że trudno już ją ukryć. No ale nadal jeszcze przecież premier kraju nie przyznał się do tej afery. Nadal to jest sprawa niejasna. Nadal ten, jak to się mówi w tym nowym żargonie, sygnalista, czyli ten, który informował o nich, główny, mówię, nie jedyny zresztą, bo to nie, doktor Jędrzejewski był straszony wręcz, to jego się straszyło, to on był wtuty przez media, stanowiące propagandowy front władzy. Ale to się już nie uda.
1: To się
2: widać wyraźnie, że nie da się scedować tego na personalną sprawę. Prawda? No i teraz jest pytanie, jak dalej? No to tutaj stosuje taktykę zrzucania sani. Wilki gonią sanie, no to się zrzuca poszczególnych, licząc, że wilki się zadowolą tymi ofiarami spośród siebie, no ale ci najważniejsi oczywiście nadal mają nie ponieść żadnych konsekwencji. A przecież to oni odpowiadają za to. Już nie będę wyliczał to, co wszystko zapisane, że prezydent Warszawy chwalił się tym szpitalem, mówił, że ma specjalny nadzór on nad tym szpitalem. No to widzieliśmy ten nadzór. Bo to, mówię jeszcze raz, oczywiście nie chodzi tylko o sprawę doktora Kacprzyka, czyli tego aktywisty, szefa młodzieżówki PO, który tak awansował tam i zrobił z tego szpitala taką usługową placówkę rządzącej partii, ale to jest sprawa tego iż koszmarnej historii w prosektorium tego szpitala i tej kolejnej afery, ale to jest w ogóle szerzej afera w służbie zdrowia, bo ona odsłania, a ta afera odsłania pewien problem systemowy. No i teraz Rafał Trzaskowski zdymisjonował dwie panie wiceprezydent miasta i pytanie, no co, skończyło się i trwa oczekiwanie ze strony władzy, czy się nie zmęczą tym obywatele, to znaczy, że pomarudzą. Inna sprawa, że trzeba przyznać, że oprócz tej sprawdzonej techniki, sprowadza sprawę na fałszywe tory, dokonuje mistyfikacji. Mówi się, że to jakiś tam, ktoś tam coś mówił, no to, a ten ktoś, a kim jest ten ktoś, prawda? I to analizujemy. No to oprócz tego, oprócz tych wszystkich takich propagandowych, jest jeszcze pewien głębszy, taka głębsza strategia. W tej strategii paradoksalnie uczestniczą również ci, którzy sprawę ujawnili, znaczy Kanał Zero. Byśmy posłuchali programów, znaczy tych wypowiedzi Kanału Zero na ten temat, tych różnych dziennikarzy, no tam słyszymy zawsze taką wypowiedź. No tak, to straszne, tu pokazujemy jakieś straszne, ale zaznaczamy, że przecież PiS robił to sam. To jest bzdurą, PiS czego nie robił, czego nie pamiętam. Nie? Po co oni to mówią? Ano mówią to po to, żeby nie być oskarżonym o propisowskość. Tylko oczywiście oni nie wybiegają się dlatego dalej. To znaczy nie zdają sobie sprawy, ani w ogóle nie rozważają tego, że jeśli będą sprzedawali tą fałszywą narrację, że wszyscy politycy są siebie warci, to obywatel to prowadzi do takiego totalnego zobojętnienia obywatela, który powie, wszyscy są sobie warty, co ja się tym będę zajmował, to w ogóle nie ma żadnego wpływu na moje decyzje, ja zagłosuję, no dlatego, że moja gazeta powie, na kogo mam głosować, tak ją stale czytam. Mówię jeszcze raz, to jest oparte na, po pierwsze na fałszu, na opowieści o tej jakoby wielkiej korupcji PiS-u, która okazała się jedną wielką bańką propagandową, nigdzie nic nie udowodniono. To się opiera na głębszym takim zabiegu, że jeśli reprezentanci establishmentu, rządząca partia nabroi, to znaczy ona broi cały czas, tylko się odsłoni jej skandal kolejny, to się mówi, wtedy się nagle zmienia narracja, to bardzo charakterystyczne tych mediów prorządowych. Wtedy, bo tak to normalnie to PiS to tutaj to straszne rzeczy robił, a potem okazuje się, że to politycy. Politycy jako klasa. No jeśli politycy jako klasa, no to co wam biedny obywatel robić? Jak nie jedni, to będą drudzy, tego przestaje to wszystko interesować. To wszystko udało się stworzyć dzięki oczywiście tej permanentnej nagonce na Prawo i Sprawiedliwość i na znaczeniu jako zło. To jest ta główna technika. Pozbawienie racjonalności polityki. To znaczy polityka przestaje być racjonalna, staje się walką plemion. Ja jestem zwolennikiem jednego ugrupowania, kibolem jednego ugrupowania, ty jesteś drugiego ugrupowania. I wiesz, bo nie ma żadnych analiz, kto lepiej rządzi, kto odpowiada za co, prawda? I w tym sensie tylko pytanie, czy to się uda znowu wpisać w tą wojnę taką, ten wielki skandal, który dotyczy wszystkich, no tego nie wiem, bo ileś skandali w ten sposób udało się rozwiązać.
1: Tak, ale panie redaktorze, czy pan redaktor ma konto na Instagramie?
2: Nie, ja odmawiam mediów społecznych.
1: Tak, podejrzewałam, ale wolałam się upewnić. Na Instagramie jest taki profil, w którym opublikował jeden z tych elementów, znaczy ten człowiek, który jest odpowiedzialny za dalszą część skandalu, czyli słynny pan, który zajmował się handlem zwłokami, mówimy tu o prosektorium. Ten człowiek na Instagramie, czyli na tej kolejnej platformie, gdzie głównie publikuje się właśnie zdjęcia, publikował naprawdę wstrząsające zdjęcia. To jest Instagram właściwie, w mojej ocenie, ale nie znam takich badań, nie wiem, czy były prowadzone, zadecydował o wyniku wyborów w 2023 roku, bo tam były takie akcje typu kobiety na wybory i tak dalej. To robiły znane polskie celebrytki. Ta akcja nie była wprost naznaczona na kogo głosuje, ale w domyśle można było się szybko zorientować. Właściwie tak to kierował. I teraz na tym Instagramie wszyscy przerzucają profil człowieka, który dokonywał zbezczeszczenia zwłok. Ten człowiek pracował w szpitalu południowym i robił zdjęcia na przykład, nie wiem, wyjętego w całości mózgu jako takiego, nie wiem, gadżetu. Trudno mi jest nawet to określić, bo to jest naprawdę wstrząsające. Ja mam wrażenie, że nawet wyborcy, którzy głosują przeciwko PiS-owi, tego z pamięci nie wytrą. Że to poszło tak daleko, że trudno już będzie Donaldowi Tuskowi to zatrzymać, ale oczywiście to widzieliśmy nie takie hard triki w polityce. Chociaż muszę też powiedzieć, że z zainteresowaniem obejrzałam kłótnie poseł Żukowskiej z posłem Halickim w TVN24, gdy rozmawiali właśnie o tej sprawie szpitala i pani poseł Żukowska powiedziała sprytnie, że to będzie główny temat kampanii, to poseł Halicki mówił, że to tak nie będzie, dlatego że przecież są wielkie miliardy z Sejf, a poza tym PiS ukradł 120 miliardów, więc trzeba to rozliczyć. I tu poseł Żukowska powiedziała, że jakoś się nie udało do tej pory. I ta pyskuwa, znaczy pyskuwa to może przesadziłam, ale ten spór na publicznej antenie telewizji, czyli w TVN24, był jednak chyba już taką informacją, że to pęknięcie w koalicji zaczyna być ostrzejsze, no bo dla Lewicy czy PSL-u to też nie będzie łatwa sytuacja prowadzenie rządów w chwili takiego obciążenia. No ale to będziemy obserwować. Czy pana zdaniem, czy Donald Tusk odwoła prezydenta miasta stołecznego Warszawy? Jaki jest ruch po stronie premiera, który mógłby zmienić jego sytuację w tej chwili polityczną?
2: Premier nie może odwołać prezydenta miasta stołecznego, żadnego innego prezydenta też nie jest w stanie odwołać. To jest formalnie niemożliwe. Oczywiście można przyjąć, że posiada takie wpływy w partii, że może próbować naciskać na Rafała Trzaskowskiego, ale nie sądzę, żeby to nawet przy pomocy tych wpływów, nie ma aż takich wpływów, żeby, no czymżeż może zagrozić Rafałowi Trzaskowskiemu, jeśli Rafał Trzaskowski poda się do dymisji jako prezydent miasta.
1: Trybunałem stanu?
2: To są bajki i strachy na lachy. Nikomu dotąd, nikogo nie udało się dotąd w Polsce postawić naprawdę przed tym, nie tyle postawić, co wyciągnąć konsekwencji z Trybunału, wobec Trybunału Stanu. I więc tutaj Trzaskowski nie ma się czego obawiać. Jeśli on się poda do dymisji, no to jego kariera polityczna jest ewidentnie skończona. Potem odejdzie właśnie w aurze skandalu. Już nie będzie mógł się tłumaczyć, że nie wiedział, no bo skoro się podaje do dymisji, to czuje się odpowiedzialny za to. Więc nie sądzę, żeby Trzaskowski się uległ tutaj. Jest on zbyt wojowniczym i zbyt odważnym, powiedzmy to bardzo oględnie, politykiem, no ale mimo wszystko tutaj to ten samobójstwa nie dokona, dlatego że Tusk będzie miał taki kaprys. Tusk, którego syna nie lubi, ale no, Tusk nie lubi nikogo, kto osiąga samodzielną pozycję na prezydent już drugą kadencję. W stolicy Polski, no to jest jednak znacząca postać. A więc jeśli nie będzie presji ze strony obywateli, jeśli nie będzie presji na referendum w celu odwołania Trzaskowskiego, a zwłaszcza jeśli nie zostanie przeprowadzone to referendum, o to ja nie wydaje mi się, żeby Trzaskowski odszedł. Tusk przecież jeszcze ciągle nie przyznał się naprawdę, że ta afera jest. Natomiast co pani powiedziała na temat tego sporu w tej telewizji propagandowej, czyli TVN24, jest o tyle znamienne, że to znowu, proszę zwrócić uwagę, wcześniej takie ostrzeżenie, taką insynuację w powietrze rzucił Tusk, że 100 miliardów ukradł PiS. Nikt tego nie potwierdził, żadne dane się tego nie potwierdziły, co zarzucone w powietrze. I teraz nagle Halicki po iluś latach, trzech latach niby poszukiwania tych 100 miliardów, których nie znaleziono ani jednego miliarda, ani nawet paruset milionów. I wielkie kradzieże okazały się tym, że wielkie afery korupcyjne okazały się, że polegały na tym, że nie ta fundacja wygrywała konkursy, nie wygrywał Owsiak, tylko ksiądz Olszewski. To był ten najgłębszy, prawda, skandal, który ujawniono, i że na przykład, że ten Fundusz Sprawiedliwości wspomagał straże pożarne, i to jest kamień obrazny, i to jest całość. A teraz spokojnie sobie Halicki może rzucić 120 miliardów. A dlaczego dlaczego nie bilion? Ukradł bilion. Ja proponuję, że to okrągła, ładna ta liczba. Teraz ogłośmy, że ukradł bilion i w związku z tym, co tam afera w szpitalu. Więc chcę powiedzieć, że ta strategia rzucania absolutnie bezpodstawnych i bezkarnych oszczerstw, to są oszczerstwa, za które się powinno odpowiadać. Sądownie za oszczerstwa się odpowiada sądownie. I tak Tusk, Halicki, powinien to powiedzieć, w tej chwili mają immunitet, ale kiedy je stracą, to oczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, że politycy mogą mówić, co chcą. No ale czy naprawdę tak powinno być, chociaż politycznej odpowiedzialności za coś takiego nie powinni ponosić? Czy ich zwolennicy nie powinni się zastanowić, tak sobie można traktować jak nas, jak idiotów, i mówić dowolne rzeczy, bo to do nich się przecież ten mówi dowolne rzeczy. Fakt, że oni to mówią, świadczy, że udało się taką atmosferę stworzyć. Ona oczywiście w tej chwili zaczyna się trochę, ta atmosfera zmieniać, ponieważ pękać zaczyna ten układ. To, co pani mówiła o tym napięciu, o tej dyskusji w studiu telewizji, no to jest taka dyskusja cały czas trwająca. Kiedyś, prawda, Hołownia coś tam niby narzekał, ale przypomnijmy sobie, uświadommy sobie fakt, że posłowie Lewicy, czy posłowie Polski 2050, czy PSL-u, oni sygnowali działania wszystkie, które ta władza wykonywała. A to były działania wymierzone w demokrację, w reguły elementarne, reguły praworządności zapisane w konstytucji, w polskim systemie prawnym. To było uderzenie w wymiar, w swobodny przepływ informacji. Niedawno wyszedł, znaczy niedawno, czyli dwa dni temu wyszedł z aresztu Leszek Kraskowski. No, powiedzmy prawdę, zamknięty tam za to, że ujawnił aferę realną, wielką aferę Polnordu, czyli wiceprzewodniczącego rządzącej partii, który był, że powiem, organizatorem okradzenia udziałowców tej spółki na 92 miliony złotych. To są akurat fakty, a nie insynuacje, jak te, które rzuca Halicki czy Tusk. A więc oni mają to wszystko za uszami, oni wiedzą, że im to grozi. Więc oni, jak widać, nie stać

0: tu mówimy w Radiu Wnet, o stołecznej operacji referendalnej. Jest grupa mieszkańców, która podniosła po raz kolejny czoło i stworzyła inicjatywę, w której chce spróbować jednak w referendum odwołać pana prezydenta. Szukają wolontariuszy, szukają wsparcia, więc jeśli państwo mają taką ochotę, mają państwo czas, są z Warszawy i chcą państwo się zaangażować, to odsyłam państwa do sor.waw.pl, a panu redaktorowi dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień, więc życzę wspaniałego dnia.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Bronisław Wilczyński był gościem Poranka Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest redaktor Karol Gat, portal Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: To dziś jest ten dzień, kiedy wszyscy będą mówić o wydarzeniach, które będą miały miejsce w Ankarze, ale też warto by było chyba podsumować, co się wydarzyło w trakcie obchodów 250-lecia urodzin w Stanach Zjednoczonych. To zacznijmy może od Stanów Zjednoczonych. Jak pan redaktor by ocenił tę wielką uroczystość i wystąpienie Donalda Trumpa?
2: No, niewątpliwie to jest ogromna uroczystość, biorąc pod uwagę skalę obchodów, biorąc pod uwagę ich program, choć niestety kładzie się cieniem jednak polaryzacja w Stanach Zjednoczonych, bo pamiętajmy, że część Stanów rządzonych przez demokratów, przez Partię Demokratyczną, zbojkotowały te główne obchody organizowane w Stanach Zjednoczonych, wskazując na ich polityczny charakter i wskazując oczywiście na Donalda Trumpa. Ale sami Amerykanie świętowali na różne sposoby. Oczywiście nie ma tu czasu, by wymieniać wszystko, ale to, co chyba robiło największe wrażenie i było takim momentem kulminacyjnym, to ten ogromny, gigantyczny pokaz fajerwerków. Ponad 40 minut fajerwerków. Jeśli chodzi o ich choreografię, to oczywiście można to różnie oceniać, ale przechodząc do tych rzeczy ważniejszych, no to prezydent Donald Trump, jak przystało na tego typu okazję, dużo mówił o historii. Mówił o tym, jak Stany Zjednoczone się kształtowały. Mówił o ojcach założycielach. Mówił wczoraj, ale mówił także nieco wcześniej pod górą Rushmore. Mówił o tym, że Stany Zjednoczone zrobiły najwięcej dla ludzkości. Mówił o tym, jak są ojczyzną wolności, wskazując oczywiście także na pewne cienie, ale mówił także o zagrożeniu komunizmem. Mówił o tym, że komunizm nie może i nie wygra w Stanach Zjednoczonych, nawiązując de facto, tak się wydaje, do Partii Demokratycznej i jej ostatnich zwycięstw w niektórych cząstkowych wyborach. A więc, no cóż, pogratulować oczywiście wypada Stanom Zjednoczonym. Jubileusz piękny, 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości i powstania Stanów Zjednoczonych. Tak zresztą zrobił prezydent Karol Nawrocki, tak też robili inni politycy. No i wypada chyba świętować w jakimś sensie, a przynajmniej łączyć się w tym świętowaniu z naszymi amerykańskimi sojusznikami, choć czas jest dla nich i dla całego świata trudny, bo to się łączy doskonale z tym, co pani redaktor zasygnalizowała, czyli ze szczytem w Ankarze, który już właściwie lada moment rusza. Szczyt, o którym wielu mówi, że może być przełomowy. Ja tu nieco studzę te nastroje i ten entuzjazm. Patrząc na tę agendę, choć oczywiście dużo się mówi o tym, że Europa ma brać więcej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo, że to być może w jakimś stopniu zostanie sformalizowane, to jednak to jest proces, o tym trzeba pamiętać. Oczywiście Stany Zjednoczone są zaangażowane w Bliski Wschód, w wojnę z Iranem, Stany Zjednoczone mają swoje problemy, Europa już i tak zrobiła postęp. Widziałem takie wyliczenia, że w 2025 roku, a więc w ubiegłym, w stosunku do roku 2024 roku, zwiększyła wydatki na uzbrojenie o 20%. No ale oczywiście tych zaległości nie da się nadrobić w jeden rok, czy nawet w dwa lata. Tu są ogromne zaległości, jeśli chodzi przede wszystkim o Europę Zachodnią, bo my nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. Jesteśmy prymusem, jesteśmy jednym z państw, które wydaje najwięcej na obronność. To zawsze podkreślały Stany Zjednoczone, to jest dostrzegane za oceanem, ale są takie państwa jak na przykład Hiszpania, która leży na zupełnie drugim końcu Europy, dla której te problemy nie są istotne i ona niechętnie patrzy na zwiększanie wydatków na obronność, ba, sprzeciwiła się na przykład wykorzystaniu baz lotniczych przecież niedawno podczas zaangażowania Stanów Zjednoczonych z Iranem i to też powodowało pewne napięcia. Ale co ważne z naszego punktu widzenia, powoli kończąc, w Ankarze ma zostać podpisana deklaracja czy też jakaś umowa, oświadczenie podkreślające artykuł 5, czy potwierdzający raczej artykuł 5, czyli to ten główny artykuł, który jest sednem, który jest credo NATO, a więc to, że w przypadku ataku na jedno państwo traktuje się to jako atak na cały sojusz. I to także jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale oczywiście także i nas, wschodniej flanki NATO. No i kolejna kwestia, czyli Ukraina. Tu mają zapaść decyzje dotyczące przede wszystkim finansów, a więc 70 miliardów euro do końca tego roku i prawdopodobnie 70 miliardów euro w przyszłym roku. Szczegółów nie znamy, ale to też koresponduje z tym, o czym żyje opinia publiczna w Polsce od przynajmniej kilku dni, a więc tymi informacjami, że polski rząd de facto potajemnie, w tajemnicy, nawet przed prezydentem, miał oddać uzbrojenie do patriotów najnowocześniejsze Ukrainie, a dowiedzieliśmy się tego w zasadzie przypadkiem od strony ukraińskiej, a więc wiele wątków, a wszystkie równie istotne.
1: Szczyt NATO w Ankarze ma być też poza takim dyplomatycznym wydarzeniem, to też jednak wzmocnienie pozycji Erdoğana w Turcji, bo Turcja chce pokazać, że nie jest peryferią sojuszu NATO, ale jest też jednym z filarów. Donald Trump powiedział, że przybędzie na szczyt NATO z szacunku dla prezydenta Turcji. To wielki lider, bardzo silna osobowość, silna armia, ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak silne jest tureckie wojsko, ale jak będą wyglądać koleje naszych tutaj sytuacji politycznych w Polsce, bo my mamy jakby podział władzy, jeśli chodzi, znaczy podział władzy. My mamy pałac prezydencki pana prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska mówiącymi dwoma głosami. Mamy tutaj właśnie skandal, który został ujawniony, jeśli chodzi o właśnie rakiety Patriot. To jak pan redaktor widzi dalej sytuację Polski? W jakiej sytuacji w tej chwili w kontekście bezpieczeństwa i obronności Polska się znajduje i czy da się jednak zbudować jakiś pomost? Czy jest na przykład nadzieja na większe porozumienie, nie wiem, w okolicy Pałacu Prezydenckiego albo jakieś ruchy polityczne, które mogą doprowadzić jednak do jedności w tym obszarze?
2: Nadzieja zawsze jest, choć jest takie polskie powiedzenie co do nadziei, czyją jest matką, i o tym też powinniśmy pamiętać. W polityce niestety liczą się przede wszystkim interesy, a w interesie, można powiedzieć, obu stron jest ta polaryzacja. Tyle tylko, że na ogół powinny być z niej wyłączone sprawy fundamentalne, sprawy bezpieczeństwa państwa i właśnie przede wszystkim sprawy zagraniczne i sprawy dotyczące naszej obronności. Ten dwugłos jest bardzo, ale to bardzo wyraźny. Ta współpraca nie układa się najlepiej. To bardzo delikatne określenie, choć i tak chyba prezydent Karol Nawrocki ze wszystkich ministrów ma jedne z najlepszych relacji z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czyli wicepremierem, ministrem obrony narodowej. To cieszy, ale to jest za mało, bo to, co dzieje się obecnie w Polsce, no oczywiście w jakimś stopniu podważa nasze bezpieczeństwo. W tym sensie, że nie powinniśmy być podzieleni w tak ważnym momencie. Oczywiście, jeśli chodzi o szczyt w Ankarze, to wydaje mi się, że tutaj polska delegacja jednak będzie mówić wspólnym głosem i każdy z tych ośrodków, czyli Pałac Prezydencki, MSZ i ON, będzie pracować na swoim odcinku, bo to jednak nie jest miejsce, by wywlekać polskie sądy. Miejmy nadzieję, tego oczywiście nie wiemy, że dojdzie do spotkania prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem gdzieś na marginesie szczytu. To oczywiście nigdy nie jest wykluczone przy tego typu sytuacjach. Ale jeszcze słowo o Turcji, bo Turcja faktycznie jest bardzo często niedoceniana, jest bagatelizowana, a to jest kluczowy gracz regionalny o ogromnych ambicjach. Ogromna armia, bardzo dobrze uzbrojona, jedna z najsilniejszych w Europie i w NATO. O tym trzeba pamiętać. Ogromna jej rola stabilizacyjna dla regionu, dla Syrii. Jej zaangażowanie w geopolitykę jest dużo, dużo większe niż Polska. I ja wiem, że Turcja oczywiście przede wszystkim być może kojarzy się przeciętnie z wakacjami, z ciepłem. No, all inclusive to jest bardzo popularny kierunek wakacyjny, natomiast geopolitycznie rola Turcji ma ogromne znaczenie. A jeśli chodzi o Polskę, no cóż, do wyborów coraz mniej czasu, choć te dopiero w przyszłym roku na jesieni i ta polaryzacja będzie się tylko zwiększać. Tu nie miejmy złudzeń. Ja nie spodziewam się jakiegoś tutaj pojednania, w cudzysłowie mówiąc, dlatego że nic na to nie wskazuje, a działania rządu, które są bardzo, ale to bardzo konfrontacyjne względem Pałacu Prezydenckiego, tylko to potwierdzają. Przecież żyliśmy ponad rok w cieniu konfliktu o szefa BBN-u, profesora Sławomira Cenckiewicza, byłego szefa BBN-u, któremu odmawiano dostępu do tajemnic wojskowych czy państwowych, choć wyroki sądów to nakazywały. I przykładów można oczywiście wymieniać długo, więc tu niewątpliwie także w jakimś stopniu widać słabość naszej konstytucji. To znaczy, to jest to, na co eksperci konstytucjonaliści wskazywali wielokrotnie. Z jednej strony mamy tutaj w naszym państwie system, w którym rządzi rząd i parlament. Z drugiej strony prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i także ma swoje kompetencje. I ten dualizm, przynajmniej jeśli chodzi o wojsko, bardzo często tutaj widać. No ale jeżeli słyszymy ze strony Pałacu Prezydenckiego, że rząd ukrywa jakieś informacje, nie informuje Pałacu o różnych rzeczach, i to nie tylko kwestii patriotów, a to coś jest bardzo, ale to bardzo nie tak. I tutaj nie należy się chyba spodziewać zmiany na lepsze, choć ubolewam nad tym, bo to byłoby w interesie naszego państwa.
1: No to jeszcze na koniec rozmawiałam z redaktorem Wilcztajnem o sytuacji politycznej dookoła Szpitala Południowego i afery, która narasta. Kanał Zero opublikował też taką rozmowę z panią dentystką, która musi zwrócić prawie 200 tysięcy złotych za to, że w czasie pandemii leczyła w gabinecie chorych. Zastanawiałam się, jaki jest tryb myślenia urzędników NFZ-u, co ci ludzie z bolącymi zębami mieli zrobić, ale czy, tak w skrócie pytając, czy ta afera, która się coraz bardziej rozrasta, uda się, czy tę aferę da się zamieść pod dywan tym razem?
2: Nie, moim zdaniem nie i to już widać. To znaczy, gdyby się udało to zrobić, albo władze Koalicji Obywatelskiej miałyby na to nadzieję, to nie byłoby tych decyzji różnego rodzaju, które już zapadły. Nie bez powodu Rafał Trzaskowski zdymisjonował dwie wiceprezydent Warszawy. Nie bez powodu mieliśmy serię dymisji, mieliśmy zapowiedzi, mamy cały czas jakieś mgliste deklaracje ze strony premiera o uchwaleniu nowego prawa. Nie, moim zdaniem Koalicja Obywatelska doskonale sobie zdaje sprawę z wagi tej afery i potencjału jej politycznego, bo to jest afera, która uderza w sedno, czyli w coś, co w sedno polityczne, w serce rządu de facto, ze względu na temat, czyli służbę zdrowia. I ona jest bardzo prosta. Tu nie trzeba długich rozmów. Tu Polacy wiedzą, o co chodzi. To znaczy, mamy młodego człowieka bez specjalizacji, z legitymacją partyjną, który zostaje de facto koordynatorem SOR-u, zarabia 1 600 000, tworzy swoim kolegom z Koalicji Obywatelskiej szybką ścieżkę dostępu do lekarzy. Ci wchodząc mają komfortowy pokoik VIP, nie czekają w kolejkach, mają pakiet badań i to wszystko oczywiście w cieniu tych ogromnych kolejek i agonii służby zdrowia. I to trafia do Polaków, dlatego Koalicja Obywatelska tak panicznie działa, bo to są ruchy dawno już niewidziane po stronie rządu. Zazwyczaj Donald Tusk i jego ekipa grają na przeczekanie przy każdej ze spraw. Tu nie dało się czekać, tu nie dało się tego zamieść pod dywan, ale czy oczywiście to się przełoży jakoś politycznie, to dopiero się przekonamy. Trzeba pamiętać, że wybory, bo o nich przede wszystkim mówimy, to jest zawsze suma różnych czynników. To jest kwestia różnych kamyczków, które się gdzieś tam zbierają, aż w końcu tama pęknie. Tak jak było przy aferze podsłuchowej. Teoretycznie mówiło się, że afera podsłuchowa była tym takim politycznym gwoździem do trumny Donalda Tuska, jego rządu, jego ekipy, a tak naprawdę to był szereg różnych czynników, a afera podsłuchowa była najgłośniejszym z nich. Też na rok przed wyborami wybuchła wówczas, w 2014 roku, przed wyborami w 2015. No i tutaj jest podobnie. Oczywiście do wyborów daleka droga, pewnie będziemy jeszcze mieli niejedną aferę, ale ten rząd jest słaby i to widać. Minister zdrowia nie ma żadnej pozycji, podobnie jak wielu innych ministrów. Rząd nie ma realnych sukcesów, właściwie żadnych sukcesów, a same problemy i pytanie, gdzie jest ta granica cierpliwości wyborców i elektoratu.
1: Ja ją podziwiam, bo zastanawiam się czasami, jak pewnie wszyscy mieszkańcy naszego kraju, co by było, gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem Polski. Jak czują się ci, którzy wahając się zagłosowali właśnie na Rafała Trzaskowskiego?
2: Dodam jeszcze drugie pytanie, co by było, gdyby rządziło Prawo i Sprawiedliwość w takiej sytuacji? Przecież te afery, które ma Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość byłoby bombardowane nieustannie
1: komisjami europejskimi.
2: Tak. I instytucji unijnych, tak.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz redaktorowi. Karol Gac.
2: Kłaniam się. Portal dobrego dnia dla pani i dla państwa.
1: Był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Panie redaktorze, żegnamy się, bo już za chwilę serwis.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Wywiad wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest pan poseł Michał Woś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu.
1: Ja właściwie chciałabym z panem porozmawiać o wielu rzeczach, ale najpierw chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda pana sprawa miesiąc temu albo kilka tygodni temu, bo czas biegnie. Sąd uchylił decyzję prokuratury o zabezpieczeniach, które zostały nałożone na pana. To może niech pan nas poinformuje, jak w tej chwili wygląda pana sytuacja. Jest pan młodym człowiekiem. Prokuratura, sądy po sprawowaniu funkcji urzędnika państwowego to nie jest coś, co chyba jest przyjemne. Jak dziś wygląda pana sytuacja, jeśli chodzi o organy ścigania?
2: O samą sprawę, no to sąd potwierdził, że w państwie Tuska stosuje się szykany, represje polityczne, bo potwierdził, że nie było żadnego uzasadnienia do stosowania, do zabrania majątku, zablokowania kont, do zabrania samochodu, prawda, i tak dalej. Typowe działanie wobec posła opozycji, szykany, represje polityczne, i to jeszcze na takim etapie postępowania. Więc ja, łynę sprawiedliwości mielą powoli, ale ja też publicznie wielokrotnie mówiłem, że nie liczę na uczciwy proces. To jest jakaś tam jedna jaskółka, powiedzmy, jakiegoś sędziego bardziej uczciwego. Natomiast jeżeli sprawy polityczne są w takim zainteresowaniu Żurka Bodnara, po to nielegalnie przyjęli prokuraturę, po to nielegalnie wyrzucili prezesów sądów, po to zmienili rozporządzenie związane z przydzielaniem spraw, czyli system losowego przydziału spraw, żeby ręcznie te sprawy przydzielać, akurat tej nie zdążyli. Ja nie liczę na żaden uczciwy proces, liczę tylko na zainteresowanie opinii publicznej, żeby ludzie zobaczyli, jak to w praktyce wygląda, no bo każdy się może przekonać na własne oczy w sądzie, jak to może wyglądać.
1: To wróćmy do polityki bieżącej. Opinię publiczną właściwie rozgrzewają dwa tematy. Pierwszy to oczywiście Szpital Południowy, do niego wrócimy w drugiej części, jeśli pan pozwoli, ale jakby pan skomentował informację o tym, że Polska przekazuje pociski Patriot Ukrainie?
2: No, jeżeli to się potwierdzi, a rozumiem, że już się właściwie potwierdza, no to jest gigantyczny skandal, to jest igranie z polskim bezpieczeństwem, robienie czegoś takiego bez wiedzy Sejmu, no to jest naprawdę już najdalej idący kaliber z oskarżeń wobec rządu w zakresie troski o nasze bezpieczeństwo, braku troski. I teraz jedno zdanie wyjaśnienia, bo oczywiście zaraz się tu objawią ludzie spod znaku PiS, PO, jedno zło, zupełnie nie mając racji w tej sprawie, bo czym innym jest dawanie starego sowieckiego sprzętu, sprzętu, który i tak lada chwila mieliśmy wymienić, sprzętu, który i tak lepiej, żeby nie był przetopiony w hucie, tylko żeby był wykorzystany do tego, do czego jest wykorzystywane, odsuwając trochę Rosję od naszych granic, i to jest ważniejsze, żeby Rosja się tam interesowała Donbasem niż Grodnem na przykład, prawda? Czy z Grodna ruszyła dalej. Natomiast dawanie patrioty to są rakiety, te pociski manewrujące, jedyne zdolne chronić Polskę przed Iskanderami. Wiemy, że Rosjanie mają Iskandery rozstawione w Kaliningradzie. To jest najnowocześniejsza technologia. To są pociski, które są bardzo trudno dostępne na światowym rynku, bo ich podaż nie jest zbyt liczna. Tutaj produkcja, zwłaszcza w Ameryce, idzie powoli. Amerykanie też swoje pociski zużywają. Przecież sami Amerykanie mieli problem po wojnie z Iranem, z uzupełnieniem zapasów. No i się okazuje, że nagle teraz my nasze najcenniejsze pociski, które mamy w polskich siłach zbrojnych, oddajemy, no bo przecież nawet nie sprzedajemy, dajemy Ukraińcom w sytuacji, kiedy oni się tak zachowują. A przypomnę, że najpewniej wydarzyło się to w pierwszej połowie roku.
1: I kolejna informacja, która jest mocno rozgrzewająca opinię publiczną. My dzisiaj przez właściwie cały początek poranka rozmawiamy o wpływie na politykę, na polityczne wybory, afery związanej z Szpitalem Południowym, ale to już jest chyba hasło, bo jest to jednak afera, która wyrasta, rozlewa się coraz bardziej. Pana zdaniem to zmieni układ na scenie politycznej, czy jest jeszcze za wcześnie, żeby to wróżyć? Jak panu intuicja polityczna mówi, czy ekipie Donalda Tuska da się zamieść to pod dywan albo przykryć to jakąś inną sytuacją? Ja cytowałam w trakcie rozmowy z redaktorem Wilsteinem rozmowę posłanki Żukowskiej z posłem Halickim, że tutaj poseł Halicki wyrzucił słynne 120 miliardów ukradzionych przez PiS jako dużo większą aferę, więc ta taka próba jakiegoś przykrycia jest trochę nieudolna, jak już wszyscy widzą. Czy pana zdaniem to zmieni bieg polityczny? Bo w Warszawie powstała właśnie akcja referendalna, która się nazywa SOR i która będzie próbą jednak odwołania Rafała Trzaskowskiego. Czy udaną, czy nie? Pana zdaniem, jak wygląda to w tej chwili?
2: Trzy wątki. Pierwsze, 120 miliardów Donalda Tuska po miesiącu już stało się 5 miliardami, o których mówiła administracja skarbowa, a teraz w Sejmie był któryś z zastępców prokuratora krajowego i z mównicy sejmowej mówił, że na razie mają około 200 milionów, a i te sprawy są umarzane, bo przecież w tym pakiecie spraw było chociażby, nie wiem, dwie wieże słynne, prawda, prezesa Kaczyńskiego, czyli wydumana afera Giertycha. To można między bajki włożyć te wyssane z palca rewelacje Tuska, bo nie tylko po to rzuca w eter, żeby jego najbardziej rozgrzany elektorat mógł się bardziej zainteresować, bardziej rozemocjonować i jeszcze bardziej znienawidzić PiSu, no bo to jest metoda polityczna Tuska, czyli rozbudzać nienawiść przede wszystkim opartą na kłamstwie. Druga sprawa, temat referendum w Warszawie. Ja osobiście, oczywiście, jeżeli obywatele korzystają z narzędzi demokracji, które są, to zachęcam i działajmy. Natomiast nie wiem, czy jest taka skala zaangażowania jak w Krakowie i takie wskaźniki, bo jednak wskaźniki polityczne też są ważne, a jednym z nich jest na przykład poziom frekwencji. I tutaj trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że żeby to referendum okazało się być ważnym, te 3/5 frekwencji z drugiej tury, to jest więcej głosów potrzebnych, więcej osób, które pójdą na referendum, niż w Warszawie zagłosowało na Karola Nawrockiego, czyli cały elektorat głosujący w wyborach prezydenckich, czyli w bardzo wysokiej frekwencji na Karola Nawrockiego musiałby pójść w Warszawie na te referendum i jeszcze by zabrakło, żeby osiągnąć ten próg referendalny. Więc raczej tu upatruję, no zawsze tak jest, że ci liderzy komitetów referendalnych tym bardziej rok przed wyborami korzystają z tych narzędzi, żeby trochę częściej się w eterze, w przestrzeni publicznej pojawić. Tak czytam sytuację w Warszawie, bo osobiście akurat nie uważam, że tutaj jest wielkie pole manewru powodzenia. Jednak w Warszawie już było tyle afer, które dalej ludzi trzymają przy platformie i to powinno być zbadane bardzo uważnie przez socjologów, a być może ekspertów z innych dziedzin, czasem bardziej medycznych.
1: Proszę nas nie obrażać, jednak jakoś normalnie funkcjonujemy. Tu nasz słuchacz Radia Wnet napisał, że nie znam chyba wyborców Platformy Obywatelskiej, ponieważ wystarczy się przejechać po Warszawie. Wczoraj tragiczny wypadek, autobus wjechał na przejście pod dworcem, nieopodal dworca zachodniego, przepraszam. I to ja, w jakim stanie jest Warszawa w tej chwili, to wszyscy mieszkańcy obserwują, ale my ciągle mamy nadzieję, że się jednak coś uda. Ja tak z ciekawości zapytam, czy państwo politycy tak przy kawie czasami na przykład myślą sobie, co by było, gdyby wybory prezydenckie wygrał wtedy Rafał Trzaskowski? Jak by wyglądała Polska i czy w ogóle wspominacie jeszcze ten moment, czy już to odeszło do lamusa jako jakiś straszny, koszmarny sen?
2: Ja no, bardzo często i upatrujemy generalnie większość z nas, którzy mają łaskę wiary, to upatruje to ingerencji opatrzności, ale też wielkiego zaangażowania polskich patriotów, za co cały czas dziękujemy, mimo że to już rok, prawda, no bo to był 1 czerwca 25 roku, ta druga tura. Ale no, jak wyglądałaby Polska, no to te wszystkie obrzydliwe, paskudne ustawy ideologiczne Tuska byłyby przepychane z podpisem prezydenta. Wystarczy zobaczyć, jakie ustawy zawetował i bardzo dobrze prezydent Karol Nawrocki. I to jest to, o czym często mówimy, że udało się, i myślę, że najważniejsza sprawa, która się udała, mianowicie na 5 lat odsunęliśmy perspektywę zmiany traktatów unijnych, czyli utraty przez Polskę suwerenności. O tym trzeba głośno mówić. Eurokraci to chcą zrobić, forsują cały czas. a bez prezydenta Rzeczypospolitej tego nie zrobią, więc wystarczy zobaczyć na tą listę zawetowanych ustaw i jeszcze raz, można powiedzieć, odetchnąć z ulgą albo z taką wdzięcznością wobec pana prezydenta, że rzeczywiście i Polaków, że dali jej panu prezydentowi ten ostatni bastion i my to tak nazywamy, to w tej chwili pan prezydent Karol Nawrocki, urząd prezydenta, to jest ostatni bastion obrony Polski normalnej, właśnie obrony normalności, a trzeba robić wszystko, co możliwe, żeby w 27 rząd wrócił w ręce ludzi dbających o polski interes narodowy, bo chociażby wczoraj w Kłodzku była nasza wielka konwencja, gdzie padło wyraźne hasło przyjrzenia się uważnie temu wszystkiemu, co Tusk przez te 3,5-3 lata robi. Tym bardziej, że miało być 100 konkretów Tuska, wyszło 101 afer Tuska. Zachęcamy do zobaczenia naszej strony internetowej, gdzie te afery są wyszczególnione, każda jedna. I rzeczywiście tak, tego rodzaju, bo pani pytała, trzeci wątek tego poprzedniego pytania to był wpływ Szpitala Południowego na sondaże. No, ośmiorniczki i taśmy USOWy też wpłynęły na sondaże, ale gdzieś pół roku później. Myślę, że afera Szpitala Południowego to jest taka afera, która jest łatwa do opowiedzenia, którą każdy rozumie. Każdy się spotyka ze służbą zdrowia i dosłownie tam jest wszystko. To znaczy mamy uprzywilejowanie kasty władzy, jakieś saloniki VIP, mamy upolitycznienie instytucji publicznej od samej góry do samego dołu, czyli przez ratusz warszawski, przez urzędy nadzorujące, przez zarząd szpitala, gdzie politycy Platformy, gdzie Rada Nadzorczą politycy Platformy, aż po ordynatorów, po koordynatorów i po radnych, którzy są tam lekarzami. Mamy gigantyczne pieniądze, mamy jakieś złodziejstwo, które przecież ten człowiek sam się przyznał, zwracając te pieniądze, czyli robił fikcyjne dyżury. Mamy jakąś makabrę z bezczeszczeniem ciał, bezczeszczeniem zwłok i mamy informację o tym, że ginęli ludzie. I teraz co jest najważniejszym wątkiem tej afery? Bo to, że zdarzają się przestępstwa, zdarzają się, no są źli ludzie, no to jest oczywiste, w każdym systemie i tak jest po prostu i po to mamy organy ścigania, żeby tych złych ludzi eliminować ze społeczeństwa. Natomiast w tym przypadku patologią jest parasol polityczny. Powiedziała o tym Naczelna Izba Lekarska, nawet Naczelna Rada Lekarska, mówiąc przecież, że szpital nie ma bardziej upolitycznionego szpitala. W normalnych warunkach, jeżeli ktoś ma informacje, jakieś sygnały o patologiach, no to one są po prostu eliminowane, są wyciągane wnioski i szpital dalej funkcjonuje. A tutaj było systemowe, polityczne przyzwolenie na tego rodzaju działania, o czym świadczy brak konsekwencji na wszystkie sygnały, które docierały, łącznie z pismem, które dotarło do pana Trzaskowskiego, a ten uznał, że jednak, mimo że było podpisane, mimo że wiedział od kogo jest, że lekarz, ordynator, który, dr Emil Jędrzejczak, który przekazał to, znaczy jest osobą znaną, prawda, w środowisku lekarskim, z autorytetem, a nie były podjęte przez rok żadne działania, tylko ten lekarz, sygnalista został wyrzucony. Więc jak w pigułce w tej aferze jest po prostu wszystko i myślę, że to dociera nawet do takiego betonu kałowców.
1: Nie chcę porównywać oczywiście rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy do Koalicji Obywatelskiej, ale czy państwo poprą ustawę o odpolitycznieniu spółek? Czy to jest jednak tak, że żadna frakcja polityczna, tak naprawdę wszyscy idą do wyborów z hasłami zmiany, że przywrócenia standardów, a później wychodzi może nie tak jak Platformie, bo tutaj mówimy już naprawdę o recydywie i o takim o dramatycznej sytuacji, która rozmawialiśmy o tym z redaktorami, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości, jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, to by były wszystkie komisje europejskie i wszystkie media by się na pewno rzuciły. Natomiast czy pana ugrupowanie poprze taką ustawę?
2: No, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i zależy, co jest w tej ustawie. Ja osobiście uważam, że cały ten pomysł Platformy komercjalizacji szpitali, robienia spółek, tych rad nadzorczych szpitala, to jest jakaś aberracja. Po co szpitalu rada nadzorcza, tak? No to chyba każdy widzi, że to jest coś postawionego na głowie i tylko wysysanie pieniędzy publicznych. No a teraz wiemy, no po to, żeby ci wszyscy działacze Platformy w tych radach mogli być. Natomiast jeżeli z ustawą o odpolitycznieniu spółek wychodzi Polska 2050, pani Pełczyńska pręży muskuły, a sami z góry na dół od lewa do prawa, nie wiem, w funduszach ochrony środowiska, nawsadzanych samych swoich działaczy, no to jest żenujące i to jest czysta hipokryzja. Oczywiście powinny być ograniczenia dla polityków, ale powinny być przede wszystkim działania eksperckie w tej sprawie. Eksperci powinni tam móc działać i na pewno całe prawo handlowe spółek handlowych no, wymaga bardzo radykalnego oddzielenia od wpływu i masek polityków na to wszystko, co się tam dzieje.
1: Rtęć w rzece, tony śniętych ryb, afery nie ma. Co się dzieje na rzece Bóbr?
2: No, katastrofa ekologiczna, ale nie katastrofa polityczna, bo rzeczywiście w czasie naszych rządów niewspółmierne wydarzenie na Odrze, a politycy Platformy, w tym obecna posłanka Polak, wtedy była marszałkiem województwa, ogłaszała na prawo i lewo, że jest rtęć w Odrze, której nie było. A teraz ma tą rtęć i rzeczywiście warto pytać, gdzie pani Polak, dlaczego jej tam nie ma, gdzie te wszystkie panie, które urządzały jakieś marsze, pogrzeby, Odrę, teraz na rzece Bóbr takich pogrzebów nie ma, a tam mamy do czynienia rzeczywiście z tym bardziej aferą, patologią, no bo przypomnę, że na Odrze chodziło o to, że po prostu było bardzo długi czas upałów, niski stan rzek i stan zanieczyszczenia spowodował rozkwit algi i to są ustalenia ekspertów. A na Bóbr, w sytuacji rzeki Bóbr i zbiornika w Pilchowicach mamy do czynienia z jawną działalnością instytucji organów państwa, bo z jednej strony spółka Skarbu Państwa remontuje tam zbiornik, spuściła wodę, z drugiej strony instytucje ochrony na to zezwoliły, RDOŚ-ie, WIOŚ-ie, wszyscy święci na pozwolenia wydali i są Wody Polskie, które to kontrolują. Okazuje się, że jak 5-10 instytucji, każda jedna tam jest, a nikt nie przypilnował, żeby rzeczywiście zabezpieczyć ten teren, który wiadomo, że te wszystkie metale ciężkie, rtęć, zanieczyszczenia, ta katastrofa została wywołana właśnie działaniami instytucji państwa. No i to jest jakiś skandal. Pytanie, gdzie Zielińska na przykład, ministra, prawda, jak ona tam się określa, gdzie Jachira, gdzie pani Henik-Kloska, oni wszyscy no, się pochowali i udają, że sprawy nie ma. I to pokazuje po prostu skalę zakłamania, hipokryzji, że oni w nosie mieli tych 3-4 lata temu mieli Odrę. Im chodziło wyłącznie o politykę, o wywołanie emocji, o temat wakacyjny, no bo to wtedy działo się rzeczywiście, wakacje innych nie było, więc taki trochę ogórkowy, ale zamiast ratować środowisko, no to woleli uprawiać politykę, atakować oponentów politycznych i dążyć do władzy na tej chorej emocji, którą wywołali, a która w jakiejś mierze okazała się skuteczna, bo ta emocja spowodowała przede wszystkim wysoką frekwencję, bardzo wysoką frekwencję. Też często ludzi mniej zorientowanych, którzy uwierzyli takiemu Hołowni czy innym, że tutaj jest jakakolwiek alternatywa wobec Tuska. Ci, którzy uwierzyli, no to teraz mają co chcieli, widzą co chcieli i pan Hołownia jako podnóżek Tuska i pani Henik-Kloska jako minister środowiska właśnie ma narzędzia, ma okazję, żeby się wykazać, a guzik w tej sprawie robi.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Poranku.
2: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Wszystkiego dobrego. Poseł Michał Woś, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W studiu kolejni goście, tak jak już zapowiedziałam, pani Kinga Kołota i Wojciech Socha. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A teraz, proszę państwa, bo już pora przynajmniej rozpocząć przygotowania, kupić dobre buty, gdyż przed nami za chwilę wyruszy pielgrzymka na Jasną Górę i to jest zwrot akcji w naszym porankowym studiu, dlatego że zazwyczaj rozmawiamy o polityce, o tych wszystkich trudnych sprawach, a to są sprawy najważniejsze. To może zacznę od pani. Pani jest, jak tu dostałam informację, szefową służby informacji pielgrzymkowej. To czym taka osoba się zajmuje?
3: Taka osoba zajmuje się tak naprawdę wszystkim. Organizacją od początku, od wymyślenia hasła, pomóc w wymyśleniu hasła, logo, po zorganizowaniu właśnie gadżetów, logistyka całego przedsięwzięcia, całej pielgrzymki.
1: Mhm. Czyli to jest tak jakby... proszę się nie obrazić i proszę też, żeby państwo mnie dobrze zrozumieli, to w Armii Krajowej, bo Biuro Propagandy Armii Krajowej, to rozumiem, że pielgrzymka też ma swój jakiś zespół public relations, który zajmuje się rozprzestrzenianiem takich informacji. A dlaczego pani się tym zajmuje? Bo jest pani młodą osobą, nie ma co ukrywać. Widzowie też naszego kanału na YouTubie będą to mogli zobaczyć. Młodzi ludzie siedzą na Instagramie, na TikToku, zajmują się różnymi rzeczami, ale dlaczego pani postanowiła się zająć właśnie tym informacją o pielgrzymkach?
3: Ja zaczęłam swoją przygodę z pielgrzymką już 18 lat temu. Chodziłam jako zwykły pielgrzym i tam po prostu już złapałam tego bakcyla, tak zwanego chodzenia na pielgrzymki. Tam już zaczęłam się interesować, jak wygląda pielgrzymka, też jak pomóc właśnie, żeby ta pielgrzymka co roku była i co roku szła coraz większą liczbą osób i coraz więcej jakby miała rzeczy.
1: Uczestników. To teraz już Wojciech Socha, gościem Poranka Wnet. To zacznijmy od najpierw, do której pielgrzymki państwo zapraszają?
2: Zapraszamy do warszawskiej pielgrzymki pieszej Akademickich Grup 17, 315 w tym roku, 2026, która wyrusza 6 sierpnia o godzinie 6 rano z kościoła tutaj naprzeciwko, kościoła świętej Anny, i idziemy na Jasną Górę w dniach właśnie od 6 sierpnia do 14 sierpnia.
1: Dobrze, ale to teraz też warto by było, żebyśmy uzasadnili, dlaczego w Poranku Wnet rozmawiamy o pielgrzymce, pomijając to, że jesteśmy blisko kościoła świętej Anny. Panie Wojtku, po co są te pielgrzymki? Dlaczego warto jest uczestniczyć w pielgrzymce? My trochę już zapomnieliśmy o tych czasach. Jak wygląda w ogóle, czy pojawiają się jeszcze młodzi ludzie? Czy młodzi ludzie chcą iść na Jasną Górę? Czy pielgrzymują?
2: To zdecydowanie tak, chociaż słyszę kilka pytań w tym pytaniu, ale generalnie warto pójść na pielgrzymkę. Szczególnie zachęcam młodzież. Teraz tegoroczni maturzyści czekają na, pewnie już z niecierpliwieniem, na wyniki matur. Za dwa dni będą ogłoszone. Studenci chyba, jeżeli już nie skończyli, to kończą sesję. To jest ta grupa wiekowa najbardziej jakby taka sensytywna do tego, żeby spróbować pójść na pielgrzymkę, zmierzyć się, przełamać pewien jakby strach, ale też doświadczyć dobra. Bo pielgrzymka to jest właśnie spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie z Panem Bogiem i nauka dobra i nauka dzielenia się dobrem, tak? To jest coś, czego w takim życiu codziennym, na uczelni, w pracy, czasami ciężko jest znaleźć sposobność do tego. A na pielgrzymce to jest fantastyczna platforma do tego, żeby właśnie wyskoczyć troszeczkę z tego życia codziennego i znaleźć się właśnie w gronie ludzi, którzy poszukują tego wspólnego czasu i podzielić się też samym sobą, poszukać czasu dla siebie, dla Pana Boga i też dla bliźniego.
1: No dobrze, to teraz pójdziemy po tym... użyję kolokwializmu, hardkorze, to ile kilometrów dziennie trzeba przejść? Jak w ogóle, jak funkcjonuje się na takiej pielgrzymce? Ja przepraszam, bo ja wiem, jak się funkcjonuje, ale myślę, że grupa młodych słuchaczy niekoniecznie jest w stanie sobie wyobrazić, że spaceruje, idzie w pielgrzymce 40 kilometrów, 25. Pięć? Jadą tramwajem?
2: Pani Kasiu, więc to wygląda tak, że mamy różne długości dziennych etapów. Pierwsze na przykład dwa dni to jest 33-35 kilometrów. Tak? Chodzi o to, żeby w miarę sprawnie oddalić się od Warszawy, od aglomeracji miejskiej. Potem trzeci dzień jest taki, można powiedzieć, lightowy, bo to jest między 15 a 19 kilometrów, czyli naprawdę relaks. I tak dalej. Potem są dni po 24, 32, 25, 37, więc to jest różnie, ale żaden dzień nie przekracza tam tych 38 kilometrów. I taki dzień jest podzielony z technicznego takiego punktu widzenia, tak, na etapy. Etapy są pomiędzy 5 a 8 kilometrów i jest ich tam odpowiednia ilość. 4, 5 i tak to wygląda. Pielgrzymka wstaje około, no to też różnie, w

0: na nocleg, tak? Jakiś turniej piłki nożnej, jest apel, gdzie wszyscy uczestnicy pielgrzymki schodzą się na koncert i po tym koncercie jest apel w Michałowicach. Piękne wydarzenie z piękną muzyką, ze światłami, także no, dla młodych ludzi to jest coś na pewno interesującego.
1: Z jakimi intencjami młodzi ludzie idą? Jak wygląda teraz to młode pokolenie pielgrzymujące?
2: Myślę, że ludzie teraz idą właśnie z prośbą o dobre wyniki w maturze, o dostanie się na różne studia i też o jakby dobre życie też na co dzień. Takie jak właśnie, często też jest, to może też się czasem śmiejemy z tego, że dużo ludzi modli się o dobrego męża, o dobrą żonę.
0: Może ja też dodam, że jakby to jest naturalny sposób, platforma do spotkania się też jakby ludzi w tym samym wieku, młodzieży. Dziewczęta spotykają chłopców, często powstają jakieś relacje, także to jest jakby naturalna sprawa, że na przykład w ciągu roku, w ciągu pielgrzymki jest małżeństwo zawarte, na przykład w Sanktuarium Świętej Rodziny w Studzianie. Może nie co roku, ale zdarza się. A takich małżeństw, które jakby poznały się na pielgrzymce, też jest sporo.
1: Do jakiego... bo to jest pielgrzymka, która jednak jest adresowana do młodych ludzi. Ja się czuję całe życie jako młody człowiek. Ten dźwięk, który Państwo słyszą, to jest dźwięk z naszego okna. A jeszcze do tego złapałam jakąś alergię, więc proszę mi wybaczyć. Do jakiego tak naprawdę roku życia można z Państwem pójść?
0: No, jak patrząc po mnie, to można. Ale tak mówiąc...
1: To znaczy, że wy nie wyrzucacie starszaków?
0: Nie. To jest tak, że jak ktoś zacznie pielgrzymowanie, to może być to jednorazowy takie wydarzenie w życiu, ale często jest tak, że albo zapada tak w serce, że po prostu kontynuuje się od tego momentu już uczestnictwo w pielgrzymce, albo na przykład wraca się po kilku latach, nie wiem, sytuacja się ustabilizuje, nie wiem, zdobędę jakiś tam poziom życia, czy obronię się na studiach, zacznę pracę zawodową, wracam, ożenię się, chcę pokazać się małżonkowi, jak to wygląda. Różne są sytuacje, ale jest powiedzmy 50% osób w pielgrzymce, to są takie osoby, które już są któryś raz, a część jest takich osób, która po prostu idzie po raz pierwszy.
1: Pani Kingo, jakby Pani miała teraz tutaj okazję, ma Pani okazję, żeby zachęcić i powiedzieć te trzy rzeczy najważniejsze, które spowodują, że ktoś słuchając Państwa podejmie właśnie decyzję, żeby wyruszyć taką pielgrzymkę, to co Pani przychodzi na myśl jako takie trzy pierwsze powody, żeby uczestniczyć w pielgrzymce?
2: No to pierwszym jest takim najważniejszym, że relacje z samym sobą, z Panem Bogiem, z bliźniem, którego właśnie spotykamy w drodze. Właśnie to też, że my nie zamykamy się, że tu sami młodzi. Jest takie, że mamy tą relację z bliźniem od najmłodszych do, że tak powiem, do starszych osób, którzy wszyscy czują się młodo. Te wspólne właśnie apele, koncerty, które powodują właśnie, że dużo osób nabiera siły na kolejny dzień.
1: To spotkanie z samym sobą, bo to ja od nawet już nie pamiętam od ilu lat rozmawiam z moją przyjaciółką Barbarą, która pomimo tego, że jest bardzo zajętą osobą i ma 5 dzieci, różne historie życiowe, pielgrzymuje, jest dzielną osobą, pozdrawiam Barbarę. Pozdrawiam też Agnieszkę, drugą moją przyjaciółkę, która od czasu do czasu pielgrzymuje. Ja byłam uczestnikiem pielgrzymki, jak miałam 3 lata, bo rodzice mnie zaprowadzili na Jasną Górę, bo ja mam takie przekonanie właśnie o tym spotkaniu z samym sobą. Chciałam z Państwem też porozmawiać. Dla mnie tłum oznacza spotkanie z ludźmi. Ja pracuję na co dzień w Warszawie, przebywam zawsze w otoczeniu dużej liczby i zastanawiam się, jak szukacie tego spotkania z samym sobą w tym tłumie. Jak to wygląda?
0: No to jest oczywiście... Jest jakiś program dnia, który jest realizowany, który angażuje w taki czy inny sposób każdego z nas, ale można przejść na koniec grupy, która

0: idzie, gdzieś toczy się modlitwa, można, jest czas ciszy na przykład, można sobie po prostu zastanowić się nad tym, czego doświadczamy, gdzie jesteśmy, na jakim etapie życia, przemyśleć sprawy najważniejsze. Jest na to czas, co jest bardzo też ciekawym zjawiskiem, czego właściwie nigdzie indziej nie doświadczymy, to jest możliwość przystąpienia do spowiedzi w drodze. To jest nieprawdopodobne zjawisko, jak idzie się z księdzem oczywiście we dwie osoby, gdzieś tam zostajemy za grupą, zazwyczaj no nie na drodze asfaltowej, bo tam raczej grupa jest zwarta, ale gdzieś idziemy przez pola, lasy i wtedy jest ta możliwość porozmawiania z księdzem, wyspowiadania się w tych pięknych okolicznościach, które stworzył nam Pan Bóg dookoła. No jest to wrażenie duże. Też jak ktoś kiedykolwiek miał okazję doświadczyć tego, to na pewno wie, o czym mówię. Więc to są takie chwile też zatrzymania. Niekoniecznie trzeba brać udział w wszystkich tych wydarzeniach. Jest też czas po przyjściu na nocleg, po rozbiciu namiotu, bo pielgrzymka śpi w namiotach. Jest też czas na to, żeby sobie usiąść i z kubkiem herbaty i się zastanowić nad swoim życiem i nad tym, co nas otacza.
1: Panie Wojtku, a dlaczego pan się tak angażuje w organizację tych pielgrzymek? Dlaczego pan, czy to pan robi zawodowo? Znaczy nie musi pan mówić miejsca pracy, ale czym się pan zajmuje na co dzień poza pielgrzymkowym
0: podróżowaniem? Ja jestem konsultantem systemów informatycznych.
1: To sam pan rozumie, że to pytanie jest naturalne. Dlaczego tak ważne jest, żeby ludzie pielgrzymowali? Dlaczego się pan w to angażuje?
0: Jest to po prostu dobre dzieło, tak? Znaczy chęć wspierania ludzi w doświadczeniu czegoś, czego samemu się doświadczyło gdzieś tam na jakimś etapie życia i umożliwienia ludziom w bezpieczny sposób udziału w tym wydarzeniu i dotarciu na Jasną Górę, bo samo wejście na Jasną Górę też jest nieprawdopodobnym wydarzeniem, jak po 9 w naszym wypadku dniach marszu wchodzi się alejami Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę, no to serducho bije. To jest bardzo takie ujmujące wrażenie, doświadczenie. No ja już 36 lat biorę udział w pielgrzymce, bo nie mogę powiedzieć, że tak aktywnie pielgrzymuję od jakiegoś czasu. Jak już jestem kierownikiem trasy pielgrzymki naszej 17, no to już nie mam szans tak chodzić cały czas, ale staram się przynajmniej kilka etapów w ciągu roku przejść, takich moich ulubionych leśnych etapów i wtedy proszę kolegów, którzy tam pomagają przestawić samochód kierownika trasy i tak dalej, żebym ja sobie mógł przejść te 2, 3, 4 etapy.
1: No to teraz, pani Kingo, jak można zapisać się na tę waszą pielgrzymkę?
2: Na stronie 17 jest formularz do zapisów. Jeszcze dzisiaj jest ostatni dzień promocji, 10%
1: wpisowego. A ile kosztuje wpisowe?
2: 350 zł za całą pielgrzymkę. Dzieci do 14 roku życia płacą połowę tej kwoty.
1: Czyli na stronie 17
0: tak, będzie. To jest 17 pisane cyframi, myślnik ka.org.pl, 17.org.pl. I tak jak Kinga powiedziała, do dzisiaj, do końca dnia jest jeszcze, bo to dokładnie jesteśmy na miesiąc przed wyjściem pielgrzymki, dzisiaj kończy się ta promocja, 10% rabatu. Jeśli chodzi o dzieci, to oczywiście mają zniżkę, natomiast pamiętajmy, że dzieci samodzielnie nie idą na pielgrzymkę, tylko idą pod opieką osoby dorosłej, tak?
1: No to my zachęcamy Państwa do skorzystania promocji Duchowość Gratis. Tu można odzyskać siły i myślę, że właśnie paradoksalnie zawsze jak dziewczyny wracają, one nie są zmęczone, one mają tę energię niesamowitą. To jest coś niesamowitego, że wszyscy siedzimy, patrzymy, że niby nogi zniszczone, ale twarze uśmiechnięte i ta siła, witalność to jest coś, co podziwiamy. Ja może kiedyś dołączę. Tego nie obiecam, że w tym roku, ale może na fragment. To jest dobra inspiracja, żeby się wybrać, chociaż na jeden etap.
0: Zapraszamy.
1: Zawsze można wszędzie poleść. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani Kinga Kołota, szefowa Biura Informacji 17, była gościem Poranka Wnet.
2: Dziękuję.
1: No i Wojciech Socha, bardzo serdecznie Panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
3: Nocne powtórki Wnet.
4: Wypływamy na łódź.
5: 106.1 FM.

0: Nocne powtórki wnet. Studio za Nysą.
1: Gościem poranka wnet jest oczywiście nasz stały korespondent, pan Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: To jak sytuacja u naszych sąsiadów? Jak się pan w ogóle ma? Bo dawno pana u nas nie było.
2: Mam się zupełnie dobrze, tak. Oczywiście dawno mnie nie było, bo miałem różne rzeczy do załatwienia, nazwijmy to, które się wiążą z różnego rodzaju sprawami, niekoniecznie zdrowotnymi, ale najczęściej. I jestem teraz w pełni sił i gotów, jak to się mówi, otwarty na wszystko.
1: To koniec taniego alkoholu i papierosów w Niemczech. Szykuje się potężny cios w kieszenie. Rząd chce mocniej opodatkować najwyższe dochody oraz produkty szkodliwe dla zdrowia. Uzyskane środki przeznaczy na odciążenie osób o małych i średnich zarobkach. Taka informacja pojawia się w mediach od niedawna. Jaki jest stan w tej chwili w Niemczech?
2: Jeżeli chodzi o te hasła, obciążyć podatkami lepiej zarabiających i obłożyć dodatkowymi podatkami alkohol i papierosy, to jest bardzo stara melodia, która powtarza się co jakiś czas, że to niby ma pomóc ludziom uboższym, żeby zadbać o nich, a specjalnie o ludzi uboższych dba się w inny sposób, w taki, który doprowadza do szału tak zwanych pracujących, bo jeżeli ktoś otrzymuje tak zwane pieniądze obywatelskie, Bürgergeld, czy zapomogi socjalne na wysokim poziomie, to w zasadzie nie opłaca mu się żadna praca, a ludzie, którzy pracują w ciężkich warunkach, jako na przykład kasjerki w supermarketach, są wściekłe, dlatego że ich to nie odciąża, a raczej obciąża i nie sprawia to jakiegoś dobrego wrażenia. To wykorzystują partie, które działają teraz w obliczu zbliżających się wyborów do trzech władz landowych. W Turingii, w Saksonii-Anhalt i, znaczy nie w Turingii, tylko w Saksonii-Anhalt, w Berlinie i w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim. Teraz przez ten weekend, przez dwa dni, w sobotę i w niedzielę miał kongres partii AfD. Ta partia jest przedstawiana w różny sposób, w zależności od tego, kto ją przedstawia, a więc mówi się faszyści, mówi się naziści, przy czym mało kto wie, że partią, w której najwięcej było członków, byłych członków oczywiście NSDAP, to była CDU-CSU zaraz po wojnie. W pewnym stopniu także i SPD, aczkolwiek tam udział tych ludzi był znacznie niższy. Jeżeli spojrzymy na ostatnie wyniki wskazania politycznego barometru w Niemczech, który ukazuje tendencje wyborcze, sytuacja dla partii establishmentu nie przedstawia się korzystnie. A więc CDU, CSU i pamiętajmy ciągle, to są dwie partie, ma zaledwie 25% poparcia, to znaczy na każdą z tych partii przypada po kilkanaście procent. AfD natomiast ma 26% poparcia, jest to partia jednolita, działająca w całych Niemczech pod jej nazwą, więc to jest faworyt przyszłych ewentualnie wyborów do Bundestagu, ale są wybory w Niemczech, które również są bardzo ważne, to są wybory landowe, od tego się zaczyna. Tam będzie można pokazać, czy się coś potrafi, jeżeli zacznie się rządzić. SPD, partia, która niegdyś uchodziła za partię ludową, wielką, reprezentującą pracowników, robotników, zwłaszcza ma zaledwie 12%. Bogata lewica zieloni 14%. Komuniści, uwaga, 11%. FDP, dawni liberałowie mają zaledwie 3, a nie brak polityków, którzy twierdzą, że jak CDU-CSU będzie postępować tą drogą, jaką wskazuje kanclerz Merz, to też mogą osiągnąć podobny wynik w przyszłości. A więc to są złe wiadomości dla establishmentu politycznego. AfD się cieszy, no współprzewodnicząca AfD powiedziała w Erfurcie podczas kongresu, celem naszym jest objęcie rządu. No, bardzo ładnie. Teraz we wrześniu właśnie, 9 września, będą wybory w Saksonii-Anhalt i w Berlinie. Natomiast 20 września będą wybory w Mecklenburgii. Mecklenburgia Pomorze Zachodnie nazywane nie wiadomo dlaczego. Jakby polskie poza mnie, Mecklenburgia była zawsze w rękach lewicy. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że okazuje się, że przejście od lewicy do tak zwanej skrajnej prawicy odbyło się niemal niepostrzeżenie i bardzo szybko. Co to znaczy w ogóle skrajna prawica? Kto jest skrajną prawicą? Czy Weidel jest skrajną prawicą, lesbijka żyjąca w związku z kobietą, mająca adoptowane kolorowe dzieci? No to wobec tego definicja tego neonazizmu, skrajnej prawicy i tak dalej musi ulec pewnego rodzaju rewizji, no bo przecież to nie ma nic wspólnego z tym, o czym lewica mówi. Lewica nie jest aż tak otwarta, można by powiedzieć, jak i AfD. AfD ma sukcesy w różnych landach. Te sukcesy są coraz wyraźniejsze. Odczuwają je politycy z CDU-CSU, a zwłaszcza z SPD, która ledwo dyszy. Ta partia się w zasadzie skończyła. Ona już nie istnieje. Ona tylko pędzi jeszcze swoją jakąś prędkością nadaną w latach powiedzmy 40-50. Chcę przypomnę, że pierwsze wybory w latach właśnie 49, później 53 i tak dalej do Bundestagu dawały tej partii bardzo wiele głosów. Oczywiście nie była mocniejsza od CDU-CSU w tamtym okresie, ale była bardzo mocna i miała bardzo wiele do powiedzenia. Bardzo wielu ludzi w różnych ośrodkach przemysłowych, których już dzisiaj nie ma, w Westfalii nad Renii, głosowało na tę partię. Ona władzę w wielu miastach była po prostu bardzo silnym organem. W tej chwili jest to po prostu smutna przeszłość. Tego już nie ma i według specjalistów to się nie wróci. Jak będzie, jak AfD wygra wybory? Tego nikt nie wie. Jest bardzo ładne powiedzenie, jak bogowie chcą kogoś ukarać, spełniają jego życzenia.
1: Znamy to powiedzenie, ale my sobie życzymy, żeby to było, żeby pan Jan wrócił do regularnych wizyt w Radiu Wnet. Muszę kończyć, bo już jest jedna minuta po godzinie 9, więc za chwilę serwis. I życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do usłyszenia niebawem. Jan Bogatko, prosto z naszego studia z Niemiec, był gościem poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
2: Dziękuję wzajemnie, do usłyszenia.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: Godzina 9.14, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus, ze mną Tosia Bartyś, a ja się z Państwem witam z Bolesławia, gmina Bolesław, miejscowość Bolesław, i jesteśmy, może Państwo słyszą taki specyficzny pogłos, w piwnicy. W piwnicy w domu jednego z mieszkańców Bolesławia, pana Piotra Cieślaka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, witam.
2: A dlaczego się tu znajdujemy, to ja od razu zadam panu takie pytanie. Jak pan myśli, dlaczego Radio Wnet tutaj przyjechało? Czemu jesteśmy w piwnicy u pana w domu?
3: No jesteśmy na Jurze, może jakieś zwiedzanie jaskiń. Nie, przepraszam państwa, to żart. Piwnica domu stoi, woda od sierpnia ubiegłego roku. Żyję z tym z rodziną, jak na bombie ekologicznej.
2: Jaka jest przyczyna tego, że to ja może pana radnego zapytam, dlaczego tak się dzieje? Ja państwa zachęcam, z panem profesorem Mariuszem Czopem rozmowa w poranku wnet w miniony piątek byłam, w związku z tym, co się tutaj w Bolesławiu dzieje, ale nie tylko w Bolesławiu. Jakbyśmy mogli słuchaczom przypomnieć, jaka jest tutaj sytuacja.
4: Dzień dobry panie redaktor, Adam Sikora, radny gminy Bolesław. Sytuacja w gminie Bolesław została w stanie, jakim my w tym momencie się znajdujemy, jest tragicznym, ze względu na to, że po wyłączeniu pomp kopalni Olkusz Pomorzany, które miało miejsce w grudniu 2021 roku, również w styczniu 2022 roku, poziom wody na naszym terenie cały czas się podnosi. Jest to spowodowane tym, że została kopalnia zamknięta przez zatwierdzenie planu ruchu likwidacji kopalni przez zatopienie.
2: To pan mówi o tym, że dopiero w sierpniu jakby skutki tego można było, pan odczuł bezpośrednio na swojej skórze jako mieszkaniec Bolesławia. Co pan z tym robi? W związku z tym my jesteśmy w piwnicy. Czy pan może też opisać, jak to wygląda, gdzie tutaj, do jakiego poziomu ta woda sobie wzrasta?
3: Jak to wygląda? Wróciliśmy z wakacji w ubiegłym roku, sierpień. I zobaczyłem, że jest jakaś woda, nie było opadów, środek lata, i od tego momentu za dwa dni wyzywałem straż pożarną. Straż pożarna uznała, że to jest nie do odpompowania po godzinie specjalistyczną pompą, i od tego czasu walczymy z żywiołem sami, kupujemy sprzęt, pompy, węże, płacimy za prąd. Pompa od października lub listopada chodzi 24 na dobę. Ponieważ napływ wody jest tak duży, że gdyby nie to, że sami się ratujemy, pompując wodę, zalalibyśmy piwnicę, w której jest prąd, ogrzewanie domu, ogrzewanie ciepłej wody, cała infrastruktura krytyczna domu, wszystkie przyłącza, które się znajdują w piwnicy. I żyjemy tak od prawie roku już, dzisiaj będzie prawie rok, z wodą, bez nadziei na to, co będzie dalej. Boimy się, czy ten dom się nie uszkodzi. Zawilgocenie ścian postępuje wokoło, mierzyłem sobie na ścianie w jednym miejscu, od lutego do czerwca 18 cm zawilgocenia w górę oczywiście, teraz mamy 88 cm zawilgocenia i to postępuje. Cały czas woda jest w domu, część piwnicy jest odcięta od elektryczności, nie ma prądu, groziło porażenie, musieliśmy przenosić też instalację elektryczną na parter, żeby nie porazić, żeby nie spowodować pożaru. No, dzieci zadają pytania, czy święta będą, w ubiegłym roku takie mieliśmy sytuację z dziećmi, że czy będą święta w domu, bo nie było takiej pewności. Środek zimy, tu stoi woda, w każdej chwili może wyciąć prąd. Musiałem pożyczyć agregat od znajomego, gdyby nie to, to były już takie sytuacje, że były przerwy w dostawie prądu i musiałem to włączać. Musiałem córkę przeszkolić, nastoletnią, jak używać agregatu, jak go wyciągnąć. To jest tragedia dla rodzica.
2: Bo państwo tego nie widzą, ale może usłyszą, jakbyśmy mogli, pan nam to zaprezentował, pokazał, bo tu faktycznie prądu nie ma, więc trudno było też zobaczyć, ale państwo mogą usłyszeć, ile tutaj jest wody. I I to jest tak, że faktycznie jesteśmy w piwnicy. Nie wiem, ile tutaj to męskim okiem pan musi powiedzieć metrów kwadratowych, ale poziom wody do, myślę, że to jest 10 centymetrów, jeśli nie więcej.
3: Tak, no to jest prawie na stałe. Waha się oczywiście woda między 10 a 20, a czasami 25 centymetrów. Część podpiwniczona, którą mamy aktualnie zalaną tylko dlatego, że pompujemy nie całą piwnicę, mamy zalaną, no to powiedzmy około 30-40 metrów kwadratowych cały czas w wodzie. Tam też jest przyłącze wody, nie da się wejść bez porządnych kaloszy, żeby odczytać choćby licznik stanu wody. Jest to sytuacja dramatyczna dla nas.
2: I co pan robi? Bo mówił pan o tym, co pan robi sam jako po prostu mieszkaniec, agregatory, pompa, która działa. To jest, są pana pieniądze, pan to finansuje wszystko, ale czy jakaś pomoc jest? Czy pan się do kogoś zgłaszał w związku z tym?
3: Oczywiście, w zasadzie od pierwszych dni zgłosiliśmy się do gminy. Zgłosiliśmy się do gospodarza, do wójta o pomoc. Przysłał Państwowy Instytut Geologiczny, który rzeczywiście stwierdził, że jest to woda podziemna, kopalniana i na to się skończyło. Od tej pory jesteśmy sami. Pisaliśmy do powiatu, wielokrotnie do gminy, nawet do kopalni. Kopalnia twierdzi, że woda wraca do stanów naturalnych, przy czym nikt nie jest w stanie określić, gdzie te stany naturalne się znajdują, na jakim poziomie to było. Oczywiście przy budowie domu dostaliśmy wszelkie pozwolenia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwalał na budowę domu z podziemniczeniem. Nikt tutaj tego nie kwestionował. Pytałem słownie. Dostaliśmy projekt, złożyliśmy. Zgodnie z projektem wszystko się zgadzało. Co to daje? Dla nas w tej chwili nic. Jesteśmy sami i nie wiem, jak długo tutaj wytrzymamy i co dalej będzie.
2: Ile lat temu pan się tutaj wybudował?
3: No, jesteśmy przyjezdni w miejscowości Bolesław. Mieszkamy 7 lat teraz. Ten dom jest 7-letni.
2: I nikt panu nie mówił o tym, że tutaj kopalnia będzie zamykana, że takie ryzyko może się wiązać z zamykaniem tej kopalni, że ta woda tutaj będzie się podnosiła?
3: W ogóle nie miałem pojęcia, że to jest teren kopalniany. Nie było takiej wzmianki w planie zagospodarowania, takiego czegoś nie widziałem. Wyciąg na temat działki, nic takiego tutaj nie mówił. Oczywiście doedukowałem się w ostatnim roku, jak dowiedziałem się, że to jest kopalnia, która, to była kopalnia, która pompowała tyle wody, co wszystkie kopalnie razem wzięte na Śląsku, to jest szok. To jest taka ilość, gdzie to są podziemne rzeki ogromne. Tutaj pan radny wspomniał, że kopalnia została zamknięta przez zatopienie, czyli najtańszy sposób, najprostszy, ale też najbardziej tragiczny w skutkach dla tego, co tutaj u nas się dzieje.
2: I to jest tak, że sąsiedzi też mają problem? Czy pan akurat ma najbardziej taką sytuację, że znalazł się akurat na takiej działce, że tylko u pana to wystąpiło? Czy jest tak, że tych mieszkańców tutaj okolicznych jest więcej, którzy z tym problemem się mierzą?
3: Gdybym był tylko sam, to byłoby fajnie dla mediów, powiedzmy, bo znaczy, że sobie coś zrobiłem niekorzystnego. Natomiast sąsiedzi jeden po drugim zgłaszali też do gminy problemy. Jest tutaj pani sąsiadka, matka samotnie wychowująca syna i też jest z problemem sama. Też pompuje wodę i też nie wie, co będzie z nią. I borykamy się z tym tutaj. Wymiana telefoniczna z sąsiadami polega na tym, co tam u ciebie, jak woda. To są podstawowe pytania. Nie cześć, jak słychać, co słychać, tylko jak woda, co z wodą. I to jest nagmina na co dzień. Oczywiście woda postępuje w kierunku tutaj centrum jeszcze. Kolejne domy zgłaszały. Pan radny, o ile pamiętam, mówił, że było 19 zgłoszeń w sumie w naszej gminie samych podtopień. A ile nie było zgłoszonych, nie mam pojęcia. Natomiast ludzie żyją w strachu. Nie wiemy, co będzie. Wymieniamy się na internecie poglądami, telefonami. Piszemy petycje do międzyresortowego zespołu do spraw właśnie podtopień ziemi olkuskiej i zapadlisk w Trzebini. A na razie to nic nie daje. Czekamy.
2: Czyli nie ma żadnej reakcji, jakiejś pomocy, wskazówki, w ogóle jakiegoś planu działania, co państwo mają dalej robić z tą sytuacją?
3: Słyszymy tylko głosy, że rozwiązania są systemowe, legislacyjne, natomiast realnej pomocy tutaj jeszcze nie było. Takiej, żeby ktoś przyszedł i powiedział, no to zbudujemy dla państwa system pomp, tak jak profesor Cho proponował, żeby mieszkańców odciążyć na czas tego, jak będzie projektowane jakieś rozwiązanie docelowe. Na razie nie ma takiej woli i na razie nie ma takiego postępu dla nas na co dzień. Żyjemy z tym sami i sami musimy sobie z tym radzić. Nie mamy tutaj pomocy takiej.
2: Codziennie pan musi tu przyjść, sprawdzić ten poziom wody. Ja widzę, że jest kamerka taka, jak monitor dziecięcy czasami się włącza.
3: Schodzę codziennie, zresztą teraz też otwierałem rano okno tutaj, żeby też przewietrzyć, jak jest cieplej, no to żeby ta wilgość troszeczkę jakoś jakkolwiek zadziałać, jakkolwiek mogę. Kamera jest na co dzień, dlatego że jak się kładę spać, to sprawdzam, jaki jest stan wody. To też daje mi sygnał, że pompa działa. No i jak wstaję rano, to znowu witam się z komórką. A jak się przebudzę w nocy, to samo. Komórka, podgląd, czy woda jest na jakimś akceptowalnym poziomie. Tutaj w kotłowni mam jeszcze czujnik taki zalaniowy, więc on też jest z komórką spięty, że jakby tutaj się już woda dostała, no to już muszę wzywać straż pożarną, bo może się jakieś zwarcie w izolacji zrobić jeszcze. Piec może wysiąść i no to wtedy muszę już straż pożarną wzywać.
2: To taki koszmar trochę, szczerze powiedziawszy, budzić się i sprawdzać taki stres.
3: No, zdecydowanie koszmar i stres. Nie możemy się nigdzie wynieść dalej z żoną na jakiś wyjazd czy coś. To tutaj jest tak, że zawsze ktoś musi być w domu, żeby no jednak kontrolować czas do czasu, zajrzeć, bo nigdy nie wiadomo, może braknąć prądu, może się coś wydarzyć nieprzewidzianego, może tutaj zakład gospodarki komunalnej, który pompuje, jak pan radny tu wspominał przed rozmową, pompuje na swojej posesji dosyć silnymi pompami, po około, nie wiem, 10-15 razy mocniejszym niż ja mam. Jeśli wyłączą, to jest około, nie wiem, 300-500 metrów ode mnie, jeśli to wyłączą, to poziom wody na ich terenie wzrasta gwałtownie po jednych, dwóch dniach 30 centymetrów. To co tutaj się będzie działo, nie mam pojęcia. To jest strach pomyśleć.
2: Sąsiedzi też wszyscy razem sobie sami radzą? Czy jakieś były takie sytuacje, że ktoś musiał się wynieść albo naprawdę, że ten poziom wody tak wzrósł, że to było niebezpieczne, żeby w takim miejscu przebywać, jeśli chodzi o elektrykę między innymi?
3: Wszyscy sobie radzą sami raczej, z tego co wiem. Jeszcze nie było sytuacji, że ktoś się musiał już wyprowadzić. To może się zmienić, dlatego że woda też działa agresywnie na dom, na fundament. Nie wiemy co, jeśli wystąpi jakieś zagrożenie zdrowia, życia, to będziemy musieli się wynieść po prostu na tak zwaną ulicę, bo raczej nikt drugiego domu w zanadrzu nie ma. Ja na pewno nie mam.
2: Czyli ta woda tutaj już przynajmniej rok stoi prawie?
3: Tak, za chwilę będzie rok. W sierpniu minie rok. Rocznica, no to już zaczniemy z tortem chyba tą rocznicę obchodzić na wodzie.
2: Bardzo dziękujemy. Zaraz jeszcze będziemy kontynuować te opowieści Państwu o Bolesławiu, opowiadać zresztą tutaj u pana Piotra Cieślaka, który jest mieszkańcem Bolesławia, ale zanim to się przeniesiemy z piwnicy może na parter, a Państwo przez chwilę zostaną z muzyką, to będzie utwór Malibu Rusowski.

0: wciąż jesteśmy w Bolesławiu. My przypominam Państwu w domu pana Piotra Cieślaka, mieszkańca Bolesławia, jednym z tych mieszkańców, u którego ta kopalniana jest w domu obecna i to już od roku, o czym mogli Państwo przed chwilą na antenie Radia Wnet usłyszeć, ale jest z nami też radny gminy Bolesław, pan Alan Sikora. To pytanie od razu zadam, jak właśnie tutaj władze gminy na to wszystko reagują, czy jakieś działania zostały podjęte, czy się interesują inni radni tym i pan jako radny, co zrobił w tej sprawie tutaj tych problemów, jeśli chodzi o właśnie skutki zlikwidowania kopalni.
1: Panie redaktor, jeśli chodzi o kwestie związane z działaniami gminy Bolesław, na dzień dzisiejszy gmina skupiła się na przebudowie przepustów. Jest to przepust na ulicy Jurajskiej, jak również drugi przepust w miejscowości Chutki. To jest przy zbiornikach, które powstały. Jest tam kilka tych zbiorników, gdzie woda się piętrzy. Natomiast nie widzimy działań, które miały miejsce pod kątem takim, żeby pomóc mieszkańcom. Ze względu na to, że sytuacja u pana Piotra była pierwszym przypadkiem w gminie Bolesław. To był, pamiętam, sierpień roku 2025. Od tamtego momentu do kwietnia 2026 roku mamy 19 zgłoszeń oficjalnych zalanych piwnic lub możliwości podsiąkania spękanych domów związanych z podnoszeniem się poziomem wód gruntowych. To są oficjalne informacje, to są oficjalne dokumenty, które zostały pismami skierowane do Urzędu Gminy Bolesław. Na każde zgłoszenie mamy potwierdzoną interwencję z Państwowego Instytutu Badawczego, z Państwowego Instytutu Geologicznego z Sosnowca, który jest odpowiedzialny za sytuację związaną z wodą. Natomiast cała sytuacja polega na tym, że w tamtym roku nie mieliśmy też informacji, jak ten poziom się podnosi. Dotarliśmy do dokumentów, w których możemy stwierdzić, że brak transparentności, która była do tej pory związana z likwidacją kopalni Kurz Pomorzany, nie była, w mojej ocenie oczywiście, nie była przekazywana prawdziwie mieszkańcom, ponieważ poziom wody w roku 2028 był 130 metrów pod nami. Dziś ten poziom wody, jak widzimy, w niektórych miejscach już jest po prostu w domach ludzi, więc my dowiadujemy się po fakcie, że ktoś ma podtopiony dom. Nie mamy żadnych informacji. Ja w tamtym roku składałem też wniosek do pana wójta gminy Bolesław o zabezpieczenie w budżecie gminy Bolesław kwoty 50-80 tysięcy na wykonanie monitoringu systemowego, który by nam pozwolił sprawdzić, jak poziomy wody się podnoszą szybko, bo szanowni państwo, jeśli nawet przyjdą rozwiązania systemowe, nawet jeśli my ten poziom ustabilizujemy, to monitoring może nam pozwolić na to, że jeśli będą gwałtowne ulewy, nawałnice, cokolwiek, nie wiem, deszcz będzie padał przez tydzień, dwa tygodnie, te pizometry czy otwory geotechniczne pozwolą nam patrzeć, czy ten poziom wody się podnosi. Oczywiście mój wniosek nie został uwzględniony po prostu przez pana wójta. Radni gminy Bolesław też nie widzieli zasadności wydatkowania takich środków. Przypomnę tylko tyle, że budżet gminy Bolesław to jest rząd wielkości około 70 milionów złotych, więc taka inwestycja pozwoliłaby nam mieć na pełną kontrolę tego, co się dzieje z tą wodą po prostu pod nami.
0: To jest, pan jest jedynym radnym, który się tym zajmuje, czy są jeszcze radni w gminie, których ten problem jakoś może nie interesuje, ale na tyle zainteresował, że faktycznie jakieś działania podjęli?
1: Panie redaktor, na początku chciałem powiedzieć, że jestem pierwszą kadencję radny gminy Bolesław i przez pierwszy rok, czyli w roku 2024, uważano mnie za osobę, która straszy ludzi, natomiast z informacji, z dokumentów, które posiadałem, wiedziałem, że problem będzie z każdym dniem narastał. Natomiast jest kilku radnych, którzy przyłączają się do tego działania, pisząc interpelacje, zapytania, tak samo jak ja, w mniejszej kwestii po prostu się angażują, ze względu na to, że są w innych okręgach wyborczych. Ja znajduję się w okręgu drugim, to są ulice Chmielna, Browarna i Wrzosowa. To jest bardzo blisko ulicy Laskowskiej, gdzie ten poziom występuje. Natomiast ja mówiłem mieszkańcom ulicy Chmielnej, to jest ulica obok mnie, gdzie mieszkam, bo mieszkam na ulicy Browarnej, I mamy zinwentaryzowaną informację, którą wykonał oczywiście Urząd Gminy Bolesław i to inwentaryzacja pokazuje, że na samej ulicy Chmielnej mamy domów z podpiwniczeniem około 70. Więc przypadków na jednej ulicy tych, które mogą wystąpić, czyli zalanych piwnic, mogą być bardzo dużo. To jest tylko jedna ulica. Z ulicy Chmielnej mamy zgłoszenia, w tych 19 zgłoszeń, tutaj wcześniej wspominałem, mamy już zgłoszenia, że osoby też mają piwnicę. Natomiast jeśli chodzi o działanie gminy, które mogę pochwalić, bo oczywiście też nie można mówić też o kwestiach negatywnych, jest też pozytywny aspekt, że z bazy transportowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław od świąt wielkanocnych została uruchomiona pompa. Tak jak mieszkańcy pompowali na własny koszt, tak gmina Bolesław rozpoczęła pompowanie z powyższego zakładu. Na dzień dzisiejszy ilości pompowania tej wody zostały zwiększone, ze względu na to, że na początku według rozporządzenia pana wojewody była to ilość 140 metrów sześciennych na godzinę. W tym momencie mamy to 216 metrów sześciennych na godzinę. Widzimy, że napływ tej wody jest gigantyczny, ponieważ w tym momencie oczywiście też po moich pismach, interwencjach, kłóceniu się, mamy teraz te wyniki, które są transparentnie publikowane. Wcześniej mieliśmy te wyniki publikowane co dwa tygodnie na stronach internetowych zakładu ZGH Bolesław. W tym momencie mamy te wyniki publikowane co tydzień, w każdą środę. Każdy mieszkaniec gminy Bolesław lub każda osoba, która będzie wiedziała, gdzie to się znajduje, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław, może sobie sprawdzić, jak poziomy podnoszą się w danym terenie. W tym momencie mamy też zrobionych nowych 13 pizometrów, inaczej otworów geotechnicznych, w których możemy stwierdzić, jak ten poziom reaguje. Czy to pod kątem pogody, czy pod kątem pompowania po prostu przez mieszkańców lub przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Natomiast w mojej ocenie te działania nie są wystarczające, ponieważ powinniśmy się skupić tu i teraz na działaniach interwencyjnych, żeby pomóc tym mieszkańcom w jakikolwiek sposób, ze względu na to, że ci mieszkańcy pompują praktycznie dzień i noc, cały czas się po prostu borykają z tymi problemami, myślą tylko i wyłącznie o tej wodzie, natomiast nie ma działań interwencyjnych. Ja rozumiem, że działania systemowe one przyjdą, ale nie wiemy, czy one przyjdą za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. Natomiast cały czas trzeba wiedzieć, że poziom wody się podnosi. Kiedyś mieliśmy to 1 centymetr dziennie, w tym momencie poziom wody i teraz tutaj w cudzysłowie muszę narrację, która zostaje przekazana mieszkańcom i innym osobom, że zwalnia. Tak, zwalnia, ale nikt nie mówi o tym, że powierzchnie zalanych terenów się zwiększają. Więc jeśli przedtem mieliśmy 1 hektar i poziom wody się zwiększał, na przykładzie tego 1 hektara zwiększał się o 1 centymetr, a teraz mamy 2 hektary, jest 0,5 centymetra, to szanowni państwo, muszę sobie sami odpowiedzieć, że matematycznie jesteśmy w tym samym punkcie, a nawet i w gorszym. Tylko powierzchnia rozrywania tej wody jest po prostu oczywiście zdecydowanie większa.
0: O jakiej powierzchni my mówimy, bo jesteśmy w miejscowości Bolesław, w gminie Bolesław, ale to nie dotyczy chyba tylko tej ulicy, tej gminy, tylko ten obszar jest większy, czyli jaki?
1: Pani redaktor, no obszar jest bardzo duży. To jest cały powiat olkuski, który lej depresji miał z informacji, z dokumentów, które są, to jest prawie 750 metrów kwadratowych, więc my znajdujemy się tylko i wyłącznie na jednym metrów, raczej kilometrów kwadratowych, tak przepraszam. Natomiast my znajdujemy się tylko i wyłącznie na jednej czy na dwóch ulicach, tak? Więc ten problem dotyka gminy Bolesław, praktycznie całej części tej bardzo zurbanizowanej, czyli tak zwanego centrum. Natomiast też widać na przykładach hutek, że woda piętrzy się i zalewa posesję na hutkach. Nie mówimy już o sołectwie Laski. Wiemy, że sytuacja też jest niezbyt dobra i coraz bardziej narażona na potopienia w gminie Bukowno, gdzie ulica Wodąca, ulica Zielona, ulica Puza, zakłady przemysłowe, one w tym momencie znajdują się w bardzo złej sytuacji, ponieważ tam poziomy są zdecydowanie niższe. Musimy wiedzieć, że woda, którą odprowadzamy, czy to do kanałów, czy cokolwiek, też mówiliśmy wcześniej i ostrzegaliśmy, że może być zanieczyszczona. W tym momencie mamy zrobione badania Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy, który wykonał 11 próbek i pokazał, że siarczany, które tu występuje, są przekroczone kilkunastokrotnie. W naszej okolicach to jest rząd wielkości między 2000 a 5000. Więc szanowni państwo, musimy mieć coś pod uwagę, że jeśli nawet ustabilizujemy poziom wody, który oczywiście będzie skutkował tym, że będziemy mieli to pod kontrolą, nie wiem, jak nie, to też musimy mówić o, jak to się mówi w cudzysłowie, o zanieczyszczeniu środowiska. W tej sprawie też została złożona szkoda do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tamtym roku, wtedy jeszcze, kiedy obowiązywał plan ruchu likwidacji kopalni. My jako radni z gminy Bolesław, część radnych, złożyliśmy też petycję do premiera, ministra w sprawie aktualnej sytuacji popartą podpisami mieszkańców. Petycja została przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, została przekazana do ministra energii, który jest odpowiedzialny za aktualną sytuację związaną z likwidacją kopalni Kóźb Pomorzany dotyczących tej sytuacji. No i od kwietnia nie mamy żadnej informacji. Na komisji instytucji zwracaliśmy uwagę, że petycja leży od kwietnia i nie ma dalej żadnej informacji w tym kwestii. Są wydawane rekomendacje, natomiast te rekomendacje nie, w mojej ocenie, nie pokazują po prostu zasadności wydatkowania na przykład środków, chociażby takich, że chcą odwadniać zbiornik obwodnicy. Jest to duży zbiornik wody.
0: To właśnie może powiedzmy, bo to nie wszyscy słuchacze wiedzą, jaka tutaj była sytuacja z obwodnicą.
1: Jest to droga, która została wybudowana i oddana do użytku w roku 2023. Kilka miesięcy później droga została zamknięta ze względu na to, że na środku drogi powstało zapadlisko. Bo oczywiście, szanowni państwo, przed tym, że teraz my się zmagamy z sytuacją związaną z wodą i to jest główny nasz problem w gminie Bolesław, to nie możemy zapomnieć o sytuacji związanej z zapadliskami. Bo cała sytuacja była wcześniej związana z zapadliskami, ponieważ jeśli poziom wody się podnosił, reaktywowały się zapadliska, czyli tak zwana deformacja nieciągłościowa, czyli po prostu zapadnięcie się ziemi gwałtowne, które spowodowało po prostu, że powstawały takie dziury. Na początku nas też uspokajano, tak jak z wodą, że to tylko dotyczy terenów leśnych. Mieliśmy zapadliska słynne, czy to przy dworku w gminie Bolesław, czy to przy skronisku Rafik, czy to w pobliżu cmentarza, przy zabudowaniach, w komórce rokatowskiej, więc tych takich słynnych zapadlisk też mieliśmy kilka. Natomiast wcześniej każdy słyszał o tych zapadliskach najczęściej w mieście i gminie Trzebinia, tak? Więc tam wiemy, jak się kończyły te zapadliska, a najsłynniejszym pewnie było zapadlisko cmentarza w gminie Trzebinia. Natomiast poziom tych zapadlisk się na dzień dzisiejszy w gminie Bolesław ustabilizował. Nie występują takie gwałtowne zapadliska. Natomiast też tutaj trzeba pochwalić Państwowy Instytut Geologiczny, który wykonał w roku 2024-2025 wykonał analizę tych wszystkich zapadlisk i na terenie całego powiatu orkuskiego według raportu aktualnego z kwietnia tego roku mamy ich 1271 zaktualizowanych. Więc oczywiście one są, każde jest inwentaryzowane, niektóre się w tym momencie reaktywują po czasie. Natomiast mamy tutaj pełną, jak to się mówi, kontrolę pod tym na podstawie tego raportu. Wiem, że Państwowy Instytut Badawczy też prowadzi taki model, jeśli chodzi o sytuację hydrologiczną, tylko to znów powiem, to jest czas. Każde takie opracowanie, każde takie działanie potrzebuje czasu i doświadczenia, dlatego

0: A czy w formie zatapiania widzimy na naszym przykładzie, jakie są skutki zamknięcia kopalni. Więc w tym momencie apeluję do wszystkich instytucji, jak również do ministrów zajmujących się naszą aktualną sytuacją w gminie Boleslaw o jeszcze większe działania interwencyjne, bo rozumiem, że działania systemowe mogą być, natomiast działania interwencyjne są najważniejsze w tym momencie, żeby pomóc tym mieszkańcom zadbać o to, żeby mogli spokojnie po prostu mieszkać, spokojnie nie żyć w strachu. A kolejna zima, bo czyli mieszkańcy inaczej pompując wodę działają dzień i noc. Nieważne, czy jest plus 30 stopni na dworze, jest środek lata, czy jest środek zimy minus 10, minus 15. Ta woda cały czas napływa. Z tą wodą trzeba walczyć w każdych warunkach pogodowych. I tutaj jest kwestia, żebyśmy po prostu znaleźli rozwiązanie i pan profesor Czop przedstawił takie rozwiązanie, czy to na spotkaniu, które było w gminie Bolesław, w Ochotniczej Straży Pożarnej w Remizie, przedstawił takie rozwiązanie odnośnie pompowania studniami, które by pomogło tu i teraz. Natomiast odprowadzanie pompowania przy tej słynnej naszej obwodnicy, dzisiaj nazywane już przez mieszkańców, a też różnie przez turystów, bo ta droga jest słynna już na całą Polskę, a też słyszałem ostatnio, że i też nawet na świecie, powoduje to, że odprowadzanie wody z takiego zbiornika może skutkować długim czasem po prostu reakcji po prostu na tą sytuację, która znajduje się u tych mieszkańców, którzy są w tym momencie najbardziej zagrożeni. A przypomnijmy, że to jest kilkanaście domów zagrożonych, tak? Jest już 19 zgłoszeń, a my nie wiemy, jaka jest prawdziwa też ilość tych domów, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, nie ma wszystkich zgłoszeń oficjalnych, a wiemy z nieoficjalnych informacji, że niektórzy pompują wodę z piwnicy na podwórko, czyli robi tak zwane koło, błędne koło, które po prostu występuje.
1: To jeszcze podsumowując, co w takim razie, bo tak chronologicznie rozumiem, że ta sytuacja, jeśli chodzi o tę wodę, która znajduje się w domach, to jest sprawa, która w zasadzie zaczęła się rok temu dziać po raz pierwszy. Gdzieś ta woda zaczęła się podnosić, tak żeby w domach mieszkalnych tutaj była.
0: Panie redaktor, woda podnosiła się zaraz po wyłączeniu pomp. Z informacji, które ja dotarłem.
1: A pompy kiedy były wyłączone?
0: Pompy wyłączone z informacji, jak mi pamięć nie mieli, chyba 16 grudnia 2021 roku. I z informacji, z dokumentów, które jestem w posiadaniu, możemy stwierdzić, że już w pierwszym miesiącu poziom wody w szybie Dąbrówka, czyli zaraz blisko gminy Bolesław, to jest na wylocie do Olkusza, podniósł się prawie o 30 metrów. Więc była informacja, jak szybko napływa ta woda, natomiast my o tym wszystkim dowiadywaliśmy się dopiero po fakcie, czyli jak już te podtopienia wychodziły na jaw. Tak jak wcześniej wspomniałem, ja wcześniej apelowałem o pokazywanie tych wyników i aktualną sytuację związaną z podnoszeniem się poziomu. Natomiast nie mieliśmy pełnej informacji, ani transparentności. Zgłaszałem pisma do pana wójta, zgłaszałem interpelacje, zgłaszałem zapytania, zgłaszałem też informacje na sesję Rady Gminy Bolesław do prezesa ZGH Bolesław. Dlaczego to nie jest publikowane? Od tego momentu przy tej sesji, która miała miejsce w sierpniu 2025 roku, przy obecności różnych instytucji na tej sesji, czyli Lasy Państwowe, Wody Polskie, mamy te informacje już oficjalnie. Do tego dnia nie było tych informacji w ogóle przekazywanych żadnym osobom. I tu jest kwestia taka, że nie mieliśmy tej wiedzy wcześniej, a niestety niektórzy tą wiedzę posiadali wcześniej zdecydowanie.
1: A co zostało zrobione? Co jest zrobione, jeśli chodzi o samorząd albo rząd? Czy coś jest robione z tą sytuacją, jeśli chodzi o zalania tych domów w Bolesławiu?
0: Jeśli chodzi o międzyresortowy zespół, został on powołany w tamtym roku. Z informacji, które jestem w posiadaniu, odbyło się 12 posiedzeń tego zespołu. W tym momencie ten zespół spotyka się cyklicznie przynajmniej raz w miesiącu. Jest aktualizowana aktualna sytuacja, czy to w gminie Bolesław, czy to w gminie sąsiedniej, czyli w gminie Bukowno. Natomiast na dzień dzisiejszy zostaje to bez jakiejkolwiek pomocy. typu finansowej i innej. Natomiast w tym momencie jest pomoc oczywiście z Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Instytutu Badawczego i Geologicznego, który jest w stałym

0: kontakcie z Urzędem Gminy Bolesław i w tym miejscu trzeba ich za to naprawdę pochwalić, bo wykonują merytoryczną pracę, bardzo rzetelnie, robią różne kwestie, analizy, przekazują informacje. Dziękuję panu dyrektorowi Sosnowca za poświęcenie tego czasu i tych działań. Natomiast nie ma innych instytucji, które by w stanie były nam pomóc, tak? Jedną instytucją, którą naprawdę bardzo trzeba było wesprzeć oczywiście przez rząd, są to Wody Polskie. Wody Polskie są odpowiedzialne za cieki wodne, które, jak wiemy, przez tyle lat zostały one czy to zasypane, czy zostały zaniedbane. I tutaj też kieruję szeroki apel pod kątem wsparcia rządu pod kątem Wód Polskich. Oczywiście największym wsparciem jest wsparcie finansowe, bo jeśli pojawią się środki finansowe, to Wody Polskie mogą robić różne opracowania lub różne działania. Mamy ostatni taki przykład. Też chciałem podziękować Wodom Polskim, zarządowi Zrewni Katowice. My należymy też pod okręg Gliwice, które wykonało wzmocnienie skarpy przy rzece Biała w miejscowości Chódki. Też ta rzeka została pogłębiona. Oczywiście skutkowało to tym, że kwestia podtapiania powyższych domów już nie jest taka, jaka miała miejsce w tamtym roku. Więc widzimy, że te działania, o których my mówimy, one przynoszą rezultat, tak? Natomiast działania systemowe, czyli rozwiązanie całego problemu, czy to całego powiatu orkuskiego, czy całej naszej gminy, ono będzie trwało. Może to trwać lata, może trwać, nie wiem, 3, 5, 10 lat. Natomiast my zostajemy z problemami tu i teraz. Natomiast takie działania interwencyjne pomagają nam po prostu działać i pomagać mieszkańcom w takiej kwestii, więc potrzebujemy. Mamy oczywiście wprowadzony stan alarm przeciwpowodziowy, który został rekomendacją oczywiście międzynarodowego zespołu, skierowane pismo do Urzędu Gminy Bolesław i jest ten stan wprowadzony. Natomiast, szanowni państwo, no, ja jako mieszkaniec i rozmawiając z tymi mieszkańcami, my nie widzimy, że ten wprowadzenie tego stanu pomogło tym mieszkańcom. My myśleliśmy, że wprowadzenie tego stanu pozwoli nam w jakikolwiek sposób po prostu działać tu i teraz, typu, że wjeżdża koparka, działa, później się, jak to się mówi, kolokwialnie mówiąc, dorabia do tego dokumenty, tak? Natomiast tak to nie działa. Tak to nie działa. Mieszkańcy w tym momencie są cały czas pozostawieni sami sobie, bez jakiejkolwiek pomocy.
1: Czy jest już jakaś propozycja systemowego rozwiązania tej sytuacji?
0: Na dzień dzisiejszy z informacji, które jestem w posiadaniu.
1: W ogóle da się ją rozwiązać? Czy to jest coś, co się da zrobić? No bo te skutki, pan mówi, że cały czas ta woda idzie do góry, że ten obszar się powiększa. Czy w ogóle te analizy przyniosły jakiś rezultat, skutek, że wiadomo, co zrobić, żeby temu jakoś zapobiec albo chociaż zmniejszać tego konsekwencje?
0: Panie redaktor, ja bym się na początku skupił, jeśli chodzi o analizy pod kątem finansowym, bo ponieważ wiemy, że każdekolwiek działanie, które jest, a na przykładzie Trzebini widzimy, że wtłaczanie mieszanki pod teren, który jest niebezpieczny, grozi zapadliskami. Tam rząd wielkości było wtoczenie, z tego co chyba dobrze usłyszałem, przy ogródkach działkowych kwoty 50 milionów złotych. Dodatkowo ta kwota ma być zwiększona innymi działaniami, przeniesieniem i odszkodowaniem z właścicieli tych posiadłości. Więc może skupmy się na działaniach finansowych. Czy te działania, które będą działaniami systemowymi, może skutkować tym, że one będą zbyt kosztowne i nie lepiej po prostu podjąć męską, jak ja to nazywam, decyzję i wysiedlić część gminy. Ponieważ musimy, szanowni państwo, się skupić na tym, że działania systemowe mogą przyjść, natomiast później musi być związane to z finansowaniem. Jeśli dane działanie będzie opierać na kwoty rząd wielkości w milionach złotych, później musi być na to finansowanie, bo my możemy zrobić działania systemowe, ale okaże się, że działanie, które ustabilizuje poziom wody na terenie gminy Bolesa w części, będzie, nie wiem, rząd wielkości kosztowało, szczeram teraz, na przykład 30-50 milionów, to może przesiedlić 30-50 domów i każdemu wypłacić godziwe odszkodowanie. Ponieważ my, jeśli będziemy wiedzieć, że dana inwestycja będzie kosztowała tyle czy tyle, to może trzeba się pogodzić z kwestią i z naturą, bo z naturą nikt jeszcze dzisiaj chyba nie wygrał. pod kątem takim, żeby te osoby po prostu przesiedlić w bezpieczne miejsce. Ponieważ jeśli my nawet będziemy mieli te działania systemowe, ten teren będzie cały czas pracował. I musimy naprawdę podjąć męską decyzję. Było też mowa o tym na Komisji Infrastruktury, która została powołana przez grupę posłów. Za to im też serdecznie mieszkańcy dziękują. Ja jako radny gminy Bolesław również uczestniczyłem w tej komisji i na tej komisji też jeden z posłów, pan Marek Sowa, i ja jasno przekazał informację. Może trzeba podjąć w końcu decyzję, ponieważ mówimy cały czas o rozwiązaniach systemowych, mówimy cały czas o działaniach, natomiast w końcu trzeba podjąć decyzje, które będą skutkowały daleko idącą wizją tych mieszkańców. Ponieważ my nie możemy działać na zasadzie punktowego działania, a działania systemowe one kiedyś mogą przyjść. My musimy wiedzieć, co nas czeka za rok, za dwa, za trzy, jaki będzie harmonogram. Nie mówiąc o tym, że co będzie czekało gminę Bolesław za kolejne 5-10 lat. Niektóre osoby chciałyby się tu na przykład osiedlić i chcą wiedzieć, mieć gwarancję, że na danym terenie nie będą miały takich skutków, jakie mają na przykład inni mieszkańcy. To są pytania mieszkańców, którzy chcieliby wiedzieć. To są pytania mieszkańców dotyczące remontu. On nie wie, czy on ma remontować dom, piętro, wymieniać dach, ocieprać, ponieważ wzięcie kredytu lub nie wiem, swoich oszczędności całego życia, władowanie w dom, który będzie za chwilę pod wodą, no to szanowni państwo, musimy sobie zdać z tego jasną sytuację. To są dylematy ludzi. My musimy podjąć jako samorządy, jako rząd, musimy podjąć decyzje pozwalające tym mieszkańcom po prostu podjąć decyzję w tej sprawie. Czy oni mają iść w lewo, czy mają iść w prawo.
1: O czym powiedział radny gminy Bolesław, pan Alan Sikora. A jesteśmy i rozmawialiśmy też z panem Piotrem Cieślakiem, mieszkańcem Bolesławia, który jest poszkodowanym, jeśli chodzi o te skutki likwidacji kopalni, która tutaj miała miejsce. My jeszcze mówimy państwu do usłyszenia, bo zobaczymy. Usłyszymy się po godzinie 10, bo jeszcze w jedno miejsce tutaj nieopodal państwa zabierzemy, a ja panom bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, panie dyrektor.
2: Dziękuję bardzo.
1: Godzina 9:58, to może jeszcze przez chwilę 50 Cent, a ja państwa zapraszam po godzinie 10.

0: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
1: Dzień dobry Państwu ponownie. Hania Tracz, Tosia Bartyś, gmina Bolesław. Jeszcze tak początek Odysei Wyborczej brzmiał. Przed chwilą byliśmy u jednego z mieszkańców gminy Bolesław, który nam pokazywał, jak wygląda jego rzeczywistość w zasadzie od prawie roku, gdzie cały czas w piwnicy walczy z wodą, którą cały czas pompuje do kanalizacji, do zewnętrznego, do rowu melioracyjnego. Tam pompa cały czas napięta, cały czas woda szła, agregat pracował, a już wychodząc na ogrodzeniu mogliśmy przeczytać transparent, na którym było napisane: toniemy pomocy. Więc taka jest to sytuacja w miejscowości Bolesław, a my teraz przejechałyśmy 10 minut samochodem i jesteśmy w Laskach i zaraz Państwo usłyszą rozmowę z panią chyba Haliną, ale tego się zaraz dowiemy, ale zanim to jeszcze chwila muzyki The B-52 na antenie Radia Wnet.

0: I tak dojechaliśmy. Gdzie dojechaliśmy? Gdzie się znajdujemy? Dzień dobry.
1: Znajdujemy się w Laskach, w gminie Bolesław. Od 2 lat zmagamy się z wodą kopalnianą po likwidacji kopalni Bolesław. Mamy mnóstwo wody na posesji, równo z gruntem i powyżej gruntu. Wszystko nam pęka. Szczególnie zniszczyła nam ta woda dom. Jesteśmy w tragicznym położeniu, bo tak jesteśmy tutaj nasączeni tą wodą i nie mamy znikąd pomocy. Potrzebne są pilnie już teraz jakieś roboty retencyjne, zbiorniki, żeby tę wodę odprowadzić, żeby osuszyć teren, bo na tym gruncie mamy tak dużo wody, że po prostu jesteśmy już załamani. Może się okazać, że za rok nie będziemy mogli już nigdzie tutaj nic zdziałać, ani też zamieszkiwać naszej posesji, bo dom bardzo ucierpiał od tej wody kopalnianej. Jest to woda żrąca, ciągle jest fundament nasączony.
0: Skąd pani wie, że ona jest żrąca?
1: Dlatego, że były badania tej wody, że zawierają one minerały bardzo żrące, nikiel i różne siarczany. Boimy się, że dom nam się za chwilę rozsypie i nie będziemy mieli gdzie pójść. Dzisiaj niby troszeczkę przy tej suszy, która była ostatnio, troszkę niewiele opadło, ale
0: tak, bo my stoimy i patrzymy na
1: tak.
0: Co?
1: Mamy tutaj zainstalowany swój prywatny piezometr i cały czas obserwujemy poziom wody na gruncie. Jesteśmy przerażeni tym, co się tutaj dzieje. Mieliśmy już 7-krotnie do kolan wodę na posesji. Mamy tu piękny ogród i to wszystko niszczy, ale już tu nie chodzi tutaj o ogród. Chodzi nam o nasz dom, bo mieszkamy tu od urodzenia i obawiamy się, że stracimy dach nad głową. Bo może się stać tak, że konstrukcja domu może ulec w każdej chwili zmianie i zagrażać nam życiu. Jesteśmy po badaniach hydrogeologicznych przez Państwowy Instytut Geologiczny w Sosnowcu i mamy stwierdzenie, że konstrukcja domu w każdej chwili może ulec zmianie. Także jesteśmy tu przerażeni. Nie jesteśmy odosobnieni tutaj jedyni. Na tej ulicy jest 10 domów zamoczonych w wodzie kopalnianej. Nigdy takiego czegoś nigdy nie było.
0: A kiedy ten problem z tą wodą się zaczął pojawiać?
2: W kopalni Olkusz Pomorzany.
0: Czyli w którym to było roku?
2: To był rok 2020.
3: Drugi.
0: 2022.
2: Tak, i to wtedy pompowali od 200 do 350 metrów kwadratowych sześciennych wody na minutę. A teraz ta wszystka woda porobili, przerwali cieki wodne pod ziemią i teraz ta woda wypływa w różnych miejscach, w różnych i z siłą do góry.
0: I trafiło na państwa?
2: Nie tylko na nas. Nie tylko na nas. Takich domów jest tu 10, doliczając jeszcze Chutki i ulicę Cegielską, gdzie płynie Sztonia Pońkowska.
0: I co państwo z tym robią, jak sobie z tym radzą?
1: Myśmy już wszędzie pisali, do wszystkich możliwych ministerstw, nawet do prezydenta Nowrockiego, do wojewodów i niestety, ale znikąd nie mamy pomocy. Zostaliśmy pozostawieni sami sobie. A tu są potrzebne ogromne pieniądze, żeby to wszystko uratować.
2: A nie to po prostu wziąć i wysiedlić. Dać domy czy pieniądze dać, żeby się ludzie pobudowali, wynieśli stąd. Bo dalszej mieszkania tu nie ma.
1: Egzystencja tu jest w planie słaba. No przewidujemy, że w przyszłości będzie tu tragedia. W najbliższej przyszłości. Boimy się najbardziej teraz tych opadów jesiennych, a potem mrozów, bo może tak się stać, że dom może być w fatalnym stanie. My się budzimy i patrzymy, czy dom jeszcze stoi w położeniu właściwym, czy nie jest pochylony, bo zagraża nam to w każdej chwili. Bo cały czas te fundamenta są we wodzie. No to nie statek dom, żeby pływał po wodzie, prawda? No a nie mamy znikąd pomocy. Tu są potrzebne reakcje rządu. Pula pieniędzy na odwodnienie tego terenu, na pozbycie się tego problemu, na wzięcie mieszkańców w obronę, w ochronę. No przecież to jest nasz dorobek całego życia. No my tutaj wszystko tracimy. My się boimy w ogóle cokolwiek nawet na swojej posesji posiedzieć, bo nie wiemy, czy od tych warzyw się nie zatrujemy, ponieważ ta woda jest mocno zatruta. To nie jest czysta taka dawna woda. Co dawniej były wody takie czyste. To jest wszystko teraz kopalniane. No wszystko jest zmineralizowane takimi minerałami, które nie tylko żrą dom, ale i całą naszą posesję. My tu już nic nie możemy posiać. Nic skorzystać na swojej posesji. I wszyscy tu jesteśmy z takim problemem utopieni. No nie, i mamy ręce... Opadają po prostu ręce nasze, bo nie, no, nikt nam nie pomaga. Potrzebna jest pomoc rządu dla wód przede wszystkim polskich, dla naszej gminy, żeby oni mogli coś w tym temacie podziałać, bo na razie się nic nie dzieje. I jesteśmy cały czas sami, zostaliśmy sami sobie z tym problemem.
2: Wysiedlić, zburzyć, zrobić jezioro. I będzie wszystko w porządku.
0: Ale problem też jest jakości tej wody i tego, co w tej wodzie jest.
2: No proszę panią, ta woda płynie do Przemszy. Przemszy są ujęcia. I ludzie piją na Śląsku, no niestety.
1: Za trochę ludzie na Śląsku nie będą mieć co pić.
2: Jest tak jak jest. Woda jest skażona. Metalami ciężkimi. Nikt nie chce o tym mówić.
1: Już miasto Dąbrowa Górnicza ma problem, bo się boi, że to ujęcie wody straci. No bo oni piją tą wodę, która tutaj od nas idzie i z tą skażoną wodą. No, to jest problem niesamowity. Ja nie wiem, na co jeszcze rząd czeka i nie podejmuje żadnej decyzji. Niby ten zespół międzyresortowy został przy rządzie powołany, ale on jeszcze nic nie zrobił. On chyba nawet nie ma pojęcia, co tu się dzieje tak dokładnie.
0: Był tutaj ktoś?
1: O, przejechali sobie autobusem, ale nawet nie wysiedli, żeby coś obejrzeć. Wszystko sobie oglądali za szyby autobusu. No, po prostu kabaret. No. No ja nie wiem, gdzie my możemy jeszcze pisać? Ja już nie mam pomysłu, bo myśmy już wszędzie popisali. Ja już mam całą teczkę pism i odpowiedzi takich po prostu nieciekawych, niekompetentnych. Tak jakby w ministerstwie nie wiedzieli, gdzie mają co posyłać i na co mają odpowiadać. Jedno ministerstwo przesyła do drugiego ministerstwa, ministerstwo odsyła, że to nie ich temat, no i sprawa zamknięta, a nie rozwiązana. I ile my tu jeszcze możemy czekać? No, tu jest problem niesamowity. To powinno być już dawno podjęte. Ja już 5 lat wcześniej, zanim kopalnię zamknięto, monitorowałam, że może być tragedia na tym terenie. Bo to jest najniższy teren. A jeszcze tu, na Laskach, jest taki problem, że wszystkie te wody, nawet z Hutek, czy z tych jezior tam, z tych lasów, muszą być spuszczone i będą spuszczone w kierunku Lasek, bo tu jest najniższy teren. Kanałem Dąbrówka, Sztolnią Ponikowską i Rzeka Biała. Więc jeszcze mało, że tu mamy już tyle wody, to nam jeszcze dolewają tej wody. No to chyba nie jest rozwiązanie normalne. No, tak się chyba nie postępuje. Jeszcze dolać temu sołectwowi jeszcze wody? Jeszcze mu mało? No my tu jesteśmy już tak nasączeni, że naprawdę, przerażenie. No codziennie obserwujemy ten pizometr i jesteśmy...